0: Z kolei po sądzie zgodę na wydanie Ziobry musiałyby jeszcze wydać władze federalne, sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona. To wszystko sprawia, że proces może trwać miesiące, a nawet lata. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: Sam Ziobro podkreślił, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest wymagająca. Na początku tygodnia zapadnie decyzja, co dalej z cenami paliw. Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie rządowego programu CPN, który na razie obowiązuje do 15 maja, poinformował szef resortu Miłosz Motyka. Jak dodał w TVN24, stale konsultuje sytuację na rynkach paliw z ministrem finansów. Obecnie na stacjach litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 7,31. Minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premierka Łotwy Evika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Trump i Xi powołają wspólną radę do spraw handlu, informuje Biały Dom, który ujawnił plany i cele wizyty prezydenta USA w Chinach. Donald Trump zamierza w jej trakcie poruszyć kwestię wsparcia Pekinu dla Iranu i Rosji, a także rosnącego chińskiego arsenału jądrowego. Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem. Jednym z najszybciej wyludniających się terenów w Polsce są Bieszczady. Młodzi ludzie coraz częściej wyprowadzają się do większych miast, bo jak sami mówią, Bieszczady są idealne na urlop, ale codzienność wygląda zupełnie inaczej. Marcin Starzec.
2: Głównym argumentem za wyjazdem jest praca, a właściwie jej brak, mówi mi Michał, który z Baligrodu przeprowadził się do Rzeszowa.
3: Jeżeli ktoś chce pracować w zawodzie, no to tam nie ma takiej opcji naprawdę.
2: Według socjologa Duszana Augustyna problemem jest nie tylko rynek pracy, ale też codzienne funkcjonowanie w regionie.
4: Mamy do czynienia z czymś takim, co możemy nazwać podatkiem za odległość.
2: Chodzi o czas i pieniądze tracone na dojazdy do lekarza, szkoły czy urzędu. To sprawia, że życie w Bieszczadach staje się coraz trudniejsze.
3: Rzucić wszystko i wyjechać Bieszczady, a co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
2: A im mniej mieszkańców zostaje, tym trudniej utrzymać usługi publiczne i zatrzymać kolejnych ludzi w regionie. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Pobiegli dla tych, którzy nie mogą, w ramach kolejnej edycji Wings for Life w Poznaniu. Przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało ponad 8 tysięcy biegaczy. Biegi Wings for Life odbywają się równocześnie w wielu miastach na całym świecie, między innymi w Wiedniu, Monachium i Zadarze. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
5: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców, to w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
6: Taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą, to tak, dodaje takiego kopa.
7: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
1: W Poznaniu upadł drugi najlepszy wynik w tegorocznej globalnej rywalizacji. Dariusz Nożyński przebiegł ponad 67 kilometrów, wyprzedził go Yofu Kuda z Japonii, który przebiegł prawie 80 kilometrów. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek będzie pochmurny, może przelotnie padać. Po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Miejscami silniej powieje.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Agroleśnictwo, proszę Państwa, termin, który brzmi atrakcyjnie, nowatorsko, zyskuje teraz popularność, no a okazuje się, że jego założenia to niejako powrót do przeszłości, ale w takim nowym wydaniu. Jest z nami dzisiaj dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
8: Przed nami, no, wydaje mi się, że bardzo ciekawa dyskusja, ale zacznijmy od samej tej definicji. Agroleśnictwo, czyli inaczej nazywane systemami rolno-drzewnymi, to sposób gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna czy zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i lub krzewami. Wydaje się oczywiste, ale mam taką refleksję, że patrząc teraz na żółte po horyzont pola kwitnącego rzepaku, takie oczywiste chyba jednak nie jest.
9: No tak, no to jest jakby kwestia nowoczesności, innowacji i technologii, które zostały wprowadzone i wymóg

0: czy biegunach. I druga rzecz, do której chyba bym był tu dość przywiązany w takiej rozmowie, to jest w ogóle pytanie, co to tak naprawdę znaczy? Znaczy, o czym mówimy, kiedy
1: to
0: mówimy o sztucznej inteligencji i medycynie?
1: O czym mówimy?
0: Och, o tylu różnych rzeczach. Tu najpierw kusi mnie, żeby oddać głos profesjonaliście, który porusza się pewnie przede wszystkim w tym obszarze medycznym, a ja chętnie pewnie do tego dorzucę tę warstwę społeczną czy psychologiczną.
2: No właśnie, to z czym najczęściej kojarzymy sztuczną inteligencję dzisiaj, to ChatGPT, czyli duży model językowy, w który wchodzimy w przeglądarkę, wpisujemy nasze zapytanie i dostajemy jakąś tam odpowiedź. Ta odpowiedź jest bardzo zależna od tego, jak umiemy rozmawiać z tym narzędziem i na jakim poziomie o tym rozmawiamy, ale to jest taki tak naprawdę bardzo mały i bardzo krzywdzący wyrywek z całego świata sztucznej inteligencji. Bo to, co tak naprawdę w medycynie jest użyteczne, to wykorzystanie narzędzi analizujących bardzo duże zbiory danych, na których pracujemy i potrafiące z nich próbować wyciągać wnioski, tak naprawdę dawać podpowiedzi analityczne i wdrażać postępowania. Dlatego mamy wiele przestrzeni, w których możemy o tym rozmawiać. Ale wiem, że dzisiaj mówimy głównie o tej części, którą widzimy, z którą pacjenci mają do czynienia. Czyli o właśnie nazwanym szeroko czacie GPT, a tych rozwiązań, modeli językowych jest dużo, dużo szerzej. My na to patrzymy, pewnie będziemy o tym rozmawiać troszkę dalej, więc nie chcę wychodzić do przeciwa, ale patrzymy na to też jako nowe wyzwanie, z którymi się mierzymy, no bo pacjenci do nas przychodzą już z pewnym zagadnieniem, które gdzieś wyczytali, z pewnym rozpoznaniem, z pewnym gotowcem, no i musimy na nowo zacząć o tym rozmawiać, czyli taki odpowiednik, sprawdziłem coś w Google i na pewno mam raka. Natomiast sztuczna inteligencja to też narzędzia, które pomagają chociażby właśnie to, o czym było wspomniane, analizować rozmowę z pacjentem, przetwarzać ją na notatkę, czyli nie tylko nagrywać dyktafonem, tak jak dotychczas było to robione na przykład przy badaniach chociażby patomorfologicznych, żeby mieć wolne ręce, robić sekcje. Lekarze często nagrywali sobie badania, to co mówili, a później to spisywali. Później weszła troszkę ułatwienie, to spisywanie było robione automatycznie. Natomiast dzisiaj z tego, o czym mówimy i o czym rozmawiamy z pacjentem, sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić całkiem dobrze poukładaną notatkę.
1: Czyli wybrać to, co jest ważne w tym, co powiedział
2: wybrać
1: pacjent.
2: Wybrać to, co jest ważne, wyciąć rozmowy poboczne, no bo rozmowa w gabinecie to nigdy, a przynajmniej bardzo rzadko jest stricte rozmowa tylko o schorzeniu. To też jest opowieść w tle, co było. Pacjenci do nas przychodzą z różnymi problemami też okołozdrowotnymi. W ginekologii też mamy dość specyficzną relację z pacjentkami, gdzie tych problemów, które wpływają na nasz dobrobyt, jest dużo, więc opowiadają o tym, co się wydarzyło w rodzinie, jak te starania o ciążę i tak dalej. A sztuczna inteligencja w takim nowoczesnym wydaniu, faktycznie wyciąga z tego te dane, które dla wizyty są istotne. Odsiewa lub informuje, że to są informacje poboczne, wrzuca je do innego worka, a zostawia tą esencję. To także analiza właśnie dużych badań obrazowych, czyli to, na czym tak naprawdę pokładamy największą nadzieję, ale też widzimy potencjalnie największe zagrożenia.
1: Badań obrazowych, czyli rentgen.
2: Czyli chociażby rentgen, ale także badania z mojej działki, na którymi zresztą też prowadzę badania naukowe, czyli kolposkopia, czy badania szyjki macicy, badania USG, sztuczna inteligencja, czy modele wspomagające badanie mają bardzo duże zastosowanie chociażby w diagnostyce prenatalnej, wczesnym wykrywaniu wad płodu. To są trudne badania dla zwłaszcza młodych ultrasonografistów i takie narzędzia są w stanie dużo szybciej wyłapać na tym wczesnym etapie rozwoju lekarza lub podpowiedzieć, gdzie zwrócić uwagę, tak żeby nie przegapić jakiejś wady. Mammografia. No to jest badanie, które mamy najlepiej udokumentowane, jeśli chodzi o badania analizujące skuteczność.
1: Mammografii? Też używacie sztucznej inteligencji?
2: W Polsce jeszcze niestety dość mizernie. Mówimy o modelu idealnym, mówimy o głównie zastosowaniu w Stanach, gdzie mamy to najlepiej przebadane. W Polsce i w ogóle w Europie jeszcze tak dobrych danych nie ma. One powstają. Natomiast mamy większe trudności regulacyjne. Ale tak, badania pokazujące użycie, no właśnie wykorzystanie badań, gdzie tylko lekarz oceniał, a lekarz wspierający się sztuczną inteligencją pokazuje znaczny wzrost wykrywania wczesnych zmian nowotworowych w piersiach, więc ta użyteczność

0: już jest. Natomiast no, musimy na to patrzeć i tu uśmiecham się trochę do Maxa z przymrużeniem oka, ale też z krytycyzmem, no bo to znowu, myślę, że zgodzi się ze mną, to nie możemy tego traktować jako rozpoznanie. Możemy to traktować jako wskazanie i...
1: No właśnie, to teraz pan doktor Bielecki z krytycyzmem, przymrużeniem oka albo nie.
2: Może ze wszystkim, bo trochę powiem tak, żeby było interesująco, to pozwolę sobie się nie zgodzić z przedmówcą. A całkiem serio, to powiem tak, no te badania dotyczące tego, co wynika z wstawienia do tego całego ekosystemu rozwiązań w obszarze służby zdrowia, takich rozwiązań, gdzie na przykład właśnie mamy systemy, które wspierają jakoś lekarza, wyniki badań w tym obszarze są w tej chwili mocno, można powiedzieć, niejednoznaczne. To znaczy, z jednej strony mamy algorytmy, które są niezwykle skuteczne, jakim się da taki wąski, dobrze zdefiniowany problem, a z drugiej strony okazuje się, że kiedy mamy do czynienia z takim hybrydowym układem, diagnosta plus ta sztuczna inteligencja, to nie zawsze prowadzi to do happy endu. To...
1: No dobrze. Dobrze, to tu, panie doktorze, zatrzymuję pana na chwilę. Posłuchamy skrótu informacji i o tym braku happy endu za chwilę. Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat. Przerwałam panu doktorowi Maksymilianowi Bieleckiemu. Proszę, co z tym happy endem, którego nie ma w zastosowaniu sztucznej inteligencji?
2: Ja bym powiedział, że nie wiemy, czy on będzie, ale w każdym razie nie jesteśmy dziś w tej luksusowej sytuacji, w której możemy powiedzieć, nawet dobrze przebadany algorytm taki, czy narzędzie, które wspiera lekarza, wstawiony do codziennej praktyki medycznej, będzie działał tak samo dobrze, na przykład jak w tych pierwotnych badaniach. Jest trochę wyników, które pokazują, że te pierwsze publikacje dotyczące poszczególnych algorytmów zwykle pokazują statystyki i wyniki bardzo optymistyczne. Potem okazuje się, że kiedy to idealne rozwiązanie przeniesiemy w nieidealny świat, to jakość na przykład tych porad i tej klasyfikacji spada. Jest też trochę badań pokazujących, że w ogóle właśnie ten hybrydowy układ człowiek-maszyna jest jakimś nowym bytem, z którym ani prawnie, ani etycznie, ani medycznie jeszcze sobie dobrze nie radzimy. To zresztą mogę nawiązać do tego, co wątku, który przed chwilą się już pojawił, że w tej chwili możemy mieć jakieś algorytmy, ale tak naprawdę nasza służba zdrowia i sposób, w jaki ona jest regulowana, nie pozwala właściwie na taką sytuację, w której no, to algorytm w sensie medycznym podejmuje te decyzje i bierze za nią odpowiedzialność. To jest jakaś zupełnie nowa rzeczywistość i nie chcąc tu wchodzić w ten temat, czy i kiedy w ogóle byłoby to korzystne dla pacjentów, ale w tej chwili jest to po prostu niemożliwe. To znaczy ta nadzieja, że my sobie zautomatyzujemy, nie wiem, mamy bardzo długie czasy oczekiwania na opis jakichś wyników, no właśnie, badań obrazowych, tak? Radiologów w Polsce jest nie dość.
1: Za mało, tak bardzo, jest. Bardzo brakuje.
2: Więc to słynne czekanie na opis tygodniami się wydarza, ale nawet jeżeli jakiś algorytm jest w stanie nam wygenerować taki opis i nawet być może wiarygodny, to i tak potem ludzkie oko, ludzkie sumienie i ludzka odpowiedzialność zawodowa musi być do tego dołożona. To pokazuje...
1: Przyznam, że dla mnie to było zaskakujące, kiedy przygotowując się do tej rozmowy o tym czytałam, bo wydawało mi się, że to jest taka najbardziej oczywisty obszar, gdzie można by użyć sztucznej inteligencji, czyli właśnie analizowanie tego, co nam rentgen dostarcza. I no tak, miałam dokładnie taką myśl. Mamy te strasznie długie kolejki, też teraz w rodzinie mam osobę, która ileś tygodni temu miała rentgen i ciągle nie ma tego wyniku. I no, jako laiczka w tym obszarze myślałam, no jak to, no po prostu wystarczy to wrzucić do jakiegoś bardziej zaawansowanego czata i przecież on to wszystko opisze. Dlaczego lekarze tego nie robią?
2: To jest tak ciekawe w ogóle jako sytuacja. Po pierwsze, my coraz częściej te badania wrzucamy do tego czata. Podejmując jakieś takie czy inne decyzje medyczne we własnym zakresie, na podstawie tego, co ten osławiony czat czy inny LLM nam wypluje.
1: Czy jakiś agent.
2: Tak. I to już nie, w pewnym sensie marka producenta tego modelu, czy sam model nie ma tu takiego znaczenia. Ciekawa jest sama ta sytuacja, w której my powierzamy po pierwsze nasze dane, bardzo wrażliwe. No, powinniśmy mieć wtedy świadomość, że one w gruncie rzeczy w takiej sytuacji nie podlegają żadnej ochronie.
1: Już nie są nasze.
2: Przestają być nasze, mogą być w dowolny sposób wykorzystane. Po drugie, nikt nie odpowiada za jakość tego feedbacku, tak? Więc tu to ryzyko staje się naprawdę spore. To jest ta część ryzyka. Możemy sobie opowiedzieć drugą historię, czyli możemy powiedzieć... co by było, gdybyśmy w ogóle do tego dostępu nie mieli, bo to jest też trochę takim złudzeniem tych badań dotyczących AI, że często stawiamy po jednej stronie najlepszych lekarzy, diagnostów i optymalną opiekę, a po drugiej stronie te AI i mówimy, no to nie jest ten standard. No tylko pytanie, co jest tu punktem odniesienia, tak? Czy my powinniśmy w sytuacji, w której tyle osób nie ma żadnego dostępu do opieki zdrowotnej, z czym powinniśmy to porównywać? To jeszcze w wypadku Polski jest trochę inna rozmowa, ale jak przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i pomyślimy o tamtejszej sytuacji i kwestii ubezpieczeń, to rozmowa staje się zupełnie inna, albo w momencie, w którym przenosimy się do krajów bardzo biednych. Więc to jest dyskusja znacznie bardziej złożona niż to wyciąganie z kapelusza pojedynczych optymistycznych wyników badań.
1: Jeśli pan doktor chce coś dodać, to proszę.
0: Z dziką chęcią, bo to doktor Bielecki poruszył bardzo dużo niesamowicie ważnych tematów. Jedno rozszerzając właśnie, dlaczego proste wrzucenie danych do sztucznej inteligencji nie da takich wyników, no bo patrzy na to, co mu wrzucimy i tylko w sposób, w jaki mu podamy. Badanie, tu znowu, ja nawiążę do swojej dziedziny, do kolposkopii, jak oglądamy szyjkę macicy, przeglądamy cały proces, czyli patrzymy najpierw po prostu na tą szyjkę, później wybarwiamy ją kwasem octowym, płynem Lugala i obserwujemy cały proces, jak on się zmienia w czasie, a nie tylko trzy zdjęcia, które możemy zapodać. I ten proces przeniesiony też na inne specjalizacje. Wejście pacjenta do gabinetu. Witamy się z pacjentem, podajemy mu rękę, my czujemy, jaki ma nacisk tej siły i już wiemy, że może mieć na przykład osłabioną siłę mięśniową. Ja i tego nie zrobię. Sztuczna inteligencja ma tylko syntetyczne dane, które podamy. No i to jest mega ważne też, co doktor Bielski powiedział na koniec, czyli porównujemy najlepszych lekarzy, którzy przygotowują, opracowują te badania z modelem. A niestety wiemy, że ta jakość i przygotowanie jest bardzo zróżnicowane i uderzamy się w pierś i też to ma być narzędzie, które troszkę wyrówna ten poziom, a nie zastąpi.
1: No dobrze, to ja tu może będę trochę adwokatem diabła, bo pan doktor powiedział, że ten pacjent, pacjentka wchodzi i to już daje dużo bardzo informacji lekarzowi, które odbieramy jako ludzie. Ale być może jednak jest tak, że to jest szum, że powinien się lekarz skupić na takich bardzo, bardzo konkretnych danych zapisanych w wynikach na przykład. I ja tu mam, ostatnio dość głośno było o takim badaniu naukowców z Harvard Medical School. Według tego badania sztuczna inteligencja robiła lepszą wstępną ocenę pacjentów na SOR-ze. Pan doktor tu już macha ręką, że chce. Dobrze, ale ja dokończę. Sztuczna inteligencja trafnie lub bardzo blisko trafnej oceny zdiagnozowała 67% pacjentów, tymczasem lekarze osiągnęli wynik na poziomie 50-55%. Przy czym sztuczna inteligencja miała dostęp tylko do danych zapisanych w dokumentach. No wiadomo, nie rozmawiała z pacjentami, nie widziała, jak się zachowują. Więc może jednak jest lepsza. A to przecież, jak człowiek przychodzi na SOR, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja i też wiemy, że są tam lekarze, którzy niekoniecznie są specjalistami w różnych dziedzinach i w tych problemach, z którymi ludzie przychodzą.
2: To ja tu tak machałem entuzjastycznie ręką, bo moja dusza metodologa się tu obudziła. Ja w życiu zajmuję się między innymi uczeniem w tej okrutnej dziedzinie dobrej konstrukcji badań.
1: I pan mi powie, że tam była mała próba.
2: Ja tam powiem parę rzeczy. Ja tam powiem, że to jest na koniec wynik, który został opublikowany, co od razu oznacza, że ten proces publikacji nie jest procesem neutralnym. Tam publikuje się rzeczy, które się udały. Nikt nie serwuje gościom tego ciasta z zakalcem i podobnie to działa z przemysłem, powiedziałbym, publikacyjnym. To znaczy my oglądamy sukcesy. Często oglądamy sukcesy, za którym stoją też osoby, które jakoś są zaangażowane w tworzenie tych rozwiązań i tak dalej. To obecnie ten obszar cały tu konfliktu interesów też się pojawia, ale na końcu tak, to jest jeden szpital, jedno badanie, określona grupa lekarzy. Bardzo trudno jest w tej chwili i to ten przykład właśnie z osobą wchodzącą do gabinetu z tym uściskiem dłoni. Ta sztuczna inteligencja jest dzisiaj bezcielesna i też słabo rozumie cały ten kontekst i ta przewaga wobec ludzi objawia się w dyscyplinach medycznych, o ile wiem, przede wszystkim w tych obszarach właśnie, gdzie mamy taki dobrze wyizolowany problem. No radiolog opisując jakiś tam, nie wiem, obraz z rezonansu, tak naprawdę bardzo często widzi dokładnie to i nic więcej. To znaczy, to jest taka sytuacja decyzji bez kontekstu. A już nie wiem, lekarz rodzinny albo właśnie lekarz na SOR-ze, no, ma tych danych dużo więcej. I teraz w badaniach, które porównują sztuczną inteligencję z lekarzami, bardzo często jest tak, że ci lekarze też nie widzą całej tej sytuacji. Ci lekarze zwykle widzą albo takie winietki, się na to mówi, tak, winiety, takie skrócone opisy case'ów, albo właśnie dokumentację medyczną, a to nie jest naturalne środowisko funkcjonowania lekarza, więc te porównania sztuczna inteligencja lekarzy nie do końca są w tej chwili fair. To oczywiście nie znaczy, że tu nie będzie jakiegoś takiego punktu przecięcia się jednego i drugiego. Tu mogę wrócić do tego centaura, o którym mówiłem. To chyba Kasparow wprowadził w swojej książce to pojęcie, w każdym razie spopularyzował, bo on tu pisał o tym wyniku, że był taki okres w historii rozwoju sztucznej inteligencji, że taki sobie szachista z dobrym algorytmem wygrywał z bardzo dobrym szachistą. Czyli można było powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja coś rzeczywiście dodawała nam ekstra. No a potem nadszedł ten moment, że żaden szachista nie wygrywa ze sztuczną inteligencją. Ona po prostu stała się lepsza. I wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o takie naturalną sytuację leczenia, no to w tej chwili z tymi najlepszymi lekarzami to sztuczna inteligencja w takim naturalnym środowisku, w takich szerokich zadaniach w tej chwili nie wygrywa. Poza właśnie pewnie niektórymi obszarami diagnostyki, ale to tu uśmiecham się w stronę zawodowca.
0: No ja się zgodzę też, że AI z dobrego lekarza może zrobić bardzo dobrego lekarza i wybustować ten rozwój szybciej niż zrobiłby to sam, o ile będzie tego używał w mądry sposób. I na pewno będzie dawał większą przewagę nad lekarzem, który nie będzie w ogóle korzystał, będzie odrzucał wszystkie metody z założenia. Natomiast tak, no dalej zostają nam. Dobrze, jako zabiegowiec cieszę się z tego, że takim niezdobytym polem dalej są procedury inwazyjne i nasza operatywa. Powoli też w sztucznej inteligencji zaczynają być próby, pierwsze operacje wykonane przez roboty, ale znowu one nie podejmą decyzji w sytuacjach, w których to będzie wypadało poza schemat typowy. Jak będziemy mieć duże odmienności anatomiczne albo sytuację trudną etycznie, no to sztuczna inteligencja zrobi to, co wymaga algorytm. Pójdzie tak, jak to jest najczęściej robione, no bo też zastanówmy się, znów wróćmy do początku naszej rozmowy, jak sztuczna inteligencja wyciąga wnioski. Zna się na tym, czego jest dużo. Tego, gdzie mieliśmy duże dane, żeby móc na tym wyciągać wnioski. Tam, gdzie mamy mniejsze dane, rzadsze sytuacje, no zaczynają pojawiać się halucynacje i problemy, gdzie zaczyna tworzyć własną wersję. Więc w sytuacjach medycznie trudnych, gdzie mamy szybką, nagłą sytuację, potrzeba podjęcia decyzji, a coś nie pasuje, no to te decyzje mogą być wątpliwej jakości, a przynajmniej nie tak, jak oczekiwaliśmy, że etyka nam podpowie. No bo jej nie ma etyki. Ona ma prosty schemat postępowania. Można zastanawiać się, czy wszyscy lekarze ją mają. Pewnie nie, od tego są nasze członek odpowiedzialności zawodowej i my to tępimy. Natomiast sztuczna inteligencja nie ma jej założenia. Ma prosty schemat dojścia do określonego celu. Tak?
2: Ja tu tak sobie myślę, że chyba to tak prosto nie jest tą etyką, bo skoro ona jakieś decyzje podejmuje i one są wbudowane w te algorytmy, to jakaś etyka w nie jest wbudowana, tylko że no właśnie, powstaje pytanie jaka, kto za nią odpowiada i trochę już dzisiaj wiemy o i różnych błędach i różnych zniekształceniach takich systematycznych w momencie, w którym algorytmizujemy sobie takie ważne obszary decyzyjne, także w służbie zdrowia.
1: No, wiemy też, że to akurat dotyczy innych obszarów, że ta sztuczna inteligencja podejmuje różne decyzje biznesowe, bardzo konkretne. Jeśli jest to model konkretnej firmy, która współpracuje z innymi firmami, to proponuje ludziom zakup czegoś tam bardzo konkretnego. Być może w medycynie też tak może.
0: Jest i możemy niestety na to łatwo wpływać. Pamiętamy sytuację, w której wrzucenie bardzo dużej bazy pseudo naukowych badań, za które kosztowało stworzenie jej, właśnie używając też narzędzi sztucznej inteligencji, całe $100, czyli no koszt wejścia niebagatelny, zaważyło o powstaniu wielkiej ilości odpowiedzi sprzyjających ruchom antyszczepionkowym. Mhm. I był moment, w którym ChatGPT bardzo mocno działo w kierunku ruchów antyszczepionkowych, no bo zostały wprowadzone na rynek gigantyczne ilości pseudoartykułów, więc niestety jest tu zagrożenie, w którym właśnie tą etykę możemy manipulować ręcznie i sterować tym. No i właśnie to jest też bardzo ważne, o czym pan doktor powiedział, że zależy od tego, jak została założona w algorytmie i to, gdzie postawiliśmy te granice.
1: Ja widzę, że pan doktor Bielecki też już chce skomentować, ale posłuchamy skrótu informacji i wracamy za chwilę. Agata Szczęśniak, program jest temat, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w medycynie i tu moi państwa goście bardzo chcą, czekają na to, żeby móc się wypowiedzieć. Pan doktor Maksymilian Bielecki, proszę.
2: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym wymiarze etycznym funkcjonowania AI i o tych decyzjach, które są w nie wbudowane i przychodzi mi tu do głowy ileś kontekstów takich zastosowań, w których pewnie zanim wdrożylibyśmy to na dużą skalę, to chcielibyśmy mieć pewność co do tego, że to funkcjonuje jak powinno. I pojawił się tu wątek między innymi tych regulacji europejskich, tak? Mamy AI Act i teraz wielu, nie wiem, startupowców w Polsce patrzy na to jako na jakąś niewygodę, czy jakiś rodzaj niebezpieczeństwa takiego gospodarczego dla nas, tak? No bo to ogranicza złotą wolność. No ja myślę, że ileś tych wymagań, które są tam zapisane, ma jednak bardzo istotne znaczenie po prostu dla naszego bezpieczeństwa, różnie bardzo rozumianego. I tu chciałem zwrócić uwagę na wielość tych perspektyw, to znaczy poza takimi bezpośrednimi, można powiedzieć, szkodami medycznymi, tak? I kwestią odpowiedzialności za to, kto tak naprawdę potem płaci swoim zdrowiem za takie czy inne błędy, no to jest też cały ten obszar, no dość niepokojący właśnie, etyczno-finansowy. Co prawda, to jest pewnie taki obszar też, gdzie my zwykle nie myślimy w ten sposób o służbie zdrowia, no ale przecież służba zdrowia wycenia jakoś rok naszego życia wysokiej jakości, decyduje się pewne terapie finansować, a innych nie. No ale w momencie, w którym to jakieś zalgorytmizowane rozwiązania mają podpowiadać, nie wiem, co i kiedy warto leczyć, to na pewno powinniśmy mieć świadomość i to powinno być bardzo transparentne. I prawo do tej informacji powinien mieć i pacjent, pacjentka i osoba lecząca, jak taka decyzja zapada, więc to jest taka druga istotna perspektywa. A trzecia, którą tu chętnie wrzucił, bo jeszcze jej nie było, to jest takie założenie, które my często mamy, jak rozmawiamy o AI, że my jesteśmy sobie ludźmi, jak zwykle, i pojawiło się po drugiej stronie jakieś takie dziwne coś i my wchodzimy w interakcję z tą sztuczną inteligencją, kropka. No nie, to też nas zmienia. Już mamy dużo badań pokazujących, że ten przepływ postaw, poglądów, a nawet to jest najłatwiej złapać, języka, jest w obie strony zachodzi.
1: No właśnie, to tu możemy wrócić do początku, do tego, o czym wspominał pan doktor na samym początku, do tego doświadczenia, które pewnie ma wielu naszych słuchaczy i wiele słuchaczek. Bardzo często, ja też to robię, wpisujemy do czata, czy do któregoś z innych narzędzi, z których korzystamy, różne pytania dotyczące naszego zdrowia. Ja zauważyłam, że coraz częściej, kiedy dostaję wyniki badań, to zanim pójdę z nimi do lekarza, to najpierw pytam sztuczną inteligencję, co to znaczy, co mi wyszło i co, jaka ewentualna choroba może się wiązać z czymś tam, z jakimś nieprawidłowym wynikiem i co dalej powinnam zrobić. Więc właściwie jak idę do lekarza, to czuję się przygotowana, że przecież już wiem, że lekarz powinien mnie skierować na takie i takie badania.
2: Czy lekarz się cieszy?
0: Znaczy ja osobiście się cieszę. Ja uwielbiam, jak pacjentka przychodzi do mnie przygotowana, bo mi to skraca strasznie wizytę i ułatwia też wytłumaczenie niektórych procesów. Tylko to znowu zależy do tego, jak tą rozmowę prowadzimy. Bo jeśli przychodzi do mnie pacjent i mówi, panie doktorze, wrzuciłam wyniki, chat powiedział mi, że mam to i to i proszę mi wypisać receptę na te badania. No to ja powiem, nie, halo. Ja wypisując receptę, stawiam diagnozę i biorę odpowiedzialność za ten proces leczniczy, więc musimy to przejść jeszcze raz. Ale jeśli przychodzi do mnie pacjentka i mówi, panie doktorze, no mam takie badanie, takie objawy, nie ukrywam, że rozmawiałem o tym z czatem, zasugerował, że to może być endometrioza, czy możemy to zweryfikować, zaproponować takie badania. Mówię, cudownie, no mamy ten proces już częściowo za sobą, musimy wziąć pod uwagę jeszcze to i to. No tak, faktycznie, AI też mi o tym powiedziało, że to może być również to, że bardziej prawdopodobnie mamy inny wynik i zaczynamy tą rozmowę na innym poziomie. Nie ukrywam, że ja też w praktyce swojej klinicznej używam narzędzi do przy rozmowy takiej pre-visit, gdzie pacjent szykując się na wizytę do mnie, dostaje link, tylko to jest właśnie, to jest rzecz, którą my dopiero niedawno w zeszłym roku regulowaliśmy, jak w naszym kodeksie etyki lekarskiej, czyli to, że pacjent musi wiedzieć, że rozmawia i być poinformowany, zanim to się zacznie. Nie może być tak, że pacjent wchodzi, my na przykład włączamy nasłuch AI i poza wiedzą pacjenta to wszystko się dzieje. Więc korzystając z takiego narzędzia pre-visit, pacjent też wypełnia, rozmawia z inteligencją, przygotowuje zakres badań, ale dzięki temu też zastanawia się nad tymi objawami, a ja dostaję wcześniej informację, jak temu pacjentowi najszybciej, najsprawniej w te 20 minut wizyty wykorzystać, żeby pomóc albo przygotować na kolejne etapy. Więc z mojej perspektywy to jest super, natomiast wiemy, że no nie zawsze jest to taki model idealny i mi też się zdarza, że właśnie pacjenci trafiają z gotowym rozwiązaniem i nie chcą brać pod uwagę, że to może być inaczej, ale to się nie zmieniło. To tak naprawdę było też za czasów właśnie Google'a, było też za czasów szeptuch czy koleżanek, które mi powiedziały, że one miały to, tylko mamy to w nowym wydaniu i my tego nowego wydania się uczymy i staramy się go mitygować.
1: Pan doktor Bielecki.
2: Mi bardzo się ta perspektywa tego, że my się uczymy, podoba. Pewnie zastanawiałbym się, gdybym był osobą w jakiejś sytuacji projektowania tego rodzaju funkcjonowania tych rozwiązań w Polsce, to pewnie bardzo na to uczenie zwróci uwagę. To znaczy, to jest jakiś kolejny kanał, kolejne źródło informacji i to będzie proces, w którym my dowiemy się, co tu się dzieje, co nie. To znaczy, porównując to już tak bardzo odległymi czasami, no pierwsze osoby, co oglądały lokomotywę wjeżdżającą na stację, wybiegały z kina, tak? Nie wiedzieliśmy. Pojawiło się takie nowe medium, ono było groźne. Ono wywoływało też mnóstwo niepokojów, a wręcz takie paniki moralne związane z, jak każda nowa technologia, związane z tym, że prawda, coś strasznego się stanie ze społeczeństwem. I to sztuczna inteligencja jest tu kolejną, można powiedzieć, kolejnym powtórzeniem tej historii i jak zawsze w takiej sytuacji te kompetencje w kontakcie z tym nowym, no można powiedzieć też w pewnym sensie medium albo nowym źródłem informacji, no można lepiej albo gorzej kształtować. I myślę, że to będzie bardzo istotne, żebyśmy jak najszybciej zdali sobie sprawę z tego, że to taka szara strefa użycia tego AI, bo uwaga, używają go też lekarze poza regulacjami i my to też wiemy. Przyśpieszając sobie...
1: Sposób?
2: No w taki sposób, że na przykład przyspieszają sobie tworzenie właśnie jakichś diagnoz, opisów, opinii. Te dane pacjentów wtedy wędrują zupełnie nie tam, gdzie powinny. To jest tak naprawdę no, działanie poza, można powiedzieć, prawem, a na pewno tu dane osobowe pacjentów nie są chronione tak, jak powinny być, a takie rzeczy się dzieją, bo po prostu jest to niezwykle wygodne, więc wydaje się, że zwiększenie wiedzy i kompetencji w tym obszarze wszystkich tych uczestników całego tego procesu może być niezwykle ważne, no bo jak wchodzimy, włączamy telewizor i pojawią się tam nam jakieś retro, już bardzo model, telezakupy i ktoś nam tam zaoferuje cudowną maszynę, która nas, nie wiem, za 50 zł odmłodzi, albo przeniesie w kosmos, albo odchudzi, to wiemy, że to są te telezakupy i tam dzieją się dziwne rzeczy. Jak dziś rozmawiamy z tym czatem, takim czy innym, to bardzo często, no właśnie, jesteśmy takim naiwnym odbiorcą tych informacji. Jedna osoba będzie wiedziała, skąd biorą się te odpowiedzi, co z nimi robić, inna osoba będzie wobec nich zupełnie bezradna. Więc tu się pojawia taki nowy obszar nierówności cyfrowych, a z tymi kompetencjami cyfrowymi nie jest w Polsce najlepiej. To wiemy z bardzo wielu różnych badań, więc obawiałbym się, że jest ta narracja o tym, że to bardzo demokratyzuje dostęp do wiedzy. Ja myślę, że to jest takie majonusowe oblicze. Tu jest i ten pozytywny aspekt i dużo ryzyk.
1: Nie wiem, czy taka, czy tego rodzaju kompetencja cyfrowa jest w programie edukacji zdrowotnej, która w końcu chyba ma być obowiązkowa w przyszłym roku. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ten program się zmienił, ale może to będzie. Natomiast pan doktor dotknął tego tematu nierówności, który bardzo mnie też zajmuje i on się pojawił tutaj już kilka razy. No i zdążymy go tylko dotknąć, bo zostały nam ostatnie minuty rozmowy, ale spróbuję. z jednej strony ta sztuczna inteligencja być może może dać ludziom, którzy nie mieliby dostępu do diagnozy, do porady, no, jakąś możliwość jednak leczenia. Może ich ukierunkować, ale też wydaje mi się, że to wciąż w takiej... że to wciąż jest bardzo elitarne narzędzie i to raz, jeśli chodzi o nasze przygotowanie, o wiedzę, jak z tego korzystać, ale dwa, że są też już bardzo konkretne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niedawno ChatGPT wprowadził ChatHealth, czy jakoś tak to się nazywa, gdzie można wysłać swoją dokumentację medyczną. Są też te różne opaski, które śledzą nasz organizm, to jak oddychamy, to jak bije nasze serce. No, one tanie nie są. Osoby, które z tego korzystają, na bieżąco mogą monitorować swoje własne zdrowie, też pewnie dzięki temu są zdrowsze, mogą szybciej dotrzeć do lekarza. Więc no, ja tu widzę i szanse, i problemy, tak mówiąc ogólnie.
0: No, mamy dwa scenariusze rozwoju. Jeden pesymistyczny, gdzie faktycznie będziemy mieć to rozdzielenie, no bo tak jak pani redaktor powiedziała, zakupienie zegarka, smartwatcha wysokiej klasy to kilka tysięcy złotych. Pozostałe narzędzia również liczymy w tysiącach złotych. One wysyłają dane medyczne do sztucznej inteligencji czy do innych modeli, które to opracowują i pozwalają wcześniej zgłosić się na wczesnym etapie choroby, wykryć go. Mamy modele Concierge AI w prywatnej ochronie zdrowia. No ale mamy też u każdego z nas i u naszych dzieci, u naszych dziadków mamy smartfona z dostępem i na takim podstawowym poziomie proste narzędzia są w stanie to wypłaszczyć. No ale właśnie, zgodzę się, to ma zawsze dwie strony. No, nierówności mogą się rozwarstwiać, jeśli na odpowiednim etapie tego nie zaopiekujemy. A nie zaopiekujemy tego, jeśli nie będziemy mieć polityki zdrowotnej opartej na wdrażaniu tego. Nie będziemy mieć systemu refundacji tych narzędzi. Bo w tym momencie traktujemy jako wyroby medyczne, ale też nie do końca. Nie mamy oddzielnej ścieżki refundacji, żeby w prosty sposób takie narzędzia wdrażać na szeroką skalę. Więc rośnie to w prywatnej opiece zdrowotnej, bo tam możemy te środki wdrożyć i wpompować, żeby wyciągnąć z tego też efekty również ekonomiczne. No, a w opiece publicznej mamy większe rozwarstwienie.
2: Ja też myślę, że tu odpowiedzialność państwa w tym obszarze będzie, jest i powinna być bardzo duża. Nie wiem, na ile ta świadomość gdzieś tam na szczytach władz istnieje. To znaczy, mówimy dużo o suwerenności cyfrowej, zrobiło się to szalenie teraz modnym tematem. Ja myślę, że to jest taki kolejny obszar, w którym, no właśnie, jeżeli nie zapewnimy tu jakichś rozwiązań takich publicznie zaopiekowanych, no to zaopiekuje się tym rynek i zaopiekuje się tym, jak rynek lubi się rzeczami opiekować. I wtedy nie spodziewałbym się, że będzie to narzędzie, że tak powiem, sprawiedliwości albo demokratyzacji dostępu, tylko właśnie będzie rządzić tym logika wędrująca, podążająca tropem pieniędzy. A zgadzam się...
1: Bogatsi będą zdrowsi, biedniejsi będą...
2: Pewnie tak w ogóle zawsze niestety będzie, ale pytanie o skalę tych różnic, które w niektórych krajach już no teraz widzimy, że mają charakter dramatyczny, a w Polsce też ten dostęp do, czy to w edukacji, czy w służbie zdrowia, te rozwarstwienia się, można powiedzieć, pogłębiają. Więc ja wiem, że to taki malutki apel, ale pewnie bym apelował, żeby trochę o tym pomyśleć.
1: My tu bardzo lubimy apelować do rządzących o różne rzeczy, które są niezwykle przydatne, które wydaje się, że jakoś unikają ich wzrokowi czy zainteresowaniu wobec tych wszystkich mało znaczących awantur, w które się wdają. No i tak jak powiedziałam, my ledwo dotknęliśmy tego tematu, ale mam nadzieję, że choć trochę ciekawych rzeczy państwu powiedzieliśmy. Niestety będziemy się żegnać, ale zapowiadam kilka takich rozmów w przyszłości. Bardzo panom dziękuję. Doktor Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: I doktor Maksymilian Bielecki, psycholog, badacz Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Agata Szczęśniak, ja się usłyszę z państwem za tydzień. Program Jest Temat przygotowała i wydawała Magdalena Sikoń.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wprowadzenie Zbigniewa Ziobry do kraju może teraz trwać miesiące, a nawet lata. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Resort energii chce wydłużenia programu obniżającego ceny paliw na stacjach. A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? W regionie wcale nie jest łatwo żyć, mówią nam mieszkańcy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przed każdym sądem chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, powiedział były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to w telewizji Republika. Do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA. Na wydanie Ziobry Polsce potrzebna byłaby zgoda jeszcze amerykańskiego sądu i władz federalnych. O czym więcej Tomasz Fęskę.
6: Procedura wygląda w ten sposób, że prokuratura musi wystąpić do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o ekstradycję. Następnie wspomniany minister kieruje wniosek o wydanie osoby ściganej do władz państwa obcego, no w tym przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych. Sprawę najpierw rozpatrywałby sąd, który badałby, czy ściganie Ziobry nie ma charakteru politycznego, czy będzie go czekał w Polsce uczciwy proces, czy będzie miał prawo do obrony. Analizowałby także aktualny stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Oprócz tego, żeby wydanie go było możliwe, to między innymi powinna zachodzić przesłanka podwójnej karalności, czyli przestępstwa zarzucane Ziobrze w Polsce muszą być również przestępstwami w Stanach Zjednoczonych. Z kolei po sądzie zgodę na wydanie Ziobry musiałyby jeszcze wydać władze federalne, sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona. To wszystko sprawia, że proces może trwać miesiące, a nawet lata. Tomasz Fęskę, TOK FM.
5: Sam Ziobro podkreślił, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest wymagająca. Na początku tygodnia zapadnie decyzja, co dalej z cenami paliw. Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie rządowego programu CPN, który na razie obowiązuje do 15 maja, poinformował szef resortu Miłosz Motyka. Jak dodał w TVN24, stale konsultuje sytuację na rynkach paliw z ministrem finansów. Obecnie na stacjach litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 7,31. Minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premierka Łotwy Evika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Trump i Xi powołają wspólną radę do spraw handlu, informuje Biały Dom, który ujawnił plany i cele wizyty prezydenta USA w Chinach. Donald Trump zamierza w jej trakcie poruszyć kwestię wsparcia Pekinu dla Iranu i Rosji, a także rosnącego chińskiego arsenału jądrowego. Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem. Jednym z najszybciej wyludniających się terenów w Polsce są Bieszczady. Młodzi ludzie coraz częściej wyprowadzają się do większych miast, bo jak sami mówią, Bieszczady są idealne na urlop, ale codzienność wygląda zupełnie inaczej. Marcin Starzec.
7: Głównym argumentem za wyjazdem jest praca, a właściwie jej brak, mówi mi Michał, który z Baligrodu przeprowadził się do Rzeszowa.
8: Jeżeli ktoś chce pracować w zawodzie, no to tam nie ma takiej opcji naprawdę.
7: Według socjologa Duszana Augustyna problemem jest nie tylko rynek pracy, ale też codzienne funkcjonowanie w regionie.
9: Mamy do czynienia z czymś takim, co możemy nazwać podatkiem za odległość.
7: Chodzi o czas i pieniądze tracone na dojazdy do lekarza, szkoły czy urzędu. To sprawia, że życie w Bieszczadach staje się coraz trudniejsze.
8: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, a co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
7: A im mniej mieszkańców zostaje, tym trudniej utrzymać usługi publiczne i zatrzymać kolejnych ludzi w regionie. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. W ramach kolejnej edycji Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało ponad 8 tysięcy biegaczy. Biegi Wings for Life odbywają się równocześnie w wielu miastach na całym świecie, m.in. w Wiedniu, Monachium i Zadarze. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
11: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
12: Taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
13: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
10: W Poznaniu upadł drugi najlepszy wynik w tegorocznej globalnej rywalizacji. Dariusz Nożyński przebiegł ponad 67 kilometrów. Wyprzedził go Yofu Kuda z Japonii, który przebiegł prawie 80 kilometrów. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek będzie pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Miejscami silniej powieje.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Michał Przeperski, historyk, Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Kłaniam się.
14: Porozmawiamy sobie dzisiaj o Tymińskim, o Stanisławie Tymińskim. Zacznę od teraźniejszości. Była środa, 25 marca tego roku, kiedy na konferencji prasowej przed Sejmem Grzegorz Braun, przed Sejmem, bo do Sejmu Grzegorz Braun od grudnia 23 roku wchodzić nie może z wiadomych względów, przedstawił swojego nowego sojusznika, Stana Tymińskiego, i mówił tak. Pan Stanisław Tymiński to pierwszy polski antysystem czasów transformacji ustrojowej. Czasów, kiedy w przeszłość odchodził PRL, a mościł się w Polsce post-PRL, a w konsekwencji eurokołchoz. Stanisław Tymiński jest Polakiem, który jako pierwszy chciał dać Polakom realny wybór, a nie wybór między dżumą a cholerą. Z kolei zapowiadający konferencję koroniarz też zachwalał Tymińskiego. Legenda lat 90. przyleciał jak torpeda, wykosił Mazowieckiego, przegrał z Bolkiewiczem, człowiek sukcesu ekonomicznego i spektakularna ofiara systemu okrągłostołowego. No i okazuje się, że Tymiński może w 27 roku wystartować do Senatu, jeżeli zdrowie mu pozwoli. Braun wyjaśniał, że korona chce skorzystać z autorytetu Tymińskiego. No to zacznijmy teraz tę historię od początku, czyli od września roku 1990, kiedy to na lotnisku Okęcie ląduje samolot z Kanady i wysiada z tego samolotu szczupły szatyn, lat 42.
15: Tak rzeczywiście było. Stanisław Tymiński był człowiekiem, który przyjechał do Polski z Kanady, był biznesmenem tam od pewnego momentu, no bo wcześniej był uciekinierem z Polski, wyjeżdża z Polski w roku 69, żyje przez jakiś czas w Szwecji, nic szczególnego tam się nie dzieje, pracuje raczej fizycznie, ale potem wyjeżdża do Kanady i Kanada rzeczywiście okazuje się tą przestrzenią, tym krajem sukcesu ekonomicznego dużego. W 75 roku ląduje w Kanadzie i dosyć szybko udaje mu się rozkręcić biznes komput-

0: szarość Polski Jaruzelskiego połowa lat 80. była dla niego uderzająca i jak sam tłumaczy, to niewątpliwie jakaś racjonalizacja post factum, że pomyślał, że trzeba Polsce dodać pewnego rodzaju koloru. No i jak rozumiem, dodając 2 do 2, tym kolorem miałaby być obecność Stanisława Tymińskiego, czy to obecność jako postaci biznesowej, jak się okazało, raczej postaci politycznej, bo to już jest właśnie rok 1990. Nie jest właściwie jasne, dlaczego Stan Tymiński się pojawia jako postać, która ma odegrać rolę polityczną w Polsce. Różne są teorie na ten temat. Mówi się, że miał być człowiekiem wymyślonym przez dawnych agentów, czy pracowników, współpracowników służby bezpieczeństwa. Nie powiemy tutaj twardo ani tak, ani nie, bo tego po prostu nie wiadomo, ale można byłoby dla bardziej interesującej dyskusji nie zakładać, że jest człowiekiem kompletnie wymyślonym przez służby, że raczej jest człowiekiem, który jest takim fenomenem samorodnym, że jest człowiekiem, to paradoksalne, ale no, obdarzonym pewnego rodzaju skomplikowaną, ale i niewątpliwą charyzmą i jest niewątpliwie też człowiekiem pewnego sukcesu materialnego, no niewątpliwego, bo na tamte warunki, początek lat 90. on jest milionerem, jak na biedną, głodną Polskę roku 1990. To jest ogromny facet, który odniósł ogromny sukces. Taki ląduje w Warszawie we wrześniu 90. roku i jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, to naprawdę ta CV-ka, by tak powiedzieć, Tymińskiego, dosyć rzeźwego 42-latka, no to jest taka CV-ka, która w Polsce tamtego czasu robi wrażenie.
1: Wyjechał z $5, wrócił z pełną kabzą. To musiało robić wrażenie, tym bardziej, że sporo jego majątku opowiadano. Samochód z napędem na 4 koła, liczne posiadłości, ale też prywatny helikopter w roku 1990. To teraz jeszcze jest osiągnięcie, prawda? Co dopiero
0: to jest materialne,
1: wtedy.
0: Tak. A jeszcze do tego dorzućmy. No, przepraszam, że w takim kontekście to dorzucam, ale to proszę jakby ocenić jako rzecz obyczajową. On przyjechał do Polski ze swoją drugą żoną, Peruwianką. I to robiło też niezwykłe wrażenie, bo też ten wątek peruwiański tutaj do tej pory nie wybrzmiał.
1: Pierwsza
0: żona była Finką, druga była Peruwianką, trzecia już na porządku, dodajmy, jest Chinką. Pytano Tymińskiego, dlaczego tak egzotycznie wybierał, nigdy nie związał się z Polką. No, myślę, że te odpowiedzi, które dawał, też jakby wiele mówią o jego mentalu, ale dość powiedzieć, że w tamtym momencie to robi wrażenie, bo też ten komponent w ogóle peruwiański w wizerunku Tymińskiego, on jest bardzo istotny, dlatego że on wielokrotnie o tym wspominał, w Peru się znalazł, w gruncie rzeczy trochę przypadkiem, ale zaprowadziły go tam pewne jego duchowe poszukiwania. On w tym Peru i w peruwiańskiej dżungli odkrył jakiegoś rodzaju drogę duchową dla siebie i to w ogóle tworzyło jeszcze dodatkową aurę niesamowitości, takiej ogromnej egzotyki, która go otaczała, bo był z jednej strony właśnie, to już powiedzieliśmy, człowiekiem sukcesu, a zatem takie twarde, konkretne kompetencje, dolary, czyli to, co się wtedy, to co robiło nieprawdopodobne wrażenie, a do tego jeszcze egzotyka peruwiańska, zażywana przez niego ayahuasca, rzecz, która w ogóle w początku lat 90., nawet i dziś robi duże wrażenie, ale w początku lat 90. to w ogóle brzmiało jak coś z innego wymiaru. Notabene z czwartego wymiaru, w którym to właśnie miał się znajdować Stanisław Tymiński. Jest taki mariaż niezwykły pewnego i takiego konkretu biznesowego i ezoteryki. No to znowu też, jeszcze raz to powiem i podkreślę, jak na początek lat 90. to jest naprawdę mieszanka wybuchowa. Dla bardzo wielu Polaków to było coś... Dobrze, być może dzisiaj uznamy to za delikatnie tandetne, albo może nawet po prostu tandetne, ale to było coś niezwykłego. To było coś, co miało smak Zachodu i takiej rzeczywistości.
1: Było pociągające.
0: Bardzo, bardzo pociągające.
1: Rzeczpospolita napisała o nim tak. Kanadyjski przemysłowiec, mający program zbawienia Polski i kosmosu, dodając, i tutaj dokładny cytat, nie ma on cienia szans na uzyskanie choćby procenta głosu wyborców. Jednakże w badaniach demoskopu, na 2 miesiące przed wyborami Stan dostaje niespełna 4% poparcie, potem kolejno 8% i 15%. Wspomnieliśmy już o książce Święte Psy. To była taka opowieść o gospodarczej utopii. Co to łączy to, co dobre z kapitalizmu, czyli pełne półki, z tym, co dobre w socjalizmie, czyli bezpieczeństwo socjalne. Niektórzy twierdzili, że ona opisywała taki model kapitalisty Majsterkowicza, dostępny dla każdego. Jeżeli pan mówił, że Tymiński chciał dodać Polsce koloru, to wydaje mi się też, że Tymiński w tej swojej narracji przekonywał, że on nauczy nas,

0: jak robić te pieniądze, nie wyjeżdżając z Polski. I właśnie Święte Psy to było takie grafomańskie dzieło, pełne dobrych rad. Na przykład, każdy człowiek musi mieć jakieś cele. Cele te powinny być spisane na papierze i często czytane. W ten sposób twoja podświadomość zacznie sama pracować na twoją korzyść. Obiecywał, że za 3 lata będziemy żyć w dobrobycie, a za miesiąc odczujemy wymierzalną poprawę, pod warunkiem oczywiście, że Polacy zastosują się do tych wszystkich recept zawartych w jego książce. Ja zastanawiam się nad Tymińskim jako zjawiskiem roku 90, w sytuacji, kiedy stary świat uległ dekonstrukcji, a nowy świat jeszcze nie powstał. I wiemy, jak ludzie reagują na taką sytuację. Zagubieniem, lękiem, no i poszukiwaniem kogoś, kto wyznaczy jakąś sensowną drogę do lepszej przyszłości.
1: Myślę, że to jest bardzo trafne spojrzenie, z jednym drobnym zastrzeżeniem, proszę tego nie odebrać jako czepialstwo, ale to oczywiście my dzisiaj możemy powiedzieć, że jakiś świat już się skończył, a nowy się jeszcze nie narodził. Ludzie roku 1990 żyją w jakimś konkretnym i namacalnym świecie, w związku z tym oni myślą,
0: ale tracą pracę,
1: na to,
0: jest hiperinflacja.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Już się odnoszę do tego, do sedna tego, o co pani zapyta. Rzeczywiście Święte Psy to jest... Niektórzy badacze są takie amerykańskie, to trochę na zasadzie amerykańscy naukowcy ustalili, ale są takie amerykańskie teksty, które wskazują, że w ogóle Stanisław Tymiński może być uważany za takiego jednego z prekursorów takiego nowoczesnego populizmu. Jakkolwiek byśmy się zrzymali, chyba coś w tym jest, bo to rzeczywiście jest człowiek, który absolutnie połączył ze sobą ogień z wodą, tak dokładnie jak pani powiedziała. Dodajmy do tego, że był człowiekiem, który na prawo-lewo szafował swoim sukcesem, tą swoją egzotyką, o której powiedzieliśmy, nadto jeszcze roztaczał wizję bezpieczeństwa socjalnego. Coś, co w roku 1990 było bardzo ważne, ale zwrócę uwagę, w kolejnych latach stało się może jeszcze istotniejsze. I w tym sensie fenomen Tymińskiego to jest coś, co jakby wisi nad całymi latami 90., może w ogóle nad pierwszym 15-leciem tej Polski przejściowej do wstąpienia do Unii Europejskiej. Tak to mniej więcej bym na to spojrzał. I naprawdę Stanisław Tymiński w tym sensie jest człowiekiem, który opowiada na wiecach, których miał bardzo dużo. Był człowiekiem niezwykle pracowitym. I rzeczywiście też takim potrafiącym robić kampanię, chociaż to wszystko było dosyć chałupnicze jak na dzisiejsze nasze standardy. I Stanisław Tymiński opowiadał na tych wiecach rzeczy, które tłum chce usłyszeć, które ludzie chcą usłyszeć.
0: Że za 3 lata będziemy żyć w dobrobycie.
1: I to jest jedno. Ale też on mówi, że musi być polski przemysł, że właściwie z tą prywatyzacją to jednak ostrożnie. A z drugiej strony jest w tym momencie w Kanadzie liderem skrajnie libertariańskiej, no po prostu libertariańskiej, to samo w sobie jest skrajność, libertariańskiej partyjki, która właściwie bardzo jakby...
0: Balcerowicz do potęgi drugiej.
1: To dokładnie chciałem powiedzieć, że to jeszcze ostrzejsze aniżeli ta terapia balcerowiczowska, a tymczasem na gruncie właśnie tych spotkań mówi Tymiński, że że Balcerowicz musi odejść, to chyba nic nie powiedzieć. Dużo ostrzejsze są te jego słowa.
0: On się pochyla nad losem Polaków.
1: Pochyla się nad losem Polaków i jak każdy populista ma bardzo proste, jasne odpowiedzi. Znakomite są te cytaty, o których pani powiedziała. Święte Psy to nie jest łatwa lektura, ponieważ jest...
0: Trudnym językiem napisana.
1: Jest przede wszystkim trudna intelektualnie, bo no co tu dużo kryć, chcę to powiedzieć bardzo tak elegancko, jest pełna sformułowań niezrozumiałych, no chyba trzeba to powiedzieć, po prostu zwykły głupot. To są rzeczy, które się ze sobą nie lepią w żadną spójną opowieść.
0: A z drugiej strony, teraz ja się trochę nie zgodzę, jest tam mnóstwo takich sformułowań, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Na przykład, praca musi być doceniona, budżet zrównoważony, wojsko silne. Tylko przyklasnąć.
1: Nie wyśmienicie, naturalnie, to z tym się nie można nie zgodzić. Przy czym tak, pewnego rodzaju takie ogólne stwierdzenia w rodzaju tych, które tutaj padły, każdy może sformułować idealnie w każdym czasie. Pytanie, w jaki sposób osiągnąć rzeczywistość, w której to jest możliwe, to jest pytanie polityczne i na to Tymiński odpowiedzi nie dawał. Jest ciekawy kontekst tego, co Tymiński zrobił. Mówiliśmy o doświadczeniu peruwiańskim. Rok 1990 to jest taki moment w historii Peru, gdzie słabo znany biznesmen Alberto Fujimori, zresztą pochodzenia japońskiego. W kampanii wyborczej w Peru zwycięża Mario Vargasa Llosa, czyli człowieka jeszcze nie noblistę, ale człowieka...
0: Instytucję,
1: człowieka nieprawdopodobnie rozpoznawalnego. No właściwie to można byłoby sobie taki Dawid z Goliatem, gdzie właśnie no, Dawid w tym wypadku Fujimori zwycięża, no bo potem zresztą nieciekawe dalsze jego losy, zostawmy go tutaj, ale mamy taką matrycę. Człowiek biznesu, który wygrywa z intelektualistą...
0: Dlaczego człowiek biznesu Tymiński nie może wygrać z już legendą Wałęsą?
1: Dokładnie tak, ależ dokładnie o to chodzi. I wydaje mi się, że też człowiek myślący tak, nie wiem, by to rzec, ezoterycznie, ten realizm magiczny mi się tutaj w ogóle nasuwa, że skoro już Vargas Llosa się tutaj pojawił, no to wyobrażam sobie, że w ogóle działalność polityczna, może tak, opowieści polityczne Stanisława Tymińskiego, one mają w sobie wiele z takiego politycznego realizmu magicznego. I teraz jedną rzecz chcę podkreślić, to nie jest naprawdę prześmiewcze z mojej strony, ponieważ jak spojrzymy na lata 89-90, to zwłaszcza, ale też i wcześniejsze i nieco późniejsze, to takich idealnych recept na to, w jaki sposób Polska ma wyglądać, w jaki sposób ma wyglądać albo całość systemu gospodarczego, albo w jaki sposób mają zostać ukształtowane konkretne rozwiązania polityczne, prawne w naszym kraju, to znajdziemy ich całą masę i po prawej, i po lewej stronie. I w tym sensie też pamiętajmy o jednym, że Tymiński jest oczywiście no, niebywale egzotyczny z dzisiejszej perspektywy. Jak na tamten czas, oczywiście, że był egzotyczny, ale jednak znacznie mniej. To znaczy rozmaitego rodzaju haseł bardzo dziwnych w roku 90 nie brakowało, że powiem tylko o jednym, przypomnę tylko o jednym, który później przecież przypominał. Kazik Staszewski, 100 milionów, 100 milionów dla każdego. Wałęsa, oddaj moje 100 milionów, śpiewa Kazik Staszewski w roku 93, o ile dobrze pamiętam. Przecież hasło zupełnie absurdalne, a nie kto inny jak Lech Wałęsa je rzucił. No jak spojrzymy tutaj oczywiście na Tadeusza Mazowieckiego, którego trzeba koniecznie dodać do tej opowieści, bo Tadeusz Mazowiecki to jest, jakby to tak powiedzieć jednym zdaniem, no to jest oczywiście premier filozof, premier, człowiek wyjątkowo prawy, człowiek, katolicki działacz, człowiek o nieposzlakowanej...
0: Człowiek, który nie potrafi w kampanię.
1: I jednocześnie nie potrafi w kampanię. Człowiek o nieposzlakowanej opinii, człowiek absolutnej uczciwości, jednocześnie człowiek mrukliwy, człowiek kompletnie się nie nadający do tego, żeby porywać za sobą tłumy, a kampania wyborcza prezydencka tego wymaga.
0: Nie mający w sobie absolutnie nic z Trybuna Ludowego.
1: A jednocześnie obdarzony charyzmą, tylko właśnie taką gabinetową, a na pewno niewiecową. I to zwycięstwo, które w pierwszej turze nad Mazowieckim odnosi Tymiński, ono jest szokiem. Gdy dzisiaj oglądamy archiwalne nagrania ze sztabu Mazowieckiego w roku 1990...
0: To widzimy tę niewiarę, kiedy zaczynają spływać wyniki.
1: To jest coś zupełnie, zupełnie nieprawdopodobnego. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z redaktorem naczelnym Więzi, Zbigniewem Nosowskim, który tam był ówcześnie w Mazowieckiego sztabie wyborczym, i on opowiadał o tym, jak w jakimś sensie, jak bardzo to było szokujące, pomimo tego, że te dane, choćby demoskopy, o których pani tutaj wspomniała, one już napływały, więc to teoretycznie była taka katastrofa, którą można było przewidzieć. Trochę to był Titanic idący na górę lodową, ale do ostatniej chwili była taka nadzieja, że no może jednak nie. Że to jest po prostu zbyt absurdalne, żeby coś takiego się wydarzyło.
0: Czy człowiek, o którym nic nie wiedziano, bo przecież byli tam poważni kandydaci w stawce, prócz Wałęsy i Mazowieckiego, Cimoszewicz, Bartoszcze... I Leszek Moczulski.
1: Tak, i tutaj jest rzecz, którą trzeba jasno sobie powiedzieć. Lata 90. to jest w ogóle wielkie laboratorium nowoczesności, w sensie jak najszerszym, ale też nowoczesnej polityki. I wybory roku 90. to jest wczesny, ale bardzo ważny etap. I historia Stana Tymińskiego jasno pokazuje, co telewizja, szerzej media masowe, bo dziś już pewnie nie tylko telewizja, raczej internet, ale co media masowe potrafią zrobić z kandydata kompletnie nieznaczącego w ciągu raptem kilku tygodni.
0: To profesor Antoni Dudek stawia taką tezę, że właśnie spoty telewizyjne zbudowały poparcie dla Tymińskiego, czego przykładem i na co dowodem ma być województwo pilskie, gdzie nie było sztabu Tymińskiego, nie było ani jednego plakatu Tymińskiego, a dostał w tym województwie bardzo dobry wynik. A skoro pojawiły się, panie doktorze, te dwa nazwiska, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki, to na ile Tymińskiemu głosów napędziła wojna na górze? zszarganie, upadek mitu Solidarności. Może właśnie to, co działo się między Wałęsą a Mazowieckim i ich stronnikami, sprawiło, że wyborcy zaczęli szukać alternatywy. I jeszcze jeden cytat z ówczesnej prasy. Uważano, że Tymiński wybawił ludzi z kłopotu. Tych, którzy stanęli przed zbyt trudnym dla siebie wyborem, premier czy przewodniczący. Badania elekcji 90 wydają się potwierdzać tę tezę. Otóż oba wielkie obozy pytane, na kogo by głosowały, gdyby ich kandydat wycofał się, jako kandydata rezerwowego wskazywały Tymińskiego.
1: Muszę się pani przyznać, że teraz kończę pracę nad książką o latach 90. Miałem tam przyjemność przy tej okazji rozmawiać z wieloma ludźmi, z takimi, którzy byli politycznie i publicznie aktywni, ale również z ludźmi, no to powiedzmy, że po prostu z everyday people, z Polakami, tak zwanymi przeciętnymi Polakami. I podczas rozmowy z jednym z bardzo znanych polskich profesorów, on mi powiedział na zasadzie między nami, w związku z tym ja też powiem między nami, że on był tak zniesmaczony sytuacją, która się w 90 roku wydarzyła pomiędzy Wałęsą a Mazowieckim, że on stwierdził, a zagłosuje na tego Tymińskiego.
0: Na złość.
1: Trochę, żeby po prostu pokazać swoją trochę bezradność, trochę niezgodę po prostu. Ile było takich osób? Nie sposób powiedzieć, ale na pewno takim pierwszym wyborem buntu, takim kandydatem buntu Tymiński był. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest bardzo tak, taki, myślę, inteligencki sposób myślenia o polityce. Mam na myśli to, że no, gdyby się nie pokłócili, to prawdopodobnie byłoby inaczej. No, tylko że to są konkretne interesy, to jest polityka, mam na myśli nie cyniczna gra, tylko po prostu pewne zderzenie ambicji, zderzenie sprawczości. Tadeusz Mazowiecki od samego początku, kiedy został premierem, on od początku mówi Wałęsie, nie będę premierem malowanym i nie jest premierem malowanym. To dokładnie tyle oznacza, że on nie konsultuje swoich decyzji z Wałęsą. Wałęsa jest w szoku. Wałęsa się nie chce zgodzić z tym. Dochodzi do egzotycznego w sumie sojuszu. Mazowiecki porozumiewa się z Wojciechem Jaruzelskim. Przez jakiś czas taki historycy mówią, wspomniany tu Antoni Dudek choćby, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim tandemem Jaruzelski-Mazowiecki, który trochę via facti jest wymierzony przeciwko Wałęsie. Wałęsa nie pełni wówczas żadnej roli politycznej państwowej poza byciem szefem Solidarności. Zaczyna się rok 90. Zaczynają się reformy Balcerowicza, to dokładnie 1 stycznia 90 roku. Początkowo ogromny entuzjazm i wielkie nadzieje. Te wielkie nadzieje nie od razu wygasają, natomiast pojawiają się nowe ceny. I te ceny są gigantycznym szokiem. To dosłownie tydzień po tygodniu widzimy, w jaki sposób to zmienia sytuację. Do tego stopnia zmienia, że wiosną 90 roku, w maju ściślej, pojawią się pierwsze duże strajki. Strajki kolejarskie to są pierwsze strajki. W gruncie rzeczy dzisiaj jak na to spojrzeć, to można i tak powiedzieć, po 5 miesiącach niezwykła odporność społeczeństwa, niezwykłe takie poczucie, że jesteśmy w jakimś takim momencie wyjątkowym. Ponieważ gdyby dziś, na przykład od jutra, tak radykalne kroki zostały podjęte, jak zostały podjęte w roku 1990, to te strajki mielibyśmy za 2 dni, za 3 dni, a nie za 5 miesięcy. I teraz wiosną 90 roku Tadeusz Mazowiecki jest liderem, jest twarzą rządu, jest twarzą zmiany, jest twarzą władzy, która jest władzą koalicyjną. Dochodzi do sytuacji, w której dochodzi do zderzenia pomiędzy Wałęsą i Mazowieckim i to jest rzecz absolutnie nieunikniona.
0: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
1: Tymiński na tym korzysta i jakiś Tymiński musiałby się pojawić, bo tutaj są po prostu dwie rzeczy. Ile mamy w tej opowieści Tymińskiego jako tego konkretnego Tymińskiego, a ile Tymińskiego reprezentanta pewnego momentu historycznego. Sam Tymiński jest postacią wyjątkowo szczególną, pełną rozmaitych dziwności i sprzeczności, ale jako reprezentant pewnego nurtu historycznego, no po prostu ktoś taki musiał się pojawić.
0: Czy Polska stanie się pośmiewiskiem świata? Spytała na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, gdy poparcie dla Tymińskiego w sondażach przekroczyło magiczne 20%. Pierwsza tura, 25 listopada, Wałęsa niemalże 40% poparcie, na drugim miejscu Tymiński 23%, Mazowiecki o 5 punktów procentowych mniej, bo 18% poparcie. Oczywiście w drugiej turze Wałęsa dostał ponad 74% głosów i zmiażdżył Tymińskiego. Jak do tego doszło, o tym opowiemy za chwilę. Dr Michał Przeperski jest moim Państwa gościem, a słuchają Państwo Radia TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Michał Przeperski, a rozmawiamy o Stanisławie Tymińskim. Jesteśmy już po pierwszej turze wyborów prezydenckich, w środku kampanii hejterskiej. Chyba tak należałoby to, co się działo, określić. Językoznawcy zgromadzili te wszystkie określenia tuż po tych wyborach roku 90, które padały w prasie pod adresem Tymińskiego. Ja mam tutaj maleńką próbkę. Agent. Człowiek Sławomira Mrożka. Czarownik z dżungli. Łowca naiwnych. Mister Nikt. Szurnięty ideolog dolarowej mamony z nieba. Indiański mesjasz Hochstapler.
1: Jedna rzecz jest ciekawa, ponieważ ludźmi, którzy używali tych epitetów, nie tylko, ale również byli reprezentanci tego, co, jak sądzę, wielu z naszych słuchaczy uznałoby za tą najlepszą stronę polskiej polityki. Ówcześni autorzy Gazety Wyborczej, ludzie odpowiedzialni, poważni, liderzy inteligenckiej opinii, człowiekiem, który ujawnia problemy psychiczne, jakie miał mieć Stanisław Tymiński, jest ówczesny szef MSW Krzysztof Kozłowski. To są chwyty, które, jakkolwiek by na nie nie patrzeć, są niemożliwe do zaakceptowania. Dziś, gdyby ktokolwiek takie sytuacje ku nieszczęsności zdarzają się, nikt ich pozytywnie, też pragnę wierzyć, że nikt ich pozytywnie nie ocenia.
0: Bo nie były to tylko inwektywy. Był materiał wyemitowany przez telewizję publiczną, w którym to oskarżano Tymińskiego o to, że bije żonę. On potem wytoczył telewizji proces
1: i
0: go wygrał, tylko że było już po wyborach. Wreszcie przedostały się do opinii publicznej informacje o tym, że Tymiński leczył się kiedyś psychiatrycznie. My wiemy z jego książki, wywiadów, że on symulował chorobę psychiczną, żeby uniknąć służby wojskowej.
1: Taką wersję przedstawiał. Myślę, że nie ma co tutaj tego poddawać wątpliwość. To jest pewnie nie dla nas temat.
0: Istotne jest to, że te informacje wyciekły.
1: Tak, rzeczywiście. I to robi duże wrażenie, ponieważ to jest pierwsza tego typu hejterska kampania. Ja myślę, że w ogóle Tymińskiemu na pewno po prostu było trudno, ale zostawmy Tymińskiego, spójrzmy na tych, którzy te inwektywy rzucali. Myślę, że pojawiła się ogromna panika moralna, również wśród reprezentantów elit solidarnościowych, że oto jest realna...
0: Zrozumiała panika moralna. No, sama byłabym spanikowana, gdyby nie to, że miałam wtedy 9 lat.
1: Ja jako czterolatek niespecjalnie pewnie też bym panikował. Ona jest zrozumiała, ale nie jest możliwa do usprawiedliwienia. Więc zrozumiała, tak, możliwa do usprawiedliwienia, nie. Mówimy o sytuacji, kiedy, ileż razy my to słyszeliśmy przez całe już zaraz 40-letnie czasy III Rzeczpospolitej, że oto polska demokracja jest jeszcze niedojrzała. Dzisiaj ja mam głęboką nadzieję, że ona już jest wystarczająco dojrzała, ma swoje problemy, ale jest dojrzała. Natomiast w roku 90 rzeczywiście można było śmiało powiedzieć, że jeszcze jest bardzo młoda, że jeszcze jest bardzo krucha. I myślę, że tak próbuję zrozumieć te intencje, które stały za tymi, którzy na przykład określali Tymińskiego jako peruwiańskiego dyzmę. Notabene to akurat dosyć trafne, bo rzeczywiście skąd on się wziął,
0: albo
1: nie było w ogóle jasne.
0: Moje ulubione. Dziwny człowiek z błyskiem szaleństwa w bladym, nieruchomym oku.
1: To też w ogóle...
0: Wręcz poetyckie.
1: Takie poetycko-grafomańskie, to prawda. Cóż więcej powiedzieć na ten temat? To myślę, że po prostu było nie fair i było nie w porządku. Gdyby spojrzeć na to tak niezwykle rygorystycznie, gdybyśmy na chwilę gdybyśmy zabawili się w takich bardzo twardych, surowych recenzentów polskiej demokracji oraz wszystkich jej aktorów na wtedy, myślę, że polska elita również ta, którą, jak pragnę wierzyć, byśmy uważali za tych rzeczywiście najlepszych, najważniejszych, najlepszych polskich polityków tego czasu, ona po prostu słabo zdała ten egzamin. Zrozumiały jest strach. Ten strach może jeszcze jest tym bardziej zrozumiały, że myśmy tego nie powiedzieli, ale dopowiedzmy to, że ludzie, którzy się znaleźli wokół Stana Tymińskiego, to byli naprawdę ludzie, o których wiadomo było, że byli w jakiś sposób związani ze Służbą Bezpieczeństwa. To był Józef Kossecki na ten przykład, nie tylko współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie X, ten pseudonim ważny, jeszcze wróci tutaj pewnie w naszej rozmowie, ale również dlatego, że był on aktywnym, bardzo ważnym działaczem Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. To taka już dawno zapomniana i pewnie słusznie, że zapomniana, skrajnie antysemicka organizacja narodowych komunistów. Trudno było zatem, myślę, że na przykład autorom Wyborczej nie patrzeć na to, jak ona ojej, potencjalną kolejną inkarnację tego, co się wydarzyło w Polsce w 1968 roku. Więc też ten aspekt jest tutaj bardzo ważny. I jeszcze jedna rzecz a propos tych ludzi, którzy się wokół Tymińskiego zgromadzili. Stan Tymiński, jak się czyta jego książkę, nie wydaje się być człowiekiem jakoś szczególnie, nie wiem, antysemickim. Tak? A jak się spojrzy na to, jak on już później tłumaczył swoje rozmaite motywacje, to nagle się okazuje, że jego, on tłumaczy to już z dzisiejszej perspektywy. Rok 90 to jest jego walka przeciwko polskim Żydom i przeciwko żydostwu w Polsce. To są w ogóle jakieś stwierdzenia, jak po prostu no, ze sztambucha wzorcowego antysemity. Jak najgorsze, jak najbardziej godne potępienia, ale też i wydaje się, że w jakimś sensie zasuflowane w tamtym czasie Tymińskiemu, no przyjęły się, to jest inna sprawa.
0: I zostały z nim do teraz.
1: Nie bez kozery zaczęliśmy tutaj od Grzegorza Brauna.
0: Ktoś skusi się na wywiad ze Stanem Tymińskim w Kanale Zero, to jemu wszystko kojarzy się z Żydami i te antysemickie hasła wracają przez całą tę długą rozmowę. Czarna teczka, panie doktorze. Nie ma Stana Tymińskiego bez czarnej teczki. On się sfotografował z czarną teczką na plakacie i ta czarna teczka miała być atrybutem biznesmena, który ma tam różne umowy i dokumenty. I miała go uwiarygadniać właśnie jako człowieka czynu i biznesu. No a stała się przecież najatrakcyjniejszym gadżetem popkultury politycznej tamtej kampanii. Sam kandydat cały czas utrzymywał napięcie. Dziś tłumaczy, że nie ujawnił wówczas zawartości tej czarnej teczki, ponieważ wszystko by przeinaczyła, jak żeby inaczej, prasa żydowska. Ale, szanowni państwo, zapowiada, że jak jesienią wróci do Polski, jesienią 26 roku, to być może ujawni zawartość tej teczki, bo ta teczka zgrubiała przez ostatnie lata, gdyż wciąż dostaje Stan Tymiński informacje o tym, jak źle dzieje się w Polsce.
1: Jest informowany,
0: i tam te informacje gromadzi. Przez lata był oczywiście, bo wracał do polskiej polityki, o czym być może też zdążymy jeszcze o tym powiedzieć, w 2005, w 2015, kiedy udzielił poparcia panu Kowalskiemu. I przez te wszystkie lata był o to pytany i mówił, że w tej teczce czarnej to były donosy pisane przez Wałęsa, ale żeby tak położył coś na blat biurka, to się jednak nie wydarzyło.
1: To też charakterystyczne, bo ja kiedy wiedziałem, że będziemy rozmawiać o Tymińskim, wykonałem swoją pracę i przygotowałem się. I znajdzie się też takie teksty, znajdzie takie wypowiedzi Tymińskiego, w którym on mówił nie, że on już to wszystko pokazał. Jest na przykład taki tekst z Newsweeka, proszę mi wybaczyć, że teraz zapomniałem autorki, ale z pewnością jest do odnalezienia w internecie. Tekst z Newsweeka, który jest po części również wywiadem z Tymińskim, sprzed no już dobrze kilku lat. I on mówi, że nie, te wszystkie rzeczy zostały już ujawnione. W związku z tym, jak rozumiem, wskazuje, że ta jego teczka jest pusta. To jest rzeczywiście niezwykły artefakt, o którym myślę, jedną rzecz mówi trafnie Tymiński w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero. On mianowicie mówi, że tajemnica oddziałuje bardziej aniżeli jakikolwiek dokument. No tajemnica, spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, jest to oczywiście pomówienie. To znaczy tak długo jak ta teczka nie zostanie otwarta, jak nie pokaże się tego, co konkretnie się zarzuca Wałęsie, to tak naprawdę to może być wszystko. Przecież Wałęsa na spotkaniu, na spotkaniu pewnego rodzaju konfrontacji z Tymińskim w listopadzie 90 roku, no tak gładził się po wąsach i zaśmiewał się. No to pokaż pan, co tam pan masz. I Tymiński, gdyby miał, mógłby pokazać, to wie, jaki miałby to efekt. Być może zostałoby to absolutnie zdezawuowane, być może nie. Wiemy jedno, że to się nie stało. Nie ma co tutaj iść w gdybologię, co tam konkretnie rzeczywiście było, choć akurat historycy są zgodni, że najprawdopodobniej były to donosy Wałęsy.
0: No właśnie, Piotr Głuchowski, chyba w najświeższym tekście o Tymińskim, najnowszym, jaki ukazał się w ostatnim czasie, przypomina, że już w roku 2008 Sławomir Cenckiewicz ogłosił w TVN-ie, że wedle jego wiedzy w tej aktówce Tymińskiego kryło się jedno doniesienie tajnego współpracownika Bolka z 71 roku i pokwitowania odbioru pieniędzy z lat 71-74. A wracając do jego otoczenia, skoro byli tam ludzie związani z SB, no to jest taka możliwość, że jakieś kwity z SB były wynoszone, o tym wiemy, i że mogły się w tej teczce znaleźć.
1: Myślę, że jesteśmy skazani po prostu na stwierdzenie, że najprawdopodobniej tak było i że tak. Teczka Tymińskiego, ona jest ciekawa bardziej jako właśnie ta tajemnica, jako artefakt, no bo trudno jest poważnie traktować

0: Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że jestem historykiem historii najnowszej, w związku z tym dla mnie to, o czym mówimy, nawet to i to, co było wczoraj, jest pewnego rodzaju historią. W związku z tym nie wychodzę ze swojej roli historyka, ale trudno jest traktować poważnie jakiekolwiek enuncjacje o teczkach. Wiadomo, że tak naprawdę jest pewnego rodzaju symbol. To jest symbol, który ma uwiarygodnić Tymińskiego jako człowieka spoza układów i przede wszystkim jako człowieka, który ma jakąś tajną wiedzę, którą już za chwilę się podzieli. Jest oczywiste dla mnie, że
1: budowanie napięcia,
0: tego nigdy nie zrobię.
1: Zainteresowanie, jasna sprawa. No to przegrywa wybory prezydenckie w roku 90 i zakłada partię X. Z hasłem Naprzód Polsko. Był taki polityk Berlusconi.
0: No, Forza Italia.
1: No właśnie. No i miała być trzecią siłą, która się odcina od tych klasycznych podziałów na formacje prawicowe i lewicowe. Pierwsze słowa deklaracji założycielskiej brzmiały, proszę się nie śmiać, w poczuciu krzywdy i bólu zgłaszamy się w celu rejestracji. Chciano postawić przed Trybunałem Stanu profesora Leszka Balcerowicza. No i ona miała bardzo duże szanse w wyborach parlamentarnych roku 91. Niektóre sondaże dawały jej nawet 18% poparcie, ale przed głosowaniem Państwowa Komisja Wyborcza unieważniła listy partii X w aż 32 okręgach z powodów proceduralno-formalnych. A pod tym sformułowaniem kryło się po prostu ordynarne fałszowanie podpisów. Ale Stan Tymiński w oświadczeniu złożonym dziennikarzom wyjaśnił, że to jest działanie czerwonych skunksów, czyli Unii Demokratycznej, a szerzej Udo Komuny, do której zaliczył także SLD i braci Kaczyńskich.
0: To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza to, co pani powiedziała na koniec, bo charakterystyczna rzecz, że podczas wyborów, drugiej tury wyborów w 90 roku, siłą rzeczy pierwszej tury wyborów, więcej głosów wśród elektoratu, który był, wywodził się z PZPR, wśród byłych członków PZPR, Tymiński dostał więcej głosów, aniżeli Włodzimierz Cimoszewicz.
1: On miał chyba 9%, jeżeli dobrze pamiętam, Cimoszewicz.
0: Włodzimierz Cimoszewicz miał 9%. Tak, ale to mówimy o 9% wszystkich głosów. Województwo olsztyńskie, o ile dobrze sobie przypominam, było tym województwem, w którym w ogóle Tymiński zwyciężył. I dlaczego mówię o tym? Ponieważ potem w 92-93 roku przy okazji likwidacji PGR-ów w Olsztyńskiem to zrozpaczeni ludzie z PGR-ów, mamy to na przykład w Polskiej Kronice Filmowej na taśmie, wykrzykiwali to do kamery, że to jest kara za poparcie Tymińskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj znajdujemy różne takie nitki, które nam się z wolna splatają w taki dosyć konkretny sznur mitologii politycznej i spiskowego myślenia. 18%, o którym pani mówi, to jest rzeczywiście taki elektorat buntu. Gdybyśmy spojrzeli w przekroju całej trzeciej RP od roku 90 aż po dziś, to też znajdziemy takie...
1: Antysystemowe.
0: Taki rozmaity antysystem. To czasem będzie Szymon Hołownia, kiedy indziej Paweł Kukiz, a gdzieś tam wcześniej Stanisław Tymiński. Nie zrównuje tych postaci. Mówię tylko o tym, że jest takie zjawisko. Myślę, że to pokazują nam procenty. I takie tworzenie mitologii, ono tutaj doskonale pasuje. UDECJA, czyli Unia Demokratyczna, zatem ta siła solidarnościowa, która wyszła najmocniejsza z wyborów 91 roku, to też była siła, która była związana z Leszkiem Balcerowiczem, a zatem z perspektywy tego, co Tymiński próbował powiedzieć, to po prostu było zło wcielone. Tak naprawdę zasada wyłączonego środka. Łączymy to, co jest najgorsze i sami przedstawiamy się jako idealną antytezę tego. Jest rzeczą zupełnie niezwykłą, że Tymiński, który z jednej strony był otoczony ludźmi, którzy byli w różny sposób związani z systemem komunistycznym, czy to jako współpracownicy SB, no to inna kategoria, wyjątkowo negatywnie warto ją ocenić, ale też i członkowie PZPR, to byli ludzie, którzy bardzo mocno się angażowali też w kampanię Tymińskiego, a on sam przecież próbował się pokazywać jako w ogóle człowiek antykomunistyczny. Więc to tutaj intelektualne połączenie tych wszystkich rzeczy, myślę, że mogło się sprawdzać dobrze na wiecu, ale poddane jakiejkolwiek krytyce, no rozsypywało się jak domek z kart.
1: No ale on przecież grał na emocjach i o to chodziło.
0: Tylko jak się okazuje, tych emocji nie był w stanie podtrzymać, nie był w stanie dalej prowadzić polityki. Myślę, że tutaj ten rok 91, to co się dzieje po porażce, założenie partii X było...
1: Było dobrym ruchem,
0: myślę,
1: bo
0: było
1: on
0: naturalnym
1: chciał
0: ruchem.
1: Po prostu zbijać dalej kapitał polityczny i zdyskontować ten kapitał polityczny, który zbił już w wyborach prezydenckich, tak? No, później zrobi tak na przykład Andrzej Olechowski, kiedy razem z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założą Platformę Obywatelską. Też będą dyskontować to, ten urobek Olechowskiego z wyborów prezydenckich.
0: To samo zrobi Paweł Kukiz, to samo zrobi Szymon Hołownia. I w tym sensie to jest sensowne.
1: No ale właśnie ten ruch Państwowej Komisji Wyborczej wyeliminował z tych wyborów 91 roku prawie 90% kandydatów tej partii, więc partia Tymińskiego zdobyła tylko 3 mandaty albo aż 3 mandaty, skoro tak niewielu kandydatów się ostało.
0: No, ona dostała w ogóle jakieś niespełna 60 tysięcy głosów. To pamiętajmy, że to ta ultrademokratyczna ordynacja. Gdyby dzisiaj Tymiński dostał 60 tysięcy głosów, tak, to nie zobaczyłby żadnego mandatu.
1: Potem tej partii dochodzi do podziału, walk frakcyjnych, jej działalność zamiera w 99 roku. Tymiński wyjeżdża z Polski. Ale tak jak Państwu mówiłam, wracał. W 2005 roku wystartował w wyborach prezydenckich jako kandydat Ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej pod hasłem, aby Polska była naszą matką, a nie okrutną macochą. 23 tysiące głosów. Otrzymał 9 miejsce na 12 przed wydawcą antysemickich broszur Leszkiem Bublem. 2015 rok, Tymiński przekonuje, że otrzymuje całe mnóstwo listów z Polski z prośbą, żeby jeszcze raz kandydował, że Polska go potrzebuje, że kilka organizacji politycznych, jakich nie powiedział, go namawia, żeby startował, ale odmówił z bardzo istotnego powodu. Nasi rodacy nie są jeszcze gotowi do wsparcia prezydenta, który dokona radykalnej reformy kraju i wspiera Mariana Kowalskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki antysemita, kulturysta z Ruchu Narodowego. No i wreszcie wybory parlamentarne, te ostatnie, 23 roku, startuje na senatora na Górnym Śląsku, dostaje prawie 13% głosów. No i teraz chciałby wystartować w 27. Grzegorz Braun pokłada w nim nadzieję. No jest wielu egzotycznych polityków wokół Grzegorza Brauna, który jest chyba najbardziej egzotyczny. Czy stan Tymiński może jeszcze kogoś poruszyć?
0: To nie jest już pytanie do historyka, to raczej pytanie do politologa. Natomiast jak się spojrzy na karierę Tymińskiego, to ja nie przestaję sobie zadawać pytania, czy Tymiński jest jako postać tak ważny, czy naprawdę ważne było to jedno, co mu się w życiu zdarzyło, na dobre i czy na niedobre. To, że znalazł się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i stał się na jakiś czas symbolem polskiego bólu transformacyjnego, jakiegoś niespełnienia, niezadowolenia, buntu właśnie takiego, ale jedna rzecz, buntu demokratycznego. Nie właśnie jakiegoś buntu niszczącego. Głos na Tymińskiego, myślę, też był czytany w tamtym czasie. Pamiętam takie teksty, które czytałem w czasie swoich badań z początku 91 roku, które pokazywały, że fenomen Tymińskiego to nie było coś, co było czytane jako folklor. To nie był tylko przedmiot żartów. Oczywiście tych nie brakowało, ale też przedmiot poważnych analiz. To znaczy, co się dzieje w Polsce rzeczywiście. W jaki sposób prowadzona jest polityka przez rząd mazowiecki i tak dalej. I co zrobić, żeby Tymiński się więcej nie pojawił, prawda? Więc czy Tymiński jest taki ważny? Myślę, że Tymiński jest mało ważny. Tymiński jest barwny, ale to jest barwność już mocno wyblakła. Notabene, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Pani redaktor o tym nie wspominała, ale 1 września 2010 roku Stanisław Tymiński ogłosił, że się trwale wycofuje z działalności politycznej. No nie wytrzymał oczywiście, bo te listy z Polski przychodziły. Czy Stanisław Tymiński ma szansę w najbliższych wyborach. Jak to zwykł mówić w takich razach Antoni Dudek, wybitny specjalista. Czas pokaże. Ja do tego, jak ten moment stanie się historią, to wówczas się chętnie na ten temat wypowiem. Póki co Stanisław Tymiński jest rzeczywiście symbolem lat 90. i nawet jeżeli on sam jest postacią, nie wiem, nieciekawą, on na pewno o nieciekawych poglądach, co do tego to chyba się zgodzimy, to w jego tej naprawdę bardzo nietypowej biografii można zobaczyć coś bardzo ważnego o Polsce i tamtego okresu, mam na myśli rok 1990 i w jakiejś mierze również o Polsce, o III RP w szerszym tego słowa znaczeniu, bo co by nie powiedzieć, jednocześnie można też zauważyć tą rzecz, że pewnego rodzaju legenda Stana Tymińskiego, ona się utrzymuje i ona ma swoje dwie odmiany. Jedna to jest legenda właśnie takiego człowieka, który gdzieś przyjechał z zewnątrz, no i jednak pociągnął ludzi za sobą i to jest wartościowane pozytywnie, ale z drugiej strony jest po prostu ogromny strach przed takim stanem tymińskim, człowiekiem znikąd, który, no właśnie, tutaj jest ekspozyturą. Mówiliśmy dużo o służbie bezpieczeństwa, o komunistycznych, rozmaitego rodzaju nieczystych układach, ale na koniec wspomnijmy o tym, że, to zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, niejasne są jego powiązania wschodnie. Ja niczego w ten sposób nie zarzucam, ponieważ żadnej wiedzy na ten temat nie mam, ale kto przesłucha rozmowę z Krzysztofem Stanowskim, no to dowie się, że Władimir Putin jest tym liderem politycznym, którego Stanisław Tymiński dzisiaj wyjątkowo poważa. Nie wiem, jak państwo, mnie jakoś szczególnie to do zagłosowania na Tymińskiego nie zachęca.
1: Dokładny cytat. Putin to twardziel. Obstaje przy swoim, zna swoją siłę, wie co robi, Rosja mu ufa. Ja mam dla niego szacunek. Jest dobrym liderem dla swojego kraju. Uważam go stanowczo za swojego lidera. A Łukaszenka ocalił swój kraj przed inwazją imperializmu, zachował spokój. Cenię Putina bardziej niż Łukaszenkę, ale obaj są fajni goście. Doktor Michał Przeperski, historyk, Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo dziękujemy państwu za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości będzie oczekiwał wyjaśnień od Waszyngtonu. Sejm na dniach zajmie się po raz kolejny kryptowalutami. Projektów jest kilka. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował w telewizji Republika, do USA przyleciał w sobotę. Do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA, a tu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Prokurator wykorzystał wszystkie przewidziane w polskim międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
4: A chodzi o 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro powiedział, że chętnie stanie przed sądem, bo amerykański sąd jest niezawisły. Podkreślił jednocześnie, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo wymagająca. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Sprawę uregulowania rynku kryptowalut w Polsce można szybko załatwić. Różnią się, jeśli chodzi o to, w jaki sposób miałoby to być zrobione. Na dniach Sejm po raz kolejny zajmie się kryptowalutami, a konkretnie 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. W tle zaś są 2 wcześniejsze weta Karola Nawrockiego do ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Finansów oraz afera Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która finansowała fundacje i wydarzenia powiązane z prawicą, prezydentem, PiS-em i Konfederacją. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Sprawa kryptowalut to spory problem, przede wszystkim dla prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
7: Nawrockiemu pali się pod jego tronem. Prezydent Nawrocki musi nam powiedzieć, czy te kryptowaluty w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że on prezydentem dzisiaj Polski jest.
6: Ale zdaniem Joanny Scholling-Wielgus z Lewicy, gdy parlament uchwali ustawę rządową, Karol Nawrocki po raz kolejny jej nie podpisze.
8: Prezydent Nawrocki chce być, mówię oczywiście to w taki sposób żartobliwy, królem. To nie ma znaczenia, czy mówimy o kryptowalutach, czy o czymkolwiek innym. Nawrocki będzie zawsze robił pod górkę.
6: Co zapewne ucieszy posła PiSu Jarosława Sellina, który przekonuje, że kolejne propozycje rządowe są po prostu złe.
9: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
6: Które jeśli Polska nie będzie miała swoich regulacji, i tak wejdzie w życie 1 lipca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Iran i USA pracują nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormus i wynegocjowane będzie szersze porozumienie, twierdzi dziennik New York Times. Teheran przekazał Waszyngtonowi odpowiedź na propozycję planu pokojowego za pośrednictwem pakistańskich mediatorów. Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu ropą i gazem cieśnina Ormus pozostaje praktycznie zablokowana. Polska powiatowa i wiejska wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Przykładem wyludniającego się miasta jest niewielkie, 11,5-tysięczne Wąbrzeźno w Kujawsko-Pomorskim. Ma odrestaurowane kamienice, nowe centrum rekreacyjne nad jeziorem, nowe kino, żłobek i mieszkania. A mimo to w ostatnich 15 latach ubyło tam aż 3000 osób.
10: Młodsze osoby szukają perspektyw. No jeśli chodzi o zarobki, wiadomo, no, że większe miasta kuszą tymi lepszymi zarobkami, jest większe pole manewru. Jeśli nie ta firma, to może druga. Możemy sobie gdzieś tam manewrować, a tutaj no tych zakładów nie ma zbyt wiele. Generalnie patrząc tak na nasz wąbrzeski rynek, to coraz więcej lokali tak naprawdę się zamyka. Nie?
11: Albo się otwierają sklepiki, one się otwierają na rok, dwa i koniec, nie wiem dlaczego. No ale jest gorzej, jest dużo gorzej, tak? Te wszystkie ceny też za lokal, prąd, do tego te wszystkie jeszcze dodatkowe rzeczy po prostu też kosztują, nie? I to wszystkich też przeraża.
4: W Wąbrzeźnie drastycznie spada liczba urodzeń. W zeszłym roku przyszło tam na świat zaledwie 66 dzieci. 10 lat temu dwa razy więcej. Seniorzy stanowią już za to 25% populacji miasteczka. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Włoszka w światowym rankingu zajmuje 41 miejsce i wydaje się być wyjątkowo wygodną rywalką dla Świątek. Wcześniej grały ze sobą tylko raz, rok temu, również w Rzymie i mecz zakończył się wówczas dokładnie takim samym wynikiem. Kolejną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek pochmurny, może przelotnie popadać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich, bo tam od 15 do 18 miejscami silniej powieje.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 6 minut po godzinie 5. To jest Radio Tok FM i pierwszy program Tok FM. 11 maja 1981 roku zmarł Bob Marley, wykonawca muzyki reggae, a także współzałożyciel i wokalista, a także gitarzysta grupy The Wailers. I właśnie twórczość tego artysty na przebudzenie, na dzień dobry od nas dla Państwa. Michał Tobolewski jest wydawcą tego programu. Liwia Prądzyńska realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa i zapraszamy.

0: Budzimy Państwa w poniedziałek 11 maja. Mamy 131 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:49, a zajdzie o 20:15. Imieniny obchodzą dzisiaj Ignacy, Franciszek, także Iga, Filip, Tadeusz, Albert, Alojzy i Benedykt. Najlepsze życzenia dla wszystkich zarówno urodzonych dzisiaj, jak i tych z Państwa, którzy właśnie imieniny będą świętowali. 453 lata temu pod Warszawą we wsi Kamień zakończyła się pierwsza wolna elekcja, w czasie której szlachta wybrała królem Polski Henryka Walezego. Henryk Walezy był oczywiście synem króla Francji Henryka II. Tutaj dokładnie odnotujmy. 196 lat temu w Warszawie przed pałacem Staszica na krakowskim przedmieściu uroczyście odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika. Rok 1944. Wtedy natomiast miało miejsce pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. A w roku 2001 oddano do użytku stację metra warszawskiego Świętokrzyska i ratusz Arsenał. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Nie ma danych, które by potwierdziły, że Zbigniew Ziobro opuścił strefę Schengen. To jest oficjalny komunikat prokuratury krajowej, która zastrzegła, że weryfikuje wszystkie pojawiające się na ten temat informacje. Według doniesień medialnych były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny wyjechał z Węgier i przebywa w Stanach Zjednoczonych. W takim wypadku do jego sprowadzenia do kraju konieczny byłby wniosek o ekstradycję, a następnie zgoda amerykańskiego sądu i także władz federalnych. I o tym teraz opowie nam Tomasz Fęska.
1: Proces byłby długotrwały i częściowo zależny od woli politycznej władz Stanów Zjednoczonych. Procedura wygląda w ten sposób, że prokuratura musi wystąpić do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o ekstradycję. Następnie wspomniany minister kieruje wniosek o wydanie osoby ściganej do władz państwa obcego, no w tym przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych. Sprawę najpierw rozpatrywałby sąd, który badałby, czy ściganie Ziobry nie ma charakteru politycznego, czy będzie go czekał w Polsce uczciwy proces, czy będzie miał prawo do obrony. Analizowałby także aktualny stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Oprócz tego, żeby wydanie go było możliwe, to między innymi powinna zachodzić przesłanka podwójnej karalności, czyli przestępstwa zarzucane Ziobrze w Polsce muszą być również przestępstwami w Stanach Zjednoczonych. Z kolei po sądzie zgodę na wydanie Ziobry musiałyby jeszcze wydać władze federalne, sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona. To wszystko sprawia, że proces może trwać miesiące, a nawet lata. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: A do tego tematu jeszcze wrócimy po godzinie 6 w drugiej godzinie naszej audycji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził gotowość do, tu cytat, realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych. Wyraził opinię, że Putin został do tego skłoniony. Zełenski podkreślił, że ostatnio nie dochodziło do zmasowanych ataków rakietowych i lotniczych na jego państwo, choć w rejonach przyfrontowych walki trwały. A to miało związek, to uspokojenie sytuacji miało związek z zawieszeniem broni, o które zabiegał wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Mówił o tym w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem, gość TOK FM, dr Jan Misiuna, amerykanista z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2: Takie przekonanie może mieć, że to jemu się udało, natomiast trzeba powiedzieć, że no z perspektywy jego własnego samopoczucia to faktycznie miał prawo poczuć się ważny, miał prawo poczuć się doceniony, że no proszę, tutaj Putin sam próbował, nie wyszło, a on przyszedł i wziął, osiągnął to, na co jego dobremu koledze zależało.
3: Teraz już zupełnie serio. Jak pan ocenia z perspektywy amerykańskiej to, co zdarzyło się w Moskwie, jak należy odnosić się do wypowiedzi Władimira Putina? Poświęcił nawet taki dość poważny akapit Trumpowi, że on chce doprowadzić do pokoju, natomiast jest to sprawa między Rosją a Ukrainą. Jak należy czytać takie słowa? Panie Trump, daj nam pan spokój i nie wtrącaj się w nie swojej sprawy?
2: Zdaje się, że tak. Znaczy się, tutaj jest taka bardzo dziwna sytuacja i

0: Bo jakby układając sobie te wszystkie rzeczy po kolei może. Znaczy się, z jednej strony mamy to przemówienie Władimira Putina, w którym on bardzo wyraźnie mówi, że sprawa między Rosją a Ukrainą jest sprawą między Rosją i Ukrainą i nikomu nic do tego, to jest jak wewnętrzna sprawa, co ma podkreślać w gruncie rzeczy to, że no, co on cały czas mówi, czyli że Ukraina to... No, to nie jest samodzielne państwo, albo państwo, które nie powinno być samodzielne, bo to jest część Rosji. Czyli cały czas ta sama narracja od bardzo wielu lat. Natomiast z drugiej strony mamy kontekst tego, a tym kontekstem jest właśnie to, co mówimy teraz, czyli to, że Władimir Putin bardzo mocno naciskał na Ukrainę od kilkunastu dni już, żeby na tą paradę, która miała się, na tą defiladę, która się miała odbyć w Moskwie 9 maja, w dzień, który Rosjanie obchodzą jako dzień zwycięstwa, no, nie doszło do żadnego incydentu, tak, ze strony jakby wynikającego z działania sił zbrojnych Ukrainy. No tak, obserwujemy koncentrację obrony przeciwlotniczej, koncentrację sprzętu, wyłączanie internetu, wyłączanie telefonii komórkowej, przesunięcie transmisji, wszystko musi być ściśle pod kontrolą. No i Rosjanie wchodzą tutaj, że tutaj będzie rozejm, na co Ukraińcy mówią, tutaj rozejmu nie będzie, na co Rosjanie mówią, ale jednak będzie, Ukraińcy, że jednak nie będzie, to Rosjanie mówią, to jeżeli załamiecie ten rozejm, który myśmy narzucili, no to my was weźmiemy, ciężko zbombardujemy, na co Ukraińcy odpowiedzą, to czymś to będzie różniło od poprzedniego czwartku. No i nagle się okazuje, że Rosjanie nie mają żadnego przełożenia na to, jaką decyzję będą podejmowali Ukraińcy, no i muszą pójść do kogoś innego. Tutaj okazuje się, że człowiekiem, który takie przełożenie na Ukraińców ma, jest Donald Trump.
1: Usłyszeliśmy w TOK FM. Prezydent Zełenski zaznaczył, że Ukraina powstrzymywała się w ostatnich dniach od ataków dalekiego zasięgu na cele w Rosji. Wyjaśnił, że było to wynikiem właśnie braku ataków rosyjskich. Prezydent Ukrainy poinformował, że między innymi o kontaktach ze stroną amerykańską, tutaj potwierdził to, co mówi w tej sprawie Donald Trump, i o ustaleniach co do wymiany jeńców. W Polsce jest około 400 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych, z czego około 1/4 może znajdować się na terenach leśnych, szacuje Fundacja Wolne Rzeki. Dyskusja o zagrożeniach płynących z melioracji wraca po pożarze w Puszczy Solskiej, który strawił około 300 hektarów lasu. W przypadku samolotów, który uległ wypadkowi, tutaj to był najtrudniejszy taki skutek tego, co się tam działo. Zginął bowiem pilot w trakcie akcji gaśniczej. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego, nadmierna i nieprzemyślana melioracja pogłębia narastające problemy z suszą w Polsce.
2: Idea była taka, żeby polepszyć warunki przyrodnicze dla rolnictwa. Dla leśnictwa też, ale generalnie dla jakiegoś użytkowania. No i są melioracje odwadniające i nawadniające, ale generalnie te nawadniające to miało być uzupełnienie odwadniania. Najpierw odwodnimy jakiś teren, a później nalejemy tam trochę wody okrężnym rowem, żeby on był optymalnie odwodniony, nie za bardzo. To nie wyszło kompletnie.
1: Co gorsza, co najmniej 85% polskich torfowisk jest odwodnionych.
2: Jeżeli my je zmeliorowaliśmy, to one zamiast przyrastać na milimetr rocznie, to osiadają nam 1,5 centymetra rocznie. Co oznacza, że co roku my tracimy miliony metrów sześciennych tylko dlatego, że te rowy i torfowiska zjeżdżają w dół, co powoduje obniżenie wód podziemnych na tą samą głębokość wszędzie wokół. Więc jeżeli my
3: tracimy taką naturalną gąbkę.
2: Tracimy tą gąbkę, ona mogłaby przyrastać, a ona nam po prostu murszaje i znika.
1: Odwrócenie tego procesu to jest zadanie na dekady, a ocieplenie się klimatu tylko je utrudnia. Jeszcze sprawdźmy, co się dzisiaj wydarzy. Otóż dla uczniów, dla absolwentów właściwie, to będzie kolejny ważny dzień, bo egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpocznie się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Jutro natomiast będzie egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Do egzaminu ma przystąpić 393 tysiące uczniów klas 8 szkół podstawowych. Natomiast również dzisiaj rano na maturze będzie pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu przeprowadzone zostaną pisemne egzaminy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. A poza kwestiami edukacyjnymi, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem będą brali udział w podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony a PKP Cargo, które dotyczy współpracy w obszarze kolejowego transportu wojskowego. W Brukseli natomiast odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Polskę tam będzie reprezentował Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. I według źródeł unijnych ministrowie mają nałożyć sankcje w związku z uprowadzaniem przez Rosję ukraińskich dzieci. Pierwszy program TOK FM, w którym wrócimy do tematu dnia, bo tak chyba spokojnie można określić temat dotyczący Zbigniewa Ziobry. Otóż tak z przymrużeniem oka nasi wydawcy podpowiadają mi, żeby w ten sposób sformułować pytanie do państwa dzisiaj. Zamierzam korzystać z amerykańskiej wolności. Ziobro w Stanach Zjednoczonych tutaj wyjaśnia swoje postępowanie. No, jest aktywny w mediach, w serwisach społecznościowych. Jak podoba się państwu nowy korespondent jednej z telewizji, bo akurat to jego stanowisko zostało właśnie w telewizji wyrażone i według wielu komentujących to on tam trochę robił za korespondenta właściwie. 22 44 044. Zbigniew Ziobro i jego losy to, co go czeka w przyszłości. Jak państwo na to wszystko patrzą? 22 44 044.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17 na Kulturę w Toku. Do 17 maja w kilku polskich miastach potrwa Millennium Docs Against Gravity, największy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych. Użytek z gniewu, amerykańskie kino wywrotowe, to jedna z sekcji tegorocznego wydarzenia, zapowiada jej współkuratorka Krystyna Mazur.
5: Dla nas bardzo było istotne, żeby ta sekcja w tych czasach, kiedy Stany Zjednoczone dość jednoznacznie kojarzą się ze straszną polityką, zarówno polityką wewnętrzną, jak i imperializmem i straszną polityką zagraniczną, żeby ta sekcja jakoś jednak stawała w oporze do tego amerykańskiego mainstreamu.
4: Do 17 maja festiwal potrwa w kinach w Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. Od 19 maja edycja online. Intymny portret artysty Zdzisław Beksiński, jego najbliżsi w obiektywie Jerzego Lewczyńskiego, to wystawa, którą można oglądać w Muzeum w Gliwicach. Wybrane fotografie oraz wydruki ze zdigitalizowanych negatywów z archiwum Jerzego Lewczyńskiego to dokumentacja wieloletniej przyjaźni fotografa z rodziną Beksińskich, mówi kuratorka wystawy Małgorzata Cebulska.
6: Ta znajomość rozwijała się od roku 1959, kiedy to Jerzy Lewczyński i Zdzisław Beksiński otworzyli wspólną wystawę Pokaz zamknięty. Wystawa również odbywała się w Gliwicach. Lewczyński na wystawie, na tych fotografiach, które prezentujemy, pojawia się tu zarówno jako świadek, i jako uczestnik życia rodzinnego Beksińskich.
4: Wystawa będzie otwarta do końca sierpnia. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy, także konkursy organizują biblioteki w całej Polsce w trakcie Tygodnia Bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
4: Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
1: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie będzie ono jeszcze niewielkie. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem. A na termometrach dzisiaj od 18 stopni na północnym zachodzie, czyli na przykład w Szczecinie, do 23-24 stopni na południowym wschodzie, czyli w rejonie Podkarpacia. Chłodniej będzie natomiast nad morzem i miejscami w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 23 minuty po godzinie 5. Dzisiaj pytamy Państwa a raczej prosimy o komentarz do aktywności zagranicznych Zbigniewa Ziobry. Widzimy, jak występuje w jednej z telewizji i no, znów się koncentrujemy na tym, co się dzieje z byłym ministrem, który jest ścigany i musiał tym razem uciekać z Węgier, bo tam się zmieniła władza. 22 44 044. Telefonuje pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
8: Dzień dobry, w nowym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich. No niestety, ach, ten nieszczęsny Dom Wolnego Słowa, ta niezależna tak zwana telewizja, może powinna się nazywać może Dom Wolnych Podróży. I powiem szczerze, i chociaż ten temat pana Zero ciągle jest gorący, proszę państwa, to pewnie dopóki nie założą panu Zbigniewowi Ziobrze kajdanek, to ciągle będziemy widzieć ten spektakl i tą tą dziwną pomoc, powiem szczerze, od nowego pracodawcy, oczywiście w cudzysłowie. No i pewnie nie tylko pracodawca mu pomaga, ale obecna prawica już zza oceanu. Tam są pewnie też jakieś stowarzyszenia, które chętnie gdzieś by mogły zatrudnić pana Zbigniewa Ziobry. Ja się tak zastanawiam, proszę państwa, bo oczywiście każdy już mądry, kto nie jest wyznawcą, wie o tym, że pan Ziobro unika odpowiedzialności karnej. Druga strona natomiast, no, sugeruje, że może to są podróże, przedłużony urlop, może L4. Zastanawiam się, czy pan Donald Trump w ogóle słyszał o takim nazwisku jak pan Ziobro, bo ja jestem taki troszeczkę rozbity.
1: Panie Łukaszu, Donald Trump nie potrafi poprawnie wypowiedzieć nazwiska naszego prezydenta. Ziobrze nie słyszał. Albo może słyszał, ale zapomniał.
8: Proszę państwa, ten PiS jednak też pokazuje, że są jednak dwie strony tego konfliktu, bo są ludzie, którzy rzeczywiście otwarcie mówią, że pan Zbigniew Ziobro to jest kula u nogi. Ale są też takie właśnie strony, jak właśnie Republika, na pewno jakieś stowarzyszenia prawicowe, które cały czas go będą uważały za szeryfa. Ja powiem jedno i to by mnie zdziwiło i proszę państwa, również państwa zdziwi. Gdyby doszło do wyborów dzisiaj parlamentarnych, a pan Zbigniew Ziobro byłby kandydatem, mnóstwo ludzi by jednak za niego zagłosowało. Także jeżeli on by się dostał do Sejmu, a nie daj Boże, proszę państwa, znowu by gdzieś próbował rządzić, to pewnie zostanie mu tylko Ministerstwo Turystyki, bo już wątpię, żeby on naprawdę rozgrywał jakieś poważne tutaj karty w partii prawicowych. Także tak jak mówię, proszę państwa, to jest ciągle ucieczka. Zastanawiam się teraz, który będzie kierunek obrany po Ameryce. Pozdrawiam.
1: No, Zbigniew Ziobro, dziękuję bardzo. Pan Łukasz z Będzina był z nami. Zbigniew Ziobro dalej utrzymuje, że on z Polski absolutnie nie uciekł. To nie jest tak, że to jest jego dalsza podróż jest konsekwencją ucieczki. No gdzie? 22 44 044. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Słuchamy.
9: No witam serdecznie. No, ja myślę, że pan Ziobro mówi prawdę. No przecież to jest oczywiste, że to jest prawy, sprawiedliwy człowiek. On na pewno z Polski nie uciekł. On po prostu podróżuje po świecie, bo zarobił dużo pieniędzy. Dużo więcej niż jego żona nas jakby na tak różnych tam synekurach, spółkach Skarbu Państwa i on w różnych tam formach swojej działalności i aktywności. On absolutnie z Polski nie uciekł. To jest po prostu wspaniały patriota, który realizuje się w nowej misji. Wspaniały młody dziennikarz młodego pokolenia. Naprawdę piękny wkład Polski w rozwój demokracji amerykańskiej. Ja po prostu powiem państwu szczerze, już tak abstrahując, bo to trochę pół żartem, pół serio to wszystko, ale już nie chcę wierzyć, że doszliśmy takich czasów, w których prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli to jest w ogóle prawda, bo ja akurat mam wielkie wątpliwości, czy pan Trump w ogóle kojarzy takie osoby, że po prostu coś takiego ma miejsce, że można uciec do Stanów Zjednoczonych, właśnie tej Mekki ostoi demokracji. I może to, chociaż ja, wie pan co, może inaczej, ja trochę zmienię swoją wypowiedź, bo chciałem coś innego powiedzieć, ale nie będę się silił tutaj jakieś dowcipkowanie. Myślę sobie, że może pan Ziobro się mocno zdziwić, bo sąd amerykański działa rzeczywiście w taki sposób, że niechętnie angażuje się w tego rodzaju wydarzenia. Ta historia i legenda ludowa o tym, jak to pan Ziobro może być w Polsce prześladowany, ma coraz mniejsze poparcie w społeczeństwie mimo wszystko. Naprawdę trudna sprawa. Trudna sprawa dlatego, że ona jest bardzo, bardzo trudna dla Polski, bo wizerunkowo wygląda dobrze, jeśli były minister gdzieś jest ścigany przez swoje państwo. Na pewno trudna sprawa to jest też dla pana samego pana Ziobry, bo ten mit założycielski, jak kiedyś Wójcik i Kamiński mieli, pomału, no po prostu burzy się i coraz trudniej mu będzie racjonalne powody znajdować dla jakichś tam wyjaśnień tego swojego postępowania. Ale zgadzam się z panem Łukaszem, że będzie teraz bardzo taka duża grupa i tak w Polsce ludzi, którzy powiedzą, że to jest prześladowany człowiek, że to jest człowiek biedny. Na pewno, bo oddaję też na niego głos. Nie wiem, dziwna to historia jest i że udało mu się... Pytanie o Romanowskiego jeszcze, bo to byłoby dla mnie ciekawe. Gdyby się okazało, że Romanowski również do Stanów Zjednoczonych uciekł, to mam takie poczucie, że...
1: Już tytułem puenty.
9: Tak? Ja moje puenty. Tak. Myślałem, że pan chce spuentować, że pan coś wie o Romanowskim. No to puenta jest taka. Cieszę się, że Telewizja Republika daje szansę zdolnym ludziom i bardzo jestem zaciekawiony, jak to się dalej rozwinie. A teraz kupuję kawę, może mi się uda gdzieś popcorn, czekam na telefon pana Zdzisława. Chętnie posłucham.
1: No to już mogę tutaj zapowiedzieć, że się pan doczeka na pewno. A na razie jest z nami pan Paweł z Płocka. Słuchamy pana, panie Pawle.
10: Dzień dobry. Dzień dobry. No ja obserwuję talent, nowy talent dziennikarski i czekam na reportaże uczestniczące najpierw przez procesy, a potem przez pobyt w więzieniu. A z takich zapowiedzi ewentualnie politycznych, to zdaje się już się zgłasza następny demokrata Stan Tymiński. Jest jeszcze taki, był taki Kowalski, był też z Lublina, Pakier. Więc w sumie wam się dużo demokracji zapowiada.
1: Gdzie, jak nie, za oceanem, w USA?
10: No, przepraszam, bardzo zapomniałem. Spodziewam się, że będzie jeszcze komentarz prawny, prawnika, który dużą część kariery spędził i się ukształtował politycznie, mentalnie, intelektualnie w Jackowie i Toronto. To tam mniej więcej z tych rejonów, gdzie te geniusze polityczne, Stany Tymińskie i ci pakierzy Kowalscy karierę robili. Więc to zdaje się, to jest ostatnio jego ekscelencja, ambasador, tutaj czasami dzwoni, a nawet za każdym razem, więc czekam na komentarz. Mam nadzieję, że nie będzie mówił o pogodzie i o pięknym wschodzie słońca i ptaszkach.
1: Bardzo dziękuję. Konkretnie. To był pan Paweł z Płocka. Pozwolę sobie wyrazić trochę zdanie odrębne, bo ja, ilekroć państwo gdzieś między wierszami zdają nam raport pogodowy, to uważam, że jest to taki... sympatyczny moment w naszej audycji i nie odbierałbym słuchaczom tego, aby na przykład powiedzieli nam, ile stopni, jak wychodzą przed dom, chociaż tutaj dobrze, że się dzieje to tylko od czasu do czasu. Natomiast taka drobna uwaga do ostatniego telefonu. Proszę państwa, nie czyńmy w stosunku do siebie wzajemnie w tej dyskusji naszej porannej takich złośliwości, bardziej lub mniej wypowiedzianych. Wszyscy tutaj się spotykamy i dyskutujemy. Pan Bernard z Norymbergi jest z nami, słuchamy.
11: Dzień dobry, witam, kłaniam się serdecznie, pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję, a teraz będę gotów po śląsku, bo chcę się solidaryzować z panem Andrzejem z ziemi lubuskiej, bo on chyba też ze Śląska pochodzi, a w piątek powiedział coś po śląsku i ja chcę teraz właśnie z solidarności z nim powiedzieć, że u nas w północnej Bawarii słońce jeszcze nie zeszło, także wschodzi trochę później, ptaszki też ćwierkają i ciepło dość jest. Temperatury teraz nie powiem, bo nie patrzył na termometr, a teraz znowu po polsku. Dziękuję. To tyle z mojej strony. Tak troszkę ironicznie czy humorystycznie. No i zostanę w tej...
1: Temat Ziobry.
11: Tak, temat Ziobry. Zostanę w tej estetyce. Jestem pełen podziwu dla pana ministra. Jestem pełen podziwu i po prostu twierdzę, że doskonały ruch wykonał, stwierdzając fakt, że na Węgrzech może mu się zrobić zbyt ciepło. Pojechał do Stanów. Właśnie na to liczyłem. Właśnie na to z tym spekulowałem, że taki ruch następny wykona. Tutaj muszę się z panem Pawłem z Płocka, który przedmówcą był moim, też zgodzić, że ciekawy jest ten nowo odkryty talent dziennikarski. Właśnie tak jak też już to było mówione, nowy dziennikarz młodego pokolenia. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Liczę jednak na sprawiedliwość i liczę na to, że jednak sądy amerykańskie odpowiednio tu zadecydują, chociaż rola prezydenta Donalda Trumpa będzie jeszcze też ciekawa. Pytanie, czy on zna w ogóle pana Ziobrę, czy wie, kto to jest, czy nie. Oczywiście pan Nawrocki, podejrzewam, że wykorzysta tutaj swoje kontakty, żeby jednak swojego pobratymca politycznego jakoś tam wybronić. Zobaczymy. Zgadzam się z panem Markiem, kupuję kawę, czy teraz mam herbatę przed sobą, kupuję popcorn i dalej śledzę. Tym bardziej, że chciałem nadmienić, że czytam teraz Normana Davisa, Boże Igrzysko, drugi tom, ale pierwszy też przeczytałem, także tutaj muszę znowu tak ironicznie powiedzieć, no to jest wolność szlachecka. To jest absolutna wolność. Co mi może jakieś tam prawo, co mi może ktoś tam, że tak powiem, zarzucać, skoro ja tu jestem wolny, uciekam sobie do ojczyzny demokracji i tutaj będę jakoś próbował się bronić.
1: I wracają, no, zanim pozwolę sobie dodać słowa, które sam wypowiadał, jak choćby o tym, że niewinni nie mają się czego obawiać, albo o miękkich żonach.
11: O miękkich żonach, sam
1: to
11: nie chcę tego cytować.
1: Tak.
11: Niewinni nie mają się czego bać, panie ministrze. Proszę wracać do Polski, udowodnić swoją niewinność. No a pan Paweł z Płocka był uprzejmy w moich takich ulubieńców tutaj wymienić też Stana Tymińskiego. Właśnie byłem w trakcie oglądania kanału Zero wywiadu z panem Tymińskim. Dopiero zacząłem. Ostrzegano mnie, że to jest dla ludzi o mocnych nerwach. Do tych najciekawszych elementów w ogóle nie zdążyłem jeszcze dotrzeć, ale muszę sobie to obejrzeć. Bo kiedy Stan Tymiński kandydował, byłem jeszcze w Polsce, miałem 16 lat. Nie mogłem głosować wtedy, ale bardzo z zaciekawieniem, że tak powiem, obserwowałem ówczesne jego wystąpienia. Później jakby się przestałem nim interesować, a należy do tego wrócić, tak mi się wydaje. No a pan Janusz Kowalski to w ogóle mój ziomek z Opola. Znam go nawet osobiście. Kiedyś miałem okazję z nim się spotykać nawet. Także też śledzę jego karierę. No i ciekawie będzie.
1: Panie Bernardzie, dziękuję bardzo.
11: To tyle, pozdrawiam.
1: Skoro już padły cytaty, to w takim razie jeszcze mamy dla państwa jeden atrakcyjny bardzo. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. Tak z Trybuny Sejmowej wykrzykiwał Zbigniew Ziobro, to było już po wyborach w październiku 2023 roku, pamiętnych wyborach. Teraz łączymy się z panem Zdzisławem z Warszawy. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Najpierw do pana, panie redaktorze. Pan prezydent Trump miałby równie kłopotliwe wymawianie nazwiska pana prezydenta Trzaskowskiego, jak pana Nawrockiego. No oba nazwiska
1: trudniej
12: są dla Amerykanina
1: jeszcze
12: bardzo trudne, więc tutaj nie różnicowałbym. Co do sprawy, o której mówimy, pan Ziobro ma wielką szansę zostania dziennikarzem, ponieważ ma wielkie wsparcie rodzinne. Jego małżonka jest prawną dziennikarką i mam nadzieję, że pomoże mu w tej jego nowej funkcji. Mam nadzieję, że będą jego komentarze w Telewizji Republika na poziomie obiektywne i na to liczę. Może się przeliczę, nie wiem. Coś człowiek musi robić na wygraniu. Rozumiem go całkowicie, że obawia się polskiego wymiaru sprawiedliwości pod kierunkiem pana Żurka i pana Tuska. Nie jest człowiekiem, który jak bohaterowie białoruscy niedawno odznaczony, jeden z nich chce wracać do tego, aby zostać męczennikiem. On widocznie męczennikiem nie chce zostać. W związku z tym uciekł. No cóż, tak to jest, tak bywa.
1: Nie, no, panie Zdzisławie, absolutnie nie. Mówi, że nie uciekł.
12: Ja tak uważam, to jest moja opinia o nim, a co on uważa, to jest jego sprawa. Ja
1: nie
12: uważam,
1: sądziłem, że
12: po
1: pan tak krytycznie patrzy na Ziobrę.
12: Sprawiedliwości i stary się nie dziwią, no, boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości w Polsce przy obecnych rządach pana premiera Donalda Tuska. No, nie dziwię mu się, no, po prostu tak uważa i tyle, no. Liczy na amerykański wymiar sprawiedliwości, który go obroni, bądź też, jeżeli proces odbędzie się w Stanach, uważa, że tam ten system sądowniczy będzie dla niego lepszy, będzie bardziej obiektywny. Nie wiem, taka jest jego opinia,
1: bardzo.
12: A mówimy w końcu o tym, czym się będzie zajmował, więc liczę na to, że zostanie tym dobrym dziennikarzem, ponieważ będzie miał wsparcie ze strony swojej żony, naprawdę dobrej, wytrawnej dziennikarki kiedyś. Pamiętam.
1: Bardzo dziękuję, pan Zdzisław z Warszawy. Ja, proszę państwa, myślałem, że w tym kierunku, bo dziennikarz ministrem, jakby miał zostać, to tutaj nie widzę zgrzytu, ale były minister dziennikarzem, to mi się nie kojarzy z standardami dziennikarskimi, ale tutaj mamy coraz luźniejsze podejście. Tak, myślę, że też patrzy na to właśnie pan Zbigniew. A pan Marek z Nieporętu, który właśnie się teraz dodzwonił. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam swojego przedmówcę z dzisiaj. Dzisiaj pozdrawiam cię, to jest Marek ze Śródmieścia, teraz nie poręczy mieszka. Od wielu czasu słucham twoich fajnych wypowiedzi, takich czy innych, no ale pozdrawiam cię, żeby ci dużo zdrowia starczyło do tego, do tych wypowiedzi. Natomiast chciałem tylko przypowiedzieć historycznie pewną rzecz. Pan Ziobro, będąc ministrem spraw wiadomo jakich, starał się zawsze uzyskać pewnego człowieka. Pamiętacie panowie sprawie pana Dariusza Przywieczerskiego. To on się starał, żeby go ze Stanów ściągnąć. To prawda, w Stanach Zjednoczonych dosyć długo ten czas powrotu pana Przywieczerskiego. To sprawa pozwu. Lata wstecz, więc przypuszczam, że pan Ziobro no, będzie miał dość długą ochronę. Jeżeli się pan, nasz prezydent, do tego włączy, to będzie miał trochę pewnie spokoju przez jakiś czas, no, ale miejmy nadzieję, że powróci w takich czy innych okolicznościach, no, bo pan Przywieczerski nawet na swojej stronie w internecie siedział w pięknym stroju, takim czerwonym, jak to w Stanach jest. Przetrzymywany był w Kalifornii. Więc warto byłoby się zastanowić, czy będzie to długo, czy krótko. No tyle, co mam do powiedzenia, ale myślę, że jednak wróci do Polski albo w odpowiednim stroju. Także dziękuję państwu bardzo.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Nieporętu. Teraz pan Tomasz Słomianek. Słuchamy pana.
14: Witam państwa serdecznie. No ja chciałem powiedzieć, że Zbyszek no ogólnie ograł wszystkich tak naprawdę, no można powiedzieć. No i ograł nasz wymiar sprawiedliwości i ograł pana nowego premiera Madziara. Nie sądzę, żeby on wrócił do wyborów. Zobaczymy, rok jest, rok, moment leci. Ale mam pretensje do pana Żurka, że no, mało, że pan Żurek, minister Żurek jest taki jakby dużo mówi, a mało robi, tak mi się wydaje. No.
1: W tej sprawie?
14: Tak, w tej sprawie, tak mi się wydaje.
1: Bardzo dziękuję za tę opinię. To wszystko to jest polityczna odpowiedzialność ministra i to jest oczywista sprawa. Natomiast tutaj pewnie najróżniejsze czynniki decydują o tym, jakie procedury muszą być spełnione, żeby sprawa była wyjaśniona. I skoro czekamy na to tak długo, to powód tutaj najwyraźniej jakiś istnieje, abyśmy się o nim dowiedzieli już po wszystkim. Zachęcamy państwa, zapraszamy do udziału w dyskusji pod numerem 22 44 044. Państwa głosy ponownie już za chwilę.
15: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
16: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
17: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
15: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia w Polsce wschodniej będzie ono małe. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni, tyle zobaczymy na północnym wschodzie, na Pomorzu Zachodnim do 23-24 stopni, na południowym wschodzie, na Podkarpaciu chociażby. Chłodniej natomiast będzie nad morzem i miejscami w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 17 minut 6. To jest pierwszy program Tok FM i dyskusja na temat losów Zbigniewa Ziobry, którą państwo tutaj, dzięki państwu ta dyskusja trwa u nas i dyskusja w ogóle od miesięcy o samym Ziobrze też trwa w społeczeństwie. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej się do nas dodzwonił. Słuchamy.
18: Oczywiście, ciężko się dzisiaj dodzwonić
9: ponieważ temat jest gorący jak kartofel na ognisku, tak?
1: Albo jak, skoro jesteśmy o tak wczesnej porze, bułeczki na śniadanie.
9: O, świeże bułeczki, ale bułeczki są smaczne. I kartofel zresztą też. Panie redaktorze, no miałem nie dzwonić, bo ja wróciłem z wakacji ze Śląska mojego rodzinnego, ale już jak już trzech słuchaczy mnie wywołało, no to kurczę, stawiam się karnie za duże pieniądze na to, żeby coś opowiedzieć, nie? W audycji TOK FM. Panie redaktorze, to ten scenariusz był do przewidzenia, że pan Ziobro wyjedzie z Węgier, ponieważ no, tam nie będzie mile widziany. No, czy ucieka, czy wyjeżdża, czy co on robi, no to jest tylko kwestia semantyki, jakbyśmy to określali. Panie redaktorze, niech pan nie umniejsza zawodu dziennikarza, bo trochę się obrazimy tutaj wszyscy, łącznie z panem powinniśmy się obrazić, bo można być ministrem, później dziennikarzem, ministrem. Dziennikarz jest chyba czasami ważniejszy niż jakiś tam biurokrata, minister.
1: To ja uzupełnię, panie Andrzeju, tu chodzi o rzecz, której być może tutaj pan nie dostrzega. Otóż jak się było tak osobą ważną w polityce, jak minister, to jak tu być dziennikarzem, który no powinien być, czy jakby nie zawsze będzie tak w dzisiejszych czasach zupełnie bezstronny, bo będzie miał jakieś poglądy i sympatie polityczne, ale jakiś taki minimum standardów niezależności.
9: No tak, ale minister też ma poglądy, też ma swoje sympatie polityczne. Nie umniejszamy zawodu dziennikarza. Druga prawda, jak z tymi bułeczkami. Natomiast, panie redaktorze, wiadomo, że będzie cokolwiek robił, musi się utrzymać. Ameryka nie lubi nie Romów. Tutaj to jest tak, że każdy musi pracować. Zresztą ja myślę, że sobie zaoszczędził i przygarnął trochę kasy, że to nie jest biedny człowiek, który musi z tego iść na zmywak na Greenpointie. Jeszcze się muszę ustosunkować do takiego, dzwonił taki fajny hejter z Płocka, zawsze stara się mnie tutaj wyprowadzić z równowagi, obrazić, ale panie Pawle z Płocka, nie tędy droga, wie pan, każdy hejter to właśnie mnie motywuje, pokazuje, że mój głos jest ważny. Niech pan dzwoni, niech pan opowiada, że ja mieszkałem na Greenpointie Jackowie. Co pan wie o człowieku, którego pan nigdy nie widział, nigdy pewnie nie zobaczy? Ja mieszkałem w San Francisco, w Toronto i cieszymy się, że mieliśmy polskie dzielnice. Niestety te dzielnice polskie, Greenpoint Jackowa, one się zmieniają. Teraz to już nie są polonijne.
1: Odpływamy.
9: Ale wiadomo, scenariusz był do przewidzenia. Ziobro wziął ten genewski paszport, teraz pójdzie do sądu. Sąd oczywiście się przychyli, bo chory tego, prześladowany, wiadomo, zagra wszystko najlepsi prawnicy, a potem Departament Stanu, który teraz jest w administracji republikańskiej, mu oczywiście to wszystko trochę potrwa i w grodzie chwały po zmianie władzy za półtora roku przyjedzie do Polski na białym koniu. Tak to przewiduje taki scenariusz.
1: Andrzej z ziemi lubuskiej, dziękuję bardzo za ten telefon. Nasz numer to 22 44 044. Pan Darek z Warszawy jest z nami, słuchamy.
18: Dzień dobry.
1: Jest pan na antenie.
18: Dzień dobry wszystkim. Przysłuchuję się tej dyskusji, miałem nie dzwonić, ale że tak powiem, trochę ciśnienie mi się podniosło. Ja się zgadzam z panem z Podnieporętu, który powiedział, że znowu pan Ziobro ograł wszystkich. Zgadzam się z tym i powiem delikatnie. W dalszym ciągu nie mogę uwierzyć, jeśli to prawda, że jest w Stanach Zjednoczonych, jak to się stało, że pozwolono mu wyjechać. Bo w momencie, kiedy Orban przegrał wybory parlamentarne, wiadomo było, że pan Ziobro będzie szukał chyba w tamtym kierunku ucieczki i że służby dały mu wyjechać. Zakładam, że do tej pory wiedziały, gdzie on mieszka w Budapeszcie. No i dały mu uciec. Powiem szczerze, że no... to nasze państwo znowu nic nie może. Czy pan nie sądzi tak samo jak ja?
1: Ale panie Darku, to uporządkujmy. Które służby? Węgierskie czy polskie?
18: Nasze.
1: Nasze polskie. No,
18: tak. Ja wiem, że one nie mogą działać na terenie Węgier oficjalnie, ale wiemy, że różne rzeczy robią. No, nie mogę sobie tego wyobrazić, że oni dali mu uciec. No, kurczę, no.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Darek z Warszawy. Gdybyśmy mieli jeszcze taki wątek w tej historii, że Zbigniew Ziobro przez jakichś agentów na nielegalu jest przywieziony do Polski jakoś jakimś sposobem, to był dopiero scenariusz na film. Pan Waldemar z Elbląga jest z nami. Słuchamy.
19: Dzień dobry. Ja myślę sobie, że przed rządem polskim stoi po prostu rozpatrzenie tak zwanego wariantu wenezuelskiego, uznanego przez prezydenta Trumpa za pełnoprawny, jedyny i możliwy. I po prostu ekipa służb specjalnych powinna wyłuskać pana Ziobrę z Ameryki, przywieźć tutaj i to się spotka na pewno z szerokim uznaniem i pana prezydenta i administracji amerykańskiej, tak jak to zrobili z prezydentem w Wenezueli. I uważa pan, że to tak jest to wariant możliwy i dopuszczalny?
1: Ja myślę, że dla amerykańskiej administracji pod wodzą Trumpa to niewiele jest rzeczy niedopuszczalnych.
19: No w każdym razie to na pewno nie byłoby uznane za przekroczenie jakichś granic prawa i dobrego obyczaju. Myślę, że Trump by poklaskał, gdyby to się udało.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Waldemar z Elbląga, teraz pan Mirek z Poznania. Słuchamy.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przyznam, że ja tą sytuacją jestem zażenowany, ale zażenowany tym, że polskie służby operacyjne, że polskie służby policyjne, wywiadowcze zostały zaskoczone, że chcemy postawić jako państwo, może nie tyle jako, no tak jako państwo, bo sądy są, czy prokuratura jest częścią państwa, jako państwo, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na setki milionów i my nie wiemy, co się z tym człowiekiem dzieje, jako służby, że służby nie wiedzą, co się z tym człowiekiem dzieje, pan Żurek komunikuje, że jeśli to będzie prawda, no to będziemy składali odpowiednie kwitki, bla, bla, bla. To jest ekstremalna kompromitacja polskiego wywiadu, polskich służb mundurowych, bo pytanie, gdzie jest pan Romanowski? Nikt nie wie. Pan korespondent aktualny pozostawia panu Romanowskiemu swobodę. Ale teraz zmieniając jeszcze, panie redaktorze, jedna ważna rzecz. Chciałbym, żeby kiedyś dotarło do ludzi, którzy głosowali na tegoż pana, dotarła jedna rzecz, a mianowicie to, że zawsze, jak był u władzy, kreował się na wybitnego patriotę. Naprawdę, wybitny patriota i w interesie dla Polski. Czemu dziś pan Ziobro nie chce być tym patriotą, o którym mówi. On nie zginie, Tusk go nie zabije. Oczywiście, ani nikt, kto z Tuskiem współpracuje, będzie miał proces. Czemu nie chce być tym patriotą? Tak jak pan Poczobut, który powiedział, nie wyjadę z Białorusi, będę stawał oporem. To on, myślę, że gdyby wybuchł jakikolwiek konflikt zbrojny.
1: Bardzo dziękuję.
20: Byłaby to pierwsza osoba, która wsiądzie do pociągu, który go wywiezie w bezpieczne miejsce. I tak wygląda patriotyzm z prawa.
1: To był pan Mirek z Poznania. Teraz pan Piotr z Brandenburgii. Zostały nam 3 minuty na dyskusję i akurat 3 telefony. Słuchamy.
21: Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie. Ja tylko taką jedną sugestię chciałem narzucić tutaj, znaczy podać pod dyskusję. Jeśli Ziobro robi sobie taki show, ucieka, czy naprawdę wymiar sprawiedliwości nie może go oskarżyć zaocznie? I później, żeby był, już miał wyrok. Nawet jeśli by wrócił do Polski, dajmy na to, że kolega tam, Batyr czy Nawrotki, jak on tam się zwał, uniewinniłby go, miałby już wyrok, nie mógłby na to kandydować, nie mógł być politykiem.
1: Podejrzewam, że jest to możliwe. Ale na razie chyba jeszcze śledztwo się nie zakończyło, więc to niech nie ten etap.
21: Rozumiem. No nic, życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy, panie Piotrze. Dobrego dnia. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Słuchamy.
22: Dzień dobry. No cóż, nas wszedł, czmychnął. Dla mnie taką przewrotem ostatnich dni jest przyznanie Donalda Trumpa, że ingerował w polskie wybory. Takie oczywiste wprost przyznanie ze Stanów Zjednoczonych. Ingerował zaangażowały w polskie wybory, żeby wygrał pan Nawrocki. I dosadne sojusznika jest to działanie wyjątkowo niesojusznicze, tak jest. Podejrzewam również, że pan Ziobro i pan Romanowski będą objęci ochroną naszego sojusznika, co również będzie działaniem wrogim. W tym wypadku wypadałoby wezwać ambasadora Tomarosa do naszego MSZ-u i go po prostu zdrowo obstukać, jak to jest w zwyczajach dyplomatycznych. Nie wiem, czy pan Sikorski na to się zgodzi, ale prawdę powiedziawszy, w tej chwili USA jako sojusznik Polski coraz bardziej zbliża się do sojuszniczych cech Moskwy, sojuszniczych cech Putina. Właściwie Putin i Trump są już niemal takimi samymi sojusznikami Polski. W końcu jeszcze trochę rosyjskiego sprzętu używamy, starego sprzętu. On nie ma oprogramowania, więc on nie zawiedzie, kiedy w stosownej chwili. Natomiast to jest kolejny wrogi akt Stanów Zjednoczonych. Szkoda, bardzo wielka szkoda. Kłaniam się.
1: Ale pamiętajmy o tym, że wielkimi krokami, ale jesteśmy coraz bliżej wyborów prezydenckich w USA także. A to już druga kadencja Trumpa. Pan Andrzej z Łodzi, słuchamy.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem powiedzieć, że państwo zajmują się rzeczami nieistotnymi. Po przeciwnej stronie cała armia cieszy się, że Ziobro uciekł, a zarówno państwo, jak i armia przeciwna jest winna jakieś kosmiczne pieniądze kapitałowi, który za chwilę zgłosi się po swoje. I znów będą państwo sprzedawali swoje córki do salonów masażu, żeby mieć na emeryturę. To wszystko. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej z Łodzi. I słuchając tego ostatniego telefonu, to trochę poczułem się zdezorientowany. Ale obserwując tutaj zespołu porannego, mimikę wszystkich członków, to jakby utwierdziłem się, że nie tylko ja. Dziękujemy państwu za naszą dzisiejszą dyskusję i zapraszamy na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na początek Rzeczpospolita, która dzisiaj na pierwszej stronie pisze o zakupach z agentem AI. Coraz częściej słychać o takim rozwiązaniu. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. 41% ankietowanych kupuje przy wsparciu bota artykuły spożywcze. Taka ciekawostka przy tej okazji. Państwo zapłaci za długi areszt bez wyroku. O tym także w Rzeczpospolitej. Sąd Okręgowy w Sieradzu, do którego półtora roku temu wpłynął wniosek pełnomocnika Roberta J. o przyznanie mu zadośćuczynienia za krzywdy psychiczne, fizyczne, pozbawienie możliwości zarobkowania, nie miał wątpliwości, że J. nie powinien zostać ani zatrzymany w sprawie zabójstwa generała Papały, ani osadzony w areszcie. I wszystkie fakty z tym związane tutaj dzisiaj są przypominane. Robert J. ma otrzymać 75 tysięcy zadośćuczynienia za 58 dni pobytu w areszcie. To jest pierwszy wyrok po uniewinnieniu w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. W kolejce jest pozew Igora M., pseudonim Patyk. Lekarz w Polsce musi znać język polski. Od 1 maja wygasiliśmy warunkowe prawo wykonywania zawodu 146 lekarzom spoza Unii Europejskiej. Jeśli ktoś nie umie mówić po polsku, nie powinien pracować w Polsce jako lekarz, mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. I tutaj Dominika Pietrzyk pyta swojego rozmówcę. Ukraińscy lekarze, którzy leczą w Polsce, posługują się językiem polskim? I pada odpowiedź. Lekarze, którzy nie znają języka polskiego, byli zatrudniani przez szpitale, a trudno jest leczyć pacjenta, jeśli nie zna się języka. W mojej ocenie dochodziło do sytuacji, gdy niemówiąca po polsku osoba, która była zatrudniona w charakterze lekarza, mogła narazić pacjenta na utratę zdrowia. Teraz dzisiejsza Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie o Ziobrze i o jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych, jak to jest tutaj określone. I kolejne informacje dotyczące szczegółów tej sprawy. W sobotę Ziobro został sfotografowany na lotnisku w New York koło Nowego Jorku. Do Stanów Zjednoczonych przyleciał wraz z żoną. Jak mówią źródła wyborczej, o przyznaniu Ziobrze wizy amerykańskiej zdecydował osobiście prezydent Donald Trump, bo sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce byli temu przeciwni. PiS jednak dotarł do Trumpa przez ruch MAGA za pośrednictwem szefowej personelu Białego Domu. Jako uchodźcy polityczni Ziobro i Romanowski mają możliwość podróżowania po całym świecie na podstawie wydanego przez władze Węgier paszportu genewskiego. Żeby wjechać do USA, posiadacze takiego dokumentu muszą mieć amerykańską wizę. I tu sytuacja posłów się różni. Według informacji wyborczej Ziobro właśnie dostał wizę, a Romanowski już nie. I co się dzieje z byłym współpracownikiem Ziobry? O tym także dzisiaj możemy przeczytać w Gazecie Wyborczej. A tutaj także temat dnia, czyli pierwszy tekst Andrzeja Poczobuta po wyjściu z więzienia. Dlaczego chce wrócić na Białoruś? Jeśli przez lata stoi się na czele organizacji, jeśli przekonywało się ludzi także przez lata, że warto w warunkach skrajnie niekorzystnych prowadzić działalność na rzecz polskości, to w momencie, kiedy przyszedł czas próby, nie można ich pozostawić samym sobie. W trakcie pobytu w więzieniu miałem kilka propozycji wyjazdu z Białorusi. Nie przyjmowałem ich, zawsze to był bowiem bilet w jedną stronę, mówi Andrzej Poczobut w dość obszernym wywiadzie. To jest dzisiaj temat dnia wyborczej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Rząd tnie prowizję pośrednikom. Resort rozwoju pracuje nad przepisami, które wprowadzą zakaz pobierania przez pośrednika wynagrodzenia od obu stron transakcji. Dziś prawo nie zabrania pobierania takich prowizji w ten sposób właśnie od sprzedaży domu, mieszkania czy też działki. To ma się zmienić po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, nad którą pracuje resort rozwoju. Prowizję będzie można pobierać wyłącznie od jednej strony, sprzedającego albo kupującego. Informacje o 6 już teraz przed nami, a po informacjach wrócimy do sprawy Zbigniewa Ziobry.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minister Sprawiedliwości będzie oczekiwał wyjaśnień od USA i Węgier w sprawie umożliwienia Zbigniewowi Ziobrze ucieczki za ocean. Władimir Putin potwierdził gotowość do rozmów pokojowych, twierdzi prezydent Ukrainy. Dzisiaj w szkołach podstawowych startują egzaminy ósmoklasisty. Minęła 6, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają Zbigniewa Ziobrę tchórzem, za to koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Do tej pory Zbigniew Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale nowy premier Peter Modzior już jakiś czas temu zadeklarował, że nie zamierza chronić polityka PiSu. Sprawę komentuje europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
5: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, które bardzo często serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Za to poseł PiSu Jarosław Sellin nie dziwi się decyzji ani Zbigniewa Ziobry, ani jego zastępcy w ministerstwie Marcina Romanowskiego, który także ucieka przed polskimi śledczymi.
6: Nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej, czyli rządowi, na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce. Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
2: Obaj politycy PiSu, zdaniem prokuratury, odpowiadają za stworzenie, a w przypadku Zbigniewa Ziobry także kierowanie, grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek zapowiedział wniosek do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził gotowość do realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych. W jego opinii Putin został do tego skłoniony. Zełenski podkreślił, że w ostatnich dniach nie dochodziło do zmasowanych ataków rakietowych i lotniczych na jego państwo, choć w rejonach przyfrontowych walki trwały. Minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premierka Łotwy Evika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Spruc powiedział, że chce uchronić łotewską armię przed jej instrumentalnym traktowaniem dla osiągnięcia celów politycznych. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla, Narges Mohammadi, została przewieziona do szpitala w Teheranie z lokalnej kliniki w mieście Zanjan, dokąd ponad tydzień wcześniej przetransportowano ją w trybie pilnym z więzienia. Informuje o tym założona przez nią fundacja. Działaczka jest więziona od 2016 roku. Irańskie władze zawiesiły wykonywanie kary po wpłaceniu wysokiej kaucji. Pod koniec marca Mohammadi przeszła zawał serca. Wcześniej rozpoczęła strajk głodowy w proteście przeciwko bezprawnemu uwięzieniu i trudnym warunkom, w jakich jest przetrzymywana. O 9:00 uczniowie z 13 tysięcy szkół podstawowych podejdą do egzaminu ósmoklasisty. Ten rozpoczyna się od testu z języka polskiego.
4: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
2: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół średnich, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
2: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów. Największe polskie miasta i metropolie powiększają się. Dzieje się tak kosztem mniejszych ośrodków. Drenaż peryferyjnych regionów to bardzo trudny do odwrócenia trend, podkreślają naukowcy. Więcej na ten temat wie Jakub Medek.
8: Trudno oczekiwać od młodych ludzi, że będą chcieli zostać w miejscach, gdzie mają gorsze perspektywy, podkreśla dr Maciej Białous, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku.
23: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj.
8: Od razu jednak dodaję, że sytuacja miast średniej wielkości nie jest pod względem ubytku mieszkańców jeszcze tak zła.
23: Dla młodych ludzi, przede wszystkim mieszkających w bardziej peryferyjnych miejscowościach, bardziej oczywistym wyborem na przykład do studiowania jest Białystok czy Lublin czy Olsztyn, bo jest to bliżej, jest to taniej, daje to większe możliwości utrzymania się.
8: Najgorzej na wewnętrznych migracjach wychodzą miejscowości najmniejsze. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
2: A informacje w TOK FM wracają o 6:20. Poniedziałek będzie pochmurny, może przelotnie padać. Po południu miejscami zagrzmi. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem od 15 do 18. Miejscami mocniej powieje.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest 6 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych. O tym właśnie teraz będziemy rozmawiali z profesor Pauliną Materą z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
1: Co tu właściwie się wydarzyło? Jak to się stało, że Ziobro znalazł schronienie u Donalda Trumpa?
24: Na razie mamy tylko takie doniesienia nieoficjalne, ale można się tylko do nich odnieść, że zostały uruchomione kanały, które miała polska prawica, no PiS konkretnie, z osobami z ruchu MAGA, które są bliskie Donaldowi Trumpowi. Mówi się o Suzy Willis, czyli szefowej personelu Białego Domu, która zdołała przekonać Trumpa do tego, żeby wydał taką decyzję, bo Ziobro musiał uzyskać wizę. Natomiast no, to nie jest zupełnie pewne, ale wiemy o takich relacjach polskiej prawicy z ruchem MAGA, więc myślę, że ta akcja była od dawna przygotowywana, jeszcze zanim wiedzieliśmy, że zmienią się władze na Węgrzech, bo Ziobro musiał poszukać nowego miejsca po przegranej Viktora Orbana.
1: Czyli tutaj to jest taka przysługa ze strony Amerykanów dla polskiej prawicy, dla PiS-u.
24: Tak, można tak to powiedzieć. No przede wszystkim dla Zbigniewa Ziobry. Nie wiem, czy cały PiS jest taki bardzo chętny, żeby utrzymywać takie związki ze Zbigniewem Ziobrą, natomiast też może to być taki symboliczny moment i symboliczna sprawa, dlatego że Zbigniew Ziobro będzie twierdził, że jego proces jest zemstą polityczną i przez to przekonywać Amerykanów, że nie powinni dopuścić do jego ekstradycji. Oczywiście będzie, jeżeli polskie władze zwrócą się i będą chciały rozpocząć proces ekstradycji, to się stanie w Stanach Zjednoczonych zapewne. Może to być długotrwałe. Natomiast ten argument polityczny będzie bardzo głośny i być może część polskiej prawicy stwierdzi, że jest to korzystne, że tutaj amerykański rząd sprawdza, czy faktycznie Zbigniew Ziobro nie będzie więźniem politycznym w Polsce, czy może liczyć na uczciwy proces, bo na tym polega też ta procedura w Stanach Zjednoczonych.
1: Dlaczego Ziobro pozostaje tak ważną postacią, mimo takiego

0: to politycznie nie jest za bardzo takie eleganckie, że on ucieka, mimo że jeszcze nie ma tego wyroku sądu. Nie ma jeszcze przecież międzynarodowego nakazu aresztowania, a jednak Ziobro ucieka, obawiając się w jego przekonaniu zemsty politycznej.
1: Tutaj sprawa, jeśli chodzi o współpracę polskich i amerykańskich służb, jest otwarta. Znaczy mamy stosowne umowy i to będzie się działo.
0: Tak, Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi umowę ekstradycyjną. Natomiast ten cały proces jest bardzo długotrwały, bo to musi amerykański sąd federalny tą sprawę rozpatrzyć. Właśnie tak jak mówiłam, pod tym względem, czy Ziobro będzie mógł mieć uczciwy proces w Polsce, a także czy zarzuty, które mu są stawiane, są również przestępstwem w Stanach Zjednoczonych, czy są do tego takie podstawy. Poza tym Ziobro może się bardzo umocnić w Stanach Zjednoczonych przez to, że jak mówią ostatnie doniesienia, będzie korespondentem telewizji Republika, która też z ruchem MAGA była bardzo powiązana. Nawet są takie w tamtym roku, jakoś pod koniec roku, były takie informacje o tym, że telewizja Republika chce otworzyć kanał anglojęzyczny i że Amerykanie związani z MAGA byliby gotowi i coś takiego finansować. Na razie nic więcej o tym nie słychać, ale jeżeli Ziobro by był taką twarzą telewizji Republika i ruchu MAGA, miałoby to duże znaczenie i dałoby mu pracę i może większe bezpieczeństwo, ponieważ no tutaj już by wchodziły sprawy wolności słowa, prawda, osoby, która jest związana z mediami, więc jest to dosyć taki zmyślny i sprytny ruch, który może jeszcze bardziej tą procedurę ekstradycyjną w Stanach Zjednoczonych przedłużyć.
1: A wie pani, co pobrzmiewa coraz częściej w społeczeństwie w związku z tą sprawą? Takie rozczarowanie i przekonanie, że gdyby to był Jan Kowalski, to by po prostu był w areszcie i miałby wyrok i ponosiłby karę, a że jest to polityk taki z pierwszych stron gazet, to sobie tak to zorganizował.
0: Oczywiście tak, zresztą no Jan Kowalski by nie mógł podsłuchiwać raczej opozycji, zdecydować o podsłuchiwaniu opozycji Pegasusem, prawda, czy zdefraudować jakieś fundusze, bo takie są zarzuty przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, więc one są dosyć poważne, więc oczywiście, że tak można odczuwać, ale dla części społeczeństwa z całą pewnością jest to człowiek prześladowany przez obecny rząd, więc no jak zwykle ta polaryzacja występuje.
1: A na co może w tej chwili liczyć Ziobro w ogóle w Stanach Zjednoczonych, mając te papiery, które w ręku ma?
0: To znaczy prawdopodobnie ma tak zwany paszport genewski, bo jakoś musiał dostać wizę. Ten paszport przysługuje osobom uchodźczym. No wiemy, że Ziobro dostał azyl polityczny. Nie może liczyć na żaden immunitet. Jeżeli polskie władze wystąpią o ekstradycję, to ten proces w Stanach Zjednoczonych się rozpocznie. On może zyskać jakąś popularność, prawda? Mówi się, że Marco Rubio czyli sekretarz stanu, był przeciwny, bo to też jest pewien problem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych musi przede wszystkim najważniejsze sprawy dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące relacji gospodarczych załatwiać z obecnym polskim rządem, a nie na przykład z prezydentem Karolem Nawrockim, prawda? Bo to są takie kontakty, więc Rubio był przeciwny, bo to jest problem pewien dla amerykańskiego rządu, ale no wygląda na to, że była to decyzja Donalda Trumpa, ale zapewne, jak zapowiadał minister Żurek, polski rząd wystąpi o ekstradycję.

0: Ten proces będzie się bardzo długo ciągnął i myślę, że będzie miał takie zabarwienie ideologiczne, bo Amerykanie mają tutaj ten swój przyczółek, bo no nie można ukrywać, że chcą... Dla Stanów Zjednoczonych by było korzystne, gdyby były rządy bardziej podobne i bardziej zbieżne ideologicznie z ruchem MAGA, czyli sceptyczne wobec Unii Europejskiej, wobec tych wszystkich działań, które Amerykanie krytykują w Unii Europejskiej, na przykład regulacji technologicznych czy spraw związanych z ochroną środowiska, nie mówiąc o takich sprawach, powiedzmy, szeroko pojętych, obyczajowych, bezpieczeństwem granic. Na pewno Stany Zjednoczone by wolały, żeby takie rządy w Europie były. I na to właśnie tak można spojrzeć szerzej. I czy Zbigniew Ziobro będzie tak wykorzystywany, nie wiemy, tak? Jako taki ideologiczny symbol.
1: Czy to, co robią Amerykanie w sprawie Ziobry, to jest przejaw takiego wtrącania się w polskie sprawy? Ingerowanie w sprawy innego kraju.
0: Może tak. No, trudno mi sobie wyobrazić, że teraz Donald Trump we własnej osobie będzie się wypowiadał na ten temat, bo ma inne teraz problemy, powiedzmy bardziej priorytetowe, bo ma wojnę z Iranem, niedługo jedzie do Chin, więc... No ale jego urzędnicy mogą się na ten temat wypowiadać, prawda? Ale czy to będzie jakoś w jakiś sposób wykorzystywane, nagłaśniane? No może dla nas Zbigniew Ziobro jest postacią jakąś symboliczną, istotną w tym sensie, że może być symbolem, czy polski rząd radzi sobie z rozliczaniem poprzedniej ekipy. Tutaj myślę, że może być wyciągnięty w jakimś właściwym momencie. Ale czy Donald Trump będzie wypowiadał się na ten temat? W jaki sposób ma się odbywać proces ekstradycyjny? Chociaż no, on jakoś nie za bardzo poważa tego trójpodziału władzy, bo wiemy, że tutaj różne sprawy w Stanach Zjednoczonych były.
1: I pod tym względem panowie wymienieni wszyscy się rozumieją, prawda?
0: Tak. O tej MAGA też mówi właśnie, o tej polityzacji, czy robienia z wymiaru sprawiedliwości broni. Przecież sam Donald Trump przed wyborami, zanim został prezydentem, był oskarżony o wiele przestępstw, prawda? Więc rozumie, co to znaczy ta weaponizacja, prawda, wymiaru sprawiedliwości i może taką kalkę przełożyć na sprawę Ziobry również.
1: Bardzo dziękuję profesor Paulina Matera z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Była razem z nami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o konsekwencje pożaru w Puszczy Solskiej.
2: Autopromocja.
3: Myślisz, że depresja to zawsze zasłonięte rolety, może łez i brak siły, żeby wstać z łóżka? Bzdura. Często nosi świetnie skrojony garnitur, rzuca żartami przy kawie w biurze i wyrabia 150% normy. Zamaskowana depresja to też przewlekły ból brzucha, migrena i bezsenność. I dobre rady. Weź się w garść. Idź pobiegać. Doceń to, co masz. Mogą tylko pogłębiać cierpienie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10.40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammer Gut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirus. Statek wczoraj dotarł na Teneryfę. Część pasażerów trafiła do szpitala, część odleciała do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji i uzupełnieniu paliwa pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie, gdzie ma dotrzeć w ciągu 5 dni. Na pokładzie zostanie część załogi. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych zainauguruje dziś swoją działalność. Ma funkcjonować jako platforma współpracy administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz środowiska edukacyjnego. Przypomnę, pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. W TOK FM czas teraz na sport.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny mecz i dziesiątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawiona z czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
10: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga. Zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
9: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Jurij Glader.
11: Nie ma słów. To jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 40, prawie 2 lat kalendarzowych zostać mistrzem Polski, to jest niełada wyczyn i jestem dumny z siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
9: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii. To w najsłodszy dla kibiców sposób było pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barca ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już 3. tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w 2. połowie. A w naszej Ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w Niecieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0. W meczu Piasta Gliwice i GKS-u Katowice gole nie padły. Paul Maniem z ekipy Soudal Quickstep wygrał ostatni z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia z Płowdiw do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał także pierwszy odcinek, okazał się najlepszy na finiszu z peletonu. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Silva.
3: -23 stopnie dziś w centrum i na Lubelszczyźnie i to będą najcieplejsze regiony. Przez Mazowsze, Pomorze oraz południową część kraju mogą przejść burze.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Około 350 hektarów lasu przeczesali wczoraj strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale jeszcze trwa dogaszanie i monitorowanie. Na ten temat porozmawiamy teraz z Radosławem Ślusarczykiem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jaki mamy tutaj przyrodniczy krajobraz po tym ogromnym pożarze?
12: Jeszcze tego dokładnie nie wiemy. Na pewno to, co jest istotne, to teren Puszczy Solskiej jest terenem dość cennym przyrodniczo. Warto powiedzieć, że na terenie, który objął pożar, był planowany rezerwat Długie Bagno. Mamy okres lęgowy ptaków. W tym terenie ornitolodzy obserwowali chociażby bardzo rzadkie gatunki ptaków, takie jak bocian czarny, suweczka, włochatka, to są sowy. Był puszczyk uralski, więc są też bardzo rzadkie ptaki jak głuszec. Więc ta przyroda Puszczy Solskiej, szczególnie ten obszar planowanego rezerwatu, to jest cenny teren. I to, co jest istotne, to też tam mamy teraz dogaszanie torfowiska. Są to takie zbiorowiska, które są z punktu widzenia przyrody cenne. Ale jakie są straty? Trudno oszacować.
1: Da się to policzyć w ogóle? Jest jakiś tryb oceny tych strat w przyrodzie?
12: Niestety na ten moment nie, bo największy problem tego pożaru było to, że ten pożar jest tak zwanym pożarem wierzchołkowym, czyli dość trudny do ugaszenia, więc to jest jakby takim problemem, było problemem. Teraz jest dogaszanie tych elementów, znaczy tych miejsc związanych z torfem, bo torf może się palić pod ziemią dość długo i wybuchać jeszcze pożarem, a samo zarzewie tego pożaru jest pod ziemią. Więc to ta sytuacja jeszcze może nas trochę zaskoczyć. Ale na ten moment oszacowanie strat, szczególnie w tych gatunkach ptaków, mamy okres lęgowy, mamy gniazda, jest bardzo, bardzo trudne, więc ja bym się jeszcze tutaj nie pokusił na ocenę.
1: Jakie w tej chwili można podjąć działania, żeby w jakimś czasie przywrócić to miejsce do pierwotnego stanu?
12: Ja może bym zwrócił uwagę na zupełnie inną sytuację. To znaczy się bardzo istotne jest to, że dosłownie w 2025 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała raport całkiem niedawno dostosowanie gospodarki leśnej do zmian klimatu. Zmarnowana dekada. Uważam, znaczy w Polsce mamy taką sytuację jak w Puszczy Solskiej. Taka sytuacja jak w Puszczy Solskiej będzie się niestety powtarzać. Mamy bardzo dużą suszę hydrologiczną. Mamy w Polsce drzewostan, który 70% drzewostanu są to drzewa iglaste. W tym 61% to jest sosna. I problem polega na tym, że przez wiele lat gospodarka leśna była dostosowywana do gospodarki surowcowej, czyli pozyskania drewna. Bardzo wiele terenów się odwodniło, powstało bardzo wiele dróg i tak naprawdę teraz, dlatego polecam Państwu ten raport Najwyższej Izby Kontroli, bo pokazuje, że polskie lasy nie są odporne na zmianę klimatu, nie są odporne na i było przez działania wieloletnie. Porobiliśmy rowy, odwodniliśmy lasy, a teraz przynosi to nam skutki. Więc takich lasów, jak nam się wydaje zielonych, niestety z punktu widzenia drzew iglastych będzie coraz mniej, czyli wiemy, że będą wysychać. I zarzew takich pożarów może być dużo, dużo więcej, bo niestety ściółka ma wilgotność kartki papieru. A woda w lasach jest naprawdę dużym problemem, więc to, co się stało w Puszczy Solskiej, jest takim elementem, który niestety, ja mówię to z przykrością, bo to jest wiele lat zaniedbań, wiele lat myślenia o tym, że odwodniliśmy Puszczę Białowieską, Puszczę Solską. I to są działania, które się teraz będą odbijać, bo naprawdę wody w Polsce jest coraz mniej i przez to, że jest coraz mniej, te pożary, które były w Puszczy Solskiej, mogą się powtarzać. I leśnicy zaczęli sobie z tego już zdawać sprawę, ale ja chciałbym Państwu powiedzieć, że nie jesteśmy w sytuacji złej. Na razie mamy pożar w Puszczy Solskiej. Mam nadzieję, że poprawi się pogoda, i spadnie trochę deszczu, choć wciąż go mamy strasznie mało i nie będzie dochodziło do pożarów, ale jeżeli ta pogoda się utrzyma, przed chwilą były wiadomości, znowu mamy bardzo ciepły dzień, znowu mamy burzę, ale burze nam nie załatwiają sprawy, potrzebujemy długotrwałego deszczu. Więc susza hydrologiczna, obniżenie poziomu wód gruntowych, wysychanie ściółek, to jest ewidentne ryzyko pożarów. My jako Polska nie jesteśmy przygotowani na to, by walczyć w każdym miejscu z pożarami, a niestety sytuacja wygląda tak, że lasy iglaste są z punktu widzenia biologicznego predestynowane do pożarów i to jest bardzo trudne.
1: Niestety rozmawiamy o tym w czasach, kiedy w dalszym ciągu myślę, że znaczna liczba osób wyśmiewa zmiany klimatu, podważa ustalenia naukowców w tej sprawie, ale no, ta sytuacja nam przypomina, że mamy katastrofę klimatyczną. Pan wspomniał o tym, że tutaj określone podejście ze strony lasów ma znaczenie, tak aby nie wycinać ich w ramach gospodarki, żeby jak najwięcej było tych płuc. Co i jakie organy jeszcze mogą zrobić dla lasów, właśnie dla rezerwatów?
12: Jedna rzecz jest na pewno istotna, że lasy państwowe dysponują dosyć dobrym systemem walki z pożarami. I to jest prawda. Ja może tylko powiem, że od 2019 do 2024 mieliśmy ponad 11 300 pożarów. To były małe powierzchnie. Spłynęło w Polsce 2,8 tysiąca hektarów. I to są w tych latach 2019 do 2024. I to jest istotne, że my sobie jesteśmy w stanie w miarę szybko poradzić z jakimś pożarem, ale my jako kraj przez zaniedbania i przez takie myślenie o tym, chociażby w Puszczy Solskiej, to samo nadleśnictwo wystąpiło całkiem, to pokazuje sposób myślenia, że my jesteśmy w stanie dużymi siłami i środkami poradzić sobie z pożarem i to jest wielki sukces. Jesteśmy do tego przygotowani, ale nie jesteśmy przygotowani do przeciwdziałania tym pożarom, bo przez wiele lat te całe prace polegały na tym, że odwadnialiśmy Polskę, w tym odwadnialiśmy lasy i nie dbaliśmy o wodę. I chociażby ten przykład myślenia. Nadleśnictwo Józefów parę tygodni temu wystąpiło o odstrzał bobrów i o likwidację tam bobrowych. No oczywiście bobry nie uratują całej sytuacji, ale to pokazuje sposób myślenia. Zamiast utrzymywać tą wodę, zamiast robić retencję, czyli bobry robiły to, trochę pomagały ludziom, to my mamy wciąż to myślenie takie, że odwodnimy, ułatwimy sobie, zrobimy więcej dróg, a w tym momencie jeszcze bardziej obniżymy poziom wód gruntowych i jeszcze bardziej narazimy polskie lasy na ryzyko pożarów. I to jest ten problem. I to jest ten problem, o którym widzi NIK, który widzą przyrodnicy, którzy zaczynają dostrzegać leśnicy, że musimy inaczej podchodzić w dzisiejszych czasach do stabilizacji lasów jako takich, bo nie poradzimy sobie z bardzo dużą ilością pożarów, jeśli będziemy mieli mało deszczów, a mamy taką sytuację, jeśli te temperatury będą coraz wyższe, to i to jest problemem.
1: Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Państwowej Rady Ochrony Przyrody był z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
12: Dziękuję i do usłyszenia.
1: Czas na pierwszy program gospodarczy. Będzie mniej potencjalnych pracowników i konsumentów. O tym dzisiaj możemy przeczytać w Rzeczpospolitej. W najbliższych kilku dekadach nie unikniemy starzenia się społeczeństwa i spadku liczby ludności. Trzeba więc zadbać o jak najlepsze warunki życia i rozwoju dostępnego kapitału ludzkiego. I tutaj mamy taki wykres pokazujący strukturę ludności według wieku i płci na koniec 2025 roku. Indeks starości w Polsce. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku od 0 do 14 roku życia. Wszystko jest tutaj w tym tekście zobrazowane. Liczba ludności Polski z obecnych 37 milionów może w 2060 roku obniżyć się do zaledwie 28 milionów 400 tysięcy. Firmy odzieżowe skarżą się na nowe obowiązki. Te nowe obowiązki dotyczą systemu SENT dla transportu odzieży i obuwia, które wywołały tutaj chaos w branży e-commerce. Firmy skarżą się na rosnące koszty, biurokrację i wysokie kary. A propozycje zmian przedstawione przez Ministerstwo Finansów uznają za oderwane od realiów. Resort cały czas twierdził, że rozwiązanie zostało dobrze przygotowane, a firmy miały czas na wdrożenie. Teraz Gazeta Wyborcza o firmach kryptowalutowych, które uciekły z Polski. I tak się kończą prezydenckie weta. To wielka, piękna ustawa, która nie reguluje już niczego. Jeśli ktoś zostanie oszukany, sprawiedliwość będzie musiał szukać za granicą, a oszustów powinna ścigać policja, mówią eksperci o projektach ustawy o kryptowalutach rządowym i prezydenckim. Firmy i tak z Polski uciekają za granicę. To tam oszukani będą musieli więc szukać sprawiedliwości. Unia Europejska to jest jeden wspólny rynek, również finansowy. Po latach zupełnie nieuregulowanej działalności branży kryptowalut 1 lipca kończy się okres przejściowy. Każdy podmiot, który emituje kryptowaluty, jest giełdą. Czy zarabia na nich, musi mieć licencję wydaną w jednym z 27 krajów członkowskich. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Tutaj ponownie o suszy. Wracamy do tematu sprzed kilku minut, bo susza przykręciła kurki z wodą w gminach. W Pułtusku doszło do przerw w dostawie wody dla mieszkańców. W gminie Lesznowola spadło ciśnienie w kranach, a w Brwinowie tamtejsze wodociągi przypomniały o zakazie wykorzystywania wody wodociągowej do celów gospodarczych. Chodzi tutaj o godziny 15:24. To tylko niektóre przykłady z ostatnich dni. W sumie w całym kraju już kilkadziesiąt samorządów zaapelowało do mieszkańców o oszczędzanie wody.
13: Autopromocja.
14: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelen, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
13: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Keno kręci nas już 18 lat.
21: A my się rozkręcamy.
20: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
22: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
23: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
24: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
25: Ale to kręci.
20: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sąd apelacyjny w Białymstoku jutro zajmie się odwołaniami wszystkich stron w procesie 21-latka nieprawomocnie skazanego na 15 lat więzienia za atak nożem na troje uczniów. Doszło do niego jesienią 2023 roku w zespole szkół w Kadzidle. Apelację od wyroku pierwszej instancji złożył obrońca oskarżonego, prokuratura i pełnomocnik jednego z oskarżycieli posiłkowych. We wrześniu sąd nieprawomocnie skazał oskarżonego na 15 lat więzienia. Orzekł też na rzecz trojga pokrzywdzonych nawiązki w kwotach 30, 50 i 100 tysięcy złotych. Sąd uznał, że działania były zamierzone i zaplanowane, o czym świadczyło m.in. nagranie z telefonu z zapowiedzią chłopaka, że planuje zabić co najmniej 8 osób, ale zobaczy, ile zdąży zadźgać. Co najmniej 6 osób zostało znalezionych martwych w wagonie towarowym kolei Union Pacific w Laredo w stanie Teksas. Policja dotarła tam po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze nie byli w stanie ustalić wieku ani płci ofiar. Policja podkreśliła, że śledztwo jest na wczesnym etapie. Władze nie ujawniły żadnych informacji o tożsamości ofiar ani o możliwej przyczynie śmierci. Na podstawie uchwalonej w lutym ustawy o amnezji z zakładów karnych w Wenezueli wyszło ponad 9 tysięcy osób. Jak wynika ze statystyk administracji tymczasowej prezydentki tego kraju, Delcy Rodriguez, wyjaśniła ona, że w ostatnim czasie otrzymała informacje o sędziach, którzy w zamian za korzystne rozpatrzenie wniosków o amnestię mieli przyjmować łapówki. Wezwała wenezuelskie służby do podjęcia działań wobec skorumpowanych osób. Wenezuelscy aktywiści szacują, że na podstawie przepisów o amnestii zatwierdzonych 19 lutego tylko właśnie od tego dnia wyszło na wolność ponad 700 więźniów politycznych. Dobro wraca. Pod takim hasłem działa toruńskie hospicjum Nadzieja. W tym roku obchodzi ono jubileusz 30-lecia. Od 14 lat dyrektorką hospicjum jest Aleksandra Ruszczak.
9: Istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom. I tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy.
8: Jednym z najważniejszych osiągnięć fundacji była budowa dziecięcego centrum Nadzieja. Inwestycja o wartości blisko 10 milionów złotych została oddana do użytku 3 lata temu. Dziś przez Polskę mogą przejść burze. Pojawiać się będą w całym środkowym pasie od północy do południa. Maksymalnie dziś na termometrach około 23 stopni. Zdecydowanie chłodniej na zachodzie, tam około 18.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Prezydent Ukrainy mówi, że przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził gotowość do, tu cytat, realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych. I w tej sprawie już teraz łączymy się z generałem Tomaszem Bąkiem, byłym dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Co ta informacja dla pana oznacza?
11: No cóż, z jednej strony chciałoby się widzieć nadzieję w tych słowach i rozpoczęcie realnych spotkań mających doprowadzić do przynajmniej realnego zawieszenia broni pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale z drugiej strony ja bym bardziej spodziewał się kolejnego jakiegoś wybiegu i odwrócenia uwagi przez prezydenta Putina opinii publicznej od tego konfliktu i od tego, co się od ponad 4 lat dzieje na terenie Ukrainy.
10: Czyli to nie jest oznaka tego, że Rosja jest jakaś, nie wiem, słabsza?
11: Z pewnością jej siła stopniała znacząco w stosunku do tego, co miała, ale pamiętajmy, że zasoby i możliwości odtwarzania zdolności Armii Federacji Rosyjskiej są jednak cały czas potężne. Również jeśli chodzi o produkcję sprzętu bojowego, w tym również dronów, no te możliwości są bardzo duże i z nimi się trzeba realnie i poważnie liczyć. Natomiast rzeczywiście no, chcielibyśmy wreszcie doczekać chwili, kiedy obie strony realnie zaczną się spotykać i rozmawiać już na temat technicznych stron porozumienia pokojowego.
10: To jeszcze dodajmy, że tutaj Putin stawia warunki i chciałby, żeby Zełenski przyjechał do Moskwy. Więc to jest taki warunek niemożliwy do spełnienia chyba.
11: Tak, no ja nie sądzę, żeby prezydent Zełenski na tyle zaufał stronie rosyjskiej, zwłaszcza prezydentowi Putinowi, chociażby na bazie doświadczeń ostatnich 4 lat i zdecydował się na podróż do Moskwy. Historycznie przypomnijmy, że byli już tacy przywódcy, którzy pojechali, ale był to bilet w jedną stronę, więc nie sądzę, aby do tego doszło.
10: Jesteśmy po rosyjskim święcie, po uroczystościach i możemy już też podsumować to krótkie zawieszenie broni. Jak pan patrzy na nie?
11: No, zawsze trzeba przyznać, że te zawieszenia broni, one nie były w realnych warunkach zrealizowane. Oczywiście były to bardziej hasła polityczne, takie, które miały pokazać dobrą wolę strony rosyjskiej, ale w rzeczywistości doniesienia z frontu potwierdzają, że w wielu miejscach i wielokrotnie to zawieszenie broni było łamane.
10: Mm-hmm. I tutaj mieliśmy łamane to zawieszenie broni, ale chyba nie na taką, chyba nie było takich ataków o dużej skali na Ukrainę ze strony Rosji.
11: Tak, no rzeczywiście można tak powiedzieć, ale powiedzmy w sposób jasny, jeśli mówić o zawieszeniu broni które ma doprowadzić do początku rozmów, do ustaleń technicznych na temat całkowitego zawieszenia broni, no to nie może być naruszeń ani z jednej, ani z drugiej strony. To byłby dobry wstęp do tego, aby można było w jakikolwiek sposób uwierzyć Rosji w jej jakąkolwiek dobrą wolę, czy w ogóle w jakąś wolę do tego, że siądzie do stołu i będzie rozmawiać.
10: Czy w ostatnich 2 tygodniach, słysząc sygnały z Kremla, pan odebrał to jako obawę o atak ze strony Ukrainy? Co byłoby rzeczą historyczną wręcz, że w Moskwie się boją Kijowa?
11: To znaczy zdecydowanie strach Moskwy przed Ukrainą z dnia na dzień rośnie, a to głównie ze względu na rosnące możliwości Ukrainy. Zwróćmy uwagę, że nawet już w tej chwili bez wyraźnej pomocy specjalistycznego sprzętu amerykańskiego, bez pomocy Amerykanów, takiej bezpośredniej, jak była w pierwszej fazie wojny, strona ukraińska coraz śmielej podejmuje ataki ważnych, strategicznych obiektów rosyjskich, a więc stanowi poważne zagrożenie, i z którym no, Rosjanie jako strona przeciwna muszą się liczyć. Czy chcą, czy nie chcą, muszą się liczyć, bo one dosyć mocno uderzają w potencjał rosyjski.
10: Mam ochotę zapytać pana zadać pytanie, które od kilku lat już pada cały czas, czyli kiedy ta wojna się skończy i czy widać na horyzoncie jakąś tutaj zmianę, i pewnie odpowiedź jest taka jak zwykle.
11: Prawda, znaczy, że odpowiedź jest taka jak zwykle, że nieprędko się skończy, bo jeśli chcemy mówić o zakończeniu wojny, to aby dojść do takiej fazy, czeka nas wiele, wiele różnych, bardzo istotnych elementów, takich jak na przykład początkowo realne zawieszenie działań, przerwanie prowadzonych działań, wreszcie rozmowy techniczne, które mają doprowadzić do porozumienia. A to nie będzie proste, dlatego że mamy świadomość, że Rosjanie chcą tego, czego Ukraina im dać nie chce. I nigdy pewnie nie da.
10: Patrzymy w stronę Ukrainy, trochę biorąc przykład z tego, jak tam to się robi, to znaczy realizuje sprawy związane z obronnością. Według raportu Globsec, tutaj on mówi o aktywności bojowej wschodniej flanki, to są trzy państwa, które robią to najlepiej: Finlandia, Estonia i Polska. Co to dla pana tutaj oznacza?
11: No tak, jeśli rzeczywiście bazować na tego typu opiniach, a one jednak pochodzą z wiarygodnego źródła, to cieszy fakt, że dzieje się to, co dziać się powinno na flance wschodniej. My zresztą jesteśmy bardzo też pozytywnie nastawieni do współpracy z innymi państwami, w tym również i Finlandią, i krajami nadbałtyckimi, bo tylko jedność w tym zakresie, a więc wspólna strategia umacniania flanki wschodniej może dać nam tą perspektywę, po pierwsze, gwarantu mniejszego ryzyka naruszenia naszych granic przez Federację Rosyjską, ale również pokazuje, że coś się w rzeczywistości dzieje w tym kierunku. Liczę na to, że pieniądze, które będą spływać teraz z funduszu SAFE chociażby, no dadzą jeszcze lepszą perspektywę umocnienia flanki wschodniej i staną się no, tym gwarantem naprawdę dla naszego społeczeństwa spokoju i bezpieczeństwa.
10: Jak do dzisiaj zmieniła się polska armia?
11: Armia zmienia się cały czas, bo to nie jest proces jednego dnia czy jednego miesiąca, ale musimy pamiętać o tym, że potrzebna jest konsekwencja, potrzebne jest dobre planowanie, a teraz doszliśmy do momentu, kiedy pojawią się gigantyczne, można powiedzieć, pieniądze na bezpieczeństwo, a w tym również na polską armię, i one muszą być bezwzględnie dobrze i pod nadzorem wydane.
10: A jak pan sądzi, którymi punktami z planu modernizacji my zapracowaliśmy na tę wysoką ocenę?
11: Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o nowoczesne wyposażenie, cały czas czeka nas jeszcze gruntowna zmiana i rewolucja w systemie dowodzenia, bo o tym się od dłuższego czasu dyskutuje, że trzeba to dopracować. Czeka nas bardzo poważna zmiana wreszcie w marynarce wojennej, dopracowanie systemów obrony powietrznej. To są dobre kierunki, które muszą być bezwzględnie zrealizowane, nie mogą być zarzucone gdzieś po drodze czy zbagatelizowane.
10: Jak liczną mamy teraz armię?
11: Halo?
10: Jak liczną mamy teraz armię? O to chciałem zapytać, może coś z połączeniem się stało przez chwilę. Panie generale?
11: Tak, tak, teraz słyszę.
10: Jak liczną mamy teraz armię?
11: No cóż, no podawane są liczby w granicach 200 tysięcy. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że nas najbardziej interesuje ta żywa siła, wyszkolona, odpowiednio przygotowana. Nie ulega wątpliwości, że większy nacisk musi być położony na szkolenie rezerw, zwłaszcza tych żołnierzy, którzy kiedyś służyli w armii, odeszli, ale wciąż są nadal siłą, która może być powołana w ramach mobilizacji. A no, musi być przygotowana i przeszkolona do nowych systemów uzbrojenia, do nowego sprzętu, i tutaj zdecydowanie większy nacisk musi być położony na szkolenie rezerw osobowych.
10: Czy my wyglądamy dobrze na tle innych krajów pod względem właśnie liczebności armii?
11: Liczebność oczywiście, tak. No, no jeśli patrzymy na liczebność, udało nam się przeskoczyć czołowe państwa europejskie, ale pamiętajmy, że liczebność to jest jedna rzecz. To wszystko musi się na jakość przełożyć i na odpowiednie kompetencje, no i przede wszystkim na zdolność bojową armii, która przecież wszystko tak naprawdę weryfikowana jest dopiero wtedy, kiedy wchodzi do realnych działań bojowych.
10: Co zmieni program SAFE? W jaki sposób
11: odmieni? Program SAFE na pewno zmieni bardzo dużo, bo spowoduje przede wszystkim dodatkowe pieniądze, które będzie można wydatkować na to, co zostało już zaplanowane, bo to nie jest tak, że myśmy dostali teraz pieniądze i myślimy o tym, co dopiero z nimi zrobić. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o plan wydatkowania tych pieniędzy. Jeszcze raz z naciskiem stwierdzę, że trzeba dopilnować, aby one były właściwie wydane, zgodnie z zaplanowanym celem. No i przede wszystkim szybko. No i aby tutaj one wpłynęły zdecydowanie pozytywnie na rozwój polskiego przemysłu obronnego.
10: Z czego wynika ten boom na polski przemysł obronny? 80% wskazują rządzący.
11: No konflikt, który wybuchł 4 lata temu pomiędzy Rosją a Ukrainą, pokazał, że to nie jest tak, że można sobie, jeśli jest potrzeba, kupić cokolwiek, gdziekolwiek, jeśli chodzi o wyposażenie i uzbrojenie. Dlatego no, poszliśmy po rozum do głowy. Dlaczego nie produkować, po pierwsze, polskich rzeczy, które wcale nie są złe, które nie ustępują jakością i możliwościami bojowo-technicznymi sprzętowi zachodniemu, a z drugiej strony rozwój naszej gospodarki poprzez budowanie silnego przemysłu zbrojeniowego, obronnego, no daje nam też bardzo dobrą pozycję wśród gospodarek świata, wśród gospodarek europejskich, ale również przygotowuje nas do ewentualnych działań wojennych, gdzie przemysł nie będzie musiał być budowany od podstaw, a on będzie po prostu istniał i będzie mógł spełniać swoją rolę zaopatrywania armii.
10: I jeszcze na koniec chciałbym, żeby pan tutaj zakreślił ten moment ryzyka pewnego, bo słyszeliśmy, że w ciągu 2-3 lat Rosja może jakoś testować NATO, a teraz ile to ten czas wynosi?
11: Ja myślę, że to jest wróżenie z fusów. Takie mówienie 5 lat, 10, ono z niczego nie wynika, z żadnych analiz. Moim zdaniem Rosja cały czas testuje NATO. Począwszy od różnego rodzaju akcji sabotażowych poprzez prowadzenie na wielką już skalę wojny hybrydowej przeciwko nie tylko Polsce, ale wielu państwom Europy Zachodniej, państwom NATO. W związku z tym my musimy dawać jasne odpowiedzi, że wszelkiego rodzaju próby naruszania naszego bezpieczeństwa, naszej suwerenności łączą się z tym, że Rosjanie dostają pstryka w nos. Że jesteśmy gotowi na odpieranie różnego rodzaju form agresji rosyjskiej, nie tylko konwencjonalnej, kinetycznej wojny, ale przede wszystkim tego, co się dzieje teraz, bo od tego się wszystko zaczyna.
10: Generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, był razem z nami przed 7. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
11: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
10: Dominika Wielowiejska właśnie dołączyła do mnie. Już autorka dzisiejszego poranka jest w studiu. Witaj.
12: Dzień.
10: Tak oficjalnie trochę cię przywitałem. O czym dzisiaj będziesz rozmawiała z gośćmi? I kto przyjdzie do studia?
12: Zbigniew Ziobro zapewne zdominuje właściwie wszystkie rozmowy, to od razu
10: tak podejrzewaliśmy, bo obstawialiśmy, co będzie tematem numer jeden u was w trakcie planowania pierwszego programu TOK FM.
12: Po 7:20 gościem TOK FM będzie Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, ale tutaj także porozmawiamy o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Po 7:40 Witold Tumanowicz, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji. Po 8:00 Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Tutaj tematy dotyczące konkretnie tych ugrupowań, no w przypadku Pawła Śliza, no to są także plany klubu Centrum, który chce mieć jakąś pulę stanowisk w rządzie. Po 8:20 Mariusz Jałoszewski i Paweł Musiałek.
10: Dominika Wielowiejska zaprasza państwa na poranek, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM zrealizowany przez Liwię Prądzyńską, wydany przez Michała Tobolewskiego i Różę Rumińską. I ja także państwu dziękuję za te 2 godziny. Wojciech Muzal, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
7: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jeszcze dziś będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, zapewnia obecny minister sprawiedliwości i o tym na początek. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirus, jest na Teneryfie. Jego pasażerowie wracają do swoich domów. Dziś już nie tylko maturzyści przeżywają stres, dołączają do nich ósmoklasiści, którzy za 2 godziny będą zdawać język polski. Minęła 7, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych pomimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu telewizji Republika, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. To właśnie tamtejszy sąd będzie rozpatrywał ewentualny wniosek polskich władz o ekstradycję polityka PiSu. O czym więcej Tomasz Węskę.
11: Zbigniew Ziobro oświadczył, że planuje pozostać w Stanach Zjednoczonych i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Jeśli sprawa trafi do amerykańskiego sądu, będzie on musiał określić aktualny stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości, a także zbadać, czy ściganie Ziobry nie ma charakteru politycznego i czy może on liczyć w Polsce na rzetelny proces oraz prawo do obrony. O tym, że sprawa Ziobry, który jest poszukiwany za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, jest polityczna, przekonuje m.in. Jarosław Sellin z PiSu.
12: Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
11: Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, opisując zachowanie Ziobry, przypomina jego własne słowa z Sejmu.
13: Miękiszon, fujara i tchórz. To jest porażka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
11: Jeśli w przyszłości amerykański sąd zgodziłby się na ekstradycję Ziobry, to musiałyby jeszcze przystać na nią władze federalne. Tomasz Fenske, TOK FM.
10: Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową jest całkowicie nie do przyjęcia, stwierdził prezydent USA Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych przedstawicieli Iranu. Nie podoba mi się to. Całkowicie nie do przyjęcia. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie, prezydent Donald Trump. Brzmi treść wpisu zamieszczonego przez Donalda Trumpa. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie zmieceniem z powierzchni ziemi. Dobiega końca ewakuacja pasażerów holenderskiego statku wycieczkowego, na którym wykryto hantawirus. Jednostka stoi w porcie na Teneryfie, a jej pasażerowie od wczoraj są transportowani na ląd i odsyłani do swoich krajów. W trakcie ewakuacji Francja poinformowała o nowym przypadku pasażera z objawami choroby. Szczegóły ma nasz reporter Marcin Starzec.
14: Do tej pory ewakuowano 94 pasażerów z 19 krajów, którzy specjalnymi lotami wrócili m.in. do Francji, Holandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem. Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia. Gómez poinformowała też, że podczas lotu do Francji jeden z pasażerów zaczął wskazywać łagodne objawy hantawirusa. Zakończyliśmy pierwszy dzień ewakuacji. Operacja przebiegła dobrze i zgodnie z planem, ale jeden z francuskich obywateli miał podczas lotu łagodne objawy choroby. WHO potwierdziła dotąd 8 zakażeń hantawirusem na pokładzie. 3 osoby zmarły. Członkowie załogi, w tym kapitan z Polski, pozostali na statku, który po zakończeniu akcji ma zostać zdezynfekowany w Holandii. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Dziś egzamin ósmoklasisty we wszystkich szkołach podstawowych zacznie się o 9:00. Jak pójdzie, tak pójdzie, usłyszał od kończących podstawówkę reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
0: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
15: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
16: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
0: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
17: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
0: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: A z kolei maturzyści mają dziś przed sobą pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu przeprowadzone będą egzaminy pisemne z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe egzaminy, zdają je tylko chętni, a ich wyniki posłużą do rekrutacji na studia. Informacje w TOK FM wracają o 7:20.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: 23 stopnie to dzisiejsza maksymalna temperatura w Polsce. Pokażą ją termometry na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. 18 na Pomorzu Zachodnim i to będzie najchłodniejszy region. W wielu miejscach mogą być dzisiaj burze.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej oczywiście informacja o tym, że Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Wczoraj rano pojawiła się informacja telewizji Republika, a potem TVN24 pokazał zdjęcie nadesłane przez widza na Kontakt 24. Widzimy tam Ziobrę na lotnisku w Newark koło Nowego Jorku. Onet podał z kolei, że Ziobro dostał dziennikarską wizę dzięki zresztą wsparciu telewizji Republika. I ja Państwu przedstawię to, czego my w Gazecie Wyborczej się dowiedzieliśmy. O przyznaniu Ziobrze wizy amerykańskiej zdecydował osobiście prezydent Donald Trump, bo sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose byli temu przeciwni. Ja dorzucę jeszcze, że Tom Rose uważał Ziobrę po prostu za przedstawiciela frakcji antysemickiej, bo to właśnie ekipa Ziobry była odpowiedzialna za słynną ustawę o IPN, która zamroziła kontakty administracji amerykańskiej z rządem PiS przez chwilę. W każdym razie mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie te osoby, które mają dobre relacje z administracją Trumpa, w tym także telewizja Republika i politycy PiS, po prostu docierali do samego Donalda Trumpa, ponieważ wiedzieli, że trzeba pominąć opór Marco Rubio. I teraz oczywiście Ziobrze udało się zdobyć wizę. Ziobro ma unieważniony polski paszport, ale ma tak zwany paszport genewski i właśnie na ten paszport dostał wizę amerykańską. Udało mu się do Stanów wyjechać i w sobotę, czyli w dniu, kiedy nastąpiło zaprzysiężenie nowej ekipy Petera Modziara. Dlaczego jednak ten opór Marco Rubio został złamany? Dlaczego Trump zdecydował się na taką operację? No, nasi rozmówcy, którzy znają relacje także w administracji amerykańskiej, relacje polsko-amerykańskie z prezydentem Nawrockim, zwracają uwagę, że w tej chwili Trump jest wściekły z powodu tak miażdżącej porażki Orbana, ponieważ Trump osobiście się zaangażował w wsparcie Orbana. J.D. Vance był na Węgrzech. No i to po prostu oznacza, że Trump już bardzo osłabł, jeśli chodzi o jego wpływy i siłę oddziaływania na wybory w rozmaitych państwach europejskich. Właściwie Trumpowi został tylko PiS, bo faktycznie Giorgia Meloni, premierka Włoch, już się od niego odwróciła, wręcz zdradziła niemieckie AfD. Mówię tutaj przede wszystkim o siłach antyeuropejskich, tak, bo na nie Trump liczył, jeśli chodzi o rozwalanie Unii od wewnątrz. No i tak, niemieckie AfD właściwie jest niechętne USA. Tam pojawiają się takie postulaty, żeby w ogóle wyprowadzić wojska amerykańskie z terytorium Niemiec. We Francji z kolei Marine Le Pen też jakoś nie pasuje Trumpowi, więc został PiS. I rzeczywiście Donald Trump postanowił o PiS oraz o Karola Nawrockiego bardzo dbać. Widać, że to jest jakby jego ostatni bastion, nazwijmy w ten sposób. I tutaj mała dygresja, ponieważ widzę na stronie Onetu relacje, co Donald Trump zamieścił na portalu Truth Social. I tutaj są wpisy, w których ostro krytykował Iran,

taki wpis na platformie X, że no właśnie dzięki działaniom administracji służb specjalnych rządu Donalda Tuska udało się Poczobuta uwolnić. To otoczenie właśnie Nawrockiego bardzo zdenerwowało. Stąd te interwencje u strony amerykańskiej, żeby jednak docenić także wkład Karola Nawrockiego. No i potem Tom Rose zamieścił drugi wpis, no a teraz właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych też wspomniał, że to właśnie dzięki Nawrockiemu. Także teraz Trump naprawdę będzie o Nawrockiego i PiS dbał, bo w zasadzie nikt już mu nie został. Wedle naszych informacji, w Europie oczywiście, wedle naszych informacji rzeczywiście Ziobro wizę dostał, natomiast Romanowski nie, bo Romanowski już wcześniej starał się o wizę, ale dostał odmowę. Poza tym za Romanowskim jest wystawiony europejski nakaz aresztowania, a za Ziobrą nie. Dlaczego tak się dzieje, że nie ma Ena w sprawie Ziobry? No, jest bardzo ciekawy tekst Mariusza Jałoszewskiego na stronie OKO.press, ale na razie nie będę Państwu tego relacjonować, ponieważ Mariusz przyjdzie do nas po 8.20 i omówimy ten problem. Jak to się dzieje, że tyle miesięcy minęło, a sądy nie potrafią podjąć decyzji w tej sprawie? Wracam do Romanowskiego, dlatego że wiadomo, że wyprowadził się z mieszkania, które wynajmował w Budapeszcie. Nie wiadomo, gdzie jest. Wedle moich informacji właśnie Ziobro przyleciał póki co sam, ale portal w Polityce podał informację, że i Romanowski też już jest w Stanach Zjednoczonych. Mnie nie udało się potwierdzić tej informacji. Ja tego nie wiem. Może to być prawda, a może to być czysta dezinformacja związana właśnie z utrudnieniem poszukiwań pana Romanowskiego, jako że za nim jest wystawiony europejski nakaz aresztowania. I relacjonując Państwu to, co się działo wczoraj, to warto wspomnieć, że Zbigniew Ziobro wystąpił na antenie telewizji Republika i pytany o to, gdzie jest Romanowski, powiedział, że nie powie. Więc stąd moje przeświadczenie, że tutaj może chodzić o dezinformację, wzrosło, no bo jakby był w Stanach, to dlaczego Zbigniew Ziobro nie miałby się tym pochwalić. Ja mam takie wrażenie, że ciągle mamy ten sam mechanizm, a mianowicie czołowi politycy, patroni rozmaitych układów wydają polecenia urzędnikom niższej rangi. Oni to wykonują, na przykład urzędniczki w Ministerstwie Sprawiedliwości, które dzisiaj mają proces, muszą się stawiać na rozprawach. I tak to jest, że ci ludzie w tej hierarchii niżej ponoszą odpowiedzialność prawną za to, co robili, a ich patroni, ci, którzy wydawali polecenia, ci, którzy byli autorami całego układu, to albo zwiewają, albo umywają rączki, mówiąc, że oni nic nie podpisywali. Przestrzegam wszystkich wykonawców poleceń, które są sprzeczne z prawem. Pamiętajcie, to wy będziecie ponosić odpowiedzialność, bo jeśli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, to jest to samo. Wy będziecie ponosić odpowiedzialność, a wasi szefowie po prostu uciekną albo się wywiną od odpowiedzialności. Niesamowite, że do dzisiaj do wielu ludzi ta prosta zasada nie dotarła. W każdym razie problem z Romanowskim oczywiście jest taki, że nie wiemy, gdzie jest. Ja po prostu pomyślałam, że to jest taki rodzaj dezorientacji wprowadzanej po to, żeby służby węgierskie nie mogły się zorientować, gdzie znajduje się pan Romanowski. No ale oczywiście jeszcze będziemy tę sprawę śledzić. Zbigniew Ziobro ogłosił na antenie telewizji Republika, że będzie komentatorem tej telewizji. No, mamy dosyć haniebną sytuację, w której instytucja, która sama siebie nazywa medium, no dla mnie to nie jest medium, to jest frakcja, jedna z frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, funkcjonująca dosyć autonomicznie, ponieważ Tomasz Sakiewicz, szef tej stacji, uważa, że on sam jest sobie władcą i stanowi w sumie jakąś taką osobną formację polityczną, która ma prawo stawiać jakieś warunki, więc nie są to media, nie są to dziennikarze, dlatego że dziennikarze nie angażują się w pomoc osobom podejrzanym, ściganym przez polski wymiar sprawiedliwości. Chodzi przecież o osoby, za którymi jest wystawiony list gończy. Media takimi rzeczami

0: się nie zajmują. Republika się zdyskredytowała ostatecznie. Każdy, kto wspiera taką instytucję jak Republika, wystawia sobie jak najgorsze świadectwo, ponieważ mamy do czynienia ze wspieraniem bezprawia i ucieczką, wspomaganiem ucieczki osób podejrzanych. Zwracam Państwu uwagę, że olbrzymia część Polaków, niezależnie od tego, co sądzi na temat rządu Donalda Tuska, czy na temat ministra Żurka, uważa, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak to dzisiaj wygląda, a jeśli chodzi o inne tematy w gazetach, to ciekawy bardzo artykuł znalazłam w dzienniku Gazecie Prawnej. Karolina Buciska pisze o tym, że według sondażu Ipsos dla Washington Post wojna z Iranem jest wśród Amerykanów równie niepopularna jak wojna w Iraku w okresie największej przemocy w 2006 roku oraz wojna w Wietnamie na początku lat 70. Ostatnie działania Donalda Trumpa sugerują, że dąży on, choć jak dotąd bezskutecznie, do możliwie szybkiego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Wielokrotnie przedłużał zawieszenie broni, nie realizował gruźb wznowienia działań wojennych, choć momentami te groźby przybierały wręcz apokaliptyczny ton. No, w tym sensie to już mój komentarz. Trumpa mało kto już traktuje poważnie, w każdym razie jego wypowiedzi. W ubiegłym tygodniu zrezygnował Trump z planu eskortowania statków przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Stało się to zaledwie dzień po rozpoczęciu operacji Projekt Wolność. Decyzję motywowano między innymi obawami przed dalszą eskalacją konfliktu. W odpowiedzi na rozpoczęcie operacji Iran wystrzelił bowiem ponad tuzin rakiet i dronów w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, trafiając w instalację naftową w Fordajecie. 2 miesiące po rozpoczęciu wojny z Iranem Trump coraz mocniej odczuwa polityczne i finansowe skutki tego konfliktu. Pentagon oszacował, że dotychczas kosztował on już $25 miliardów, a jednocześnie pozostaje głęboko niepopularny wśród społeczeństwa. I jeszcze jeden ciekawy artykuł, tym razem w Rzeczpospolitej. To był wyczerpujący rok dla kanclerza Merca. Gospodarka niemiecka przestała balansować na krawędzi recesji, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany i kruchy. Pisze Hubert Koziu na łamach Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to zagraża mu wojna na Bliskim Wschodzie. Ścięć wydatków na emerytury i służbę zdrowia, finansowane są programy zbrojeń. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz wyraźnie nie ma szczęścia. W ciągu 11 miesięcy swoich rządów trzykrotnie odwiedzał prezydenta USA Donalda Trumpa i starał mu się przypodobać. Tak, by Niemcy zostały uznane przez Stany Zjednoczone za kluczowego sojusznika, któremu powierzone zostaje przez bezpieczeństwo Europy. Te starania zostały jednak popsute przez niefortunną wypowiedź Merca o tym, że Iran upokarza USA. Co z kolei zresztą jest prawdą, to już mój komentarz. Choć niemieccy oficjele wycofali się z tego twierdzenia i deklarowali wsparcie dla Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, to Trump ogłosił wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec oraz zapowiedział dalsze redukcje ich liczby. Czas na przegląd prasy już się skończył. Ja zachęcam Państwa do przeczytania całego artykułu. Za chwilę informacje. Po informacjach Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Po 7.40 Witold Tumanowicz z Konfederacji. Po godzinie 8 Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050. Po 8.20 Mariusz Jałoszewski i Paweł Musiałek.
1: Autopromocja. Nasza przyszłość zależy od jakości edukacji. Jak zdajemy ten egzamin?
2: Oceny nie znikną i nie powinny znikać. Są też jednym z elementów dawania wiadomości zwrotnej uczniom.
3: A jaka ocena dla MEN-u?
4: Powiedziałabym wstępnie niedostateczna.
5: Ta ocena może być bardzo niska, jeśli nie przełoży się to po prostu na rzeczywiste działania.
1: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
3: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 7.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszamy na informacje TOK FM. IMGW ostrzega przed burzami w 13 województwach. Alerty są pierwszego stopnia. W czasie burzy mogą pojawić się porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do 1 w nocy. Są problemy na autostradzie A4. Po wypadku ciężarówki zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na wysokości miejscowości Sarny samochód ciężarowy wjechał w barierę energochłonne. Ryszard Gonet pozostanie wójtem Lanskorony. Przeprowadzone wczoraj referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, która wyniosła niespełna 5%. Wójt Lanskorony za pośrednictwem mediów społecznościowych powiedział, że odbiera wynik jako mocny mandat zaufania oraz jasny sygnał, że większość mieszkańców chce stabilności, spokoju i dalszej pracy na rzecz gminy. W TOK FM czas na sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Skromne, ale cenne zwycięstwo Legii Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał w Niecieczy Termalikę 1-0.
10: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać i zbliżyć się do celu numer 1, czyli zapewnić sobie utrzymanie, i jesteśmy tego bardzo blisko. I to jest dla nas najważniejsze. Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, dla sztabu. To cenne zwycięstwo dowieźliśmy. Na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
9: Zwycięstwo Legii oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do 5 punktów. W Hiszpanii podwójna radość FC Barcelony. Katalończycy pokonali El Clasico Real Madrid 2-0 i tym samym zapewnili sobie mistrzostwo kraju. W Anglii coraz bliżej tytułu jest Arsenal, bo wczoraj wygrał na wyjeździe z West Hamem 1-0, a we Francji po równie skromnym zwycięstwie nad Stade Brest coraz bliżej kolejnego mistrzostwa jest Paris Saint-Germain. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin z Pucharem Polski w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju pokonały Piotrków Trybunalski 35-29. MVP spotkania została Kinga Grzyb.
11: Fantastyczne, bo nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji, ale nie ma co patrzeć na to. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe trofea.
9: Piłkarki Zagłębia zdobyły Puchar Polski po raz 11 w historii i 4 z rzędu. Belg Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Globu. Ogromnego pecha miał 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, który na przedostatnim łesie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Finiszował 6. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a trzecie Brytyjczyk Elfyn Evans, który pozostał liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata. Kolejne zwycięstwo Motor Lublin i kolejna klęska Włókniarza Częstochowa w różdżowej Ekstralidze. Niepokonany w tym sezonie Motor w hicie 5. kolejki gładko pokonał Spartę Wrocław 55-35. W Częstochowie, mimo że to wciąż początkowa faza sezonu, nikt już raczej nie wierzy w utrzymanie. Włókniarz u siebie przegrał ze Stalą Gorzów 31-59 i pozostaje bez punktu.
8: Deszcz powinien dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce. Nieco więcej słońca powinno być jedynie na północnym wschodzie, maksymalnie na termometrach 23 stopnie.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak pan skomentuje ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
12: Ja mam w tej sprawie bardzo podobne zdanie do tego, jakie wyrażał pan prezydent Nawrocki. Uważam, że Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy opozycji, niestety nie może dzisiaj liczyć na uczciwe traktowanie ze strony prokuratury. Ma przeciwko sobie pana Żurka, który opowiada o zamykaniu ludzi w bagażniku i przywożeniu ich do Polski, więc tutaj z całą pewnością nie ma takiego rzetelnego podejścia.
0: Ale minister, ja nie chcę, żeby pan dezinformował. Minister Żurek powiedział,
12: ale ja nie chcę, żeby pani przerywała,
0: są takie metody.
12: Ja nie mogę zdania skończyć, to nie, jest niepoważne,
0: ale panie pośle, jeżeli
12: jak pan
0: mówi
12: nieprawdę...
0: Jak pani
12: przerywać w połowie pierwszego zdania, to nie będzie sensowna
0: głos.
12: Rozmowa. Ale
0: panie
12: dlaczego
0: pośle,
12: pani mi przerywa
0: panie
12: w pierwszym
0: pośle,
12: zdaniu?
0: Bardzo proszę mi dać powiedzieć jedno zdanie.
12: Nie,
0: minister
12: proszę pani, no,
0: Żurek,
12: dlaczego mi pani nie da prowadzić pierwszego zdania? To jest niepoważne.
0: Minister Żurek, bo powiedział pan nieprawdę.
12: Nie, proszę pani, powiedziałem prawdę. Powiedział, że chce, że jak będzie trzeba, to przewieziemy w bagażniku.
0: Nie,
12: tak
0: nie powiedział tego. Powiedział, że są takie metody, ale Polska nie będzie ich stosował. Polska nie będzie ich stosować. Tak powiedział. Dobrze, idźmy dalej.
12: A okłamuje pani naszych słuchaczy i pani przerywa. To jest bardzo niekulturalne i nieładne. No właśnie, każdy może sprawdzić. Bardzo nieładnie, że pani kłamie, bardzo nieładnie, że pani przeżywa. Bo to uważam,
0: panie
12: że jeżeli
0: pośle,
12: mamy rozmawiać uczciwie, to należy dać się wypowiedzieć. I to jest pierwsza rzecz.
0: To przerywam.
12: Druga
0: bardzo
12: rzecz.
0: Proszę.
12: Pani dezinformuje i pani kłamie, w tej chwili okłamuje pani naszych słuchaczy. I bardzo mi się to nie podoba, chciałbym to wyrazić. Natomiast chciałbym dokończyć też, bo widzi pani, no, ta rozmowa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby pani nie przerywała.
0: Niech pan się trzyma faktów, będzie
12: uważam, jeżeli pani chce cały czas przerywać, to ta rozmowa nie ma wielkiego sensu. No, dlaczego nie może mi pani pozwolić dokończyć jednego zdania?
0: Proszę bardzo.
12: Bardzo dziękuję. Raz jeszcze, uważam, że politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
0: Tak, ale pan widział decyzje sądu w rozmaitych sprawach i te sądy wydawały bardzo różne decyzje wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Dzięki decyzji sędzi, którą zresztą PiS wcześniej zmieszał z błotem, Marcin Romanowski nie został zatrzymany, mógł uciec na Węgry. Jeśli chodzi o decyzję sądu o zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry, to sąd też tutaj wydał decyzję pozytywną dla Ziobry, więc nie ma powodu, żeby uważać, że Zbigniew Ziobro czy Marcin Romanowski nie mogą liczyć na uczciwy proces. Sądy po prostu podejmują różne decyzje w tych sprawach.
12: A co pani sądzi o tym, że jeżeli sędzia, który uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, sędzia Łubowski z wieloletnim doświadczeniem, kiedy uchylił ten nakaz, to pan Żurek zwołał specjalną konferencję prasową, nagrał specjalne wideo, gdzie mówił, że ten sędzia już mu się nie podoba i będzie składał wniosek o jego wyłączenie. Decyzja niekorzystna dla władzy i kilka dni później pan sędzia jest odsunięty w ogóle od orzekania w tych sprawach. Taka jest dzisiaj rzeczywistość. Za Ziobrę, jak był krytykowany minister Ziobro, ja zresztą też byłem krytykiem tych reform, uważam, że one nie były do końca udane. No ale nie było takich rzeczy, że za wyrok sędzia był odsuwany i usuwany w ogóle z sądu, czy z danego wydziału. A teraz dokładnie to się dzieje za Żurka. Tak,
0: oczywiście,
12: moja
0: że
12: ocena
0: było,
12: jest taka,
0: Igor Tuleja.
12: Że dzisiaj nie może
0: a
12: i znowu
0: Igor
12: pani przerywa. Nie, Igor Tuleja miał postępowanie, zresztą cały czas je ma, o ile wiem. To postępowanie się toczy.
0: Ale to polegało na odsuwaniu
12: Igora, sędziów. W przypadku Igora Tulei, jeśli dobrze pamiętam, to nie było tak, że Igor Tuleja był za konkretny wyrok, który nie chciał uwięzić polityka opozycji ścigany, tylko za to, że on po prostu pomylił trochę rolę sędziego z rolą polityka. On po prostu wypowiada się bardzo politycznie. Sędziowie mają obowiązek zachowania apolityczności. Jest to wprost w Konstytucji zapisane. Wielu sędziów tego nie przestrzega.
0: No właśnie, sędzia Łubowski tego nie przestrzegał, ponieważ jego wystąpienie było wystąpieniem politycznym, żeby było śmiesznie, sędzia Łubowski kiedyś wydał europejski nakaz aresztowania, potem zmienił zdanie.
12: No właśnie, widzi
0: a
12: pani,
0: zmienił
12: bo sędzia
0: zdanie,
12: Łubowski...
0: bo ogłosił, że prokurator jest nie taki, tylko problem polega na tym, że wtedy,
12: no,
0: kiedy wydawał pierwsze ENA, to prokurator już był właśnie taki, Dariusz Korneluk, nic się nie zmieniło.
12: Ale przepraszam bardzo.
0: No, po prostu zmienił zdanie, nie wiadomo
12: wyrok,
0: dlaczego.
12: Czyli pierwszy wyrok był w porządku, a drugi, po tym, gdy zwrócił uwagę, wie pani, dlaczego zmienił zdanie? Ja pamiętam, jak to było przynajmniej z przekazów
0: bo
12: medialnych.
0: Bo prezydent Karol Nawrocki wygrał, taka jest różnica.
12: Nie, proszę pani.
0: To jest jedyna różnica, jaka
12: bardzo
0: nastąpiła.
12: Bardzo nieładnie pani manipuluje. Wie pani, jaka była różnica? Otóż prokuratura ukryła przed sądem, że tak zwana czerwona nota Interpolu dostała tam prokuratura odmowę, że Interpol zwrócił się z pytaniami odnośnie właśnie nacisków politycznych rządu Tuska i Żurka na wymiar sprawiedliwości. Udajecie państwo, że nic się nie dzieje. Dzisiaj sądy i prokuratury, zwłaszcza sądy mniej, ale prokuratury są totalnie podporządkowane politycznie temu rządowi. I proszę zwrócić uwagę, pani sama o tym pisała w swoich mediach społecznościowych kilka dni temu, że ludzie ludzie Platformy są pod ochroną prokuratury. Nic się nie dzieje w ich sprawach. Dlaczego tak to wygląda? Udajecie państwo, że wszystko jest w porządku z polskim procesem,
0: ja
12: z polską prokuraturą?
0: Ja niczego takiego nie pisałam. Ja krytykowałam Koalicję Obywatelską, ale tego akurat nie pisałam. Dobrze,
12: a, no
0: pani
12: to przepraszam.
0: Pośle.
12: Rzeczywiście wycofuję to. Nie jest pani krytyczna
0: nie, no,
12: wobec
0: uporządkowania
12: prokuratury.
0: Nie, dlatego, że po prostu proces Stanisława...
12: Wycofuję to, co...
0: Panie pośle.
12: Wycofuję te uwagi o pani pośle. Rzetelności.
0: Proces Stanisława Gawłowskiego się... toczy. Proces Sławomira Nowaka się toczy. Odbywają się rozprawy. Ci ludzie normalnie odpowiadają, mimo że są związani z Koalicją Obywatelską, przed wymiarem sprawiedliwości. To samo powinien zrobić Zbigniew Ziobro. Panie pośle, moje pytanie jest takie.
12: Pan Gawłowski, skazany za korupcję na 5 lat więzienia, pozostaje szefem Senackiej Komisji.
0: I tu się zgadzam. I tu się
12: tak
0: zgadzam. To akurat jest błąd Koalicji Obywatelskiej, ale my teraz mówimy o Ziobrze. Panie pośle, ja
12: błąd
0: chciałem jeszcze
12: Koalicji
0: zapytać.
12: Obywatelskiej. To jest przejaw podwójnych standardów. Pani redaktor, no jak można tak do tego podchodzić. Któremu politykowi koalicji rządowej uchylono immunitet w ostatnim czasie? Czy jest choć jedna taka osoba?
0: No jak będzie wniosek o uchylenie immunitetu? Jest teraz posła Króla, więc zobaczymy,
12: no
0: jak Sejm się zachowa.
12: Jest posła Króla i chciałbym zobaczyć konferencję pana Żurka, który mówiłby o tym, że nie pozwolimy nikomu uciec i jak będzie trzeba, to niektórzy w bagażniku go przywozą, a my może nie, ale mamy inne sposoby.
0: Wobec
12: tego Króla, który ma zarzuty korupcyjne, czy chce mu postawić prokuraturę?
0: Apelujemy oczywiście, żeby immunitet został uchylony. Panie pośle, chciałam zapytać, ile osób się już zapisało do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
12: Nie wiem, szczerze mówiąc, ile, ale bardzo dużo. Bardzo
0: ale pan
12: dużo
0: jest chyba w zarządzie tego stowarzyszenia.
12: Tak, ale deklaracje członkowskie składają osoby. To nie jest tak, że jedna osoba zbiera wszystko. To ja nie mam w tej chwili aktualnej listy.
0: A to stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatecznie? Oficjalnie?
12: Trwa ten proces rejestracji, tak jak to w naszych sądach wygląda, że został złożony dokument rejestrowy, no i czekamy na formalny wpis do rejestru.
0: A czy będą pełnomocnicy regionalni, którzy będą odpowiadać na prośby o zapisanie się do stowarzyszenia właśnie w regionach?
12: Nie wiadomo o tym, żeby miała być taka, żeby była taka struktura przewidziana.
0: Tutaj Tygodnik do Rzeczy pisze, że Mateusz Morawiecki w nieoficjalnych rozmowach opowiada, że stowarzyszenie to jednak jest pierwszy krok do wyjścia z partii i założenia swojej formacji. I nastąpi to pod koniec roku. Czy pan temu zaprzecza?
12: Ale kto tak mówi?
0: Tygodnik do Rzeczy, Cezary Gmyz.
12: No nie, no to mamy też w tej chwili, jak czytałem drugie stowarzyszenie, które też powstało.
0: Ja
12: założyłem
0: tak.
12: jeszcze wcześniej inne stowarzyszenie About Polska z Krzysztofem Szczuckim, które kierujemy głównie, no to są projekty kierowane przede wszystkim do młodych ludzi. Były takie bardzo duże konsultacje konstytucyjne w Sejmie kilka tygodni temu. Bardzo dużo posłów działa w różnych stowarzyszeniach i to nie jest żadne wychodzenie z partii, tylko tworzenie dodatkowej aktywności, która ma wesprzeć w ogóle szeroki obóz prawicy w odzyskaniu zaufania Polaków, odsunięciu Tuska od władzy.
0: No, ale po pierwsze Polska to jest stowarzyszenie, które jest konkurencyjne wobec stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego?
12: Nic mi, powiem, że tak, ja słyszałem, że takie stowarzyszenie powstaje, natomiast absolutnie nie znam szczegółów, nie wiem nawet, szczerze mówiąc, kto jest prezesem tego stowarzyszenia, ale ja tak, mówiłem to od początku, jak powstaje takie stowarzyszenie, to bardzo dobrze, niech powstanie jeszcze i kilka następnych, jeśli to jest forma aktywności, która pozwoli części naszych członków, sympatyków realizować swoje działania dodatkowe, takie powiedziałbym równoległe do działań partyjnych. To bardzo dobrze.
0: Panie pośle, czy mógłby pan zadeklarować tutaj na antenie, nie Stowarzyszenie Rozwój Plus nie opuści Prawa i Sprawiedliwości do wyborów w 2027 roku? Czy może pan tak twardo
12: mogę
0: zadeklarować?
12: Mogę tak zadeklarować.
0: Czy PiS zagłosuje za ustawą o kryptoaktywach?
12: No to jest doskonałe pytanie, bo nie wiadomo teraz za którą. Mamy projekt 3 zgłoszone, teraz najnowsza, jeszcze chyba wcześniejszy projekt poselski Konfederacji jeszcze zdaje się. No projekt, jest tych projektów w tej chwili 5, które będą podlegały rozpatrzeniu. I ja powiem szczerze, zacząłem sobie robić taką analizę porównawczą, jeszcze jej nie skończyłem, bo to są dość długie projekty. I będę się prawdopodobnie do jutra chciał na tym skupić na tyle, żeby podjąć decyzję, który uważam za najwłaściwsze.
0: Mateusz Morawiecki w 2018 roku, czyli szef stowarzyszenia, pańskiego stowarzyszenia, powiedział, że on by zakazał kryptowalut albo wprowadził bardzo ostre restrykcje. Po czym w 2025 roku głosuje przeciwko tym regulacjom dotyczącym kryptowalut i popiera weto prezydenta. Czy to nie jest niekonsekwencja? Co się zmieniło?
12: No ale te regulacje, które rząd przedstawił w tych dwóch ustawach, w jednej ustawie, bo ona była powtórzona de facto, one w żaden sposób nie wprowadzały tych ograniczeń, tych gwarancji, o których rząd w teorii opowiadał, że one będą istniały. No choćby taka prosta rzecz, że jeżeli jest jakiś podmiot, jakaś giełda kryptowalutowa zagraniczna, i tu nawet nie chodzi tylko o zondę, bo jest tych kryptowalutowych giełd całkiem sporo, sponsorują Ligę Mistrzów, sponsorują jakieś wydarzenia międzynarodowe, no to każdy może z Polski wejść na tą stronę internetową. Ta giełda działa sobie gdzieś indziej. Każdy może z tego korzystać. Ta ustawa w żaden sposób tego nie zabrania. Wręcz nie daje też KNF-owi możliwości działania.
0: No mówiliście, że jest zbyt restrykcyjna, a Mateusz Morawiecki obiecywał ustawę restrykcyjną albo w ogóle zakaz kryptowalut. To jest głęboka niekonsekwencja. Teraz zwalczacie tę ustawę, chociaż sami chcieliście wprowadzić taką.
12: Ja nie zwalczam żadnej ustawy, tylko mówię, jeśli ustawa jest zła, albo nieprecyzyjna, albo nieskuteczna, to o tym mówię. To nie jest tak, że ja ją zwalczam. Jeśli ona zostanie uchwalona, też nie uważam, że jest to jakaś tragedia, po prostu nie będzie ona skuteczna. No to jest problem z tą ustawą, że ona jest, mówię o tej rządowej, że ona opowiada, co wspaniałego wprowadzi, ale tak naprawdę poziom ochrony konsumentów w istotny sposób się nie zwiększy, bo dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak służby i prokuratura, mają możliwości, żeby interweniować. Nie interweniowały w sprawie zondy. Wręcz było jakieś umorzenie jeszcze w 2024 roku. Prokuratura katowicka umorzyła śledztwo w sprawie zondy. Też nie wiem dlaczego. Umarzała też wcześniej, żeby była jasność, bo to nie jest tak, że dopiero teraz, bo wcześniej też były umorzenia. I nie rozumiem, dlaczego tak było. Tutaj bym się przyjrzał temu, gdzie ten obieg informacji między służbami, a poszczególnymi instytucjami finansowymi zawiódł, bo jeśli Zonda Krypto jeszcze kilka miesięcy temu dostawała kolejne certyfikacje, dostęp do rejestru dowodów osobistych i tak dalej, no to coś tu chyba nie gra.
0: Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, ale mój wydawca przytoczył zdanie Waldemara Żurka z listopada 25 roku. Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku. Przestrzegamy prawa co do milimetra. To jest cytat. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
12: Cóż, za wspaniały poziom ochrony praw człowieka. Szkoda, że nie dotyczy to polityków koalicji rządowej. Im immunitety nie są uchylane. O nich tego typu wypowiedzi ze strony rządu jakoś nie ma.
0: Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, był gościem.
12: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
0: Za chwilę informacje. Po informacjach Witold Tumanowicz z Konfederacji.
7: Autopromocja. Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
13: Przecież to jest kompletna bzdura.
7: No dobra, połowie osób.
13: Radykalnie mniej.
7: 10% osób.
13: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn. Niech się święci 3 maja.
7: Prawdziwa historia Polski.
14: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
15: Autopromocja. Reklama.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Skoczysz do Carrefoura?
21: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
22: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
23: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 7.41. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych skomentował przed chwilą w poranku TOK FM poseł PiSu Paweł Jabłoński.
20: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
8: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce mu postawić się zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych były minister sprawiedliwości będzie pełnił rolę komentatora politycznego telewizji Republika. Poinformowała o tym sama stacja. Jutro Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ma zająć się ustaleniem listy 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Lista zostanie wybrana spośród 17 sędziowskich kandydatur zgłoszonych przez poszczególne kluby. Sejm głosuje nad całą listą do KRS-u, a głosowanie Izby przewidziano na piątek. Kadencja obecnych sędziów, członków KRS-u kończy się w maju. Jeden z Amerykanów z holenderskiego wycieczkowca ma hantawirus, drugi wykazuje objawy, poinformowało amerykańskie Ministerstwo Zdrowia. Na statku było 17 Amerykanów. Wszyscy są transportowani samolotem do kraju. Dwaj pasażerowie z objawami podróżują w specjalnych komorach bioizolacyjnych. W przypadku drugiego pasażera z objawami nie potwierdzono dotąd obecności wirusa. Muzeum Auschwitz wyremontuje dach historycznego baraku nazywanego Blockführerstube. Muzeum ogłosiło przetarg na wykonanie prac. Wybrana firma będzie miała na to 4 miesiące. Charakterystyczny budynek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w miejscu pamięci, znajduje się tuż obok bramy głównej Arbeit Macht Frei w byłym obozie Auschwitz I. Remont ma objąć wznowienie, wzmocnienie więźby i wymianę pokrycia dachu, montaż nowej instalacji odgromowej i odprowadzenia wód opadowych. Powstanie też zewnętrzny wewnętrzna kanalizacja deszczowa. Realizacji będą towarzyszyły badania archeologiczne. 23 stopnie dziś w centrum i na Lubelszczyźnie i to będą najcieplejsze regiony. Przez Mazowsze, Pomorze oraz południową część kraju mogą przejść burze.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Witold Tumanowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
25: Dzień dobry.
0: Napisał pan na X, zasugerował, że Peter Madziar zabił szczeniaka mikrofalówce.
25: Jeszcze to będę musiał po raz w każdej stacji.
0: Ja panu powiem dlaczego. Mogę. Bo przeczytałem, że pan przeprosił w Kanale Zero.
25: Nie tylko.
0: Ale to jest tak, że...
25: Ostatniego redaktor Gozdyry nawet.
0: Nie zamieścił pan po prostu... PiSu na X-ie z przeprosinami.
25: Nie, nie będę zamieszczał już dalej generalnie powielał, dlatego, bo i sam ten wpis nie był istotą tego, nie było to, żeby mówić o tym fake newsie, tylko istotą tego wpisu było zupełnie co innego. Mianowicie, będąc na ulicach Budapesztu, widziałem tam po prostu cieszących się Węgrów, którzy byli zmęczeni rządami Orbana i byliby gotowi zagłosować na niemal każdego. Natomiast to jeszcze dodatkowo, że akurat ci Węgrzy, których spotkałem, byli przekonani o tym, że akurat to wydarzenie jest prawdziwe, no to generalnie tak naprawdę istotą tego było to, że oni naprawdę nawet nie wierzą, tak nie ufając Petrowi Madziarowi, i tak uważali, że Viktor Orban był jeszcze gorszy. I to było istotą tego wpisu, dlatego nie mam zamiaru dalej ciągnąć tej informacji. No ale pani redaktor
0: ale
25: zapytała.
0: Przeprosił pan publicznie.
25: I przeprosiłem
0: pan
25: dokładnie.
0: Dobra,
25: i nie mam z tym problemu.
0: Panie pośle, bo Sławomir Mentzen powiedział, że szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, jest nienormalny, nie ma pojęcia o armii, powinien być najwyżej kapralem.
25: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, z szacunku dla polskiego munduru należałoby pytać o kompetencje dowódców co do tego, czy rzeczywiście jesteśmy dobrze przygotowani na tą potencjalną agresję, o której mówi pan premier. Znaczy, jeśli pan premier ma wiedzę na ten temat, że w ciągu kilku miesięcy może takowa nastąpić, więc albo no, gada głupoty, nie chciałbym podejrzewać o to pana premiera, albo ma jakąś dodatkową wiedzę, więc tym bardziej kwestia tego, czy jesteśmy gotowi na mobilizację, jesteśmy w ogóle w stanie taką mobilizację zrobić, no to jest mimo wszystko bardzo, to są bardzo ważne pytania i o te kompetencje. Oczywiście ja rozumiem, w sposób bardzo ostry wyraził się na ten temat pan Sławomir Mentzen, ale jednocześnie warto byłoby o tą istotę
0: dopytać. Jest pan bardziej ostrożny niż Krzysztof Bosak, który powiedział, że ta
25: wypowiedź
0: jest nie tylko obraźliwa,
25: Bosak,
0: ale i niezgodna z prawem.
25: Ja się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof Bosak.
0: Jest duże napięcia w Konfederacji, skoro ale macie tak różne zdania na jeden temat.
25: Znaczy, pani redaktor, to akurat nie jest chyba nowość, że w różnych ugrupowaniach potrafią być różne opinie na różne tematy. Co więcej, chyba w Konfederacji, jak do tej pory było i jest i tak najbardziej stabilnie, jeśli chodzi o różne ugrupowania zarówno opozycyjne, jak i koalicyjne. Donald Tusk nie do końca jest w stanie się nawet doliczyć liczby koalicjantów. Tam też są przecież tarcia, co do tego jedni chcieli odwoływać panią. Przecież panią minister Henning-Kloskę, nawet jeden poseł zagłosował za jej odwołaniem. Tam naprawdę tam są z kolei duże napięcia. U nas po prostu różnica zdań co do jednego generała, natomiast mamy co do jednej rzeczy wspólnotę. Znaczy wspólnotę troski o to, aby stan polskiej armii był jak najwyższy.
0: Panie pośle, co pan sądzi na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
25: Powiem szczerze, że to jest taka sytuacja, w której no, uciekający sam niejako dodatkowo sprawia wrażenie, że jest winny. I niestety to jest duże obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości w takim rozumieniu, że niespecjalnie mogło się od byłego ministra odciąć, ale z drugiej strony nie staje przed sądem, nie tak naprawdę nie zrzuca z siebie tego, żeby się oczyścić z tych zarzutów, które zostały mu postawione, a część tych zarzutów jest o tyle zasadna, że warto, żeby została przed sądem wyjaśniona. Natomiast oczywiście, niestety, ale na drugą nogę trzeba powiedzieć, że prokuratura sterowana przez ministra Żurka pozostawia jednak wiele do życzenia co do różnego rodzaju działań, które można nazywać politycznymi, że jednak jest sporo tego typu dziwnych decyzji, które powodują, że minister Ziobro może obawiać się tego, czy rzeczywiście będzie miał niezależny proces.
0: No ale dlaczego? Uważa pan, że sędziowie nie będą, nie wiem, wydawać wyroków rzetelnych, niezawisłych? Na jakim
25: nie chciałbym tego... Twierdzi? Nie, przepraszam bardzo, pani redaktor. No ja powiedziałem, że jest obawa...
0: Bo to sąd podejmuje decyzję.
25: Ja, przepraszam, pani redaktor, powiedziałem, że jest obawa tego typu, że rzeczywiście nie będzie tego typu bezstronności, biorąc pod uwagę różnego rodzaju działania samego ministra, jak i w ogóle prokuratury. Więc tutaj zwracam na to uwagę, że oczywiście minister Ziobro może mieć tego typu obawy, natomiast nie zmienia to faktu, że powinien stanąć przed polskim sądem.
0: Panie pośle, czy jeżeli Konfederacja będzie współtworzyć rząd, dajmy na to, po 27 roku. Czy pan może zadeklarować, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że prokuratura nadzorowana przez nowy rząd z udziałem Konfederacji po prostu zamiecie sprawę Zbigniewa Ziobry pod dywan, wycofa wszystkie zarzuty? Prokurator wycofa wszystkie zarzuty w sprawie Ziobry.
25: Ja mam nadzieję, że przede wszystkim prokuratura, kiedy będzie rządzić Konfederacja, będzie niezależna od politycznych nacisków, więc to już będzie decyzja samej prokuratury. Ja właśnie nie będę niczego deklarował za prokuraturę, dlatego, bo nie, to jest...
0: Aha, czyli może, być może prokuratura
25: przepraszam
0: wycofa
25: bardzo.
0: Zarzuty
25: nie.
0: Jeżeli pan prokurator
25: pani redaktor,
0: wyznaczony...
25: Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego, że mam nadzieję, że jednak prokuratura... Znaczy, ja wierzę w to, że prokurator powinien być osobą niezależną, niezależną od władzy, więc nie będę deklarował ani w jedną, ani w drugą stronę, dlatego, bo to byłoby
0: to
25: nadużycie.
0: Inaczej. Czy jak Konfederacja dojdzie do władzy, to zostanie wymieniony ten prokurator, który prowadzi śledztwo?
25: Tego nie wiem, bo akurat ciężko mi jest stwierdzić tak, że no bo to też jest decyzja prokuratury, więc tak samo tutaj nie będę niczego deklarował.
0: A jak ten
25: bo mam nadzieję, że
0: będzie wybierany?
25: To jest...
0: Przez kogo?
25: Ja mam nadzieję, że będzie przez niezawisłą prokuraturę, znaczy przez osoby, które są rzeczywiście kompetentne, będą nie bez żadnych nacisków politycznych, a to akurat Konfederacja od dawna już mówi o tym, że należałoby zakończyć ten spór między tymi dwiema dużymi partiami.
0: Ale zmieni się Konfederacja, doprowadzi do zmiany
25: Konfederacja
0: prawa?
25: Konfederacja przede wszystkim będzie doprowadzać do
0: Czy
25: tego, żeby była jednak
0: niezależność.
25: Czy prokurator
0: generalny będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokurator krajowy będzie zastępcą?
25: Jesteśmy za tym, żeby rozdzielić te dwie funkcje, więc akurat tutaj pewnego rodzaju niezależność, żeby jednak prokurator generalny nie był politykiem, jest moim zdaniem bardzo ważna, żeby rzeczywiście tutaj te pewne naciski polityczne
0: Ale
25: były
0: Karol
25: dużo
0: Nawrocki
25: słabsze.
0: Ale tego nie chce. Nie chce rozdzielenia. Tak.
25: No to mamy rozdrożność
0: prezydenta.
25: Może się tak zdarzyć, że przecież między poglądami prezydenta a poglądami Konfederacji są różnice i to pewnie nie pierwsza taka typu różnica.
0: Panie pośle, tutaj jednak Konfederacja ma też swoje winy, ponieważ Fundacja Przemysława Wiplera wzięła 75 tysięcy euro od firmy Przemysława Krala, który zarządzał Zonda Krypto. No i to jest sytuacja konfliktu interesów, no bo jednak poseł Wipler też głosuje w tej sprawie. No a poza tym poseł Wipler publicznie mówił o Zondzie Krypto, że to jest bardzo dobra firma. Zresztą Sławomir Mentzen też mówił, że ta firma jest prześladowana i tym samym jakby wysyłał sygnał do potencjalnych inwestorów. Słuchajcie, to jest firma, okej, można w nią inwestować.
25: Jestem przekonany, że to nie są jedyne ofiary oszustwa Zonda Krypto, dlatego że także i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dostawała takowe pieniądze i pan premier dostał koszulkę z logiem Zonda Krypto. Ja tylko mówię o tym, że to było rzeczywiście... Teraz już w tym momencie jest coś innego, bo już wiemy, co było.
0: Owszem, dostawały reklamy czy darowizny, ale
25: już
0: czym
25: wiemy,
0: innym jest zachwalanie firmy, że to jest normalna firma,
25: no,
0: która jest prześladowana.
25: Reklamy były też w różnych mediach, także...
0: Nie, ale co innego, jak mówi to poseł. Prawda? To jest normalna firma prześladowana przez państwo polskie.
25: Chciałbym zwrócić uwagę na to, że...
0: Nie macie sobie nic do zarzucenia w tej sprawie?
25: Nie, no to jest sytuacja, w której z kolei akurat fundacja kierowana przez posła Wiplera ma oczywiście także różnego rodzaju aktywności, przecież think tanki także dostają pieniądze. To jest normalna działalność, natomiast w tym zakresie moim zdaniem o tyle nie ma sobie nic do zarzucenia, dlatego bo nic nie wskazywało na tamten moment, że jest to w jakikolwiek sposób oszustwo. I szczerze mówiąc, nikt...
0: Były informacje podawane na utajnionym posiedzeniu Sejmu.
25: Nie, to jest...
0: Także na temat...
25: Nie. Właśnie ja bym chciał, żeby rzeczywiście to posiedzenie zostało odtajnione, dlatego, bo właśnie w tym momencie można tym tajnym posiedzeniem grać, tak jakby rzeczywiście tam były jakieś niezwykle tajne informacje, które to miałyby
0: nas
25: przekonywać do tego, że tam coś jest nie tak. Nie, ja uważam, że generalnie tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której legalnie działająca firma na tamten czas po prostu była rzeczywiście, funkcjonowała w taki sposób, jaki mogła. Natomiast to, że wcześniej polskie państwo nie zadziałało w taki sposób, żeby poinformować o różnego rodzaju nieprawidłowościach, bądź też w ogóle zadziałać, bo nawet bez tej ustawy można było spokojnie funkcjonować, jeśli chodzi
0: Donaldowi Tuskowi. Ja mam takie nagranie Sławomira Amcena, że zarzucał Donaldowi Tuskowi, że mówi nieprawdę i oczernia firmę Zonda Krypto. Przecież to mówiliście właśnie.
25: Nie, nie mówiliśmy nic o firmie.
0: Tak, Sławomir Menzel mówił o Zonda Krypto na swoim kanale na YouTubie. Mówił, rząd Tuska chce zniszczyć taką firmę jak Zonda Krypto, bo ją oczernia. No tak mówił Sławomir Menzel, a potem się okazuje, że to piramida finansowa.
25: No ale proszę, pani redaktor, no ja wiem doskonale, że różnego rodzaju firmy, szczególnie takie, które zajmują się właśnie działaniami kapitałowymi różnego rodzaju, no to rzeczywiście ich podważanie, ich wiarygodności samo w sobie też powoduje ich upadek, co nie zmienia faktu, że tutaj doszło do oszustwa na ogromną skalę. Natomiast sam mechanizm jeszcze przed wiedzą na temat tych oszustw był po prostu w taki sposób o tyle nagłaśniany, że tego typu działania, jak podejmował pan premier, były moim zdaniem rzeczywiście też o tyle nadmierne, bo były PR-owe zamiast faktyczne. Miał cały aparat władzy do tego, aby rzeczywiście wyśledzić osoby, które są, które popełniały przestępstwa.
0: Opozycja ma prawo wytykać rządowi, tylko ja wciąż wracam, że to jest kwestia działalności Przemysława Wiplera i że Konfederacja w tej sprawie nie wyciąga żadnych wniosków, ale okej.
25: Okay, tylko, że my byśmy, nie, tylko chciałem, zwracam uwagę na to, że my, jeśli chodzi o ustawę o kryptowalutach, sami zgłosiliśmy teraz swoją, a przy pierwszym razie, kiedy ona była procedowana przez Sejm, składaliśmy liczne poprawki co do tej ustawy. Nasz pogląd jest taki, żeby zimplementować dyrektywę MiCA w sposób Unia Europejska plus zero, żeby nie dokładać żadnych dodatkowych nadregulacji, czyli zrobić dokładnie to, czego od nas wymaga Unia Europejska, tak żeby jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą. Znaczy, żeby rzeczywiście był nadzór, była kontrola, ale jednocześnie, żeby zamknąć możliwości, rzecz w ogóle chęci tego, aby ktokolwiek tutaj rejestrował działalność.
0: Prezydent Karol Nawrocki zgłosił swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Czy panu się podoba ten projekt?
25: Powiem szczerze, że o tyle jestem rozczarowany, że ten projekt także jest przeregulowany. To jest ponad 100 stron ustawy, która wydaje się, że mogłaby być dużo
0: prezydent
25: chudsza.
0: Prezydent zdradził?
25: Nie tak tego to bym nazwał, ale chyba się przestraszył. Znaczy, wydaje się, że...
0: Przestraszył się, bo jak nie wejdzie żadna ustawa, to w ogóle żadna giełda od 1 lipca nie będzie działać.
25: My też na to zwracaliśmy uwagę. Znaczy, my zwracaliśmy na to uwagę, że chcemy ustawy. Chcemy ustawy, tylko nie takiej, nie w takim kształcie. I to zresztą nawet Unia Europejska od nas nie wymaga niczego innego niż to, co także i my proponowaliśmy i proponujemy w naszej ustawie. Będzie bodajże 4 czy 5 ustaw procedowanych w najbliższym posiedzeniu, już jutro. I mam nadzieję, że jednak będzie jednak taka refleksja, żeby jednocześnie, żeby przestać grać politycznie sprawą kryptowalut. Bo to tak samo jakby przy aferze Amber Gold zohydzać ludziom inwestowanie w złoto. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, samo inwestowanie w kryptowaluty nie jest niczym złym. Tylko, że oczywiście mamy do czynienia. Tutaj w tle jest nieuczciwa giełda, która jak widać stała się takim... tak jakby stawia się równość pomiędzy ludźmi, którzy inwestują w kryptowaluty z tą nieuczciwą jedną firmą.
0: Panie pośle, chciałam zapytać, czy Konfederacja przyjmie w swoje szeregi Janusza Kowalskiego?
25: Ja uważam, że nie ma takiej potrzeby. Znaczy, prawda jest taka, że my jako Konfederacja mamy swoich polityków, mamy swoich działaczy, jesteśmy środowiskami wolnościowy i narodowy, które mają swoich ludzi, którzy moim zdaniem powinni znaleźć się w przyszłym Sejmie i nie ma potrzeby brać polityków, którzy wcześniej byli w Platformie.
0: Bo słyszałam Sławomira Mencena, który bardzo wychwalał Janusza Kowalskiego.
25: Ale to ja mogę pochwalić pana posła, bo jest bardzo aktywny.
0: Taką sytuację,
25: ale to nie znaczy, że potrzebujemy go na listach.
0: Europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka opowiadał o swojej rozmowie ze Zbigniewem Ziobrą i Januszem Kowalskim, że Kowalski proponował Tyszce skorzystanie, czy wam wszystkim, a nie, bo to była partia Kukiza wtedy, z Funduszu Sprawiedliwości i Paweł Kukiz powiedział, no nie pamiętam, co mówił Kowalski, ale pamiętam, że jak Tyszka wychodził, to powiedział, chodźmy stąd, to są złodzieje. No i taką osobę Mentzen chce przyjąć do partii?
25: A to ja po pierwsze nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żebyśmy chcieli przyjmować pana Kowalskiego do Konfederacji. Nie wiem, jakie ma plany Sławomir Mentzen, jeśli chodzi o jego partię Nowa Nadzieja. Natomiast rzeczywiście, jak tego typu zarzuty, powinien wyjaśnić ze swoim politykiem.
0: I tak żeśmy zamknęli klamrą naszą rozmowę. Witold Tumanowicz, wiceszef Klubu Poselskiego Konfederacji, był gościem TOK FM. Zapraszam państwa na informacje, a po informacjach Paweł Ślis, szef Klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
6: Reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
26: Castorama.
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
26: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
27: Tak?
26: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 8. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Z szacunku dla polskiego munduru należałoby pytać o kompetencje dowódców, po to by wiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy przygotowani na potencjalną agresję, o której mówi pan premier. Mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji Witold Tumanowicz, komentując krytykę, która pojawiła się pod adresem szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły ze strony Sławomira Mentzena. Kwestia tego, czy jesteśmy gotowi na mobilizację, to jest istotna kwestia, powiedział gość poranka TOK FM. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem, podaje Polskie Radio. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w Trybunale. Rozpatrzenie skargi w unijnym Trybunale trwa średnio kilkanaście miesięcy. Chiny potwierdziły, że wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w tym kraju potrwa od środy do piątku. Program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem. Oczekuje się, że tematyka rozmów obu przywódców dotyczyć będzie m.in. Iranu i wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na gospodarkę światową i spornych problemów w dwustronnych relacjach gospodarczych. Informacje w TOK FM ponownie o 8.20.
28: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Dziś przez Polskę mogą przejść burze. Pojawiać się będą w całym środkowym pasie od północy do południa. Maksymalnie na termometrach około 23 stopni. Zdecydowanie chłodniej na zachodzie, tam około 18.
28: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Ślis, szef Klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
29: Dzień dobry.
0: Jak pan ocenia ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
29: Zero-jedynkowo, bardzo wielkie tchórzostwo, no, chyba że tam chce się odnaleźć jako szeryf, którym się tutaj mianował w Polsce, ale tak całkiem poważnie, totalna nieodpowiedzialność. Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty, które znam, czytając wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
0: Czy w tej chwili nasze relacje z administracją Donalda Trumpa pozostaną takie same, skoro ta administracja przejmuje osobę podejrzaną, ściganą listem gończym w Polsce?
29: Znaczy, oddzielmy politykę od prawa. Ja uważam, że tutaj polski rząd powinien się skupić na respektowaniu prawa, czyli rozpocząć całą tą procedurę ekstradycyjną pana Zbigniewa Ziobry zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. Nie mieszałbym do tego polityki, bo w tej obecnej sytuacji geopolitycznej jest to bardzo niebezpieczne.
0: Ale to wie pan, że to jest decyzja administracji, że została wydana wiza.
29: Jasne,
0: to jest akt wrogi wobec państwa polskiego?
29: Jest, została wydana wiza, natomiast tą wizę zawsze będzie można cofnąć. Ja myślę, że teraz ruch po stronie prokuratury.
0: Jeśli chodzi o prokuraturę, to może ona wystąpić oczywiście o ekstradycję. Będzie się toczyło postępowanie przed sądem, ale ostatecznie i tak administracja prezydenta USA może zablokować ekstradycję.
29: Tak, no bo to ostatecznie rozumiem, decyzja tak? Będzie wiadomo w czyich rękach. Natomiast no to jest cała batalia sądowa. Ja pragnę zwrócić uwagę, to nie będzie bardzo droga batalia sądowa i to nie tylko po stronie Zbigniewa Ziobro, ale także po stronie polskiego państwa, no bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. No i...
0: Co państwo polskie będzie musiało też wynająć amerykańskich prawników,
29: żeby reprezentować polski wymiar sprawiedliwości przed sądem amerykańskim.
0: Ile to może kosztować?
29: Oj, to nie jestem w stanie powiedzieć, ale to ja podejrzewam w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
0: Państwo polskie zapłaci za to, żeby wyegzekwować
29: sprawiedliwość. Żeby wezwać ministra sprawiedliwości. Mm-hmm. Panie redaktor, pragnę zwrócić uwagę na jedną dość istotną okoliczność. Zbigniew Ziobro był najdłużej sprawującym urząd ministrem sprawiedliwości przez 8 lat. To on ukształtował obecnie funkcjonującą tak naprawdę prokuraturę. To większość prokuratorów za jego rządów awansowała na wyższe stanowiska, dostawała asesury, dostawała stopnie prokuratorskie. I on mówi, że ten wymiar sprawiedliwości jest politycznym, to on go zbudował. To po pierwsze. Po drugie, oprócz sloganów ze strony prawicy nie ma żadnych merytorycznych argumentów, a ja podaję. Ksiądz opuszczony przez kogo? Przez sąd. To sąd uchylił mu areszt. Obie panie, które pracowały w ministerstwie, przez kogo opuszczony? Przez sąd. To sąd uchylił areszt. Poseł Matecki, przez kogo opuszczony? Przez sąd. Poseł Romanowski, przez kogo opuszczony? Przez sąd. Jeżeli była ta sprawa tych dwóch immunitetów. To pokazuje, że, że sądy działają w Polsce w sposób niezawisły, niezależny i można na nich polegać. Więc cytując klasyka, niewinny nie ma się czego obawiać. Wymiar sprawiedliwości jest w stanie to ocenić prawidłowo.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na pewne niedociągnięcia czy nieprawidłowości w traktowaniu osób aresztowanych. Ma na myśli dwie urzędniczki i księdza Michała O. Ale pan jest przecież adwokatem. Czy zna pan przypadki, które rzeczywiście świadczyłyby o tym, że osoby aresztowane są źle traktowane także za czasów Zbigniewa Ziobry?
29: Służba więzienna to jest najtrudniejsza mundurówka w mojej ocenie, jaka jest. No bo ty pilnujesz ludzi, których traktować musisz odpowiednio, ale nie możesz pozwolić sobie też wejść na głowę, bo to może stworzyć niebezpieczeństwo i zagrożenie dla ciebie. Ale cały też ten system więziennictwa, stosowania, podejścia służby więziennej do aresztowanych czy do pozbawionych wolności, to także zbudował Zbigniew Ziobro. Przecież to on kazał wprowadzić kajdanki na przejście każdego więźnia.
0: Zespolone? Nie,
29: kajdanki zwykłe. Zespolone to też jest działanie Zbigniewa Ziobry, ale same kajdanki, jak więzień przychodzi na przykład z celi do celi, bo więzień nie może być sam w celi, jeżeli nie jest ona monitorowana.
0: A to są kajdanki na ręce i
29: na ręce,
0: nogi?
29: Nie, to są zwykłe na ręce, natomiast te kajdanki zespolone, które na przykład są prowadzeni ci więźniowie do sądu, to jest już działanie w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasu Zbigniewa Ziobro, więc ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tutaj pamiętajmy jedną rzecz. Służba więzienna ma dbać o bezpieczeństwo tymczasowo aresztowanego. I jeżeli stwierdziła, że w danych okolicznościach konieczne jest zastosowanie kajdanek zespolonych, to najwidoczniej tak było. No i to oni podejmują w tym zakresie decyzję.
0: Panie pośle, Klub Centrum domaga się stanowisk w rządzie, ponieważ uważa, że ma 15-osobowy klub, jest częścią koalicji i w związku z tym też ma prawo do swojej reprezentacji w rządzie. Co pan sądzi na to?
29: Znaczy, ja nie chciałem się zajmować Klubem Centrum, bo Klub Centrum z tych wszystkich wpisów i wypowiedzi medialnych zajmuje się tylko Polską 2050. Ja nie widzę tutaj konieczności wchodzenia w ich retorykę. Natomiast ja pamiętam jeszcze niedawno, jak koledzy z Klubu Centrum krzyczeli, że Polska 2050 to w stołkach. A sami teraz mówią, że potrzebują stanowisk wiceministrów czy marszałka Sejmu, czy wicemarszałka Sejmu. Pozostawiam to ocenie wyborczej.
0: No ale to znaczy, że jeżeli będzie jakiś kandydat na wicemarszałka Sejmu, to Polska 2050 będzie głosować przeciw?
29: Ale to nie będzie Polska 2050 głosować. Polska 2050 nie ma tutaj... No nie w ten sposób się dokonuje wyborów wiceministrów.
0: Nie, ja mówię o wicemarszałka, przepraszam. Nie wiem, czy powiedziałam wiceministra, ale chodzi o wicemarszałka.
29: tak powiem, wahnąć w tym zakresie. Ja nie widzę takiej konieczności, żeby głosować przeciw, bynajmniej nie.
0: Panie pośle, czy deklaruje pan, że Polska 2050 pozostanie w koalicji rządzącej do wyborów w 2027 roku?
29: Ale my pokazujemy, że jesteśmy lojalnym koalicjantem, panie redaktor. To, że mamy czasami inne stanowisko na pewne rzeczy, to, że wnosimy ustawę, którym czasami rządowi nie jest po drodze, mimo że było to w jednych z priorytetów rządu, priorytetów Koalicji Obywatelskiej w ich programie wyborczym, jeśli chodzi na przykład o próg podatkowy, nie widzę tutaj działania wbrew rządowi.
0: Jeżeli będzie projekt ustawy budżetowej, to czy będzie tak, że Polska 2050 będzie zgłaszała swoje poprawki bez uzgodnienia z ministrem finansów i przegłosowywała je razem z Konfederacją i z PiS-em? Bo takie są obawy w innych partiach koalicyjnych.
29: Ale my rozmawiamy, panie redaktor, też nie do końca tak jest, że nie rozmawiamy, a czasami może trzeba mocniej tupnąć nogą i powiedzieć chwila. My musimy też pomyśleć o obywatelu, musimy pomyśleć o tym, że jest olbrzymia grupa ludzi, którzy w listopadzie, w grudniu wpadają w drugi próg podatkowych i dla tych ludzi jest to bardzo ważna reforma.
0: Dlatego uważam, panie pośle, czy by przegłosujecie to razem z PiS-em i z Konfederacją wbrew stanowisku ministerstwa?
29: Ja serdecznie zapraszam pana ministra Domańskiego na nasz klub, na którym możemy porozmawiać na temat drugiego progu podatkowego. Ja jako szef klubu będę pracował i będę namawiał naszych kolegów, koalicjantów, żeby zagłosować za tą ustawą o drugim progu podatkowym. Jest wiele narzędzi do namówienia, do rozmów. Jak widzimy, udało nam się namówić panią minister Paulinę Henning-Kloskę, żeby w końcu przyszła na ten klub i porozmawiała. Była również

0: że chcemy na ten temat rozmawiać, że chcemy ten projekt wnieść, że żebyśmy porozmawiali, skąd go sfinansować, bo przecież trzeba wiedzieć, skąd sfinansować podwyższenie drugiego progu podatkowego. Złożenie tej ustawy to także jest, jak powiem, dalszy krok i element takiej polemiki i zaproszenia do rozmów w tym zakresie.
1: Panie pośle, co pan sądzi na temat informacji dotyczących pracy nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni w sprawie Collegium Humanum?
0: Znaczy, ja tą sprawę znam, bo no, z racji bycia adwokatem i wielu rozmów z marszałkiem Hołownią, no, znam wszystkie okoliczności tej sprawy. Zaskakujące jest to, że w kampanii wyborczej obiecywane były pełne więzienia nominatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy kradli po prostu pieniądze. Natomiast z przykrością muszę przyznać, że jednym z większych sukcesów w tym zakresie jest wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu za zniszczenie tabliczki. Gdzie jest wniosek o uchylenie immunitetu?
1: Sam przed chwilą pan mówił, że wiele osób znalazło się w areszcie, a potem sąd z aresztu te osoby wypuścił.
0: Ale panie redaktor,
1: mówię o Dariusza Mateckiego.
0: Dobrze, a ja mówię o przykładzie Mateusza Morawieckiego, gdzie wszyscy wiemy, że jest świadek koronny, który składa bardzo szerokie depozycje, bo to jest wiedza powszechnie znana. Natomiast gdzie jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateusza Morawieckiego, który stoi za całą aferą?
1: Uważa pan, że tutaj może być zarzut niedopełnienia obowiązku?
0: Ja uważam, że prokuratura... My popełniliśmy jeden podstawowy błąd, uważam. I ja cały czas to od samego początku mówię. Zajęliśmy się rozliczaniem, a nie rozliczeniem. To naprawdę za długo trwa. Proszę zobaczyć, ile czasu trwało przygotowywanie prostego aktu oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Gdzie jest akt oskarżenia?
1: A
0: gdzie jest
1: akt oskarżenia? No, w sprawie Brauna. Tak,
0: ale ile to trwało? Gdzie jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi? Gdzie jest akt oskarżenia przeciwko przeciwko Mateckiemu? No, panie doktor, to są przykłady.
1: O ile wiem, to akt oskarżenia wobec posła Mateckiego to już jest.
0: Nie, są zarzuty z tego, co mi się wydaje. Nie kojarzę, żeby został
1: skierowany
0: akt oskarżenia, ale
1: nie,
0: tu się mogę mylić.
1: Bo tam było zamieszanie, że jeden z sądów chciał, żeby to przenieść do innego sądu, ale ostatecznie jednak ma się to odbyć w sądzie w Szczecinie, więc to było opóźnione, ale moim zdaniem akt oskarżenia już jest.
0: A gdzie jest europejski nakaz aresztowania w stosunku do Zbigniewa Ziobry? To jest dla mnie to
1: niewyobrażalne. Ale to jest wina prokuratury czy sądu?
0: No nie, prokuratura złożyła wniosek w lutym chyba, 10 lub 20 lutego o ponowny europejski nakaz aresztowania w stosunku do Zbigniewa Ziobro i do dnia dzisiejszego nie jest wyznaczone posiedzenie. Panie redaktor, no...
1: No ale to prokuratura wyznacza posiedzenie, czy
0: nie,
1: sąd?
0: Nie, prokuratura złożyła wniosek, a prokuratura...
1: No właśnie, to chyba sąd wyznacza
0: No tak, ale
1: posiedzenie.
0: Prokuratura dopiero pod pewnymi naciskami medialnymi w kwietniu zapytała sąd i złożyła wniosek o wyznanie tego
1: Panie
0: terminu.
1: Panie pośle, co pan sądzi o tym, że, bo tutaj taką decyzję Prawo i Sprawiedliwość podjęło, żeby zgłosić Łukasza Piebiaka jako członka Krajowej Rady Sądownictwa?
0: Ja się tak zastanawiam, czy oni po prostu zapomnieli, że sami na niego nie chcieli głosować przy poprzednich kandydowaniu do KRS-u. Czy zapomnieli o aferze hejterskiej, za której poleciał Piebiak z wiceministra sprawiedliwości. Czy pamiętają o tym, że prokuratura chce postawić 16 zarzutów w związku z aferą hejterską. Czy pamiętają o tym, że prokuratura chyba w Warszawie, tutaj nie pomnę, okręgowa, chce postawić zarzut posługiwania się sfałszowanym testamentem, żeby od cioci Nini czy Niny uzyskać mieszkanie w warszawskich Bielanach.
1: No tak, ale czy uważa pan, że w Sądzie Najwyższym jest obstrukcja, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu tym ludziom Ziobry?
0: No nie ma możliwości na uchylenie immunitetu sędziemu Piebiakowi, bo wiem, jak wygląda sytuacja. I taki człowiek z taką wątpliwą przeszłością, człowiek, który jest powiązany bardzo mocno z panem Bąkiewiczem, robi sobie wspólne zdjęcia z Bąkiewiczem, który już na Twitterze przekracza pewną granicę dysputy politycznej, której sędziemu nie przystoi. No, nie można pisać w związku z podpisaniem umowy safe, że pójdziecie siedzieć, pójdziecie do więzienia, zbliża się więzienie. No ludzie, to mówi sędzia. To uprawia politykę na Twitterze w taki sposób. No, to pokazuje, że to jest ślepota PiSu w tym zakresie i przykre jest to, no ale niestety prawdopodobnie ten człowiek będzie w karesie.
1: Co pan sądzi na temat zabezpieczenia, jakie wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka? Chodzi o dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów, bo Bogdan Święczkowski jakoś się schował, ale wysłał swojego zastępcę, mówiąc, że on nie uznaje tego zabezpieczenia.

0: znawać, to może rachunku, który czasami się nie zgadza za gaz, które przyjdą do niego do domu, bo źle zostały policzone, a nie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: No ale tutaj ludzie Święczkowskiego mówią, że po prostu ETPC nie ma prawa wydawać takich zabezpieczeń.
0: Jest to bzdura, bo oczywiście, że ma prawo wydawać takie zabezpieczenia, to po pierwsze. Po drugie, niestety nie ma żadnych środków, które ETPC mogłoby stosować celem przymuszenia do wykonania tego orzeczenia. Natomiast będzie to miało istotne znaczenie dla oceny, w mojej przynajmniej ocenie, prawnokarnej znaczenia tej decyzji przez pana sędziego Święczkowskiego.
1: Święczkowski poniesie odpowiedzialność karną za to?
0: To już jest decyzja najpierw prokuratury, która prowadzi w tym momencie postępowanie na razie w sprawie, chyba że przekieruje to w fazę ad personam.
1: Powinien ponieść taką odpowiedzialność.
0: Panie redaktor, nie dopuszcza do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I dla mnie jest to skrajnie oburzające zachowanie pana sędziego Święczkowskiego. Nie jestem w stanie także zrozumieć postępowania pana prezydenta, który mianuje się strażnikiem konstytucji i odbiera ślubowanie od palcem wybranych dwóch sędziów, dlatego że od poza tych czterech nie. Ja bym naprawdę jeszcze zrozumiał, znaczy nie zgadzał się, ale zrozumiał, gdyby pan prezydent przynajmniej dokonał polandyzacji prawa w tym zakresie i powiedział, a nie, odbiorę, ponieważ to i to. Ale proszę zwrócić uwagę, Prawo i Sprawiedliwość od samego początku nie podawało, że jest nieważny wybór, a pan prezydent nie podał żadnych merytorycznych i prawnych argumentów w tym zakresie.
1: Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, a po informacjach Mariusz Jałoszewski i Paweł Musiałek. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 8.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo potężne zarzuty. Ma on się czego obawiać, dlatego uciekł, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Ślise z Polski 2050. Oddzielmy politykę od prawa. Uważam, że polski rząd powinien tu się skupić na reprezentowaniu prawa. Nie mieszałbym do tego polityki. Została wydana wiza, ale tę wizę zawsze można cofnąć, dodawał gość Dominiki Wielowiejskiej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia z kolei, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych pomimo braku ważnych dokumentów. Kierowcy na stacjach paliw płacą dziś maksymalnie za litr benzyny 95 6,35, za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztuje maksymalnie 7,03 zł. To niższe ceny niż przed weekendem. Dziś w okolicy południa poznamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. A w Tok FM czas na sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dziś. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do jednego i do dwóch pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0. trenera i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już 3. mistrzostwo z Barsą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
11: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 razy 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
14: Mówił Lewandowski w Kanal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej. Wczoraj na boisko wszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonując w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gladyra.
15: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został mistrzem Polski w 3 różnych klubach. Nie, mówię, no fajnie, super, to będzie okazja. Nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę.
14: To jeszcze nie koniec sezonu dla nowych mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Iratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko ograli na wyjeździe w Philadelphia 76ers 144-114. Wygrali też całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensację mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Wrocławku i wyrzucił faworyzowany Anvil z playoffów.
13: -23 stopnie to dzisiejsza maksymalna temperatura w Polsce. Pokażą ją termometry na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. 18 na Pomorzu Zachodnim i to będzie najchłodniejszy region. W wielu miejscach mogą być dzisiaj burze.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Chciałam zacząć od sprawy Zbigniewa Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, ponieważ dostał wizę. Wedle naszych informacji, co prawda sekretarz stanu Marco Rubio był przeciwny temu, tak samo ambasador Tom Rose, ale sam Donald Trump stwierdził, że jednak taka wiza powinna być wydana. W związku z tym Ziobro mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Co się dzieje z Marcinem Romanowskim, tego nie wiemy. W każdym razie ja dowiedziałam się, że Romanowski jeszcze za czasów Orbana wystąpił o taką wizę i dostał wtedy odmowę. I to była właśnie między innymi decyzja Marco Rubio, no ale potem ten nacisk się zwiększył, szczególnie po przegranej Orbana i administracja zmieniła zdanie. Ja się tak zastanawiam w tej, jeśli chodzi o interpretację polityczną, bo z jednej strony można powiedzieć tak, wyborcy koalicji 15 października mogą z jednej strony oczywiście uważać, że Ziobro jest tchórzem, ale z drugiej, że państwo polskie nie jest sprawcze. To znaczy, że my nie możemy osób podejrzanych ciągle doprowadzić przed sąd, bo Kuczmierowski uciekł, Romanowski uciekł, Ziobro uciekł. Czy to świadczy o słabości państwa, czy może o tym, że po prostu państwo przestrzega wszelkich procedur, a tym samym daje możliwość tym osobom ucieczki. No tak jest szczególnie w przypadku posłów, tak? Bo zanim zostanie przeprowadzone głosowanie o uchylenie immunitetu, no to ten poseł ma jeszcze przestrzeń, żeby kraj opuścić. Jak na to patrzycie? Jakie będą konsekwencje polityczne zarówno dla koalicji, jak i dla PiS-u? Paweł Musiałek.
17: Mi się wydaje, że ucieczka zarówno Ziobry, jak i Romanowskiego na Węgry, a teraz do Stanów Zjednoczonych, to jest dla obecnej koalicji dobra informacja politycznie. Dlaczego? Dlatego, że w scenariuszu alternatywnym, gdyby ci politycy zostali w Polsce, no to jaki byłby scenariusz? Scenariusz byłby prawdopodobnie taki, że zostaliby na chwilę zaaresztowani, ale przecież też nie można by było tego aresztu przedłużać nie w skończoność. No chyba, że to by się wydarzyło, ale byłoby to już bardzo kontrowersyjne, wzbudzałoby to wątpliwości i tak dalej. Po czym byliby zwolnieni z tego aresztu i no, czekalibyśmy długie lata pewnie na wyrok, bo tyle się w Polsce czeka. Więc tak naprawdę z punktu widzenia zarówno budowy jakiegoś statusu, no męczenników, to, że oni by zechcieli to, czy oni by na chwilę do tego aresztu trafili, no byłoby moim zdaniem dla ich, dla Prawa i Sprawiedliwości jakoś tam korzystne. Natomiast w momencie, w którym ktoś ucieka, to już jakby obniża swoją wiarygodność, więc z punktu widzenia koalicji jest to najlepsza sytuacja, no bo wiadomo, że nie, ta sprawa nie będzie doprowadzona do końca w czasie tej kadencji w ogóle Sejmu, więc ja uważam, że wydarzyło się najlepsze, co mogło dla tej koalicji, najgorsze dla PiSu, bo non-stop ten temat wraca, on się musi z tego tłumaczyć i ja obstawiam, że ta pomoc administracji amerykańskiej przy Zbigniewie Ziobrze, ona nie była, wydaje mi się, pomocą wynikającą ze skoordynowanej pomocy, znaczy skoordynowanego wniosku ze strony PiSu, tylko poszczególnych osób, które mają tam kontakt z administracją amerykańską, a myślę, że dla dużej części Prawa i Sprawiedliwości jest to zła informacja i oczywiście nie wiem, czy to powiedzą
16: znaczy,
17: wprost, ale...
16: Tutaj Telewizja Republika odegrała tak, bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o lobbying. Myślę, że tak. Rzeczywiście swoje
17: I to nie jest skoordynowane z polityką Prawa i Sprawiedliwości, czy z Pałacem Prezydenckim, bo tam też są różne napięcia i tak dalej, więc pamiętajmy tylko o tym, że to nie jest tak, że to cały PiS wnosił do Donalda Trumpa o to, żeby Zbigniew Ziobro uzyskał tam pomoc, bo politycy PiSu zdają sobie z tego sprawę i to też nawet publicznie komunikowali, że ta sprawa zaczyna im ciążyć, po prostu.
18: Tu się zgadzam z przedmówcą, bo mamy tutaj kazus posła Mateckiego, który posiedział w aresztie i wyszedł.
16: I dodajmy, że jeśli chodzi o Ziobrę, to sąd orzekł pobyt w zakładzie leczniczym,
18: najpierw
16: a nie
18: miał być zbadany, więc gdyby został, być może nawet by nie trafił do aresztu ze względu na stan zdrowia. Ale Ziobro uciekł, bo to kwestia ambicjonalna. No, przez lata budował sobie wizerunek niezłomnego szeryfa i co nagle miałby być zatrzymany przez policję. Nie wiem, czy by mu założono kajdanki, tak? I stawiane zarzuty. Więc wizerunkowo dla koalicji to jest lepsza sytuacja. I tu zapytałaś, czy to świadczy o sprawczości państwa, czy raczej bezradności. To jest trochę pół na pół, bo to jest chyba za mocne przestrzeganie różnych procedur. Mam wrażenie, że sądy trochę się asekurują. Mieliśmy błąd prokuratury na początku, od którego się jakby później te różne zdarzenia zaczęły, czyli prokuratura przyjęła taką interpretację, że Romanowskiego nie chroni immunitet Rady Europy. I od tego się zaczęło, tak? A później jednak sąd uznał, że chroni, trzeba było zdjąć immunitet i później Romanowski uciekł, później uciekł Ziobro, tak? Ale jeśli miałbym pretensje, to miałbym pretensje do Sądu Okręgowego w Warszawie.
16: No właśnie, jaka to jest
18: pretensja? Że zbyt długo proceduje. Proceduje przede wszystkim wydanie ENA, które mógł wydać od ręki już w lutym, zaraz po wydaniu przez sąd nakazu tymczasowego aresztu, bo on jest natychmiast wykonalny. A mijają już 3 miesiące. Teraz ten ENA, jeśli będzie wydany, to on będzie w ogóle bez sensu. Będzie bezwartościowy.
16: To już nie ma znaczenia, dlatego tak, że trzeba wystąpić o ekstradycję.
18: Ale mamy też jeszcze odwołanie obrońców Ziobry od tymczasowego aresztowania. I tam jest 7 dni, taki termin instrukcyjny z KPK wynika, a tam cały czas są wnioski o wyłączenia sędziów, termin jest na wrzesień, może będzie decyzja, może nie, a to jest, teraz okazuje się nagle, to jest ważne, bo żeby złożyć wniosek o ekstradycję Ziobry z USA, prokuratura powinna mieć ostateczną decyzję o tymczasowym aresztowaniu, bo obrońcy Ziobry będą to podnosić, żeby składa się wniosek o ekstradycję, bo minister Żurek już powiedział, już będzie składał. Trochę za szybko minister Żurek tutaj działa, bo powinien porozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się od lat obsługą właśnie wniosków takich międzynarodowych i ten wniosek powinien być przygotowany porządnie, bo on zostanie poddany testowi w sądzie amerykańskim. Jeśli tam prokuratura polegnie z powodów formalnych, to będzie wielka kompromitacja.
16: Tak, to będzie wstyd.
18: Więc tutaj pośpiech nie jest zalecany, trzeba to przygotować porządnie. Myślę, że trzeba poczekać spokojnie na tą decyzję o ostatecznym areszcie, która de facto no, trochę to kompromituje największy sąd w Polsce, że do dzisiaj tego nie ma. Poza tym...
16: Ale dlaczego sąd właśnie sobie z tym nie poradził?
18: Ja myślę, że tu działa trochę magia nazwiska Ziobro, że...
16: Znaczy, że sędziowie
18: nie chce,
16: się boją,
18: nie
16: bo wiedzą, że spotka
18: tego powiedzieć, bo to będzie obraza dla sędziów, bo sędzia nie powinien się bać. Ale sędzia też jest człowiekiem. Jeśli prokuratorzy boją się zemsty PiSu, to zakładam, że część sędziów też się boi, a to znaczy, że nie mają podstawowej kompetencji, jak powinien mieć sędzia, czyli odwag.
16: Mamy... Musimy oddać hołd tym sędziom, którzy orzekali w sprawach tak. I na korzyść Ziobry, i na niekorzyść, bo różne były decyzje sądu.
18: Obywatele przez tyle lat wychodzili na ulicę w obronie wolnych sądów i oczekiwali sądów niezależnych i odważnych. I trochę teraz obywatele mają prawo czuć się zawiedzeni tym, jak sądy w sprawie Ziobry sobie nie radzą.
16: No dobrze, ale jeżeli sytuacja jest taka, że pełnomocnicy Ziobry stosują swego rodzaju obstrukcję i mają wysyłają pismo bez podpisu, to dlaczego sąd nie ma instrumentów, żeby ich jednak...
18: No bo zgodnie z prawem musi wezwać do uzupełnienia braków. Tutaj wezwał i pełnomocnik, obrońca Ziobry czekał, aż minie termin na podjęcie awiza, podjął w ostatnim dniu, czyli to minęły 2 tygodnie, później miał jeszcze 7 dni na złożenie, na uzupełnienie tego braku, czyli na podpisanie swojego zażalenia. I teraz być może dzisiaj sąd dopiero otworzy jego podpisane zażalenie. A przypomnijmy, że to zażalenie dotyczy wniosku, dotyczy odmowy zawieszenia tego postępowania ENA, bo pełnomocnicy Ziobry mówili, że skoro nie ma jeszcze decyzji o tymczasowym aresie, to musimy poczekać i dopiero sąd wtedy będzie mógł wydać ENA. Tylko że teraz to postępowanie ENA jest de facto bezprzedmiotowe.
16: No nic.
18: Sąd dał się niestety ograć, przykro to mówić.
16: Czeka nas w każdym razie cała ta procedura związana z ekstradycją, no chyba, że administracja Trumpa pójdzie o krok dalej i przyzna Ziobrze azyl, bo wtedy to chyba...
17: Ale nie musi przyznawać azylu, bo chyba w tej procedurze ekstradycyjnej jest taki etap polityczny, jeśli dobrze pamiętam. To znaczy najpierw to sąd bada, czy faktycznie są spełniane przesłanki, czyli czy karalność pewnej, karalność jest tu i w Polsce jest naznaczonych tego czynu, za który jest dana osoba oskarżona, ale później to trafia chyba do sekretarza stanu, który ostatecznie podejmuje decyzję, czyli jakby bez tak naprawdę konieczności dania azylu. Może zrezygnować, a przypuszczam, że jeżeli ten sygnał wyszedł z Białego Domu, czyli samego szczytu, to wątpię, żeby sekretarz stanu, nawet jeżeli Marco Rubio miał wątpliwości, tak z przecieków wynika wobec przyjmowania Ziobry do Stanów Zjednoczonych, to raczej należy wątpić, że ta procedura się pozytywnie zakończy, ale oczywiście też podkreślmy, że nawet gdyby tej okoliczności nie było, to poprzednie przykłady, przecież tych wniosków jest tradycyjny do Stanów, też pokazują, że są bardzo długie procesy, przygotowanie całej dokumentacji, to jest na pewno nie kwestia
16: wyborów. Ale na koniec zawsze i tak administracja Trumpa podejmie decyzję, czy do deportacji dojdzie.
17: Tak, ale wydaje mi się, że moment, w którym ten wniosek trafi w ogóle na poziom polityczny, to będzie już moment, kiedy administracji Trumpa nie będzie.
18: Ale tu jeszcze jest, ja tu się zgodzę z tym, bo to będzie długa procedura, ale jeszcze nie wiemy, na jaki okres dostał tą wizę, tak? Bo jeśli to jest wiza terminowa, to w każdej chwili no, pan Ziobro może być wydalony. Jeśli tam się zmieni oczywiście optyka polityczna, to może być wydalony ze Stanów Zjednoczonych.
16: No, ale to wtedy ucieknie do Ameryki Południowej.
18: Niestety, no, USA może być krajem tranzytowym.
16: A może...
17: No tylko, że w tej sytuacji już wchodzimy, oczywiście to są ważne wszystkie decyzje stricte dla samego Zbigniewa Ziobro, natomiast z punktu widzenia politycznego to, co możemy powiedzieć chyba, to, że jakby to już jest osoba, która karierę polityczną w Polsce kończyła. No, rozpoczęła nową komentatorską, zobaczymy jak będzie szło, natomiast z tymi decyzjami, które podjął, trudno sobie wyobrazić powrót Zbigniewa Ziobry do polskiej polityki, więc tak naprawdę ta sprawa, ona jakby jest głośna i medialna, natomiast podkreślmy, no trudno sobie wyobrazić już jakąkolwiek funkcję publiczną, którą Zbigniew Ziobro mógłby w Polsce pełnić, więc...
16: To czas na informacje, a po informacjach wrócimy do dyskusji.
19: Reklama.
20: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
21: Kto zwalcza ból?
22: Wundery!
21: Kto?
22: Voltaren!
23: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
0: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
0: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
0: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
0: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
26: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
25: Serio? Też na wysokie kwoty?
26: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
27: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
28: Co masz?
29: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
28: Chipsy Lays? Dzięki.
29: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
28: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
29: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
30: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 8.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprawia wrażenie, że jest to dodatkowo winne. Tak o ucieczce Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych mówił w poranku TOK FM poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. Dodał też, że przeprowadzka byłego ministra sprawiedliwości z Budapesztu za ocean jest dużym obciążeniem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości.
7: Niespecjalnie mogło się od byłego ministra odciąć, ale z drugiej strony nie staje przed sądem, nie tak naprawdę nie zrzuca z siebie tego, żeby się oczyścić z tych zarzutów.
6: Gość Dominiki Wielowiejskiej dodawał też, że jego zdaniem Ziobro mógłby obawiać się, czy jego proces byłby niezależny. Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce mu postawić zarzuty, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Podejmiemy działania, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski przed przyszłorocznymi wyborami, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Jednocześnie przyznał, że będzie to trudne, bo decyzję w tej sprawie musiałby podjąć Donald Trump. Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych, oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że dziś wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno rosną po tym, jak prezydent USA odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran, informują maklerzy. Amerykańskie media podawały, że obie strony rozmawiały na temat krótkiego, 30-dniowego rozejmu i porozumienia o ogólnych ramach pokoju wraz ze stopniowym odblokowaniem cieśniny Ormus. Ten okres miałby być przeznaczony na ustalanie szczegółów. Obawy inwestorów o możliwość ponownej eskalacji prawdopodobnie będą się nasilać, a to doprowadzi do dalszych zwyżek notowań ropy, ostrzegają eksperci. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest przyczyną największego szoku podażowego na globalnych rynkach w historii. Około 350 hektarów lasu przeczesali wczoraj strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Pożar, który wybuchł we wtorek, jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Wykorzystują między innymi drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze, gdzie potem są kierowani strażacy. Pożar w Puszczy Solskiej objął między innymi obszary torfowe, w których mogą być ukryte zarzewia ognia. W pożarze spłonęło kilkaset hektarów lasu. Deszcz powinien pojawić się dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Nieco więcej słońca powinno być jedynie na północnym wschodzie. Maksymalnie na termometrach 23 stopnie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Mariusz Jałoszewski, OKO.press i Paweł Musiałek, Klub Jagielloński. Telewizja Republika w zasadzie przyznała, że to ona wzięła udział w załatwianiu tej wizy dla Zbigniewa Ziobry i Ziobro ogłosił razem z panią Edytą Lewandowską, że będzie komentatorem Telewizji Republika, jest pracownikiem. Jak postrzegacie to, że instytucja, która nazywa sama siebie medium, wspomaga osobę, wobec której jest wystawiony list gończy? Mariusz.
9: Znaczy, no, Republika, jeśli uzna, że to jest stacja dziennikarska, a tutaj bym się kłócił, to no, przekroczyła wszelkie standardy, tak? No, wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby Gazeta Wyborcza pomagała jakiemuś politykowi uciec z Polski.
8: To by po prostu... Nie, płaciła mu, bo to chodzi o to, żeby, żeby go utrzymywać.
9: Tak, ale mamy tutaj takie informacje, że też ludzie związani z Republiką pomagali przedostać się Ziobrze z Węgier do USA. A teraz będzie pan... polityk, tak, który od wielu lat w jakiś sposób ma wpływ na życie w Polsce, uchodził za szeryfa i on teraz będzie komentatorem politycznym. W ogóle to jest jakaś niewyobrażalna sytuacja, złamanie wszelkich standardów, i to pokazuje, że Republika jest zaangażowana w sposób jawny po jednej stronie sporu politycznego. I przypomnę też, że Republika jest powiązana z PiS-em. To wynika z różnych tam uwarunkowań prawnych fundacji, nie fundacji. Więc ja to w sposób jednoznacznie negatywnie oceniam i to tylko pokazuje, czym jest ta stacja.
8: Znaczy, Republika jest autonomiczną frakcją wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo czasami też irytuje Jarosława Kaczyńskiego.
4: Nie wiem, że frakcją. To jest po prostu środowisko, które oczywiście podziela wiele założeń i oczywiście politycznie do pewnego stopnia jakby wspiera, natomiast prowadzi swoją grę. To znaczy, to jest faktycznie więcej niż medium. To jest też dzisiaj miejsce, gdzie też się jakby robi politykę, ale też podkreślmy, no to nie jest pierwsze i ostatnie medium, gdzie mamy do czynienia jakby z taką sytuacją. Po prostu Republika poczuła swoją siłę, wynikającą z tego, że bardzo duża część wyborców prawicy dzisiaj ogląda Republikę, buduje na tej podstawie swój światopogląd. No i, że tak powiem, postanowiono tą okoliczność wykorzystać do tego, żeby właśnie budować swoje wpływy. I ja też postrzegam to zaangażowanie Republiki, jakkolwiek nie mamy oczywiście danych dotyczących tego, jak to wyglądało już w praktyce, no ale z tych przecieków, czy z tej informacji, które podawało szefostwo Republiki, no możemy mniemać, że jakiś udział w tym procesie transportowania Ziobry do USA w fakcie miał miejsce. Ja uważam, że to jest dokładnie autonomiczna decyzja, która nie musiała być konsultowana, która powiedziałbym nawet, że mogła się odbyć nawet wbrew jakiejś rekomendacji dużej grupy polityków PiS-u, tak powiedziałem, dla wielu polityków tej partii jest jasne, że Zbigniew Ziobro jest obciążeniem. Więc jakby nie na rękę jest przeciąganie tego tematu. Najlepiej by było, gdyby ten temat po prostu już przycichł, a Zbigniew Ziobro po prostu nie wiem, albo został na Węgrzech, albo no w każdym razie, żeby ten temat już się dalej nie ciągnął. Więc ja uważam, że w tej sprawie Republika była absolutnie jakby autonomiczna swojej decyzji. I ten transfer z polityka na komentatora, no ja postrzegam jako właśnie z jednej strony zakończenie już politycznej kariery i wejście w nowy etap jego kariery właśnie komentatorskiej. Więc to nie będzie moim zdaniem łączona funkcja. Znaczy Zbigniew Ziobro do polskiej polityki, tak jak ją znamy i definiujemy, nie wejdzie, nie będzie pewnie startował w wyborach. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek funkcję publiczną. Jeżeli tak by było, to odczekam, ale wydaje mi się, że to po prostu dzisiaj jasno widzimy, że on zmienia swoją rolę w debacie publicznie po prostu.
8: Dobrze, to chciałam Mariusza jeszcze poprosić o komentarz do wypowiedzi Pawła Jabłońskiego, który powiedział, że to skandal, że sędzia Dariusz Łubowski, który zajmował się kiedyś europejskim nakazem aresztowania, został przesunięty do innego wydziału, bo za czasów PiS-u nigdy takie rzeczy się nie zdarzały.
9: Ale sędzia Dariusz Łubowski sam zrezygnował z orzekania w sekcji jednoosobowej, w której sam był od wielu lat i wydawał ENA. Sam zrezygnował i ma teraz prowadzić sprawy karne.
8: Ale był pod presją.
9: Nie był pod presją, bo tam były też kwestie personalne z kierownictwem Sądu Okręgowego, więc, ale to zostawmy, tak będziemy wchodzić w jakieś bardzo
8: personalne układy.
9: No bo jest kwestia tego, że jest sędzia, tak, ale też nad sędzią są przewodniczący wydziałów, jest prezes, tak, i tam po prostu nie układała się współpraca, tak, i był jawny konflikt i no sędzia Łubowski sam zrezygnował. Co do tego, że zapisu pan minister Jabłoński mówi, że nie przenoszą sędziów, to jest bzdurą i pan minister jawnie manipulował tutaj na antenie TOK FM, bo przecież z powodu karnego przenoszenia sędziów, i to nie chodzi o Igora Tuleję, tylko innych sędziów, no był cały czas spór z Unią Europejską rządu PiS, i to też miało wpływ na przeblokowanie nam miliardów funduszy, między innymi z KPO, a przypomnę, że nielegalna Izba Dyscyplinarna zawiesiła pięciu sędziów razem z Tuleją właśnie za wykonywanie wyroków ETP, czyli za orzecznictwo, tak? I innych sędziów też przenoszono, dam przykład, no, trzech sędzi świetnych karnistek uznanych z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przyniósł je były prezes CHAB do Wydziału Prasy, bo chciał się pozbyć sędzi, które stosowały prawo europejskie.
8: Dobrze, a teraz jeszcze skomentujmy to, co powiedział pan poseł Jabłoński, że Dariusz Łubowski twierdzi, że najpierw wydał europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego, a potem go wycofał, dlatego że nie wiedział o tym, iż Interpol odmówił wydania czerwonej noty w sprawie Romanowskiego.
9: A tu znowu pan minister Jabłoński, przepraszam, stwierdzam, bo jest prawnikiem, jest byłym wiceministrem, znowu manipulował jawne na antynie, jeszcze oskarżał prowadzącą rozmowę Dominikę Wielewieską, że to ona manipuluje.
8: Nie, to
9: ale już naprostujmy i to
8: fakty.
9: Manipulację, tak, że sędzia Łubowski miał te wszystkie dokumenty w aktach i to jest potwierdzone przez sądy w innych orzeczeniach. I albo nie przeczytał, albo zmienił mu się później pogląd, bo sędzia Łubowski też rozszerzał pierwotny wniosek ONA na wniosek prokuratury, która dokładała kolejne zarzuty. Przypomnijmy, że Łubowski ENA wydał 19 grudnia 2024 roku i wydał w ekspresowym tempie, bo 10 dni po wydaniu nieprawomocnego nakazu tymczasowego aresztowania przez sąd. A uchylił to pierwotne ENA po roku. No, można się zastanawiać, czy wygrana prezydenta Nawrockiego miała wpływ na
8: ale tutaj chodzi o to, dlaczego
9: decyzji.
8: Interpol nie wydał czerwonej noty za Romanowski.
9: Z moich informacji wynika, że to była kwestia czysto formalna, bo skoro Romanowski dostał azyl polityczny na Węgrzech, to Interpol nie badał już tego. No, rząd wydał taką decyzję i po prostu skoro ma azyl, no to, nie można go ścigać. Taki Interpol z moich informacji wynika, że nie oceniał merytorycznie polskiego wniosku. Tylko z powodów formalnych tak go załatwił odmownie.
8: To mam pytanie do Pawła. Teraz zmieniam temat trochę. Szefem BBN został Bartosz Grodecki, który był byłym wiceministrem spraw wewnętrznych. I Republika, trochę zostajemy w kręgu Republiki, rzeczywiście frontalnie go zaatakowała. Ponieważ był wokół tam gdzieś związany z firmą, która mogła skorzystać na safe, a poza tym Republika oskarżyła go o to, że no, brał udział w przygotowywaniu dokumentów związanych z polityką migracyjną, o sprowadzaniu pracowników z Azji i Afryki. Skąd ten atak, twoim zdaniem? Jak to wygląda wewnątrz PiS-u?
4: Nie mam tej wiedzy zakulisowej, natomiast no, przypuszczam, że być może została wybrana osoba, która nie była tym kandydatem idealnym, który by tej Republika po prostu chciała, no więc jakby tak to należy ocenić, ale mówię, to jest jeszcze raz jeden dowód na to.
8: To jest przyjaźń z Sławomira Cenckiewicza i Michała Rachonia?
4: Być może, ale też być może jakieś inne kwestie, no tutaj mówię, musielibyśmy wejść w jakieś no, spekulacje, które nie chciałem się podawać. Natomiast, no, co jest systemowo ważne z tej sprawy? No, że Telewizja Republika po prostu ma swoją grę, która jest grą niezależną nie tylko wobec samego PiS-u, ale też wobec Pałacu Prezydenckiego, więc należy ją po prostu traktować jako oczywiście w jakiś tam sposób powiązanego, ale jednak niezależnego aktora, który już na tyle się czuje silny, że sam może ustalać agendę. Ja też podkreślę, z czego to się wzięło. To też warto, jak już wokół tej Republiki krążymy, dwa słowa podkreślić. W momencie, w którym Republika jakiś czas temu była, i to nie tylko jest akurat przykład Republiki, chociaż ten najbardziej spektakularny, była, że tak powiem, poddana też finansowej presji i jakby musiała w pewnym sensie no, oczekiwać jakiejś formy wsparcia, aby przetrwać, aby się rozwijać, to miała zupełnie inną relację z politykami PiS-u, którzy też mieli pewne zasoby do tego, żeby móc coś, że tak powiem, na Republice wymuszać czy oczekiwać. Natomiast sytuacja, w której Republika już dzisiaj finansowo radzi sobie nie gorzej niż PiS i PiS też nie ma dostępu do władzy, to nagle się okazało, że te relacje między samą partią a stacją się zmieniły na korzyść, no właśnie, większej asertywności Republika. Systemowo to dobrze, bo przecież chcielibyśmy, żeby przecież nie, silnych związków między polityką a mediami nie było, więc tutaj ja widzę...
8: No nie, jakoś mam poczucie, że fałszywie to przedstawiasz, no bo jednak Tomasz Sakiewicz, on nie uważa się za medium, tylko on się uważa po prostu za równorzędnego lidera politycznego.
4: No ale to potwierdza to, co powiedziałem.
8: Takiego jak Kaczyński. No, ale to potwierdza to, co powiedziałem. Znaczy, jest częścią tego obozu immanentną, nie jest medium niezależne.
4: Jest częścią tego obozu w tym sensie, że oczywiście są w prawicowych poglądach i to obsługuje też prawicowe emocje, natomiast mówię, w tym sensie jest niezależny, że podejmuje pewne decyzje nie pod wpływem, czy nie tylko pod wpływem, a często nawet w ostatnich, wydaje mi się, miesiącach, wbrew kierownictwu PiS-u. Znaczy, jeżeli on uznaje, że coś jest korzystne dla niego czy dla Republiki, nie ma problemu z tym, żeby podjąć taką decyzję, nawet jeżeli dla PiS-u jest to szkodliwe, więc to chcę podkreślić. I jeszcze jakiś czas temu tak nie było, ale to, że Republika jest jej finansowo mocna, daje taką, bym powiedział, porcję asertywności w relacjach z PiS-em.
8: To ja mam już też dwa
9: chciałbym tylko do tego, że jest mocna finansowo. Przypomnijmy, że Republika dostała kilkadziesiąt milionów złotych o firmę Zonda Krypto.
8: 30 milionów złotych, ale teraz NBP wspiera Republikę i widziałam dużo reklam NBP, bo generalnie Republika nie jest taka mocna finansowo, bo przecież złożyła podanie o rozłożenie swojej opłaty koncesyjnej. Na raty i Marzena Paczuska zdrajczyni, oczywiście żartuję, zablokowała to.
4: Każdy chciałby mieć oczywiście więcej pieniędzy i na pewno też, ja nie mówię, że Republika już jest potęgą finansową, ale biorąc pod uwagę skalę działalności, jakby skalę kosztów, to i tak mówimy o podmiocie, który jest znacznie silniejszy niż to miało miejsce w czasach, kiedy rządził PiS.
8: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Mariusz Jałuszewski, OKO.press i Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.
4: Dziękuję.
8: Poniedziałkowy poranek TOK FM przygotował Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizowała go Oliwia Prądzyjska. O godzinie 9:00 informacje, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku, co w twoim programie dzisiaj? Chyba nie słyszymy się.
10: Słyszymy się oczywiście. Okay. Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry państwu. Słyszymy się. Powiem tak, Polska ma mniej wody na mieszkańca niż taki na przykład Egipt i już dzisiaj przekraczamy ten próg bezpieczeństwa wodnego, który wyznaczył ONZ. A jeszcze do tego mamy suszę rolniczą, spadki ciśnienia w kranach i setki wodociągów na granicy wydolności. I pytanie, czy grozi nam czarny scenariusz, czy kiedy mówimy o kryzysie związanym z wodą, to jest tylko taka publicystyczna sztuczka, czy naprawdę jest coś niepożądanego i co z tym dalej robić, zanim będzie za późno. O tym za chwilę w programie Owczarek.
8: A teraz już informacje TOK FM. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia.
5: Autopromocja.
11: Myślisz, że depresja to zawsze zasłonięte rolety, może łez i brak siły, żeby wstać z łóżka? Bzdura. Często nosi świetnie skrojony garnitur, rzuca żartami przy kawie w biurze i wyrabia 150% normy. Zamaskowana depresja to też przewlekły ból brzucha, migrena i bezsenność. I dobre rady. Weź się w garść. Idź pobiegać. Doceń to, co masz. Mogą tylko pogłębiać cierpienie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
20: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
24: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
25: Jak tak, to Allegro.
26: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Zbigniew Ziobro w Ameryce to temat, który dziś zdominował poranek w mediach i od komentarzy w tej sprawie zaczynamy informację. Trzymamy też kciuki za ósmoklasistów. Zaczynają dziś 3 dni z egzaminami. Właśnie teraz rusza test z języka polskiego. Całkowicie nie do zaakceptowania, tak Donald Trump mówi o irańskiej propozycji zakończenia wojny. Jakie to będzie miało konsekwencje? O tym za chwilę. Minęła 9:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty i dlatego uciekł, uważa przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślice z Polski 2050. Polityk podkreśla jednak, że sprawy nie należy mieszać z polityką i polsko-amerykańskimi relacjami.
27: On ma się czego bać, dlatego uciekł.
8: Czy w tej chwili nasze relacje z administracją Donalda Trumpa pozostaną takie same, skoro ta administracja przyjmuje osobę podejrzaną, ściganą listem gończym w Polsce?
27: Znaczy, oddzielmy politykę od prawa. Ja uważam, że tutaj polski rząd powinien się skupić na respektowaniu prawa, czyli rozpocząć całą tą procedurę ekstradycyjną pana Zbigniewa Ziobry.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze mają również zwrócić się do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości wyjazd z Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak z kolei przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów skomentował w poranku TOK FM poseł PiSu Paweł Jabłoński.
28: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces, podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
6: Zbigniew Ziobry ucieka przed polską prokuraturą, która chce mu postawić zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych były minister sprawiedliwości będzie pełnił rolę komentatora politycznego telewizji Republika. Poinformowała o tym sama stacja. W całej Polsce ruszają dzisiaj egzaminy ósmoklasisty. Właśnie teraz uczniowie zaczynają pisać egzamin z języka polskiego. Z uczniami szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziałka.
29: Jest duży stres. Czujesz się z czegoś szczególnie dobrze przygotowany?
30: Na pewno z lektur bardzo dobrze. Na pewno opowieść Wigilina albo Dziady. To by było dobrze, jakby te lektury były.
31: Nie, ja się w ogóle nie denerwuję.
29: A jak spędziłeś ostatnie dni? Intensywna nauka czy odpoczynek?
31: Nie, odpoczynek.
29: A przepraszam, pani mama?
31: Tak.
29: Pani mama przyszła odprowadzić córkę, tak? Czasem tak jest, że rodzice się bardziej denerwują od dzieci, a pani?
31: Już mi przeszło, już teraz jest okej. Okay. Jak już wyszła z domu, to już nie ma oddotu.
29: Czyli jest pani spokojna? Co?
31: Tak jest.
6: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Najprawdopodobniej dziś zacznie tykać się zegar odliczający czas na wykonanie przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Zapadł on 20 marca i od tego czasu akta wraz z uzasadnieniem wyroku były przesyłane do kolejnych instancji, które zajmowały się tą sprawą. Przed weekendem wojewoda mazowiecki zapewnił jednak, że przekazał je do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Gdy dokumenty oficjalnie wpłyną do urzędu, będzie on miał 30 dni na wykonanie postanowienia sądu. O czym więcej, Tomasz Fęska.
0: Prezydent Warszawy obiecuje, że podlegli mu urzędnicy będą pierwszymi w Polsce, którzy zarejestrują małżeństwo jednopłciowe, tym samym wykonując wyrok NSA, który z kolei oparł się na wcześniejszym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE stwierdził, że Polska ma obowiązek dokonania transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, jeśli zostało ono zawarte legalnie w innym kraju członkowskim, nawet gdy Polska takich ślubów nie dopuszcza. Rafał Trzaskowski zapewnił kilkukrotnie, że nie będzie w tej sprawie zwlekał.
1: Wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Według resortu spraw wewnętrznych, któremu podlegają sprawy obywatelskie, konieczna jest jednak zmiana kilku ustaw. Sprawa wywołuje napięcia w rządzie, a lewica wprost oskarża pozostałych koalicjantów o torpedowanie wykonania wyroku NSA. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Donald Trump jako całkowicie nie do zaakceptowania określił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję zakończenia wojny. W związku z tym znowu wzrosły ceny ropy. Więcej na ten temat Tomasz Sorchowski z redakcji zagranicznej Radia TOK FM.
2: W 14-punktowym memorandum, które miało być podstawą do dalszych rozmów, Amerykanie zażądali m.in. otwarcia cieśniny Ormus. Irańczycy odpowiedzieli i wbrew oczekiwaniom Waszyngtonu ich odpowiedź wcale nie daje nadziei na szybkie zakończenie konfliktu. Teheran ma się domagać m.in. uznania, że to on kontroluje cieśninę, odszkodowania za straty wojenne czy gwarancji, że nie będzie kolejnych ataków. Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to nie koniec, bo wciąż jest wzbogacony uran, który trzeba wywieźć z Iranu. Mówił premier Izraela Benjamin Netanyahu. Wygląda więc na to, że do końca wojny wcale się nie zbliżamy. Trump mówił, że będzie ona krótka, a trwa już ponad 2 miesiące. Tomasz Rychowski, TOK FM.
6: Sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Informacje TOK FM wracają o 9.20. 23 stopnie to dzisiejsza maksymalna temperatura w Polsce. Pokażą ją termometry na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. 18 na Pomorzu Zachodnim i to będzie najchłodniejszy region. W wielu miejscach mogą być dzisiaj burze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Kto się rano kąpał, to wie, wchodzimy pod prysznic albo do wanny, pyk, leci woda, wyłączamy. Jeszcze można pranko wstawić i wszystko się zgadza. No ale okazuje się, szanowni państwo, że już nie wszędzie tak jest i nie zawsze. Jeżeli ktoś mieszka w jednej z podwarszawskich gmin, to mógł zauważyć, że wieczorami, kiedy wszyscy się kąpią, albo może jak się lubią kąpać rano, to rano, ciśnienie tak zwane wody, coś tam kapie, nie do końca wiadomo co. No oczywiście, jeżeli ktoś ma ogródek, to też zauważa, że może już ta woda nie aż tak dobrze leci. No i chyba nie myślimy o tym, że tej wody może zabraknąć, a może czas chyba o tym już zacząć myśleć, bo okazuje się, że Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wodnych w całej Europie i już żyjemy poniżej progu bezpieczeństwa, które wyznaczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wodociągi na przykład w podwarszawskich gminach już pracują na full, czyli na 100% wydajności. Rzeki opadają, susza nomen omen zbiera żniwo, a to dopiero maj. Czy sytuacja jest poważna? Czy możemy ją odwrócić? Czy to tylko takie publicystyczne gadki, szmatki o kryzysie? Bo wiadomo, że to zawsze przyciąga uwagę słuchaczek i słuchaczy. Dlatego zaprosiłem do studia eksperta. Pan profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Ściema, czy jest coś na rzeczy, czy jest problem?
7: Pan zadał pan bardzo dużo pytań, więc...
4: A, dlatego, że teraz zrelaksuję, kaweczka. są bez wody oczywiście. Tak,
7: są różne elementy, na które możemy tu odpowiedzieć. Jak pan pyta profesora, to zawsze odpowiedzi, że to jest zagadnienie złożone i nie ma takiej prostej odpowiedzi, ale rzeczywiście tak jest, bo ONZ przyjmuje jeden parametr. Taki parametr, czyli dostęp wody powierzchniowej na mieszkańca na rok. I mówimy o 1600 metrów sześciennych na osobę na rok. No i w Polsce tej wody mamy w tych wodach powierzchniowych zwykle mniej. To znaczy, to jest ta granica 1600. Czasami to przekracza, ale zwykle jest poniżej. Szczególnie takie lata suche, jak w ostatnich latach. Więc rzeczywiście tu jesteśmy jednoznacznie w kryzysie, bo mamy tej wody powierzchniowej mniej, ale jak mówię, że obraz jest złożony, to dlatego, że my tych zasobów mamy też dużo, jeśli chodzi o zasoby wód podziemnych, które zapewniają nam pewne bezpieczeństwo. Mamy też taką wodę zatrzymaną w krajobrazie, w jeziorach na przykład, czego ten parametr nie uwzględnia. Więc ten parametr jest jakąś miarą, daje do myślenia, jest ostrzeżeniem, ale porównania na przykład z Egiptem, bo często się pojawiają w mediach, no nie są uprawnione, bo ta sytuacja, każdy, kto był w Egipcie, wie, że jest zupełnie inna.
4: No dobrze, ale mamy Wisłę, mamy Odrę, mamy tysiące jezior. Jak to jest, że mówimy o kryzysie?
7: Nie, to co powiedziałem, czyli tej wody powierzchniowej, bo mówimy w tej chwili o wodzie powierzchniowej, jest mało. Jest trzykrotnie mniej niż aniżeli w większości państw Unii Europejskiej statystycznie. To wynika z naszego położenia, klimatu, również tych zmian klimatycznych, których doświadczamy, ale fakt, że jesteśmy tak daleko od oceanu, czyli ta wilgoć, która zwykle dociera do nas na oceanu, po drodze ma okazję zostać w innych krajach, dlatego tam tej wilgoci jest więcej. Więc rzeczywiście tej wody mamy, wody powierzchniowej mamy mało. To powoduje, do tego dochodzą te problemy, o których też pan wspomniał na początku, czyli no, to, co się dzieje w tej chwili. Bardzo długo nie mamy opadów, susza, poziom wód w rzekach opada, również często opada poziom wód gruntowych, czyli rzeczywiście jesteśmy w okresie takim dość dramatycznym, suchym. Jest susza w Polsce. Natomiast wiele tego powiedziałem, że jest złożone, bo to są jakby dwie rzeczy. To bezpieczeństwo wodne i nie chciałbym straszyć, że nam zabraknie wody do picia. Wody do picia nam wystarczy. Ale oczywiście tego typu kryzysy, jak pan powiedział, w różnych gminach, miasteczkach, że wody może zabraknąć, bo te systemy są

0: na tle krajów europejskich, chociaż okresowo tej wody jest, bywa mało, szczególnie w takich okresach suchych. Więc to oznacza pewnego rodzaju ostrzeżenie. To oznacza, że tej wody, to nie jest tak, że ona zawsze jest. To oznacza, że okresowo może mieć problemy, a bardziej bym się przyglądał może nie temu parametrowi, ale tej sytuacji, którą obserwujemy, czyli bardzo długie okresy bez opadów. I to jest problem, bo mamy te momenty, kiedy w Polsce występuje susza i z tą suszą w tej chwili się mierzymy.
1: A taki właśnie cykl, że mamy kilka miesięcy bez opadów, a potem wchodzimy w sezon wegetacyjny, w którym znowu brakuje zasobów wodnych, doświadczamy suszy rolniczej, to jest dla Polski norma czy coś wyjątkowego?
0: To zaczyna być norma i to jest problem. To tak nie było w przeszłości, powiedzmy w latach 70., 80. ubiegłego wieku. Susze występowały raz na 5 lat. W tej chwili właściwie mamy permanentną suszę. Co roku mówimy o suszy, więc te warunki się zmieniają. Pada mniej więcej tyle, ile padało, tylko ten kwestia rozkładu opadu w ciągu roku jest taka, jak pan powiedział, czyli bardzo długo nie pada, a potem jak pada, to nie jest jakiś taki równomierny opad deszczu, tylko od razu mamy do czynienia z opadami nawalnymi i z ulewami, które powodują podtopienia i mamy takie sytuacje, jak na przykład na Nysie Kłodzkiej w 1924 roku, czyli cała Polska wtedy walczyła z suszą. Natomiast ten rejon południa był nawiedzony przez straszną powódź, więc te ekstrema to jest nasz problem, że będziemy mieli albo okresy bardzo suche, co przekłada się na naszą kieszeń oczywiście, albo od razu potem ten nadmiar wody.
1: Kiedy mówimy o okresach suchych, pojawiają się takie nazwy jak susza hydrologiczna, susza rolnicza, atmosferyczna. Czym one się różnią? To jest to samo, czy nie?
0: Nie, to nie jest to samo, bo susza ma różne fazy, czyli zaczynamy od suszy atmosferycznej, czyli tak bardzo skracając, długo nie pada. A jeszcze jeśli do tego dojdzie wysoka temperatura, no to wchodzimy w ten okres suszy atmosferycznej. Hydrologiczna susza jest wtedy, kiedy zaczynamy mieć obserwacje na przykład odnośnie rzek, czyli poziom wód w rzekach drastycznie spada, w jeziorach. Susza rolnicza to kiedy doświadczamy olbrzymich deficytów wody w glebie, czyli kiedy rośliny nie mają wystarczająco wody do, w zależności oczywiście od fazy wzrostu, ale kiedy tej wody brakuje na ten etap wzrostu, o którym w danym momencie mówimy. Jest jeszcze coś takiego jak susza hydrogeologiczna, kiedy spada poziom, ten najwyższy poziom wód gruntowych. I właściwie wszystkie te elementy obserwujemy w tej chwili w Polsce.
1: Pod Warszawą w niektórych gminach infrastruktura wodociągowa już pracuje na full, czyli 100% wydajności, a jednak wieczorami, kiedy wszyscy decydują się umyć łapki, czasem ledwo leci z kranu. Mówimy, a co to za ciśnienie, co się dzieje? Czy to już jest norma w tej Polsce podmiejskiej?
0: Znaczy, to jest taki system naczyń połączonych. Jest sucho, bardzo ciepło, potrzebujemy więcej wody, bo ci, co mają ogródki, chcą jednak zadbać o te swoje rośliny, podlewają. Często podlewają, używając wody wodociągowej, chociaż to jest dość drogie gra, ale niemniej jednak to się dzieje.
1: Deszczówka najlepsza.
0: Deszczówka byłaby oczywiście tańsza i lepsza pod tym względem, ale nie wszyscy to robią. I teraz to, co się dzieje, to nie jest tak, że nagle brakuje wody, tylko te systemy były budowane często na zupełnie inne zapotrzebowanie wody, nie przewidując, że w danej gminie, miasteczku będzie znacznie więcej mieszkańców niż miało być. Do tego to zapotrzebowanie, czyli ludzie sobie podlewają ogródki, ktoś jeszcze chce umyć samochód.
1: No dobra, to rozumiemy, ale czy nie myślimy właśnie o wydajności sieci wodociągowej także w kontekście budowania nowych osiedli? No bo rozumiem, że jeżeli się buduje nowe osiedle, to mówimy tak, czy jest przepustowość w sensie ulic, tak? Czy są szkoły, żłobki, przedszkola, sklepy? Czy mamy media? I czy sieć wodociągowa to udźwignie?
0: Tak, to jest

0: jeden z warunków, na który trzeba patrzeć i jeden z istotniejszych warunków, a trzeba pamiętać, że u nas bardzo często te sieci wodociągowe są stare. Znaczy one są projektowane dawno, dawno temu. Co więcej, często są bardzo awaryjne. No, mam bardzo dużo wycieków, strat wody, więc to jeszcze pogłębia problem. Zgadza się, że projektując nowe miejsca, my musimy nie tylko budować nowe domy, bo jest przestrzeń, ale przewidywać, że trzeba będzie dostarczyć wodę, już nie mówiąc o tym, że trzeba zapewnić ludziom możliwość dojechania do swoich miejsc pracy, bo korki i tak dalej. Więc tak, to jest bardzo złożone.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za 2,5 minuty o 9.20. W studio pan profesor Paweł Rowiński, hydrolog, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Porozmawiamy też o oszczędnościach wody, czy te oszczędności powinny tak wyglądać, że no właśnie, odpowiadamy na apele przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce i ostrożnie korzystamy z wody, czy być może jakieś działania strukturalne powinny się pojawić i jakie to działania gminy powinny teraz i w przyszłości podjąć. Wracamy po informacjach. Informacje o 9.20.
2: Autopromocja.
3: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora nie byłoby zbyt mądre, ocenia szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Według niej jest oczywiste, dlaczego Władimir Putin zaproponował, by takim negocjatorem był Gerhard Schröder, lobbysta rosyjskich przedsiębiorstw. Kaja Kallas powiedziała dziennikarzom, że zanim Europa zacznie rozmawiać z Rosją, powinna najpierw sama ustalić, o czym chce z nią negocjować. Właśnie dlatego mamy spotkanie z ministrami spraw zagranicznych, na którym omówimy propozycje, które przedstawiłam w celu rozwiązania tych kwestii, podkreśliła wysoka przedstawicielka Unii do spraw zagranicznych i obronnych przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania. W Iranie wykonano wyrok śmierci na mężczyźnie uznanym za winnego szpiegostwa na rzecz amerykańskich i izraelskich służb wywiadowczych. Stracony mężczyzna pracował w instytucji naukowej zajmującej się programami satelitarnymi i przekazywał tajne informacje naukowe zagranicznym służbom wywiadowczym. Według organizacji broniącej praw człowieka Iran Human Rights Society 29-latek, absolwent inżynierii lotniczej i kosmicznej, został aresztowany w 25 roku i zmuszony do przyznania się do winy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. Nowy most w Ślesinie w Wielkopolsce otwarty. Jego budowa trwała prawie 2 lata. Konstrukcja stanęła w miejscu starego mostu, który nie nadawał się już do użytkowania. Z otwarcia mostu cieszą się m.in. motocykliści.
4: Ten most był dla nas kluczowym mostem, ponieważ no, musieliśmy przez jego brak objeżdżać dość spory kawałek, więc świetna niespodzianka na początek sezonu, że ten most już nareszcie będzie oddany i będziemy mogli go użytkować. Piękny, mam nadzieję bezpieczny, zobaczymy, to dzisiaj się okaże. No i wreszcie otwarty, na to żeśmy naprawdę długo czekali.
14: Mówi Tomasz Grądziel ze Stowarzyszenia Moto Niezależni. Nowy most kosztował 24,5 miliona złotych. Pieniądze na jego budowę dała Unia Europejska i samorząd województwa wielkopolskiego. Dziś przez Polskę mogą przejść burze. Pojawiać się będą w całym środkowym pasie od północy do południa. Maksymalnie dziś na termometrach około 23 stopni. Zdecydowanie chłodniej na zachodzie, tam około 18. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Jeśli chodzi o jakość powietrza w Polsce, to dzisiaj przeważnie jest ona dobra i bardzo dobra. Warto zatem wybrać się na spacer. Szczególnie polecamy północno-wschodnią część Polski. Tam jakość powietrza dzisiaj jest najlepsza.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Pan profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, jest w studiu. Czy mamy kryzys, czy trochę przesadzamy, mówiąc o kryzysie? Bo kiedy nie ma ciśnienia w kranie, kiedy chcemy się wykąpać albo nie mamy czym podlewać ogródka, to zaczyna się problem. Na ile to jest poważny problem, o tym rozmawiamy. Eksperci mówią tak... Retencja jest remedium na większość problemów związanych z wodą, czyli na suszę, ale też na powódź. No dobrze, ale retencja jaka? Renaturyzacja rzek, odtwarzanie torfowisk, ogrody deszczowe, niecki retencyjne, dużo małych zbiorników, mało dużych zbiorników. Które z tych rozwiązań dałoby najszybszy efekt?
0: Zadał pan pytanie i odpowiedział pan razy, bo właściwie wymienił pan wszystkie rodzaje retencji, które są niezbędne. To znaczy, ja powiem tak, no w Polsce zatrzymujemy tych przepływających wód powierzchniowych około 7% w tej chwili.
1: Tylko?
0: Tak. Taka Hiszpania zatrzymuje no blisko 50%, więc to jest...
1: Oni też wody nie mają.
0: Oni też wody nie mają, ale to jest ta nieumiejętność retencjonowania wody. Chociaż znowu, jak zwykle powiem, sprawa jest bardziej złożona i skomplikowana, no bo Hiszpanie często zatrzymują w tych potężnych zbiornikach, które powodują różnego typu inne problemy. Natomiast no, chciałem się odnieść do tego pana pytania, jaka retencja? Więc nie chodzi o to, żeby poprawić ten wynik statystyczny, czyli zbudować jakiś potężny zbiornik retencyjny, szczególnie w obszarach nizinnych, bo prosty rachunek, czy prosta logika pokazuje, że potem rozprowadzi to na przykład na pola okoliczne, ale nawet nie okoliczne, czyli w pewnej odległości, to jest potworny koszt. Więc raczej chodzi o taką retencję rozproszoną, czyli zatrzymywać wodę i hydrolodzy lubią mówić, zatrzymywać ją tam, gdzie ona spada i próbować to robić na wszystkie możliwe sposoby. I oczywiście inna będzie polityka w miastach, inna będzie polityka w obszarach rolniczych, jeszcze inna w lasach i wszędzie musimy stosować troszeczkę inne rozwiązania, bo no, to nie jest tak, że możemy sobie wymyśleć system, wysiedlić ludzi i zatrzymać wodę. Bo czemuś to ma służyć i oczywiście musimy się przystosowywać do sytuacji, z którą mamy do czynienia. Jeszcze inaczej jest oczywiście w górach, a inaczej tam, gdzie tego miejsca na budowanie kolejnych zbiorników retencyjnych jest, na budowanie takiej retencji naturalnej jest znacznie mniej, aniżeli w obszarach nizinnych. Więc to wszystko jest zróżnicowany problem. Ale to, co pan powiedział, no, trzeba przywracać te obszary, gdzie wodę można zatrzymać. to, że Polskę zmelioriowano na wszystkie możliwe sposoby, to teraz można te rowy melioracyjne wykorzystać przez stosowanie różnego typu zastawek i zatrzymywanie wody w tych rowach, i to może być naturalny taki sposób retencjonowania wody, czyli odwrócenie trochę procesu, który był robiony szczególnie w latach 50., kiedy no, meliorowano nas wszędzie.
1: Dobra, wody opadowe, czyli pada deszcz w mieście, pada i trafia do kanalizacji, pyk, nie ma.
0: No tak.
1: Jak to zmienić?
0: I to jest to, co, o czym też często mówimy, nazywamy to betonoza, czyli prawda, woda nie ma gdzie się zatrzymać, czyli spływa po tych utwardzonych powierzchniach, tak jak pan powiedział, natychmiast do kanalizacji, do rzeki. Pozbywamy się w bardzo głupi sposób wody, która jest nam potrzebna. No i teraz no, temu służą różnego typu chwyty, ale no, pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, a nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wodę, które powodują, że ta woda, która spływa z dachu, też może spływać do jakichś małych zbiorników, oczek wody, zbiorników retencyjnych, po to, żeby potem tą wodę wykorzystywać, na przykład do spłukiwania toalet. Proszę pamiętać, że my czyścimy wodę, co kosztuje bardzo dużo, po to, żeby spłukiwać toalety bardzo często, i to nie jest konieczny zabieg, no jest cały szereg przedsięwzięć w Europie, w Kopenhadze, która jest często wymieniana jako przykład, gdzie toalety spłukuje się wodą pozyskaną, taką wodą deszczową. Także jest cała seria rzeczy, które można zrobić, żeby wodę zatrzymać, te różne popularne teraz łąki. Trzeba tylko pamiętać, że te ogrody, które są instalowane w przestrzeni miejskiej, muszą być robione mądrze, no bo przecież zieleń potrzebuje wody, a musimy stosować taką zieleń, która tą wodę zatrzyma, a nie potrzebuje dodatkowego podlewania. To jest korzystanie z zieleni na elewacjach budynków, więc w miastach można naprawdę zrobić dużo, żeby również poprawić nasz taki klimat, w którym mieszkamy, ale również zatrzymywać wodę, z której można korzystać na różne sposoby.
1: Nadchodzą burze. To coś zmieni? Co to zmieni?
0: To jest to, o czym trochę mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli burza nie rozwiązuje problemu, to znaczy rozwiązuje jakąś część problemu, i takie opady tamwalne nie rozwiążą problemu suszy, ale na przykład mogą zwilżyć ściółkę w lasach, czyli zlikwidować zagrożenie pożarowe, więc jest to jakiś istotny element. Natomiast żeby uzupełnić te deficyty, które przyroda ma, gleba ma, no to te opady musiały być długotrwałe i raczej bardziej umiarkowane, a nie taka bardzo nie taki bardzo intensywny opad, bo no, tu znowu taka trochę wyobraźnia. Zaskorupiała ziemia nie przyjmuje tej wody i ta woda spływa tak jak po tym betonie, o którym mówiliśmy.
1: Mówiliśmy o rzekach, jeziorach, ktoś mówi, no tak, ale przecież mam jeszcze Bałtyk. No to jest inny rodzaj wody, bo woda morska, woda słona. To może już czas, żeby sięgnąć po te zasoby i zacząć odsalać wodę z Bałtyku.
0: No wiemy, że tak się dzieje w wielu krajach. No, Bliski Wschód, wiele z tych państw nie ma innego wyjścia, czyli odsala wodę z tamtych mórz, ale to jest po pierwsze niezwykle kosztowne. Po drugie, no może to rozwiązać problem miejscowości nadmorskich, a akurat tamtej wody zwykle mniej brakuje jak w środkowej Polsce. Znaczy, w Polsce ten problem suszy dotyczy głównie nizin, taki idący przez cały nasz kraj ze wschodu na zachód. Natomiast mniej dotyczy obszarów nadmorskich, mniej dotyczy obszarów górskich, więc no, to chyba nie jest rozwiązaniem, ale oczywiście o Bałtyku trzeba pamiętać jako części elementów, jeśli chodzi o zasoby wodne i dbać o ten Bałtyk, bo rzeki też potrafią doprowadzić bardzo dużo zanieczyszczeń do Bałtyku, więc to jest kolejny problem.
1: A taki model, jaki mamy w Polsce związany z zarządzaniem wodą, czyli mamy Wody Polskie, samorządy, ministerstwa, to jest model wydolny?
0: Ten model kształtuje się od wielu lat i w niektórych zakresach on jest lepszy niż był wcześniej, ale no też widzimy, że podczas zarządzania kryzysowego, powodzi i tak dalej, mamy cały szereg podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie tych akcji przeciwpowodziowych, no i wtedy widać, że ten system nie zawsze jest dobry.
1: I potrzebujemy jakiegoś nowego systemu, czy centralnie, samorządowo?
0: Na pewno w dużej części odpowiedzialność powinna być na poziomie właśnie gmin i samorządów, szczególnie jeśli chodzi mówimy przeciwdziałania skutkom suszy, bo to można robić w trochę sposób zdecentralizowany, ale to centrum jest potrzebne po to, żeby dostarczyć środków, czyli tworzyć mechanizmy, żeby te środki się pojawiły. Natomiast jest cały szereg przedsięwzięć takiego gospodarowania wodą, które musi być przemyślane w skali zlewni, no bo to jednak rzeki, ta woda idzie z południa na północ, to jest ta sama woda, więc wszystko to, co się zrobi na południu kraju, ma jakiś wpływ na to, co jest poniżej, więc musi być koordynacja tych działań, więc wydaje się, że w ramach tego systemu, który funkcjonuje, można mądrze gospodarować wodą, ale to też nie zawsze się odbywa.
1: A czy wspomnieliśmy właśnie o kryzysowym reagowaniu. Rozumiem, zamiast planowania długoterminowego mamy Narodową Strategię Wody na miarę wyzwań XXI wieku?
0: Tym działaniu kryzysowym mówiłem, bo takie i tego typu działania muszą być w każdym państwie, no bo przecież mamy kryzysy, katastrofy, powodzie i wtedy musimy działać w sposób kryzysowy, ale oczywiście do tego jest też potrzebna strategia, która zaczyna się od prawodawstwa europejskiego, które potem przechodzi do tego naszego wewnętrznego. Ja bym oczekiwał większej takiej odwagi w tym planowaniu i integracji wszystkich tych działań, o których mówiliśmy, czyli ochrona przed powodzią, suszy i jednocześnie jakości wody, bo te działania powinny być wszystkie skoordynowane ze sobą.
1: Mówi pan profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę.
1: Informacje TOK FM już za minut kilka, o godzinie 9:40. Po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Co dzisiaj w programie?
15: A dzisiaj też będziemy liczyć to, co nam skapuje. Tylko, że będziemy liczyć pieniądze. Czy wiedzą państwo, że na takich naszych rachunkach bieżących leży około 1,5 biliona złotych i warto byłoby, żeby przynajmniej część tego kapitału pracowała na zysk większy niż taki symboliczny?
1: Ja bym chętnie nawet uszczknął już dziś.
15: Tego zysku?
1: Czegokolwiek. Z tego, jak tam tyle kasy jest, to nikt nie zauważy, jakbym trochę wziął.
15: No. Widz cały polega na tym, że rząd zaproponował nam pewien mechanizm, pewną zachętę do inwestowania. Troszkę bardziej ryzykownie będziemy sprawdzać, czy to jest warte uwagi.
1: To z wielkim zainteresowaniem będę tej rozmowy słuchał. EKG i Patrycja Maciejewicz po informacjach, a informacje już za 4 minuty i parę sekund, czyli o 9:40.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa. 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza. Druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Językiem polskim rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystępuje do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Jutro matematyka, pojutrze język obcy. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zegar jeszcze dziś może zacząć tykać, a chodzi o czas na wykonanie przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Zapadł on 20 marca i od tego czasu akta wraz z uzasadnieniem wyroku były przesyłane do kolejnych instancji, które zajmowały się tą sprawą. Przed weekendem wojewoda mazowiecki zapewnił jednak, że przekazał je do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Gdy dokumenty oficjalnie wpłyną do urzędu, będzie on miał 30 dni na wykonanie postanowienia sądu. Prezydent Warszawy obiecuje, że podlegli mu urzędnicy będą pierwszymi w Polsce, którzy zarejestrują małżeństwo jednopłciowe, tym samym wykonując wyrok NSA, który z kolei oparł się na wcześniejszym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska ma obowiązek dokonania transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, jeśli zostało ono zawarte legalnie w innym kraju członkowskim, nawet gdy Polska takich ślubów nie dopuszcza. Rafał Trzaskowski zapewnił kilkukrotnie, że nie będzie w tej sprawie zwlekał.
4: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
3: Według resortu spraw wewnętrznych, któremu podlegają sprawy obywatelskie, konieczna jest jednak zmiana kilku ustaw. 14 osób podejrzanych o udział w gangu zajmującym się nielegalnym gospodarowaniem odpadami zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Doszło do tego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Proceder miał miejsce na terenie jednej z działek w gminie Nidzica, gdzie wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów. Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, teren ten mógł być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania określonych odpadów, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane. Tymczasem trafiały tam odpady komunalne, które następnie były zakopywane. Równolegle dochodziło do fałszowania dokumentacji w zakresie rodzaju, masy oraz dat transportu odpadów. Łącznie w nielegalnej działalności brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. 23 stopnie dziś w centrum i na Lubelszczyźnie i to będą najcieplejsze regiony. Przez Mazowsze, Pomorze oraz południową część kraju mogą przejść burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica-Apart.pl.
7: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
8: Jest godzina 9.43. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. W pierwszym wydaniu programu EKG będziemy liczyć pieniądze i sprawdzać nagrody za inwestowanie. Łączymy się z panią Katarzyną Szwarc, ekspertką Fundacji Instrat i byłą pełnomocniczką ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Osobiste konta inwestycyjne. Projekt ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który ma wesprzeć inwestycyjną żyłkę Polaków i zmobilizować pieniądze na niepracujące na zysk. Został właśnie przyjęty przez rząd. To jest ruch na plus czy na minus?
9: To jest rozwiązanie, które ma kilka bardzo ważnych zalet. Czyni ono podatek od zysków kapitałowych zdecydowanie bardziej progresywnym i to jest dobry kierunek. Osoby mające mniejsze oszczędności powinny mieć szansę budowania swoich małych majątków, zanim będą one podlegać opodatkowaniu.
8: Tak zwanym podatkiem Belki,
9: czyli podatkiem od zysków kapitałowych, tak, który dzisiaj wynosi 19%. Jest jeszcze jeden ważny, pozytywny element rozwiązania OKI. Ulgi podatkowe, które będą obowiązywać w ramach tego nowego konta, będą działać trochę jak kwota wolna od podatku Belki. Dzięki temu częściowo przynajmniej przywrócona zostanie równowaga pomiędzy inwestowaniem na przykład na giełdzie, a innymi aktywami. Mam tutaj przede wszystkim na myśli inwestowanie w nieruchomości, czyli to przysłowiowe kupowanie kawalerek na wynajem, które jest pewną zmorą polskiego rynku.
8: Zatrzymajmy się tu na chwilkę, żeby dokładnie powiedzieć o tych progach, bo projekt OKI zakłada, że 100 tysięcy naszych oszczędności ulokowanych w projektach takich opakowanych, w inwestycjach opakowanych w OKI będą zwolnione z tego podatku Belki. W tym 25 tysięcy mogą to być inwestycje w takie produkty oszczędnościowe, czyli głównie lokaty i obligacje. I to są te dwa progi, o których pani powiedziała, i one dają tę ulgę od podatki Belki. A powyżej tego progu wchodzi nowy podatek, który jest liczony od wartości tego kapitału i będzie on wynosił 19% stopy referencyjnej NBP. Obecnie to jest około 0,7%. Rząd obiecywał, że to będzie poniżej 1%. To tak dla wyjaśnienia tych warunków brzegowych.
9: Taki jest zamysł, aczkolwiek dodam tutaj, że tak jak ja rozumiem projekt ustawy, to będzie to 100 tysięcy złotych dla takich aktywów jak akcje i papiery wartościowe, natomiast 25 tysięcy złotych będzie dedykowane takim instrumentom jak na przykład lokaty bankowe.
8: I teraz, czy te kwoty to są optymalnie ustawione, czy te 25 tysięcy dla takich zwykłych ludzi, którzy mają na kontach jakieś drobne pieniądze, to jest wystarczająca kwota, czy 100 tysięcy to jest dużo?
9: To jest dość hojna kwota wolna, która w mojej ocenie pozwoli zrealizować te cele, o których wcześniej powiedziałam. Z drugiej strony nie zaburzy nadmiernie wpływów do budżetu z podatku od zysków kapitałowych, czy w tym przypadku, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, od wartości aktywów. To jest pewne nowum na polskim rynku. Niewiele mamy takich podatków od wartości aktywów. Przypominam, że podatek Belki naliczany jest od zysków kapitałowych. No, pewnym wyzwaniem z punktu widzenia inwestorów, osób korzystających z OKI, jest to, że podatek od wartości aktywów naliczany będzie zarówno wtedy, gdy uzyskujemy zysk, jak i wtedy, kiedy nasze aktywa przynoszą straty. Aczkolwiek ja muszę przyznać, jestem przekonana, że z tego rozwiązania korzystać będą raczej inwestorzy, którzy wiedzą, co robią, już dzisiaj są na rynku i na pewno będą tak operować swoimi oszczędnościami, aby tutaj wyszło in plus z ich punktu widzenia i spodziewam się, że w momencie, kiedy panować będzie BES-a, ich aktywa przynosić będą straty, na pewno będą starali się nie trzymać na swoich kontach OKI aktywów, które byłyby tym podatkiem od wartości obłożone.
8: To zastanówmy się właśnie teraz przez chwilkę, co może zmienić pojawienie się OKI na rynku, bo komentarze teraz są takie. Z jednej strony słyszymy o tym, że to jest właściwie niewielka pomoc dla tych, którzy do tej pory nie inwestowali na giełdzie, bo i tak Polacy będą się tego bać. A z drugiej strony słyszymy takie komentarze, że to właściwie tylko dla tych, którzy już na tej giełdzie są obecni i wiedzą, jak sobie poradzić, więc dostają coś dodatkowego, tę kwotę wolną. Co się może zmienić z naszą taką skłonnością do inwestowania w coś więcej niż lokata bankowa po wprowadzeniu tego rozwiązania?
9: Ja muszę przyznać, że jestem bardzo sceptyczna wobec zapowiedzi autorów projektu co do tego, że osobiste konta inwestycyjne bardzo zwiększą obecność Polek i Polaków na rynku kapitałowym, zwiększą naszą skłonność do inwestowania. Już tłumaczę dlaczego. Tak, oczywiście jest to rozwiązanie nieco skomplikowane, wymaga założenia dodatkowego rachunku, zrozumienia zasad, jak to działa, samego ryzyka inwestowania, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze są dwie rzeczy. jesteśmy z jakiegoś powodu przekonani w Polsce, że ulgi podatkowe w jakiś sposób stanowią zachętę do rozpoczęcia inwestowania. Wszystkie badania naukowe pokazują, że absolutnie tak nie jest. Ulgi podatkowe w zasadzie nie mają znaczenia z punktu widzenia wchodzenia nowych inwestorów na rynek, tak samo jak większy podatek nie jest kluczową kwestią w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, jestem przekonana, aczkolwiek chciałabym się mylić, mam nadzieję, że pozytywnie się zdziwię, że rozwiązanie to będzie jednak dedykowane przede wszystkim inwestorom, którzy już dzisiaj na rynku działają. Zresztą często w debacie publicznej powołujemy się na przykłady ze Szwecji. Zresztą polskie OKI oparte są na właśnie szwedzkim rozwiązaniu kont ISK. Przywołujemy ten przykład Szwecji, gdzie faktycznie dzisiaj 40% uprawnionych obywateli posiada już takie konta ze specjalnymi ulgami podatkowymi do inwestowania. Natomiast warto zwrócić uwagę, że udział inwestorów indywidualnych w Szwecji był już bardzo wysoki przed wprowadzeniem ISK. Tak, liczba tych rachunków w Szwecji bardzo dynamicznie rosła w pierwszych latach po ich wprowadzeniu paręnaście lat temu, natomiast to były jednak głównie przesunięcia z już istniejących rachunków maklerskich w Szwecji, które podlegały zupełnie innym zasadom rozliczania i opodatkowania. Jeżeli już, to ja szukałabym źródeł tych szwedzkich sukcesów w takim zbiorczym wachlarzu różnych rozwiązań, które Szwedzi zaczęli wprowadzać już w latach 70. Podam tylko przykład. Akurat wtedy można było inwestycje w fundusze odpisywać sobie od podstawy podatku dochodowego i to były dość duże oszczędności na poziomie 30%. Natomiast jest jeszcze jeden ważny element, który nam często umyka. Opowiadamy, że pewnym mankamentem polskiego rynku jest brak edukacji finansowej. Po prostu potencjalni inwestorzy są niedoinformowani co do tego, jak mogą swój kapitał lokować i z czym się to wiąże. Ja mam na ten temat nieco inne zdanie. W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych.
8: To dokładnie tyle, ile ten pierwszy próg. Prawie dokładnie.
9: Tak, natomiast zwróćmy uwagę, to oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. Natomiast czym są te oszczędności? Dla większości gospodarstw domowych to nie są wolne środki inwestycyjne, tak? To jest poduszka finansowa, to jest taka prywatna polisa bezpieczeństwa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód. Jesteśmy jeszcze na początku naszej drogi budowania naszych małych majątków, naszego narodowego bogactwa, krajem o krótszej tradycji kapitalistycznej niż Europa Zachodnia czy USA, na który to rynek powołuje się uzasadnienie do ustawy o OKI. Majątki u nas są relatywnie mniejsze, więc naturalne jest to, że ostrożniej podchodzimy jeszcze do ryzyka inwestycyjnego. I w mojej ocenie to jest główna przyczyna tego, że jeszcze niewiele z nas jest na tym rynku kapitałowym dzisiaj, aczkolwiek to się zmienia. Zmienia się bardzo dynamicznie. Widzimy to chociażby po liczbie osób uczestniczących w programie pracowniczych planów kapitałowych. To jest już dzisiaj bodajże ponad 4 miliony, a aktywa w PPK sięgają ponad 50 miliardów złotych.
8: Powiedziała pani o tej ostrożności, a popatrzmy na to już od strony rynku kapitałowego, no bo to ma służyć temu, żeby na rynku pojawiło się więcej pieniędzy i pracowało na rzecz gospodarki. Czy to jest, jak bardzo nam jest ta zmiana, ten większy zastrzyk kapitału potrzebny. Tutaj od razu powiem, że szacowany dopływ jest na około 74 miliardy złotych do 2040 roku. Czy to jest taka kwota, która będzie miała jakieś wielkie znaczenie i po co jest ten zastrzyk tak naprawdę?
9: Faktycznie, gdyby było to 74 miliardy do 2040 roku, to byłby dość spory napływ kapitału na rynek. Natomiast znów, ja jestem nieco sceptyczna wobec tych kwot. Taki szybki rachunek, jak to się mówi, na odwrocie serwetki, wskazuje, że samo ministerstwo chyba nie jest do tego przekonane, bo ten ubytek budżetowy, o którym wspomina na kolejne lata, zdaje się zakładać, że ten napływ kapitału będzie jednak mniejszy. Natomiast myślę, że kluczowe tutaj jest to, czy ten kapitał, który będzie zgromadzony w OKI, będą to nowe środki, czy środki już dzisiaj pracujące w naszym systemie finansowym, przesuwane z istniejących rachunków maklerskich. Tak jak wspomniałam, myślę, że raczej będzie to drugie, ale bardzo mam nadzieję, że pozytywnie się zdziwię.
8: A czy prezydent Nawrocki będzie skłonny podpisać tę ustawę, jeśli zostanie uchwalona?
9: Myślę, że tak, dlatego że rozwiązanie to zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników rynku kapitałowego w Polsce, tak jak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest zadowolone z rozwiązań, aczkolwiek pojawiły się tutaj pewne zastrzeżenia do rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu ustawy o OKI.
8: I tu musimy postawić kropkę. Przepraszam bardzo, musimy postawić kropkę. Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocniczka ministra finansów do spraw rozwoju rynku kapitałowego. Bardzo dziękuję mojej gościni.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: O 10:00 informacje TOK FM, a po nich wraca program Owczarek i Cezary Łasiczka. Czarku, czy lubisz wyścigi samochodowe?
1: Uwielbiam, ale nie takie jak Formuła 1, tylko wyścigi nanosamochodów, czyli samochodów, które są milion razy mniejsze od milimetra. To są niesłychanie fascynujące wyścigi i za chwileczkę o nich porozmawiamy w programie Owczarek.
8: W normalnych sekundach zbliżają się już informacje TOK FM. Dziękuję serdecznie, Patrycja Maciejewicz. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Ziobro ma się czego bać, dlatego ucieka, mówią politycy koalicji rządzącej. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Prawie 400 tysięcy ósmoklasistów zdaje egzamin na koniec podstawówki. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii rozmawiają w Brukseli. W agendzie wojna Rosji z Ukrainą i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Minęła 10:00, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To ucieczka przed odpowiedzialnością prawną. Tak szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis z Polski 2050 w poranku TOK FM skomentował wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
10: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
11: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
10: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
11: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych, to ja podejrzewam w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
10: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Około 200 strażaków dogasza pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Pożar jest opanowany, ale trwa dogaszanie i monitorowanie około 450 hektarów lasu. To siódmy dzień prowadzenia akcji gaśniczej. Działania strażaków polegają na przeczesywaniu lasu, sprawdzaniu, gdzie są jeszcze zarzewia ognia, przekopywaniu ich, przelewaniu wodą i dozorowaniu pogorzeliska. To ich pierwszy tak duży sprawdzian. Ósmoklasiści piszą egzaminy. O nastawienie uczniów ze szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
12: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
13: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
14: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
13: Pan Tadeusz.
15: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
14: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda?
16: Tak, tak.
14: To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
16: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
9: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Bliski Wschód i ukraińskie dzieci porwane przez Rosjan. To niektóre z tematów, o których rozmawiają dzisiaj w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. W tej drugiej sprawie ma zapaść decyzja o nałożeniu sankcji na mniej więcej 20 osób zamieszanych w proceder. Tomasz Orchowski.
17: Przed obradami szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odniosła się do doniesień, że Władimir Putin chce, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder negocjował inicjował porozumienie pokojowe. Gerhard Schröder był wysoko postawionym lobbystą rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jasne jest więc, dlaczego Putin chce, żeby to on był tą osobą, aby faktycznie siedział po obu stronach stołu. Możemy rozmawiać o nowej roli Europy. Teraz za główne rozmowy pokojowe odpowiadają Amerykanie. Potrzebujemy tego, potrzebujemy przywództwa USA, ale Europa też może odgrywać swoją rolę. Dodawał szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to unijnym ministrom prawdopodobnie uda się porozumieć w sprawie sankcji na agresywnych osadników z okupowanego zachodniego brzegu. Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: A w przyszłym tygodniu Komisja Europejska będzie mogła dokonać pierwszej wpłaty z wynoszącej 90 miliardów euro unijnej pożyczki dla Ukrainy, powiedziała komisarz do spraw rozszerzenia Unii Marta Kos. Z wcześniejszych zapowiedzi komisji wynika, że w tym roku Ukraina otrzyma 45 miliardów euro, z czego ponad 16,5 miliarda zasili jej budżet, a ponad 28 miliardów zostanie przeznaczone na zaspokojenie potrzeb wojskowych. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: El Clasico potwierdziło, kto jest najlepszą drużyną w Hiszpanii w tym sezonie. Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. I jak mówił w Kanal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
18: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
7: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary, w tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: Burze dzisiaj mogą się pojawić niemal w całym kraju, poza północnym zachodem i wschodnimi krańcami. Także przelotne opady deszczu na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 do 18. Miejscami może też silniej powiać.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Nano wyścigi samochodów. Jeżeli ktoś jest nanofanem, ma nano mało czasu, to może się zainteresować. Czyli mówimy o takich malusieńkich, tycich samochodzikach. Jak tycich, to za chwileczkę opowie profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Zawsze mi jest miło gościć w radiu TOK FM i coś ciekawego opowiedzieć ludziom.
19: Tak. Na przykład o samochodach zbudowanych ze 100 atomów.
20: Są takie. Tak.
19: I co to w ogóle jest ta nanoskala, nanometr? Dlaczego jest ta skala taka wyjątkowa?
20: Zacznijmy od marzeń. Dobrze. Wszystko zaczyna się od marzeń. Prawda? Ten pierwszy, który poleciał samolotem, pierwszy, który zrobił balon. W przypadku nanoświata Gerd Binning, niemiecki fizyk, będąc studentem, marzył o tym, żeby zobaczyć atomy. Niemcy są bardzo pragmatycznym narodem, więc wszyscy go wyśmiewali. No co ty, Gerd, zgłupiałeś, gdzie ty, czym ty zobaczysz? Za duże masz oko. No ale Gerd się uparł. Pracy na uczelni nie dostał. Za to dostał pracę w laboratoriach IBM-a w Szwajcarii. No i tam przedstawił taki projekt, w którym mówi, że on chce zrobić taki bardzo cienki drucik, zaraz powiem, dlaczego bardzo cienki, zbliżyć do powierzchni i zobaczyć, co tam jest za pomocą tego drucika. No i teraz, żeby zobaczyć coś małego, trzeba być samemu bardzo małym, panie redaktorze. Bardzo małym. Słoń mrówki nie zobaczy.
19: Dlaczego?
20: Bo jest duży. Ona mu umknie.
19: A z góry?
20: Umknie. Ale jeżeli słoń zmniejszyłby swoje rozmiary do rozmiarów mrówki, on by ją na pewno zobaczył.
19: No jak nie zobaczy mrówki? Zobaczy
20: mrówki. No dobra.
19: Jak mu wejdzie
20: na oko? Zoologicznie, to, jak mu wejdzie na oko, to tak, ale chodzi mi o to, że on jest taki wielki, wysoki, patrzy w dół, tam jest listowie, no i pod tym listowiem siedzi mrówka, może jej nie zobaczyć, tak, ale jak się zmniejszy i też wejdzie pod to listowie, mrówkę zobaczy. No więc, żeby zobaczyć atomy, trzeba użyć drucika, który ma grubość atomu. Atom zobaczy atom. Człowiek atomu nie zobaczy, ale atom zobaczy atom, a potem ten sygnał można przetłumaczyć na obraz na monitorze komputera i samemu też zobaczyć taki powiększony atom. No i teraz tak, on szlifował ten drucik. No i mówi tak, no jak się bardzo postaram, może doszlifuję tak do 100 atomów, czyli jednego atomu nie zobaczę, a już taką setkę, grupę atomów to już zobaczę. No ale okazało się całkiem przypadkowo, że jak on tak szlifował, to zawsze na samym końcu zostawał jeden atom. I teraz zbliżamy taki cieniusieńki drucik do powierzchni. Następują przeskoki elektronów, można napięcie przykładać. I wtedy widać powierzchnię, widać atomy na powierzchni. I on zobaczył atomy. No więc jak już zobaczył atomy, no firma IBM mówi, słuchaj, to ułóżmy piękny napis z atomów IBM. No więc ułożyli napis IBM.
19: Marketingowo to jest słaby pomysł, bo nie widać.
20: No ale nie. Na billboardach można było zostawić napis taki, hej, napis zrobiony z atomów. Następnie zaczęto manipulować tymi atomami. Zrobiono na przykład animowany GIF, można znaleźć w sieci taki, to jest tańczący chłopiec i jego atom. Super. Film robiono ze 3 miesiące.
19: Ciekawe, ile obejrzeć.
20: Ile to kosztowało?
19: 20?
20: Ile było, nie wiem, dużo oglądało. A to jest dawny film. No a potem zaczęto się zastanawiać, czy można za pomocą tej igły sterować ruchem cząsteczek na powierzchni. I tak, zresztą pierwsze pytania były czysto naukowe, na przykład, czy jak weźmiemy 60 atomów węgla, które tworzą fulleren, taką piłkę, to czy jak ją położymy na powierzchni, to czy ona się ślizga, czy toczy? Toczy, nie ślizga.
19: Wie pan, ja co rano wstaję i marzę, żeby mieć takie problemy. Serio.
20: No ja wiem, ale no właśnie to jest oczywiście dobre pytanie, czemu ludzie zadają...
19: Może ja zazdroszczę naukowcom. Mają tyle czasu, że nawet wychodzą protestować, mówią, nie mamy kasy, a potem wracają i mówią, czy to się ślizga, czy toczy. Może jakiś grancik bym zdobył i poszedł w tym kierunku.
20: Ale telefonu pan używa. Volta, jak zrobił swoją pierwszą bateryjkę, to przykładał do nogi żaby i ta noga się ruszała.
19: I doktor Frankenstein też.
20: Jestem pewien, że na początku ludzie, to było zabawne i mówili, o rany, rusza nogą, a potem ktoś mówi tak, Volta, czym ty się cholero zajmujesz?
19: Zrobiłbyś telefon.
20: Prawda? Nie było telefonu. Powiedz, że bateria była potrzebna. Po co ty to, Volta, robisz? A potem pan redaktor Cezary Łasiczka używa telefonu.
19: Volta, zostaw to, zrobimy telefonu. Słoneczne zrobimy
20: taki
19: od razu.
20: Cezary Łasiczka w czasach Volty tak się z Volty wyśmiewał, po prostu mówił, Boże, chciałbym mieć takie problemy, żeby ruszać nóżkami żaby. Ale telefonu pan używa. No więc, jeżeli nauczymy się manipulować atomami, to być może będziemy kiedyś robić super komputery, w które będą miały rozdzielczość atomową.
19: A, myślałem, będą takie mega małe szybkie. Komputery.
20: Nie, będą mega szybkie. Będą
19: wpisz malutkie. Hasło. Sorry, mam za duże paluszki.
20: No dobra.
19: Czyli rozumiem, że uczymy

0: do dużo mniej. Dobra, jest miliard razy mniejsze od nas, może być?
1: Nie.
0: Nie, to mógłbym nie do czegoś. Nie,
1: do mrówki.
0: Do mrówki.
1: Ile na mrówce tych samochodów można zaparkować?
0: O Jezus Maria, mrówka mogłaby być wielkim kontenerowcem do przewożenia samochodów.
1: Dobra, już panu mówię. Powiedzmy, że w gatunku, w zależności od gatunku, to jest mniej więcej od no, niecałego centymetra do 3-4 centymetrów. Powiedzmy, że średnia mrówka no ma...
0: 10 do 7, ja wiem, z milion takich samochodzików.
1: Czyli na jednej mrówce parkujemy...
0: Milion, no. Z grubsza.
1: Na pewno? No, jestem przekonany?
0: No bo to jest to 10 tak. do 7, nie, 10 do 7 nanometrów milimetrze. Będzie, 10 do 7 nanometrów. Powiedzmy, że damy samochodzikowi tak, no, żeby miał miejsce do zaparkowania. A. Dużo, nie? To milion, no więc...
1: Jeszcze miejsce dla...
0: No spokojnie, dla kierowcy. Dobra, ale problem jest taki, że kierowca jest miliard razy większy i on nie wsiada do tego samochodu. No wiem, fajnie byłoby... Nie no, on manipuluje. On manipuluje tą igiełką, puszcza takie impulsy prądu, takie pojedyncze elektrony. One przepływają przez ten samochód i jego koła części są ruchome, koła się toczą.
1: To są w ogóle koła?
0: To są, no nie wiem, 60 atomów węgla, które wyglądają jak piłka piłkarska. Znaczy taka, tylko malutka. No toczą się.
1: Ale czy to są koła w sensie... Kula? Czy to są koła w sensie...
0: Tak, to jest kula, to jest taka kula, ale to mogą być walec. Różne. Nie, oni robią bardzo różne kształty. No mogą, no, chemicy potrafią.
1: No dobra, i mamy teraz takie samochodziki i te samochodziki, zaraz powiemy, po jakim torze jeżdżą, bo tor też jest ciekawy.
0: Musi być gładki.
1: I złoty chyba, tak?
0: Złoty i gładki. No tam po miedzi też jeżdżą, ale ważne,
1: się lepiej.
0: Ważne jest, żeby było gładko.
1: Bo złoto jest super przewodnikiem.
0: Też.
1: I powinniśmy używać złota, tylko że jest cholernie drogie, dlatego używamy miedzi.
0: No tak, ale tam ta warstwa złota, którą można napylić na powierzchnię, może być malutka. Napyla się z, nie wiem, czyli 90 nanometrów i każdy złoto. Mógłby sobie napylić, tak.
1: Dobra.
0: I mieć.
1: Czyli złoto. Każdy może mieć tor.
0: Każdy może mieć, tak, każdy tor. Może ten złoty tor może sobie zrobić. No więc napędzamy i one pędzą z zawrotną prędkością. No dobra, 100 nanometrów na godzinę. 100 nanometrów na godzinę, jakby przeskalować do rozmiarów naszego samochodu, no to tak jakby moje autko, nie wiem, 500 metrów na godzinę przejeżdżało.
1: No dobrze, to wyobraźmy sobie, że jeden samochód zaczyna na ogonie mrówki i ma dojechać do głowy mrówki.
0: Nie wiem, czy dojedzie. Nie dojedzie.
1: Ile lat?
0: Nie, tam
1: albo...
0: te wyścigi chyba trwają 24 godziny i naprawdę kierowcy są zmęczeni. Po pierwsze trzeba tak wytężać wzrok, żeby zobaczyć swój samochód na torze. I drugie, ręka nie może drżeć, żeby tą igiełką idealnie trafić w ten samochód. Co więcej, temperatura, w której się to wszystko odbywa, jest bardzo bliska zeru bezwzględnemu, jakieś 4 Kelwiny. Gdzie zamiera cały ruch powierzchnia.
1: Minus 270
0: stopni Celsjusza i musi być w idealnej próżni.
1: A dlaczego muszą być tak mocno schłodzone, żeby można było nimi sterować?
0: Dlatego, że w przeciwnym razie ruszałyby się w huraganie. Pan wie, jaka jest prędkość cząsteczek w tym pomieszczeniu, które uderzają w pańską brodę.
1: Tak.
0: Chciałem powiedzieć, że pan redaktor Cezary Łasiczka ma brodę i wąs. A się nie chwalił tym. Ja nie słyszałem w żadnej audycji, żeby opowiadał.
1: Bo ja robię wyścigi na samochodowym brodzie. To jest kolejny etap.
0: Też można.
1: To po złocie to jest dla mięczaków.
0: 1700 km na godzinę, więc gdyby tam nie było próżni, cząsteczki powietrza uderzałyby w te samochody i po prostu by je zmiatały z powierzchni.
1: No nie można nanopłotów postawić.
0: A niska
1: postawić.
0: Temperatura jest po to, żeby z kolei podłoże nie drgało.
1: Dobra, jak pan jedzie autostradą, to czasem są takie
0: można,
1: płoty.
0: Można z lewej.
1: Też no właściwie
0: robią,
1: są bardziej od hałasu.
0: Też robią w płoty. Płoty też robią. Można taki zrobić inżynierię powierzchni, żeby robić płoty. Ludzie się nauczyli tworzyć na powierzchniach najciekawsze wzory i...
1: Nie tylko reklamowe.
0: Tak. Anyway, żeby podatnicy, zwłaszcza pan redaktor, nie myśleli, że to jest tylko zabawa. To jest sposób na nauczenie się manipulowania atomami po to, żeby w przyszłości robić materiały, które będą miały... No, inne właściwości niż te, które znamy teraz. Komputery mają być szybsze,
1: jeszcze
0: zapis
1: szybsze?
0: Pamięci ma...
1: Czyli będzie można filmy ściągać jeszcze szybciej?
0: Nie wiem, jakbyśmy tak poszli po science fiction, to wyobrażam sobie...

0: AI-a, który na bieżąco zmienia architekturę swojego komputera, przebudowując atomy. No tak jeszcze ze 100 lat i będzie.
1: Polska w budowie.
0: Coś takiego.
1: Dobrze, wrócimy, bo to jest niesłychanie ciekawe, te wyścigi nanosamochodów. Gościem jest pan profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Pan taki samochodzik ma?
0: Nie.
1: Okej, okay. Wrócimy i dowiemy się dlaczego.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest też.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Samolot linii Turkish Airlines zapalił się podczas lądowania na lotnisku w stolicy Nepalu, Katmandu. Nikt nie został ranny. Na pokładzie było 277 pasażerów oraz 11 członków załogi. Akcja ratunkowa została zakończona. Służby badają przyczyny zdarzenia. Przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora nie byłoby zbyt mądre, oceniła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Władimir Putin zaproponowałby takim negocjatorem w rozmowach z Europą na temat wojny w Ukrainie był Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec i lobbysta rosyjskich przedsiębiorstw. Kallas potwierdziła też, że ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii nałożą dzisiaj sankcje związane z uprowadzeniem ukraińskich dzieci do Rosji. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o utrudnieniach z dostępem do profilu zaufanego. Resort zalecił w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel.
4: Filip Gakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schröder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
5: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, postanowiłam również do niej nawiązać. Koncert Za miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość co boli. A trzeci Wiwat słodka miłość, za miłość co zwycięża.
4: Koncert reżyseruje Cyprian Ziomski. Artystom towarzyszyć będzie 40-osobowa orkiestra. Ponad 80 artystów wycofało się już z konkursu Olwy zwiedzających na Biennale Sztuki w Wenecji. Wśród nich są Polacy, a rezygnacja jest gestem solidarności z członkami międzynarodowego jury, które podało się do dymisji, bo w wydarzeniu biorą udział Izrael i Rosja. Po tym, jak te dwa państwa zostały dopuszczone do udziału w wydarzeniu, jury w proteście zrezygnowało z pełnienia funkcji, co doprowadziło do odwołania oficjalnej inauguracji imprezy. Uroczystość wręczania nagród przeniesiono na 22 listopada, czyli ostatni dzień wydarzenia. Ustanowiono dwie nagrody. Pod nazwą Lwy Zwiedzających, to goście przybywający na tereny światowej wystawy mogą brać udział w głosowaniu, wybierając swoich faworytów poprzez link otrzymany przy zakupie biletu wstępu. W tym roku nie zostanie przyznany złoty i srebrny lew. Rozpoczęły się 66. Kaliskie spotkania teatralne, jedyny w kraju festiwal sztuki aktorskiej. Widzowie obejrzą w sumie 19 spektakli, w których wystąpi 104 aktorów, m.in. Agata Kulesza, Anna Radwan, Danuta Stenka, Jacek Poniedziałek, Maja Komorowska, Borys Szyc, Jan Englert i Daniel Olbrychski. Według organizatorów w tym roku w repertuarze jest bardzo dużo przedstawień silnych emocjonalnie.
3: Są ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości kraju, poza północnym zachodem i wschodnimi krańcami. Miejscami może też silniej powiać. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w górach od 15 do 18.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Nano wyścigi, nano samochodów, czyli takich
7: tyciusich.
6: Takich, że co się miliony zmieszczą na mrówce tych samochodów. I do tego że muszą być odpowiednie warunki, czyli zero absolutne, czyli około minus 270 stopni Celsjusza, czyli w rękawiczkach.
7: Trzeba. Nie dotykać.
6: Opowiada o tym profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. No i teraz rozumiem, że to nie jest tak, że to widzimy, bo to jest ciup pękie, tylko potrzebny jest nam mikroskop tunelowy.
7: Tak. Cóż to jest za... mikroskop tunelowy. No to jest taka igła, która na końcu ma jeden atom. W związku z tym rozdzielczość, czyli to, co może zobaczyć, to jest do atomu. No i przez ten drucik płynie prąd. Kiedy zbliżymy taki drucik do powierzchni, następuje zjawisko kwantowe przeskakiwania elektronów i ten prąd można zmierzyć. No a skoro go można zmierzyć, to na tej podstawie można powiedzieć, gdzie są atomy, a tak naprawdę gdzie są powłoki elektronowe, które otaczają atomy i nadają im kształt. To tyle, w skrócie. telegraficznym.
6: No dobrze, i teraz tak, te pierwsze wyścigi odbyły się w Tuluzie chyba 10 lat temu.
7: Francuzi to lubią takie.
6: Tak, oni mają dużo wolnego czasu.
7: I lubią, znaczy jakość życia cenią sobie. A taka możliwość popychania samochodziku przez 24 godziny z prędkością no, kilkunastu, kilkudziesięciu nanometrów na godzinę. No, nie, grają w bóle również, więc...
6: Każdy zespół wśród tych, bo tam było chyba kilka zespołów, zaprojektował tę cząsteczkę samochód w innym kształcie, tak? Bo były wiatraczki, takie klasyczne,
7: cuda różne, tak.
6: No i teraz, czy kształt cząsteczek decyduje o tym, jak się samochód porusza?
7: Ja myślę, że jeszcze do tej pory nie wiemy, no bo nie wiem, ile przebadaliśmy takich kształtów. Ważne jest to, żeby były... Po pierwsze części ruchome, tak? Czyli żeby te na przykład koła były na osi złożonej z pojedynczego wiązania chemicznego, żeby się mogły obracać. Przed chwilą pan redaktor śmiał się z tego ślizgania
6: życiu, czy toczenia.
7: No, więc to też ma znaczenie, prawda? Czy to się będzie toczyć, czy się będzie ślizgać? Jak silnie przywiera, to znaczy jaka jest liczba kontaktów z powierzchnią, jakie jest starcie tego samochodziku o powierzchnię. No, tych parametrów jest naprawdę dużo. No, tak jak mówię, jest to z punktu widzenia podatnika na pierwszy rzut oka jest to zabawa, ale dzięki temu ludzie po prostu uczą się manipulować atomami i cząsteczkami.
6: A jak się taki samochodzik, który się składa, nie wiem, ze 100 cząsteczek buduje? To trochę tak jak...
7: Chemicznie.
6: Tak?
7: Tak, to jest chemia. To jest chemia,
6: no dobrze, i projektuje się. Jak pan to mówi, to dla pana to coś znaczy. A...
7: No trochę tak, jakby ktoś. No,
6: układanie z Lego?
7: Tak, mamy tablicę Mendelejewa, prawda? Ta tablica Mendelejewa to składa się z pierwiastków, tak? Wybieramy sobie atomy. Wymyślamy sobie takie skupiska atomów, które tworzą mniejsze części. Na przykład 60 atomów węgla, które tworzą fulleren, czyli taką piłeczkę. Można znaleźć w sadzy, także tu nawet nie trzeba jakoś męczyć się z syntezą, to trzeba palcem wygrzebać z sadzy i tam ten fulleren jest. Potem ludzie wymyślają sobie, okej, chcę podłączyć tę grupę z tą grupą, muszę je jakoś aktywować, więc wykonują pewne czynności chemiczne, żeby grupa była aktywna. Jest coś, co się nazywa click chemistry, czyli gdzie dwie grupy tak idealnie do siebie pasują, że jak się to wrzuci do mieszaniny, to one robią klik i się łączą. No tak jak... No, no i tak po kolei się projektuje, kombinuje, zastanawia. Pewnie na samym początku inspiracją były prawdziwe samochody. Przynajmniej tak wygląda ten samochód, który ma koła z fullerenów. No a potem ludzie zaczęli myśleć o innych kształtach. Prawda jest trochę taka, że te nanosamochody w wodzie nie pojadą, w powietrzu też nie pojadą i w temperaturze pokojowej nie pojadą, tylko zostaną porwane przez wiatr. Natomiast istnieją takie nanomaszyny czy nanosamochody w naszych organizmach, w każdej komórce, które przeżywają huragan, poruszają się po mikrotubulach i nazywają się kinezyna. Mają rozmiary 4 nanometry. Czyli no też by taki nanosamochód. Ciągną zresztą, to taki właściwie nanotir, bo one ciągną za sobą jeszcze taką wielką naczepę, kiedy chodzą po tych trakach, tych mikrotubulach. No i mówię, w warunkach typowo huraganowych. No wiatr wieje z prędkością 1700 km na godzinę, bo tak szybko ruszają się cząsteczki wody w naszej komórce. Uderzają z każdej strony, czyli kierunek wiatru zmienia co chwila, zmienia się co chwila. I są autonomiczne, czyli pobierają paliwo z otoczenia, tym paliwem jest ATP, produkowany przez komórkę. Więc to jest taki, bym powiedział, i poruszają się 36 tysięcy razy szybciej niż te samochodziki, które były robione przez badacze.
6: Panie profesorze, w wyścigach prawdziwych co jakiś czas te samochody muszą zjeżdżać, żeby wymienić opony, bo się zużywają. A w takich nanowyścigach coś się zużywa?
7: To jeszcze zależy, czym się to napędza, ale tak. Wiązania potrafią pękać. Zresztą na przykład pod wpływem światła, bo są też takie samochody, które są napędzane światłem. Jeżeli cząsteczka jest wzbudzona kilkanaście tysięcy razy, no a ona musi być wzbudzana, pochłania światło, to wiązanie potrafi pęknąć. Zresztą pękanie wiązań to chyba wszyscy wiemy, bo używamy tych kremów z filtrem, bo pod wpływem UV-u pękają wiązania cząsteczek, które tworzą naszą skórę. Więc chroniąc skórę, prawda, dajemy warstwę ochronną, chemiczną. Pani Magda Gessler zawsze mówi, o Boże, to chemia. Ja mówię, och, dzięki Boże, to chemia. Dobra, pokrywamy tą chemią, pokrywamy naszą rękę, żeby ją chronić. Te cząsteczki, które są w kremie, pochłaniają światło UV-wis, tam pękają wiązania, ale już nie w naszej skórze. Jesteśmy chronieni.
6: Czyli to działa.
7: To działa, tak. Czyli krótko mówiąc, od czasu do czasu trzeba wymienić auto, nawet nanoauto.
6: No dobra, a czy można jeszcze zejść poniżej tego nano? Czy to już jest za małe, żeby zejść poniżej nano? Jeszcze mniejsze?
7: Teoretycznie można toczyć pojedynczy atom. Ja widziałem ludzi na takim pojedynczym kółku, którzy zasuwają po mieście, więc mogę sobie wyobrazić, że byłby taki jeden atom, który by się tak toczył w lewo, w prawo i tylko mało by przypominał samochód. Więc nie można byłoby go nazwać samochodem.
6: Dobrze, nasz słuchacz prosi jeszcze o przypomnienie, z czego są robione te nanosamochody, bo nie uważał.
7: Z węgla na przykład.
6: Z atomów węgla.
7: Z węgla, z azotu, z tlenu, z różnych cząsteczek.
6: 100 cząsteczek. 100 cząsteczek na przykład, tak? I wybieramy. 60 będzie węgla.
7: Nie, znaczy bierzemy ileś atomów, nie? No, no i składamy. No może być azot, może być węgiel. Chemia węgla. Chemia organiczna.
6: Czyli takie małe węgielki. Jak na grilla. Jak na grilla, tylko mniejsze.
7: A w powiększeniu przypominają samochód. No. To cztery koła i
6: to naprawdę
7: platforma.
6: Przypomina samochód.
7: To przypomina samochód, tak.
6: Bo nadajemy
7: tak
6: kształt temu.
7: Tak, oczywiście.
6: No dobrze. A porozmawiajmy o zastosowaniu, bo wspomniał pan o tym, że dzisiaj to jest zabawa, ale jak się nauczymy tym wszystkim kierować, to z jednej strony myślimy medycyna, czyli takie nanoroboty, które gdzieś tam docierają do pojedynczych komórek.
7: I naprawiają pojedyncze
6: naprawiają,
7: komórki.
6: Tak, to jest... tak, a z drugiej strony wspomniał pan o telefonach, o ubraniach, o lekach.
7: Manipulowanie materią na poziomie atomowym, czyli tworzenie zupełnie nowych materiałów, w zupełnie nowy sposób.
6: I to już za 3 lata, czy raczej nasze praprawnuki?
7: Fajnie by było.
6: Czy nasze praprawnuki?
7: No, pomyślmy przez chwilę. Wolta, bateria, koniec XVIII wieku. W XIX rozwijano te baterie. No,
6: no
7: jeszcze
6: dobra,
7: parę to się, innych
6: to
7: wynalazków.
6: Zmienił warunki finansowania.
7: Ale elektryczne samochody powstały już w XIX wieku. Czyli
6: to
7: 100 lat później.
6: Było... włączać
7: częściej ładować. Trudno przewidzieć, co dają te wszystkie zabawy, ale patrząc, jak świat dzisiaj wygląda, jak wyglądał kilkaset lat temu, niewątpliwie warto inwestować w naukę. Ona z opóźnieniem przynosi korzyści, czyli pieniądze wydajemy dziś, a korzystają z tego nasze wnuczęta. Ale warto. Zresztą dziadkowie kochają swoje wnuki, więc powinni się składać na naukę.
6: No dobra, to skoro wnuki mają z tego korzystać, to może...
7: Wnuki będą płacić.
6: Ale już teraz
7: płacić. Czy nie ma czegoś takiego jak solidarność pokoleniowa? Takie
6: nie.
7: Coś nie jest. Nie,
6: w książkach.
7: Jest. Ja w to wierzę.
6: Moim zdaniem,
7: stary jestem, wierzę.
6: Panie profesorze, czyli rozumiem, że trzeba wprowadzić podatek dla najmłodszych? Im jesteś
7: młodszy, tym więcej płacimy. Tak.
6: Bo to oni będą korzystali.
7: I to będzie szło na naukę.
6: To oni będą z tego korzystali. A my co, panie profesorze, kiedy my skorzystamy
7: zaraz,
6: z tych nanorobotów?
7: Ale zaraz, ktoś mając 18 lat już miałby dług 1 000 000 zł?
6: No tak.
7: Niesamowite.
6: Ale będzie mu to się obniżało co roku.
7: W miarę jak się będzie starzał.
6: To tak jak, wie pan, to tak jak uczelnia w Stanach, nie? Kończy pan uczelnię z długiem i potem to spłaca całe życie.
7: I z czasem maleje. Dług. No dobrze. Sporo się możemy nauczyć od matki natury.
6: Chce pan powiedzieć, że te samochody jeszcze w naturze występują?
7: Chcę powiedzieć, nie takie. Bardziej złożone.
6: Dobrze. No dobrze, panie profesorze, jest to niezwykle ciekawe. Jestem...
7: Fanem. Fanem, nanofanem.
6: Tak, i... jakiś nanowłos mi wszedł do ust, nie wiem dlaczego. Znaczy właśnie nie nano.
7: Nie,
6: to takim włosie to bym zaparkował z 500 tysięcy. Panie profesorze, sprawa jest poważna i można to odnaleźć w różnych mediach.
7: Tak, ja się nawet zastanawiałem, tak jak jadąc tutaj, myślę sobie, kurczę, dlaczego redaktor Cezary Łasiczka nie zaprosił...
6: Poczuł się na nowiatrak.
7: I słuchaj, o Jezu, jeszcze głośniej. Panie redaktorze, kiedy pan zaprosi czata GPT? I tak przepyta go.
6: Już przepytywałem. Nie słucha pan uważnie. Nocne harce.
7: Nocne
6: audycja
7: harce.
6: Nocne harce. A. Proszę sobie odnaleźć.
7: Ja jak wrażenia?
6: To skomplikowane. To był, śmieje się, profesor Robert Kowalski z Instytutu Chemii Fizycznej.
7: Nie wiem, co mam powiedzieć, to skomplikowane.
6: Polskiej Akademii Nauk.
7: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję
7: państwu.
6: Bardzo.
7: Informacje, panie redaktorze.
6: Informacje o 10.40 po informacjach Małgorzata Waszkiewicz. Dobrostan, dzień dobry, co dzisiaj w programie?
8: Dzień dobry. Dziś w Dobrostanie porozmawiamy o faktach i mitach na temat depresji. Najnowsze badania pokazują, że już co czwarty dorosły Polak spełnia kliniczne kryteria depresji. A ona się bardzo pięknie potrafi maskować, bo pierwsze objawy depresji bardzo łatwo jest pomylić z takim przewlekłym zmęczeniem, ale o tym, co jest depresją, a co nią nie jest, porozmawiam za chwileczkę w Dobrostanie. Zapraszam.
6: A za chwileczkę to po informacjach, a te o 10.40.
9: Reklama.
10: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
11: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura Krajowa informuje, że sprawdza, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Zbigniew Ziobro wczoraj potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Poleciał tam z Węgier, gdzie wcześniej przebywał, ukrywając się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Około 200 strażaków dogasza pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Pożar jest opanowany, ale trwa dogaszanie i monitorowanie około 450 hektarów lasu. To siódmy dzień prowadzenia akcji gaśniczej. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem, podało Polskie Radio. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Komisje parlamentarne Zgromadzenia Narodowego Węgier rozpoczęły przesłuchania kandydatów na ministrów w rządzie Petera Modziora. Przyszła szefowa dyplomacji Anita Orban zapewniła, że jej pierwszym zadaniem będzie przywrócenie zaufania do Węgier w Unii Europejskiej i NATO. Modzior został w sobotę wybrany przez deputowanych na szefa rządu. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei oznajmił, że propozycja Iranu dotycząca zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus była uzasadniona i hojna. Donald Trump jako całkowicie nie do zaakceptowania określił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję zakończenia wojny. W 14-punktowym memorandum, które miało być podstawą do dalszych rozmów, Amerykanie zażądali m.in. otwarcia cieśniny Ormus. Wbrew oczekiwaniom Waszyngtonu, odpowiedź Iranu wcale nie daje nadziei na szybkie zakończenie konfliktu. Teheran ma się domagać m.in. uznania, że to on kontroluje cieśninę, odszkodowania za straty wojenne czy gwarancję, że nie będzie kolejnych ataków.
23: Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to nie koniec, bo wciąż jest wzbogacony uran, który trzeba wywieźć z Iranu.
3: Mówił z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu. W związku z odrzuceniem przez Trumpa propozycji Iranu znowu wzrosły ceny ropy. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, rozpoczął w San Francisco wyzwanie 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona. Do tej pory udało się to jedynie amerykańskiemu ultramaratończykowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku. Burze dzisiaj mogą się pojawić niemal w całym kraju, poza północnym zachodem i wschodnimi krańcami. Miejscami może padać grad. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 do 18. Miejscami może też silniej powiać.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie będziemy mówić o depresji. Zazwyczaj kojarzymy tę chorobę ze smutkiem, z brakiem siły, żeby wyjść z łóżka, ale specjaliści podkreślają, że depresja może wyglądać zupełnie inaczej. Może pojawiać się przewlekłe zmęczenie, bezsenność, problemy z koncentracją. Mogą pojawiać się bóle głowy, silne napięcia mięśni, utrata apetytu. Bardzo często pierwszym objawem jest po prostu taka drażliwość, wybuchy złości. Te objawy łatwo pomylić ze zwykłym przepracowaniem, ze stresem. Łatwo je po prostu zignorować, ale najnowsze badania pokazują, że co czwarty dorosły Polak spełnia kliniczne kryteria depresji. Jak więc odróżnić zwykłe przemęczenie od pierwszych objawów depresji? Gdzie szukać pomocy? O tym porozmawiam dziś z dr Ewą Pragłowską, specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką z Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 roku, czyli naprawdę niedługo, za 4 lata, depresja może być najczęściej występującą chorobą na świecie. Z czego to wynika, pani doktor?
25: Słowo depresja zrobiło
1: pewną karierę, bym powiedziała. To słowo jest używane do określenia wielu sytuacji, w których my odczuwamy smutek. I smutek jest emocją, którą mamy na wyposażeniu, przynosimy ją na świat. I jest to emocja zaliczana do jednej z takich podstawowych, która objawia się zatrzymaniem aktywności, spadkiem trochę nastroju i często towarzyszą jej myśli, co ja mam robić dalej. Smutek jako emocja pojawia się w sytuacjach, w których napotykamy trudność w realizacji naszych marzeń, celów życiowych i kiedy pojawia się utrata i wtedy reagujemy smutkiem. Jest mi smutno, bo nie spełniło się, bo się nie wydarzyło, bo miałam inne plany. Natomiast słowo depresja jest traktowane jako zespół szeregu objawów i to, co ważne, odróżnia ją od smutku czas trwania. Klinicyści i systemy diagnostyczne mówią o tym, że taki smutek, czyli jeden z objawów zespołu, objawów, które składają się na depresję, musi trwać minimum 2 tygodnie. I nie ma tendencji ani do obniżania się, malenia natężenia objawów, ale wręcz przeciwnie. I utrzymuje się od rana do wieczora.
24: Pani doktor, to powiedzmy, czym jest depresja?
1: Występuje smutek. Smutek bardzo taki dotkliwy dla osoby, która go doświadcza. Towarzyszą temu smutkowi myśli. Myśli, które dotyczą tego, że moje życie nie ma sensu. Jest wiele myśli, które mówią, że tak będzie zawsze. Nigdy już mi się nie uda, zawsze tak będzie. Jestem do niczego, jestem nieudacznikiem życiowym. Moje życie nie ma sensu. Towarzyszą temu myśli, które są podtrzymywane przez taki proces, który nazywamy ruminacją. Czyli te myśli są nieustające. One towarzyszą osobie, która doświadcza depresji cały czas. Analizuje w nieskończoność, można powiedzieć. Czasem, jeżeli dzieli się z tym, z otoczeniem, to otoczenie mówi, już przestań tak myśleć. No stało się, ale to nie jest wystarczająca interwencja. Pojawiają się też objawy, które dotyczą takich aspektów aktywności. W skrajnej depresji osoby są leżące. Osoby mówią, ja nic nie robię. Co nasila myśli, że jestem do niczego, jestem ciężarem dla moich bliskich, nie powinnam żyć, moje życie nie ma sensu. I tu znów odniosę się do otoczenia, które czasem mówi, ty się weź w garść, po prostu wstań. Ja też bym chciała tak leżeć jak i ty, ale muszę iść do pracy. To są też interwencje, które w tym stanie absolutnie nie działają, wręcz przeciwnie, przynoszą potwierdzenie tego, co pacjent o sobie myśli. Poza spadkiem aktywności i wystąpieniem takiego objawu, który my nazywamy abulią, czyli trudnością w podjęciu jakiejkolwiek decyzji, takiej nawet, czy ja mam się czegoś napić, czy ja mam coś zrobić.
24: Takiej banalnej, życiowej, tak?
1: Banalnej, życiowej. To jest rodzina czasem pyta, powiedz mi, co chcesz. No powiedz, co chcesz. To nie wiem, to chcesz herbaty, kawy? Pada odpowiedź, nie wiem. A może byś coś zjadła? Nie mam ochoty, ale może byś zjadła. Nie wiem, co chcę zjeść. I tu znów jest reakcja często otoczenia, które czuje się coraz bardziej zresztą bezradne. Nie wie, co sobie, jak sobie poradzić z tą sytuacją, ale dla pacjenta, dla osoby, która doświadcza tego stanu, to jest naprawdę bardzo trudne. Najprostsze życiowe decyzje. Następnie pojawiają się takie objawy, które dotyczą zaburzeń poznawczych, koncentracji uwagi, zapamiętywania. Czasem te osoby myślą, że być może pojawia się u nich zespół jakiś otępienny. W depresji pamięć nie jest zmieniona, uszkodzona, powiem, obniżona. Cierpi koncentracja, co jest dosyć zrozumiałe, ponieważ osoba cały czas jest skoncentrowana na tym, dlaczego życie jej tak wygląda. I to, co się dzieje w świecie dookoła, traci sens, znaczenie i zainteresowanie tej osoby. W związku z tym na pytanie, może coś oglądałaś, coś czytałaś, nie pamiętam, pada często odpowiedź. Czasem osoby, u których zaczyna się depresja, decydują się również pod namową otoczenia, żeby wziąć tak urlop, ale urlop nie poprawia nastroju. Czasem wręcz przeciwnie. Trzeba powiedzieć o tym, że pojawiają się zaburzenia snu. I te zaburzenia snu są dosyć charakterystyczne w depresji. One pojawia się ogromne zmęczenie, marzenie o tym, żeby już zasnąć. I te osoby wpadają w taki sen na początku, który określają sami. To dosyć często, że wpadają w ciemną dziurę, ale ten sen nie trwa długo. Następuje wybudzanie dosyć wczesne, o 12, pierwszej w nocy i trudność z ponownym zaśnięciem. Osoby są zmęczone, niewyspane, ponieważ jak tylko otworzą oczy, pojawiają się te myśli, znowu dzień, kolejny dzień mojego życia, życia, które zmarnowałem, które nie ma sensu. Nigdy już nic się nie zmieni, to jest moja wina. Chciałabym podkreślić, że w depresji osoby, które doświadczają tego stanu, biorą całą odpowiedzialność na siebie za to, że ich życie się nie udało, że sobie z nim nie poradziły. W skrajnej postaci osoby w depresji mówią, nie wiem co robić, nie wiem co robić, co ja mam robić, nie wiem co mam robić, co jest trudne dla otoczenia, które wyczerpane często długotrwałym stanem, bo te stany mogą trwać nieleczone miesiące, mówi, sama sobie odpowiedz na to pytanie, albo ja zrobiłam wszystko, żeby ci pomóc. Musisz się zmobilizować, musisz sobie pomóc sama, bo ja ci nie pomogę. Ja chciałabym powiedzieć o tym, że reakcje otoczenia na osobę, która doświadcza depresji, zdarza się, że podtrzymują ten stan, ale bardzo bym nie chciała brzmieć jak oskarżyciel. Osoby z otoczenia chcą bardzo pomóc komuś, kto doświadcza depresji.
2: Może czasem po prostu ale nie wiedzą, co zrobić.
1: Kiedy pojawiają się te objawy, osoby, która je doświadcza, czyli kiedyś była radosna, uśmiechnięta, pełna energii, przenosiła góry, a teraz jest zupełnie inna, żeby nie odwlekać z pomocą.
2: Badania jasno pokazują, że leczenie depresji takie farmakologiczne jest skuteczne. To jest 80 do 90% osób, które zażywają leki, odczuwa poprawę w ciągu od 3 do 8 tygodni. Trzeba tylko zdecydować się, mieć siłę i czasem odwagę, żeby pójść do lekarza. Z tym też z pewnością w tym stanie, o którym pani opowiedziała, może być problem. Co jeszcze jest takim wspierającym działaniem w leczeniu depresji?
1: Jeśli chodzi o otoczenie i zmobilizowanie, użyję tego słowa, zmotywowanie, może tak będzie lepiej, do wizyty u psychiatry, to tutaj jest ważna rola zapisania pacjenta. Znaczy powiedzenie pacjentowi, ty się zapisz, tu jest telefon, jest w wielu przypadkach skazane na niepowodzenie. Ważne jest, żeby powiedzieć, pojedźmy. Jeżeli dowiemy się, że to jest całkiem inny stan, to podejmiemy inne kroki, ale myślę, że warto jest to skonsultować. Farmakoterapia jest ważnym elementem, ale przy mniejszym natężeniu depresji może być sugerowana psychoterapia. Ja wskażę psychoterapię, która znajduje się w standardach leczenia depresji, również i tych WHO, ale innych, które są doceniane przez klinicystów. Jest to terapia poznawczo-behawioralna. To jest terapia, o której pewnie mogłabym mówić bardzo długo, ale to są tysiące badań. Założeniem jest to, jak myślę wpływa na to, jak ja czuję i jak ja zachowuję się, jak ja podejmuję aktywności. Zwrócono uwagę na ten aspekt poznawczy depresji, czyli treści przekonań, które ma pacjent w depresji.
2: Czyli co myśli?
1: Co myśli? Mhm. Chodzi o w terapii poznawczo-behawioralnej o próbę nie wytłumaczenia pacjentowi, bo to jest proces bierny, ale próbę zastanowienia się z pacjentem, co można by zrobić w tym zmienionym jego życiu, żeby ono choć odrobinę nabrało sensu. Albo my mamy takie pytanie tutaj, jakie to ma dla niego znaczenie i co musiałoby się wydarzyć, żeby to życie nabrało sensu. I okazuje się, że pacjenci i osoby z depresją potrafią na to pytanie odpowiedzieć. Drugie to czynimy listę tego, co pacjent może zrobić każdego dnia. Mały krok. I to pacjent decyduje, nie terapeuta, co pacjent może, jaką aktywność może podjąć. Każdą aktywność traktujemy z dużą powagą. To jest taka często terapia małych kroków, małych odkryć, które uruchamiają inny sposób myślenia i przerwanie tego błędnego koła, o którym mówiłyśmy na początku. Ponieważ rzeczywiście depresja jest jak błędne koło, jak karuzela, na której pacjent już krąży wokół, nie mogąc, mówiąc, ja nie mogę z niej zejść. Można zejść, czasem trzeba zaangażować kogoś, kto wyłączy tą karuzelę, jeśli mogę użyć tutaj takiej metafory. Na depresję są sposoby skuteczne. Skuteczne sposoby, to jest ta szczypta optymizmu w depresji.
24: Bardzo dziękuję. To była dr Ewa Pragłowska, specjalistka psychologii klinicznej i psychoterapeutka. A o faktach i mitach na temat depresji eksperci rozmawiać też będą podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind, który odbędzie się między 22 a 24 czerwca we Wrocławiu. Radio Tok FM ma patronat nad tym wydarzeniem, więc w najbliższym czasie na pewno będziemy szerzej o tym jeszcze rozmawiać. To wszystko na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia za tydzień. A w studiu jest już Cezary Łasiczka. Czarku, co ciekawego u ciebie jeszcze?
4: Co u mnie jeszcze ciekawego? Po informacjach porozmawiamy o tym, jak w średniowiecznych wyzwiskach i obelgach, taki temacik zapraszam, ale...
6: Jakbyś mnie nazwał?
4: W średniowieczu. Mhm. Ten głos to jest Filip Kekut, który za godzinę się z państwem spotka, samo południe w TOK 360. Jakbym cię nazwał?
6: Tak.
4: Ale jakoś inaczej niż Filip Kekusz?
6: No na przykład... jakbyś mnie wyzwał po średniowiecznemu.
4: A, no dlaczego miałbym cię, na pojedynek bym cię wyzwał.
6: Ach, wręcz, to ja nie chcę.
4: Na miny. Co dzisiaj w TOK 360?
6: Na dziś w TOK 360, dzień dobry Czarku, dzień dobry państwu. Będziemy mówić o tym, czego nie nauczyła nas afera Pegasusa. Kilka lat już od niej minęło, jak podaje Fundacja Panoptykon, kiedy okazało się, że służby na zlecenie polityczne inwigilowały wielu aktywistów. No nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o te służby. No i właśnie Fundacja Panoptykon kilka lat po aferze Pegasusa bardzo intensywnie przyjrzała się działaniom służb i wskazała, co jest wciąż nie tak, co było nie tak i co prawdopodobnie będzie nie tak. Niemniej jednak warto sprawdzić, jak w tym momencie działalność służb wygląda.
4: Czy czujesz, że fundacja wykazała się daleko idącą naiwnością, zakładając, że coś się zmieni, jeżeli chodzi o pracę służb?
6: Czuję, że wykazała się pewnym idealizmem, a to jest bardzo ważne.
4: Idealizm jest bardzo ważny. W średniowieczu też.
6: Tak.
4: O tym będziemy rozmawiać nie o idealizmie, tylko o wyzwiskach i obelgach. Chyba nikt nie zrozumie, mam nadzieję. Bo, no dobrze, już nic nie powiem. Powiem tylko, że informacje o 11, a w samo południe Filip Kekusz i TOK 360.
7: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
25: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
26: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: No i jak twój kręgosłup?
28: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
29: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
30: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
31: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
32: Co za dzień.
33: Co się stało?
32: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
33: Szkoda.
10: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
29: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Śledczy badają, czy ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy. Są kolejne przypadki zakażenia hantawirusem wśród pasażerów, którzy opuścili już wycieczkowiec. Naukowcy szykują się do protestu, chcą lepszego finansowania badań. Minęła 11. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura Krajowa informuje, że sprawdza, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a obecnie poseł PiSu, poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Rzecznik MSZ-u poinformował, że resort zwróci się do obu krajów z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Objęty jest ewakuacją. Najnowsze testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach. Ze szczegółami Marcin Starzec.
19: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotu, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Nowy premier Węgier, Peter Modzior, pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, powiedziała w parlamencie przyszła węgierska ministra spraw zagranicznych Anita Orban. Modzior jest w kampanii wyborczej, już w kampanii zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do Warszawy, następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli. W tym tygodniu zbiera się Sejm, który po raz kolejny zajmie się kryptowalutami, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami, rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy Karol Nawrocki zawetował. Coraz gęstsza jest też atmosfera wokół Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która finansowała fundacje i wydarzenia powiązane z prawicą, prezydentem, PiS-em i Konfederacją. Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę, bo wychodzi z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KO i Joanna Szoring-Wielgus z Lewicy.
21: Prezydentu prawie taką piaskownicę polityczną, nie wiem co zrobi, ma ostatnią szansę.
32: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu Zonda Krypto bardzo mocno pomogła w kampanii.
20: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas, czyli ją zawetuje. Bo przygotowane przez rząd przepisy są złe.
33: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
20: A jeśli to nie nastąpi, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i do rozmów. Teraz wyjdą na ulicę. Protest jest zaplanowany na 27 maja w Warszawie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Naukowcy, którzy mają na swoim koncie szereg osiągnięć, w tym granty przyznawane przez instytucje europejskie czy Narodowe Centrum Nauki, walczą teraz o 3% PKB na naukę, w tym o wyższe pensje dla badaczy. Przekonują również, że godnie muszą zarabiać także doktoranci, a dziś bywa, że nie dostają nawet najniższej krajowej. Mówi profesor Łukasz Okruszek.
1: Nasze dotychczasowe działania mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, no nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest, kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
0: I wtedy pieniądze się znajdują. Dlatego naukowcy nie ograniczą się tym razem tylko do petycji, która też jest i można ją podpisywać online, ale organizują protest przed Sejmem na ulicy 27 maja. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Czas na prognozę pogody.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Są ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości kraju. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem miejscami, na obszarach podgórskich od 15 do 18, miejscami może silniej powiać.
29: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest program OFF. Czarek. Przenosimy się w czasie do późnego średniowiecza i nasłuchujemy. I nawet w tym słowie, które powiedziałem, że nasłuchujemy, już jest wyzwisko i obelga. Ale nie powiem jakie, to będzie może zagadka, konkurs. W każdym razie w studio pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
6: W średniowieczu, nawet późnym, słowo na K wciąż już było, czy jeszcze było?
7: Było, było. Podstawowe słowo. Podstawowe przezwisko stosowane wobec kobiet miało trochę inne znaczenie. Nie chodziło o profesję, ale o coś takiego, co się nazywa reputacja seksualna kobiety. I był podstawowym wyzwiskiem wobec kobiet. A więc mamy to słowo, które pan w nasłuchiwaniu próbował wyznaczyć, to nie istniało jedynym takim słowem o konotacjach seksualnych stosowanych wobec mężczyzn. Było słowo kiep, które znaczyło dokładnie coś przeciwnego.
6: Czyli, no ale to są takie proste, tam kiep z pana, kiep z wasz mości, no bo, ale mówiąc kiep z wasz mości, już rozumiem, że ustawiam poprzeczkę na poziomie szlachty.
7: Niekoniecznie, kiep to jest właściwie każde słowo oznaczające, każde przezwisko, które oznacza w tym, już w XVI-XVII wieku raczej głupka niż to, co oznaczało.
6: Czyli kobiece narządy.
7: Tak, dokładnie. Męskich nie ma jeszcze jako wyzwiska.
6: To ciekawe.
7: To jest ciekawe rzeczywiście, ale to może też dlatego, że jest bardzo wyraźny podział to jest, tak powiem, genderowy, to znaczy inaczej się kobiety, inaczej mężczyzn wyzywa. Tak, obraża. I to nie chodzi o inne słowa, ale o inne w ogóle kategorie. Kobiety obraża się, jeżeli chodzi o ich seksualność, a mężczyzn raczej o uczciwość, bo podstawowym przezwiskiem jest złodziej i podobne słowa. Czyli to raczej stosunek do własności, do społeczności jest tutaj kluczowe.
6: Dobrze. Czyli mamy warstwy różne, społeczne także, i w tych warstwach obelgi, wyzwiska są różne. Inaczej chłop na chłopa, inaczej pan na pana.
7: z pewnością zawsze najłatwiej kogoś obrazić, poniżając jego pozycję społeczną. W związku z tym oczywiście mieszczani między sobą będą się wyzywać per ty chłopie, a chłopi między sobą ty dziadzie, czyli żebraku. Ale oczywiście idzie to w drugą stronę również. Mam taki zapis, gdzie ktoś obraził szlachcica, teoretycznie szlachcica, bo miał herb, ale nie był zbyt bogaty. Chłop obraził go, mówiąc: panie bracie, szlachetko obszarpańcze. Czyli szlachetka, no to nie jest dobre słowo. Obszarpaniec znaczy, że po prostu nie miał pieniędzy. Taki sobie szlachcic.
6: Jakie były sposoby, że tak powiem, no, walczenia z wyzwiskami i obelgami, a może nie walczenia, tylko uzyskiwania jakiejś satysfakcji albo odwetu, no bo ktoś obraża mnie, czy mogę sobie to tak puścić mimo uszu, powiedzieć: dobra, weź, sam jesteś szlachetka.
7: Znaczy, w żaden sposób nie można tego puścić koło uszu, a sprawa jest bardzo poważna też dla zrozumienia tych czasów, kiedy ludzie raczej mówili niż pisali. Bo my teraz jesteśmy na przykład bardzo szczegółowi, jeżeli chodzi o zawartość kontraktów, wszystkie słowa pisane małym druczkiem gdzieś tam w kontrakcie, natomiast nie przykładamy wagi do tego, co mówimy. Mhm. Wtedy społeczeństwo było znacznie bardziej w kulturze mówionej osadzone, w związku z tym to, co mówiono, to się działo.
6: Czyli moje słowo droższe pieniędzy.
7: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś powie: obyś zdechł, obecnie też używane, to wówczas to nie było przekleństwo czy wyzwisko, ale to była obietnica. W związku z tym trzeba było z takim czymś pójść do sądu ze stwierdzeniem, że jeżeli coś mi się stanie, to wiadomo, kto będzie winny. Podobnie na przykład z mniej znanym obecnie w Polsce wyzwiskiem: diabła zjesz. O. Zjesz diabła, to się stanie. Słowo wypowiedziane powoduje zmianę stanu rzeczywistego. Dlatego też wszystkie wyzwiska były bardzo poważnie traktowane. No i kończyło się procesami, to stąd wiemy, jak one wyglądały. Mhm.
6: Ale czy można było na takim procesie powiedzieć: ale ja w ogóle nic takiego nie mówiłem?
7: Można było, ale świadkowie się pojawiali. Aha. To znaczy, to nasze było publiczne.
6: Czyli jeżeli obrażamy, to najlepiej...
7: No trzeba obrażać publicznie, bo obrażanie niepubliczne nie ma sensu w tej społeczności.
6: Czyli obrażenie publiczne ma sens dla obydwu stron. Z jednej strony publicznie mówię o kimś, jego charakterze, uczciwości, czy też pojmowanym przeze mnie prowadzeniu się, a z drugiej strony dla tej osoby jest to szansa na to, żeby w razie czego dochodzić swych praw przed sądem, wzywając świadków, mówiąc: tak, słyszeliśmy, że tak faktycznie mówił.
7: Tak, a czasami są takie wyzwiska z cyklu: jesteś złodziejem i jestem gotów na to świadczyć przed sądem. To też jest bardzo charakterystyczne pod względem, no właśnie, tego, jak to funkcjonowało. Ale z drugiej strony oczywiście to nie jest tak, że te przekleństwa były jakoś na zimno wypowiadane. Czasami na zimno, czasami to były po prostu zwykła obelga, natomiast czasami to są bardzo, zapisy wynika, że są bardzo emocjonalne. Takie całe frazy, czasami luźno powiązanych słów, które jednak są zapamiętywane, zapisywane i donoszone do sądu, że ktoś takie coś wypowiedział.
6: I ma pan przykłady takie?
7: A mam takie, oczywiście. To jest na przykład, znając coś, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny, ale bardzo podobny do współczesności element ówczesnych wyzwisk. Bardzo chętnie się wyzywano od innych grup etnicznych lub religijnych.

0: pana, co też może świadczyć, że gorsi.
1: Okej. Okay. Czyli, że... No tak, ale to funkcjonuje do dzisiaj.
0: Tak, ale psi złodzieje...
1: Für Deutschland.
0: No tak, dokładnie. Ale wersja ówczesna, ty świnio mazowiecka?
1: Ty świnio mazowiecka? Dobra, zapisuję. Kradnę.
0: Dobrze. Mamy również wytrykus orawskiego. Wytrykus orawski, żeby było śmiesznie, Orawa to wiadomo. Natomiast wytrykus to jest dziwne przezwisko, ponieważ wytrykus oznacza dość wysokiego urzędnika w kościele parafialnym, świeckiego urzędnika w kościele parafialnym. Ponieważ było to zastosowane do kobiety, to można, przypuszczam, że jednak chodzi o dźwiękopodobne słowo wytrykus, wycieruch, coś takiego.
1: Wytrykus orawski.
0: Wytrykus orawski.
1: No, to może być takie, no bo tak jakby kogoś nazwać, no teraz na razie nie, ale wcześniej, ty arcybiskupie krakowski, nie? To wiadomo, że to jest obraźliwe. Było przynajmniej przez długi czas.
0: Prawda? Coś takiego. Oczywiście mamy rzezimieszki, złodzieje, ze zwierząt pies, świnia są obowiązkowe.
1: A pies i świnia dlaczego są obraźliwe?
0: One są teoretycznie zwierzętami nieczystymi. Czyli nie mówi się te krowy.
1: A to bardziej muzułmańskie.
0: Ale one tak, pies. No, psy się wyłapywało w miastach i no, dawało się hyclam, czy się zabijało bezpańskie psy. Natomiast w przypadku świni, no świnia to jest ten element, powiedziałbym, higieniczny na wsi. Mm-hmm. Ten, który czyści.
1: Ciekawe właśnie a propos psów. No bo w którymś momencie też psy stają się takim zamiennym słowem na policję. Milicję, wcześniej policję, dziś, tak? Ale... na przykład za oceanem w Stanach Zjednoczonych, to świnie, tak, pigs są synonimem policji, a u nas psy.
0: Służby miejskie w XVII wieku raczej były określane złośliwie per hycel. Oczywiście hycel też był elementem służby miejskiej, no ale tym takim najbardziej pogardzanym, tym, który właśnie wyłapywał psy, co było podwójnie nieczyste. I ten człowiek w ogóle był nieczysty. Natomiast jak się chciało obrazić sługę miejskiego, hyta.
1: A jak się hycla chciało obrazić?
0: Nie wiem już. Muszę przyznać, że nie spotkałem.
1: Podwójny hyclu.
0: Podwójny hyclu, tak. Natomiast jeżeli chodzi o służby miejskie typu porządkowe, no to najłatwiej było ich obrazić per te hyclu.
1: Dobra.
0: Dobra.
1: Jedziemy dalej.
0: Jedziemy dalej. Mamy jeszcze, chciałbym odwrócić uwagę na bardzo ciekawą obrazek, o której prawie zapomnieliśmy, to jest Benkart.
1: O!
0: Tak, Benkart jest bardzo ważny, ponieważ wezwanie kogoś Benkartem to również jest podważanie jego uczciwego pochodzenia, czyli pozycji społecznej, a na przykład do cechu nie można było być przyjętym, jeżeli się było Benkartem, to znaczy było się z nieprawego łoża. A więc wszystkie takie oskarżenia to są bardzo poważne rysy na poczciwości.
1: No dobrze, i teraz jak to udowodnić przed sądem, kiedy... badania DNA jeszcze ratkują w tamtym okresie.
0: Tak, to tylko i wyłącznie na zasadzie plotki. To znaczy, stąd ta właśnie ważna rola reputacji seksualnej kobiet, no bo w tym wypadku pytanie jest, czy ktoś wie na temat tego, żeby matka tego pomówionego była wątpliwej reputacji. Ponieważ nikt nie wie, to on nie może być Benkartem.
1: No dobrze, czyli hycel jako obraźliwe określenie, a celnik, pyta nasz słuchacz.
0: Z celnikiem się nie spotkałem, ponieważ dlatego, że ceł pewnie nie było takim znaczeniem współczesnym. Wtedy być może można by powiedzieć, że poborca podatkowy mógłby być obraźliwym pojęciem, no ale...
1: Za długie i takie, tak, ty to... poborco podatkowy.
0: Nie, no to raczej nie. To może być szubienicznik, brzmi lepiej.
1: Lepsze, lepiej. Szubienicznik.
0: To jest ktoś, kto uciekł z szubienicy, albo zasługiwał. Ma szubienicę.
1: Ale uciekł spod szubienicy, to raczej chodzi o to, że właśnie ma sporo na sumieniu, czy tak. Raczej, że był sprytny i mu się udało?
0: Nie, ma sporo na sumieniu, jakimś cudem udało mu się uratować.
1: No dobrze, to do wyzwisk i obelg, bo to taki fajny temat w radio. Może zadzwoni ktoś z XVII wieku i powie... Zgłosi nas do rady. Dobra. W studio pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy do wyzwisk i obelg, ale średniowiecznych.
2: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem? Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
3: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam,

0: że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
1: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
2: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 11.20. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził w Brukseli, że Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. Skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Umowa handlowa z grupą krajów Ameryki Południowej w wersji tymczasowej zaczęła obowiązywać od 1 maja. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei oznajmił, że propozycja Iranu dotycząca zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz była uzasadniona i hojna. Wczoraj Waszyngton odrzucił jednak odpowiedź Iranu na propozycję pokojową. Teheran domaga się zakończenia wojny, zniesienia amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz oraz uwolnienia irańskich aktywów zamrożonych w bankach pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Według MSZ-u strona amerykańska podtrzymuje nierozsądne i jednostronne żądania. Donald Trump stwierdził, że propozycja Iranu jest całkowicie nie do przyjęcia. O Bliskim Wschodzie rozmawiają dzisiaj w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Inny temat to ukraińskie dzieci porwane przez Rosjan. W tej sprawie ma zapaść decyzja o nałożeniu sankcji na mniej więcej 20 osób zamieszanych w proceder. Przed obradami szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odniosła się do doniesień, że Władimir Putin chce, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder negocjował porozumienie pokojowe.
14: Gerhard Schröder był wysoko postawionym lobbystą rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jasne jest więc, dlaczego Putin chce, żeby to on był tą osobą, aby faktycznie siedział po obu stronach stołu.
13: Niemieckie MSZ już odrzuciło propozycję, by mediatorem został Schröder. Francuski rząd wzywa, by nie siać paniki w sprawie potwierdzonego przypadku zakażenia hantawirusem w kraju. Z największą uwagą śledzimy sytuację związaną z wirusem, podkreśliła rzeczniczka rządu w Paryżu. Przekonywała, że obecna sytuacja nie uzasadnia dyskusji, jakie odbywały się w czasie pandemii COVID-19. Wcześniej ministra zdrowia Francji poinformowała, że kobieta ewakuowana do kraju ze statku wycieczkowego Hondius, na którym wykryto ognisko zakażeń, ma pozytywny wynik testu. 4 inne osoby ewakuowane ze statku mają dotąd wynik negatywny. Ósmoklasiści już powinni kończyć zmagania z językiem polskim. Dziś pierwszy dzień egzaminu kończącego szkołę podstawową. Przystępuje do niego niemal 400 tysięcy uczniów. Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wyniki liczą się przy rekrutacji do szkół średnich. Burze dzisiaj mogą się pojawić niemal w całym kraju, poza północnym zachodem i wschodnimi krańcami. Także przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 do 24 stopni. Przeważnie chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Miejscami może też silniej powiać.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Studio pan profesor Tomasz Wiślicz z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o średniowiecznych wyzwiskach i o Belgach, a w czasie informacji sprawdzaliśmy z panem profesorem, jakie były na przykład obraźliwe i pogardliwe określenia policji w różnych państwach. I ciekawe, że one się odnoszą do różnych zwierząt na przykład. Czy francuskie kurczaki, czy chyba niemieckie byki, bodaj holenderskie łabędzie i inne jeszcze zwierzaki. W tych obelgach i wyzwiskach średniowiecznych chodzi o to, aby w oczach opinii publicznej kogoś poniżyć i poniżyć jego, czy też podważyć jego, rozumiem, nieposzlakowaną opinię, tak? Czyli złodziej sugerowałby, że osoba jest po prostu nieuczciwa, więc jak gdyby biznesowo dzisiaj powiedzielibyśmy
16: tak, niewiarygodne, że tak powiem.
15: Kobieta oznacza, że jej dobre prowadzenie się stawiamy pod znakiem zapytania, a co za tym idzie potencjalne potomstwo, że jest z nieprawego łoża i tym samym sugerowanie wobec kogoś, że jego matka no właśnie jest niepewna, czy też ojciec właściwie bardziej jest niepewny, też sugerowało, że nie powinien mieć takiego statusu, jaki ma. Czyli uczciwość mężczyzn i dobre prowadzenie się kobiet.
16: Tak, ale chciałbym też trochę bardziej skomplikowanych tutaj wyzwisk. Mhm. Polecam na przykład całą tyradę, którą wygłosił jeden z mieszkańców wsi Krowodrza do swego wójta. Cytuję, oskarżył go o wykastrowanie pieska, jeszcze dokładając, że trupie głowę jada i kobyle płuca. Jest to bardzo skomplikowane, oczywiście skończyło się na procesie, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów, w tym wykastrowanie pieska, co w tym jest takiego złego, oczywiście to jest robota Hycla, a więc no, to jest mniej więcej...
15: Powraca
16: Hycel, tak, jasne. Te jadanie trupich głów to jest zaskakujące, bo to może świadczyć o jakimś czynnościach magicznych, a te kobyle płuca to też jest rodzaj tabu żywieniowego, więc mamy do czynienia z całą masą przekleństw z różnych, powiedziałbym, kategorii. To jest ciekawe. A teraz może coś do kobiety. Jedna drugiej mówi, bestio małpo, ty straczęta po cudzych chałupach zakopujesz.
15: Straczęta.
16: Straczęta. Zaraz dojdę
15: po włosku
16: straczęt.
15: To brzmi.
16: Tak.
15: Straczęta.
16: Straczęta, ale...
15: Straczęta po gomach.
16: Dla ludzi, którzy znają ukraiński, jest to zrozumiałe. Ale bestio małpo, oczywiście bestia to jest...
15: A to są dwa bestio przecinek małpo.
16: Okay. Znaczy, o ile możemy tam mówić o przecinkach, takich zapisach. Ale to są dwa różne słowa, jednak bestia to jest porównanie do zwierzęcia. Małpa może być odniesieniem do prostytutki w tym czasie, tak czasami nazywamy.
15: Małpa.
16: Małpa, tak. Natomiast te straczęta to są po prostu płody. Płody dzieci zmarłych, znaczy albo płody poronieniowe, albo dzieci zabite po porodzie. Czyli zakopywanie straczęt po cudzych chałupach może oznaczać, że albo jest to oskarżenie o zabijanie dzieci, albo aborcję, albo własną, albo przeprowadzanie takich właśnie form, zwłaszcza, że to po cudzych chałupach zakopujesz.
15: Czyli jak rozumiem, spora część tych obelg i wyzwisk dotyczy pewnych zawodów tabu, tak? Zawodów, które były jak gdyby poza... no, była to ścieżka zawodowa, której się nie wybierało, tylko trochę z innych powodów. Ktoś to musiał robić, ale nie był szanowany.
16: Tak, to były takie zawody, które raczej były pogardzane, właśnie jak hycel, czy chociażby kat, który oczywiście właśnie całkiem dobrze zarabiał, ale miał zasadniczo problemy, powiedziałbym, społeczne i funkcjonowania w jakiejkolwiek sieci społecznej.
15: I faktycznie występował w takich kapturach, czapach i innych tych, które by...
16: Widowisko zawsze było dobre.
15: No, no dobrze, ale każdy wiedział, kto jest katem?
16: Tak, wiedział, kto jest katem, w razie katem miejskim. Jeżeli był kat należący do danego miasta, to wiadomo było, gdzie jest jego dom, jakie ma obowiązki, między innymi prowadzenie zamtuza. Był taki obowiązek. Miał problem ze znalezieniem żony.
15: Ale w zamtuzie nie.
16: No to jednak chodziło o żonę.
15: A, okej. Okay. Czyli kogoś, kto jednak będzie...
16: Tak.
15: Miał dobry status społeczny.
16: Tak.
15: Jakie tam jeszcze wiązki, panie profesorze, takie, które oczywiście nadają się na antenę o 11.28? Może pan wypikać?
16: Dobra, nie.
15: Auto wypikać.
16: To dobrze, to taki bardzo aktualny, niektóre opcje polityczne bardzo będą teraz z tego zadowolone. Cytuję, jako diabli nasrali Niemców w Polsce, tak wszystko złe, ty pająku, ty Niemcze. Bardzo aktualne, ale oczywiście to dotyczy terenów współmieszkania ludzi, którzy mówili po polsku i po niemiecku na Wielkopolsce.
15: I chodzi o pająki, pająk Krzyżak? Tylko dowolny?
16: Myślę, że dowolny, aż tak tego, tych takich pomysłów jak propaganda PRL to oni nie mieli.
15: Okej, okay, dobre.
16: Dobra, to może jeszcze jedna
15: Co najmniej.
16: To z drugiej strony na to spojrzymy. Natomiast co się stało, kiedy kogoś się skleło, obraziło, no i niestety przegrało się proces, bo to bardzo często
15: było. Trzeba było odszczekać?
16: Trzeba było odszczekać i to by nagle było bardzo, bardzo też ładne widowiskowe, bo można było wejść pod, trzeba było wejść pod stół albo pod nogę sędziego i mówić...
15: Pod nogę sędziego?
16: Pod nogę sędziego, tak. No tak jak pies. I to, co... I wypowiedzieć jaką formułkę, że to, co mówił, to, że mu szczekał jako pies, hał, można było dodać i w ten sposób, no to było dość taka bardzo, bardzo rytualny sposób cofnięcia o Belgii.
15: Przy świadkach oczywiście.
16: Oczywiście, że przy świadkach. To miało też znaczenie praktyczne, bo jeżeli tak były takie obelgi cyklu właśnie obyś zdechł, czy gdzieś jest ten element taki życzenia magiczny, no to mogło cofnąć to zaklęcie.
15: Ale czy to też przywracało relacje do poprzednich? Czy może być, a dobra, stary, nie ma sprawy, piąteczka i już jesteśmy najlepszymi kumplami?
16: Bardzo ciężko to się śledzi. Zakładam, że nigdy te stosunki tak do normy nie wróciły, ale też chyba na samym starcie nie były normalne, skoro zaczynali od takiego wyzywania.
15: No dobrze, ale coś, panie profesorze, mało jest tutaj różnego rodzaju wyzwisk na cztery litery, że tak się wyrażę, ale może dlatego, że tam miejsce, w którym plecy tracą swoją szlachetną nazwę, nie było obraźliwe, tylko raczej było takie jakimś punktem odniesienia dotyczące, bo raczej komentarzem chyba dotyczącym drugiej osoby.
16: Gorzej, to słowo na cztery litery oznaczyło po prostu tyle, co tył wszystkiego, więc zupełnie normalne były nazwiska na D. Do dziś dnia jeszcze czasami się pojawiają. Natomiast raczej mówiło się tył, jeżeli chciało się kogoś obrazić. No można było właśnie, o czym nie mówiliśmy, obrażać kogoś gestem. Bardzo mało mamy tej informacji o gestach. Mamy jakieś tajemnicze kiwanie ręką, ale jeden gest jest całkiem dobrze opisany. Jest to pokazywanie obnażonych pośladków w kierunku osoby obrażanej. To jest też bardzo specyficznym, znanym nam oczywiście gestem i bardzo czytelnym.
15: Należało je obnażyć.
16: Obnażyć, tak. Nie wystarczyło symbolicznie, to trzeba było obnażyć. Co ciekawe, jest to taki gest, który jest przypisywany na ogół kobietom albo młodym mężczyznom. No, stary mężczyzna, poważny, nie mógł tego gestu wykonać, sam się obrażał w ten sposób.
15: A jaka była granica wieku?
16: Granica była społeczna. To znaczy, kiedy zostałeś porządnym gospodarzem, to już nie wypada. Jak byłeś parobkiem, to jeszcze może. Ja tylko chciałem zwrócić tu uwagę na kwestię bezpieczeństwa tego gestu, ponieważ no, łatwo jest zadrzeć spódnicę. Gorzej jest rozwiązać sznurek i opuścić portki. I w tym momencie no, zawsze trzeba brać pod uwagę konieczność ucieczki.
15: Czyli odległość, bezpieczna odległość.
16: Bezpieczna odległość,
15: do bezpieczeństwa zawsze zachęcamy.
16: Tak.
15: Nawet ale przy obrażeniu.
16: Z drugiej strony trzeba było wtedy ten gest podeprzeć słowem i na przykład z cyklu zat możesz mi językiem wymiatać.
15: O!
16: Tak.
15: No, kreatywne.
16: Kreatywne, tak. Natomiast w połączeniu z gestem wyjaśniało dokładnie, o co chodziło. Oczywiście całowanie to zupełnie normalne. Niektórzy twierdzą, że to ten gest miał coś wspólnego z takim gestem zarejestrowanym w zeznaniach czarownic o tym, że na sabatach odbywała się inicjacja do czarownictwa poprzez pocałowanie diabła w zadek. Problem z tym, że jak wiadomo, diabły nie mają pośladków.
15: To otwiera w ogóle zupełnie nowy obszar poszukiwań. Jestem przekonany, że jakiś grancik można by zabezpieczyć, panie profesorze, czuję.
16: Nie wiem, czy bym tutaj zdobył jakieś poparcie ważnych instytucji.
15: Rozumiem, że podniesienie spódnicy, czy opuszczenie spodni, pokazanie i dodanie werbalne oznaczało po prostu jakieś lekceważenie. Tak, drugiej osoby powiedzieć, mam to w nosie, nie dbam o to, nie interesuje mnie to.
16: To jest gest, który się wykonuje wobec osoby o wyższym statusie społecznym. Gdzieś kiedyś znalazłem informację o tym świadka wydarzeń tak zwanych 1980 roku w Gdańsku, gdzie na widok kolumny czołgów jakieś dwie kobiety miały właśnie zadrzeć spódnicę, pokazać pośladki i uciec.
15: Ciekawe. Czyli jeszcze hołubiły staropolskie tradycje.
16: No już nie wiedziały, jak zareagować. Na przykład na czołgi się ciężko reaguje.
15: To prawda. Ale rozumiem, że to pokazywanie zadniej strony pleców, to było coś, co nie wszystkim wypadało robić, nie każdemu, każdej klasie?
16: Tak, nie każdemu na pewno. To raczej jest takie bardzo plebejskie. Natomiast ogólnonarodowe, że tak powiem, było strącenie czapki. No to jest rzecz, która jest bardzo niekulturalna, co jest bardzo silna obraza. W związku z tym to jest powszechne i zdjęcie czapki przed kimś oznacza szacunek. Jeżeli z kogoś się zajmuje czapkę, to jest obraza.
15: I można było dochodzić przed sądem swoich racji, mówiąc, ta osoba strąciła mi czapkę?
16: Boję się, że samo odstrącenie czapki to byłoby za mało, dlatego chociażby, że takie strącenie czapki to był zupełny początek do bójki.
15: Czyli pierwsze słowo do draki.
16: Tak, to jest oczywiste, że w tym momencie przechodzimy do rękoczynów.
15: Strasznie to ciekawe, panie profesorze. Bardzo dziękuję za wizytę. Na zakończenie ma pan jakiś dobry tekścik?
16: Wracając jeszcze do tych podejrzeń o aborcję, sobie bękartami całą posadzkę usadziła. Brzmi dobrze.
15: Ale chyba tego nie kradnę jednak. Pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk był gościem. Dziękuję serdecznie.
16: Dziękuję bardzo.
15: Informacje TOK FM o 11.40 już za kilka minut, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, gdzie się wybierasz w najbliższym czasie?
17: Jeżeli ktoś wybiera się w najbliższym czasie do Krakowa albo jest szczęśliwym mieszkańcem tego królewskiego miasta, to warto odwiedzić Wawel, Ogrody Królewskie, bo tam właśnie na Wawelu prace Joanny Rajkowskiej, czyli wystawa Wkrótce wszystko się zmieni, o tym, co na Wawelu robi jajo kosa i kryształy, a także gniazdo przeniesione ze słynnej warszawskiej palmy z Ronda de Gaulle'a, powiemy już niebawem w Kulturze Osobistej. Moją gościnią będzie kuratorka wystawy Bogumiła Wiśniewska. Czekamy na Państwa.
15: Zapraszam na program Kultura Osobista po informacjach. Informacje o 11.40, a w samo południe TOK 360.
18: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
22: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
25: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
24: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
25: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
24: Czyli?
25: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
27: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
28: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
27: Serio? Też na wysokie kwoty?
28: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
29: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
30: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
32: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy ono przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim w polu. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. A wtargnięcie dronów w łotewską przestrzeń powietrzną w zeszłym tygodniu doprowadziła do dymisji ministra obrony na Łotwie. Premier Evika Silina przejmie do odwołania obowiązki ministra obrony po tym, gdy wczoraj zrezygnował dotychczasowy szef resortu Andris Spruc. Szefowa rządu domagała się jego dymisji. Drony uszkodziły zbiorniki na ropę. Silina oświadczyła, że straciła zaufanie do ministra. Spruc zaś ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska, aby chronić łotewskie wojsko przed wciągnięciem w kampanię polityczną. Niemieckie MSZ odrzuciło propozycję przywódcy Rosji Władimira Putina, by mediatorem w rozmowach między Europą a Kremlem został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Wiceminister do spraw europejskich ocenił w Brukseli, że ze względu na swoją przeszłość Schröder nie może występować jako neutralny i uczciwy pośrednik. Był i nadal jest pod silnym wpływem Putina, podkreślił Günter Kriechbaum. Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Został ewakuowany. Testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach.
4: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
3: Uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę. Kapitanem jest Polak. 45 lat temu, 11 maja 1981 roku w New London Theater odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyda Webbera. Musical zdobył serca światowej publiczności. Angielski sukces szybko zaprowadził Koty za ocean na deski nowojorskiego Broadwayu. Piosenka ze spektaklu Memory stała się wielkim popkulturowym przebojem. Przez lata doczekała się ponad 160 coverów. Śpiewały ją m.in. Barbara Streisand, Celine Dion, Sarah Brightman, a w Polsce Zdzisława Sośnicka i Ewa Mała-Zgodlewska. Są ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości kraju, poza północnym zachodem i wschodnimi krańcami. Miejscami może też silniej powiać. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej dzisiaj nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich, bo od 15 do 18.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Kto w majówkę odwiedził Wawel, mógł już zobaczyć, jak we wzgórze wawelskie artystycznie zaingerowała Joanna Rajkowska, kuratorka wystawy Wkrótce wszystko się zmieni. Bogumiła Wiśniewska jest moją i Państwa gościnią w Kulturze osobistej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: To nie pierwszy raz, kiedy sztuka współczesna odwiedza Wawel. Dobrze ze sobą współgra to, co współczesne z zabytkowym Starym Zamkiem i z jego ogrodem?
7: Na Wawelu wierzymy, że sztuka jest jedna i dla nas sztuka dawna i sztuka współczesna są tak naprawdę jedną wspólną opowieścią, którą snujemy wykorzystując różne środki i techniki artystyczne. To oczywiste i zrozumiałe, że artyści dawni, XVI i XVII wieczni, inaczej opowiadali o otaczającej ich rzeczywistości niż robimy to my dzisiaj. Jednak wydaje mi się, że wplecenie takich współczesnych interwencji i wystaw właśnie w przestrzeń Zamku Królewskiego na Wawelu powoduje, że staje się on miejscem coraz bardziej otwartym, coraz bardziej żywym, ale przede wszystkim inspirującym i intrygującym. W ten sposób zachęcamy naszych odbiorców i odwiedzających do tego, aby spróbowali spojrzeć na to, co pozornie dobrze znane i wpisane w pewien nasz kanon kulturowy i historyczny, naszą opowieść o dziedzictwie w zupełnie nowy sposób, aby spróbowali przeżyć raz jeszcze zachwyt i zaskoczenie tym, co wydawałoby się dobrze znane z podręczników szkoły podstawowej.
6: Artyści współcześni chętnie zgadzają się na takie ingerowanie w Wawel, bo Joanna Rajkowska, o której twórczości akurat tej w kontekście Wawelu za chwilę porozmawiamy, nie jest pierwszą.
7: Myślę, że można powiedzieć, że jest już to swego rodzaju tradycja. Od 2020 roku, kiedy ogrody zostały otwarte powszechnie dla publiczności, co roku organizujemy wystawę rzeźby współczesnej, nowoczesnej właśnie w ogrodach wawelskich. Ale to nie jedyny trop, którym idziemy. W komnatach zamkowych, na wystawach stałych i czasowych coraz częściej pojawiają się interwencje zaskoczenia w postaci innych prac współczesnych artystów. Czy chętnie przystępują do współpracy? Wydaje mi się, że tak, dlatego że jest to pokazanie swojej twórczości w zupełnie nowy sposób, w zupełnie innej perspektywy. Czasami prace artystów, które pokazujemy na Wawelu, to dzieła zupełnie nowe, ale czasami to wyciągnięte z magazynów artystycznych lub z prywatnych kolekcji wypożyczenia obrazów, dzieł sztuki, rzeźb, instalacji, które wcześniej nie były powszechnie znane, które nie funkcjonowały w tak zwanym obiegu muzealnym czy wystawienniczym. I tutaj na Wawelu nabierają nie tylko nowego znaczenia, ale również nowego życia.
6: Joanna Rajkowska znana jest z tego, że bada w swojej sztuce relacje między człowiekiem i środowiskiem, ale ważne jest dla niej także, myślę, samo miejsce i pamięć o nim. Jaki miała pomysł na Wawel?
7: Joanna Rajkowska, jedna z najważniejszych artystek polskiej sceny artystycznej po 1989 roku, jest artystką niezwykle zaangażowaną we wszystkie projekty, które realizuje. I to, co jest kluczowe dla jej twórczości, to związek z miejscem, w którym powstanie czy zostanie zaprezentowane dzieło sztuki jej autorstwa. Dla niej ta pamięć o miejscu, o czasie i relacja pomiędzy przestrzenią, dziełem sztuki a artystą jest niezwykle ważna. Dlatego też prace, które prezentujemy na Wawelu, są opowieścią o czasie, ale nie tylko rozumianym jako pojęcie abstrakcyjne, ale również jako o czasie, który tutaj na Wawelu przemija w zupełnie wyjątkowy sposób. Należy pamiętać, że Wzgórze Wawelskie to miejsce, w którym historia i dziedzictwo żyją przez cały czas. To zarówno miejsce, rezydencja królewska, więc miejsce, w którym królowie żyli, spędzali swoje codzienne chwile, ale to tutaj odbywały się najważniejsze wydarzenia polityczne i historyczne, ale to również miejsce, w którym królowie są pochowani. Więc ta energia i pamięć o tym, co konstytuuje naszą współczesność, jest tutaj niezwykle żywa i myślę, że obecna w każdym, nawet niewielkim fragmencie wzgórza. Stąd też ta opowieść o czasie głębokim i możliwość zaglądnięcia w głąb Wawelu.
6: W jaki sposób zajrzymy w głąb Wawelu w takim razie?
7: Wystawa skonstruowana jest w dosyć specyficzny sposób, ponieważ pokazujemy tylko lub aż 3 dzieła sztuki, ale dzieła sztuki wyjątkowe. Każdy z nich tworzy mikroświat. I to zaglądnięcie w głąb wzgórza Wawelskiego możliwe jest dzięki tytułowej dla całej wystawy pracy Wkrótce wszystko się zmieni. To minerał, który został wkopany w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu archeologicznego. To swego rodzaju czakra nomadyczna, jak określa ją artystka, więc energetyczne miejsce, do którego możemy zaglądnąć. To chwila, w której wchodzimy na zielone tereny wzgórza Wawelskiego, na co dzień nieco zakazane i niedostępne, aby kucnąć, pochylić się i zajrzeć w głąb wkopanego specjalnie na potrzeby tej wystawy minerału. Minerału składającego się z ametystów i cytrynianów, mieniącego się w świetle wschodzącego i zachodzącego nad Wawelem słońca. To chwila refleksji i zatrzymania, sprawdzenia, co też może kryć się pod naszymi stopami, kiedy spacerujemy po wzgórzu wawelskim.
6: A gniazdo, wielkie gniazdo, skąd się wzięło na Wawelu?
7: Gniazdo to kolejna opowieść, to kolejny mikroświat. Jest to swego rodzaju zastanowienie się, zatrzymanie, zadanie pytania, co to jest dzieło sztuki, albo może inaczej, kto sprawia, że dane dzieło, dany obiekt staje się dziełem sztuki. Na Wawelu gniazdo, które zostało zdjęte z najsłynniejszej realizacji Joanny Rajkowskiej, a więc warszawskiej palmy, pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, znalazło swoje miejsce w ogrodach wawelskich. Jest to dzieło sztuki będące dziełem rąk nieludzkich. uwite, utkane przez wrony szare, było miejscem ich zamieszkania właśnie w samym centrum Warszawy. Zdjęte w wyniku prac konserwatorskich znalazło swoje miejsce właśnie na Wawelu. Pokazujemy w ten sposób, że dzieło sztuki żyje nawet wtedy, kiedy wydaje się być już pozornie skończone, a więc te prace artystyczne i w tym wypadku nie tylko artystyczne są kontynuowane. Dzieło sztuki jest procesualne i zaczyna funkcjonować i tak naprawdę istnieć dopiero wtedy, kiedy znajduje się w przestrzeni wystawienniczej, kiedy znajduje się, zostaje poddane oglądowi odbiorców, kiedy zostaje wprowadzone w dyskurs muzealny.
6: A Wielkie Jajo Kossa także zostało przeniesione z Warszawy?
7: Nie. Jest to zupełnie inna praca. Jajo Kossa to monumentalna forma artystyczna. Jajo, które powstało w 2019 roku, było uprzednio prezentowane w Londynie, w Regent's Park, a teraz prezentujemy je w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. Dlaczego jajo Kossa? Koss jest jednym z najpopularniejszych ptaków mieszkańców miast, w tym również mieszkańców nie tylko Krakowa, ale i ogrodów wawelskich. Kiedy z Janną Rajkowską szukałyśmy pomysłów na tą wystawę, budowałyśmy narrację i opowieść o czasie i o przemijaniu, o dziedzictwie tutaj na Wawelu, nad altaną w ogrodach wawelskich przeleciał, następnie przysiadł kos, który przyśpiewywał nam swoje trele podczas tych naszych prac koncepcyjnych. Uznałyśmy, że to swego rodzaju znak. Jajo musiało znaleźć się w ogrodach wawelskich i jest to jajo właśnie Kossa. I to wyjątkowe dzieło sztuki, do którego dotykania zachęcamy, do doświadczenia wszystkimi zmysłami, zarówno dotykiem, ale przede wszystkim słuchem. Do tej monumentalnej formy można się przytulić, ale co najważniejsze, należy wręcz przyłożyć ucho, wsłuchać się w dźwięki wydobywające się z jego wnętrza. Serce Kossa, pisklęcia, które oczywiście metaforycznie znajduje się wewnątrz jaja, bije o wiele szybciej niż serce człowieka. I można to nie tylko usłyszeć, ale i poczuć, ponieważ praca opowiada o pisklęciu, które ma się już za chwilę wykluć. Czujemy więc drgania i wibracje. To pewien początek opowieści o tym, jak rodzi się życie, jak powstaje i co może wydarzyć się potem. To zatrzymanie na chwilę przed tym, kiedy wydarzy się coś wielkiego, kiedy wkrótce wszystko może się zmienić.
6: No właśnie, co może wydarzyć się potem? Co się kryje w takim razie za tym tytułowym zdaniem, że wkrótce wszystko się zmieni? Czy w tym zdaniu jest przestroga, czy może raczej nadzieja i czy na to wkrótce mamy patrzeć w taki ludzki sposób?
7: Tytuł jest metaforyczny i odnosi się do tego, w jaki sposób każdy z nas będzie odbierał samą koncepcję przemijania i upływania czasu, w jaki sposób sam zdefiniuje swoje istnienie względem tych trzech mikroświatów, a więc tego momentu symbolicznego początku, które wskazuje jajo, poprzez wieczne, głębokie trwanie w strukturach Ziemi, poprzez postrzeganie tej swojej, ale nie tylko swojej egzystencji w kontekście czasu geologicznego, a więc zapisującego się w strukturach otaczającej rzeczywistości, czy tu w kontekście Wawelu tych kamieni, które budują wzgórze wawelskie. Wkrótce może więc odnosić się do bardzo bliskiej przyszłości, a więc zmiany swojego postrzegania siebie i otoczenia poprzez kontakt z dziełem sztuki, ale to wkrótce może odnosić się do setek, milionów lat, które są jeszcze przed nami, w których to życie, niczym procesualne dzieło sztuki Janny Rajkowskiej, nieustannie zmienia się i ewoluuje.
6: Mam pani takie poczucie, że to, co widzimy dzisiaj na Wawelu, czyli gniazdo, czyli kryształy, czyli jajo Kossa, zredefiniowały to miejsce, jakim jest Wawel?
7: Myślę, że na pewno nadały mu nowy kontekst i nowe znaczenie. Otworzyły na nowe interpretacje. Sprawiły, że postrzeganie tej zabytkowej, autentycznej, renesansowej architektury z uwzględnieniem dzieł sztuki współczesnej staje się niezwykle żywe. Myślę, że nie zmienia się samo znaczenie Zamku Królewskiego na Wawelu, natomiast otwierają się nowe drzwi i pola interpretacji. Ta dodatkowa linia opowieści, którą snujemy, sprawia, że Wawel jest bardzo otwarty, bardzo żywy i staje się miejscem skupienia, refleksji i takiego zatrzymania.
6: To zatrzymajmy się w takim razie, jeżeli mają Państwo taką możliwość, żeby odwiedzić Kraków, odwiedzić Wawel. Wystawa Wkrótce Wszystko się zmieni, czyli pracę Joanny Rajkowskiej w Ogrodach Królewskich na Wawelu można oglądać do 4 października. A moją i Państwa gościnią była kuratorka wystawy Bogumiła Wiśniewska. Bardzo dziękuję.
7: Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia w kolejnej Kulturze Osobistej.
1: A tymczasem jest 11.55, co oznacza, że za 5 minut TOK 360 w południe zaczniemy od doniesień z Prokuratury Krajowej, gdzie trwa konferencja prasowa związana z przemieszczeniem się Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa nie ustaje w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości. O tym, jak jego działania przełożą się na sytuację polityczną w Polsce, będziemy dziś mówić dużo w TOK 360. Porozmawiamy także o tym, jak egzaminy ósmoklasistów wpływają na samych ósmoklasistów i na system edukacji, czy w ogóle są potrzebne, a także będziemy mówić o tym, jak przebiegają negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Nie przebiegają najlepiej.
5: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
8: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
9: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
10: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
8: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poniedziałek, 11 maja, minęło południe. Zbigniew Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zapowiada, że do Polski nie wróci za obecnej władzy i że będzie komentatorem politycznym. Co dalej z byłym ministrem sprawiedliwości? To oczywiście polityczny numer jeden. Dziś i od niego zaczniemy. Będzie także o propozycji Iranu na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Według Teheranu to hojna i uczciwa propozycja. Donald Trump ją odrzuca. Ceny ropy rosną. Ósmoklasiści zaczęli swój trzydniowy maraton egzaminów na zakończenie podstawówki. To jest TOK 360 w południe. Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Zbigniew Ziobro przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny pojawił się wczoraj w telewizji Republika i zapowiedział, że jest gotów stanąć przed sądem, ale niezawisłym sądem, a w Polsce wymiar sprawiedliwości jego zdaniem został upolityczniony przez obecną władzę. Dodał, że zarzuty w jego sprawie są nieprawdziwe. Prokuratura tymczasem zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Przez kilka miesięcy Ziobro, podobnie jak jego były zastępca Marcin Romanowski, przebywał na Węgrzech, gdzie korzystał z azylu politycznego. Kilka minut temu głos w sprawie rozwoju sytuacji Ziobry zabrał rzecznik prasowy Przemysław Nowak, który powiedział, że śledczy badają, czy ktoś nie pomógł Ziobrze w dalszej ucieczce. Powiedział też, że prokuratura zrobiła wszystko, by Ziobro był ścigany międzynarodowo. A przeprowadzka Ziobry wywołuje oczywiście sporo politycznych komentarzy. O tym, że politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces, jest przekonany i mówił w poranku TOK FM poseł PiS Paweł Jabłoński.
0: Ja mam w tej sprawie bardzo podobne zdanie do tego, jakie wyrażał pan prezydent Nawrocki. Uważam, że Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy opozycji, niestety nie może dzisiaj liczyć na uczciwe traktowanie ze strony prokuratury. Ma przeciwko sobie pana Żurka.
1: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz widzi jednak sprawę inaczej.
11: To jest taka sytuacja, w której no, uciekający sam niejako dodatkowo sprawia wrażenie, że jest winny. I niestety to jest duże obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości w takim rozumieniu, że niespecjalnie mogło się od byłego ministra odciąć, ale z drugiej strony nie staje przed sądem, nie tak naprawdę nie zrzuca z siebie tego, żeby się oczyścić z tych zarzutów.
1: A Paweł Ślis z Polski 2050 uważa, że były minister opuścił Europę, bo ciążą na nim bardzo poważne zarzuty.
22: Bardzo wielkie tchórzostwo, no, chyba że tam chce się odnaleźć jako szeryf, którym się tutaj mianował w Polsce, ale tak całkiem poważnie, totalna nieodpowiedzialność. Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty, które znam, czytając wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
1: A Zbigniew Ziobro, który najwyraźniej robi sporo, by nie wrócić do Polski, gdzie czeka na niego proces karny, dostał nową pracę. Jak sam ogłosił, został komentatorem wspomnianej telewizji Republika. Ziobro przez ostatnie miesiące był w Budapeszcie, ale po zmianie władzy na Węgrzech ochrona polityczna się skończyła, dlatego wczoraj okazało się, że jest już w Stanach Zjednoczonych. Maciej Kluczka.
23: Zbigniew Ziobro robi wszystko, by uniknąć odpowiedzialności prawnej w Polsce za nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości, mówił w poranku TOK FM poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
22: Bardzo wielkie tchórzostwo, no, na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
23: Ziobro w związku ze swoją ucieczką od wielu miesięcy nie wykonuje obowiązków poselskich, dlatego ma obniżone uposażenie poselskie. To zaledwie 1300 zł brutto. To miesięcznie. Dlatego praca komentatora w telewizji Republika to zapewne próba ratowania budżetu Ziobry, mówi Paweł Musiałek z klubu Jagiellońskiego.
24: Ten transfer z polityka na komentatora, no ja postrzegam jako właśnie z jednej strony zakończenie już politycznej kariery. Zbigniew Ziobro do polskiej polityki, tak jak ją znamy i definiujemy, nie wejdzie, nie będzie pewnie startował w wyborach, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek funkcję publiczną.
23: Według informacji dziennikarki TOK FM Dominiki Wielowiejskiej na przyjazd Ziobry do Stanów nie chciał się zgodzić sekretarz stanu USA Marco Rubio, odpowiadający za stosunki międzynarodowe. Ale ostatecznie zielone światło dał sam Donald Trump. A polskie władze sprawdzają teraz, jak doszło do tego, że Ziobro dał radę wylecieć z Węgier za ocean. Prokuratura Krajowa bada, czy były osoby pomagające Ziobrze w ucieczce do Stanów, bo pomoc w ukrywaniu się osoby podejrzanej o przestępstwo jest zagrożone karą więzienia.
1: To był Maciej Kluczka. Temat Zbigniewa Ziobry wróci w TOK 360 po 12.20. Unijni ministrowie spraw zagranicznych prawdopodobnie zgodzą się dziś na sankcje wobec osadników na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Obostrzenia mają dotyczyć kilku szczególnie agresywnych osób zamieszanych w przemoc wobec Palestyńczyków. Tomasz Orchowski.
3: Krajom Unii Europejskiej od miesięcy nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie sankcji wymierzonych w Izrael. Takie decyzje blokował między innymi koń trojański we wspólnocie nie tylko Władimira Putina, ale też Benjamina Netanyahu, premier Węgier Viktor Orban. Ale jako że Fidesz pożegnał się w ten weekend z władzą, to Budapeszt może wreszcie wycofać weto. Spodziewam się politycznego porozumienia w sprawie sankcji wobec brutalnych osadników. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Państwa członkowskie zgłosiły również inne propozycje, ale wymagają one albo jednomyślności, albo większości kwalifikowanej, której nie mamy. Mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Chodzi między innymi o francusko-szwedzką propozycję nałożenia ceł na towary pochodzące z osiedli na zachodnim brzegu. Z kolei najbardziej krytyczne wobec Izraela kraje Unii, Hiszpania, Słowenia i Irlandia domagają się zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Tel Awiwem, ale przeciwko temu wystąpiły Niemcy oraz Włochy. Działać, jak zaznaczają krytycy Izraela, trzeba, bo osadnicy są coraz bardziej agresywni. W piątek i sobotę przeprowadzili na zachodnim brzegu ponad 20 ataków. Izraelski Harec, powołujący się na palestyńskie doniesienia, informował o wtargnięciach do domów, podpaleniach, rzucaniu kamieniami i niszczeniu pól Palestyńczyków. Tomasz Truszkowski, TOK FM.
1: Premier Węgier Peter Modzior pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, zapowiedziała w parlamencie przyszła węgierska ministra spraw zagranicznych Anita Orban. Modzior już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do polskiej stolicy, następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli. Plan podróży do Polski potwierdził w przemówieniu wygłoszonym w noc powyborczą oraz w kolejnych publicznych wystąpieniach. Celem wizyty, jak podkreślał, jest odbudowa tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat. Dziś susza to już norma, mówił w TOK FM hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński dodał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, od tej atmosferycznej po sięgającą głębokich pokładów pod ziemią. Odczuwają to m.in. mieszkańcy mniejszych miast. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Z powodu suszy cierpi też miejska przyroda. Miasta muszą przystosowywać się do zmieniającej się sytuacji, mówił w TOK FM hydrolog.
4: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wodę. Ta woda, która spływa z dachu, też może spływać do jakichś małych zbiorników, oczek wodnych, zbiorników retencyjnych, po to, żeby potem tą wodę wykorzystywać. Na przykład do spłukiwania toalet. Proszę pamiętać, że my czyścimy wodę, co kosztuje bardzo dużo, po to, żeby spłukiwać toalety bardzo często i to nie jest konieczny zabieg. Także jest cała seria rzeczy, które można zrobić, żeby wodę zatrzymać, te różne popularne teraz łąki. Trzeba tylko pamiętać, że te ogrody, które są instalowane w przestrzeni miejskiej, muszą być robione mądrze, no bo przecież zieleń potrzebuje wody, a musimy stosować taką zieleń, która tą wodę zatrzyma, a nie potrzebuje dodatkowego podlewania.
1: Mówił w TOK FM profesor Paweł Rowiński, takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew. Egzamin z języka polskiego napisali dziś ósmoklasiści. To pierwszy z trzech egzaminów, kolejne jutro i pojutrze. Jak poszło dzisiaj? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
5: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
7: Dobrze.
5: A skąd wiesz, że dobrze?
7: Nie wiem.
9: Wszystko, co się dało napisać.
5: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
9: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
25: Było git. Łatwe to było.
5: Jak wam poszło?
7: Chyba dobrze.
5: Skąd wiesz, że dobrze?
7: No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
5: Jakie się pojawiły lektury?
7: O kurde.
5: Przed chwilą wyszedłeś, to nie pamiętasz?
7: No nie.
5: To jest dla ciebie ważny egzamin?
7: Tak, no ważny jest. No.
5: Zależy ci, żeby tych punktów...
7: były dobre punkty, tak. Tak, no i procenty.
25: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
5: Czy coś ci tutaj na tym egzaminie sprawiło szczególną trudność?
25: Jedno zadanie, ponieważ nie znałam tej lektury.
1: Jutro egzamin z matematyki, pojutrze z języka obcego, a do koncepcji egzaminu ósmoklasisty wrócimy w TOK 360 o 13.30. Jest coraz bliżej do zwolnienia z podatku Belki części oszczędności niektórych Polaków. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, na mocy którego zwolnione z podatku odzysków kapitałowych nasze oszczędności do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, mówiła w porannym EKG Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
8: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. Natomiast czym są te oszczędności? Dla większości gospodarstw domowych to nie są wolne środki inwestycyjne, tak? To jest poduszka finansowa, to jest taka prywatna polisa bezpieczeństwa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód. Więc naturalne jest to, że ostrożniej podchodzimy jeszcze do ryzyka inwestycyjnego. Jestem przekonana, że z tego rozwiązania korzystać będą raczej inwestorzy, którzy wiedzą, co robią, już dzisiaj są na rynku i na pewno będą tak operować swoimi oszczędnościami, aby tutaj wyszło in plus z ich punktu widzenia.
1: Nowe rozwiązanie dotyczące osobistych kont inwestycyjnych ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Spadają ceny maksymalne paliw na stacjach. Minister energii ogłosił właśnie, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81 zł, oleju napędowego 6,93 zł. W 80 polskich firmach i instytucjach trwa pilotaż skróconego czasu pracy. Wiceminister pracy mówił niedawno w TOK FM, że to największy taki pilotaż w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. I choć potrwa jeszcze rok, to są już pierwsze sygnały z biorących udział w tym pilotażu firm, podsumowuje wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
10: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili, to ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
1: Skrócony czas pracy może obejmować albo czterodniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin. Teraz tenis i stolica Włoch. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Po drugiej stronie siatki stanie Naomi Osaka, a w jej boksie usiądzie Tomasz Wiktorowski, u boku którego Polka osiągała do

0: Że szczęście ostatniego nie ma. Najpierw dopadł ją wirus w Madrycie, a chwilę później kontuzji doznał jej trener, mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club.
1: Zerwał sobie Achillesa. Siedział w boksie Iggy, ale z nogą w gipsie. No zobaczymy oczywiście, jakie to będzie miało reperkusje.
0: Świątek liczy, że w meczu z Osaką pomogą jej trybuny.
2: Jest dużo Polaków, dlatego często stadion jest po mojej stronie i staram się skorzystać z tej energii.
0: Świątek o ćwierćfinał turnieju w Rzymie zagra dziś najwcześniej o 18:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje. Jak wygląda odbudowa ochrony cywilnej w regionie? Sprawdzał to reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: Najszybszych efektów możemy spodziewać się, jeśli chodzi o remonty już istniejących schronów i miejsc ukrycia, czy dostosowywanie na te potrzeby na przykład piwnic pod urzędami czy szkołami. Przykłady wylicza mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: Powiat wołomiński już w tym roku zamierza przebudować piwnicę w jednym ze swoich zespołów szkół. Powiat grójecki to przystosowanie piwnic w samym starostwie budynku starostwa powiatowego. Gmina Olszewo-Borki, czyli Kurpie, adaptacja piwnicy gminnego ośrodka kultury, czy gmina Łąck w powiecie płockim. Tutaj też dostosowanie piwnic w tych istniejącym obiekcie, którym jest też ponownie szkoła, bo to tak naprawdę najczęściej są to obiekty publiczne, najczęściej właśnie szkoły, przedszkola.
4: Bardziej spektakularne będą te zupełnie nowe inwestycje, ale na nie będziemy musieli jeszcze poczekać. Dla przykładu, miasto Płońsk wchodzi właśnie w etap projektowania krytego schronu, który w czasie pokoju posłuży jako strzelnica sportowa.
5: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami, albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi.
4: Budowa nowych obiektów zajmie jednak lata. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: 22 filmy powalczą o Złotą Palmę na rozpoczynającym się jutro 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. Wśród nich nowy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz Historie równoległa Asghara Farhadiego, które są reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Delok.
6: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
3: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku. A w tej części TOK 360 to wszystko. Po 12:20 wrócimy do sytuacji Zbigniewa Ziobry, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Potem będziemy rozmawiali o przebiegu negocjacji między Teheranem i Waszyngtonem.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 8.
2: Zapraszam pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego.
3: Panie marszałek, Wysoka Izbo. Czy prawda ma szansę pokonać kłamstwo, przetrwać? Kłamstwo wielokrotnie powtarzane może zostać przyjęte, czyli osiągnąć status prawdy. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia, ale historia prawdy i tylko prawdy to nauczycielka życia. Przytoczę słynny cytat Józefa Piłsudskiego: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Polska ma bogatą, a zarówno tragiczną przeszłość. Nie wolno pomijać prawdy historycznej w programach nauczania. Nie wolno mylić takich słów jak agresor z obrońcą, czy mylić niewinnego z winnym. Veritas nos liberabit. Prawda nas wyzwoli. Ta sentencja oznacza dokładnie: poznanie prawdy uwalnia człowieka od niewiedzy.

0: wiedzy, kłamstwa i strachu. Tylko prawda.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To słowa rzecznika Prokuratury Krajowej. Przemysław Nowak mówi o niestandardowych zasadach przekroczenia granicy i zapewnia, że organy ścigania robiły w sprawie Ziobry wszystko, co mogły. Od wczoraj prokuratura prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości wczoraj potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Posłowie PiSu prowadzą serię kontroli w Orlenie, Grupie Azoty oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Dodał, że spółki te przyniosły straty w ostatnim kwartale zeszłego roku. Tymczasem minister energii wydał decyzję w sprawie maksymalnej ceny paliw. Jutro kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30, benzyny 98, 6,81, a oleju napędowego 6,93.
11: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Bianka Mikołajewska, autorka programu Raport Specjalny w TVP. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zbigniew Ziobro przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Telewizja Republika przeprowadziła z nim rozmowę, nie ujawniając jednak dokładnego miejsca jego pobytu. Nie było informacji, dlaczego właściwie wybrał ten kierunek, jak się tam dostał, jaki będzie miał status prawny w USA. Tymczasem, co to zmienia w polskiej polityce?
12: Co zmienia w polityce, to tego jeszcze nie wiemy. To będzie dopiero, myślę, wyjaśniało się w najbliższych tygodniach i miesiącach. No, z całą pewnością jest tutaj spory znak zapytania, jak chodzi o sprawność naszych służb i sądów przede wszystkim, sprawność działania, bo no myślę, że wiele osób zastanawia się dzisiaj, jak to jest możliwe, że w niektórych sprawach sądy potrafią działać błyskawicznie i potrafią podejmować decyzje bardzo szybko, potrafią wyznaczać posiedzenia, na przykład tak jak w sprawie, która została wytoczona przez prezydenta Karola Nawrockiego, redakcji Onetu. Sąd potrafił wyznaczyć w bardzo krótkim odstępie terminy rozpraw i wiadomo, że ta sprawa na kilku posiedzeniach się zakończy. Podczas gdy w innych sprawach, na przykład tutaj, no sąd bardzo rozwlekle, można powiedzieć, traktuje sprawę i decyzji podjąć no, nie jest w stanie w krótkim czasie, a jednak no, ta sprawa wydaje się priorytetowa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i dla oceny powagi też tego wymiaru sprawiedliwości.
11: Niemniej z drugiej strony, jak powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu nie ma już paszportu, wobec tego on też musiał do tych Stanów Zjednoczonych dostać się w sposób niestandardowy.
12: No tak, to wiemy, że jest sposób niestandardowy, w jaki sposób się Zbigniew Ziobro dostał do Stanów Zjednoczonych. Ja wczoraj nawet tak trochę się żartowałam sobie w mediach społecznościowych, że właściwie okazuje się, że do Stanów można wyjechać na legitymację prasową, bo to jest też jakiś paradoks amerykańskiej polityki, że z jednej strony służby amerykańskie polują na ludzi na ulicach i zatrzymują ludzi, którzy czasami mieszkają od lat w tym kraju, ale nie mają uregulowanych jakichś tam formalności tego pobytu jakoś formalnie nie mają uregulowanego, a z drugiej strony i wydalają ich z kraju, a z drugiej strony okazuje się, że można wyjechać do Stanów nie mając paszportu swojego kraju, nie aplikując o wizę na drodze formalnej, no tylko właśnie w jakiś taki nieformalny sposób, załatwiając to z administracją. Tutaj nawet jakieś krążą informacje, że sam prezydent Donald Trump miał podjąć decyzję w tej sprawie, więc okazuje się, że wystarczy jedna decyzja prezydenta, ale wystarczy po prostu mieć dobre chody polityczne, żeby taką zgodę uzyskać.
11: No i te chody polityczne w powiązaniu z tym, o czym mówił sam Ziobro, że ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych jest procedurą wymagającą, sprawiają, że prawdopodobnie bardzo długo Zbigniew Ziobro do Polski nie wróci.
12: No, być może tak będzie. Nie wiem, jak dalsze losy Marcina Romanowskiego będą wyglądały, bo jego sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. On jest poszukiwany w Europie, więc troszeczkę trudniej mu będzie wyjechać jednak z Węgier. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać, ale chciałam zwrócić uwagę na jedną, moim zdaniem, bardzo ważną rzecz, że w tej chwili w prokuraturze toczą się sprawy związane z Funduszem Sprawiedliwości, z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i w tych sprawach odpowiadają ludzie, którzy podlegali Zbigniewowi Ziobrze, podlegali Marcinowi Romanowskiemu, urzędnicy szeregowi, też dyrektorzy i osoby, które pełniły funkcje na wyższych szczeblach w Ministerstwie Sprawiedliwości. A sami organizatorzy tego całego procederu i ludzie, którzy od których te decyzje wypływały, po prostu unikają odpowiedzialności. Moim zdaniem jest to też przejaw jakiegoś wyjątkowego tchórzostwa i po prostu te opowieści o tym, że Zbigniew Ziobro jest gotów stanąć przed wymiarem sprawiedliwości dopiero wtedy, kiedy on będzie sprawiedliwy, są po prostu żenujące, bo to nie pan Zbigniew Ziobro decyduje, kiedy stanie przed wymiarem sprawiedliwości i nie będzie wybierał sobie tego momentu, prawda? Więc pokazuje z jednej strony takie polityczne tchórzostwo i takie ludzkie po prostu tchórzostwo polityków, którzy uciekli przed odpowiedzialnością, a zostawili tutaj na, że tak powiem, placu boju ludzi, którzy tylko wykonywali ich polecenia.
11: Mit szeryfa rozpadł się już kilka miesięcy temu, dosyć szybko na naszych oczach, ale to mnie kieruje do pytania właśnie o sprawczość i Zbigniewa Ziobry w swojej własnej sprawie. Czy ten polityk ma w tym momencie siłę przebicia, która pozwoli mu jeszcze funkcjonować w polskiej polityce, być jakimś punktem odniesienia dla polskich wyborców? Czy to już jest w tym momencie przebrzmiała gwiazda?
12: Znaczy, on w tej chwili jakby samoistnej siły przebicia i siły politycznej nie ma żadnej, bo ani nie działa już partia polityczna, którą stworzył, ugrupowanie polityczne, które budował przez kilka lat i ono właściwie przestało istnieć. Ani też to jego zaplecze polityczne już w tej chwili, ci politycy, którzy byli z nim jakoś blisko związani, nie stanowią jakiejś wspólnej, łącznej siły. Ale jego, myślę, że o tym, jak on będzie oddziaływał na tą polską politykę, to będzie decydowało to, jak będzie może rezonował przekaz jego w mediach związanych z prawicą, tak? Bo wiemy, że udało mu się uciec dzięki pomocy Telewizji Republika, która zaświadczyła, że pan Zbigniew Ziobro jest korespondentem tej stacji, a tak przynajmniej donoszą media. i rozumiem, że Telewizja Republika zrobiła to po coś, a zrobiła to po to, żeby później eksploatować tą sprawę. Podejrzewam, że będzie chciała po prostu, żeby pan Zbigniew Ziobro, nie wiem, nadawał tam na żywo po prostu ze Stanów Zjednoczonych, żeby relacjonował swoje wszystkie etapy ze swojej walki, tak? I też właśnie, żeby pewnie w jakiś sposób tutaj pojawiał się w telewizji i na innych forach. Więc myślę, że to będzie głównie zależało, tak paradoksalnie będzie w tej chwili to jego sytuacja, jego pozycja będzie w największym stopniu zależała po prostu od właściciela Telewizji Republika, czy od właścicieli.
11: Bardzo dziękuję. Bianka Mikołajewska, autorka programu Raport Specjalny w TVP, była z nami. O losie przyszłości Zbigniewa Ziobry dziś dużo w TOK FM, w informacjach i w wywiadzie politycznym jeszcze po godzinie 17. A tymczasem sprawdzamy, jakie są szanse na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
11: Stany Zjednoczone odrzucają propozycję Iranu związaną z zakończeniem wojny między Waszyngtonem a Teheranem. Donald Trump twierdzi, że porozumienie przygotowane przez Iran jest całkowicie nie do przyjęcia. Iran z kolei zapewnia, że była to propozycja, tu cytat, uzasadniona i hojna. Wiadomo coś o jej szczegółach?
2: Tak, wiadomo. Iran zgodnie z wcześniejszymi przeciekami mówi o tym, że chce położenia definitywnego kresu wojnie na Bliskim Wschodzie. Ma to dotyczyć Iranu, ma dotyczyć to również działań w południowym Libanie, czy w Libanie. Ma to również doprowadzić do zaprzestania blokady irańskich portów przez marynarkę amerykańską. Mówi się o odblokowaniu cieśniny Ormus, ale w drodze kolejnych negocjacji, które miałyby nastąpić w ciągu 30 dni od zawarcia wstępnego porozumienia. I główny, dosyć bardzo istotny element tutaj jest to, że zakończenie wojny w Zatoce Perskiej miałoby być dokumentem międzynarodowym gwarantowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i przez wielkie mocarstwa, w tym również, jak to bardzo ostatnio podkreślałem w Teheranie, przez Chiny. No i kolejnym etapem negocjacji już po zawarciu tego porozumienia wstępnego byłyby rozmowy na temat irańskiej potencjału nuklearnego, czyli tej wzbogaconej rury do 60% i w ogóle irańskiego przemysłu nuklearnego oraz zasad żeglugi przez cieśninę Ormus. Iran podkreśla bardzo mocno, że ta cieśnina jest suwerennym terytorium z jednej strony Omanu, a z drugiej strony Iranu i nie ma mowy, że powrotu do dawnych warunków, żeby każdy przez tą cieśninę przepływał, musiały być to jakieś regulacje. Wstępnie się mówiło też o jakimś mycie, czyli opłacie za przepływ, ewentualnie zgody irańskiej. Krótko mówiąc, te wszystkie warunki są wstępnym już w tym dokumencie irańskim przed tygodnia już się pojawiły. Amerykanie twierdzą, że to jest całkowicie nie do przyjęcia i trwa przeciąganie tak zwanej liny. Czyli z jednej strony Amerykanie usiłują narzucić Iranowi swoje warunki nakreślone w wcześniejszym jeszcze memorandum niż te 14-punktowe i które według Teheranu jest po prostu żądaniem ich kapitulacji. Natomiast Iran czeka i liczy na to, że Amerykanie piersi się zmęczą i nie wznowią operacji wojskowych.
11: Ceny ropy naftowej poszły w górę po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa o tym, że odrzuca te propozycje. Wobec tego wydaje się, że wciąż Iran jest na tej takiej lepszej pozycji do przeciągania linii. Jest odrobinę silniejszy.
2: No wydaje się, że Irańczycy przynajmniej na razie i według danych amerykańskiego wywiadu mówi się, że Irańczycy to przeciąganie liny, jeśli tak możemy to nazwać, mogą wytrzymać przez 3-4 miesiące. To jest zablokowanie ich dochodów z eksportu ropy naftowej, że gospodarka Iranu i tak już ciężko dotknięta sankcjami jest zdolna wytrzymać 3-4 miesięcy. Natomiast tutaj Irańczycy liczą na to, że Trump nie wytrzyma tej presji również swoich odbiorców krajowych, wyborców krajowych, gdzie cena paliwa wzrosła już do $4.40, co jest dla Amerykanów już horrorem zupełnym. Jeśli ta blokada będzie trwała nadal, no to ta cena jeszcze pójdzie w górę, czyli nacisk w domu, czyli w Stanach Zjednoczonych na Trumpa będzie bardzo duży, a z drugiej strony również gospodarka światowa zacznie odczuwać to bardzo, bardzo mocno. Przypomnę, że tu chodzi nie tylko o ropę naftową, czyli energię, energię, która napędza przemysł, ale również chodzi o gaz, z którego produkuje się nawozy sztuczne. I teraz nawozów sztucznych zaczyna brakować. Jeśli ta blokada będzie trwała jeszcze przez 3-4 miesiące, no to może się pojawić klęska głodu w formacie bardzo, bardzo dużym, zwłaszcza w krajach Azji, zwłaszcza w Afryce.
11: A trzecią stroną tego sporu jest jeszcze Benjamin Netanyahu, premier Izraela, który rozmawiał z amerykańską telewizją CBS i powiedział, że może jednak warto byłoby doprowadzić do upadku irańskiego reżimu. To jest coś, o czym Donald Trump już zapewne nie myśli. Według niego upadek irańskiego reżimu oznaczałby koniec Hezbollahu, Hamasu i prawdopodobnie Huti. I przyznał jednocześnie, że obalenie reżimu w Teheranie jest możliwe, ale nie gwarantowane. Izrael dąży do zaostrzenia tej sytuacji wciąż.
2: Tak, Izrael powitał z dużą niechęcią, wręcz wrogością, to wstępne zawieszenie broni między Amerykanami i Iranem. Miał pretensje o to, że Amerykanie nie włączyli ich do tego procesu wstępnego uzgadniania tego rozejmu. Izrael, a zwłaszcza Netanyahu, liczy na to, że doprowadzi do wznowienia walk przeciwko Iranowi. Dla niego ten rozejm jest absolutnie nie do przyjęcia. Jakiekolwiek rozmowy pokojowe z Iranem są nie do przyjęcia. Dla niego jedynym możliwym rozwiązaniem jest całkowita kapitulacja, obalenie reżimu, zabranie tej wzbogaconej rudy, zdemontowanie całkowite przemysłu militarnego i nawet przemysłu cywilnego w Iranie. Naciska bardzo mocno na prezydenta Trumpa i wydaje się, że to usztywnienie stanowiska amerykańskiego, czy też wytrzymywanie tej presji przez Amerykanów jest spowodowane presją wywieraną przez Netanyahu. Dla Netanyahu te sytuacje są bardzo, bardzo korzystne. Zresztą on, ujawniono to ostatnio, w ciągu pierwszych 2 tygodni ofensywy przeciwko Iranowi wysłał swoje jednostki specjalne do Iraku. Irak o tym nie wiedział. One kierowały ofensywą ze pustyni irackiej przeciwko Iranowi, kiedy siły irackie zorientowały się, że jakieś siły wrogie tam operują i zbliżyły się do tego, zostały ostrzelane, a Amerykanie powiedzieli, żeby tego absolutnie nie ruszali, że im nie wolno nawet na terytorium krajowym cokolwiek operować. Więc jak widać, dla krajów arabskich pojawił się pewien element bardzo niebezpieczny, że Amerykanie mogą na nich wymuszać podporządkowanie się interesom Izraela, co stanowi już kolejne nowum, jeśli chodzi o tą szachownicę bliskowschodnią.
11: Dlatego będziemy jeszcze o tym mówić zapewne wielokrotnie. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. A propos, cena baryłki ropy Brent ponad $103 w tym momencie, co nas prowadzi do Wojciecha Kowalika. Witaj, dzień dobry.
13: Dzień dobry, bo o tym też porozmawiamy.
11: No, będzie na rynkach po weekendzie.
13: Tak, na rynkach już kiełkowała nadzieja, że coś tam na tym Bliskim Wschodzie się stanie. No i znowu zimny prysznic. Nic z tego, więc ropa naftowa drożeje. Przyjrzymy się temu. No ale też porozmawiamy, czy to wszystko przekłada się na inflację, na gospodarkę, czy ten kryzys paliwowy wywoła światową falę podwyżek stóp procentowych i czy w związku z tym również polscy kredytobiorcy powinni się tego obawiać.
11: Wojciech Kowalik czeka na Państwa po 12.40.
14: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem. Warszawa jednocześnie wnioskuje o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. W wersji tymczasowej umowa handlowa Unii z grupą krajów Ameryki Południowej zaczęła obowiązywać 1 maja. Spokojnie przebiegł pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie mierzyli się z językiem polskim. Jutro czeka ich sprawdzian z matematyki, w środę z języka obcego. Egzaminu nie można oblać, ale jego wyniki służą do rekrutacji do szkół średnich. Ryszard Gonet pozostanie wójtem Lanskorony. Przeprowadzone wczoraj referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, która wyniosła zaledwie 4% i 93%. Głosowali głównie przeciwnicy wójta. 220 osób było za jego odwołaniem, przeciwnych 18.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
23: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
0: 12.41, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już się rynki w ubiegłym tygodniu cieszyły. Już była nadzieja na pokój na Bliskim Wschodzie i nic z tego.
1: No, ja muszę przyznać, że rynki mają to do siebie, tak? Że wystarczy jedno słowo wypowiedziane przez odpowiednią osobę i ma, albo jest znacznie gorzej, albo jest znacznie lepiej. Myślę, że wszyscy oczekujemy po prostu na to, żeby wreszcie ta sytuacja się uspokoiła i żeby się ustabilizowała. Natomiast myślę, że większość jednak, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale większość jednak uważała, że szanse na to, żeby to w tym momencie się ustabilizowało, spokoiło, że warunki obu stron, przez obie strony zostaną przyjęte, no były bardzo nikłe, żeby nie powiedzieć żadne, tak? Dlatego, że wymagania stanu wobec Iranu w kilku punktach są pewnie absolutnie nieakceptowalne, jak na razie przynajmniej przez Iran. No i odwrotnie, tak? To, co zaproponował Iran, no jest absolutnie nieakceptowalne przez Stany Zjednoczone. Zresztą słuchałam przed chwilą bardzo ciekawej rozmowy właśnie dotyczące Iranu. No to jest politycznie, geopolitycznie znacznie bardziej złożona sprawa, bo tu kwestia jest Izraela i tych nacisków na kraje arabskie ze strony Ameryki, żeby jednak tą pozycję Izraela wzmacniać. Więc no, mamy problem i nie sądzę, żeby to się szybko skończyło.
0: $104 kosztuje dzisiaj ropa naftowa. Drożeje, ale za każdym takim razem mam wrażenie, że ta ropa drożeje coraz mniej i wolniej. I tak to wygląda, jakby się trochę rynek do tej sytuacji już przyzwyczajał.
1: No tak, mamy, jeśli dobrze pamiętam, w zeszły poniedziałek, tydzień temu, cena baryłki to było $114. W środku tygodnia, kiedy zaczęto mówić, że jest szansa jednak na jakieś uspokojenie sytuacji, poniżej $100 widzieliśmy baryłkę, 98, jeśli znowu dobrze pamiętam. I tak jak pan powiedział, teraz mamy blisko $104, więc ta fluktuacja cen pokazuje ogromną niepewność, ogromną niestabilność. I no i niestety tak będzie i podejrzewam, że tak będzie długo. Wcale to nie będzie tak, że jedna czy druga strona powie, dobrze, jakiś kolejny punkt, żeśmy zaakceptowali z tych propozycji rozejmowych. Będziemy mieć do czynienia z tą niestabilnością bardzo długo, ale nawet gdyby oby doszło jednak do uspokojenia sytuacji, rozejm nie jest jest uspokojeniem czasowym, nie wiem, na parę dni, na tydzień, na miesiąc, ale już do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie to ciągle trzeba przypominać, że podaż ropy jednak przez dosyć długi czas będzie ograniczona z tamtego rejonu, ponieważ infrastruktura w jakiejś części, infrastruktura w krajach arabskich została zniszczona. A to oznacza, że nawet jeśli byłaby totalna swoboda przepływu tankowców przez cieśninę Ormus, no to tej ropy z tamtego rejonu przez pewien czas, dopóki inwestycjami nie odbuduje się infrastruktury, tej ropy po prostu będzie mniej. Są szacunki, które mówią, że jak na razie, wydaje się, że to nie jest jakieś zastraszające, ale jak na razie świat stracił poprzez to, że nie można wywozić ropy przez cieśninę Ormus około 1 miliarda baryłek. No to może warto przypomnieć, że dziennie świat zużywa około lekko powyżej 100 milionów baryłek. Więc jak na razie to nie jest jakiś problem, można było to zaspokajać rezerwami, które właśnie każdy kraj w mniejszym lub większym stopniu posiada. Natomiast jeśli to się będzie przedłużać, to zaczniemy mieć naprawdę znacznie poważniejszy problem, chociaż wydaje się, że dzisiaj już on jest bardzo poważny.
0: Gospodarki zaczynają to już odczuwać?
1: No, zdecydowanie tak. W Europie spora część krajów jakieś narzędzia rządy uruchomiły. My w Polsce mamy ten tak zwany CPN. Już tutaj mówiłam o tym, że to jest nierozsądne działanie, już nie tylko ze względu na obciążenie budżetu, bo Znowu pewnie warto przypomnieć, że według szacunków Ministerstwa Finansów te obniżenie podatków, podatku VAT i podatku akcyzowego, czyli podatków pośrednich na paliwa, to jest miesięczny koszt około 1,6-1,7 miliarda złotych przy sytuacji finansów publicznych.
0: To jest naprawdę duży koszt.
1: Ale jeśli my mamy perspektywę naprawdę problemów przed sobą z dostępem do ropy, z cenami, które oczywiście przy tej mniejszej podaży siłą rzeczy będą wyższe, to wydaje mi się, że rozsądnym działaniem rządów, każdego rządu, byłoby jednak ograniczanie popytu na paliwa, a na pewno przez obniżanie jej ceny tego się nie osiągnie. Wydaje mi się, że warto było skorzystać z sytuacji i po prostu nakłonić nas do tego, żebyśmy jednak troszkę ograniczali korzystanie z samochodów. Mówię tutaj o gospodarstwach domowych, tak? Bo komunikacja miejska czy międzymiastowa
0: do sklepów
1: powinna...
0: chociażby.
1: Tak, więc wydaje mi się, że te kraje, które poszły właśnie na dofinansowanie paliwa, żeby ono mniej kosztowało dla gospodarstw domowych, to nie jest dobre rozwiązanie, nie tylko w Polsce.
0: Na razie mamy drogie paliwa, ale czy widzimy już, że to się zaczyna rozlewać po całej gospodarce?
1: Wydaje się, że nie jeszcze. No proszę pamiętać, że na to potrzeba trochę czasu. Przedsiębiorstwa też przyglądają się rynkowi i przyglądają się reakcji konsumentów, reakcji gospodarstw domowych na to, w jaki sposób sytuacja może się rozwijać. Przecież wiadomo, że część produktów, które kupujemy, czy to usługi, czy towary, ma różną cenową elastyczność popytu. Co to znaczy? To znaczy, że żywność, tak, ma bardzo niską cenową elastyczność popytu. Niezależnie od tego, o ile ceny wzrosną, to pewne produkty z obszaru żywnościowego po prostu musimy kupić. Niezależnie od tego, tak jak powiedziałam, ile kosztują. Natomiast oczywiście są towary, czy są usługi, które w momencie, kiedy zaczynamy się obawiać, co się może dziać w bliższej i dalszej przyszłości, zawieszamy nasze decyzje konsumpcyjne i mówimy, okej, dzisiaj tego nie kupimy, wrócimy do tematu zakupu tego w naszym gospodarstwie domowym w przyszłości. Tak? Jak sytuacja się uspokoi. Tak, zresztą obserwowaliśmy to i przy sytuacji, którą widzieliśmy w czasie COVID-u i oczywiście bardzo silnie obserwowaliśmy to w momencie, kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę wobec Ukrainy.
0: Ostatnie dni przyniosły dosyć mocne zaostrzenie retoryki ze strony prezesa Narodowego Banku Polskiego, który mówił po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, że jeżeli inflacja właśnie przez te drogie paliwa przekroczy górną granicę celu, to 3,5%, to może to być bezpośrednim powodem podwyżek stóp procentowych. Na razie mamy inflację na poziomie 3,2%. To wydaje się, że do tych 3,5 niedaleko.
1: No tak, zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych 2-3 miesiącach, bo jedna rzecz to są oczywiście ceny paliwa, czyli pochodna tego, co dzieje się w ramach tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ale druga rzecz, która może być bardzo istotna i dla poziomu inflacji, dla naszych kieszeni, to są ceny żywności. Najpierw mieliśmy przymrozki, teraz mówię o pogodzie, czyli o czynniku, na który nikt nie ma wpływu, a po drugie teraz mamy suszę. Teraz pytanie, czy ktokolwiek to monitoruje, w jaki sposób te dwa pogodowe oddziaływania na rolnictwo będą miały wpływ na plony, tak? Zresztą pierwsze pewnie rzeczy już zobaczymy za chwilę, kiedy tak zwane nowaliki powinny się pokazać. One właśnie już się pokazują i zobaczymy, jak będą wyglądały ceny. I to jest jedna rzecz, czyli pogoda, ale druga rzecz i tu związana już z konfliktem na Bliskim Wschodzie, to jest kwestia cen nawozów, które w rolnictwie są uważane. Zakłada się, że ceny wzrosną w granicach 30-40%. To jest olbrzymi koszt, taki impuls kosztowy dla rolników i dla producentów żywności, więc tu bym się bardzo obawiała. Teraz jak popatrzymy na strukturę inflacji, wskaźnika inflacji, to co nam opublikował w lutym bodajże, Główny Urząd Statystyczny. Udział wydatków na żywność to jest w granicach 26-27%, a więc nawet niewielki ruch cenowy na żywności jednak tą inflację będzie popychał do góry. Ale z drugiej strony, tak, znaczy szukam pozytywów, nie ma co jednak bierze pod uwagę, czy powinna brać pod uwagę Rada Polityki Pieniężnej. Nie mamy presji na, jak na razie przynajmniej, nie mamy presji na wzrost wynagrodzeń. One owszem rosną i to wydaje mi się, że dosyć przyzwoicie, bo w granicach 6.
0: Ale już też coraz wolniej.
1: Ale rosną tak, rosną coraz wolniej i nie ma tej presji, a przynajmniej firmy nie sygnalizują tej presji ze strony pracowników na to, żeby wynagrodzenia rosły, a to na pewno byłby element istotny w ocenie przez Radę Polityki Pieniężnej tego, co w tej przestrzeni inflacyjnej może się wydarzyć.
0: Czyżbyśmy jako pracownicy już nie chodzili do naszych szefów po podwyżki?
1: No może i w niektórych firmach to się wydarza, albo w niektórych zawodach, pewnie prędzej, ale też trzeba patrzeć na to, co się dzieje w tej przestrzeni, jeśli chodzi o bezrobocie. Tak, mamy bezrobocie no leciutko lepsze w te sygnały z kwietnia, ale to jest 6%, tak, to nie jest mało, więc mimo, że przecież mamy okres już, w którym jednak firmy, rolnicy zaczynają potrzebować dodatkowych pracowników. Więc ten leciutki spadek, bo mieliśmy 6,1% stopę bezrobocia, teraz jest sygnał, że to jest ciutkę niżej, czyli 6%, no ale jak na ten okres, w którym to zapotrzebowanie na pracowników powinno być zwiększone, to jednak ten poziom jest dosyć wysoki. Więc niewykluczone, że zresztą widać to też po badaniach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących koniunktury konsumenckiej, tak? Widać wyraźnie, tam jest taki komponent, czy się obawiasz w najbliższym czasie, w najbliższych 12 miesiącach wzrostu bezrobocia. I tutaj ten sygnał ze strony konsumentów, gospodarstw domowych jest silny. Tak, obawiam się. Więc jeśli ja się obawiam, że bezrobocie będzie rosło, no to zastanowię się pewnie dwa razy, a nawet nie raz, zanim pójdę do szefa, szefowej i poproszę o wzrost wynagrodzenia.
0: To wracając do kwestii stóp procentowych, to jak pani ocenia, czy my w tym roku musimy się liczyć z tym, że stopy procentowe w Polsce jednak wzrosną?
1: Myślę, że to powinien być jeden ze scenariuszy. Tak? Nie, to nie oznacza, że wzrosną. Oczywiście szczególnie ci, którzy mają kredyty, dla nich to jest niebywale ważne, tak? Co się wydarzy, jakie będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej, ale myślę, że trzeba założyć sobie taki scenariusz, który do tej pory funkcjonował, że raczej stabilizacja. Już nie mówię o tym scenariuszu z początku zupełnie roku, kiedy mówiło się o tym, że zejdziemy do 3,5%, jeśli chodzi o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, ale te ostatnie dwa miesiące pokazały, że raczej będziemy mówić o stabilizacji na tym poziomie, który jest obecnie stopy referencyjnej. Więc to byłby dla mnie scenariusz podstawowy. Natomiast absolutnie warto w jakby swoim myśleniu o portfelach, tak w firmach, jak i w gospodarstwach domowych, jak i w budżecie państwa, myśleć o scenariuszu takim, w którym jednak te stopy mogą zostać podniesione.
0: No i co by to oznaczało i dla naszych portfeli, i dla finansów firm, i budżetu państwa?
1: No, to oznacza wyższy koszt, no bo w momencie, kiedy pożyczamy pieniądze, to płacimy odsetki od tych pożyczonych pieniędzy, a więc i w naszych portfelach, jeśli mamy kredyty, i w portfelach przedsiębiorstw. Aczkolwiek tu, jeśli będę miała sekundkę, to chętnie coś powiem. I w budżecie trzeba zakładać, że te koszty będą wyższe. Natomiast ostatnie dane dotyczące podaży pieniądza, które opublikował Narodowy Bank Polski, bo co miesiąc to publikuje, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem, pokazuje, że firmy mają sporą poduszkę jednak taką zapasów pieniężnych, depozytów w sektorze bankowym i na dodatek dosyć silnie wzrosła w ciągu roku, bo ponad 75 miliardów złotych depozytów przyrosło, depozytów przedsiębiorstw przyrosło w sektorze bankowym. Ruszyły się inwestycje, więc wydaje mi się, że jakby przedsiębiorcy mówią, okej, sytuacja jest niestabilna, musimy i prawdopodobnie to nie jest krótkoterminowy. I teraz nie mówię w ogóle o kwestiach związanych z konfliktem w Zatoce. Mówię o tym, że właściwie od 2020 roku mamy cały czas ogromną zmienność, niestabilność, ryzyka, nieprzewidywalność i chyba przedsiębiorcy jakby wpisali w swoje modele biznesowe tą zmienność, tą nieprzewidywalność i z drugiej strony stwierdzili, że jednak trzeba ruszyć z inwestycjami, bo świat ucieka. Więc będziemy mieć ciekawą bardzo sytuację do obserwowania.
0: Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca Filip Kekusz i TOK 360. A my słyszymy się ponownie w EKG o 14.40. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
22: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
23: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ach, co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
25: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
26: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
27: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Kto pomógł Ziobrze w ucieczce za ocean? Głowią się nad tym śledczy. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier będzie w Warszawie. To jego pierwsza zagraniczna podróż w nowej roli. Pierwszy stres opadł. Ósmoklasiści są już po egzaminie z języka polskiego. Minęła 13, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zbigniew Ziobro kontynuuje ucieczkę. Tak rzecznik prokuratury krajowej komentuje. Przenosiny Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Przemysław Nowak przypomniał również, że były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych.
29: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
21: Prokurator przypomniał, że wniosek prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania do dzisiaj nie został rozpoznany. Prokuratura Krajowa poinformowała, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Peter Modior złoży wizytę w Polsce. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie Anita Orban, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
5: Modior o tym, że z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski, informował już w czasie kampanii. Deklarował, że chce odbudować, tu cytat, tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Po Warszawie uda się do Wiednia i Brukseli. W stolicy Belgii będzie rozmawiał o odblokowaniu miliardów euro dla swojego kraju, które Unia wstrzymała w związku z działaniami Orbana wymierzonymi w praworządność. Wzmocnimy system kontroli i równowagi, przywrócimy niezależność instytucji, prawdziwych instytucji i ograniczymy liczbę kadencji premiera. Obiecywał Modior w parlamencie w sobotę, czyli w dniu przejęcia władzy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
21: Były pytania o Kamienie na Szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel auto Mateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył niektórych uczniów.
6: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
7: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
8: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie auto Mateuszu.
21: Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie na swojej stronie opublikowała arkusze z dzisiejszego egzaminu. Jutro matematyka, a w środę język obcy. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących, teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższe pensje dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
9: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
21: Naukowcy będą protestować w Warszawie 27 maja. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą po wygranej w niej cieczy. Jest już niemal pewna utrzymania w ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
10: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
11: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
10: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to, jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu. Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
21: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
12: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
21: Są ostrzeżenia przed burzami, także z gradem, i to dla większości kraju, poza północnym zachodem i wschodnimi krańcami. Miejscami może też silniej powiać. Na termometrach dzisiaj od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w górach od 15 do 18.
12: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
13: 13.05, TOK 360, Filip Kekusz. Czego nie nauczyliśmy się po aferze Pegasusa? Takie pytanie stawia Fundacja Panoptykon przy okazji swojego nowego raportu pod tytułem Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i oprogramowania szpiegującego, w którym w największym skrócie wskazuje, że służby wciąż są poza kontrolą państwa i proponuje rozwiązania, które mają sytuację poprawić. Wojciech Klicki z Panoptykonu jest ze mną w studiu. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
13: Koalicja Obywatelska zapowiadała w kampanii kampanii wyborczej, że zrobi porządek ze służbami, zaczęła chociaż porządkować?
0: Obiecywała nie tylko Koalicja Obywatelska, ale cała koalicja rządowa, bo w umowie koalicyjnej w punkcie 19, bo pamiętam, jako wpisałem to w raporcie, jest zobowiązanie rządu, że wprowadzą te porządki, że wprowadzą nadzór nad służbami silniejszy niż jest dotychczas i wprowadzą obowiązek informowania osób o tym, że były w przeszłości przedmiotem inwigilacji. No i minęło 2,5 roku i myślę, że dzisiaj można z całą stanowczością powiedzieć, że to zobowiązanie nie zostało zrealizowane. Nie jedyne, ale to też nie zostało zrealizowane, no co podkreślamy w raporcie z wielkim bólem.
13: Nie zostało zrealizowane, ponieważ uporządkować kontrolę nad służbami specjalnymi jest tak bardzo trudno, czy może jednak te uprawnienia, które wprowadziło przede wszystkim Ministerstwo Zbigniewa Ziobry sprawiło, że po prostu wygodniej jest tego na wszelki wypadek nie porządkować, bo Anusz Widelec nie wiadomo kiedy się przyda.
0: Myślę, że musimy oddzielić dwie kwestie. Jedną kwestią jest to, co służby mogą, czy powinny móc robić, żeby skutecznie działać, żeby ścigać szpiegów, terrorystów albo pospolitych przestępców. Od tego, w jakich warunkach, w jakich sytuacjach mogą to robić i kto to sprawdza. Bo my od początku do końca ani przez chwilę nie mówiliśmy, żeby służbom coś zabrać. Nawet to oprogramowanie szpiegujące, to, które pozwala przejąć kontrolę nad urządzeniem, które pozwala różne rzeczy robić, tak jak to wiemy ze sprawy Krzysztofa Brejzy czy Ewy Wrzosek, może być w niektórych sytuacjach potrzebne. Tego nikt nie kwestionuje. Jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Natomiast jest jeszcze ta druga strona. Ta strona tego, w jakich warunkach jest to możliwe. Oprogramowanie szpiegujące jest, my porównujemy je do broni atomowej, muszą być więc atomowe gwarancje. No i tutaj zaniedbano tego w całości, ponieważ trudno jest wypracować takie rozwiązania, które nie wybiją zębów służbom, pozwolą im skutecznie działać, pozwolą im ścigać tych szpiegów, przestępców, a jednocześnie zabezpieczą Polskę, polską demokrację przed nadużyciami. Ale takie rozwiązania są. I to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Mam wrażenie, że część osób związanych ze służbami najchętniej by postawiła przed nami taką fałszywą dychotomię, fałszywy podział. Albo skuteczne służby, albo kontrola. To jest fikcja, to znaczy to jest kłamstwo. To się da zrobić. My w naszym raporcie proponujemy na przykład to, o czym wspomniałem, czyli obowiązek informowania osób o tym, że były przedmiotem inwigilacji 6, może 12 miesięcy po zakończeniu pracy. No bo mamy teraz taką sytuację, w której służby kogoś podsłuchują. Okazuje się, że ten podsłuch nie przyniósł żadnych dowodów. Nie ma o co oskarżyć tego człowieka i ta osoba się o niczym nie dowie. Dowie się tylko ten, który został potem o coś oskarżony.
13: Tak.
0: My chcielibyśmy, żeby ten, który o nic nie jest oskarżony, czyli ten, któremu no w sumie bezpodstawnie służby weszły w jego życie, mógł się o tym dowiedzieć. I to da się zrobić. Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu państwach unijnych. Jest to jedna z rekomendacji, która jest zawarta w naszym raporcie.
13: Jest też tak, że służby powinny odpowiadać przed sądem, chociażby biorąc pod uwagę to, w jaki sposób korzystały z narzędzi do inwigilacji.
0: O tak. Dzisiaj mamy sytuację, w której służby, żeby zacząć inwigilację, muszą uzyskać zgodę sądu. Tylko afera Pegasusa jeszcze sprzed lat pokazała, że ten proces pozyskiwania zgody sądu jest jakąś wydmuszką, fikcją. Sądy zgadzają się tam w ponad 99% przypadków. Dlaczego? Choćby dlatego, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w którym rozpatruje większość tych wniosków, jest dziennie jeden sędzia, który w ramach swojego dyżuru rozpatruje 20-25 wniosków. I on ma w normalnych urzędowych godzinach przeczytać akta tych 20-25 spraw i zastanowić się, czy służby przypadkiem nie przesadzają, czy przypadkiem tu nie ma jakiegoś nadużycia, podczas gdy zakres informacji, jakie dostaje, nawet mu tego nie pozwala w pełni ocenić, bo służby, jeżeli czegoś mu nie chcą dać, to mu nie dadzą. Mają obowiązek dać mu tylko to, co uzasadnia wniosek. Czyli na przykład mogą nie dać nazwiska osoby, której ten wniosek dotyczy, albo informacji o alibi, jakie ten człowiek ma. No i stąd wszystkie wnioski spotykają się z aprobatą służby.
13: To mówią, w ogóle brzmi jak półlegalna rzecz.
0: Tak, i najgorsze jest to, że zajmując się tym tematem od lat, mam takie wrażenie, że wszyscy wiedzą, że jest źle. Wiedzą o tym Trybunały Europejskie, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości. Wiedzą o tym politycy, wiedzą o tym ludzie ze służb. Tylko że ostatecznie ci, którzy rządzą, stwierdzają, że jest im wygodnie, tak jak jest. Bo nie trzeba się tam przed nikim tłumaczyć. Tylko, że jedną z chyba najważniejszych tez naszego raportu jest to, że utrzymywanie takiego status quo, takiej sytuacji zaczyna się robić niebezpieczne nie tylko dla praw człowieka, na które niektórzy wzruszają ramionami, ale też dla służb. Bo mamy na przykład taki wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który powiedział, uzyskaliście, to jakby do służb, uzyskaliście dowody w ramach oprogramowania szpiegującego, a to jest nielegalne. W związku z tym odrzucam te dowody i uniewinniam osobę. To gdybym był funkcjonariuszem, który w imię bezpieczeństwa państwa, walki z przestępczością usłyszał coś takiego, że no, osoba, którą złapałem, która, no, która popełniła jakieś przestępstwo, nie może być skazana, bo...
1: Z powodów proceduralnych.
0: Tak, z powodów proceduralnych, to chciałbym, żeby te zmiany były wprowadzone. Czyli czego byśmy chcieli? I to jest też główna myśl naszego raportu. Ucywilizujmy tą broń atomową. Nie pozwólmy, żeby ona była wykorzystywana w takiej sferze szarości, tylko wprowadźmy jasne reguły, kiedy w absolutnie wyjątkowych sytuacjach walki z najpoważniejszymi przestępstwami zagrażającymi bezpieczeństwu państwa można tego używać, kto się ma to zgodzić, kto ma to kontrolować, bo inaczej jesteśmy w sferze szarości i myślę, że politycy dzisiaj rządzący no, powinni się wykazać trochę większą wyobraźnią, bo dzisiaj rządzą oni, w 27 roku mogą nie rządzić, mogą rządzić inni, a ci inni mogą wykorzystywać takie narzędzia już nie tylko w szczytnych celach, ale no i tutaj już każdy wie w jakich.
1: Krzysztof Brejza może znowu znaleźć się na podsłuchu. To teraz pytanie dotyczące afery Pegasusa, które jest punktem odniesienia dla tego raportu, bo to też jest kolejny przykład tego, w jaki sposób politycy nie radzą sobie z tą materią, biorąc pod uwagę, że afera Pegasusa nie doczekała się żadnego rozliczenia.
0: No tak. Minęło 2,5 roku od zmiany władzy. Na początku 24 roku powstała komisja śledcza, powstał zespół prokuratorski. No i dotychczas nie ma żadnych aktów oskarżenia. Z mojej perspektywy, ja rozumiem, że ważne jest to, żeby osoby odpowiedzialne poniosły winę. To jest jedna rzecz. Ale drugą rzeczą jest to, że póki nie ma tych aktów oskarżenia, to nie osiągamy takiego efektu, że ci, którzy dzisiaj mogą

0: No jest to ogólnoeuropejski problem, dlatego że 5 czy 10 lat temu po prostu tego oprogramowania nie było i każde państwo na swój sposób znajduje rozwiązania. Opisujemy w raporcie sprawy z Hiszpanii, z Grecji, z Włoch. Natomiast punktem wyjścia jest to, kiedy co było w państwie wtedy, gdy zaczęto stosować oprogramowanie szpiegujące. My zaczynaliśmy w takiej sytuacji, że nie było żadnej realnej kontroli nad służbami. W innych państwach, takich jak Niemcy czy Hiszpania, oni już mieli tą kontrolę. Już mieli na przykład ten obowiązek informowania, o którym mówię. No więc oprogramowanie szpiegujące stawia oczywiście nowe wyzwania, ale nie na tyle, żeby mieć tak dewastujący wpływ na politykę, na demokrację, jak u nas.
1: Powiedziałeś o programowaniu szpiegującym, którego takim kluczowym dla Polski przykładem jest oczywiście Pegasus, który się pojawił w 2017 roku w Polsce. Rok później dowiedziała się o tym opinia publiczna. I to jest też tak, że wydaje się, że wciąż nie jest do końca przedstawione, jak bardzo szpiegujące, jak bardzo inwigilującym narzędziem jest to oprogramowanie szpiegowskie. I to jest właśnie to porównanie do broni atomowej wydaje się najbardziej trafione, biorąc pod uwagę, jak bardzo totalna jest to kontrola przy dobrym tego użyciu.
0: Tak, bo proszę sobie wyobrazić, że macie państwo swój telefon, na którym są wszystkie zdjęcia, są wiadomości. Korzystacie z szyfrowanego komunikatora, który no, nie umożliwia dostępu do treści osobom innym niż adresat i odbiorca. No ale jak ktoś ma kontrolę nad telefonem, to ma też dostęp do tego. I to wciąż nie wszystko, bo jeżeli ktoś ma na telefonie zainstalowaną bankowość mobilną, przelewy, wszystko, co tam jest. Portale społecznościowe, Facebook, komunikacja na Facebooku,
1: M-Obywatel.
0: Feed, M-Obywatel także, czyli wszystko. Bo po prostu można sobie wyobrazić, że ten, kto zainfekował telefon, staje się administratorem tego telefonu. I to nie wszystko. Bo to, o czym mówiłem przed chwilą, to jest tak zwana funkcja pasywna. Czyli to, co można tak jakby biernie uzyskać. Ale można też działać aktywnie. Ten administrator może działać aktywnie, może włączać kamerę, mikrofon i co gorsza, też mówię o tym z perspektywy osoby, która z perspektywy myślenia o procesie karnym, tam można też podrzucać materiały. To znaczy można tam podrzucić plik, instrukcję, jak planuję zamordować prezydenta. Krok po kroku moje plany podłożenia bomby gdzieś tam. To było oczywiście żartem.
1: Oczywiście. Uśmiecham się.
0: No i teraz osoba, na której telefonie znaleziono taki dokument, no życzę powodzenia w sądzie.
1: Ma zdecydowanie mniejsze szanse, żeby się skutecznie obronić.
0: Więc to jest broń atomowa.
1: Biorąc pod uwagę chociażby ten przykład, warto, żeby taka kontrola nad tego typu oprogramowaniem, tego typu procesami miała miejsce. No dobrze, jest raport i co dalej?
0: Teraz z nadzieją, albo oczekujemy od polityków, żeby jednak trochę się odnieśli do tego i żeby pokazali, jakie mają plany. To znaczy, czy jakby pozostawiają Polskę taką wolną Amerykankę i nie troszczą się o to, żebyśmy byli odporni na nadużycia, czy jednak planują jakieś konkretne zmiany. Więc to jest coś, czego my dzisiaj oczekujemy od polityków, dlatego też dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że mnie słuchają. I to jest chyba kluczowa rzecz, no bo my jako wyborcy i też jako panoptykon, no możemy tylko oczekiwać, prosić, żądać, ale ostatecznie na wiejskiej i w ministerstwach podejmowane są decyzje.
1: No, rozmawialiśmy o raporcie Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i oprogramowania szpiegującego. To jest raport, który jest dostępny na stronie Fundacji Panoptykon. Bardzo taka, no, też łatwa do przyjęcia lektura, znaczy bardzo, bardzo prosto i bardzo atrakcyjnie napisana. Polecam. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.
0: Dziękuję.
1: Był z nami. Bardzo ci dziękuję. Ania Piekutowska po godzinie 14 przejmie antenę. Będzie czas na program Zapytam Inaczej, co dziś w programie.
2: Tak jest. Dzień dobry. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj po 14. Rozmowa rocznicowa, bo jutro 100 lat od przewrotu majowego, od zamachu majowego. No i zastanowimy się, jak właściwie pamiętamy ten moment w historii, dlaczego nadal historycy się o niego kłócą i czy pamiętamy go bardziej jako ratowanie państwa, czy właśnie przewrót wojskowy, który skończył się autorytarnymi rządami.
1: Zapytam inaczej po godzinie 14, ale TOK 360 trwa. Po godzinie 13.20 z Michałem Kiedrowskim Sport.pl podsumujemy wszystkie kontrowersje wokół mundialu, do którego otwarcia został równo miesiąc.

0: Autopromocja.
1: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle, czy można zdobywać Everest na raty i gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.20, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację TOK FM. Były pytania o fragment opowiadania Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Do napisania, przemówienie lub opowiadanie CKE opublikowała już arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dzisiaj egzamin z języka polskiego, jutro matematyka, a w środę język obcy. Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce. Nie będzie ministra Waldemara Żurka, premiera Donalda Tuska czy prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będą wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Tak prezydent Karol Nawrocki mówił do sędziów, którym wręczył nominacje. Nominacje otrzymało 162 sędziów. Około 20 krajów współpracuje z Ukrainą przy projektach dronowych. Podpisano już 4 umowy. Przygotowywane są pierwsze kontrakty, a z kolejnymi państwami trwają rozmowy, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raporcie głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa. Jak zaznaczył Zełenski, dzięki współpracy w dziedzinie dronów obecnie Ukraina ma już zagwarantowaną niezbędną ilość paliwa na rynku, bo w zamian za współpracę w zakresie bezzałogowców Kijów liczy na dostawy surowców, na przykład z państw regionu Zatoki Perskiej. Szef MSZ-u Włoch, wicepremier Antonio Tajani powiedział, że negocjatora z ramienia Europy w rozmowach w sprawach zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie powinna wybrać Unia, a nie Rosja. Odniósł się w ten sposób do propozycji Władimira Putina, by mediatorem był były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Niemieckie MSZ już odrzuciło taką propozycję. Po odejściu z urzędu kanclerza Schröder związał się z rosyjskim sektorem energetycznym. Od lat utrzymuje bliskie relacje z Rosjanami i Putinem. Premier Węgier Peter Modzior wezwał na Facebooku do poparcia jego apelu o dymisję prezydenta Tamasa Szulioka i innych osób, które nazwał marionetkami Viktora Orbana. 3 godziny po publikacji wpis zebrał ponad 190 tysięcy polubień i tysiące komentarzy. Internetowa petycja uruchomiona przez partię Fidesz byłego premiera Orbana, gromadząca podpisy wsparcia dla pozostania Szulioka na stanowisku, przyciągnęła w ciągu miesiąca 100 tysięcy zwolenników. Modzior wezwał prezydenta do rezygnacji w noc wyborczą, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Szuliok nie zrezygnuje, zostanie usunięty z urzędu. Ponownie zaapelował o odejście do prezydenta w swoim przemówieniu po zaprzysiężeniu w sobotę. 10. Może być burzowo, są ostrzeżenia przed burzami także z gradem dla większości kraju. Miejscami może też silniej powiać, a na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 do 18.
6: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Michał Kiedrowski, portal sport.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Święto sportu, najbardziej prestiżowy turniej futbolowy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej organizowane przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone rozpoczynają się równo za miesiąc. I choć jeszcze pierwszego gwizdka nie było, to już jest o czym mówić, często nie w samych superlatywach. Spraw, które są kontrowersyjne, które stoją pod znakiem zapytania, jest kilka. Zapytam o to na początek, co jest najbliższe chronologicznie, to znaczy, czy my już wiemy, czy Iran pojawi się na Mistrzostwach?
7: No, myślę, że jeszcze, że teoretycznie wiemy, że tak, ale to jest tylko teoretycznie, ponieważ każdy dzień może przynieść tutaj zmianę decyzji zarówno Iranu, jak i Stanów Zjednoczonych. No, w dzisiejszych czasach właściwie musimy codziennie rano sprawdzać, jaka jest sytuacja na dziś. Więc na dziś Iran bierze udział w mistrzostwach bez przeszkód. Ale jak będzie za miesiąc, to trudno powiedzieć.
6: A co się wydarzy, kiedy jednak zmieni zdanie?
7: No myślę, że tutaj FIFA będzie musiała interweniować, choć ja podejrzewam, że jeśli to miałby Iran zmienić zdanie, to nie dowiemy się tego do ostatniego dnia przed turniejem.
6: I w takiej sytuacji
7: żeby
6: zostajemy...
7: właśnie jak najmniej pozostawić czasu FIFA na zmianę jakiegoś, na zaproszenie jakiejś dodatkowej drużyny.
6: Okej, to więc kwestia Iranu będzie jeszcze rozstrzygana, natomiast kolejne pytanie, kto poza Iranem dotrze na te mistrzostwa, biorąc pod uwagę pewne trudności logistyczne, po pierwsze odległości między stadionami, które są ogromne, a po drugie ceny biletów, o których już sporo zostało powiedziane.
7: Tutaj do dziś jakby nie mamy pewności, co się z tymi biletami dzieje, ponieważ mamy ogromne podejrzenia, że jakieś 30, a może nawet 40% trafiło w ręce koników, którzy za pośrednictwem między innymi FIFA, która pobiera od każdego sprzedanego biletu swoją prowizję, szukają teraz naiwnych, żeby te bilety sprzedać. A więc istnieje duża szansa, że kibice, którzy poczekają jeszcze na ostatnią chwilę, to te bilety kupią taniej niż wcześniej ktokolwiek by się spodziewał. Natomiast no, jest to duża zagadka, czy rzeczywiście te bilety, które rozdysponowała FIFA, trafiły do kibiców, którzy chcą oglądać mecze. Na pewno duża część tak, ponieważ federacje, które awansowały, dostały bilety dla swoich kibiców i one je czekają, nawet w Anglii, czekają właśnie do ostatniej chwili, żeby uniknąć tego sprzedawania biletów przez swoich fanów i żeby je rozdysponować, więc na pewno wiemy, że część biletów trafi do kibiców, ale ile znalazło się w rękach koników, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
6: O jakich kwotach mówimy, jeśli ktoś chciałby rzeczywiście znaleźć się na jakimś dobrym meczu, w dobrym miejscu?
7: No to w tej chwili to są już tysiące dolarów, chyba dzisiaj rano. Nawet czytałem o tym, że taki pakiet na finał z taki ekskluzywny kosztuje około 40 tysięcy, żeby kupić bilet. Jeden bilet, żeby skorzystać tam z bufetu jeszcze, żeby z jakichś innych atrakcji, żeby być blisko wydarzeń. Więc to są takie kwoty, które są niewyobrażalne dla zwykłego kibica. Ale nawet na zwykłe mecze, jeśli byśmy chcieli kupić bilet, nawet ten za 60 dolarów, które były podobno były sprzedawane, to teraz one kosztują 10 razy więcej, te najtańsze bilety na tych platformach odsprzedażowych.
6: Co jest niesamowite. Kolejne pytanie, biorąc pod uwagę właśnie trzy państwa, cały kontynent i stadiony, które są oddalone od siebie o tysiące kilometrów już w tym momencie. Jest jakaś szansa, żeby się między nimi skutecznie przemieszczać, też nie narażając się na niesamowite koszty?
7: To znaczy jest szansa, żeby się sprawnie przemieszczać. Oczywiście, bo Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada są połączone doskonałymi połączeniami lotniczymi. Natomiast no, są to gigantyczne koszty dla kibica, bo już wiemy, że linie lotnicze podniosły na ten czas ceny biletów, choć jak raportują, wcale nie odnotowały jakiegoś skokowego zainteresowania lotami. Natomiast, co może zaskoczyć polskich kibiców, najwięcej podrożały bilety kolejowe. I na taki stadion na przykład jak Foxborough pod Bostonem za 40 kilometrów trzeba zapłacić jakieś 80 dolarów za bilet powrotny, jednorazowy. Tak samo w Nowym Jorku, gdzie 60 kilometrów będzie kosztowało 100 dolarów dla kibiców. Jest to właśnie to właśnie jest ciekawe w tych liniach kolejowych podmiejskich w Stanach Zjednoczonych, że to są specjalne bilety na jeden dzień w dniu rozgrywania meczów.
6: Wspaniałe. Ale czy biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, możemy spodziewać się tego, że stadiony podczas meczów będą świecić pustkami, czy jednak ostatecznie zawsze znajdą się kibice, którzy są tak oddani, że są w stanie włożyć ogromne pieniądze właśnie po to, żeby swoją drużynę, reprezentację zobaczyć i oklaskiwać nawet na drugim końcu świata za takie kwoty?
7: Ja myślę, że jest małe ryzyko, żebyśmy oglądali pustki na stadionach, ponieważ no, im bliżej będzie turnieju, tym te bilety będą tanieć, te z drugiej ręki przede wszystkim. Więc a w Stanach Zjednoczonych jednak jest bardzo duża liczba kibiców piłkarskich. Nam się wydaje, że Stany Zjednoczone to jest kraj zapóźniony piłkarsko, natomiast jak się policzy kwotowo, to tych kibiców są tam miliony i oni nie będą koniecznie oczywiście dopingować z Stanów Zjednoczonych, tylko na przykład kraje, z których pochodzili ich rodzice albo oni sami jak przyjechali. W związku z tym jestem przekonany, że będzie na pewno kolorowo w Stanach Zjednoczonych, na stadionach będą na pewno kibice, ale no wiadomo, jeśli dojdzie do takich meczów mniej atrakcyjnych, to być może pojawią się puste miejsca.
6: Bardzo dziękuję. Michał Kiedrowski, portal sport.pl był z nami. Teraz jeszcze przechodzimy do egzaminu ósmoklasisty. Doktor Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Uczelnia Korczaka jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
6: Prawie 400 tysięcy ósmoklasistów z prawie 13 tysięcy szkół przystępuje do tego mini maratonu egzaminacyjnego. Dzisiaj język polski na zakończenie szkoły podstawowej, jutro matematyka, pojutrze język obcy. Już znamy zagadnienia, z którymi musieli się ósmoklasiści mierzyć dzisiaj?
0: Znamy i rzeczywiście skonsultowałam to nawet z moim własnym ekspertem, czyli synem, dla którego ten egzamin już niedługo będzie wyzwaniem. Ocenił ten egzamin jako do zdania, to znaczy to też jest opowieść. Oczywiście dowód anegdotyczny, ale to też jest opowieść w ogóle o tym egzaminie, że on jest też skonstruowany trochę inaczej niż matury na poziomie rozszerzonym, po to, żeby nie przyłapać uczniów i uczennice na tym, że czegoś nie potrafią, tylko żeby rzeczywiście stworzyć im właśnie taką sytuację, no jakiegoś pomiaru ich poziomu opanowania informacji, żeby on był jednak miarodajny i jakoś weryfikowalny, ale też, żeby nie był to egzamin nie do zdania, bo egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. To znaczy nawet jeśli osoba osiągnie bardzo niski wynik na tym egzaminie, to tak czy inaczej jest to egzamin, który jest przepustką do dalszych etapów edukacji.
6: To jakie kompetencje musi mieć 15-latek, żeby poradzić sobie z tym egzaminem w sposób satysfakcjonujący?
0: Wydawałoby się, że takie podstawowe, to znaczy mieć opanowane podstawowe informacje z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych, język angielski, matematyka i język polski. I to, co bardzo często niestety gubi ósmoklasistów, to stres i też umiejętność czytania poleceń, dlatego że te polecenia bywają bardzo precyzyjne i wymagają bardzo konkretnego postępowania i konkretnej procedury. I nawet jeśli czasem odpowiedzi są bliskie prawidłowej, ale nie są zrobione tak, jak brzmi polecenie, no to tutaj sprawy mogą się wtedy dość mocno skomplikować. To, co egzamin ósmoklasisty, to czego on nie bada, to czego on nie pokazuje, za co on jest dość często jednak krytykowany, to, że jest to egzamin tylko z trzech przedmiotów. Ci, którzy są dobrzy z chemii, z fizyki, z biologii, z plastyki, z muzyki, z wiedzy o społeczeństwie, czyli edukacji obywatelskiej, no nie mają takich możliwości, żeby się wykazać swoją wiedzą, czy z geografii, nie mają takich możliwości, żeby się przy tym egzaminie wykazać, dlatego że on jest skoncentrowany tylko na te trzy przedmioty, które stają się w siódmej i ósmej klasie głównymi przedmiotami i głównym obszarem zainteresowań i nauczycieli, i rodziców, i uczniów, i uczennic.
6: No ale to jest tak, że przez to, że one się stają głównym obszarem zainteresowań uczniów, nauczycieli i uczennic, to rzeczywiście fizyka i chemia są traktowane po macoszemu i na przykład nie jest realizowany program kosztem tych przedmiotów?
0: Nie, tego na pewno nie możemy powiedzieć, bo nauczyciele mają pewne obowiązki wynikające z podstaw programowych. I oczywiście te lekcje się odbywają i materiał jest realizowany, ale w momencie, w którym uczniowie i uczennice wiedzą, że od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy to, czy dostaną się do wymarzonej szkoły, no to też jakby funkcjonują w tym systemie jak racjonalne osoby i też ekonomia ich czasu każe im koncentrować się na przedmiotach egzaminacyjnych, a niekoniecznie na tych, które są mniej istotne. Oczywiście samo świadectwo też jest ważne, więc to nie jest tak, że te przedmioty są jakoś pozostawione same sobie, ale rzeczywiście funkcjonowanie przez ponad rok w takiej optyce, w której koncentrujemy się tylko na tych trzech przedmiotach, powoduje, że te inne mogą gdzieś jednak umykać z pola widzenia.
6: Pani doktor, pani powiedziała, że często ósmoklasistów gubi stres, no więc to jest pytanie może oczywiste, może nie. Dlaczego ten stres się pojawia, biorąc pod uwagę, że egzaminu nie można zdać? To jest bardzo taka obrazowa wizja tego, że ten egzamin jest do przejścia i on decyduje w umiarkowanym stopniu o dalszych losach ucznia.
0: Tak, ale to jest egzamin, który jest pierwszym bardzo ważnym egzaminem i to, co trzeba powiedzieć, to to, że my rzeczywiście na bardzo młode osoby, pomiędzy dziećmi a młodzieżą, nakładamy bardzo duży obowiązek podejmowania decyzji o własnej przyszłości. Dlatego, że to jest ten moment, w którym uczeń w siódmej, ósmej klasie musi już zdecydować się, czy będzie szedł do technikum, czy do szkoły branżowej, czy na profil humanistyczny, czy wybierze biochem, czy matematyczno-fizyczny. I tak naprawdę te decyzje dzieci muszą już podejmować w siódmej, w ósmej klasie, wybierając sobie szkoły, więc jakby ta porcja stresu, a to jest pierwszy taki duży stres dla młodej osoby. Mm-hmm. Wiadomo, że jak ktoś jest już na starszym etapie w edukacji, czy jest osobą dorosłą, to jeszcze taki stres się przeżywa wiele razy, ale dla osoby kilkunastoletniej to jest pierwszy tak ważny egzamin, więc nawet świetnie przygotowane osoby mogą rzeczywiście być tym stresem po prostu zalane. Miejmy dużo empatii dla młodzieży, dla tych osób, które w tej chwili ten egzamin zdają.
6: No właśnie chciałem powiedzieć, że chyba powinno być tak, że nauczyciele i uczniowie akurat podczas tego egzaminu grają do jednej drużyny. Grają w jednej drużynie, do jednej bramki.
0: Tak, zdecydowanie. I to, co rzeczywiście obserwujemy w szkołach podstawowych, to to, że nauczyciele wiedzą, że jest to ogromny stres i naprawdę dokładają dużych starań do tego, żeby ten stres zminimalizować. Ćwiczą z uczniami i uczennicami zadania, które są charakterystyczne, powtarzają lektury, więc to też nie jest tak, że uczniowie i uczennice muszą sobie tę wiedzę czy te umiejętności przećwiczyć je w domu. Szkoły w ogromny sposób wspierają, no ale jednak mimo wszystko jest to dla młodej osoby bardzo duży stres.
6: Bardzo dziękuję. Dr Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Uczelnia Korczaka, była z nami. 13.35, za 5 minut informacje, a po nich na magazyn europejski zaprosi Państwa Maciej Zakrocki.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zbigniew Ziobro nie jest formalnie poszukiwany międzynarodowo, bo nie ma do tego podstaw prawnych, powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej. Przemysław Nowak dodał, że wniosek prokuratora o wydanie europejskiego nakazu aresztowania do dzisiaj nie został rozpoznany. Śledczy od wczoraj próbują ustalić, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, wcześniej był na Węgrzech, wyleciał za ocean w dniu zaprzysiężenia. zaprzysiężenia nowego premiera Petera Modziora. Sąd Bośni i Hercegowiny skazał bośniackiego Serba Duszko Zoricia na 15 lat więzienia za zbrodnię przeciwko ludzkości popełnioną w lipcu 1992 roku we wsi Zecowi niedaleko Prijedoru. Jest to wyrok wydany w pierwszej instancji, od którego można się odwołać. Sąd uznał, że Zoric wiedział o zmasowanym i zaplanowanym ataku na wieś wymierzonym w muzułmańską ludność cywilną i uczestniczył w zabójstwie 5 cywilów. Łącznie zostało zabitych wówczas 69 osób. Byli to muzułmanie. Proces trwał ponad dekadę. W wojnie w latach 1992-95 w Bośni i Hercegowinie zginęło około 100 tysięcy osób. Brytyjski premier Keir Starmer zapewnił, że udowodni wątpiącym w niego, iż się mylą oraz że nie zrezygnuje ze stanowiska. Obiecał m.in. dalsze zbliżenie z Unią Europejską, co jego zdaniem uczyni kraj silniejszym. W przemówieniu, które media zapowiadały jako decydujące, czy Starmer zdoła ocalić stanowisko, brytyjski premier powiedział, że czwartkowe porażki Partii Pracy w wyborach w Anglii, Szkocji i Walii były bardzo trudne i bierze za nie odpowiedzialność. Zastrzegł jednak, że elementem odpowiedzialności jest także to, by nie rezygnować w obliczu trudności. Coraz większa liczba lejburzystów mówi o konieczności odsunięcia Starmera. Martwy wieloryb znaleziony w sobotę na plaży w pobliżu Mikoszewa jednak nie zostanie wyciągnięty z wody dzisiaj, jak informuje Urząd Morski w Gdyni. Trwają przygotowania logistyczne do całej operacji. Możliwe, że ciało walenia zostanie podjęte z wody jutro lub pojutrze. Wczoraj z ciała martwego wieloryba pobrano próbki do badań, które mają pomóc w jednoznacznym ustaleniu gatunku zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tam jedynie sporadycznie, najczęściej przez cieśniny duńskie. Mamy ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości kraju. Miejscami może też silniej powiać. Na termometrach dzisiaj najwyżej od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w górach od 15 do 18.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Może to był przypadek, może dla kogoś niezbyt fortunny, by tuż przed świętem Europy przeprowadzić bardzo poważne debaty w naszej Unii o przykrych problemach, które ciągle trapią miliony Europejczyków.
20: Tego ranka mieliśmy okazję zebrać tu wszystkich zainteresowanych, reprezentujących instytucje, społeczeństwo obywatelskie, przemysł, stowarzyszenia i porozmawiać o tym, jaki powinniśmy teraz zrobić kolejny krok, by poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym w Unii Europejskiej.
19: To była Irene Tinali, przewodnicząca Komisji do Spraw Mieszkalnictwa w Parlamencie Europejskim, która w miniony wtorek informowała o wnioskach z debaty o kryzysie mieszkaniowym w Unii. Jak podkreślała,
20: zaczęliśmy pracę półtora roku temu w specjalnej komisji parlamentarnej. Przeprowadziliśmy mnóstwo analiz, poznaliśmy główne problemy, sprawdzaliśmy, dlaczego gdzieś kryzysu nie ma, a teraz jest czas na działanie.
19: Temat jest skomplikowany, bo nawet gdy powstawała ta komisja w Parlamencie Europejskim, czy gdy tworzono stanowisko komisarza do spraw mieszkalnictwa, wielu krzyczało, że Unii nic do tego, bo to kompetencja państw członkowskich. Ostatecznie Unia pracuje jednak nad pierwszym w historii europejskim planem na rzecz mieszkalnictwa przystępnego cenowo. Dlaczego?
20: Musimy skoncentrować się na potrzebach rodzin, studentów i zapewnić im, by mieszkalnictwo nie wymknęło się spod kontroli, jak to się stało w przeszłości. Mamy świadomość, że nasz plan będzie wymagał niezwykłych działań i środków, ale teraz jest świetny czas. W parlamencie toczy się właśnie dyskusja nad przyszłym budżetem Unii. Każdy z uczestników dzisiejszego spotkania mówił o potrzebie większych nakładów kierowanych na projekty mieszkaniowe, specjalnie ukierunkowanych na dostępne ceny nowo budownictwo, o środkach, które by szły do regionów i miast, aby w ten sposób pomóc naszym obywatelom.
19: Rzeczywiście z wielu analiz wynika, że rozwój turystyki, duża popularność wynajmu na krótki termin powodują wypieranie rdzennej ludności z miast, a wzrost cen i czynszów powoduje, że studenta nie stać na wynajęcie konta, nauczyciel nie może mieszkać blisko szkoły, w której uczy, a pielęgniarka blisko szpitala, w którym pracuje. Problemy są i, powtórzę za posłanką Ireną Tinali, pora zacząć działać. Drugi smutny problem, jaki został szeroko przedstawiony w minionym tygodniu, to...
20: Z wielką radością przedstawiam pierwszą w historii Unii strategię walki z ubóstwem. Pakiet ten jest efektem wielomiesięcznych, szeroko zakrojonych konsultacji na wszystkich szczeblach z rządami, organizacjami pozarządowymi, ale co najważniejsze, także z osobami doświadczającymi ubóstwa lub które to doświadczenie przeżyły i które wiedzą, jak stawić czoło takiemu wyzwaniu. Chcę podkreślić fakt poznania przez nas tego rodzaju przeżyć. Pakiet pojawia się w momencie, gdy pilnie potrzebne są działania. Zaledwie w zeszłym tygodniu poznaliśmy najnowsze dane Eurostatu na ten temat i nie są one budujące, ale tym bardziej motywują nas do działań wraz z państwami członkowskimi. Otóż wskazały one, że co piąty Europejczyk jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym. To 93 miliony osób.
19: Na dodatek można się obawiać, że będzie gorzej, bo wiele danych zapowiada pogorszenie sytuacji gospodarczej. Mamy szok energetyczny spowodowany wojną z Iranem i odczuwany w każdym gospodarstwie domowym wpływ tej sytuacji na nasze budżety. Komisja w tej strategii akcentuje trzy filary, z których pierwszy przed chwilą poznaliśmy w innej odsłonie.
20: Po pierwsze, zapobieganie wykluczeniu mieszkaniowemu. Bez dachu nad głową nie ma fundamentu, na którym można budować życie. Studenci, samotni rodzice, osoby o niskich dochodach, zbyt wielu jest o krok od wykluczenia mieszkaniowego.
19: Drugi filar to praca.
20: Musimy działać i pomagać osobom spoza rynku pracy w zaspokajaniu ich specyficznych potrzeb, aby mogły się aktywizować zawodowo, ponieważ praca pozostaje najskuteczniejszą drogą wyjścia z ubóstwa. Jednak nie każda praca. Chodzi o miejsca pracy wysokiej jakości, z godziwymi płacami i dobrymi warunkami pracy.
19: Filar trzeci, ochrona dzieci i młodzieży.
20: W Unii, której produkt krajowy brutto wynosi 18 bilionów euro, niedopuszczalne jest, aby ponad 19 milionów dzieci było zagrożonych ubóstwem. Ubóstwo w dzieciństwie odbiera nadzieję i zbyt często kształtuje całe życie. Program Europejska Gwarancja na Rzecz Dzieci już pomógł w poszerzeniu dostępu do podstawowych usług. Musimy jednak pójść dalej i upewnić się, że przyniesie ona realną zmianę w życiu każdego dziecka. Improvements in
19: every child's life. Jak w każdej unijnej strategii mamy analizę problemu. Wskazane są narzędzia i sposoby, jak z nimi sobie poradzić. Potem konieczne są decyzje rządów i parlamentów, by wcielać to w życie, a z tym jest zawsze najtrudniej. Oby nie w tym przypadku. Obok tych poważnych spraw w Święto Europy było też wiele okazji do świętowania. Jedna z wyjątkowych miała miejsce w Budapeszcie i o tym teraz porozmawiam z gościem magazynu europejskiego.
4: A jest nim pan Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
4: I co ważne dla naszej rozmowy, naoczny świadek uroczystej, podniosłej uroczystości w węgierskim parlamencie, kiedy to Peter Molyneux został wybrany na premiera, a cały parlament został zaprzysiężony. Kilka słów o pana emocjach, wrażeniach.
21: No tak, rzeczywiście miałem tę niezwykłą okazję być w tym historycznym dniu. W parlamencie w Budapeszcie ogromnie podniosła uroczysta ceremonia. W każdej chwili wybrzmiewało i widać było tę uroczystość chwili, tę historyczność tego momentu. Wspaniałe, bardzo mocne przemówienie Petera Madziara w ramach tego exposé premiera nowego, które uderzało zarówno w prezydenta, wskazując, że powinien podać się do dymisji jak najszybciej. Był człowiekiem, który nie reagował, był obojętny na krzywdy, na łamanie prawa, na to, że połowa narodu była nazywana przez Orbana robactwem, a potem bardzo mocne słowa skierowane do Fideszu i te przeprosiny, które chyba najmocniej wybrzmiały. Péter Madiar przeprosił cały naród węgierski za te wszelkie łajdactwa, to zło, które się działo, i to zło nazwał po imieniu. To chyba najbardziej zapamiętam z tego dnia.
4: No ale też zwrócił uwagę, że nieobecny był między innymi Viktor Orban, który nie przyjął mandatu Z jednej strony można by powiedzieć, że odważne posunięcie, bo w ten oto sposób pozbawił się immunitetu, no ale z drugiej strony właśnie jednocześnie Peter Modior zwracał uwagę, nie ma go tu, bo tak jakby nie miał odwagi z podniesioną głową stanąć dzisiaj właśnie przed zwycięzcą tych wyborów. Pana zdaniem, co z tych zapowiedzi, z tych słów Petera Modiora może wynikać dla Viktora Orbana i jego najbliższego otoczenia?
21: No ja nie mam wątpliwości, to zresztą widać, słychać i czuć, ta determinacja przebija. Jeśli chodzi o samego Petera Madziara i przyszły rząd, determinacja także do dokonania rozliczeń, do postawienia przed wymiarem sprawiedliwości zniszczenie kraju pod względem ekonomicznym, za wielką korupcję, za no, zdewastowanie relacji europejskich i wszelkie krzywdy, które się działy wielu ludziom przez te długie lata. Więc odpowiedzialność na pewno nastąpi. Wierzę w to, jestem przekonany, że to będzie szybko, sprawnie i surowo także, bo na to zasługują te wszelkie czyny. Więc myślę, że sam Orban nie był w stanie znieść tej spektakularnego zwycięstwa Madziara i patrzeć mu w oczy w tym momencie, więc się po prostu wycofał. Mówi się też o tym, że dzięki temu, że nie będzie posłem, nie będzie musiał składać oświadczeń majątkowych, no ale myślę, że to nie jest najistotniejszy element.
4: Na razie mówi się, że pojechał do Stanów Zjednoczonych, bo tam ma już swoją rodzinę od pewnego czasu, ale też niektórzy mówią, że pojechał dlatego, że jako znany kibic piłkarski chce obejrzeć Mistrzostwa Świata. Pan przewiduje, że on tam jednak planuje zostać dłużej?
21: Ja myślę, że to mogą być dłuższe, w cudzysłowie, wakacje, kiedy on będzie obserwował, co się będzie działo w ramach aktywności prokuratury przede wszystkim. Spodziewam się, że on na pewno spróbował się jak najlepiej zabezpieczyć przed odpowiedzialnością, no ale jednak był kierującym tą wielką machiną państwa. Wiemy o działaniach jego zięcia Istvana Tiborcza, który właśnie w Stanach Zjednoczonych już się zainstalował wraz z żoną. Tam mogą być bardzo poważne zarzuty korupcyjne. Więc przypuszczam, że będzie jeszcze w tych Stanach Zjednoczonych przez dłuższy czas mieszkał i obserwował scenę polityczną i działania prokuratury na Węgrzech.
4: Jednocześnie Peter Modior zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że naprawdę sytuacja w państwie nie jest dobra. 3 miliony ludzi, mówił, żyje w ubóstwie. Przypomnę, to jest na 9,5 miliona mieszkańców, a więc 1/3. Setki tysięcy emerytów żyje poniżej minimum socjalnego. Ubóstwo dzieci jest poważnym problemem w kraju. A ustępujący rząd w ciągu 3 miesięcy wydał 90% planowanego rocznego deficytu. Czy jednocześnie jest to sygnał ze strony Petera Madiara, że okej, dostałem nieprawdopodobny mandat, olbrzymi kredyt zaufania, ale też no nie jestem cudotwórcą i wiadomo, że jutro sytuacja w kraju się nie zmieni. Myśli pan, że będzie miał również ten taki mandat, powiedziałbym, cierpliwości ze strony Węgrów?
21: Myślę, że przez dłuższy czas będzie miał ten mandat, bo rzeczywiście on wykreował wokół siebie tak niezwykłą emocję, która powoduje, że no ja mam wrażenie, że naród go kocha po prostu. On jest niesiony na rękach, na takiej nawet symbolicznej fali tego entuzjazmu społeczeństwa. On surfuje i jeszcze przez dłuższy czas ta fala go będzie niosła. Natomiast zmiany muszą być bardzo konkretne. Węgrzy muszą zobaczyć to w swoich też portfelach, istotne zmiany. Ale przede wszystkim wydaje mi się, to słowo też dominowało w jego exposé, zaufanie, praca na rzecz ludzi, odzyskiwanie zaufania państwa i pokora i służba. Wszystko, co jest przeciwieństwem tych długich lat Fideszu. On będzie chciał to pokazać, że są blisko ludzi. Zresztą tworzą taki specjalny instytut, który będzie działał przy rządzie. Nie będzie częścią rządu, ale będzie działał przy rządzie. Taki obywatelski instytut, który będzie w stałym kontakcie z wyborcami, aby wiedzieć, czego ludzie oczekują i też angażować ludzi do działania na rzecz państwa. To jest, myślę, że świetny pomysł do tej współpracy takiej stałej pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem, aby rząd nie był w oczach obywateli elitą z Budapesztu, tylko żeby był też częścią społeczeństwa.
4: No i nie sposób w magazynie europejskim nie powiedzieć o sprawach europejskich. Odegrano hymn Unii Europejskiej, czego nie było od dawna w tym gmachu. Wróciła flaga unijna. Ale też no, wracają pytania, czy te środki unijne, które najszybciej mogą wesprzeć ten rząd, pana zdaniem się pojawią? Jaki też jest klimat w tej sprawie w Parlamencie Europejskim? Bo ja no, tam przypatrując się pracy tej instytucji, słyszę czasami opinie, ale poczekajmy, no niech on w końcu coś pokaże. Niech rzeczywiście zacznie przywracać praworządność, tym bardziej, że tu nie ma sytuacji jak w Polsce, że rząd chce, a prezydent blokuje. On może wszystko. Pana zdaniem znowuż będzie więcej kredytu zaufania ze strony unijnej dla Petera Madiara, czy jednak nie, poczekajmy, niech położy coś na stole.
21: Kredyt zaufania jest ogromny i on na pewno przełoży się na decyzje dotyczące uwolnienia środków. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, są głosy, ja je słyszę, rozmawiam z posłami z różnych frakcji, o tym, aby nie popełniać błędu i nie zwalniać środków tak od wyłącznie na zasadzie mandatu zaufania, ale to będzie też zależało od terminów, które są związane z uwalnianiem tych środków. Jeśli chodzi o KPO, no to mamy termin do sierpnia, więc tutaj nie ma mowy o jakichś działaniach, które by mogły być zrobione konkretnie do sierpnia, więc te środki na pewno zostaną uwolnione no, także na bazie zaufania odnośnie przyszłych działań, jakiegoś planu, który zostanie przedstawiony, ale jeśli chodzi o już te fundusze strukturalne, to na pewno będą położone konkretne wymogi przed rządem węgierskim i rząd węgierski się w ogóle od tego nie odżegnuje. Oni mówią, tak, my chcemy spełniać wymogi, będziemy je spełniać, bo mamy większość konstytucyjną, chcemy zmieniać kraj. Ja myślę, że napisana zostanie w ciągu 2-3 lat nowa konstytucja Węgier i te zmiany będą naprawdę głębokie. Więc wierzę, że wszelkie środki zostaną zwolnione, także SAFE, pamiętajmy, bo on również jest zapisany i to są ogromne środki, to jest 17 niemal miliardów euro. Więc te środki wpłyną, myślę, w całości na Węgry i pomogą gospodarce odzyskać równowagę i dynamikę wzrostu.
4: Pięknie dziękuję. Przypomnę, gościem magazynu był pan Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
21: Dziękuję bardzo.
4: Podziękowania też dla Mariety Wiśniewskiej, Macieja Golczyńskiego i Pawła Ziętary za pomoc w przygotowaniu magazynu. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj, zaraz po 22.
2: A to 360 w południe także dobiega końca. Program przygotowaliśmy dzisiaj z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. O godzinie 14 informacja, po informacjach na Zapytam Inaczej zaprosi państwa Anna Piekutowska. Filip Kekusz, do usłyszenia.
3: Reklama.
22: Kamper spakowany? Jedziemy?
23: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
22: Znowu? Przecież już brałeś.
23: Ale działała za słabo i za krótko.
24: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
25: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: No i jak twój kręgosłup?
27: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
28: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
29: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Śledczy próbują się dowiedzieć, jak Zbigniewowi Ziobrze udało się przedostać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Ceny ropy znowu rosną w reakcji na ciągle przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i brak porozumienia na horyzoncie. Złota Palma już czeka, mieszkańcy Cannes też. Najbardziej popularny francuski festiwal filmowy, czas zacząć. Minęła 14. Czas na informację TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura sprawdza, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Śledczy wysyłają w tej sprawie pytanie do amerykańskiej ambasady w Polsce. Bo choć już od kilku lat Polacy lecący do Stanów nie potrzebują wizy, to jednak paszport w przekroczeniu granicy jest potrzebny. Maciej Kluczka.
2: Prokuratura sprawdza też, kto pomógł Ziobrze w tej podróży. Bo pomoc w ukrywaniu się osoby podejrzanej jest karalna. A Ziobro pochwalił się nawiązaniem współpracy z telewizją Republika. Niewykluczone więc, że działania tej stacji znajdą się pod lupą śledczych.
3: Złożyliśmy postępowania sprawdzające, mające zbadać działalność wszelkich osób, które mogły w jakikolwiek sposób utrudnić to postępowanie poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
2: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Prokuratura będzie też starać się o uzyskanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry. Taki dokument pozwoliłby zatrzymać byłego ministra, gdyby ten wrócił zza oceanu do Europy. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Ceny ropy rosną tak samo jak obawy, że konflikt w cieśninie Ormus potrwa jeszcze długo, bo Irańczycy odrzucili propozycje Amerykanów i przedstawili swoje żądania. Te według prezydenta Donalda Trumpa są nie do zaakceptowania. O wojnie, która miała trwać krótko, a ciągnie się już od ponad 2 miesięcy, Tomasz Orchowski.
4: Trump za nie do zaakceptowania uznał żądania Iranu dotyczące między innymi odszkodowania za straty wojenne i podkreślenie, że to Teheran kontroluje cieśninę Ormus. Niestety, Amerykanie, kierując się podejściem reżimu syjonistycznego, nadal upierają się przy swoich stronniczych poglądach i bezpodstawnych żądaniach. Mówił rzecznik irańskiego resortu dyplomacji. Jutro o sytuacji w cieśninie Ormus mają rozmawiać ministrowie obrony z ponad 40 państw. Gospodarzem spotkania będą Wielka Brytania oraz Francja, które wysłały swoje okręty na Bliski Wschód. Londyn i Paryż zastrzegają, że zaangażują się w jakąkolwiek misję morską zabezpieczającą cieśninę dopiero po zakończeniu walk w regionie. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
1: Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Objęty jest ewakuacją. Najnowsze testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach. Większość pasażerów wycieczkowca Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku przechodzą badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Ghebreyesus, uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy o początku nowej globalnej pandemii.
5: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
1: Do tej pory WHO potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. Dzisiaj na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny. Paweł Radzewicz.
6: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
6: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
8: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
6: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata. Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się jutro i potrwa do 23 maja. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
9: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
1: A o Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy. Może dzisiaj zagrzmieć. W większości kraju są ostrzeżenia przed burzami, także z gradem. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Jest 14.05, Anna Piekutowska, dzień dobry, zaczynamy Zapytam Inaczej i zaczynamy od rocznicy, dlatego że jutro mija 100 lat od momentu, kiedy w maju 1926 roku Józef Piłsudski sięgnął po władzę siłą. Po kilku dniach walk w Warszawie zginęło prawie 400 osób, ale jednak w polskiej pamięci wydaje się, że dużo silniejszą od opowieści o wojskowym przewrocie okazała się właśnie legenda marszałka i legenda sanacji i o tym, jak dzisiaj pamiętamy zamach majowy, dlaczego trudno nam jest rozmawiać o takim autorytarnym wymiarze II Rzeczypospolitej i co ta pamięć w ogóle mówi o nas dzisiaj w Polsce, porozmawiam z profesorem Maciejem Górnym z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry.
10: Wydaje mi się, że zamach majowy stawia takie bardzo aktualne pytanie, czyli czy wolno ograniczać demokrację w imię ratowania państwa, czy na przykład innych ważnych wartości. I czy ma pan poczucie, że w polskiej pamięci historycznej ten zamach majowy jest pamiętany? A jeśli tak, to jaka to jest pamięć?
11: Wydaje mi się, że w zasadzie chyba nie. To znaczy wiemy wszyscy o tym, uczymy się o tym w szkole. To jest jakoś tam w miarę przyswojona wiedza historyczna. Natomiast zamach majowy nie ma wyraźnego znaku. Nie jest opatrzony morałem. Nie bardzo wiemy, co o nim myśleć i to, co się dzieje wokół rocznic, nawet tej rocznicy, no setnej bądź co bądź, to jest bardzo wyraźna wskazówka, że tak właśnie jest, że nie potrafimy sobie z tym jakoś sensownie poradzić. No, tym razem to już trochę tradycja, ale grupa posłów Sejmu zgłosiła projekt uchwały potępiający Piłsudskiego.
10: Niech zgadnę, z PSL-u.
11: Nie. Głównie z Ruchu Narodowego, tej części Konfederacji.
10: A to mnie pan zaskoczył.
11: Między innymi poseł Bosak się pod tym wnioskiem podpisał. Z tego wniosku oczywiście nic nie będzie. Sejm go albo już odrzucił, albo odrzuci, nie uchwali go. No ale ciekawe, że w roku bodajże 2015, no mniej więcej w okolicach poprzedniej okrągłej rocznicy, trochę wcześniej, dosyć podobny wniosek składali z kolei posłowie SLD i PSL. I on też nie został uchwalony. Jest to taki, to, że ten motyw tak powraca raz z jednej strony, raz z drugiej, to trochę nam mówi też to, że za żadnym z tych razów do niczego nie doszło. Tak? Właściwie nie jesteśmy w stanie czegokolwiek ostatecznie o tym powiedzieć, co myślimy.
10: Ale czy pan uważa, że ten moment powinien zostać jakoś lepiej, nie wiem, upamiętniony, zaznaczony i czy ta pamięć, albo właściwie tak jak pan powiedział, nie pamięć o zamachu majowym, co ona nam mówi o nas dzisiaj?
11: Musielibyśmy sobie, znaczy ja uważam, że to jest zmarnowana szansa i że mało jest w historii Polski takich wydarzeń, które mogłyby mieć tak duże znaczenie dla edukacji obywatelskiej. Znaczy zamach majowy to jest ten fragment historii, przy pomocy którego możemy kształtować świadomych obywateli, uczyć ich rzeczy ważnych też dla nas dzisiaj.
10: O demokracji.
11: Ale żeby to się o demokracji, o tym, jaka jest jej wartość, o tym, jak źle się o niej mówi, jak i że jest rzeczą normalną, że ona ma kiepską prasę. To jest coś, co jest jakby trwałą cechą reżimów demokratycznych. One są mało efektowne, rozgadane, nieskuteczne. Skuteczny jest autorytaryzm i zdecydowany, i nie jest rozgadany, prawda? Ale to, że ostatecznie autorytarne rozwiązanie nie naprawia żadnych błędów demokracji, a przynosi nowe własne i potęguje te, które piętnuje w reżimie demokratycznym, no to jest wielka lekcja przewrotu z roku 26, której moglibyśmy się nauczyć. No, to jest Piłsudski ruszał po władzę z hasłami że rozpędzi darmozjadów, złodziei i malwersantów, no, po czym rządy sanacji brały w łapę i kradły pieniądze tak bardzo, że usunęły w cień te wszystkie wcześniejsze afery. Więc to jest tutaj taki potencjał opowieści, no nie tylko o tym, że dyktatura jest, nie rozwiązuje żadnych problemów demokracji, a przynosi własne, ale też o kilku innych sprawach. No tylko, że na przeszkodzie do tego, żeby coś sensownego z tym zrobić, stoi ten problem, który no, psychologicznie jest trudny, że trzeba by, żebyśmy się zgodzili wewnętrznie na to, że bohater polskiej historii, czyli Józef Piłsudski, by mógł odgrywać jednoznacznie negatywną rolę w polskiej historii, jednocześnie będąc tym, kim jest, to znaczy wielkim Polakiem, wielkim zasłużonym dla polskiej historii, współtwórcą niepodległego państwa.
10: A tymczasem nam się nie udaje stworzyć opowieści o Piłsudskim, która będzie wystarczająco zniuansowana, a nie negatywna.
11: No tak, no to jest taki dziecięcy problem, tak? Znaczy społeczeństwo chce wiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły, no i nie wypada, żeby ten dobry robił złe rzeczy. No tutaj jest właśnie taki problem, że ten dobry z naszej bajki robi coś jednoznacznie złego i w historii w roku 26 trzeba by przeciwstawić z jednej strony Piłsudskiego i jego obóz demokracji. Nie jakimś jego osobistym wrogom, nie Dmowskiemu, tylko demokracji. Jak czytamy teksty Piłsudskiego z okolic zamachu, no to nie jest to te fronty, które on wyrysowuje, to nie są fronty pomiędzy nim a NDK-ami, to jest front pomiędzy nim a demokracją, pomiędzy nim a parlamentaryzmem. On atakuje Sejm jako taki, posłów jako takich, uderza w ten system, chce wywrócić stolik. To nie jest jakby pod tym względem, to nie jest ciąg dalszy tego sporu dwóch trumien, które rządzą polską polityką, tylko to jest coś nowego.
10: To też nie jest taki typowo polski problem, dlatego że w latach 20. i 30. w Europie było sporo krajów, które miały jakiś autorytarny zwrot. Demokracja załamywała się niemal w całym regionie, ale jednak pamięć o zamachu majowym nie stała się takim symbolem ostrzegającym przed autorytaryzmem, jak na przykład pucze wojskowe w innych krajach.
11: To jest też pokłosie tego, że ten nasz autorytaryzm nie był tak okrutny, tak krwawy, jak niektóre inne autorytaryzmy.
10: No ale 400 osób zginęło, nie był też bezkrwawy.
11: No tak, ale to jest jasne, za każdym razem to jest tragedia i tragedią są też zniknięcia ludzi, takich jak generała Zagórskiego, którego najprawdopodobniej zamordowano po prostu prawdopodobnie na rozkaz Piłsudskiego. I Bereza Kartuska to też jest tragedia polskiej historii i zamykanie w więzieniach i prześladowanie opozycji politycznej. To wszystko są rzeczy, których wymazać nie można, ale no, i było wtedy w Europie kilka takich reżimów autorytarnych i państw zmierzających w tę stronę, w których ten rachunek zwłok był dużo wyższy i działy się rzeczy.

0: polskim i tym, który obejmuje władzę, jest Antanas Smetona, czyli tak samo jak Piłsudski, też ojciec niepodległości. No jest kilka też takich, takich przewrotów, co jest też charakterystyczne i co być może utrudnia jakby jednoznaczną ocenę i trochę tak rozmydla ten autorytaryzm w Polsce, to jest to, że on nie miał swojej ideologii. To nie był ruch faszystowski, który doszedł do władzy poprzez przewrót, tak jak to zrobił Mussolini. Ruch faszystowski w Polsce zawiązał się dopiero w reakcji na przewrót majowy. Obóz Wielkiej Polski powstał dopiero po zamachu i pod jego wpływem. Więc tutaj jakby to też jest trochę problem, że mamy, znaczy problem, to nie jest dla nas żaden problem, natomiast to utrudnia jednoznaczną ocenę i takie jasne porozstawianie, rozdzielenie ról pomiędzy poszczególnymi aktorami tej historii. W innym miejscu są ludzie, którzy piszą i opowiadają o tym, jak to oni są twardymi chłopcami i wezmą władzę, a w innym miejscu są ci, którzy faktycznie to robią i tę władzę biorą i wszystkich za twarz też.
1: Oglądałam ostatnio debatę historyków, w której pan brał udział. Jeśli państwo mają chęć, to też mogą ją państwo znaleźć online. Instytut Pileckiego ją organizował. I ta rozmowa, ta debata uświadomiła mi, że po 100 latach spory o to, czy zamach majowy był nieunikniony, to są dalej bardzo żywe.
0: No tak. Trochę mi niezręcznie o tym mówić, chociaż oczywiście cieszę się, że pani oglądała tę debatę.
1: Ale to nie jest kwestia tylko tej debaty, jakby uogólnijmy to bardziej. Tutaj nie musi się pan odnosić akurat do niej.
0: To też trochę dlatego, znaczy między innymi dlatego jest mi niezręcznie, bo wydaje mi się, że historycy są specyficzną grupą zawodową i być może niektóre cechy u nich takie też... No, występują częściej niż w ogóle populacji i przywiązywanie się do pewnych postaci, ideologii z przeszłości, to się zdarza w naszym zawodzie. Znaczy chodzą po tym padole prawdziwi Piłsudczycy, no i to są historycy, niektórzy, tak? Chodzą po tym padole prawdziwi endecy i to też są historycy, no i ja reprezentuję ten sam zawód i no, nawet jeżeli nie zawsze z sympatią, to z empatią się odnoszę do koleżanek i kolegów, którzy żyją tą historią bardziej niż ja nią żyję. Ta debata, której pani widziała, państwo być może nie widzieli, no ona trochę pokazuje to właśnie, że niektórzy z nas żyją historią w sposób trudny do zrozumienia dla kogoś, kto historykiem nie jest albo pasjonatem historii nie jest.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Górny z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk był moim państwa gościem.
0: I dziękuję pięknie.
1: Dziękuję. Teraz czas na informacje o 14.20, a po nich wracamy.
2: Autopromocja.
3: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
4: Przecież to jest kompletna bzdura.
3: No dobra, połowie osób.
4: Radykalnie mniej.
3: 10% osób.
4: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
5: Niech się święci 3 maja.
6: Prawdziwa historia Polski.
7: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV EUR AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow!

0: możemy go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo.
1: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Litwa przekaże ponad 10 milionów euro na inicjatywy związane z powrotem uprowadzonych ukraińskich dzieci. Mowa również o rehabilitacji psychologicznej i medycznej oraz wzmocnieniu systemu ich opieki. Deklarację w tej sprawie podpisali szef litewskiej dyplomacji oraz minister spraw zagranicznych Ukrainy. Według władz w Kijowie Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Romulus Rusinsendi, kandydat na ministra obrony w rządzie premiera Węgier Petera Modziora, zapewnił, że Budapeszt nie wyśle wojsk na Ukrainę ani nie przywróci poboru. Oznajmił, że jednym z kluczowych zadań będzie przywrócenie zaufania sojuszników do sił zbrojnych Węgier. Kandydat Tise zaznaczył, że jego priorytetem będzie też odbudowa morale w wojsku oraz podwyższenie pensji dla żołnierzy i poprawa warunków ich służby. Władze Krakowa i lokalnych uczelni podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie metra. Uczelniane konsorcjum ma wspierać miasto m.in. przy planowaniu, badaniach terenu oraz kwestiach prawnych. Akademia Sztuk Pięknych odpowiadać będzie natomiast za kwestie estetyczne metra. Prezydent miasta liczy, że budowa rozpocznie się około 2030 roku. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
10: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. 22 filmy powalczą o Złotą Palmę na rozpoczynającym się jutro 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. Wśród nich nowy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz historie równoległe Asghara Farhadiego, które są reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Delocq.
11: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
10: Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Koncert Za Miłość rozpocznie 21 czerwca Malta Festival, widowisko audiowizualne nad Jeziorem Maltańskim, podczas którego wystąpią Natalia Kukulska, Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński czy Anna Maria Jopek. Znane polskie utwory zostaną ułożone w emocjonalną narrację, którą podkreśli scenografia oparta na projekcjach i efektach świetlnych. Instytucje kultury w całej Polsce przygotowują się do Nocy Muzeów i szykują szczególne atrakcje. I tak Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza chętnych, aby przygotowali stroje w stylizacji inspirowanej Art Deco i wzięli udział w konkursowych pokazach mody, które odbędą się tam 16 maja. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowe zdjęcie z profesjonalnej sesji, będą też nagrody. Właśnie zbiory Art Deco są dumą Płockiego Muzeum, które ma także największą w Polsce kolekcję sztuki i rzemiosła artystycznego z okresu secesji. Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia w Będzinie zbiera pamiątki po nieistniejącej już kopalni węgla kamiennego Groziec. Eksponaty zostaną wykorzystane na nowej wystawie. Organizatorzy poszukują przede wszystkim rzeczy o charakterze historycznym i osobistym, jak legitymacje pracownicze, odznaczenia, medale, dokumenty. Kopalnia Groziec działała w Będzinie około 100 lat. Została wygaszona w 1998 roku.
9: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Pojawią się także przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Na termometrach od 18 stopni na zachodzie do 24 na południowym wschodzie.
8: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
12: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o bardzo ciekawym konkursie. Chodzi o to, że badacze i badaczki z SGH zebrali prawie 70 pamiętników osób wymagających opieki oraz ich bliskich i opiekunów, i z tej relacji, z ich opowieści wyłania się taki obraz życia, w którym ogromny ciężar fizyczny, emocjonalny, finansowy spoczywa na rodzinach, a nie na systemie, i to na rodzinach, które są bardzo często pozbawione wsparcia, informacji i możliwości odpoczynku. I o tych pamiętnikach w tym konkursie porozmawiam z dr Magdaleną Kocejko z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Co panią najbardziej zaciekawiło, czy może nawet zaskoczyło w lekturze tych relacji, i czy pojawiały się takie wątki, które powtarzały się jakoś w historiach?
13: To ja myślę, że przede wszystkim zacznę od tego, może najpierw powiem parę słów w ogóle o tych pamiętnikach, że my w naszym instytucie ogłosiliśmy taki konkurs, który nazywał się Kroniki Opieki Długoterminowej, i w ramach tego konkursu zaprosiliśmy zarówno opiekunów formalnych, nieformalnych, jak i same osoby, które na co dzień korzystają ze wsparcia i opieki, żeby przysłali do nas swoje pamiętniki. Otrzymaliśmy około 70 takich relacji. No i co mnie zaskoczyło przy lekturze tych pamiętników, to chyba przede wszystkim taka ogromna emocjonalna złożoność tych doświadczeń, i też to, jak w jakim, chyba nie boję się tego słowa, też bardzo często takim obciążeniu funkcjonują, często wieloletnim funkcjonują osoby, które na co dzień wspierają swoich rodziców, rodzeństwo, inne bliskie osoby, czasami przez wiele, wiele lat, w sposób, który jest niewidoczny dla otoczenia.
12: Ale bardzo ciekawe jest to, że pani mówi w pierwszych słowach o tym psychologicznym aspekcie, a nie, nie wiem, finansowym czy strukturalnym.
13: Tak, ja myślę, że może dlatego, że ten finansowy i strukturalny mnie nie zaskoczył. To jakby to, że my w Polsce mamy problem z systemowym zapewnieniem wsparcia takiej opieki długoterminowej, czy też wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcia asystenckiego. To jest coś, co mnie nie zaskoczyło, bo ja to po prostu wiedziałam. To, że w tych pamiętnikach pojawił się wątek, że opieka to też pieniądze, że opieka kosztuje, i opieka kosztuje na wiele różnych sposobów, bo kosztuje dlatego, że te usługi trzeba sobie kupić. Te usługi rozumiane jako usługi opiekuńcze, rehabilitacje, ale też często całą masę różnych sprzętów, które potrzebne są w takiej codziennej opiece, że to osoby muszą kupić ze swoich prywatnych środków, często ze środków tej osoby, z jej renty czy emerytury, ale czasami z własnych. Ale są też takie koszty, które są mniej widoczne. To będą takie koszty, które... Znaczy, te też nie są widoczne, ale takie koszty, które są jeszcze mniej widoczne, to, że z powodu sprawowania takiej opieki długoterminowo, często bez wsparcia państwa przysłowiowego w tym, te osoby muszą rezygnować z dodatkowych zleceń, zarobków, a czasami z pracy pełnoetatowej. W związku z tym z opieką może się też wiązać zubożenie, i to jest coś, co też w tych pamiętnikach było widać. Natomiast dlaczego zaczęłam od tych psychologicznych? Bo te pamiętniki były taką bardzo osobistymi, emocjonalnymi opowieściami o takiej właśnie złożoności uczuć wokół tej opieki. Że czasami opiekujemy się osobą, którą bardzo kochamy, ale mamy już dosyć. A czasami opiekujemy się osobą, z którą nie mieliśmy dobrej relacji, ale nie ma w otoczeniu nikogo innego.
12: Ja czytam tylko fragmenty, ale to, co z nich wyczytałam, to była samotność. Taka dojmująca naprawdę, i też związana z przeciążeniem opiekunów oczywiście. Czy to jest tak, że cały czas ta opieka jest sprywatyzowana, to znaczy państwo ją zrzuciło właśnie na rodziny? I czy to jest źle? Bo może to jest dobry sposób, tylko po prostu przydałoby się wsparcie w tej samotności.
13: To ja może najpierw powiem, że ta samotność faktycznie była, i ona była z perspektywy opiekunów, ale też była z perspektywy osób wspieranych. Do nas dotarło trochę pamiętników osób, które na co dzień są wspierane, po prostu potrzebują opieki i wsparcia. I tam ta samotność też była. Tam była ta samotność i to poczucie takiej zależności od jednej czy dwóch osób, których się niekoniecznie wcale wybrało, ale albo też których, że te osoby wyczuwały też, że to jest za dużo. dużo. Także to takie, ja bym powiedziała, takie wzajemne, jakieś takie powiązanie w tej samotności, takim uwiązaniu tą sytuacją opieki, to bardzo mocno z tych pamiętników przebijało. Natomiast jeśli chodzi o tą prywatyzację, to ja bym to rozumiała dwojako, bo z jednej strony ta prywatyzacja to po prostu jest kwestia kupowania na rynku tych usług, które mogłoby czy powinno świadczyć państwo. I ten proces jest, ale nie każdego na to stać. To są potężne pieniądze, żeby zapewnić całodobową opiekę prywatnie. To my nie mówimy tu o minimalnej krajowej, tak? Nie mówimy często też o jednej osobie. To nie są rzeczy, na które ludzi będzie stać w żadnym, nawet najbogatszym społeczeństwie. Tu jest potrzebne państwo i to państwo powinno być bardziej aktywne i to państwo powinno ten problem nie tylko bardziej zauważać, ale też po prostu, no, poważnie się nim zająć. I tutaj ci opiekunowie, no my w Polsce mamy mocne zrzucenie tej opieki na rodziny, na tych opiekunów nieformalnych. To, że tych opiekunów nieformalnych trzeba zauważyć i wesprzeć, to jest osobna, znaczy to jest równie ważna rzecz, to jest wszystko ze sobą powiązane.
12: I właśnie teraz, w zeszłym tygodniu, rząd przyjął projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Projekt zakłada między innymi powiatowych koordynatorów i bon senioralny. I czy jaki to ma związek z tymi pamiętnikami? No czy te propozycje są odpowiedzią w wyartykułowanych w tych pamiętnikach problemach?
13: I tak i nie.
12: Odpowiedzią na te problemy.
13: Tak, no i tak i nie. To znaczy, ja nie będę tu mocno narzekać i zacznę od tego, że doceniam, że projekt takiej ustawy się pojawił. Doceniam, że to faktycznie problem jest na poziomie legislacji w jakiś sposób zaadresowany. No, natomiast trudno jest o tej ustawie mówić jako o kompleksowym zaadresowaniu tych problemów. To jest ustawa, która skupia się w dużej mierze na koordynacji działań, która, no mamy tam ten bon senioralny, jak ja dobrze rozumiem, on jest wprowadzony w formie programu, czyli też nie jest to rozwiązanie, które możemy mówić, że jest systemowe dla wszystkich, tak? On jest też obwarowany wieloma warunkami. To wszystko super, to są jakieś kroki, natomiast my jako państwo, jako społeczeństwo musimy problemem opieki długoterminowej zająć się w dużo bardziej poważny sposób. Musimy zauważyć fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, że mamy coraz więcej osób starszych, mamy także bardzo dużą grupę osób z niepełnosprawnościami i ani te osoby, ani ich opiekunowie nie mogą być zostawieni sami sobie. Nie można im też dawać takich, znaczy każda forma wsparcia jest ważna, ale dawanie wsparcia w formie programu na kilka miesięcy, pod wieloma warunkami, to jest jakby, nie chcę powiedzieć, to jest dla mnie to, nie chcę tutaj nadużywać takich mocnych słów.
12: Proszę bardzo,
13: nie. Ale chyba użyję, że to jest trochę też okrutne. Nie robi się tego ludziom. A czy jak dajemy wsparcie, dajmy je na stałe. Starajmy się je, ja rozumiem, że to wszystko jest drogie, ale starajmy się je dać w takim wymiarze, w jakim ono jest potrzebne. Starajmy się nie komplikować tych procedur, nie stawiać miliona warunków, tak? I jakby wydaje mi się, że jeśli chodzi o opiekę długoterminową, my powinniśmy no bardzo, dużo bardziej poważnie potraktować tą kwestię, zwłaszcza, że doświadczenie opieki nad osobami starszymi czy też z niepełnosprawnościami jest doświadczeniem bardzo wielu z nas.
12: No, tylko pytanie, czy na tyle wielu, żeby to zaważyło na przykład na wyborach i na wybraniu jakiejś konkretnej partii. Wspominam o tym, dlatego że jednak osoby z niepełnosprawnościami, osoby zależne, ich opiekunowie i opiekunki, to nie jest taka grupa wpływu, która jakoś bardzo mocno może na naszą politykę naciskać.
13: Ja się kiedyś nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że problem polega na tym, że my traktujemy opiekę w kategoriach rzeczy, która nie jest polityczna, tylko jest prywatna. I to jest problem polityczny. To jest problem, ale też to jest problem polityko-publiczny, bo jeśli mówimy o tym, że ludzie rezygnują z pracy z powodu opieki, jeśli mówimy o wielkim wypaleniu, kryzysach zdrowia psychicznego z powodu opieki, to mówimy o problemach publicznych, bo to nie dotyczy tylko pojedynczych osób, tak? I natomiast żyjemy w takim świecie, gdzie to jest zepchnięte wyłącznie do sfery prywatnej, a konsekwencje tego też są publiczne, bo tak jak powiedziałam, jeśli w tych pamiętnikach widzimy, że ludzie muszą rezygnować z pracy z powodu opieki, tak?
12: No to jeśli to jest temat polityczny, to dlaczego państwo nie zrobi jakiegoś wielkiego badania, żeby pokazać tutaj statystyki i procenty, tylko takie indywidualne głosy zebrane w pamiętnikach? Minutka nam została.
13: No to myślę też dlatego, że wiadomo, że zajęcie się opieką długoterminową to jest problem bardzo złożony i też to nie jest tanie, ale to jest coś, co trzeba zrobić. I wydaje mi się, że jeśli na to nałożymy też różne oczekiwania, na przykład związane z tym, że środowisko osób z niepełnosprawnościami czeka na asystencję osobistą, która jest niezwykle potrzebna, jest bardzo kluczową usługą, ale też jest usługą drogą. Jak to wszystko zbierzemy razem, to mówimy o bardzo dużych pieniądzach, ale też mówimy o bardzo złożonej reformie, wymagającej koordynacji, wymagającej nowych instrumentów, nowych działań. Ja myślę, że ta złożoność to jest coś, co dla naszych rządzących, niezależnie od partii, jest trudne.
12: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Kocejko z Katedry Polityki Społecznej ze Szkoły Głównej Handlowej opowiadała o pamiętnikach. Bardzo dziękuję. I witam już Wojtka Kowalika, zapowie EKG. Witaj.
14: Tak jest. Końca kryzysu paliwowego nie widać. Ropa naftowa dzisiaj znów drożeje. Paliwa są drogie. No a my w EKG zastanowimy się, jak to po kolei będzie się przekładać na kolejne ceny w gospodarce. Czyli co i kiedy może drożeć, jeżeli sytuacja się nie uspokoi. No i kiedy możemy zobaczyć apogeum tych wzrostów, czyli do jakiego poziomu może dojść inflacja.
12: To ja w takim razie polecam się po 15, bo będziemy zdecydowanie mniej apokaliptycznie rozmawiać.
15: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Masz już Modivo Club Gold?
19: Nie, a warto?
18: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
19: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
19: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
21: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
23: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
25: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
26: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
25: Serio? Też na wysokie kwoty?
26: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
27: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
28: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę, każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Szefowie dyplomacji krajów unijnych zdecydowali o przywróceniu pełnego handlu z Syrią. Oznacza to zniesienie limitów m.in. na metale i ropę z tego kraju. Decyzja uchyla obowiązującą od 2011 roku sankcję za naruszenia praw człowieka w czasach reżimu Bashara al-Assada. Po jego obaleniu zniesiono większość sankcji. Przywrócenie pełnego porozumienia ma stanowić element szerszej polityki Unii Europejskiej wspierającej transformację w Syrii oraz odbudowę tego kraju. Brytyjskie MSZ nałożyło sankcje na kolejne 85 osób i podmiotów z Rosji. To w reakcji na przymusowe wywożenie, indoktrynowanie i militaryzowanie ukraińskich dzieci, a także wprowadzenie wojny propagandowej. Według władz w Kijowie do tej pory ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci zostało przymusowo przetransportowanych do Rosji oraz na terytoria tymczasowo okupowane. Na listę sankcyjną wpisano także 49 osób pracujących dla Social Design Agency, powiązanej z Kremlem agencji, zajmującej się prowadzeniem kampanii propagandowych. Sejm w tym tygodniu ponownie zajmie się kryptowalutami. Tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami. Rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Wszystko wskazuje jednak na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze, mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
6: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
7: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu zonda krypto naprawdę bardzo mocno pomogła w kampanii.
5: PiS liczy z kolei, że prezydent znów ustawę zawetuje. A jeśli nie uda się wprowadzić rządowych przepisów, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Holandia i Belgia walczą z inwazją amerykańskich raków. Pochodzące z Ameryki Północnej raki coraz szybciej opanowują wody obu krajów. Inwazyjny gatunek niszczy roślinność, zjada jaja płazów i ryb, podkopuje brzegi oraz pogarsza jakość wody. Lokalne władze alarmują, że bez masowych odłowów ekosystemy mogą się załamać. Rak luizjański od lat rozprzestrzenia się w Europie. Do środowiska trafił prawdopodobnie przez handel akwarystyczny. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze utrzyma się dziś duże zachmurzenie. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady, a w centrum, na Pomorzu oraz na południu kraju możliwe burze. Temperatura osiąga maksymalnie od 18 stopni na zachodzie do 24 na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi 28 maja, Warszawa.
10: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
11: Na 43 Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy, jak i kiedy obecny szok paliwowy, a na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał się kończyć, przełoży się na nasze kieszenie. I o tym za moment, ale skoro o paliwach mówimy, to jeszcze o cenach na jutro. Będzie taniej. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy w dół do 6,90 zł. 93. A w tym tygodniu mija termin, do którego obniżone są VAT i akcyzę na paliwa w ramach rządowego pakietu paliwowego. Minister energii sugeruje jednak przedłużenie tych rozwiązań i ta decyzja ma zapaść do środy. Teraz jeszcze zerknijmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty i to spore. WIG w górę o 1%, WIG 20 o 1,1%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,23 zł, frank po 4,62, dolar po 3,60, a brytyjski funt po 4,90 zł. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a w studiu Sebastian Roy, ekonomista banku PKO S.A. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Zastanowimy się, kiedy i jak drogie paliwa mogą się przekładać na resztę cen w gospodarce, bo na razie znacząco tego wpływu nie widać.
12: Zdecydowanie tak. Ten pierwszy, bezpośredni, najszybszy wpływ takiego szoku naftowego, z jakim mamy do czynienia, on oczywiście dokonuje się w ultrakrótkim horyzoncie 1-2 miesięcy na paliwach. No i to jest to, co rzeczywiście widzimy, bo wystarczy sobie przypomnieć marcowy odczyt inflacji, który od lutego urósł o 0,8 punktu procentowego. No i właśnie za tych 80 punktów bazowych przyspieszenia inflacji w pełni odpowiadały właśnie drożejące paliwa, które miesiąc do miesiąca nam wtedy zdrożały o 15%. I to jest ten pierwszy efekt. Natomiast jest jeszcze trochę kolejnych efektów. W troszkę dłuższej perspektywie, powiedzmy jednego kwartału, widzimy wtedy wpływ na takie branże jak transport, jak turystyka, zwłaszcza zorganizowana. Później jeszcze w trochę dłuższym okresie, powiedzmy w takim horyzoncie do pół roku, możemy zobaczyć wpływ na żywność, a także na pozostałe nośniki energii. No i dopiero w kolejnym etapie teoretycznie możliwe jest również rozlanie się inflacji już w ogóle szeroko po gospodarce i dosięgnięcie sektora usług.
11: I w szczegółach do tego za sekundkę wrócimy. Ale ten kryzys paliwowy to już tak się wydaje, że przestaje być taki przejściowy szok, a zaczyna być nową normalnością, takim scenariuszem bazowym, jak ekonomiści lubią mówić.
12: Tak, niestety. No to jest czynnik, który już wiemy, że się nie skończył ani po miesiącu, ani po 2 miesiącach. I w związku z tym, prognozując inflację, czy co może jeszcze ważniejsze, prognozując wzrost gospodarczy na ten rok, musimy brać pod uwagę. Zakładałbym, że już do końca roku ta ropa naftowa pozostanie w okolicach tej ceny $100 za baryłkę. I też, żeby sobie ustalić proporcje i jakoś rozumieć, skąd to się wszystko bierze, to chciałbym przywołać tutaj dwie liczby. Pierwszą liczbą będzie 20%, bo mniej więcej za 20% światowej podaży ropy odpowiada Zatoka Perska. A drugą liczbą będzie 10%, bo taki właśnie spadek podaży obecnie obserwujemy. No bo wiadomo, że niektórzy inni eksporterzy ropy naftowej spoza Zatoki Perskiej zwiększyli wydobycie. Państwa Zatoki trochę przekierowały też ten swój eksport, tak żeby ominąć zamkniętą cieśninę Ormus. No a zatem w tym momencie świat mierzy się z niedoborem właśnie mniej więcej tych 10% światowej podaży. No a patrząc na zależności statystyczne, to tego rodzaju spadek podaży wiąże się z mniej więcej 30-procentowym wzrostem cen na rynkach. No i chyba właśnie w tym średnim okresie, przynajmniej do końca tego roku, z takim nowym, równowagowym poziomem ceny ropy naftowej musimy się niestety liczyć.
11: Chociaż to jest tak, że rynki miały nadzieję w ubiegłym tygodniu, że do jakiegoś porozumienia dojdzie. Ta ropa spadła poniżej $100. Dzisiaj ta nadzieja prysła, ropa wzrosła, ale też umiarkowanie. To już jest tak, jakby rynek paliwowy trochę się przyzwyczajał do tej sytuacji.
12: Trochę tak. No, to częściowo na pewno wynika z tego, o czym mówiłem na samym początku. No, te poziomy cen, które widzimy teraz, te okolice $100 za baryłkę, to są poziomy zbliżone do równowagowych. Czyli gdybyśmy permanentnie mieli zostać z tą podażą zmniejszoną o 10%, no to te ceny właśnie takie powinny być. Stąd brak jakiejś nowej, silniejszej reakcji nie powinien dziwić. Ale co więcej, to w kształtowaniu bieżących cen ropy naftowej na na rynkach finansowych, tam bardzo mocno wpływa stan magazynowy, stan rezerw, czy to ropy naftowej, czy poszczególnych destylatów. I tutaj, wpatrując się w szczegóły tej sytuacji, możemy też łatwo dojść do wniosku, że no, świat wciąż jeszcze, o właśnie, tutaj też dwie dodatkowe liczby, żeby sobie ustalić tego skalę. Na początku kwietnia światowe zapasy ropy naftowej pozwalały pokryć 104 dni popytu, 104 dni zużycia. Pod koniec kwietnia zeszliśmy do poziomu 101 dni, tak? Więc też jakby widać, że to nie jest tak, że świat dalej się kręci tylko dlatego, że my w jakimś nadzwyczajnym tempie przepalamy te zapasy ropy. Oczywiście schodzimy z nich, co łagodzi wpływ tego szoku. No ale wciąż jednak te zapasy są dosyć istotne. Tutaj wystarczy wskazać, że zgodnie z politykami Unii Europejskiej te rezerwy ropy powinny wystarczyć na co najmniej 60 dni zużycia. No więc będąc na tym poziomie 100 dni, no wciąż jeszcze gospodarka ma spory bufor, żeby się do tego wszystkiego dostosować i jakoś sobie z tym niedoborem podaży poradzić.
11: Pierwszy efekt widzimy od razu, drogie paliwa, tak jak mówiliśmy. Drugi, jak czytam w Państwa opracowaniu, to 2-4 miesiące, czyli on w sumie już by się mógł zaczynać, to transport i energia, no a energia to nasze rachunki za gaz czy za prąd.
12: To prawda, choć jeżeli chodzi o energię, to akurat tutaj ten obraz jest nieco bardziej skomplikowany, zwłaszcza z perspektywy konsumenta indywidualnego, no bo wiadomo, że taryfy energetyczne to są ceny regulowane i one podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Tak więc to też nie jest tak, że te wszystkie szoki rynkowe muszą się jeden na jeden przełożyć na taryfy dla gospodarstw domowych. No tutaj wciąż jeszcze czekamy, aż sytuacja się wyklaruje, czekamy, aż URE zatwierdzi nowe taryfy, więc tutaj sporo jeszcze może się wydarzyć. Natomiast co do pierwszej części tego efektu, czyli wpływu na transport, to ten horyzont oddziaływania, który wyliczamy w naszym raporcie, czyli właśnie te 2-4 miesiące, on jest też bardzo spójny, jeżeli się wsłuchamy w wypowiedzi przedstawicieli branży transportowej, no to tam często można się spotkać właśnie z takimi opiniami, że no, branża powiedzmy przez kwartał jest w stanie jakoś amortyzować ten wzrost ceny paliwa bez istotniejszych dostosowań w cennikach, no ale gdyby to miało trwać dłużej niż kwartał, no to wtedy już utrzymanie płynności przedsiębiorstwa może wymagać jakichś dalej idących dostosowań.
11: 4-7 miesięcy i ten szok może zacząć przenikać do cen żywności. No a to już problem, bo ceny żywności to przecież 1/4 naszych miesięcznych wydatków.
12: Tak, niestety. No ten wpływ na ceny żywności, no on się będzie odbywał przede wszystkim kanałem cen nawozów, no bo wiadomo, że produkcja nawozów jest bardzo energochłonna, zwłaszcza tam się zużywa duże ilości gazu ziemnego, który również podrożał w trwającym obecnie kryzysie. No natomiast mimo wszystko jednak, tak jak sobie zdekomponować ten wzrost inflacji od poziomów sprzed wybuchu wojny do tych poziomów, które zobaczymy w końcówce tego roku, no to zobaczymy, że te wszystkie cztery kategorie, czyli właśnie paliwa, pozostałe nośniki energii, żywność i cała reszta, czyli ta tak zwana inflacja bazowa, no każdy z tych czynników dołoży mniej więcej 0,5% do inflacji, a więc jeżeli startowali z prognozy 2% inflacji średniorocznej, no to pod koniec roku ta inflacja do 4% poziomu może nam dojść. No a żywność, o której pan redaktor mówi, właśnie prawdopodobnie 0,5% nam do tego rachunku dorzuci.
11: To kiedy pojawi się to apogeum wpływu obecnego szoku paliwowego na inflację? To będzie jakoś przełom lata i jesieni?
12: To będzie nawet nieco później. To będzie taka dojrzała jesień. Zgodnie z naszymi modelowymi szacunkami, to powinien być przełom 3. i 4. kwartału tego roku, czyli właśnie sam środek jesieni. No później ta sytuacja powinna się poprawiać. My się spodziewamy, że ten mniej więcej 4% poziom inflacji na koniec roku to będzie szczyt w tej górce związanej właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. I musimy też pamiętać, że od marca, kwietnia przyszłego roku no, zobaczymy dość oczywiste i dość wyraźne wyhamowanie inflacji związane z efektami bazy statystycznej. Dokładnie tak. Porównując ceny z tymi już podwyższonymi cenami z marca i kwietnia tego roku, zobaczymy niższy roczny przyrost. ale to dopiero w przyszłym roku.
11: Mówi pan, że nawet 4% tej inflacji pod koniec roku możemy zobaczyć. No a to już wyraźnie powyżej górnej granicy celu inflacyjnego, którą prezes NBP wskazał ostatnio jako możliwy bezpośredni powód podwyżek stóp procentowych. Spodziewają się państwo w swoich prognozach w tym roku tych podwyżek stóp?
12: Mimo wszystko nie spodziewałbym się podwyżek stóp procentowych w tym roku. Tutaj też pewnie warto odnotować, że ten poziom 4%, choć oczywiście dotkliwy i bolesny, on nie jest wcale aż tak bardzo odległy od celu inflacyjnego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten cel został wyznaczony na 2,5% rok do roku, ale z możliwym odchyleniem o 1 punkt procentowy, czyli 3,5% inflacja wciąż będzie jeszcze w tym akceptowalnym paśmie odchyleń. Oczywiście prawdą jest, że podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej prezes Glepiński wskazał, zresztą też zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami członków Rady Polityki Pieniężnej, że gdybyśmy mieli do czynienia z wyjściem inflacji poza ten dopuszczalny przedział wahań i to na dłuższy czas, powiedzmy na kilka miesięcy, to w naturalny sposób otworzyłoby przestrzeń do dyskusji o podwyżkach stóp. Natomiast jestem zdania, że na tych dyskusjach ostatecznie sprawa się zakończy. A zakończy się ze względu na to, że tak naprawdę jest wiele czynników strukturalnych, które ograniczają nam ten wzrost inflacji. Przede wszystkim mamy wciąż dosyć słaby rynek pracy, nie mamy jakichś narastających presji płacowych, co również jest bardzo ważne. Ten impuls inflacyjny związany z paliwami, nawet jeżeli on się trochę po gospodarce rozleje, to on będzie najmocniej widoczny w cenach towarów, a nie usług. Ceny usług kotwiczy właśnie ten słaby rynek pracy. No a ceny towarów mają to do siebie, że one się potrafią zmienić dość dynamicznie, ale i te zmiany później się dość szybko odwracają. Więc Rada Polityki Pieniężnej rzeczywiście mogłaby na poważnie rozważyć podwyżki stóp, gdybyśmy zobaczyli, że drożeją nam usługi, bo takie wzrosty cen są bardzo trudno odwracalne. Natomiast to nie jest scenariusz, który my widzimy, patrząc na strukturę tego szoku inflacyjnego, jak on w polskiej gospodarce wygląda. No i w związku z tym wydaje się, że te czynniki strukturalne powinny przeważyć i Rada mimo wszystko nie znajdzie tutaj przyczyn i przesłanek do tego, żeby stopy procentowe podnosić, zwłaszcza, że musimy też pamiętać, że dla Rady Polityki Pieniężnej ważna jest też jakaś taka przewidywalność, komunikowanie się z rynkami finansowymi, a zatem po dokonaniu 175 punktów bazowych obniżek, powrót do podwyżek, a następnie prawdopodobnie ich odwracanie, byłoby scenariuszem trudno wyjaśnialnym rynkowi, a zatem summa summarum uważam, że zmian stóp procentowych nie będzie w tym roku, ani też w roku przyszłym.
11: Czyli trochę dobrych wiadomości na koniec jest. Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
11: A z nami jest już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16, a u was w programie?
13: U nas w programie, dzień dobry, będziemy się zastanawiać, gdyby hipotetycznie doszło do takiej sytuacji, że osoba podejrzana o kierowanie grupą przestępczą ucieka do Stanów Zjednoczonych, to oczywiście tylko gdyby coś takiego się zdarzyło, to czy łatwo ją będzie ściągnąć z powrotem? Być może sprawę komplikuje trochę fakt, że decyzja w tej sprawie mogła zapadać na najwyższych szczeblach, ale to jest tylko hipotetyczna sytuacja, żeby było jasne.
11: Tak jest. I o tym po 16 w toku 360. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
8: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi 28 maja, Warszawa.
10: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Reklama.
14: O, masz wiadomość.
15: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
14: Super, tylko co im damy w prezencie?
15: Nie mam pojęcia. Kopertę?
14: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
15: Brzmi trochę filmowo.
14: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
15: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
14: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
16: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, Gut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
22: Skiteam! Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Zbigniew Ziobro powinien być usunięty z PiS. Nie milkną komentarze po tym, jak były szef resortu sprawiedliwości przeprowadził się do USA. Ustawa o kryptoaktywach w Sejmie będzie po raz trzeci. To jest ostatnia szansa dla prezydenta, mówią koalicjanci. Dorożkarz, który brutalnie potraktował konia w pajęcznie, traci pracę. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje polityczne komentarze. Reakcji ze strony PiSu oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: Ja oczekuję tutaj innego działania, nie od międzynarodowego. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
26: Postawę Zbigniewa Ziobry komentuje też minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u.
28: W pierwszym akcie grał szeryfa, a teraz gra człowieka z walizką. No tak to jest, jak się wobec innych formuje twarde stanowiska, a wobec siebie szuka się miękkiego lądowania w innym państwie. Popsuł reputację Polski w Europie, teraz jedzie psuć do Ameryki.
26: Prokuratura Krajowa poinformowała, że wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania skierowała do sądu 10 lutego. Do dziś nie został rozpoznany. Jutro zbiera się Sejm, który po raz kolejny zajmie się kryptowalutami. Przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami. Rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. 2 wcześniejsze ustawy zawetował Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze, mówią Bartosz Arłukowicz z KO i Joanna Szoring-Wielgus z Lewicy.
6: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
7: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu zonda krypto naprawdę bardzo mocno pomogła w kampanii.
26: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znów pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
29: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
26: A jeśli to nie nastąpi, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Opowiadanie Lema, Mały Książę i Kamienie na szaniec. Ośmioklasiści pisali dziś egzamin z języka polskiego. Większość z nich była zaskoczona pytaniami. Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak.
0: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
1: Jakich wyników się spodziewacie?
0: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
2: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
4: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczę na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
26: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka angielskiego. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. Cezary Jaszczyk.
5: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
8: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
5: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
8: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
5: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
26: Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział dzisiaj prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
9: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
26: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie mężczyzny i usunęło go ze stowarzyszenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Możliwe są też porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę i lokalnie drobny wiatr grad. Spokojniej będzie jedynie w zachodniopomorskim i na Podlasiu. Dodatkowo na terenie śląskiego i małopolskiego może intensywnie popadać. Alerty będą obowiązywać do pierwszej w nocy. A więcej o pogodzie na dziś za chwilę. 18 stopni na północnym zachodzie, od 23 do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Przelotne opady deszczu możliwe są w całym kraju, po południu miejscami burze, także z gradem, jak już mówiłam.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Anna Piekutowska, zapytam inaczej, jest 15.06 i w studiu Adam Mirek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, cześć.
11: Popularyzator nauki, chemik, autor książek, który niedawno dołączył do Radia TOK FM ze swoją audycją Z nauką po imieniu. I spotykamy się dzisiaj, bo zbliża się premiera twojej najnowszej książki pod tytułem Ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna. To jest czwarta książka.
12: Tak,
11: już,
12: to jest
11: prawda?
12: Czwarta książka, wszystko się zgadza. Bardzo mi miło. Faktycznie książka w przyszłym tygodniu ma swoją premierę.
11: I to jest kontynuacja takiej przygodowej historii, której bohaterami jest Florek, jest Ludka, jest kura Kokoriko. I chciałam zacząć od samego serca tej historii, dlatego że bierzesz na warsztat taki jeden z najpopularniejszych chyba mitów i takich założycielskich mitów nauki, mianowicie mit o zamianie metalu w złoto. Dlaczego ten motyw stał się taką osią albo epizodem książki?
12: Wiesz, bo jak ja opowiadam o nauce i ta książka jest skierowana do najmłodszych czytelników, tak 8+, powiedzmy. Powiedziałbym, że to jest książka familijna.
11: Ja się też przy jej całkiem
12: bardzo mi miło. To, tak zadałem sobie pytanie, jakie wątki związane z chemią czy z historią chemii byłyby interesujące dla dzieci? I ten motyw tego zamiany metalu, stali, żelaza, ołowiu, czegokolwiek w złoto, czyli zrobienia czegoś cennego, wydaje mi się, że dzieci to znają i że to jest coś dla nich bardzo interesującego, zamienianie jednej substancji w drugą. I to jest rzecz, której właściwie takimi alchemicznymi sposobami zrobić nie można. Natomiast nauka nauka współczesna już jest w stanie to zrobić przy użyciu reakcji jądrowych. Do tego też w tej książce w końcu dochodzę. Ale chodzi mi o to, że chciałem jakoś tak nadać tej chemii takiego wyrazu, że faktycznie reakcje chemiczne, zamiana jednych substancji w drugie, żeby pokazać dzieciom, że to jest coś, co jest im znane już, że to jest coś w ich codzienności. A po drugie, jest to jedna z takich rzeczy, które bardzo wysoko i dosyć mocno ustawiają stawkę w tej historii, bo ta książka jest przygodą naukowo-detektywistyczną, to znaczy tam mamy fabułę, mamy bohaterów, ja opowiadam o nauce, opowiadam o chemii, opowiadam o różnych eksperymentach i tej chemii w codzienności, natomiast jest tam pewna zagadka kryminalna, którą te dzieciaki muszą rozwiązać.
11: Jest, a w centrum tej zagadki kryminalnej stoi pewna kura, ale o tym później, bo tak jak mówisz, że mamy tę maszynę, mamy te obietnice zamiany w złoto, natomiast bardzo szybko okazuje się, że dużo ważniejsze od tego bogactwa są relacje, są obsesje, są ambicje i mam takie poczucie, że jednak bardziej od tego mitu alchemicznego ciebie interesuje mit szalonego naukowca.
12: To prawda. W ogóle w tej książce dużo takich rzeczy związanych z chemią biorę na warsztat, bo o tej chemii my słyszymy, rozmawiamy, czy z dziećmi i nie tylko na co dzień, bo mówimy o chemii w jedzeniu, mówimy o chemii gospodarstwa domowego, mówimy o chemii w szpitalu, mówimy o chemii między ludźmi. I to są wszystko takie terminy, których używamy do tego, żeby opisać pewne reakcje chemiczne, które zachodzą w otoczeniu naszym, albo nawet w naszych ciałach, no tylko nie do końca może zdając sobie sprawę, jak to wszystko działa. No i ten szalony naukowiec, który w tej książce się pojawia, no on jest trochę takim przewodnikiem dla bohaterów, dla tych dzieci, które tam występują również. On nie jest egzekutorem tej wiedzy, on nie jest wykładowcą, on razem z nimi przeżywa te przygody, bo jemu też zależy na tym, żeby rozwiązać tę zagadkę kryminalną. I faktycznie jest jednym z ważniejszych bohaterów tej książki.
11: Jest mądry, jest zabawny, jest kompletnie oderwany od rzeczywistości.
12: To prawda. Trochę tak jest. Skupia się głównie na nauce i na tym, żeby o tej nauce, żeby, no jego codzienność jest nauką i o tej nauce wystarczy dwa słowa, jeżeli ktoś go o coś zapyta i już zaczyna opowiadać.
11: Ale mam też takie poczucie, że pokazujesz też jego ciemniejsze strony, że tam jest dużo o tym takim pewnym chaosie, braku
12: trochę
11: skupienia.
12: Trochę jest.
11: To, że czasami to eksperymenty są ważniejsze niż ludzie, że tutaj tak to...
12: Trochę tak. Ja tam, taki pstryczek w nos tam też trochę się pojawia. Też nie jest takim w 100% pozytywnym bohaterem. Ma swoje takie słabsze momenty, można powiedzieć. Jak każdy z nas, on jest po prostu ludzki.
11: Bardzo ciekawy też jest sposób prowadzenia narracji, bo czytelnik, czytelniczka staje się takim bohaterem w centrum.
12: Tak. Wydarzeń. Narracja jest prowadzona z drugiej osoby, liczby pojedynczej. Cały czas zwracam się do czytelnika na ty. Nie wiem, czy też zauważyłaś to, czy nie, ale warto na to zwrócić uwagę, że w całej tej książce nie jest określona płeć tej głównej postaci.
11: Bardzo zwracam na to uwagę, szczerze powiedziawszy.
12: Może to czytać każdy i każdy tam może siebie umiejscowić w tej książce. I ja tak specjalnie przyjąłem, wszystkie moje książki są w ten sposób pisane, żeby każdy mógł w nich umieścić siebie i żeby mógł razem z bohaterami przeżywać te przygody i razem z nimi odwiedzić te wszystkie miejsca, które ja tam opisuję i w których tę chemię pokazuję.
11: Ludka, narrator i Florek przypominają taką ekipę z klasycznych filmów przygodowych, tak, albo jakichś takich dziecięco-młodzieżowych, kryminalnych. A ile jest w nich z twojego dzieciństwa albo z twoich jakichś popkulturowych odniesień?
12: Oj, bardzo dużo. dużo, bo ja pisząc tę książkę i w sumie poprzednie swoje książki również, ja przed oczami mam kreskówki, które oglądałem w dzieciństwie. Przed oczami mam książki podobne, które czytałem w dzieciństwie.
11: Dexter, co jeszcze?
12: Scooby-Doo, tak. Tabaluga, różne tego typu rzeczy. I faktycznie jest tam dużo tego. Te książki, też ta warstwa ilustracyjna, bo one są bogato ilustrowane, no ona też zwraca uwagę na taką kreskówkowość trochę tych przygód, które tam się dzieją. Więc te dzieciaki faktycznie coś tam ze mnie mają, one są też ciekawe świata. Florek, o którym też tam piszę, też trochę ze mnie ma,
11: no
12: nie da
11: tak,
12: się
11: no
12: ukryć.
11: Wprost chciałam cię zapytać, czy ten Florek to jesteś ty?
12: To nie jestem ja.
11: Tak nawet podobny trochę jesteś. Bo specjalnie.
12: To może trochę podkręcony ja. Natomiast to nie jestem ja. On ma kilka cech, które nas zdecydowanie różnią od siebie.
11: Jakich?
12: Aczkolwiek pewne rzeczy czerpią. Daje mu pewne rzeczy swoje. No takie, że ja aż tak na tej punkcie nauki nie jestem zakręcony i nie umiem rozpoznać sytuację, w której ktoś może nie chce słuchać o nauce, a Florek ma jednak tak, i to w przypadku dzieciaków, które występują w tej książce, w żaden sposób nie przeszkadza. No ale są takie sytuacje, gdzie mógłby czasem trochę mniej o tej nauce opowiadać, aczkolwiek jest bardzo sympatyczny.
11: Florek ma tajne laboratorium, które mieści się pod Lunaparkiem.
12: Tak
11: jest pełne jakichś tajemniczych przyrządów, rur, wycieków. Ile z tego florkowego... Co przeniosłeś z prawdziwego labu do tego labu florkowego?
12: Wszystkie sprzęty laboratoryjne, procedury, jakimi operujemy w trakcie przeprowadzania doświadczeń. Opis w ogóle takiego laboratorium to jest bardzo zbliżony do tego, jak wyglądało moje laboratorium, podczas którego robiłem swoje badania na doktoracie.
11: Też trochę bałagan tam było?
12: Bałagan w laboratorium jest...

0: Jest głównie dlatego, że główni bohaterowie, dzieciaki, one nie do końca rozumieją, co ten Florek w tym laboratorium robi. No bo on tam zajmuje się swoimi badaniami naukowymi, które może trochę je interesują, te dzieci, może nie interesują. W każdym razie z tego laboratorium w końcu bohaterowie wychodzą, no i obserwują chemię, obserwują reakcje, obserwują eksperymenty w zupełnie innych miejscach niż laboratorium. Więc moim takim celem, misją jest to, żeby pokazać, że to nie tylko to laboratorium, że to tajemnicze laboratorium, zostawmy te tajemnice w tym laboratorium, ale spójrzcie, ta nauka jest wszędzie wokół nas.
1: Na pewno dosyć nietypowe w laboratorium jest to, że jest tam kurnik.
0: Jest kurnik. Jest rezydencja kury Kokoriko.
1: O tym porozmawiamy po informacjach o 15:20. Adam Mirek jest moim gościem.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja. Nasza przyszłość zależy od jakości edukacji. Jak zdajemy ten egzamin?
1: Oceny nie znikną i nie powinny znikać. Są też jednym z elementów dawania wiadomości zwrotnej uczniom.
2: A jaka ocena dla MEN-u?
3: Powiedziałabym wstępnie niedostateczna.
4: Ta ocena może być bardzo niska, jeśli nie przełoży się to po prostu na rzeczywiste działania.
0: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
2: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 15.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informację.

0: Radio Tok FM. MON podpisało porozumienie z PKP Cargo w sprawie kolejnego transportu kolejowego. Dotyczy ono m.in. dbania o ważne dla obronności linie kolejowe czy zapasy taboru. Jak twierdzi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, to zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu, ale też m.in. dla ćwiczeń. Podkreślił, że możliwość szybkiego przemieszczania wojsk to jedna z kluczowych kwestii dla zdolności obronnych Polski i Europy. W Gdańsku zainaugurowano działalność Pomorskiej Rady Kompetencji Jądrowych. Gremium ma połączyć potrzeby przemysłu z ofertą edukacyjną regionu i przygotować kadry do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. A ta powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Wartość tej inwestycji szacuje się na blisko 200 miliardów złotych. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne w następnych 2 latach. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi analizy dotyczące budowy metra w największych polskich miastach, poinformował szef resortu Dariusz Klimczak. Wskazał, że tunele miałyby mieć podwójne zastosowanie, służyłyby również do ochrony ludności. Analizy obejmują około 10 największych miast w Polsce. Ten projekt roboczo nazywa się Metropolska. W Polsce metro kursuje jedynie w Warszawie i jej mieszkańcy mają do dyspozycji 2 linie podziemnej kolejki. Zgodnie z planami władz Krakowa, pierwsza linia metra w tym mieście ma zostać oddana do użytku za 10 lat. Rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem nie nastąpi nagle, zapewnił szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Dodał, że jeśli Rosja jest gotowa do poważnych rozmów, Ukraina również będzie. Wypowiedź ukraińskiego polityka padła po niedzielnej wizycie premiera Słowacji Roberta Ficy w Moskwie. Fico przekazał, że Putin miał oznajmić, iż Zełenski powinien zadzwonić na Kreml, jeśli chce spotkania i negocjacji z rosyjskim przywódcą. Według słowackiego premiera była to odpowiedź Putina na propozycję strony ukraińskiej dotyczącą spotkania w dowolnym formacie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na brak słońca zdecydowanie możemy dzisiaj narzekać. W większości kraju utrzymuje się duże zachmurzenie, pojawia się przelotny deszcz, a miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, a zapytam inaczej, ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna, czyli najnowsza książka doktora inżyniera Adama Mirka, który cały czas ze mną w studiu. Z nauką po imieniu to jest audycja jeszcze całkiem świeża w Radiu Tok FM.
3: Potwierdzam.
2: Co tydzień w środę. Popularyzator nauki, chemik, no i właśnie autor książek. Dlaczego piszesz książki dla dzieci?
3: Piszę książki dla dzieci, dlatego że no, pierwsza moja książka, jaką napisałem, książka o ciele człowieka dla dzieci, powstała trochę z takiej potrzeby opowiadania o tym ciele właśnie najmłodszym. I takiej książki wówczas w ogóle nie było w tym stylu,
2: bebechy.
3: W taki sposób napisanej.
2: Tytuł dużo mówi.
3: Tak, bebechy. I to był mój debiut literacki. Ja wówczas nawet nie wiedziałem, czy potrafię pisać dla dzieci, ale okazało się, że potrafię to robić. I druga rzecz, która się okazała, to, że to nie jest może nawet takie proste, że ludzie nie zawsze do tych dzieci potrafią trafić. Mnie się udało, więc poszedłem za ciosem i powstała książka druga, Glutologia, o chorobach, o leczeniu, o medycynie. Powstała książka trzecia, Coś tu śmierdzi, o chemii, takie początki chemii. No i teraz Ktoś tu kręci, kolejna z tych książek. Dzieci to jest o tyle ciekawa grupa czytelników i odbiorców, że jeżeli coś im się spodoba, to wchodzą w to w 100%. Natomiast z drugiej strony, jeżeli coś im się nie spodoba i się znudzą, to odrzucą tę rzecz po 2-3 stronach.
2: Więc. I to brutalnie.
3: I to brutalnie, bo zrobią to bardzo, bardzo szczerze, po prostu powiedzą, że nie chcą tego czytać, bo ich to nie interesuje. Tym bardziej się cieszę, że to, co ja piszę, do nich trafia i ich interesuje, bo właśnie to staram się robić, czyli o tej nauce, która być może wydaje się komuś nudna i być może wydaje się komuś bardzo szkolna, opowiadam w taki sposób, w jaki szkoła zupełnie tego nie robi.
2: No właśnie, bo nauka w twoich książkach jest jakąś przygodą, nie jest takim szkolnym obowiązkiem, tylko na przykład śledztwem, tak jak w tej najnowszej.
3: Tak, zupełnie tak nie jest. Ja też wychodzę z takiego założenia, że ja nie egzekwuję tej wiedzy od osób, które te te moje książki czytają, czy słuchają audycji, czy moich treści. Tylko po prostu jestem współtowarzyszem w odkrywaniu świata, co szczególnie przy dzieciach jest bardzo, bardzo, bardzo cenne.
2: I bardzo też zmysłowe są te twoje różne opisy i propozycje eksperymentów. Zmysłowe w sensie, że coś piszczy, świszczy, wybucha zupełnie inaczej jak w szkole, co zazwyczaj tylko tam słychać skrobanie długopisem o kartkę.
3: Bo
2: i nic
3: my odbieramy
2: więcej.
3: Świat wszystkimi zmysłami i też naukę, i eksperymenty, i chemię, i wszystko możemy tymi wszystkimi zmysłami odbierać. Ja w swoich książkach, oprócz tego, że opisuję te przygody, opisuję nie tylko przygody, ale też dużo, dużo o tej nauce i podstawy chemii nawet poruszam różne.
2: Eksperymenty.
3: Właśnie do tego zmierzam, że zachęcam do eksperymentowania. Wszystkie eksperymenty, które tam proponuję wykonać, to są eksperymenty, które można zrobić z rzeczy, które znajdziemy w kuchni, w łazience, no ewentualnie w aptece, ale nic skomplikowanego. Są bezpieczne.
2: Chociaż motyw trucizny się pojawia w książce bardzo odważnie.
3: Bo jest to część chemii, jest to część nauki. I też to nie jest rzecz, o której dzieci nigdy nie słyszały, o tym, że można się czymś zatruć, ale też w nawiązaniu tych eksperymentów, ja nie proponuję eksperymentów w tym temacie, tylko opisuję, że na przykład to dawka czyni truciznę, więc de facto każda substancja trucizną może być, bo to ile jej ktoś przyjmie, czy do kogoś trafi, to sprawi, czy jakie będą efekty tego.
2: W twojej książce jest taki miks gatunkowy, jest i kryminał, o którym już powiedzieliśmy, ale jest trochę baśni, jest trochę dramatu, w ogóle takiego teatralnego dramatu, tak. Trochę poradnika naukowego. Dlaczego taki miks? To jest taki miks, który cały czas ma właśnie te dzieci sprowadzać na nowe tematy, tak żeby się nie nudziły i cały czas tutaj serwujesz im jakieś fajerwerki.
3: Trochę tak, bo to jest po prostu ekscytujące i ja bardzo chciałem, żeby te książki tak wyglądały, że tam się dużo dzieje, nie tylko w warstwie fabularnej, ale też w warstwie wizualnej, ale też w warstwie właśnie stylistycznej. Ja bardzo lubię przesuwać te granice tych gatunków i oczywiście mógłbym napisać książkę eksperymenty do wykonania w domu z rzeczy, które znajdziesz w kuchni, przedstawić składniki i opisać, co tam się dzieje. No ale tam nie byłoby aż tyle fanu, a mnie też zależy na tym, żeby tę książkę mógł przeczytać ktoś, kto nie jest absolutnie zainteresowany nauką, a mimo to się wciągnąć i dzięki temu, że zainteresuje go ta przygoda, wciągnie się w świat naukowy.
2: Ale ja widzę w niej drugie dno, że to jest mocno też książka o manipulacji, że tam ciągle ktoś właśnie wprowadza w błąd, próbuje naszych bohaterów gdzieś tutaj wyprowadzić w pole, że tam rzeczywiście pojawia się takie nawoływanie do krytycznego myślenia.
3: Zdecydowanie tak. Cieszę się, że o tym mówisz, bo to też jest jeden z takich nie wprost celów tej książki. Bohaterowie rozwiązują zagadki, zadają pytania, docierają do nowych miejsc, spotykają nowe osoby, dowiadują się od nich pewnych informacji, muszą je zweryfikować i dzięki tej weryfikacji dowiadują się, co jest prawdą, co nie jest prawdą i mogą przejść dalej. I na sam koniec docierają do rozwiązań tych swoich zagadek. Po drodze dowiadując się bardzo dużo, nie tylko z chemii, ale też o sobie, ale też o tym, jak budować relacje, ale też o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach, jakie mogą się przytrafić. Więc faktycznie tam jest przygoda, tam jest książka popularno-naukowa, ale też jest tam taki wątek faktycznie takiego rozwoju trochę osobistego, tego zwracania uwagi na te informacje, które do nas docierają.
2: Tak, ludzi, którzy na przykład właśnie kręcą, mówią jakieś blagi, manipulują. Blagi to jest ważne słowo w ogóle, ale to już będzie taki bardziej insajderskie hasło, które tutaj padło. Czyli tak właściwie to jest trochę książka o współczesnym świecie, o krytycznym podejściu do informacji.
3: Jest. O krytycznym podejściu do informacji, do nauki. Też książka, w której oprócz tego, że faktycznie przedstawiam atomy i cząsteczki, reakcje chemiczne, to też dużo mówię o naukowcach, dużo mówię o tym, czym jest nauka, dużo mówię o tym, jak działa proces naukowy, po co są naukowcy, w jakim celu działają naukowcy, że mają różne jakieś swoje motywacje, mają różne ambicje, więc faktycznie dużo wątków tam poruszam.
2: Nie chcę tutaj absolutnie zdradzać nic z zakończenia, ale trochę mnie ono zaskoczyło, przyznam, że nie jest takie
3: bardzo dobrze.
2: Taki typowy happy end.
3: No, tam jest, to jest zakończenie, które wydaje mi się, że jest... odsłania zupełnie nowe światło rzuca na te wszystkie rzeczy, które się dzieją w tej książce.
2: A dla mnie to jest trochę opowieść o końcu dzieciństwa.
3: O końcu dzieciństwa? Dlaczego?
2: No, że pewne światy jednak znikają.
3: To prawda, trochę tak. Trochę też takie stanięcie w prawdzie w obliczu swoich jakichś marzeń, swoich pragnień. Natomiast jest tam taka na samiutkim końcu, już chyba w epilogu, scena, która no, daje taką nadzieję na to, że kiedyś te nasze marzenia się spełnią.
2: Musimy porozmawiać o kurze.
3: Proszę.
2: Bo Kokoriko jest bardzo ciekawą bohaterką. Czasami pomaga w eksperymentach, czasami chowa różne odczynniki i często okazuje się być mądrzejszy od wszystkich innych bohaterów.
3: Tak to bywa. Tak to bywa z tymi super inteligentnymi zwierzakami.
2: Ale przecież kura to nie jest zwierzę laboratoryjne. Co on tam robi?
3: No z tą kurą to jest taka śmieszna historia. To w ogóle najpierw powstało imię, a potem kura. Ja uczę się francuskiego dosyć intensywnie i od wielu, wielu lat. I na jednej z lekcji dowiedziałem się, że koguty po francusku pieją kokoriko, a nie kukuryku, jak w Polsce. I pomyślałem wówczas, że kokoriko to jest wspaniałe imię dla kury, tylko że ja nie mam kury. No to stworzę jakąś historię, w której ta kura wystąpi i nazwę ją Kokoriko. I w ten sposób Kokoriko znalazła się w tej historii. To jest taka postać, która uderza w takie postaci, które często występują w różnych nie wiem, filmach czy powieściach dla dzieci. Takich pobocznych bohaterów, którzy towarzyszą głównym bohaterom, niewiele mówią, ale są zabawni, czasem sprowadzają ich na ziemię. No więc to jest taka bohaterka, którą po prostu służy do tego, żeby ją polubić i żeby śledzić jej przygody.
2: A jakie ty książki czytałeś w dzieciństwie? Co rozpalało twoją wyobraźnię?
3: Ja czytałem dużo książek takich tego typu, jak teraz piszę, czyli śmiesznych o nauce i o różnych tego typu rzeczach. Na przykład pamiętam taką książkę Nieznośna natura albo Chemiczny chaos z serii Monstrualna erudycja. Bardzo lubiłem te książki, ale też czytałem dużo opowieści z Narni, czytałem serię Niefortunnych zdarzeń, więc to były książki głównie przygodowe, ewentualnie takie zabawne o nauce właśnie, czyli wszystko to, co teraz piszę.
2: Mamy dla państwa oczywiście kilka egzemplarzy książki Ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna. Wystarczy do nas napisać na adres dlawasmałpatok.fm, dlawasmałpatok.fm, tak, dlawasmałpatok.fm. Czekamy na państwa maile. A jaka byłaby jedna myśl, którą chciałbyś zostawić czytelnikom naukowa po tej książce?
3: Po tej książce chciałbym zostawić taką myśl, żeby nie bać się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi, bo to jest podstawa tego, w jaki sposób prowadzi się po prostu badania naukowe, ale też podstawa tego, żeby w dobry sposób, prawidłowy sposób, bezpieczny sposób funkcjonować w dzisiejszym świecie.
2: Adam Mirek, popularyzator nauki, chemik i autor książek oraz autor audycji Z nauką po imieniu był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo.
2: I słyszymy się z Michałem Waszkiewiczem. Halo, halo.
4: Słyszymy się, cześć.
2: Witaj. Co dzisiaj jeszcze więcej sportu?
4: Dzisiaj siatkówka. Dawno nie było siatkówki. Z jednej strony za nami, a najważniejsze rozstrzygnięcia w polskiej lidze, bo wczoraj poznaliśmy mistrza Polski. Z drugiej strony przed nami, a w najbliższy weekend Final Four Ligi Mistrzów, gdzie dwie polskie drużyny zagrają. A dziś ze mną bohater nieoczywisty, bo Bartosz Firszt będzie gościem jeszcze więcej sportu. Siatkarz, który wprawdzie ma już 27 lat, więc powinien być nazwiskiem rozpoznawalnym i znanym, ale ta jego kariera kariera nagle wystrzeliła. Był zawodnikiem rezerwowym, a nagle stał się na tyle ważnym zawodnikiem projektu Warszawa, że nawet dostał powołanie do reprezentacji Polski. Więc dziś trochę o tej historii, jak to możliwe, że przez kilka miesięcy tak bardzo może kariera sportowca się zmienić, porozmawiamy.
2: Siatkarskie wydanie Jeszcze Więcej Sportu po informacjach o 15.40. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Wydawała go Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Anna Piekutowska i jutro słyszymy się z Państwem o 14.00.
5: Safe. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
6: Miliardów. 43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
7: Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
6: Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50 na 50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej. Za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska ma prawo oczekiwać współpracy od USA, jeżeli będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dodał, że oczekuje usunięcia byłego ministra sprawiedliwości z Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Ziobry. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o zakazie prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Pod nowym projektem podpisało się 17 posłów PiS, w tym szef klubu Mariusz Błaszczak oraz poseł Jacek Sasin. Równocześnie czworo posłów Prawa i Sprawiedliwości Sprawiedliwości wycofało swoje poparcie dla ustawy o rynku kryptoaktywów, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu. Tym samym nie ma on wymaganej liczby podpisów i nie odbędzie się jego pierwsze czytanie. Kijów nie chce, aby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder był pośrednikiem w negocjacjach pokojowych Europy z Rosją. Jak ocenił szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha, jest wiele innych osób, które mogłyby podjąć się tego zadania. Przywódca Rosji Władimir Putin oznajmił w sobotę, że jego zdaniem konflikt z Ukrainą zbliża się do końca i że preferowanym przez niego mediatorem w negocjacjach z Europą jest były kanclerz Niemiec. Pomysł Putina spotkał się z krytyką ze strony Unii Europejskiej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora nie byłoby zbyt mądre. Propozycję Kremla odrzucił też szef m.in. estońskiego MSZ, przypominając o bliskich relacjach łączących Schrödera i Putina. Izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła wykazuje prawie 99% skuteczność, przekazał Juvag Steins, prezes firmy Rafael Advanced Defense Systems. System ten powstał do walki z pociskami Hamasu i Hezbollahu. Jak twierdzą jego twórcy, sprawdził się również w walce z irańskimi atakami. Izrael dysponuje 3 systemami obrony powietrznej i każdy przeznaczony jest do zwalczania innego rodzaju zagrożeń. Najbardziej znanym z nich jest właśnie Żelazna Kopuła, która działa od 2011 roku i zaprojektowana jest do zwalczania pocisków krótkiego zasięgu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. A dziś może zagrzmieć. W wielu miejscach obowiązują burzowe alerty. Do końca dnia na niebie utrzyma się duże zachmurzenie. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w okolicach Szczecina do 24 w Rzeszowie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
17: Jeszcze więcej sportów, Tok FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Medale w siatkarskiej plus lidze rozdane po emocjonującym finałowym pojedynku i pięciomeczowej rywalizacji. Aluron Warta Zawiercie pokonała wczoraj Bogdankę Luk Lublin i po raz pierwszy w historii została mistrzem Polski. Brąz dla PGE Projektu Warszawa, który już wcześniej rozprawił się w pojedynku o trzecie miejsce z Asseco Resowią. No, pytanie, czy klub ze stolicy z tego brązu jest zadowolony, to już jest pytanie do mojego dzisiejszego gościa, a jest nim Bartosz Firscy, przyjmujący projektu. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, miło mi.
17: No to powiedz, Bartku, w takim razie, czy jesteście zadowoleni w Warszawie z tego brązowego medalu?
20: Na pewno jesteśmy zadowoleni w jakimś stopniu, bo jednak medal Plus Ligi, tak naprawdę myślę, że jednej z dwóch najsilniejszych lig na świecie, to zawsze jest powód do zadowolenia. Wiadomo, apetyty były większe, bo liczyliśmy na grę w finale, na grę o złoto, ale cieszymy się z tego, co jest, bo koniec końców mamy ten medal, który na pewno bardzo cieszy i klub, i zawodników. Mnie osobiście również bardzo cieszy, ponieważ jest to mój pierwszy medal, także nie narzekamy. Były apetyty większe, ale cieszymy się bardzo z tego medalu. Teraz przed nami Liga Mistrzów, gdzie też mamy nadzieję wygrać ten półfinał i potem grać o złoto Ligi Mistrzów.
17: Do Ligi Mistrzów za chwilę dojdziemy, bo dużo dzieje się w twoim życiu. Słuchaczom, którzy może twoje nazwisko właśnie usłyszeli po raz pierwszy, ja tylko zdradzę. Masz 27 lat, jesteś przyjmującym projektu i zawodnikiem, który myślę takiej publiczności, która, nie wiem, włączy reprezentację Polski w tym sezonie letnim, będzie oglądała Ligę Narodów, potem Mistrzostwa Europy, w razie czego nazwisko Bartosza Firszta może być nieznane. Nie mówię, że jesteś anonimowym siatkarzem, wiadomo. Natomiast mówię, że dla takiego kibica niedzielnego możesz być zawodnikiem nowym. Pytanie, czy ty masz takie poczucie, że ta kariera w tym momencie właśnie weszła na zupełnie nowe tory?
20: Na pewno, mimo że nie był to sezon, gdzie byłem regularnie zawodnikiem pierwszego składu, to myślę, że to był dla mnie póki co najważniejszy sezon, najbardziej przełomowy. Dostałem dużo zaufania od trenerów, zyskałem duże pewności siebie, zdobyłem swój pierwszy medal, także na pewno był to świetny sezon pod kątem też dla mnie indywidualnym. Do tego dostałem jakieś zaufanie od trenera Nikoli Gdbicia odnośnie tegorocznej kadry, także ziściły się jakieś marzenia, o których tak naprawdę jeszcze niedawno nawet nie myślałem, że mogą się tak szybko ziścić, także jest na pewno mój najlepszy sezon i bardzo się cieszę, że tak się to wszystko potoczyło.
17: Po części odpowiedziałeś, ale zakładam, że we wrześniu, październiku, kiedy szykowałeś się do rozgrywek, jakbym ci powiedział, cześć Bartek, coś czujesz, że ten sezon zakończy się twoim pierwszym medalem plus ligi, a do tego powołaniem do kadry, raczej byś nie uwierzył w to do końca.
20: Jeśli chodzi o kadrę, to myślę, że ciężko mi byłoby uwierzyć we wrześniu, bo zwłaszcza, że przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera i no tak jak mówię, ciężko mi w to uwierzyć, tak naprawdę dalej w to jeszcze nie do końca wierzę, jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, że rzeczywiście jestem w tej szerokiej kadrze. Myślę, że dopiero dojdzie to do mnie, jak dojadę tam do chłopaków i ubiorę na trening pierwszy raz koszulkę kadrową.
17: Do kadry też jeszcze wrócimy. Zapytam cię, bo właściwie powinienem był, czy wczoraj usiadłeś przed telewizorem, żeby obejrzeć decydujący piąty mecz o złoto, czy stwierdziłeś, nie, ja już sezon ligowy skończyłem, dziękuję bardzo, sprawdzę sobie wynik później.
20: Obejrzałem, oczywiście oglądaliśmy z rodzinką. No, są to mecze takie, które zawsze przysparzają dużo emocji. No, piąty mecz, jeszcze się tak ułożyła ta rywalizacja, że był to piąty mecz, także tak naprawdę śmietanka tego, co może być w playoffach. Oglądaliśmy mecz, szczerze mówiąc, to przed meczem rozmawialiśmy, kto może wygrać. Ciężko mi było totalnie określić, bo dwie bardzo równe drużyny. W obu drużynach był ktoś, kto mógł to wziąć po prostu na siebie. Także był tam pewno ciekawy mecz i gratulacje również dla Zawiercia za zwycięstwo, dla Lublina również za srebro, ale przede wszystkim Zawiercie za wygranie tego piątego meczu.
17: Patrzyłeś na któregoś przyjmującego w tym piątym meczu i pomyślałeś sobie, tak chciałbym grać. Albo jestem od nich wszystkich lepszy.
20: A to nie, to broń Boże, znam swoje miejsce w szeregu, także znam swoją wartość, znam też wartość tych zawodników, którzy są często na światowym poziomie, ale na pewno jest to przyjemność widzieć zawodników w takich meczach grających na wysokim poziomie, bo jest to naprawdę imponujące.
17: Mówiłeś już o Lidze Mistrzów, bo ten sezon klubowy jeszcze się nie skończył. To jeszcze ten nadchodzący weekend, Final Four, w którym zagrają dwa polskie zespoły, bo Aluron, Warta, Zawiercie również. Wydaje się, że mistrzowie Polski ten półfinał mają trochę łatwiejszy, bo ich rywalem będzie Zirat Ankara. No, wy zagracie z Perugią. Trudniej nie można było trafić. No Perugia wygląda na faworyta tego turnieju finałowego. Myślisz sobie, jesteśmy w stanie z nimi powalczyć o awans do finału?
20: No na pewno gdzieś tam słyszałem, że Perugia jest określona mianem faworyta całego turnieju, więc można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie. Siatkówka też wiedziała różne przypadki, także gdy w teorii drużyna słabsza wygrywała z lepszą, ale jak nie stawiam się w tym momencie w tej roli tej słabszej, tylko pokazuję po prostu, że nawet będąc gorszym, a w tym przypadku nie uważam się za gorszym, i można walczyć, więc tym bardziej jak się uważam za drużynę, która może spokojnie walczyć o finał Ligi Mistrzów, więc możemy wyjść na ten mecz z podniesioną głową i walczyć o każdy punkt i miejmy nadzieję, że ten mecz wygramy i znajdziemy się w finale. Też byłoby fajnie zagrać w finale z Zawierciem, też taki polski pojedynek dla kibiców, myślę, że byłby bardzo fajny do oglądania.
17: Oj, widzę to oczami wyobraźni, byłoby to na pewno sportowe święto w Polsce. Warta skończyła rywalizację wczoraj, więc ma tego czasu odrobinę mniej. Wiadomo, że ten sezon był bardzo intensywny, więc być może każdy dzień odpoczynku jest na wagę złota. Wy skończyliście rywalizację z Asseco Resovią po czterech meczach, mieliście tych kilka dni więcej na odpoczynek. Czy ty jesteś z tych zawodników, którzy woleliby jednak grać z marszu, żeby tej przerwy nie było tak dużo, czy akurat ten moment, żeby trochę odpocząć, jest twoim zdaniem kluczowy w przygotowaniu takiego meczu?
20: W moim przypadku akurat te parę dni bez meczu zrobiło, myślę, że pomoże na pewno, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, nie grałem regularnie w tym sezonie. Granie w takiej drużynie jak PGE Projekt Warszawa się rządzi tym, że się gra co 2-3 dni, więc ostatnio jak miałem okazję zagrać te 2-3 mecze właśnie w tak małym odstępie czasu, to powodowało to rzeczywiście, że miałem trochę zadyszkę i trochę fizycznie było mi ciężko w pewnym momencie, także, bo było też dla mnie też nowego po prostu grać na takim poziomie co 2 dni, czy do 3. Także na pewno mi się przyda trochę oddechu. Dla drużyny w sumie to myślę, że też jest dobra sprawa, bo zawsze jednak wiadomo, że mecze są tą esencją siatkówki i trenuje się po to, żeby grać i myślę, że większość zawodników z drużyny wolałaby grać co 3-4 dni niż trenować przez cały tydzień. Ale myślę, że tak pod kątem takiego turnieju, gdzie gramy 2 dni z rzędu, to takie parę dni nam się na pewno bardzo przyda.
17: Znam siebie i swoją głowę i wiem, że jak coś ważnego się zbliża, jest na horyzoncie, no to im bliżej, tym ta głowa jest bardziej tym zajęta. Czy jest tak, że udaje ci się od tego odciąć, czy kiedy Bartosz Firszcz kładzie się spać i zasypiając już rozgrywa mecze z Perugią w półfinale Ligi Mistrzów? Czy umiesz się od tego odciąć?
20: Jakoś moja głowa bardziej działa tak, że rzeczywiście dosłownie noc przed może meczem gdzieś tam bardziej już intensywnie o tym myślę, jakby staram się trochę też żyć danym dniem i daną chwilą, ale jak był taki moment, że właśnie zagraliśmy te 2 mecze z Rzeszowem, jeszcze po tym telefonie od trenera Nikoli, to miałem takie z 2-3 dni, gdzie rzeczywiście nie było chwili, gdzie nie myślałem o tym, że dużo się dzieje po prostu wokół mnie, ale teraz trochę już jakby przetrawiłem to wszystko, mamy teraz trochę więcej luzu, więc takie większe emocje myślę przyjdą tak z dzień właśnie przed meczem.
17: Trochę z przymrużeniem oka, czy trener reprezentacji Polski Nikola Grbicz popsuł ci plany wakacyjne? Czy miałeś już zaplanowane wakacje i teraz musiałeś trochę te plany przemodelować?
20: Mieliśmy zaplanowane oczywiście wakacje, ale myślę, że nie zepsuł, tylko mi polepszył te wakacje, bo spędzę tą część wakacji, gdzie miałem być na wyjeździe wakacyjnym, spędzę jednak w miejscu, gdzie każdy siatkarz chciałby być.
17: Czy ty od razu po Final Four jedziesz do Spały? Jak to wygląda ten plan generalnie? Czy jest jakiś czas na regenerację? Czy w takiej sytuacji, kiedy to jest pierwsze powołanie do pierwszej kadry, jedziesz już generalnie prosto z tego meczu, mam nadzieję, finałowego i od razu będziesz chciał się pokazać?
20: Po Turynie mamy bodajże 2,5 czy 3 dni wolnego i mam stawić się na mecz, na treningi najpierw, a potem na mecz z Ukrainą na Silesia Cup.
17: Ten turniej odbędzie się w Sosnowcu i Katowicach, tak? Tam Ukraina, Serbia i Bułgaria, a więc już tak od razu rywale, nie licząc Ukrainy, no dość mocni topowi. Wiadomo, że to początek sezonu reprezentacyjnego, nikt na galowo nie będzie występował. Jaki sobie plan założyłeś? Pokazać się dobrze w każdym treningu i meczu i zobaczymy, co będzie? Czy gdzieś tam jest szansa i miejsce i chciałbyś o nie powalczyć? Czy wiadomo, że chcesz, nie? Ale tak realnie
20: tak, wiadomo,
17: o czym myślisz?
20: Tak. Wiadomo, że chcę, ale znam swoją wartość i też podchodzę do tego wszystkiego z dużą pokorą, bo wiem, że tam są zawodnicy z topu światowego lub z ogromnym potencjałem, żeby być na tym topie światowym. Także na początku chciałbym po prostu dobrze trenować, dobrze zagrać mecze. A co przyniesie przyszłość, to już zobaczymy, to już zależy od trenera Nikoli. Jakby nie nastawiam się totalnie na jakieś mistrzostwa Europy czy coś, bo to jest oczywiste, że tam jest już po prostu pewne grono osób, praktycznie pewne, żeby tam jechać. Jeśli nie, to też przede mną są osoby, które w tej kadrze już są ileś lat, także na pewno mają większe doświadczenie, żeby tam się znaleźć, także ja z pokorą się cieszę, że będę mógł być na tych treningach i na meczach i po prostu będę robił to, co robię cały czas, czyli będę grał i trenował na 100%.
17: No ale na jakiś wyjazd na Ligę Narodów to pewnie liczysz.
20: Jest taki plan, ale zobaczymy, bo nie wiem na ile to jest potwierdzone już wszystko.
17: No mam nadzieję, że uda się to połączyć w taki sposób, że i będzie kadra, i Liga Narodów, i występy, które dadzą ci satysfakcję, ale też jeszcze znajdzie się czas na urlop w takim razie, bo może trzeba go po prostu przełożyć, a nie odwoływać.
20: Myślę, że się też tam znajdzie jakieś tam chwilka, więc myślę, że pojedziemy. To się na pewno przyda, bo to jest długi sezon, też mój pierwszy w karierze, gdzie rzeczywiście byłem od sierpnia do maja w klubie i teraz jeszcze kadra praktycznie miesiąc. Także jest taki mój pierwszy sezon w życiu, gdzie aż tak rzeczywiście mam długo ten sezon, więc na pewno się te wakacje przydadzą.
17: Bartek, na koniec jeszcze pytanie do ciebie odnośnie twojego myślenia o swojej karierze. Masz 27 lat, czyli de facto fizycznie jesteś w tym piku, w prime, jak się dzisiaj zwykło mówić. Natomiast czy ten sezon przełomowy w jakiś sposób zrewidował twoje myślenie o swojej karierze w perspektywie kolejnych lat, że twoje cele gdzieś w głowie się zmieniły?
20: Trochę tak, trochę nie, bo cały czas najważniejsze jest dla mnie, żeby, żeby w przyszłym sezonie po prostu być zawodnikiem szóstkowym w klubie i zagrać jak najwięcej meczy, ile będę mógł, ile będę w stanie. Więc jakby to się nie zmienia, ale trochę takie udowodnienie też sobie, że potrafię grać, że potrafię też czasami pomóc drużynie, która walczy o medale, czy znaleźć się gdzieś w tej szerokiej kadrze. Trochę też mi uświadomiło, że mogę rzeczywiście w przyszłości też gdzieś tam tym zawodnikiem z wyższej półki niż mi się wydawało zostać, więc na pewno to jest bardzo motywujące i na pewno to tylko pomoże w mojej karierze. I miejmy nadzieję po prostu, że to wykorzystam i to też dźwignę to, co mi przyjdzie dźwigać.
17: Czy przyszły sezon też w Warszawie?
20: Nie wiem, czy mogę mówić o tym, więc na razie wolę nie mówić.
17: Rozumiem.
20: Wszystko będzie oficjalnie, tak, już raczej plotki jakieś tam są wszędzie, w siatkówce, tak jak w każdym sporcie, ale wolę jednak, póki to nie jest oficjalne, to nie wypowiadać się na ten temat.
17: Niezależnie od tego, czy będzie to Warszawa, czy jakikolwiek inny klub w Plus Lidze, to życzę ci, żebyś był tym szóstkowym zawodnikiem i te swoje plany mógł realizować. Póki co...
20: Dziękuję bardzo.
17: A mocno trzymam kciuki za turniej w Turynie. Final Four przed nami, już najbliższy weekend, to jest sobota. Przypomnę, projekt Warszawa zagra z Perugią, Aluron Warta Zawiercie z Iratem Ankara. Moim gościem był przyjmujący projektu Warszawa, brązowy medalista Plus Ligi w tym sezonie, Bartosz Firszcz. Bardzo ci dziękuję.
20: Dziękuję pięknie za zaproszenie jeszcze raz i pozdrawiam słuchaczy.
17: To wszystko w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo i pozdrawiam. A na naszej antenie już za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poniedziałek, 11 maja, jest 16.
9: Nie ma śladu po opuszczeniu przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen.
8: Prokuratura zamierza więc sprawdzić, jak były minister sprawiedliwości dotarł do Stanów Zjednoczonych.
9: PiS chce zupełnie zakazać działalności w zakresie kryptoaktywów. No,
8: ale projektów w sumie jest 5, w tym jeden wiodący, ten dwa razy zawetowany przez prezydenta.
9: Był stres i nieprzespane noce. Maj pod znakiem sprawdzania wiedzy.
8: W tym tygodniu do maturzystów dołączają smoklasiści. Jednego widziałem, jak powtarzał. Coś czuję, że zda. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga.
9: Witam.
8: TOK 360. Zaczynamy.
9: Prokuratura sprawdza, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wylecieć z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
8: Były minister sprawiedliwości, który w Polsce ma usłyszeć 26 zarzutów w związku z ustawianiem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, od miesięcy ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.
9: Ostatnie tygodnie spędził na Węgrzech, gdzie miał azyl polityczny, ale po zmianie władzy w tym kraju Ziobro wyruszył za ocean.
8: Ma unieważniony paszport, dlatego prokuratura chce sprawdzić, jak udało mu się dostać do USA. Maciej Kluczka.
10: Najprawdopodobniej będzie więc wystosowany wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA do Polski, zapowiada rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
11: Jeżeli rzeczywiście podejrzany znajdowałby się w Stanach Zjednoczonych, to jedyną drogą, jaka pozostaje, to nie jest czerwona nota, ale już ta dwustronna współpraca na podstawie umów, w tym umów o ekstradycję.
10: Proces ekstradycyjny nie będzie jednak ani szybki, ani tani, mówił w poranku TOK FM prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
12: Cała batalia sądowa, ja pragnę zwrócić uwagę, bardzo droga batalia sądowa i to nie tylko po stronie Zbigniewa Ziobro, ale także po stronie polskiego państwa, no bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
10: Równolegle prokuratura chce się dowiedzieć, jak to się stało, że Ziobro mimo braku ważnego paszportu dostał się do Stanów Zjednoczonych.
11: Zostanie również skierowany do ambasady Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie informacji czy Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy? Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy?
10: Prokuratura stara się też o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry. Ten dokument będzie przydatny wtedy, jeśli Ziobro wróci zza oceanu do Europy. Profesor Paulina Matera z Uniwersytetu Łódzkiego w TOG FM opowiadała o kulisach przeprowadzki Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
13: Zostały uruchomione kanały, które miała polska prawica z osobami z ruchu MAGA. Mówi się o Susie Willis, czyli szefowej personelu Białego Domu, która zdołała przekonać Trumpa do tego, żeby wydał taką decyzję, bo Ziobro musiał uzyskać wizę.
10: Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyjazdowi Ziobry do USA sprzeciwiał się sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, ale ostatecznie zielone światło dał sam prezydent Donald Trump. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Radiu Z tak to komentował.
14: Jak można zakładać, że przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę i złodzieja potencjalnego przed państwem, z którym jest w NATO i przed swoim najbliższym przyjacielem? W związku z tym trzeba przemyśleć taką rzecz. Jak to jest z tą przyjaźnią?
10: Politycy PiSu niezbyt chętnie, ale jednak bronią decyzji Ziobry. Z kolei politycy Konfederacji mówią, że ucieczka byłego ministra sprawiedliwości przed polskim wymiarem sprawiedliwości po prostu nie wygląda dobrze, także w oczach wyborców PiSu.
8: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany, tak kontynuując wątek, o którym powiedział Maciek Kluczka.
9: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości składa kolejne wnioski, mają być obecnie rozpatrzone we wrześniu, ale to prawo pełnomocnika.
15: Jeśli miałbym pretensje, to miałbym pretensje do Sądu Okręgowego w Warszawie.
16: No właśnie, jaka to jest
15: pretensja? Że zbyt długo proceduje przede wszystkim wydanie ENA, które mógł wydać od ręki już w lutym, zaraz po wydaniu przez sąd nakazu tymczasowego aresztowania, bo on jest natychmiast wykonalny.
8: Mówił w poranku TOK FM gość Dominiki Wielowiejskiej, Mariusz Jałoszewski z OKO Press. Do ucieczki byłego ministra sprawiedliwości za ocean wrócę dziś w TOK 360. Z jednej strony zapytam o możliwość ściągnięcia go z powrotem w ramach procedury ekstradycyjnej, z drugiej zapytam, jak może to wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, że Zbigniew Ziobro w ogóle za oceanem się znalazł.
9: To będzie już trzecie podejście. Jutro Sejm po raz kolejny zajmie się przepisami dotyczącymi kryptowalut.
8: Wcześniej Karol Nawrocki dwa razy wetował ustawy rządowe w tej sprawie. Niedawno skierował do laski marszałkowskiej swój projekt. Posłowie zajmą się więc kolejną propozycją przygotowaną przez Radę Ministrów, tylko nieznacznie różniącą się od poprzednich, prezydencką propozycją, no jeszcze trzema poselskimi.
9: Nie bez znaczenia jest także rozkręcająca się afera. Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci, liczonych w tysiącach, stracili zainwestowane pieniądze.
8: Jednocześnie firma ta wspierała finansowo polską prawicę, fundację polityków PiSu i Konfederacji oraz kampanijne wydarzenia z udziałem samego Karola Nawrockiego. Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk z pewną nadzieją odnotowuje, że tym razem Sejm nie będzie zajmował się jedynie projektem rządowym, ale także czterema innymi. I wszystkie po jutrzejszym pierwszym czytaniu na sali plenarnej powinny trafić do dalszych prac w komisji.
18: Jest to jakiś sygnał, że rządząca koalicja tym razem nie chce iść na rympał, tylko chce w miarę normalnej dyskusji nad ich zawartością. I mam nadzieję, że do tego rządowego, bo no tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że jako wiodący, jak to się nazywa w pracach komisyjnych, zostanie przyjęty projekt rządowy, ale z tego, co się orientuje, zarówno projekt prezydencki, jak i Polski 2050, to są nałożone pewne poprawki na ten projekt rządowy.
17: I tu pojawia się kluczowe pytanie. Czy większość rządząca uwzględni łagodniejsze niż w projekcie rządowym traktowanie firm działających na rynku kryptowalut? O co zabiega prezydent? Mówi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik.
19: Wydaje mi się, że prezydent będzie się łapał tutaj różnych sposobów, żeby tylko nie dopuścić do tego, żeby uregulować ten rynek, bo sam był beneficjentem tego nieuregulowania, choćby konferencja SIPAC w Jesionce, którą sponsorowało Zonda Krypto. Ale mam nadzieję, że w tym przypadku już w obliczu tak dużej afery możliwe, że komisji śledczej, która powstanie, prezydent jednak nie będzie już chronił dostawców, tylko będzie chronił konsumentów.
17: Zwłaszcza, że Karol Nawrocki znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, uważa Andrzej Grzyb z PSL-u.
20: Jak obserwuję komentarze ze strony Kancelarii Prezydenta, one są, bym powiedział, dosyć
16: zabawione pewnymi emocjami. One wskazują na to, że wszyscy po tych wydarzeniach, które się zdarzyły z niewypłacalnością, z ucieczką jednego z głównych bohaterów firmy Zonda Krypto, czy giełdy Zonda Krypto, one wskazują, że to może być bardzo obciążające również dla wetującego prezydenta.
17: Dlatego koalicja rządząca raczej nie rzuci Karolowi Nawrockiemu koła ratunkowego i nie przyjmie jego poprawek, tylko stawiając go niejako pod ścianą, skieruje na jego biurko projekt rządowy, w którym być może pojawią się jakieś drobne korekty autorstwa Polski 2050. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: A prezydent Karol Nawrocki, przepraszam, że wchodzę w słowo, no, tak, ale widzę po prostu, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. I to jest informacja sprzed chwili i już siedzę cicho.
20: No bo ja o egzaminach. Opowiadanie Stanisława Lema, Mały Książę czy Kamienie na szaniec pojawiły się na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.
8: Z uczniami szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi przed, no i po egzaminie rozmawiał Bartosz Kądziołka.
21: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
22: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
21: Bardzo dobrze, wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
22: Czy coś ci szczególnie tutaj sprawiło trudność?
23: Tylko opowiadanie, jak musiałem opowiedzieć jakąś historię, musiałem wymyślić.
22: Jaką wymyśliłeś?
23: Mają książę, że tam go spotkałem i w ogóle o sobie opowiadał.
22: Jak ci poszło dzisiaj?
21: No dobrze.
22: A skąd wiesz, że dobrze?
21: Znaczy tak myślę, no bo w sumie trochę się uczyłem.
22: A jak przed matematyką?
21: Źle.
22: Dlaczego źle?
21: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
20: Test z matematyki jutro, a w środę język obcy.
8: Egzaminów ósmoklasisty nie da się oblać, ale jego wyniki będą się liczyć przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
20: Od środy do piątku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump będzie w Chinach, gdzie spotka się z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem.
8: To już oficjalnie potwierdzone, podobnie jak to, że wśród najważniejszych tematów rozmów dwóch mocarstw znajdą się kwestie handlowe i sprawy międzynarodowe. Tomasz Orchowski.
24: To będzie test dla kruchego handlowego zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, komentuje BBC. W zeszłym roku Trump nałożył cła na cały świat. Pekin zdecydowanie na to odpowiedział. Spór się nakręcał, opłaty osiągały coraz wyższy poziom. Do rozejmu doprowadzono po pół roku, gdy Trump osobiście spotkał się z Xi Jinpingiem w Korei Południowej. John Gong, profesor z Uniwersytetu Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii w Pekinie.
25: They are likely to strike a deal.
24: Prawdopodobnie dojdą do porozumienia. Myślę, że chodzi o coś więcej niż tylko zakupy, eksport i import. Wydaje mi się, że ważniejsze są ustalenia dotyczące kontroli eksportu po obu stronach. Po stronie chińskiej mamy kontrolę eksportu metali ziem rzadkich, a po stronie amerykańskiej chodzi o technologię. Spodziewałbym się pewnego postępu w tym kierunku, ustabilizowania relacji i bardziej partnerskiej współpracy.
25: Cooperative relationship.
24: Oprócz spraw handlowych, Trump i Xi będą zapewne rozmawiać o sprawach międzynarodowych, w tym wojnie USA i Izraela z Iranem, która doprowadziła do blokady cieśniny Ormus. Dla Chin sytuacja na Bliskim Wschodzie jest problematyczna ze względów gospodarczych. Pekin importuje stamtąd surowce energetyczne, region to też istotny odbiorca chińskich towarów. No i jest jeszcze wojna w Ukrainie. Wcześniej Zachód chciał, żeby Pekin nacisnął na Putina, by ten zakończył konflikt. Ale Trump Ukrainą się znudził i skupia się na innych rejonach świata. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
8: Znowu ci wejdę w słowo.
20: No mów, mów.
8: Bo prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę, tym razem o kształtowaniu ustroju
20: rolnego. To ile już
8: rolnego.
20: Mamy na koncie?
8: 2 dzisiaj.
20: Są narzucone przez NFZ ograniczenia w wykonywaniu badań diagnostycznych, więc szpitale zaczynają je robić za pieniądze.
8: Takie ogłoszenie pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Jednocześnie prywatne przychodnie oferują badania za pieniądze w ramach rat 0%. Anna Gmiterek-Zabłocka.
26: Z powodu niskiego stanu wód gruntowych mieszkańcy Półtuska przez 2 dni w godzinach wieczornych w ogóle nie mieli dostępu do wody z wodociągu. Eksperci przyznają, że problem suszy robi się coraz poważniejszy.
27: To zaczyna być norma i to jest problem. Tak nie było w przeszłości, powiedzmy w latach 70., 80. ubiegłego wieku. Susze występowały raz na 5 lat. W tej chwili właściwie mamy permanentną suszę co roku. Mówimy o suszy.
26: Mówił hydrolog z Polskiej Akademii Nauk profesor Paweł Rowiński. Był uniknąć takich sytuacji jak w Pułtusku. Kolejne samorządy apelują do mieszkańców o niepodlewanie ogrodów miejską wodą, ale i to nie zawsze pomaga. Jak mówi mi burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński, w jego mieście taki formalny zakaz obowiązuje już od 6 lat. Sytuacja w ostatnim czasie na tyle się pogorszyła, że władze planują go zaostrzyć.
0: Planujemy zaostrzyć, ponieważ obserwujemy, że lustrowody dynamiczne, lustrowody tej podziemnej, w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra, co oznacza, że tej wody pod ziemią nam ubywa i mamy obawy, czy wody starczy dla nas za 20 lat, dla następnych pokoleń. Ludzie wylewają wodę, tą uszlachetnioną wodę wylewają pod roślinę. 1000 litrów wody kupionej z wodociągu kosztuje 4-5 zł. Dlatego mieszkańcy nie szanują tej wody i jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
26: Najtrudniejsza sytuacja jest przede wszystkim na nizinach i niestety niewiele wskazuje na to, by znacząco poprawiły ją prognozowane deszcze. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: To było o suszy. O tym, że z niedoborem wody mierzą się m.in. samorządy, które apelują do mieszkańców, żeby nie korzystali z kranówki do podlewania ogrodów. I to wszystko dzieje się w maju. O tym mówił w programie Owczarek dzisiaj profesor Paweł Rowiński. Do tego tematu też wrócę jeszcze przed godziną 17 w TOK 360. No a teraz już o tych szpitalach i rosnącym rynku na badania diagnostyczne, na które skończyły się kontrakty z NFZ-u.
20: A o tym opowie Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
3: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego, urządzenia, które jest tylko podłączone, a musi być włączone ciągle do sieci, to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy złotych za samą energię elektryczną, tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
2: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało. W Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie dyrektor też już prawie wyczerpał kontrakt na część badań, ale na razie przynajmniej o odpłatności nie myśli. Mówi dyrektor Piotr Matej.
4: Ja bym zwrócił uwagę, że my mówimy ciągle jako dyrektorzy szpitali o nadwykonaniach, a Narodowy Fundusz Zdrowia nam ciągle daje kolejne nadwymagania. Nadwymagania wobec szpitali. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. To kosztuje. Może tutaj warto się zastanowić.
2: Na przykład?
4: Wymagania w postaci spełnienia 4 lekarzy na oddziale intensywnej terapii w godzinach porannych, gdzie jest 7 łóżek. Pytanie, po co 4?
2: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limit badań na NFZ. Wiedzą, że pacjent, który będzie się potrzebował przebadać, i tak za to zapłaci. Stąd nowe oferty. Raty 0% na badania diagnostyczne, w tym na przykład na rezonans czy tomografię komputerową. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
20: Znacznie więcej mieszkańców regionu czuje się Ślązakami, niż zadeklarowało to w ostatnim spisie powszechnym.
1: Chodzi o wzrost z niemal 19 do...

0: tożsamością.
1: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
0: Przypomnę, że ustawa o języku śląskim dwukrotnie została przyjęta przez parlament, a potem zawetowana przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Grzegorz Koziel, TOK FM.
2: 16.16 to jest TOK 360. Jeszcze przed 17.00 najważniejsze informacje ekonomiczne od Wojciecha Kowalika, a także o możliwości ściągnięcia Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, o imprezie na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie i o szansach na rozmowę między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem.
3: Są fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
4: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
5: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
6: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
5: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego: o, tu może być nagroda.
6: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
7: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Plan działania.
9: W pierwszych tygodniach pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w ukraińskich miastach nie brakowało żołnierzy, amunicji czy sprzętu. Zaczęło brakować leków i medyków, a bezpieczeństwo lekowe kraju stanęło pod znakiem zapytania. A gdyby w Polsce wydarzył się podobny kryzys, czy kluczowym elementem polskiej obrony cywilnej stałaby się apteka, farmaceuta i przemyślana apteczka w każdym polskim domu? O tym w najbliższym planie działania, o szczególnym znaczeniu osiedlowej apteki i naszej domowej apteczki, która może stać się strategicznym punktem dla naszego bezpieczeństwa cywilnego. Wtorek, 13.40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
8: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
13: Ucieczka ministra. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. I pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 16.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która przewidywała likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak twierdzi w swoim przemówieniu, likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Jednocześnie zaznaczył, że nie sprzeciwia się reformom. Oprócz tego prezydent zgłosił też weto do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Jak podkreślił, nie ma do tego podstaw prawnych, bo wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania do tej

0: pory nie został rozpoznany. Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro, poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Szefowie MSZ-u państw unijnych dopisali na listę sankcyjną 16 osób i 7 podmiotów związanych z uprowadzeniem ukraińskich dzieci do Rosji. Sankcje obejmą m.in. instytucje powiązane z rosyjskim Ministerstwem Edukacji, które we współpracy z władzami organizują indoktrynację ukraińskich dzieci. Unia szacuje, że Rosja przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy małych Ukraińców.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Nigdy tak dobrze nie wiedziałem, ile kosztuje benzyna. Może dlatego, że zdarzało mi się wielokrotnie tankować za tak zwane 50 zł, ale ile dokładnie kosztuje benzyna, to wie Wojciech Kowalik. 16:21.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż dziś. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie 7 z przodu w przypadku oleju napędowego. A w tym tygodniu mija termin, do którego obniżone są VAT i akcyza na paliwa w ramach rządowego pakietu paliwowego. Minister energii sugeruje jednak przedłużenie tych rozwiązań, a decyzja ma zapaść do środy. Ropa naftowa znów drożeje po fiasku nadziei na pokój na Bliskim Wschodzie. I chociaż rynki i każdy taki kolejny zimny prysznic przyjmują z coraz większym spokojem, to globalne gospodarki odczuwają kryzys paliwowy coraz bardziej, mówiła w południowym EKG dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
6: Są szacunki, które mówią, że jak na razie wydaje się, że to nie jest jakieś zastraszające, ale jak na razie świat stracił poprzez to, że nie można wywozić ropy przez cieśninę Ormus około 1 miliarda baryłek. Dziennie świat zużywa około lekko powyżej 100 milionów baryłek. Więc jak na razie to nie jest jakiś problem. Można było to zaspokajać rezerwami, które właśnie każdy kraj w mniejszym lub większym stopniu posiada. Natomiast jeśli to się będzie przedłużać, to zaczniemy mieć naprawdę znacznie poważniejszy problem, chociaż wydaje się, że dzisiaj już on jest bardzo poważny.
5: Dziś ropa naftowa kosztuje około 104 dolarów za baryłkę, a jeszcze w ubiegłym tygodniu było to wyraźnie poniżej 100 dolarów. Na razie drogie paliwa nie rozlewają się jeszcze po całej gospodarce, ale już wkrótce to zauważymy, bo kryzys paliwowy już nie wydaje się przejściowy, a staje się nową normalnością, mówi Sebastian Roy, ekonomista banku PKO SA. Najpierw widać po prostu droższe paliwa, ale niedługo przyjdą kolejne efekty, podkreślał ekonomista w popołudniowym EKG.
7: W troszkę dłuższej perspektywie, powiedzmy jednego kwartału, widzimy wtedy wpływ na takie branże jak transport, jak turystyka, zwłaszcza zorganizowana. Później jeszcze w trochę dłuższym okresie, powiedzmy w takim horyzoncie do pół roku, możemy zobaczyć wpływ na żywność, a także na pozostałe nośniki energii. No i dopiero w kolejnym etapie teoretycznie możliwe jest również rozlanie się inflacji już w ogóle szeroko po gospodarce i dosięgnięcie sektora usług.
5: Ten kryzys paliwowy to już tak się wydaje, że przestaje być taki przejściowy szok, a zaczyna być nową normalnością, takim scenariuszem bazowym, jak ekonomiści lubią mówić.
7: Niestety, no to jest czynnik, który już wiemy, że się nie skończył ani po miesiącu, ani po dwóch miesiącach. I w związku z tym, prognozując inflację, czy co może jeszcze ważniejsze, prognozując wzrost gospodarczy na ten rok, musimy brać pod uwagę. Zakładałbym, że już do końca roku ta ropa naftowa pozostanie w okolicach tej ceny 100 dolarów za baryłkę.
5: Apogeum tego wpływu możemy zobaczyć jesienią, a to, jak dodaje ekonomista, może na koniec roku inflację podbić w okolice 4%. Pensja minimalna w przyszłym roku wzrośnie o co najmniej 54 zł. Tak wynika z podanych dziś danych o wynagrodzeniach. Wylicza reprezentujący organizację pracodawców w Radzie Nadzorczej ZUS ekonomista Łukasz Kozłowski. A to by oznaczało, że najniższa krajowa wzrosłaby w przyszłym roku do co najmniej 4860 zł brutto. Mówię co najmniej, bo rząd może zaordynować wyższy wzrost pensji minimalnej. Coraz bliżej do zwolnienia z podatku Belki, części oszczędności, części Polaków. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych nasze oszczędności do 100 tysięcy złotych. Przy czym część tej kwoty będzie mogła być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie już dla doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, mówiła w porannym EKG Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
8: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. Natomiast czym są te oszczędności? Dla większości gospodarstw domowych to nie są wolne środki inwestycyjne, tak? To jest poduszka finansowa, to jest taka prywatna polisa bezpieczeństwa, do której trzeba mieć szybki dostęp w razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód. Więc no, naturalne jest to, że ostrożniej podchodzimy jeszcze do ryzyka inwestycyjnego. Jestem przekonana, że z tego rozwiązania korzystać będą raczej inwestorzy, którzy wiedzą, co robią, już dzisiaj są na rynku i na pewno będą tak operować swoimi oszczędnościami, aby tutaj wyszło in plus z ich punktu widzenia.
5: Nowe rozwiązania dotyczące osobistych kont inwestycyjnych mają wejść w życie od przyszłego roku. 4,23 zł, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,62, dolar 3,59, a funt po 4,90.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
9: 16.28, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak pan ocenia szansę na ściągnięcie do Polski Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych w ramach procedury ekstradycyjnej?
10: Na pewno jest to procedura, która będzie trwała długo. W kontekście szans można będzie się wypowiadać, jeżeli w ogóle Polska podejmie decyzję o tym, żeby taki wniosek złożyć. To należy do prokuratury. Natomiast jeżeli popatrzymy na obowiązujące przepisy, czyli umowę o ekstradycji, a także praktykę w tego typu sprawach, być może też pewne doświadczenia historyczne polskich organów ścigania przed sądami w Stanach Zjednoczonych, to szanse na przeprowadzenie tej procedury są, no bym powiedział, że trudne. Będzie to trwało długo, natomiast wszystko w rękach tak naprawdę z jednej strony polskiej prokuratury, z drugiej strony ministra sprawiedliwości, następnie sądu amerykańskiego i na końcu władz federalnych Stanów Zjednoczonych, bo ta procedura sama w sobie zawiera elementy polityczne, dyplomatyczne i prawne łączące się z przeprowadzeniem tego postępowania.
9: Ale na początku jest ta decyzja o wniosku. Pan tak troszeczkę zawiesił tę kwestię tego, czy ten wniosek zostanie złożony. Dlaczego?
10: Dlatego, że o tym decyduje prokurator, który prowadzi postępowanie, bo tak naprawdę wszczęcie procedury polega na tym, że prokurator, który prowadzi postępowanie, składa taki wniosek na ręce ministra sprawiedliwości, polskiego ministra sprawiedliwości, który drogą dyplomatyczną kieruje ten wniosek do Departamentu Sprawiedliwości. Następnie Departament Sprawiedliwości przekazuje sprawę do właściwego sądu, który merytorycznie zajmuje się wnioskiem. Jeżeli sąd odmawia, to procedura jest zakończona. Jeżeli sąd wyraża zgodę, czyli stwierdza dopuszczalność ekstradycji, to następnie decyzję podejmuje w tym wypadku sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez niego osoba. Ta procedura jest ukształtowana z jednej strony w kodeksie postępowania karnego, a z drugiej strony w umowie o ekstradycję zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Po części jest też uzupełniana umową międzynarodową zawartą pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, więc jest to procedura złożona, wymagająca udziału kilku podmiotów, a zainicjowanie tej procedury należy tak naprawdę do prokuratora prowadzącego postępowania.
2: No ale czuję, że ten czynnik polityczny jest absolutnie kluczowy.
10: Panie redaktorze, jeżeli spojrzymy na to tak zdroworozsądkowo, to zwróćcie państwo uwagę, że na końcu jest decyzja stricte polityczna. Sekretarz stanu jest czynnym politykiem lub inna wyznaczona przez niego osoba. No niemniej jednak jest to element zarezerwowany dla władzy politycznej i proszę też pamiętać, że zgodnie z zawartą umową o ekstradycję między Polską a Stanami Zjednoczonymi, sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez niego osoba może odmówić uwzględnienia wniosku, czyli odmówić de facto wydania, jeżeli wniosek został złożony z przyczyn politycznych. To jest przesłanka uznaniowa, pozostawiona swobodnej interpretacji tak naprawdę nie władzy sądowniczej, tylko czynnika czy władzy politycznej, która jako czynnik polityczny ma prawo do tej ostatecznej decyzji łączącej się z wyrażeniem zgody na wydanie osoby, w stosunku do której skierowano wniosek o ekstradycję.
2: Z europejskim nakazem aresztowania byłoby łatwiej. Oczywiście musimy pamiętać, że wobec Zbigniewa Ziobry taki europejski nakaz aresztowania nie został jeszcze wystawiony. Sprawa jest w sądzie.
10: To znaczy pamiętajmy o dwóch kwestiach. Po pierwsze, europejskiego nakazu aresztowania formalnie nie ma, jest tylko złożony wniosek. Po drugie, należy pamiętać o tym, że europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje w relacjach pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jest to instrument, który zmierza do ścigania osób poszukiwanych, ale tylko i wyłącznie na terytorium wspólnoty europejskiej. No pod warunkiem, że wszystkie państwa w ogóle honorują wykonywanie europejskich nakazów aresztowania. Te doświadczenia Polski w kontekście pierwszego europejskiego nakazu aresztowania, który był wydany w stosunku do pana Marcina Romanowskiego, są negatywne, jeżeli chodzi o postawę państwa węgierskiego. Natomiast proszę też pamiętać, że europejski nakaz aresztowania, ekstradycja czy nakaz aresztowania, ten ostatni w relacjach między Polską a Wielką Brytanią, jest to instrument, który ma na celu uprościć i umożliwić w ogóle międzynarodowe ściganie osób poszukiwanych, przeciwko którym toczy się postępowanie lub w stosunku do których zachodzi konieczność wykonania kary pozbawienia wolności w związku z zapadnięciem prawomocnego wyroku. W tym wypadku mówimy oczywiście o instrumencie, który ma się koncentrować na umożliwieniu przeprowadzania postępowania karnego. Każdy z tych instrumentów ma swoją procedurę, jest sformalizowany, musi też, i to jest bardzo istotne, być zapewnione prawo do obrony, w tym prawo do rzetelnego procesu. I to jako istotny element zarówno samej decyzji o dopuszczalności ekstradycji, jak i w ogóle element składający się na postępowanie karne, które na tym etapie przybiera w jakimś sensie międzynarodowego, no bo prowadzonego poza terytorium.
2: No, tak czułem, że to się może skończyć, bo to połączenie nieco się pogorszyło w ostatnich kilku sekundach. Rozmawiam z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem Trybunału Stanu, o tym, na ile prawdopodobne jest, że Zbigniew Ziobro wróci w ramach ekstradycji do Polski. Mecenas Rosati jest z nami. To od razu zapytam o Marcina Romanowskiego.
10: Tak, chyba się udało ponownie.
2: Tak, jest super. O Marcina Romanowskiego, no bo doniesienia medialne są takie, że i on jest w Stanach Zjednoczonych. On był ścigany międzynarodowo w odróżnieniu od Zbigniewa Ziobry, bo te procedury przez sądy przeszły. Czy teraz, jak on jest w Stanach Zjednoczonych, to ta sytuacja byłego ministra i byłego wiceministra jest taka sama?
10: Co do zasady tak, dlatego że jeżeli chodzi o możliwość poszukiwania i wydania polskim władzom osób, które przebywają na terytorium Stanów Zjednoczonych, no to wchodzi w grę tylko tak naprawdę procedura ekstradycyjna. Tak jak powiedziałem, na tyle, na ile państwo mnie usłyszeliście, europejski nakaz aresztowania nie ma tutaj absolutnie żadnego zastosowania. Procedura ekstradycyjna jest jedyną formą, która pozwoli tak naprawdę na efektywne prowadzenie postępowania karnego w stosunku do osób, które opuściły terytorium Polski i przebywają, no w tym wypadku, jeżeli faktycznie tak jest, na terenie Stanów Zjednoczonych, to jedyny taki instrument realny, procesowy, który może być wdrożony, no to jest właśnie procedura ekstradycyjna.
2: To jest sens jeszcze procedować w Polsce te kwestie europejskiego nakazu aresztowania? Chyba jest, no bo mogą chcieć wrócić.
10: Panie redaktorze, o tym decyduje prokurator, tak? To znaczy, proszę pamiętać też, że warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania jest w pewnym domyśle uprawdopodobnienie, że osoba, w stosunku do której ma być wydany, czyli osoba, która będzie poszukiwana na podstawie tego instrumentu procesowego, przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, czyli jeżeli zostanie wykazane, że obaj panowie przebywają poza, to w odniesieniu do pana Romanowskiego jest to podstawa de facto do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. W stosunku do pana ministra Zbigniewa Ziobro jest to podstawa do odmowy wydania. Ale zastrzegam, takie przesłanki bada sąd i to sąd decyduje, czy w tej konkretnej sytuacji jest podstawa do tego, żeby odmówić wydania lub też uchylić europejski nakaz aresztowania. Proszę też pamiętać, że procedura ekstradycyjna, czy procedura związana z wydaniem i z wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania, czy nakazu aresztowania w przypadku Wielkiej Brytanii, jest procedurą zindywidualizowaną. Należy to rozumieć w ten sposób, że są ramy prawne i ramy formalne, w których sądy i inne organy poruszają się w ramach wydawania i wykonywania tego środka prawnego, ale z drugiej strony w ramach, o których mówię, dochodzi do indywidualnego badania konkretnej sprawy i ostatecznie to sądy, poza oczywiście ekstradycją, o czym mówiłem na początku, decydują, jaki środek należy zastosować. Tym podmiotem, który oczywiście inicjuje całe postępowanie, jest w każdym przypadku prokurator, dlatego że czy to dotyczy procedury ekstradycyjnej, czy europejskiego nakazu aresztowania, czy nakazu aresztowania, który ma miejsce, który obowiązuje w Wielkiej Brytanii, zawsze podmiotem wnioskującym jest prokurator.
9: Bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu, był gościem TOK 360. O 17.40 w wywiadzie politycznym o Zbigniewie Ziobrze, obecnym na terytorium Stanów Zjednoczonych. Karolina Lewicka będzie rozmawiać z Dominiką Długosz z Newsweeka w TOK 360 po informacjach TOK FM o imprezie techno na dziedzińcu Pałacu w warszawskim Wilanowie.
11: Autopromocja.
12: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
13: Przecież to jest kompletna bzdura.
12: No dobra, połowie osób.
13: Radykalnie mniej.
12: 10% osób.
13: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
14: Niech się święci 3 maja.
15: Prawdziwa historia Polski.
16: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
1: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
22: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
21: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
23: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
24: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
25: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
28: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.41. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie wszczęła śledztwo po tragicznym pożarze, do którego doszło w sobotę w budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte w tym mieście. Wybuchł pożar, zginęły w nim dwie ponad 60-letnie osoby, kobieta i mężczyzna. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Śledztwo wszczęto w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Rząd jutro zajmie się propozycją przepisów, które mają zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta, między innymi w postępowaniach dotyczących praktyk pseudomedycznych. Proponowane przepisy mają zwiększyć między innymi uprawnienia rzecznika w zakresie nakładania kar pieniężnych. Deputowana Partii Pracy Catherine West zaapelowała, by premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer najpóźniej do września podał się do dymisji. To reakcja na bardzo słaby wynik laburzystów w czwartkowych wyborach lokalnych. Ogłosiła, że zbiera podpisy posłów Partii Pracy pod apelem do Starmera o ustalenie harmonogramu wyboru nowego lidera. Wcześniej Starmer odrzucił sugestię o możliwości dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska szefa rządu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Szesnasta 42, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Magdalena Miller, urbanistka, autorka książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? I bloga Paing. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Mazowiecki konserwator zabytków prowadzi kontrolę po imprezie muzyki techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował tam ciężki sprzęt, który rozjeżdżał trawniki. Był też hałas, była pirotechnika. Była też kawa za 22 zł, to jest odrębny skandal, tym się nie zajmujmy. Jak się pani podoba pomysł organizowania koncertu w takim miejscu jak Pałac w Wilanowie? Głośnego koncertu, dodam, nie muzyki klasycznej.
7: No myślę, że jednak z racji tego, że teren nie tylko jest pałacem, ale też jest założeniem ogrodowym i obok jest też rezerwat przyrody, no to jest dość skandaliczna decyzja o umieszczeniu tak głośnej imprezy w takim miejscu. No i z tymi skutkami będą musieli się organizatorzy zmierzyć.
9: Można było inaczej? Jest gdzie organizować takie imprezy w mieście, bo z drugiej strony, jak zadałem sobie to pytanie i wspomniałem o tej muzyce klasycznej, no i to pomyślałem, że to źle brzmi i że dlaczego muzyka klasyczna ma być tą lepszą, zarezerwowaną dla pałacu w Wilanowie?
7: Nie, myślę, że tutaj nie ma co wartościować, bo ja sama słucham takiej elektronicznej muzyki, tylko pytanie jest, czy aby na pewno taka otwarta przestrzeń i takie nasilenie jest tutaj adekwatne. Pewnie stanęłabym na takim samym stanowisku krytycznym wobec tego, gdyby to był koncert jakiegoś popularnego zespołu, który miałby wielką scenę i też głośne i duże nagłośnienie. Więc to chyba nie o to chodzi, żeby tutaj jakąś muzykę wartościować, tylko po prostu lokalizację takiej imprezy i to, jakie skutki nie tylko na zabytki, ale też na przyrodę będzie miała taka lokalizacja. Na pewno nie jest tak, że Warszawa jako największe miasto nie ma miejsc, gdzie mogłoby się coś takiego odbywać, ale tutaj jakby nie będę organizatorom podrzucać lokalizacji, bo sama nie za bardzo wiem, gdzie by to się mogło wydarzyć, no ale myślę, że bylibyśmy w stanie coś trochę lepiej zorganizować albo trochę bardziej ten teren zabezpieczyć.
9: Zawsze jak jest tak, że jest organizowany koncert, to są protesty, ale mieszkamy w mieście, tak mówił jeszcze przed tą imprezą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chyba cały numer polega na tym, żeby te potrzeby w miastach pogodzić bardzo różne. Może to nie jest łatwe.
7: Oczywiście, że nie jest łatwe i na pewno jest tak, że tutaj to jest jakaś sztuka kompromisu. Ja podkreślę może to, że my ogólnie w miastach żyjemy w bardzo głośnych przestrzeniach i ci, którzy mieszkają na przykład koło ulic, są jeszcze bardziej na ten hałas narażeni. Ale tutaj no, jednak rozgrywa się tutaj cały skandal jakiś wobec pewnych przywilejów, które tutaj miały miejsce w momencie, kiedy mówimy o zabytkowej przestrzeni i też tym całym zapleczu przyrodniczym. I nie ma prawa zadziałać argument, że żyjemy w mieście w tym momencie, no bo jednak jest to przestrzeń historyczna, obwarowana bardzo restrykcyjnym prawem. Nie można tam zazwyczaj na tym trawniku siadać. No a w pobliżu też jest przyroda, tak? I ta przyroda tutaj, zwłaszcza ten rezerwat, który też jest w pobliżu wody, a no woda jednak bardzo mocno niesie dźwięk, no to tutaj nie ma mowy o tym, że jest to pewien rodzaj innej przestrzeni takiej miejskiej, w której wydarzy się koncert, tylko jest to przestrzeń zupełnie inna, tak? Czyli taka, którą powinniśmy o wiele bardziej chronić i nie dopuszczać do takiego natężenia właśnie dźwięków czy pirotechniki. Ci z Państwa, którzy słuchają mnie teraz i mają psy albo koty, to wiedzą, co się dzieje na Sylwestra, jak wiele miast już odchodzi od tego, żeby nie robić pirotechniki, tylko jakieś pokazy laserowe. Wiemy, jakie są skutki dla zwierząt takich domowych, więc to co takie zwierzęta, które w ogóle są gdzieś tam od takich rzeczy odseparowane całkiem, co musiały przeżywać?
9: Spoglądam na dane o hałasie przytaczane przez dyrekcję muzeum i tam pada taki argument, że na samym dziedzińcu za dnia też jest głośno ze względu na sąsiedztwo ulicy. Mówię o tym dlatego, że pani wspomniała o tym, że żyjemy w miastach w warunkach głośnych, za głośnych, już trochę zmieniając temat?
7: Tak, oczywiście. Jest coś takiego jak w ogóle całe pojęcie zanieczyszczenia hałasem i zanieczyszczenia światłem również. W dużych miastach można sobie sprawdzić na strategicznej mapie hałasu, jaki poziom mamy w naszej okolicy, jak bardzo głośno jest w naszej najbliższej okolicy. Czy to przekracza jakieś normy. I my w miastach jesteśmy tym bardziej narażeni na ciągłe działanie takiego dźwięku hałasu i bodźców z tym związanych. Nam się wydaje, że w pewnym momencie się jakoś do tego przyzwyczajamy, ale jednak nie bez powodu na przykład, nie wiem, osiedla tak chętnie się reklamują jako oaza spokoju albo ciszy. Bo my oczywiście tej ciszy pragniemy.
9: I nieważne, że ekspresówka niedaleko tam przy tych osiedlach.
7: Nie, to jeszcze można nawet podłączyć tą ekspresówkę jako szum morza, bo też widziałam takie ogłoszenie, że to można sobie skojarzyć z szumem morza, jak jest taka ekspresówka pod oknem. No więc to nas oddziałuje na nasz poziom stresu, na nasze napięcie w ciele. Powoduje to, że gorzej śpimy, jak się gorzej wysypiamy, no to mamy też problemy różne zdrowotne, nie wypoczywamy tak dobrze. No i finalnie gdzieś tam, no to odbija się to na szeregu różnych objawów. Ja nie jestem ekspertką od rzeczy medycznych, ale no tutaj się przytacza głównie większą podatność na zapadanie chorób, większy poziom stresu, no i oczywiście przez to jakieś tam mniejsze uodpornienie całego organizmu, a więc jakieś tam ograniczenia związane z możliwością wyleczenia się, czy jakąś rekonwalescencją, czy nawet długością życia.
9: Tak się możemy trochę postawić w roli tych ptaków na imprezie Techno w Wilanowie. Bardzo dziękuję. Magdalena Millert, urbanistka, autorka książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Była gościnią TOK 360, jest 16.50. A gościem TOK 360 jest Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
9: Teoretycznie jeszcze dziś obowiązuje rozejm między Rosją a Ukrainą. Do dzisiaj. A w praktyce obowiązuje?
4: To zależy. To znaczy na froncie nie. Na froncie cały czas dobiegają z frontu informacje o wymianie ognia. No i też nie ma praktycznie tego zawieszenia broni dla mieszkańców tej strefy przyfrontowej, bo w ciągu tych ostatnich dni też dobiegały informacje o tym, że no niestety w różnych rejonach ginęli ludzie, byli też ranni, więc trwały też te ataki dronowe właśnie w tej strefie przyfrontowej na obiekty cywilne, na ukraińskich mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o im dalej od frontu, to rzeczywiście no, w tych ostatnich dniach nie było tych uderzeń dalekiego zasięgu rosyjskich, czyli nie latały ani pociski rakietowe, ani szachedy. Natomiast no, nikt nie wie właśnie, co będzie po północy, czy bo i takie informacje już teraz dobiegają, że czy właśnie dojdzie do od razu praktycznie do prób ataków ze strony rosyjskiej, czy też one nastąpią no, trochę później. W zasadzie nikt nie ma wątpliwości co do tego, że one zostaną wznowione.
9: No Juri Uszakow, doradca Putina, mówił, że rozejm nie potrwa dłużej niż trzy dni, co jest, jak rozumiem, sygnałem, że te ataki będą lada moment.
4: No tak, to znaczy tutaj tu rzeczywiście już się pojawiły takie informacje mówiące o tym, że Rosja przygotowuje na lotniskach lotnictwo że strategiczne, że one są tam zaprawiane tym paliwem i też pociskami rakietowymi, że właśnie są przygotowywane do startu z różnych lokalizacji szachedy i te na kolejne trzy dni mogą być dosyć ciężkie, ale to są oczywiście informacje niepotwierdzone, no i tak naprawdę to ukaże się dopiero po północy, czy też w ciągu najbliższych dni.
9: Słychać w ostatnich godzinach po obchodach, po tej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie, słychać o takie sygnały o ewentualnym spotkaniu Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Wołodymyr Zełenski wczoraj mówił, że Władimir Putin potwierdził gotowość do realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych, wyraził opinię, że Putin został do tego skłoniony. Trzeba zakończyć tę wojnę, napisał Zełenski w internecie, i niezwłocznie zagwarantować bezpieczeństwo. Również Putin stwierdził, że sądzi, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na ile to jest takie gadanie, a na ile coś rzeczywiście miałoby się zmienić w porównaniu z deklaracjami, które słyszeliśmy i miesiąc temu, i dwa miesiące temu, i pół roku temu?
4: Na razie wydaje mi się, że no to bardzo ciężko zinterpretować jakoś jednoznacznie te napływające sygnały, bo oczywiście no, słyszymy ze strony Putina, ze strony przedstawicieli Rosji, zresztą już wcześniej to też słyszeliśmy, że Putin owszem może się spotkać z Zełenskim, ale tym miejscem spotkania ma być Moskwa, na co oczywiście no, strona ukraińska i Zełenski mówią zdecydowanie nie. I twierdzą, że do takiego spotkania, no, jeżeli ma dojść, to powinno ono gdzieś być na takim na gruncie neutralnym i tych lokalizacji, gdzie mogłoby nastąpić takie spotkanie, już było wcześniej podawanych bardzo wiele, no ale do tej pory nie widzieliśmy właśnie jakby tutaj skłonności do ustępstw w tej kwestii ze strony rosyjskiej. Natomiast no, wydaje mi się, że to, co się zmieniło rzeczywiście jakby i to, co może jakby skłaniać Rosję do pewnego poszukiwania jakby jakichś rozwiązań dyplomatycznych, oczywiście, które Kreml traktuje jakby z pozycji siły, to znaczy, że tak naprawdę ta dyplomacja ma cały czas polegać na tym, że to Ukraina ma ustąpić na tym dyplomatycznym polu, ale no, jeżeli spojrzymy na sytuację na froncie w ostatnich miesiącach, no to ona się składa dosyć niekorzystnie dla strony rosyjskiej, bo w odróżnieniu od ubiegłego roku, no to widzimy, że o wiele mniejsze postępy, jeżeli chodzi o zdobywanie kolejnych kilometrów ukraińskiego terytorium. No i każdy ten kilometr zdobytej ukraińskiej ziemi jest opłacany no, coraz większą liczbą ofiar po stronie rosyjskiej. I to też, na co wskazuje ukraińskie dowództwo, to, że w ostatnich miesiącach ta liczba po stronie rosyjskiej no, przewyższa miesięczne możliwości mobilizowania nowych żołnierzy do wojny w Ukrainie. No więc rzeczywiście to są takie, ta sytuacja na froncie, no najwyraźniej przynajmniej na dzień dzisiejszy, no nie jest na korzyść Rosji. Czy to już jest taki przełom, bo takie głosy też się pojawiają, że to może być taki moment przełomowy w tej wojnie. Wydaje mi się, że na to jest jeszcze za wcześnie, żeby tak to interpretować i tutaj będzie... Szczególnie istotne będzie to, co się będzie działo w tych najbliższych miesiącach, bo jednak lato jest zawsze i ta wczesna jesień jest takim momentem kulminacji, jeżeli chodzi o rosyjską kampanię wojenną. Więc no, zobaczymy, jak ta maszyna wojenna rosyjska będzie działała w najbliższych miesiącach.
9: Putin powiedział też, że preferowanym przez niego mediatorem w rozmowach z Europą jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który przyszedł na stronę rosyjską, ale to zostawmy w tonie anegdoty. Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był gościem TOK 360. Obok mnie już Karolina Lewicka. Wywiad polityczny tuż po godzinie 17. O tym panu, co uciekł tym razem za ocean?
1: Tak. I teraz będzie występował w roli komentatora telewizji Republika.
9: Dziennikarzu.
1: Który zna się zarówno na sprawach polskich, jak i sprawach politycznych Stanów Zjednoczonych. Myślę sobie, że wszyscy amerykaniści teraz powinni drżeć ze strachu, bo rośnie im bardzo poważna konkurencja.
9: Sztuka przebranżowienia się jest bardzo istotna w dzisiejszym czasie.
1: Trzeba być elastycznym. No tego jeszcze nie grali, prawda? W weekend były minister sprawiedliwości opuścił niegościnną już po wyborach ziemię węgierską. Udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak wczoraj mówił w telewizji Republika, korzysta z amerykańskiej wolności. Oczywiście prokuratura i sam minister sprawiedliwości, już ten obecny, rzucili się, żeby oświadczać, że robią wszystko, co można, że nie ustaną w zabiegach, że wszelkie wysiłki są podejmowane. No, ale śmiem przypuszczać, że elektoratu oczekującego rozliczeń może to nie zadowolić, że może się pojawić gniew, frustracja, złość, że Ziobro po prostu gra państwu polskiemu na nosie i dokładnie w tym dniu, kiedy powstaje nowy węgierski rząd, który już mówił, my tych zbiegów wydamy, to on, Zbigniew Ziobro, a być może także Marcin Romanowski, o tym informuje portal wpolityce.pl, wsiadają do samolotu i są już w Stanach Zjednoczonych. Ziobro jak to Ziobro. Kiedyś mówił przeciwnikom politycznym, żeby nie byli fujarami. Jeszcze wcześniej kpił, gdy zabrakło głosów do postawienia go przed Trybunałem Stanu, a teraz radzi rządzącym, by się dobrze przygotowali, jeżeli chcą zabiegać o jego ekstradycję. Zapytam o to Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON, mój pierwszy gość, a potem do tego tematu wrócimy w rozmowie z Dominiką Długosz z Newsweeka.
9: Ja też wrócę w TOK 360 z trochę innej strony. Zapytam, jak to może wpłynąć na polsko-amerykańskie relacje, no bo jest chyba kłopocik.
1: Raczej źle.
9: Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę, tuż po informacjach TOK FM, które po godzinie 17, a TOK 360 wraca punktualnie o 18.
8: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
29: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. 21 osób, w tym dzieci, trafiło do szpitali po wypadku w Konopnicy na trasie Lublin-Bełżyce. Pasażerski bus zderzył się tam czołowo z autem osobowym. Jak informuje Lubelska Komenda Miejska Policji, tak zwana stara droga Lublin-Bełżyce jest zablokowana na wysokości kościoła w Konopnicy. Na miejscu już pracują służby, które wyznaczyły objazdy. Karol Nawrocki zawetował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Prezydent w swoim oświadczeniu przekazał, że osłabiała ona jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Zgodnie z intencją rządu, nowe przepisy miały ułatwiać obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Przewidywana była możliwość kupna nieruchomości rolnej bez konieczności uzyskania decyzji od dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na Morzu Bałtyckim rozpoczęto instalację fundamentów pod turbiny farmy wiatrowej Baltica 2. Zainstalowanych zostanie 111 tak zwanych monopali, pod 107 turbin wiatrowych i 4 morskie stacje elektroenergetyczne. Po zakończeniu budowy Baltica 2 będzie mogła zasilać około 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Zgodnie z harmonogramem, pierwsza energia z farmy popłynie w pierwszej połowie przyszłego roku. Kolejne informacje o 17.20, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze do końca dnia utrzyma się duże zachmurzenie. W wielu miejscach obowiązują też dziś alerty burzowe. Temperatura osiąga maksymalnie od 18 stopni na zachodzie do 24 na południowym wschodzie.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Paweł Zalewski jest z nami w wywiadzie politycznym. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. Wiceminister Obrony Narodowej, rzecz jasna, poseł niezrzeszony. Panie ministrze, dzień dobry.
18: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Wiemy od samego Zbigniewa Ziobry, że od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych i korzysta z amerykańskiej wolności. Różne są wersje, jak do tego doszło, że z Węgier przeniósł się właśnie do Ameryki. Ale chyba nie ma wątpliwości, że musiała za tym stać jednak decyzja polityczna. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że nasz sojusznik pomaga skompromitowanemu politykowi, któremu prokuratura chciałaby postawić bardzo poważne zarzuty, to jak to wpływa na relacje polsko-amerykańskie?
18: No poczekajmy, jak prokuratura amerykańska odpowie na postępowania naszej prokuratury. Myślę, że to dopiero będzie moment, w którym będziemy mogli to komentować.
1: Ale na to razie... wiele miesięcy upłynie, bo na razie słyszymy od prokuratury takie informacje, że ten proces ekstradycyjny to dopiero wtedy, jak się wszystkie kwestie tutaj u nas w kraju rozstrzygną, a my cały czas czekamy na tam rozpatrzenie zażalenia obrońców, na wydanie europejskiego nakazu aresztowania i tak dalej.
18: No, panie redaktor, no na tym polegają rządy prawa, że nie idziemy na skróty. Krytykowaliśmy takie chodzenie na skróty.
1: I że sąd posiedzenie wyznacza na wrzesień.
18: No, panie redaktor. redaktor. Sąd w tej sprawie jest niezawisły.
1: A może sąd jest, na ten temat... panie ministrze, zmrożony strachem przed Zbigniewem Ziobrą? Bo to jest tak, że sąd oczywiście może zgodnie z procedurami działać, ale w niektórych wypadkach, i to widzieliśmy w przypadku Romanowskiego, działał bardzo prędko i ten europejski nakaz aresztowania pojawił się po 10 dniach od wydania zgody na aresztowanie Romanowskiego. A tutaj od lutego się z tym smagamy.
18: Ale rozumiem, że jest druga strona medalu, polegająca na tym, że Zbigniew Ziobro twierdzi, że jest prześladowany politycznie i że prokuratura chce z niego zrobić więźnia politycznego, więc ja rozumiem, że wymiar sprawiedliwości działając zgodnie ze swoją, niestety bardzo wolną, bo przecież doświadczamy tego codziennie w innych sprawach, logiką, w ten sposób także pokazuje, że nie jest pod wpływem polityków, którzy mieliby jakieś, nie wiadomo jakie cele wobec niego, więc sądzę, że wobec Ziobry, sądzę, że po prostu pozwólmy procedurom działać, ale też wyciągajmy wnioski.
1: 20 lat później.
18: Ale też wyciągajmy wnioski, jeżeli widać, że jakieś procedury nie działają, to je zmieniajmy, ale jakby w tej kolejności.
1: Pojawiły się wpisy i Prokuratury Krajowej, Ministra Sprawiedliwości, za nami też konferencja prokuratora Nowaka i to są wszystko takie wypowiedzi, oświadczenia w stylu działamy, nie ustajemy w staraniach, zrobimy wszystko i zastanawiam się, czy te zaklęcia na państwa elektorat działają, czy już nie działają, czy Zbigniew Ziobro nie staje się symbolem fiaska rozliczeń ekipy PiS.
18: Zbigniew Ziobro otrzymał zarzuty.
1: Nie otrzymał.
18: Nie otrzymał. Zostały one sformułowane. Prokuratura chce mu wręczyć te zarzuty. Wiadomo, że te zarzuty są. Wiadomo, czego dotyczą.
1: On też wie,
18: wiadomo, że dotyczą sprawa. Bardzo poważnych spraw. Natomiast powtarzam, istotne jest to, abyśmy trzymali się procedur. Zgadzam się z panią redaktor, że czasami te procedury w tej, ale też w wielu innych sprawach są za wolne.
1: Zbigniew Ziobro wczoraj w rozmowie z Telewizją Republika, teraz będzie komentatorem politycznym tejże stacji, mówił, że zarzuty są sfabrykowane. Oczywiście powtarza nieustannie, że nie miałby tutaj szans na sprawiedliwy, uczciwy proces i każe się państwu polskiemu przygotować dobrze do ewentualnych starań o ekstradycję.
18: Myślę, że te takie przygotowania już zostały wszczęte. Wiadomo, że ten proces w Stanach Zjednoczonych nie jest pochopny, nazwijmy to w ten sposób, ale państwo powinno działać zgodnie, jak powiedziałem już, ze swoją logiką i bardzo konsekwentnie. To, czego ja oczekuję od prokuratury, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to konsekwencje.
1: To zmieniamy temat, ale będziemy cały czas w Stanach Zjednoczonych. Marcin Przydacz o ściągnięciu wojsk amerykańskich do Polski, tych, którzy są wycofywani, tych żołnierzy z Niemiec. Jeżeli Tusk nie będzie nam przeszkadzał, to jest bardzo duża szansa na przekonanie Amerykanów.
18: Tak się trochę uśmiecham, pani redaktor, bo chcę powiedzieć, że od początku rządów Donalda Tuska Ministerstwo Obrony prowadzi politykę, która otwiera się na zwiększenie, czy też która ma na celu zwiększenie zdolności amerykańskich w Polsce. I tutaj jakieś takie działania, które zmierzałyby do tego, aby, nie wiem, prezydent przypisał sobie sukces, jeżeli do niego w końcu dojdzie, bo sprawa ciągle jest jeszcze
1: tak
18: otwarta.
1: Tak jak przypisał sobie sukces dotyczący uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
18: Tak.
1: A nawet rację teraz mu przyznał Donald Trump.
18: No więc jeżeli tak będzie, no to oczywiście nie będzie to poważne. Państwo działa jako całość i oczywiście, że sytuacja, w której Karol Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem na temat przesunięcia części żołnierzy z Europy do Polski. Jest elementem pozytywnym, tylko nie zrobiłby niczego bez działalności rządu Donalda Tuska, nie zrobiłby niczego bez działań szczególnie intensywnych ministra Kosiniaka-Kamysza, mających na celu stworzenie takich możliwości, bo to jest kwestia przekonania Amerykanów, to jest kwestia stworzenia dla nich tutaj warunków, to jest kwestia inwestycji, które będzie ponosiło państwo polskie z pieniędzy budżetowych, z budżetu, który został przyjęty przez rząd, a jest kontestowany przez prezydenta Nawrockiego i tak
1: ale
18: dalej,
1: wszyscy
18: i tak dalej,
1: znamy
18: i tak
1: życie,
18: dalej.
1: Panie ministrze, i wiemy, że pieniądze się znajdą. Jeżeli tylko będzie sygnał ze strony amerykańskiej, że ci żołnierze mogą się pojawić.
18: Otóż, jak mówię, na razie nie uprzedzajmy faktów. Ja jestem przekonany, że dyskusja na ten temat, szczególnie sposób, w jaki ona jest prowadzona, raczej szkodzi sprawie niż pomaga.
1: To ale znaczy, Amerykanie dowiadują się od ambasadora Rose'a, tak, że tutaj my się kłócimy.
18: No tak, tak. No, oczywiście, że tak. To nie jest dobre, dlatego że tak naprawdę chcemy tego samego. To znaczy, to jest niesamowita sytuacja, w której państwo polskie w jednej sprawie ma jedno zdanie, tak? Rząd i prezydent chcą tego samego. Jest istotna szansa, aby ten interes, w którym mamy jedno zdanie, został zrealizowany, a wszyscy się kłócą. No, no to naprawdę, może nie wszyscy. No prezydent tutaj, czy może nawet nie prezydent osobiście, ale jego minister ma tego typu, czy wypowiada się w taki sposób, no, który zamiast pokazywać wspólnotę działań, co z punktu widzenia Amerykanów jest ważne, bo dla nich naprawdę jest też istotne, w jaki sposób rząd do tego będzie podchodził, nie tylko prezydent, bo to powtarzam raz jeszcze, jest polityka rządowa i rząd będzie
1: realizował. No to mamy układanie się łopatkami po
18: głowach. No to minister prezydencki zaczyna układanie rządu od... To nie jest poważne.
1: Istotna szansa na to, żeby tych Amerykanów nie było 10 tysięcy, tylko nie wiem, 12, 15 tysięcy, to znaczy, że to jest jaka szansa?
18: To jest istotna szansa, panie redaktor. Znaczy, to jest tak. Amerykanie w tym momencie dokonują przeglądu swojej obecności wojskowej na świecie.
1: Już od dawna dokonują.
18: Tak, i już dawno mieliśmy otrzymać informacje, chyba w marcu był ostatni termin, teraz jest przesunięty na czerwiec. Zakładam, że ma to związek ze szczytem NATO w Ankarze i jest też jakimś rodzajem wpływu na zwiększenie zaangażowania sojuszników europejskich w model NATO 3.0. Notabene model, który jest korzystny z punktu widzenia interesów polskich i w którym Polska odgrywa absolutnie kluczową rolę. Więc zakładamy, że w czerwcu zostanie podjęta decyzja i mamy wiele argumentów, które przekazujemy już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Ja się tym zajmuję bardzo intensywnie naszym amerykańskim partnerom, aby tak się stało. To jest decyzja, finalnie to jest decyzja prezydenta Trumpa. Zobaczymy, jaka będzie. Natomiast powtarzam...
1: A to jest kara dla Niemców, że nie poparli irańskiej awantury Trumpa?
18: Ale pani redaktor, na pewno w interesie Polski nie jest wchodzenie w relacje niemiecko-amerykańskie i komentowanie tej sprawy.
1: No to Donald Tusk skomentował, że nie należy sobie podbierać amerykańskich żołnierzy.
18: Donald Tusk, premier Tusk bardzo dobrze sformułował myśl polegającą na tym, że państwa NATO, wszystkie państwa NATO, i przypomnę, że Stany Zjednoczone są głównym państwem NATO, powinny być wobec siebie solidarne i myślę, że ta solidarność zakłada, że ja w tym momencie nie powinienem komentować pewnych kwestii, które są w relacjach amerykańsko-niemieckich.
1: Jak wszyscy wyjaśniają, co premier miał na myśli, to znaczy, że jednak ta myśl premiera nie została precyzyjnie sformułowana. Mamy nowego szefa BBN-u, Bartosz Grodecki. Jego pierwszy chyba w tej roli wpis na portalu X dotyczył programu europejskiego SAFE i napisał, że to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe, że dotyczy to też tego pokolenia Polaków, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, że przecież lepszy byłby SAFE 0% i tak dalej. Pomyślałam sobie, nowy szef BBN-u, ale przekaz jakby stary.
18: Tak, no być może to jest taka potrzeba rytualnego zakorzenienia się w dotychczasowej polityce BBN-u, ale ja jestem optymistą, bo muszę być optymistą. Dla nas pan prezydent jest ważnym partnerem w polityce bezpieczeństwa i obrony. W związku z tym chcemy mieć dobre relacje z BBN-em. Ja jestem bardzo otwarty na współpracę. Podobnie zresztą jak byłem ze Wzajemnością, otwarty na współpracę z BBN-em pod
1: poprzednimi... Będzie się lepiej układać niż ze Sławomirem Cenckiewiczem?
18: Pod poprzednimi kierownictwami, bo przypomnę, że współpracowaliśmy również z BBN-em pana prezydenta Dudy. Także mam nadzieję, że ta współpraca będzie dobra.
1: A na jakim etapie jest strategia bezpieczeństwa narodowego? Bo w poprzednią niedzielę, wtedy pełniący obowiązki szefa BBN-u generał Kowalski poinformował, że przygotowano w wersji uzgodnionej między stroną prezydencką i rządową strategię bezpieczeństwa narodowego. Teraz dokument musi zostać podpisany przez premiera, a później zatwierdzony przez prezydenta Karola Nawrockiego. To już jest ostateczna wersja, która leży u...
18: Myślę, że generał Kowalski trochę wyszedł przed szereg. To znaczy... Jest faktem to, co powiedział, że odbywały się rozmowy pomiędzy BBN-em a Ministerstwem Obrony Narodowej. Jest faktem, że BBN zgłosił szereg uwag. Te uwagi nie dotyczyły tych zastrzeżeń, które były stawiane na samym początku prezydentury Karola Nawrockiego. Pamiętamy taki kongres w Stalowej Woli, gdzie wypowiedziano wiele nieprawdziwych zdań na temat tej strategii. Te uwagi dotyczyły innych kwestii. Natomiast i część z tych uwag uważam, że jest wartych rozpatrzenia. Natomiast to jest dokument, który przygotowywany jest w ten sposób, że prezydent przekazuje pewne wytyczne, w oparciu o które należy tę strategię przygotować, ale przygotowuje ją rząd. I finalnie to jest dokument rządowy, który jest zatwierdzany przez prezydenta. I dzisiaj formalnie sytuacja jest taka, że strategia bezpieczeństwa, powtarzam, na którą merytorycznie wyraził zgodę aparat pana prezydenta Dudy, bo uznał, że wszystkie jego... Ale pan prezydent Duda nie podpisał, bo nie chciał podpisywać...
1: Nawrocki od razu zapowiedział, że nie podpisze.
18: W ostatnich dniach swojej prezydentury i zostawił

0: dokumentów programowo-planistycznych i chcemy, żeby ten dokument był dobry. Jego głównym założeniem...
1: Przez brak podpisu Andrzeja Dudy jesteśmy spóźnieni już prawie o rok.
0: Tak. Taka jest prawda. Jego głównym założeniem jest wzmocnienie własnych zdolności obronnych po to, aby we współpracy z sojusznikami i Stanami Zjednoczonymi jako strategicznym partnerem móc skutecznie odstraszyć Rosję, a w przypadku, gdy ona popełni błąd w kalkulacji, móc skutecznie bronić naszego kraju.
1: Ale to jest kwestia tygodni czy miesięcy?
0: I bronić NATO. No nie no, zakładam, że to jest kwestia kilku tygodni.
1: To jeszcze jedna rzecz króciutko, bo Karol Nawrocki nie zgodził się na likwidację CBA. Jest weto.
0: No cóż, no CBA jest pewnym pomysłem PiS-u, jego środowiska politycznego. Ja zresztą też kiedyś byłem zwolennikiem CBA. Uważałem, że CBA ma sens, dlatego że wydawało się, że będzie instrumentem walki z czymś, co jest gigantycznym zagrożeniem dla demokracji, czyli z korupcją. Okazało się, że obok walki z korupcją, bo CBA też walczyło z korupcją, a może nawet głównie walczyło z korupcją, no raczej niestety również realizowało polityczne zlecenia zarządów PiS-u. Było instrumentem polityki. Słynna kwestia z systemem podsłuchującym, tak, całkowicie bezkarnie.
1: Pegasus.
0: Z Pegasusem. No to już przelało szale. Natomiast... Natomiast uważam, że instytucja, która zajmuje się głównie walką z korupcją, jest potrzebna. Niemniej musi ona mieć społeczne zaufanie, które CBA utraciło.
1: Wiceminister Obrony Narodowej był z nami Paweł Zalewski. Dziękuję, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktor.
1: Michał Fedorowicz z kolektywu analitycznego Res Futura będzie moim państwu gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelen. Jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pozwólmy procedurom działać, oczekuję konsekwencji od prokuratury. W ten sposób wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski odniósł się w wywiadzie politycznym TOK FM do ostatnich wydarzeń związanych ze Zbigniewem Ziobrą. Były minister sprawiedliwości, który od miesięcy ukrywał się przed polskimi służbami na Węgrzech, teraz udał się do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura

0: Sprawdza, jak dostał się do USA i kto mu w tym pomógł, bo Ziobro ma unieważniony paszport. Wcześniej rzecznik prokuratury krajowej zapowiedział, że Polska wystosuje wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Ministerstwo Cyfryzacji prawdopodobnie do końca czerwca przedstawi rozwiązania dotyczące weryfikacji wieku w internecie. Takie informacje przekazała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. W tym samym terminie władze mają przedstawić ustawę wdrażającą europejski portfel tożsamości cyfrowej. Nowe przepisy miałyby obowiązywać jeszcze przed końcem roku. Ponadto od 1 września wejdzie do szkół edukacja medialna, w ramach której uczniowie dowiedzą się na przykład, jak rozpoznawać fake newsy. Od przyszłego roku uczelnie będą mogły finansować wsparcie kandydatów oraz uczestników studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami. Nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzającą takie rozwiązanie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Z funduszu uczelnie mogą finansować m.in. pomoc asystenta, wsparcie tłumacza języka migowego oraz dostęp do komputera dla osoby z niepełnosprawnością. Środki nie będą wypłacane bezpośrednio uczestnikom w formie stypendium. Wrocław zyska prawie 350 nowych mieszkań na wynajem. Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozstrzygnęło przetarg na budowę 200 takich lokali na Brochowie. Oprócz mieszkań w ramach tej inwestycji powstanie także przedszkole oraz filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spółka ogłosiła też przetarg na wybór wykonawcy 149 mieszkań na nowych żernikach. Średnio o wynajem jednego takiego mieszkania ubiega się we Wrocławiu 30 osób. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
1: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W wielu miejscach w całym kraju obowiązują dziś alerty burzowe. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw na północy, w centrum i na południu Polski. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w okolicach Szczecina do 24 w Rzeszowie. Sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy.
1: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dziś co najmniej dobra. Nieco gorzej jest w stolicy, gdzie pojawia się więcej zanieczyszczeń. Najgorsza sytuacja jest jednak w Toruniu, bo tam jakość powietrza jest dzisiaj zła.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Resfutura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Dyrektor.
4: Wyjątkowo porozmawiamy sobie o konferencji, którą organizuje Szkoła Główna Handlowa i właśnie kolektyw Resfutura. Konferencji zatytułowanej Przestrzeń informacyjna XXI wieku. Architektura prawdy. Jak zaprojektować odporność na dezinformację. Radio Tok FM jest patronem medialnym tego wydarzenia, a to wydarzenie będzie miało miejsce jutro, 12 maja. Pomyślałam sobie tak, w stulecie zamachu majowego i wtedy też mieliśmy do czynienia z dezinformacją. Kolportowano ulotki, że to Witos rozpoczął zamach stanu, ale przede wszystkim 11 maja wieczorem Przegląd Wieczorny doniósł, że dworek w Sulejówku został zaatakowany. Bandy miały ostrzelać Milusin ogniem, zdaje się, karabinowym i rewolwerowym. No i choć inne tytuły prasowe dementowały te informacje, albo też zauważały, że nikt jej nie potwierdził, no to mleko się rozlało. Najważniejsza była pierwsza wiadomość, a nie jej zaprzeczenie. I po latach Witos pisał, że bardzo wielu uwierzyło, że zbrodniczy napad na marszałka i jego rodzinę został naprawdę urządzony. Ohydna ta prowokacja udała się znakomicie. Oto zbrodniczy rząd Witosa chciał zgładzić marszałka i skutkiem tego ludzie marszałka z zamachu majowego rozgrzeszyli od razu. I Państwo też będą analizować mechanizmy dezinformacji, ale takiej dezinformacji, która nie jest szerzona przez prasę, tylko przez boty.
5: Ja powiem, jestem szczerze zaskoczony tym, że zamach zaczął się od dezinformacji majowej. Natomiast tak, znaczy jaka jest idea konferencji i dlaczego w ogóle ona jest? No bo oczywiście dużo mówi się o dezinformacji, dużo mówi się o walce z fake newsami, ale naszym jakby, i nie jest naszym celem tutaj powielanie kolejnych dyskusji dotyczących jak z tym walczyć. Problem jest inny i dlatego robimy go ze Szkołą Główną Handlową, która w swojej mądrości jakby doszła do wniosku, że ważne jest, żeby zobaczyć, czy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie za 2 lata, za rok, za 3 lata.
4: Jesteśmy w stanie to przewidzieć?
5: Jesteśmy dzisiaj w stanie to już przewidzieć i tak naprawdę dyskusja ma się skupić na tym, co nas czeka w tej dezinformacji, bo my cały czas jesteśmy za dezinformacją w tyle. To znaczy, cały czas nas coś zaskakuje. Cały czas dowiadujemy się, że to było jakieś kolejne fake news, kolejne jakaś, nie wiem, kłamstewko, kolejna operacja.
4: Uprawda.
5: Tak. Natomiast wydaje się dzisiaj, że same potrzebna jest budowa pewnego rodzaju szerokiego ośrodka wśród uczelni akademickich, które będą w stanie, no bo tylko tam mogą tak naprawdę w ciszy, spokoju pracować, z dala od zgiełku bieżącej polityki, nad wypracowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które będą mogły w pewien sposób przewidywać, jak dezinformacja będzie działać w przyszłości. Ja Państwu powiem bardzo przykład z ostatniego tygodnia. A mianowicie sztuczna inteligencja. Wszyscy wiemy, jest 10 milionów Polaków używa tego najsłynniejszego, prawda, asystenta AI-owego. Też byłem w szoku. To jest najszybciej rozwijające się dzisiaj medium w ogóle w Polsce. 10 milionów. To żeby porównać, Facebooka w Polsce używa gdzieś chyba 18 czy 19 milionów użytkowników. Czyli to jest bardzo, praktycznie rzecz biorąc, co trzeci dorosły Polak jest gdzieś, pyta gdzieś chatbota codziennie o kilka
4: rzeczy.
5: O coś. I teraz to się okazuje. Chatboty bazują na 3 różnego rodzaju poziomach, ale ten główny to jest dostęp do stron internetowych, tak? Bo z tego jakby czerpią wiedzę. Fetchują, czyli pobierają dane i generalnie rzecz biorąc przeglądają 1000 stron w przeciągu 2 sekund i na tej podstawie dostarczają Państwu odpowiedź, którą Państwo akceptują jako, w większości z nas, jako własną. I teraz to się okazuje. Okazuje się, że przeprowadziliśmy oczywiście, sprawdziliśmy partie polityczne, jak one sobie radzą, no bo jeżeli będą wybory, a ludzie będą pytali chatbotów, jak mają, że tak powiem, na kogo mają głosować, no bo coraz częściej pytamy o różne rzeczy, dlaczego nie mamy zapytać. Na kogo? Okazuje się, że ten temat po pierwsze jest bardzo obecny w ogóle w Europie, dlatego że wiele krajów testuje, właśnie badacze testują, jak chatboty wpływają na decyzje wyborcze. W Polsce okazuje się, że tylko 2 partie mają strony przygotowane do tego, żeby chatboty w ogóle szczytywały, co tam jest. Tak? Jest to partia Razem i odpowiada na wszystkie pytania dotyczące mieszkalnictwa, zdrowia, polityk społecznych. I druga Konfederacja, która jest najlepsza w podatkach i życiu gospodarczym. Wszystkie inne partie, nieważne, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy to będzie Konfederacja Korony Polskiej, czy Koalicja Obywatelska, PSL, praktycznie rzecz biorąc, są nieobecne, niewidoczne dla chatbotów. Nie ma z czego, chatbot nie ma co...
4: Czyli jak ludzie w 27, chce pan powiedzieć, będą pytali chatbota, na kogo głosować, to rozumiem, że najbardziej widoczni byliby na dziś Razem i Konfederacja.
5: Dokładnie tak. I teraz to pokazuje, że jeżeli wiemy, że chatbot jest dzisiaj praktycznie rzecz biorąc masowo używany przez młodych ludzi, więc dostarcza im wiedzę, no właśnie z tych stron. Ale to powoduje kolejną implikację, bo co jeśli dzisiaj zaczniemy sobie budować strony, których głównym celem jest nie użytkownik. Nie interesuje nas, kto tam wchodzi, ale będziemy je budować pod dezinformację dla chatbotów. I wyobraźmy sobie, że stworzymy nie 100, tysiące stron, które będziemy zalewać informacjami specjalnie przygotowanymi pod chatbota, tak żeby je łatwo jakby pobierał informacje, a on będzie tą informację zwracał słuchaczom, państwu, użytkownikom chatbotów. Co się wtedy dzieje? Oczywiście będzie wpływał na ich decyzje wyborcze, polityczne i tak dalej. Będzie w wspaniały sposób dezinformował.
4: Będzie mącił w głowach.
5: I będzie, już pomijamy kwestie halucynacji, pomijamy kwestie dotyczące właśnie manipulacji, ale będzie dezinformował. I teraz cała dzisiaj nie chodzi o to i chwała za to, że rząd buduje kolejne think tanki, które mają się zajmować walką z dezinformacją i mają odkłamywać rzeczywistość, prostować, tylko że, żeby nie być z tyłu, musimy nagle zobaczyć sobie, jak wygląda przyszłość. I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, które wydaje się, znaczy właściwie twierdzenie, które wydaje się dzisiaj praktycznie rzecz biorąc herezją. A co jeśli w przeciągu następnych 3-5 lat nie będziemy mieli z powodu właśnie modeli językowych, chatbotów, jednej prawdy obiektywnej? Co jeśli każdy z chatbotów będzie wytwarzał własną prawdę? Co wtedy? Jak sobie my jako społeczeństwo, jako już nawet nie mówię o społeczeństwie polskim, tylko szerzej, jako Europejczycy, będziemy radzić?
4: Czy ten problem trochę już tu jest, że nie chodzi o to, że mamy różne opinie, tylko że nie zgadzamy się co do faktów, tak?
5: Ale z tej perspektywy my uważamy tak, że zaczynamy troszkę, to prawda zaczyna troszkę przypominać, według jakiego modelu językowego została zbudowana. Według jaki model językowy, jakie strony zasysa, jaką historię tworzy, i możemy dojść do wniosku, że za 5 lat ta historia o zamachu majowym dla strony bardziej konserwatywnej, która stworzy setkę stron, gdzie będzie mówiła, nic takiego nie miało miejsca, a z drugiej strony będzie strona bardziej, powiedzmy sobie, progresywna, która będzie mówiła, że jest inaczej. I teraz Wikipedia przestaje być tą taką, no, taką skałą, że tam
4: punktem
5: faktycznie
4: odniesienia,
5: tak, punktem odniesienia, a zaczynają być tworzone różne strony. I teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli właściciele stron internetowych będą pobierali opłaty od modeli językowych, żeby pozyskiwać tą wiedzę, no to modele będą szukały tam, gdzie jest tanio, tam, gdzie jest za darmo.
4: Ja wiem, co będzie potem. Wszyscy wrócimy do papierowych encyklopedii.
5: Bardzo jesteśmy, znaczy paradoksalnie do tego, to znaczy we wszystkich firmach futurystycznych science fiction książka jest w przyszłości pewnego rodzaju artefaktem, który każdy otwiera i chyba w tą stronę idziemy.
4: Będzie też w trakcie tej konferencji warsztat praktyczny, protokół antykryzysowy 90 minut na uratowanie reputacji. Zauważyłam, że w Państwa analizach zamieszczają Państwo takie informacje, ile trwa okienko na reakcję. Na przykład nieobecność premiera Tuska na uroczystościach 3 maja, spowodowana zresztą wizytą zagraniczną, wywołała krytyczne komentarze i Państwo napisali, że oczekiwanie wyjaśnienia nieobecności premiera ma okno do doby.
5: Bardzo prosto. Algorytmy zapominają, tak naprawdę media społecznościowe formatują nam w ten sposób nasze postrzeganie rzeczywistości, że przestajemy... nie pamiętamy, co było tydzień, 2-3 tygodnie temu. Będziemy teraz wypuszczać doskonały raport dotyczący właśnie, jak sztuczna inteligencja, jak media społecznościowe zmieniły w sposób, w jaki się wypowiadamy, jak rozumiemy, jak pamiętamy. A to oznacza, że te okienka pogodowe, które są, one trwają chwilę czasu, jeżeli polityk w tej chwili, w tym 24, 3, 6...
4: tak? Nie zareaguje?
5: Nie zareaguje, to narracja wypadnie i nie ma co się przejmować. Chyba że... I to jest ostatnia tutaj coś, co... Dlatego media społecznościowe walczą z dziennikarzami. Bo najgorsi są ci dziennikarze, którzy przypominają cały czas. I jeżeli media przypominają dany temat, nie przejmują się algorytmem, są mediami, które informują, rozbudowują historię, informują słuchaczy, to algorytm cały czas musi do tego wracać. Więc znowu, książka papierowa, zawód dziennikarza, troszkę zatoczyliśmy koło.
4: A co to są wojny algorytmiczne, bo o tym też będzie?
5: Wojny algorytmiczne to są wojny generalnie bardziej polityczne niż biznesowe, to znaczy jak poszczególne partie budują swoje przekazy, żeby oszukać algorytm, żeby wpłynąć na niego i tak naprawdę na samym końcu wymusić uwagę użytkownika, że to my jesteśmy, ważniejsi. Była taka ostatnia wojna algorytmiczna, prowadził jeszcze w lutym, tutaj pamiętam, rozmawialiśmy, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy było w takiej ofensywie informacyjnej, zalewało informacjami cały internet, że w ogóle safe to zło, wszystko się kończy i w ogóle rząd padł. Natomiast wojny algorytmiczne mają jedną rzecz, która jest kluczowa, a mianowicie bez, jakby to powiedzieć, prawdziwych przekazów, tak zwanych przekazów w terenie, bez prawdy, która za nimi stoi i bez problemów, które obecnie prawica ma, nie da się ich długo utrzymywać. Są bardzo dynamiczne, mogą trwać tydzień. Można tak naprawdę można produkować taki zalew internetu maksymalnie 10-15 dni, a potem jeżeli nie ma tam ani żadnego urobku w sprawczości, ani nie ma, za tym nie idą wypowiedzi polityków, to cała ta produkcja tych treści, tego kontentu, tych filmików, tych komentarzy, tych wideo... tylko zaśmieca internet i powoduje, że za 2 tygodnie nikt o tym nie pamięta.
4: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, a rozmawialiśmy o konferencji Przestrzeń Informacyjna XXI wieku, architektura prawdy, jak zaprojektować odporność na dezinformację. Radio Tok FM jest patronem medialnym tego wydarzenia. Ono już jutro w Szkole Głównej Handlowej.
5: Zapraszamy.
4: Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dominika Długosz z Newsweeka będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.
6: Autopromocja.
7: W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską. W czwartki Tomasza Bieleckiego. W piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
6: Zapytam inaczej. Po 14:00 w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
11: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Oczekuję konsekwencji od prokuratury, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w związku z ostatnimi działaniami Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który od miesięcy ukrywał się przed polskimi służbami na Węgrzech, teraz udał się do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prokuratury krajowej zapowiedział już, że Polska wystosuje wniosek o ekstradycję byłego ministra. Pozwólmy procedurom działać, dodaje wiceminister obrony narodowej.
1: Wiadomo, że ten proces w Stanach Zjednoczonych nie jest pochopny, nazwijmy to w ten sposób, no ale państwo powinno działać zgodnie, jak powiedziałem już, ze swoją logiką i bardzo konsekwentnie.
0: Prokuratura sprawdza również, jak Ziobro dostał się do USA i kto mu w tym pomógł, bo ma on unieważniony paszport. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa Cole Allen nie przyznał się do winy. Dziś przed Sądem Federalnym w Waszyngtonie odbyła się rozprawa dotycząca ataku na prezydenta USA. Jego prawnicy wnioskowali o wyłączenie ze śledztwa szefowej prokuratury w Waszyngtonie, Jeanine Pirro, obecnej podczas gali dziennikarzy. Mężczyzna został oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta, napaście na funkcjonariusza federalnego oraz czyny związane z posiadaniem i strzelaniem z broni. Grozi mu kara dożywocia. Niemcy i Ukraina pracują nad rozporządzeniem produkcji dronów, oświadczył niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas wizyty w Kijowie. Ministrowie obrony obu krajów podpisali list intencyjny między resortami dotyczący współpracy w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych. Porozumienie dotyczy m.in. opracowania i produkcji bezzałogowców o różnym zasięgu. Niemcy mają wspierać sektor systemów bezzałogowych także w przyszłości. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie najpóźniej do godziny 19 czasu lokalnego, po czym wyruszy do Holandii, poinformował minister polityki terytorialnej Hiszpanii. W niedzielę ewakuowano z niego prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów, w tym m.in. do Francji, Niemiec, Holandii i USA, a 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Na dziś planowano początkowo dwa dodatkowe loty, jednak finalnie odbędzie się tylko jeden. Wszyscy pozostali pasażerowie udadzą się do Holandii, a samolot ma odlecieć około 19 czasu lokalnego. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Zagrzmi dziś w wielu miejscach w całym kraju. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Na pozostałym obszarze mogą pojawiać się przelotne opady. Deszczowo będzie również w nocy.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W wywiadzie politycznym jest z nami Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry, pani redaktor.
23: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
8: Zbigniew Ziobro wystąpił wczoraj w telewizji Republika, wczoraj wieczorem. Nic w tym dziwnego, wszak będzie komentatorem politycznym tejże stacji. Pierwsze pytanie Edyty Lewandowskiej. Gdzie pan jest? Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, mówił Zbigniew Ziobro. Wczoraj, czyli w sobotę. Lewandowska. Pytam, bo rząd próbuje gorączkowo się dowiedzieć, gdzie pan jest. Jak to się stało, że udało się panu znaleźć w Stanach Zjednoczonych? I tu Zbigniew Ziobro powiedział, że to jakiś zagubiony rząd i zagubiony żurek, ale nie wyjaśnił, jak wyglądała ta jego droga, i nie myślę o drodze lotniczej, do Stanów Zjednoczonych. A co pani wie na ten temat? Bo wiem, że pani redaktor sprawę próbowała badać.
23: No próbowałam i to jest właśnie cały problem, że my możemy jedynie próbować, a nikt też nic konkretnego nie wie, bo i to jest pewne dziwowisko. W Prawie i Sprawiedliwości też nikt nic konkretnego nie wie i na to narzekają politycy Prawa i Sprawiedliwości nieoficjalnie, mówiąc, że nie bardzo wiedzą, jak się mają tłumaczyć dziennikarzom, skoro nikt im nic nie mówi. Ale my wiemy tyle. Zbigniew Ziobro dysponował tak zwanym paszportem genewskim, wydanym mu przez rząd Viktora Orbana.
8: I to wczoraj potwierdził w tym wywiadzie.
23: Tak. Jednocześnie z przyznaniem azylu i przyznaniem statusu uchodźcy politycznego, który Zbigniew Ziobro od Orbana i jego ministrów, a raczej sądu, bo to sąd przyznaje, dostał również ten paszport genewski. Na paszport genewski mógł się poruszać w miarę normalnie. Nie do końca wiemy, skąd dostał wizę. Dlatego, że wiemy, że były próby załatwienia tej wizy przez ambasadę w Warszawie, ale jak słyszymy, ambasador Tom Rose był bardzo niechętny temu, żeby Stany Zjednoczone przytuliły Zbigniewa Ziobro, więc tego się nie udało zrobić. Zresztą ja tutaj nie mam pewności, w jaki sposób można by tę wizę mu dać w Warszawie, skoro on nie ma polskiego paszportu. To moim zdaniem to jednak musiały być zabiegi czynione albo bezpośrednio w administracji Donalda Trumpa, albo jednak przez ambasadę w Budapeszcie.
8: Mm-hmm. Czy ta zapowiedź jeszcze, że on będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika, może potwierdzać tę hipotezę, że on wjechał do Stanów na wizie dziennikarskiej?
23: Ja usłyszałam, że była próba załatwienia mu wizy dziennikarskiej, ale ponieważ czasu było niewiele, nie udało się tego zrobić, bo to jest wiza wymagająca zgody na pracę. I ją się przydziela trochę inaczej i podobno dłużej to trwa, więc on tego nie dostał. Ale szczerze mówiąc, to wszystko są informacje, które my mamy nieoficjalnie i trochę jest tutaj zamieszania, no bo właśnie z tego oświadczenia Tomasza Sakiewicza, bo Tomasz Sakiewicz przecież wydał oświadczenie w tej sprawie, też niewiele wynika. Tam nie jest jasno powiedziane, tak jest naszym dziennikarzem, tylko raczej jest taka sugestia tam zawarta. Więc nie wiem, czy pan Sakiewicz się trochę przestraszył. Też słyszałam takie opinie, że trochę się przestraszył, że jednak wsparcie dla tej ucieczki Zbigniewa Ziobro takie wprost, to jest trochę za dużo już jak dla jego telewizji, zwłaszcza, że Prawo i Sprawiedliwość też nie jest szczęśliwe, że Ziobro tak po całym świecie umyka przed wymiarem sprawiedliwości. Oni by woleli zdecydowanie, żeby on wrócił do Polski i normalnie poddał się temu procesowi, w sensie nie procesowi sądowemu, tylko procesowi przed wymiarem sprawiedliwości. Ponieważ pamiętajmy, że wciąż nie ma decyzji o areszcie dla Zbigniewa Ziobro. Nie zapadła taka decyzja. Ba, nie ma nawet decyzji o europejskim nakazie aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro nie jest osobą ściganą w znaczeniu prawa międzynarodowego. A więc Zbigniew
8: W znaczeniu
23: Ziobro,
8: prawa krajowego i owszem, bo jest list gończy.
23: Tak.
8: Ale on obowiązuje tylko na terytorium naszego kraju.
23: Tak. Bo nie mamy właśnie europejskiego nakazu aresztowania, bo do tej pory nie udało się go wystawić. Zbigniew Ziobro mógł polecieć do Stanów. I to znaczy, to naprawdę jest problem i dla w tej chwili ministra Żurka, i dla Prawa i Sprawiedliwości, i dla rządu. No Zbigniew Ziobro uczynił problem absolutnie wszystkim.
8: Pojawia się jeszcze pytanie, jak przedostał się do Stanów Zjednoczonych? Którą drogą? Bo to jest tak, że prokuratura powiedziała, że nie został odnotowany Zbigniew Ziobro na granicy strefy Schengen. A powinno się to wydarzyć. No i teraz Gazeta Wyborcza na przykład spekuluje, że być może to była ucieczka przez Serbię i lotnisko w Belgradzie, ale teoretycznie na granicy serbsko-węgierskiej wyjazd Ziobry powinien zostać odnotowany, no chyba, że skorzystał z transportu dyplomatycznego albo nieformalnej drogi opuszczenia Unii Europejskiej. I możliwość druga, że skorzystał ze specjalnego samolotu podstawionego przez administrację Trumpa, ale że to mało prawdopodobne.
23: To też wydaje mi się być mało prawdopodobne, dlatego że specjalny samolot nie wylądowałby w New York. Specjalny samolot podstawiony, znaczy po pierwsze nie chce mi się wierzyć, że aż tyle kłopotu administracja Donalda Trumpa by robiła dla Zbigniewa Ziobro. Mm-hmm. Zwłaszcza jak słyszę zapewnienia Pałacu Prezydenckiego, w które możemy wierzyć albo nie, ale zapewnienia są publiczne, ministra Przydacza, że nie rozmawiał prezydent ani nikt z jego administracji w tej sprawie z administracją Donalda Trumpa, więc nie bardzo chce mi się wierzyć, żeby sobie Donald Trump aż tak głowę zawracał Zbigniewem Ziobro. Po drugie, Newark to jest normalne lotnisko cywilne w New Jersey. Jeżeli on tam miał zrobione zdjęcie, to znaczy, że wysiadł z samolotu w Newark i czekał na inny samolot. Tak jak my żeśmy usłyszeli od naszych informatorów, on nie wysiadł w Nowym Jorku, to znaczy nie wyszedł z lotniska w Nowym Jorku. Gdzieś mógł się przemieścić dalej. No pamiętajmy, że mógł również po Stanach Zjednoczonych się przemieścić. Tak? Tam latają normalnie samoloty jednak.
8: No tak.
23: Więc raczej obstawiałabym wydostanie się ze strefy Schengen jakąś inną drogą. Wcześniej pojawiły się na przykład takie informacje, że on może szukać nie tylko w Serbii schronienia, ale również w Turcji. Dlatego, że tam miał, jak słyszeliśmy od części naszych informatorów, mieć zapewnione, a raczej mieć propozycję, że może tam mieć udostępnione mieszkanie. Więc no, tych możliwości jest sporo. Troszkę mnie niepokoi, że nasze służby nie mają zielonego pojęcia i raczej nie miały zielonego pojęcia, że Zbigniew Ziobro do tych Stanów Zjednoczonych się dostał. I gdyby nie zdjęcie w TVN24, to pewnie by się nigdy nie...
8: A także informacja Telewizji Republika, to wszystko działo się rankiem niedzielnym 10 maja. I ja jeszcze tylko wyjaśnię kwestię zgody na tymczasowe aresztowanie, bo zastosowałyśmy taki skrót myślowy, tak, że nie ma tej zgody. To znaczy, to jest wszystko w procesie, bo na początku lutego Sąd Rejonowy zgodził się na tymczasowe aresztowanie byłego ministra z tego powodu, że ukrywa się na Węgrzech, i potem zaraz był wniosek prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, ale oczywiście obrońcy się odwołali i cały czas czekamy na rozpatrzenie przez inny skład Sądu Okręgowego w Warszawie ich odwołania od decyzji o areszcie dla Ziobry, więc tam ostatecznie nie zostało to klepnięte, tak?
23: Tak, tak. Tam jeszcze był ten problem, że pan mecenas Lewandowski, który składał to odwołanie, zapomniał się podpisać. I trzeba było cofnąć to pismo i dlatego to wszystko tyle trwa.
8: Wydaje mi się, że to mecenas Zygmunt nie podpisał swojego zażalenia. Ale to na odmowę zawieszenia tego postępowania, bo to jest wielowątkowa sprawa. Tak. Tak. Ale wracam jeszcze do tego, kto ma problem, bo myślę, że to też jest kluczowa sprawa, bo tak, Prawo i Sprawiedliwość niewątpliwie ma taki problem wizerunkowy ze Zbigniewem Ziobrą. Zresztą było to widać po tej irytacji Przemysława Czarnka, który chciał tutaj opowiadać dziennikarzom o tym, jak Polska upada, a oni go uporczywie pytali o los Zbigniewa Ziobry. No ale problem też ma rząd. Ja o tym rozmawiałam z moim politycznym gościem Pawłem Zalewskim, że chyba to nie przekonuje elektoratu, któremu obiecywano rozliczenia, że czekam, aż we wrześniu sąd coś tam zdecyduje, tak? No i jest też problem najważniejszy, międzynarodowy. Ziobrze pomaga nasz sojusznik. Stany po raz kolejny mieszają się w polskie sprawy wewnętrzne po jednej ze stron.
23: No tak, i to wszystko buduje problem taki ogólny, powiedziałabym, bo no, Prawo i Sprawiedliwość, to co pani redaktor wspomniała, Prawo i Sprawiedliwość miało zaplanowane pewne działania kampanijno-narracyjne, bo ta kampania już tam gdzieś sobie się plumka. Przemysław Czarnek robi wszystko, żeby zaistnieć w świadomości wyborców jako kandydat na premiera i żeby odegnać od siebie czarne chmury, bo co chwila ktoś mówi, że nie ma efektu Czarnka i że prezes może zacząć rozważać wymianę Czarnka na kogo innego.
8: A tu z telewizji cały czas wyskakuje Ziobro.
23: Tak, zaplanowali sobie na ten tydzień akcję pod tytułem Gdzie są nasze pieniądze, tak? Jest to akcja, gdzie oni chodzą z kontrolami do spółek Skarbu Państwa i mówią, proszę bardzo, spółka miała zysk za PiSu, a teraz nie ma, przyszedł Tusk, gdzie są nasze pieniądze. No i teraz nie ma to żadnego znaczenia, bo gdzie jest Ziobro, a nie gdzie są nasze pieniądze. I to naprawdę obudziło w Prawie i Sprawiedliwości irytację. Po drugie, ta ucieczka już jest komiczna. Trochę niezależnie od tego, czy komiczna jest również to, że polska prokuratura nie jest w stanie złapać jednego Zbigniewa Ziobro, to jednak przeskoczenie przez ocean i ukrywanie się w Stanach Zjednoczonych no, pokazuje, że Ziobro się strasznie boi wymiaru sprawiedliwości i osądzenia wszystkiego, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości i tych 26 zarzutów, które postawiła mu prokuratura, i trudno się z tego tłumaczyć. Ale dla rządu to też jest problem, no bo właśnie nie są w stanie złapać jednego Zbigniewa Ziobro. I Stany Zjednoczone to jest o tyle dobry kierunek dla Zbigniewa Ziobro, że proces ekstradycyjny, co sam Zbigniew Ziobro doskonale wie, ponieważ proces ekstradycji Edwarda Mazura mu się wyjątkowo nie powiódł i sąd amerykański go po prostu zmiażdżył, kiedy on przyjechał tam po Mazura, jest długotrwały, jest skomplikowany i to nie jest od ręki.
8: I na końcu jest decyzja polityczna.
23: I na końcu jest polityczna decyzja, więc to może się okazać, że Zbigniew Ziobro spędzi tam jakiś czas, tylko chciałabym się dowiedzieć bardzo, kto go będzie tam gościł. bo to jednak też kosztuje życie w Stanach Zjednoczonych.
8: No myślę, że będzie też zarabiał jako komentator polityczny. A co z naszym drugim azylantem, czyli Marcinem Romanowskim, bo TVN24 podał informację, że mieszkanie zajmowane przez Romanowskiego w Budapeszcie do tej pory jest opróżnione, tak. Portal w polityce.pl najpierw napisał, że Romanowski się ukrywa i że od kilku dni nie ma z nim kontaktu, a po kilku godzinach portal podał, że Romanowski też już przebywa w Stanach Zjednoczonych i krótko przed naszą rozmową sprawdzałam stronę w polityce.pl i ten artykuł cały czas wisi, nie był aktualizowany.
23: Ja jeszcze wczoraj też słyszałam od moich informatorów, że Romanowski jest w Budapeszcie, dlatego że z nim sprawa jest bardziej skomplikowana niż ze Zbigniewem Ziobrą.
8: Bo wystawiono europejski nakaz aresztowania, tak?
23: Dokładnie. Zanim został wystawiony europejski nakaz aresztowania i jego wydostanie się z Europy już absolutnie nie jest proste. I że dlatego on cały czas przebywa w Budapeszcie, bo po prostu nie ma się stamtąd jak wydostać. Co więcej, jego ekstradycja, jeżeli jest za nim europejski nakaz
8: aresztowania. O, mamy pewien problem z łącznością. Czy słyszymy panią redaktor i czy pani redaktor słyszy nas?
23: Jestem, cały
8: tak,
23: czas
8: tak,
23: jestem.
8: Dobrze. To jesteśmy przy Romanowskim.
23: Ekstradycja osoby, która ma europejski nakaz aresztowania, jest po prostu szybsza i prostsza w Stanach, ze Stanów Zjednoczonych. I dlatego, jak słyszałam, Romanowski miał jeszcze przebywać w Budapeszcie i poszukiwać innych możliwości.
8: No on może jeszcze, jak rozumiemy, się w tym Budapeszcie ukrywać przed służbami węgierskimi.
23: No ale też pamiętajmy, że to nie jest tak, niezależnie od tego, jak bardzo wola polityczna byłaby po stronie rządzącej w Polsce koalicji, że pan premier Madziar może wolą polityczną sprawić, że ten azyl zostanie Romanowskiemu odebrany. To jest też decyzja sądu. I ja wiem, jak sąd może zadziałać i myślę, że na to samo liczą polscy politycy koalicji obecnie rządzącej, no ale nie ma tej gwarancji. To też jest proces niejednodniowy, to nie jest tak, że jak on został w piątek premierem, to w poniedziałek już zabiorą i ten paszport, i ten azyl Romanowskiemu, to też wszystko razem będzie trwało, więc Romanowski też jeszcze ma trochę czasu.
8: Dominika Długosz, Newsweek, bardzo dziękuję za rozmowę.
23: Bardzo dziękuję.
8: Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzemiński, wydawał Maciej Jarząb, zrealizował zaś Adam Szurej. O 18.00 TOK 360 i Adam Ozga. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Co za dzień.
7: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: O, masz wiadomość.
24: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
25: Super, tylko co im damy w prezencie?
24: Nie mam pojęcia. Kopertę?
25: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
24: Brzmi trochę filmowo.
25: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł, a to prezent inwestycja w jednym.
24: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
25: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
24: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
26: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 18.
10: Likwidacja CBA zbliży nasz kraj do lat 90. Prezydent uzasadnia swoje kolejne weto.
9: Paszport genewski i wiza dziennikarska. Prawdopodobnie dzięki nim Zbigniew Ziobro uciekł do USA.
10: Drogie paliwa? Od paliw tylko się zaczyna. Pik cenowy dopiero przed nami.
9: To jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska, wciąż Adam Ozga, wciąż dobry wieczór. Nie dobry wieczór. Dzień dobry. Jasno jest za oknami.
10: Ale jest wieczór. Kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki odrzucił ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
9: Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozpraszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policją, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
10: Innego zdania jest minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który jakiś czas temu mówił w TOK FM o likwidacji CBA.
11: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo i choćby to, co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji, wszystko, co dotyczy też, jak zachowywało się CBA przez 8 lat. Ja zwracałem się w Sejmie do posłów PiSu, oczywiście jedno brzmiąco oni bronili CBA, mówię, ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło? Jakie macie tutaj osiągnięcia? Jaka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości? Wręcz przeciwnie, zajmowali się Krzysztofem Brejzą, bo zaszedł za skórę PiSowi i wedle sowieckiej zasady dajcie człowieka, znajdzie się paragraf. Dętą sprawę z Inowrocławia nakręcono do tego, żeby inwigilować Brejzę, jego żonę, jego rodzinę. Preparowano SMS-y, dawano do usłużnych mediów.
9: Mowa o obecnym europośle Koalicji Obywatelskiej Krzysztofie Brejzie, który w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku był inwigilowany Pegasusem przez CBA.
10: To system szpiegowski służący do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, który został nielegalnie zakupiony z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Po tym, jak prezydent już dwukrotnie zawetował ustawy rządowe o rynku kryptowalut, jutro Sejm po raz trzeci rozpocznie pracę nad przepisami w tej sprawie.
9: Tym razem posłowie będą pracowali nad kilkoma projektami. Rządowym, który różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa, prezydenckim, który łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut.
10: No i będą jeszcze trzy projekty poselskie. A o tym, jak będą wyglądały prace nad nimi, reporter TOK FM Wawrzyniec-Zakrzewski rozmawiał z szefem klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewem Konwińskim.
12: 5 projektów tym razem mamy na tapecie. Jest szansa, że wreszcie sprawa kryptowalut pana zdaniem zostanie załatwiona, kolokwialnie rzecz ujmując.
13: To jest bardziej pytanie do kancelarii pana prezydenta. My jesteśmy gotowi kolejny raz przegłosować ustawę w Sejmie i na końcu jest pytanie, czy nie zostanie kolejny raz zablokowana przez pana prezydenta. Z naszej strony kolejny raz zrobimy, co do nas należy.
12: No dobrze, ale pan prezydent zgłosił własny projekt, tak? Czy wy macie jakikolwiek pomysł na to, czy będziecie uwzględniali te propozycje, które w projekcie prezydenckim się znalazły. Czy będziecie szli, że tak powiem, na ostro i będziecie uchwalali tylko i wyłącznie te przepisy zgłoszone przez Radę Ministrów?
13: Jest projekt rządowy. Część tych rozwiązań ujętych w różnych projektach też są podobnymi do tych rozwiązań, które są zawarte w projekcie rządowym. Pewnie wiodącym projektem tak powinno być. Będzie projekt rządowy. Nie ma żadnych przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony. I większość sejmowa była dla tych projektów już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary i chcemy, żeby ten projekt był szybko przyjęty. I niech prezydent teraz, Konfederacja, PiS, niech tłumaczą się tym wszystkim, którzy stracili bardzo często jakieś tam często oszczędności swojego życia.
12: Ale czy to oznacza, że te poprawki, które chociażby proponuje pan prezydent w swoim projekcie, czy też poprawki, które są w projekcie Polski 2050, czy one mają szansę się znaleźć w tym projekcie rządowym?
13: Będziemy wszystko spokojnie w toku merytorycznej pracy sejmowej w komisji przede wszystkim analizować.
10: Politycy koalicji rządzącej nie ukrywają, że nie będą szli na rękę prezydentowi. Są przekonani, że afera Zonda Krypto jest sporym problemem dla Karola Nawrockiego.
9: Zonda Krypto to giełda kryptowalut, która właśnie upadła. Jej klienci bezskutecznie próbują odzyskać zainwestowane pieniądze. Jej właściciel finansował fundacje powiązane z PiS-em i Konfederacją oraz wydarzenia, na których był obecny Karol Nawrocki. Prace komisji nie będą trwały długo. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że głosowanie nad ustawą o kryptowalutach już w ten piątek.
10: A prokuratura sprawdza, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
9: Bo choć już od kilku lat Polacy lecący do Stanów nie potrzebują wizy, to jednak paszport w przekroczeniu granicy jest potrzebny i mówił o tym rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
14: Wdrożyliśmy postępowania sprawdzające, mające spadać działalność wszelkich osób, które mogły w jakikolwiek sposób utrudnić to postępowanie poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
10: Z dużym prawdopodobieństwem Zbigniew Ziobro wykorzystał paszport uchodźczy, wydany przez węgierskie władze, i wizę dziennikarską, bo jest teraz komentatorem telewizji Republika.
9: Jak to się wszystko prędko zmienia. Zbigniew Ziobro może być symbolem tego, jak polski rząd radzi sobie z rozliczaniem poprzedniej ekipy rządzącej, oceniła w pierwszym programie gościni Wojciecha Muzala amerykanistka profesor Paulina Matera.
10: Według ekspertki z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Ziobro, choć udało mu się dostać do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnego paszportu, nie może liczyć na jakikolwiek immunitet.
15: Jeżeli polskie władze wystąpią o ekstradycję, to ten proces w Stanach Zjednoczonych się rozpocznie. On może zyskać jakąś popularność.
9: Profesor Paulina Matera zwraca jednak uwagę na nieoficjalne informacje dotyczące tego, że przeciwny wydaniu wizy Zbigniewowi Ziobrze miał być sekretarz stanu USA Marco Rubio.
10: W amerykańskiej administracji sprawa byłego polskiego ministra sprawiedliwości może rodzić spory pomiędzy zwolennikami podejścia praktycznego i ideologicznego.
15: Bo to też jest pewien problem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych musi przede wszystkim najważniejsze sprawy dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące relacji gospodarczych załatwiać z obecnym polskim rządem, a nie na przykład z prezydentem Karolem Nawrockim. Więc Rubio był przeciwny, ale no, wygląda na to, że była to decyzja Donalda Trumpa. Amerykanie mają tutaj ten swój przyczółek, bo no, nie można ukrywać, że dla Stanów Zjednoczonych było korzystne, gdyby były rządy bardziej zbieżne ideologicznie z ruchem MAGA, czyli sceptyczne wobec Unii Europejskiej, wobec tych wszystkich działań, które Amerykanie krytykują w Unii Europejskiej, na przykład regulacji technologicznych, czy spraw związanych z ochroną środowiska, nie mówiąc o takich sprawach, powiedzmy, szeroko pojętych obyczajowych, bezpieczeństwem granic. Na pewno Stany Zjednoczone by wolały, żeby takie rządy w Europie były. I czy Zbigniew Ziobro będzie tak wykorzystywany, nie wiemy, jako taki ideologiczny symbol.
9: O ideologicznym symbolu i relacjach polsko-amerykańskich jeszcze dziś w TOK 360.
10: W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier, Peter Modior, złoży wizytę w Polsce. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie, Anita Orban.
9: Po wizycie w Warszawie poleci do Wiednia i Brukseli. W stolicy Belgii będzie rozmawiać o odblokowaniu miliardów euro dla swojego kraju, które Unia wstrzymała w związku z działaniami Viktora Orbana wymierzonymi w praworządność.
16: Wzmocnimy system kontroli i równowagi, przywrócimy niezależność instytucji, prawdziwych instytucji i ograniczymy liczbę kadencji premiera.
9: Mówił Modior. Węgierski premier powiedział, że wizyta w Warszawie ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską, choć jak to z tą przyjaźnią bywało, to słyszałem ostatnio w podcaście Pawła Sulika i Adama Balcera Prawdziwa historia Polski.
10: Jesienią zobaczymy w cenach apogeum obecnego kryzysu paliwowego. To wtedy, jak szacują ekonomiści, odczujemy najmocniej wpływ drogich paliw.
9: Bo ich podwyżki to pierwszy rezultat związanego z wojną na Bliskim Wschodzie szoku naftowego, a zanim w kolejnych miesiącach nadejdą kolejne nieprzyjemne dla nas efekty, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, współautor opracowania, Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A.
17: Drugi, jak czytam w Państwa opracowaniu, to 2-4 miesiące, czyli on w sumie już by się mógł zaczynać, to transport i energia, no a energia to nasze rachunki za gaz czy za prąd.
18: To też nie jest tak, że te wszystkie szoki rynkowe muszą się jeden na jeden przełożyć na taryfy dla gospodarstw domowych. No tutaj wciąż jeszcze czekamy, aż sytuacja się wyklaruje, czekamy, aż URE zatwierdzi nowe taryfy. Co do wpływu na transport, horyzont oddziaływania, który wyliczamy w naszym raporcie, czyli właśnie te 2-4 miesiące, on jest też bardzo spójny, jeżeli się wsłuchamy w wypowiedzi przedstawicieli branży transportowej, no to tam często można się spotkać właśnie z takimi opiniami, że branża powiedzmy przez kwartał jest w stanie jakoś amortyzować ten wzrost ceny paliwa bez istotniejszych dostosowań w cennikach, no ale gdyby to miało trwać dłużej niż kwartał, no to wtedy już utrzymanie płynności przedsiębiorstwa może wymagać jakichś dalej idących dostosowań.
17: 4-7 miesięcy i ten szok może zacząć przenikać do cen żywności. No to już problem, bo ceny żywności to przecież 1/4 naszych miesięcznych wydatków.
18: Niestety, ten wpływ na ceny żywności, no on się będzie odbywał przede wszystkim kanałem cen nawozów. Te wszystkie cztery kategorie, czyli właśnie paliwa, pozostałe nośniki energii, żywność i cała reszta, czyli ta tak zwana inflacja bazowa, no każdy z tych czynników dołoży mniej więcej 0,5% do inflacji, a więc jeżeli startowaliśmy z prognozy 2% inflacji średniorocznej, no to pod koniec roku ta inflacja do 4% poziomu może nam dojść.
9: Czyli wyjść poza cel inflacyjny, a więc poziom uważany za optymalny, co ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego wskazywał jako możliwą przyczynę podwyżek stóp procentowych. 18.10 to jest TOK 360. Adam Ozga. A gościnią TOK 360 jest dr Magdalena Kumelska-Koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Co Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych oznacza dla polsko-amerykańskich relacji?
0: To może być test dla polsko-amerykańskich relacji, szczególnie wtedy, kiedy strona polska zwróci się do Amerykanów o ekstradycję pana ministra. I ciekawe będzie to, jak strona amerykańska, amerykański rząd, a wcześniej sąd federalny na to zareagują. I tutaj mamy oczywiście dwie możliwości. Albo zareagują pozytywnie na prośby Polski, albo negatywnie, co może oznaczać ochłodzenie na linii Stany Zjednoczone, administracja Donalda Trumpa i rząd Donalda Tuska, ale inaczej może to wyglądać na linii Pałac Prezydencki, Biały Dom, więc sprawa jest otwarta.
9: Ale to znaczy, że nadal gramy na dwóch instrumentach jednocześnie, jeżeli tu gorzej, to tam trochę lepiej. Podobno sekretarz stanu USA Marco Rubio miał być przeciwny temu, żeby dawać schronienie Zbigniewowi Ziobrze. Też pytanie, na jakim poziomie jest to schronienie, bo jeżeli to jest wiza dziennikarska, to ona się skończy. Podobno też miał zdecydować osobiście o tym prezydent USA Donald Trump, żeby właśnie ze względu na relacje z Karolem Nawrockim Zbigniewa Ziobrę w Stanach Zjednoczonych przetrzymać.
0: Na razie wszystko, panie redaktorze, jest na etapie spekulacji, bo prasa amerykańska też podaje tutaj, że dużą rolę rzekomo miała odegrać szefowa personelu Białego Domu, pani Wiles, która przez Donalda Trumpa jest określana lodową damą z uwagi na jej umiejętności radzenia sobie w takich kryzysowych sytuacjach pomiędzy Białym Domem a Kongresem, gdzie chodzi o pozyskiwanie aprobaty kongresmenów do poparcia danego projektu administracji rządowej. Więc to jest temat otwarty. Natomiast jeśli chodzi o te granie na tych dwóch odrębnych instrumentach, no to niestety jest taka domena polskiej polityki zagranicznej, szczególnie w sytuacji, kiedy Pałac Prezydencki reprezentuje przedstawiciel jednego obozu sceny politycznej, a rząd jest zgromadzony wokół innego obozu. I to niestety nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ nie ma spójności pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy. Chociaż zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Paradoksalnie przy okazji tego dualizmu, który ukształtował się już kilka dobrych lat temu, przy Karolu Nawrockim, prezydencie Polski, który jest bliskim przyjacielem, jak twierdzi prezydent Trump, jego samego, my możemy osiągać jakąś przewagę w tych relacjach dwustronnych. Ważne jest, żeby mimo wszystko Pałac Prezydencki i rząd ze sobą współpracowali. Czy tak będzie? No, polska polityka zaskakuje nas od wielu lat.
9: Strasznie mi się wydaje delikatna sprawa z obecnością Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i zastanawiam się też, jaka jest stawka tych zabiegów o odwołanie, o ściągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do Polski i postawienie go tutaj przed wymiarem sprawiedliwości. No bo z jednej strony na szali mamy jakiś rodzaj gwarancji bezpieczeństwa i przy dość podłym charakterze Donalda Trumpa i tym, że on zmienia zdanie z dnia na dzień. Z drugiej strony toczą się teraz prawdopodobnie jakieś zakulisowe rozmowy o tym, żeby ci żołnierze, których Trump chce wycofywać z Niemiec, to żeby oni nad Wisłę trafili.
0: A no właśnie, no i mamy dwa pola do dyskusji. I żeby nie nadwyrężać no, chimerycznego prezydenta, jakim jest Donald Trump, być może ta kwestia ekstradycji będzie odłożona na później, aby najpierw dopiąć kwestię związaną z żywotnymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przesunięciem żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski. Tym niemniej jednak ta wypowiedź o takim kroku padła raz przy okazji zapytania przez, zdaje się, Marka Wałkuskiego, prezydenta Trumpa, czy taki ruch byłby możliwy. Prezydent Trump przynajmniej do tej pory dość pozytywnie wypowiada się o relacjach polsko-amerykańskich. Zresztą, jak wspomniałam wcześniej, prezydenta Nawrockiego nazywa swoim przyjacielem, oczywiście dając do zrozumienia, że między innymi dzięki niemu prezydent został na tym stanowisku, bo przecież go niejako namaścił.

0: Wie pan, różnie z tym bywa, bo takie państwa jak Polska, Węgry, Czechy, czyli te położone w Europie Środkowej, aspirujące do roli strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych, bez względu na to, kto przejmuje władzę, to ten podstawowy wektor polityki zagranicznej i bezpieczeństwa no jest wycelowany jednak w Waszyngton. Więc to podejrzewam, że będzie tą linią niezmienną, czy to w Budapeszcie, czy w Warszawie. Też bez względu na to, kto jest lokatorem Białego Domu, bo ten kierunek polskiej polityki zagranicznej po 89, czyli otwarcie się na opcję euroatlantycką, jest niezmienny. To, że on przechodzi różne etapy w zacieśnianiu tego partnerstwa, jest czymś absolutnie naturalnym. Warto pamiętać, że stosunki polsko-amerykańskie dwustronne, one są stabilne, one są wielowektorowe, rozwijają się na kilku płaszczyznach, szczególnie w ostatnich latach wzmocniona jest ten obszar militarny. Teraz wchodzimy w tą współpracę na rzecz rozwoju energetyki jądrowej, więc to są jakby dobre prognozy dla stabilności tych relacji dwustronnych. To, co może im zaszkodzić, to właśnie takie ruchy odśrodkowe, także właśnie w polskim otoczeniu, które no niestety w dalszym ciągu, kolokwialnie rzecz ujmując, wojuje ze sobą, a to przenosi, te swoje polaryzacje przenosi też na politykę międzynarodową, czego obecnie jesteśmy świadkami.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Kumelska-Koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była gościnią TOK 360. Jeszcze słowo od prezydenta USA Donalda Trumpa. Mój przyjaciel, prezydent Polski Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał w internecie Donald Trump. Po godzinie 19:00 jeszcze raz w TOK FM rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem. Ta rozmowa jest też dostępna w podcastach w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. W otwartym dostępie, nie trzeba płacić. Kto chce, może klikać i słuchać. Informacje TOK FM o godzinie 18:20, może chwilę później, a po informacjach o tym, gdzie brakuje wody w kranie.
2: Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18:21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w Nicei na południu Francji. Trzy kolejne są ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunkami w tle. Jutro prezydent Karol Nawrocki leci do Bukaresztu. Weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO. W szczycie mają także uczestniczyć m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Prowadzimy z rządem w Warszawie rozmowy dotyczące ewentualnych dostaw ropy z Polski do rafinerii Schwedt, informuje niemiecka ministra gospodarki i energii. 1 maja Rosja wstrzymała przesył ropy rurociągami z Kazachstanu do tej rafinerii, a jest ona głównym dostawcą wyrobów ropopochodnych w Berlinie i Brandenburgii. Od tego czasu władze Niemiec poszukują alternatywnych źródeł dostaw surowca.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: 18.22, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Jarosław Suchożebrski, hydrolog z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rano słuchałem rozmowy Cezarego Łasiczki w programie Owczarek z profesorem Pawłem Rowińskim, dyrektorem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, i tam był taki wątek brakującej wody w kranach. I pomyślałem o tym, że jak prowadzimy kolejne rozmowy o suszy, o zagrożeniu pożarowym w lasach, to jednak to nie działa tak mocno na wyobraźnię, jak to, że wody brakuje po prostu w domu. Dużo jest takich miejsc w Polsce, że odkręca się kran i nie ma?
1: Oj, to już jest chyba kilkadziesiąt, znaczy takich miejsc, żeby nie leciała woda, to chyba jeszcze dużo nie jest, ale tych z ostrzeżeniami, że tej wody nie powinniśmy używać albo w określonych godzinach, albo do określonych celów, to jest już chyba kilkadziesiąt, jeżeli tak spojrzymy na taką mapę, którą przygotował doktor Szklarek. Więc tych miejsc jest dużo i przerasta ich coraz więcej.
0: Przerasta ich coraz więcej? Dlaczego? Bo ktoś pomyśli, że może to jest problem z działaniem władz miejskich, z infrastrukturą?
1: Pośrednio troszeczkę tak, ale to trochę wynika z tego, że też liczba odbiorców wody się zwiększa. Ten problem dotyczy przede wszystkim okolic jakichś większych miast, czyli tak znowu, że jeżeli spojrzymy sobie na tą mapę, to tutaj problem dotyczy okolic Warszawy, tych miast, gdzie przerasta liczba odbiorców, przerasta liczba korzystających z ujęć, które nie były modernizowane przez wiele lat. Często stosunkowo płytkich ujęć, a właśnie tych płytkich wód podziemnych dotyczą problemy z suszą, czy może raczej niżówką hydrogeologiczną, czyli problemami właśnie z tym pierwszym użytkowym horyzontem wód podziemnych.
0: Czyli co, zwalamy na patodeweloperkę?
1: Nie. Zwalamy, tych przyczyn jest dużo więcej, bo jedna strona to jest rzeczywiście zwiększająca się liczba użytkowników, a druga to co się dzieje z przyrodą, co się dzieje z pogodą, co się dzieje z opadami. Jeżeli spojrzymy chociażby sobie na jak wyglądały opady chociażby w tym roku, tak, to styczeń bardzo suchy. Faktycznie opadów było znacznie poniżej normy. Luty to był kolejny miesiąc suchy. To było 70% opadów z normy wieloletniej. Marzec skrajnie suchy, gdzie tych opadów było aż o 27 mm niżej niż średnia z wielolecia, więc mamy trzy kolejne bardzo suche miesiące. Dopiero kwiecień był takim miesiącem, który opady były w normie, no ale przecież końcówka również zeszłego roku też była bardzo sucha, więc pracujemy, znaczy może nie my pracujemy, przyroda pracuje na tą suszę już od kilku, jak nie kilkunastu miesięcy.
0: I lepiej chyba nie będzie, więc może powinniśmy jakoś pracować nad tą infrastrukturą.
1: Tak, trochę wróżenie z fusów, co będzie, bo pogoda jest zmienna. Co prawda jednym z przejawów tych zmian klimatycznych jest właśnie taka niestabilność pogodowa, niestabilność opadów. Czyli to, że właśnie może mieć kilka miesięcy suchych, a potem nagle w ciągu jednego, dwóch dni spadnie norma miesięczna czy dwumiesięczna opadów. I w takim bilansie rocznym wychodzimy w zasadzie podobnie w roku na rok, ale właśnie to zróżnicowanie czasowe jest takie charakterystyczne dla tych współczesnych czasów. No, musimy chyba się troszeczkę nauczyć żyć w takim okresie, takiej gospodarce niedoborów. Tak jak kiedyś to było w latach suszy, milionów niedoborów towarów, to teraz okresowych niedoborów wody.
0: Czyli to moje marzenie o tym, że dostosujemy się infrastrukturą, nie wiem, na przykład zbiornikami retencyjnymi, dodatkowymi połączeniami wodociągowymi, to niekoniecznie jest wystarczające.
1: To jest rozwiązanie i to jest na razie bardzo dobre rozwiązanie, bo musimy między innymi właśnie dostosować się do tej suszy, tym, że mamy więcej źródeł wody, czy sięgamy głębiej po wodę. Póki co jeszcze tych zapasów wód podziemnych, zasobów wód podziemnych mamy sporo, więc tutaj możemy czuć się stosunkowo bezpieczni. No, na pewno modernizacja sieci wodociągowej. No i retencja. Retencja to jest zawsze dobry pomysł. Zwłaszcza właśnie, jeżeli pojawiają nam się te gwałtowne opady deszczu, to warto by je zatrzymać. po to tą wodę zatrzymać, po to, żeby wykorzystać ją właśnie w tych okresach suszy. Czyli retencja jak najbardziej.
0: Mam wrażenie, że kiedy pojawiają się te apele dotyczące tego, żeby odpuścić podlewanie ogródków, że mycie samochodu w tym momencie, o tej porze roku, to nie jest dobry pomysł, to, że niespecjalnie do nas te apele docierają. Czy to nie jest tak, że my powinniśmy też zrobić coś więcej na takim poziomie, po pierwsze, uświadamiania, ale może wręcz egzekwowania?
1: Polacy są dość przekorni, czyli kary powodują, że ludzie będą uciekać od tych kar, tak kombinować. Może edukacja lepiej jest lepszym rozwiązaniem. Chyba nic tak nie działa na naszą wyobraźnię, na to, jeżeli sami zaczynamy dostrzegać, że tej wody zaczyna brakować.
0: To w ramach tej edukacji, co będzie, jeżeli nie posłuchamy tych apeli?
1: Co będzie, jeżeli nie posłuchamy? No właśnie, zwiększające się na przykład okresy, gdzie tej wody będzie mniej, ciśnienie będzie mniejsze, gdzie mogą być ograniczenia na przykład właśnie skorzystania z wody do celów na przykład, nie wiem, podlewania ogródków, zamykanie myjni samochodowych, tak, które nie mają obiegu zamkniętego wody, to jak najbardziej się może zdarzać. I to jest jedno z rozwiązań właśnie ograniczenia tego zużycia wody w tych okresach, kiedy jest nią najtrudniej, kiedy o nią najtrudniej.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Jarosław Suchożebryski, hydrolog z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem TOK 360. Petrichor to jest specyficzny, ziemisty zapach powstający w momencie spadania deszczu na suchą glebę. Czuć w Warszawie. Czuć. 18:29. Razem ze mną Michał Waszkiewicz. We Wrocławiu popadało?
2: Jeszcze nie, ale jest czarno, więc za chwilę ten zapach, którego nazwy nie potrafię wymówić, bo nie zapamiętałem. Dobrze, to za chwilę będzie go czuć. Może za 5, może za 15 minut, ale coś na pewno tu spadnie.
0: Oby, bo też, żeby nie było, w Warszawie spadło zdecydowanie za mało i to też nie działa w ten sposób, że jak spadnie dużo, to problem jest z głowy. Ziemia w takim tempie nie absorbuje tego deszczu. No dobra.
2: Mówisz ciągle do naszych słuchaczy, czy już do mnie? I to dla
0: ciebie
2: mnie
0: też będę. Nie chcę mówić uświadamiał, bo nie moją rolą jest uświadamianie i nie chcę występować tak jak z katedra, ale tak.
2: Ja wiem, mam ogródek działkowy, jakby generalnie mam świadomość, ale dziękuję ci bardzo.
0: Powiem ci szczerze, że przerażający to był obrazek. Niektóre telewizje go powtarzają teraz wielokrotnie. Chyba nie powinny. Gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak miał wypadek podczas wczorajszego meczu ligowego. W nocy przeszedł operację kręgosłupa. Jego stan jest stabilny. Nie, jego stan jest nadal ciężki. Przeszedł bardzo skomplikowaną operację. Jest w śpiączce farmakologicznej. Strasznie to wyglądało, bo on zczepił się motocyklem z innym zawodnikiem, przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę odkalającą sektor kibiców gości, odbił się od tego sektora, spadł na klubowego busa chyba. Motor poleciał dalej. Wydaje mi się, tak na pierwszy rzut oka, że coś tam zawiodło, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa, jeżeli człowiek uprawiający sport wypada z toru i ląduje na trybunach i na busie.
2: Szybko przeszliśmy od zabawnych tematów do tematu,
0: tak,
2: który
0: to jest w TOK 360
2: nie znamy jeszcze oczywiście konsekwencji, ale wydarzenie było tragiczne. No, młody chłopak, którego kariera właściwie skończyła się w tym jednym krótkim momencie, bo mówimy o skomplikowanej operacji kręgosłupa, on ciągle walczy o życie, natomiast tam są chyba wszystkie długie kości w obu kończynach dolnych połamane, więc naprawdę długa droga. Oczywiście, że wraca temat bezpieczeństwa i to jest absolutnie naturalne. Temat w pewnym sensie nierozwiązywalny, jeśli chodzi o żużel. Jeśli mówimy o motocyklach, które są w dużej części nieosłonięte, tak? Czyli hak, silnik na wierzchu, więc te motocykle mogą się szczepiać. Motocykle nie mają hamulców. Zawsze dochodziło i zawsze dochodzić będzie do sytuacji tragicznych na torze. A tutaj wypadków śmiertelnych i takich przypadków przez lata Speedwaya, przez jego, nie wiem, 60-letnią historię, mówimy o kilkudziesięciu zawodnikach, zawodnikach, którzy stracili życie na torze. A w ostatnich latach tego było coraz mniej, bo jest coraz bezpieczniej. Jeśli chodzi o tor, bo tu oczywiście widzę, że prokuratura bada sprawę, policja zabezpieczyła całą dokumentację z tego meczu. Natomiast jeśli chodzi o sam kontakt z zawodnikami, to co powiedziałeś, oni się szczepili w sytuacji torowej i co do tego, no nie ma na to rozwiązania. Tu jakby nikt nie może być winny w takim sensie, że te motocykle czasem się szczepiają.
0: Stop.
2: Szczepiły się oczywiście...
0: Stop.
2: Jestem.
0: Oglądamy czasem Formułę 1. To też jest... Ja wiem, że to jest różnica pomiędzy byciem osłoniętym w bolidzie i byciem nieosłoniętym na motocyklu, ale... Tam są bardzo restrykcyjne zasady bezpieczeństwa w Formule 1. Jeżeli coś się dzieje, no to staramy się z tego wyciągać wnioski i też te bolidy są budowane jeszcze bardziej bezpiecznie. Nie można zbudować motocykla w ten sposób, żeby się nie szczepiały? Nie można wprowadzić takiego przepisu, żeby to się nie wydarzyło?
2: Nie można. Już ci mówię, dlaczego motocykl rurowy potrzebuje haka po prawej stronie, żeby móc skręcać w lewo i odpowiednio go wyłamać w łuku i go przejechać płynnie, trzymając kierownicę w jednym kierunku i skręcając w drugim. Bez haka, nie trzymając tam nogi, nie utrzymasz w ten sposób motocykla. No, obrócisz się w trakcie łuku, zrobisz bączka, wywrócisz się. No nie ma opcji, to nie będzie bezpieczne. Hak musi być w motocyklu rurowym i ten hak będzie wystawał w jedną stronę. I ten hak zawsze po tej stronie może zahaczyć o motocykl, który jest obok. Oczywiście to jest kwestia umiejętnego wyprzedzania, umiejętnej defensywy, nie zajeżdżania drogi do bandy, ale to się będzie zdarzało, kiedy motocykle są blisko siebie.
0: Wszystko, o czym mówisz, to są rzeczy, które jest bardzo trudno kontrolować zawodnikowi, który jest w walce o pozycję i jedzie z dużą prędkością.
2: Tak, powiem ci, co mogłoby się wydarzyć, jeśli już przywołujesz temat Formuły 1, bo zasadnicza różnica jest nie tylko taka, że to jest bolid, można go osłonić, zawodnika wsadzić.
0: Ogromna,
2: no przede wszystkim, mówimy o sporcie niszowym. Mówimy o sporcie, który generalnie uprawia się w kilku krajach na świecie. My jesteśmy jego kolebką. W sporcie, Adam, w którym do dziś startuje się na gumkę od gaci. Rozumiesz, że jakby to jest największy problem, że do dziś nie ma elektroniki, która pozwala tym zawodnikom wystartować spod taśmy. To jest dalej taśma, to nie jest przenośnia. To jest generalnie guma rozciągnięta między torem a bandą, która puszcza zawodników. Dopiero od 3 lat mamy telemetrię, czyli możemy ocenić w komputerze, który zawodnik dojechał pierwszy, bo wcześniej sędzia oglądał powtórki i próbował gołym okiem dojrzeć, czyje koło dojechało pierwsze do mety. Mówimy o takim sporcie. Bandy dmuchane to była rewolucja. To jest rewolucja, to uratowało wiele żyć, natomiast bandy dmuchane nigdy nie będą doskonałe i tutaj trzeba pracować dalej i rozwijać. Natomiast nikt nie chce wnieść jakiegoś know-how i nad tym pracować, bo do tego potrzebne są pieniądze i osoby, która w to zainwestuje, czy firmy, w takie, nie wiem, badania i próby zrobienia czegoś lepszego, ani środowiska żużlowego, którego na to nie stać. Banda dmuchana ma to do siebie, że właśnie w takiej sytuacji, z jednej strony, kiedy oni wjeżdżali, ci dwaj żużlowcy wczoraj w Gnieźnie, w tę bandę przy pełnej prędkości, w teorii kawałek dalej w łuku, gdyby już się składali, prawdopodobnie wpadli pod bandę. Ta banda całkowicie zamortyzowałaby uderzenie. Ten drugi junior w nią uderzył, wpadł pod nią, oczywiście to też jest niebezpieczne. Natomiast banda czasem działa jak katapulta, to jest oczywiście kwestia kąta uderzania, natomiast uderzając prostopadle w taką bandę, niestety dochodzi do takiej sytuacji. Mieliśmy już w tym sezonie, w tym roku, a sezon trwa od 2 miesięcy, kilka sytuacji, w których motocykl wyleciał w ten sam sposób, jak młody zawodnik z Gniezna w kierunku trybun. A to w Opolu bodajże mogło się skończyć tragicznie, gdyby tam ktoś siedział, bo ten motocykl spadł obok ludzi siedzących na trybunach. To nie jest bezpieczny sport. Owszem, w takich sytuacjach powinna być jakaś siatka, która przynajmniej chroni kibiców. Natomiast żużlowcy w jakiś sposób nigdy nie będą w pełni chronieni. Nie da się w tym sporcie tego osiągnąć. I to jest chyba największe ryzyko. Myślę, że wiele karier żużlowych nawet się nie zaczęło, dlatego że rodzice młodego chłopca nie zgodzili się na to, bo on to w ogóle uprawiał.
0: Patryk Budniak walczy po wypadku o życie. Michał Waszkiewicz, bardzo ci dziękuję. Adam Ozga, jest 18.36. Wracam za chwilę na chwilę.
3: Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
15: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzka Marygut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Brytyjski rząd nałożył sankcje na 12 osób i podmiotów powiązanych z Iranem. Oskarżył je o udział we wrogiej działalności, w tym planowanie ataków oraz świadczenie usług finansowych na rzecz grup dążących do destabilizacji Wielkiej Brytanii i innych krajów. Władze Iranu wielokrotnie zaprzeczały, jakoby brały w tym udział. Brytyjska policja bada także m.in. możliwe powiązania Iranu z niedawną serią podpaleń miejsc związanych ze społecznością żydowską w Londynie. Niemcy i Ukraina pracują nad rozszerzeniem produkcji dronów o różnym zasięgu od mniej niż 100 km do 1500, przekazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas wizyty w Kijowie. Ministrowie obrony obu krajów podpisali list intencyjny między resortami dotyczący współpracy w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych. Moskiewska parada zwycięstwa była dla Putina upokorzeniem, szczególnie na tle pogłębiających się wewnętrznych problemów Rosji. Ale to nie oznacza, że reżimowi na Kremlu grozi rychły upadek, powiedział Marek Mękiszak z Warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. To odpowiedź na liczne medialne spekulacje po tegorocznej paradzie zwycięstwa w Moskwie, upamiętniającej 81. rocznicę pokonania III Rzeszy, którą Federacja Rosyjska obchodzi 9 maja, na temat słabnącej pozycji Władimira Putina.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Chwila minęła, Adam Ozga. Niedopatrzenie, brak wyobraźni, a może wadliwe przepisy. O czym państwa zdaniem jest historia imprezy techno, która odbyła się w sobotę w pałacu w Wilanowie w Warszawie. Po tej imprezie został syf, no i nic nie zostało po trawniku, na który normalnie nie można wchodzić. Było głośno, co powiedzmy sobie szczerze, nie jest bez wpływu na pobliski rezerwat przyrody. Ja na ten temat rozmawiałem z urbanistką Magdaleną Millert w TOK 360. Ta rozmowa jest do odsłuchania w podcastach. A Tomasz Węskę w mikrofonie TOK FM. Gościć będzie Martę Weszczepańską, radną Warszawy z ramienia Miasto Jest Nasze. No i rozmawiać będzie z państwem, naszymi słuchaczami, z jakiej strony państwo ugryzą ten problem. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw i trwam niezmiennie w swoim oburzeniu po tej imprezie. Po godzinie 19 natomiast rozmowa, ponownie nadamy rozmowę Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem. O wprowadzenie do tej rozmowy zadba Anna Wacławik-Orpik. A już teraz o schowkach. Tych naprzeciwko siedzenia pasażera, tych w podłokietniku i tych małych, ukrytych po lewej stronie kierownicy. Codzienny magazyn motoryzacyjny. TOK 360 dobiega tymczasem końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Dzień dobry, w nowym tygodniu witają Jacek Balkan i Sławek Paruszewski, czyli oczywiście codzienny magazyn motoryzacyjny.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dużo się dzieje, na szczęście, nie ma nudy. Ja bym chciał zacząć od samochodu, który, o którym dużo mówiliśmy i który według Volvo, no, ruszy im elektryfikację. Elektryfikacja ruszy z kopyta jeszcze bardziej, bo jak się dowiedziałem na statycznej prezentacji nowego elektrycznego Volvo EX60, jeszcze stał EX60 Cross Country, który tak bardzo się nie różni, ale trochę się tam różni drobiazgami, że Volvo sprzedaje ponad 20% samochodów elektrycznych na świecie. Taki jest udział, całkiem nieźle, no ale to docelowo ma być większość, chyba za kilka lat, a potem wszystkie, zobaczymy. Słuchaj, dlaczego...
4: Poczekaj. Słówko. Mhm. Przezabawne jest to, że w zeszłym roku testowaliśmy Volvo EX90 i był to jeden z bardziej niedopracowanych samochodów elektrycznych. Było to totalne rozczarowanie. Był to samochód, który naprawdę, w którym była cała lista takich błędów, które nie powinny się wydarzyć. Mnóstwo zastrzeżeń
2: do tego auta. A długo czekaliśmy na ten samochód.
4: A jednocześnie teraz mamy EX60, czyli coś mniejszego, i jeszcze nie słyszałem nikogo, kto by o tym powiedział cokolwiek złego.
2: No wiesz, mało osób jeździło, trochę jeździło, ale wiesz co, ja mam nadzieję, że to faktycznie 90, to tak długo czekaliśmy na tą 90, że się spodziewaliśmy na pewno czegoś lepszego, ale humor mi poprawił i mam nadzieję też poprawi wkrótce jazdę EC40, EX30, którego bardzo lubię i cenię. Zresztą zdrowo wskoczył w Polsce do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się elektryków. Mówię o małym EX30. Mhm. Ale faktycznie, i dlaczego to jest ważny samochód? No jest jeszcze taki samochód, który znamy świetnie od lat kilkunastu, od drugą generację to znamy od lat chyba 8, a pierwszą od kilkunastu. Volvo XC60. Który jest krótszy od tego elektryka o kilkanaście centymetrów, ale jest najlepiej sprzedającym się samochodem od kilkunastu, od 2008 roku, jest najlepiej sprzedającym się modelem premium w Polsce.
4: Nie, od 2009, dlatego że 2008 rok, Sławku, nie był pełnym rokiem produkcji tego auta, bo to marzec, Genewa 2008, więc w 2008 nie, ale od 2009 do teraz jest to najchętniej kupowane Volvo w Polsce, jeden z najpopularniejszych Volvo na świecie.
2: Rok. I zobacz, i patrzę, co w tym roku się dzieje, chociażby z Volvo XC60. Proszę bardzo, siódme miejsce wśród wszystkich modeli, tuż za Tucsonem. a przed T-Rockiem. A Volvo też sobie bardzo dobrze radzi, bo Volvo ma w Polsce chyba puka do pierwszej dziesiątki, o ile pamiętam, po pierwszych 4 miesiącach, zdaje się, prawda, Jacku? Volvo puka do pierwszej dziesiątki chyba, czy jest osobowy? Nie, tam, 9 jest, słuchaj. Poczekaj, 9 miejsce i ma wzrost kilkoprocentowy w porównaniu do ubiegłego roku. Ale to X160 to rzeczywiście jest ogromny sukces. Zresztą ten samochód bardzo urósł, druga generacja bardzo urosła, jest bardziej przestronna w środku. Ale wróćmy do tego elektryka, dobrze? Bo o Volvo można długo mówić i pewnie będziemy nieraz mówić, bo Volvo wciąż jeszcze robi samochody. Kombi, zdaje się, prawda? Tak? Dobrze mówię?
4: Niechętnie, ale robi.
2: V60
4: i V90 są ciągle dostępne.
2: Właśnie, tak. Chyba 30, 40, C40 i 90 to są elektryki, wszystkie są EX-y. No dobra, a ten teraz bohater wczorajszego, czy wieczoru sprzed paru dni, niech będzie. Słuchaj, samochód przede wszystkim ma inne proporcje niż 60, jest niższy 2 cm, dłuższy o kilkanaście centymetrów i to widać. Jego przód jest tak jak wszystkich elektryków Volvo, czyli nie ma tam jakiegoś udawania grilla, nie jest to żaden grill, nie ma żeberek, nie ma tam żadnego szklanych udawania. Jest to po prostu taki kawałek metalu. Czy to się podoba, czy nie? Samochód był oświetlony, jak był, więc ja czekam, jak on będzie na drodze i w innych kolorach, a nie w szarym, bo wyglądał normalnie, ani bardzo ładny, ani bardzo brzydki. Po prostu jeden z wielu. Tutaj nie będę się, wiesz, w tej chwili ani go chwalił, ani ganił. Wygląda jak wygląda, jest to po prostu bardzo podobne Volvo stylizacyjnie do wielu innych Volvo 3-4. Wsiadamy do środka i w środku jest rewolucja. I mówię to, wcale nie mówię uszczypliwie. Jeżeli zerkniesz na zdjęcie, zobacz sobie zdjęcie, poproszę, X60 w środku.
4: Ja wiem, ja znam ten samochód.
2: No znasz, no to wiesz, zupełnie...
4: Wiem, jak to wygląda.
2: No tak, wiesz, jak to wygląda. I wygląda to zupełnie inaczej, naprawdę zupełnie inaczej. Obsługuje to się też inaczej. To jest coś nowego. Ile będziemy się uczyć? Ja chwilę siedziałem parę minut i nie musiałem się bardzo uczyć, ale też to nie jest tak, że od razu wiedziałem, gdzie wszystko znaleźć. Nie jest to nic strasznego, nie jest to, co narzekamy na chińskie samochody, ale na pewno jest to coś nowego dla Volvo. Bo zwróć uwagę, iloma Volvo jeździliśmy przez ostatnie lata, chyba 6-8 lat jeździliśmy Volvo z tą obsługą, którą się najpierw dość długo uczyliśmy. Pamiętasz ekran na konsoli środkowej, prawda? Nie było to takie proste. Ale słuchaj, ważniejsze jest pod maską.
4: Znaczy wiesz, obsługa tego jest dość podobna do tego, co było w EX90, tylko w EX90 ekran jest zorientowany pionowo, a tutaj poziomo.
2: No, jest większa zmiana, wiesz, byłem aż zaskoczony. Ale co jest ważniejsze według mnie? Ważniejsze jest to i według zresztą Volvo chyba, architektura 800-woltowa, czyli szybkie ładowanie
4: to
2: możliwe.
4: To dużo robi, no.
2: Prawda? Pojemność baterii nawet 112 netto, w najmniejszy akumulator 80 netto. To, co umożliwia nawet zasięg do prawie 800 km, czyli będzie 800 km według WLTP. Napęd na obie osie albo na tył, no to tak jak teraz we wszystkich elektrykach Volvo. Słuchaj, będzie coś z tego, jak myślisz, jeśli chodzi o...
4: Będzie.
2: To jest chyba najbardziej obiecująca ostatnio taka zapowiedź jakiegoś elektryka, którą, bo wiesz, no bo zalewani jesteśmy tymi dziesiątkami, już nawet nie kilkunastoma zapowiedziami chińskich różnych nowych modeli, więc to Volvo jakoś mnie uspokaja, tak jak sobie przypominam, że z tymi Volvo to różnie bywało, ale z reguły Volvo to jednak średnią trzyma, prawda?
4: No słuchaj, EX90 nie jest udanym samochodem.
2: No tak, ale to już zostawmy, a 7 tak. Mają udanych, no jeden nieudany, a 7 no ma... Więc tak, wiesz, ja bym raczej podkreślał te udane niż jeden nieudany, chociaż warto zauważyć,
4: nie, no,
2: że...
4: równowaga musi
2: że,
4: być, Sławku.
2: No na szczęście nie ma, bo jest 7:1 i prawdę mówiąc, co martwi tylko, że ten X90 jest dość nowym modelem, prawda? Może by to był mniej udany model sprzed 5 lat, to by było okej. Okay. Ale ja chwalę 30, chwalę 40 i C40. No dobra, tu postawię kropkę, bo zapowiada się to nieźle, jest nowa platforma SPA3, bardzo szybki procesor do obliczeń. To wszystko jest takie nowoczesne, na razie na papierze, bo nie jeździłem, nie wiem. Za parę tygodni albo bardziej za parę miesięcy, mam nadzieję, dostaniemy ten samochód na tydzień czy na 5 dni, prześwit prawie 20 cm. No i tyle, duży bagażnik. A, duży, może nie bardzo, ale 500 kilkadziesiąt litrów to też nie ma wstydu. No dobra.
4: Sławku, powiem ci tak, temat tej elektrycznej motoryzacji myślę, że będziemy wałkować jeszcze w środę. Niewykluczone też, że w piątek, bo sporo się tutaj dookoła tego dzieje. Tylko zapowiem, że Volkswagen wycenił ID Polo, mamy tego Lipmotora nowego, mamy jakąś szaloną ofertę na MG4, co prawda tylko w Niemczech, ale to po prostu jakieś takie szalone ceny, że hej. Więc naprawdę bardzo dużo się dzieje i jest o czym rozmawiać. I też jeszcze taka refleksja, też co te wysokie ceny paliw, które żeśmy obserwowali ostatnio, jak nic innego, ludzi na w sporej części świata przestawiły na elektryki albo przestawiają. W Australii co szóste nowe auto sprzedawane jest elektryczne. Wiesz, ja teraz też regularnie korzystam z elektryka, ilekroć tylko wyjeżdżam na miasto. I bardzo sobie cenię to, że przejechanie 100 kilometrów kosztuje mnie około 8 zł. No, zmieniłem sobie 2 miesiące temu taryfę na nocną, więc jedna kilowatogodzina kosztuje mnie 45 groszy i zatankowanie do pełna samochodu kosztuje mnie jakieś 35 zł, coś takiego, tak? Jestem w stanie przejechać do 300 kilometrów. Może 30 zł jestem w stanie przejechać do 300 kilometrów, coś takiego. Więc wiesz, matematyka się tutaj na mnie zgadza, bo mówiłem 8 zł za 100 kilometrów, natomiast od czasu do czasu ten samochód niestety też porusza się po autostradzie. Wtedy to zużycie jest większe.
2: Ale wiesz, co jest
4: po mieście 15 kWh na 100 kilometrów.
2: Ciekawe jest to, że w Polsce, bo mamy już dane Samaru sprzedaży samochodów w Polsce. W ogóle tak statystyki to już nie dziś, ale patrzyłem elektryki, chińskie auta, bo to takie dwie kategorie. Oczywiście jedna wchodzi w drugą, czyli są chińskie auta elektryczne również, ale słuchaj, 5% z kawałkiem, to jest minimalnie mniej niż w marcu tego roku, ale to jest kilkadziesiąt procent więcej niż w ubiegłym roku, więc z tą elektryfikacją w Polsce oczywiście tutaj szału nie będzie, dopóki nie wrócą opłaty, mnie wrócą. Ale słuchaj, jeszcze mam taką jedną ciekawostkę, bo mówimy dużo o chińskich autach, w kwietniu było 12...
4: Ja bym chciał jeszcze też temat...
2: A dobra, to dawaj cały temat, a ja w środę powiem o elektryfikacji.
4: Słuchaj, my żeśmy... Wytłumaczę najpierw się trochę przed państwem. Temat Izery, czyli tego polskiego samochodu elektrycznego, który pojawił się 10 lat temu, był przez nas omawiany bardzo ostrożnie, dlatego że wszystkie te tematy, dookoła których jest bardzo dużo polityki, są szczególnie wrażliwe i nie za bardzo mamy ochotę plątać się w jakiekolwiek te takie dookoła polityczne, powiedzmy, sprawy. Natomiast coś powiedzieć trzeba było i powiedzieliśmy. Wyraziliśmy dość chłodne zaniepokojenie tym, czy uda się ten projekt dociągnąć do końca i czy oby te obietnice, czy to wszystko nie jest po prostu do przepalania kasy, tak? Czy to nie jest słomiany miś. Natomiast zmieniła się władza. No i w zeszłym tygodniu pojawił się wątek nowej Izery. 7 maja minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że przepraszam, zażartuję sobie, nie będzie chóru, będzie balet.
2: Ale wiesz, ta nazwa Izera chyba nie pada w tej chwili, po prostu nowego projektu wspólnego akurat z Tajwanem, z tajwańską firmą, prawda? Nie Izera, my możemy tak sobie mówić, ale to nie pada nazwa.
4: Ja ci coś powiem, to są takie kocopoły, że zacytuję, dobra? Ministra Balczuna za portalem Gazeta.pl i za Polską Agencją Prasową. Rozmowy, które prowadziliśmy w ostatnim czasie, były bardzo konstruktywne i owocne. Chcieliśmy osiągnąć kilka strategicznych celów. Po pierwsze, warunkiem realizacji tego projektu był transfer technologii w taki sposób, żeby zbudować rozwiązanie, które będzie pozwalało nam budować kompetencje docelowe w zakresie budowy samochodu elektrycznego w taki sposób, żeby stać się centrum produkcji samochodów elektrycznych w Europie.
2: Czyli ma powstać fabryka w Jaworznie, tam gdzie miała powstać fabryka Izery i nic się tam nie ruszyło, wszystko ma być w tej
4: fabryce. Słyszysz, jak to jest powiedziane? Konstruktywne, owocne, strategiczne, warunkiem realizacji, transfer technologii.
2: Pamiętasz, jak żeśmy się wyśmiewali w ubiegłym tygodniu?
4: Nie, Sławek, ale poczekaj, daj mi dokończyć, proszę, nie komentuj proszę na bieżąco, tylko daj mi dokończyć i potem możemy o tym chwilkę porozmawiać i też w środę, jeżeli będziesz miał ochotę. Podpisano porozumienie z firmą Foxconn, iPhone, to jest ta firma tajwańska, która produkuje iPhony między innymi. Oni pracują nad platformą samochodów elektrycznych i ta platforma ma zostać wykorzystana do budowy tutaj samochodów w Polsce. Teraz słuchaj, maksymalnie dużo elementów procesu produkcyjnego ma znajdować się w Polsce łącznie z fabryką baterii, które są kluczowe w samochodach elektrycznych. Tak zwany local content tej inwestycji ma przekraczać 70%. Wskaż mi europejską markę, francuską albo niemiecką, która w swoim kraju dostarcza 70% kontentu do budowy samochodów. Nie ma takiej, podejrzewam. Dlatego, że wszystko przychodzi z całego świata. Z Chin, z Polski, po prostu zewsząd. To nie jest projekt teasera, to nie jest projekt, o którym nasi poprzednicy polityczni mówili. To jest projekt, który budujemy na zupełnie innych fundamentach, na zupełnie innych podstawach i na zupełnie innej filozofii myślenia. Nowa nazwa Izera to będzie zupełnie inny projekt niż poprzednia odsłona. Wkrótce ma zostać ogłoszony konkurs na nową nazwę, która ma być maksymalnie międzynarodowa, ale też nawiązująca do Polski. Śmiejemy się, że to będzie Chopin. 4,5 miliarda... to jest podpisane z narodowym porozumienie wyjścia kapitałowego funduszu i tak dalej. W grudniu dofinansowaliśmy naszą spółkę Electromobility ponad 800 milionami złotych na realizację tego przedsięwzięcia. Dogadaliśmy kwestie KPO i tak dalej. Od razu przystąpimy do budowy fabryki w Jaworznie. Będą różne modele samochodów produkowane w tej fabryce. Będzie centrum nie tylko produkcji, ale również dystrybucji tych samochodów na cały rynek europejski. W Polsce. Polska jest partnerem wyłącznym do realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z Foxconn. Docelowo w fabryce w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów elektrycznych, które będą nowoczesne i atrakcyjne cenowo. Będą to m.in. SUV-y, a pierwszy samochód ma zjechać z taśm produkcyjnych w 2029 roku. Docelowo ma być produkowane od 200 do 400 tysięcy pojazdów rocznie. Powiem ci tak, Sławek. Takich bzdur, to ja przysięgam, to ja chyba nawet przy pierwszej
2: lizerze nie czytałem. Słyszeliśmy, ale skoro Turkom się udało i Wietnamczykom się udało, to może i nam się uda. Ja już nie chcę chyba się odnosić do tego, bo wszystko powiedziałeś.
4: Dobra, kłaniamy się pięknie w takim razie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Serdecznie zapraszamy na jutro i oczywiście na kolejne programy w tym tygodniu. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Anna Wacławik, dobry wieczór Państwu. Za chwilę informacje TOK FM o 19:00, a po informacjach zapraszam Państwa na pierwszy radiowy wywiad z Andrzejem Poczobutem, zwolnionym niedawno z białoruskiego więzienia, publicystą, dziennikarzem, który po 5 latach w więzieniu został zwolniony i trafił do Polski. Z Andrzejem Poczobutem rozmawiała Dominika Wielowiejska. To już po 19:00. Czekamy na Państwa.
6: Reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: O, masz wiadomość.
27: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
26: Super, tylko co im damy w prezencie?
27: Nie mam pojęcia. Kopertę?
26: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
27: Brzmi trochę filmowo.
26: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
27: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
26: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
28: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest mnóstwo. Nie chodzi tylko o system Pegasus, mówi minister Siemoniak. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji tych służb. Coraz więcej emocji wokół referendum w Krakowie. Kampania przeniosła się do sądu. Do końca czerwca ma być gotowa ustawa w sprawie m.in. weryfikacji wieku użytkowników internetu. Zapowiada to w Brukseli Barbara Nowacka. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne weto prezydenta, tym razem Karol Nawrocki odrzucił ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Innego zdania jest minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
8: Ja zwracałem się w Sejmie do posłów PiS-u, oczywiście jedno brzmiąco oni bronili CBA. Mówię, ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło? Jakie macie tutaj osiągnięcia? Jaka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości?
30: Przez 20 lat działalności CBA służba ta zasłynęła z głośnych akcji i wielu kontrowersji, w tym jest afera Pegasusa, upolitycznienie działań i nadużywanie kontroli operacyjnej wobec przeciwników politycznych. Kampania przed krakowskim referendum przeniosła się do sądu. Radna Koalicji Obywatelskiej Anna Bałdyga musi przeprosić za spot i internetowe wpisy dotyczące inicjatorów referendum. Chodzi o materiały sugerujące związki organizatorów akcji z przemocą i półświadkiem. Katarzyna Młynarczyk.
10: W sądzie stronom udało się zawrzeć ugodę, a część treści została już usunięta z sieci, zapewnia radna Anna Bałdyga.
11: Jestem jak najbardziej zadowolona z zawartej ugody. To zawsze korzystne rozwiązanie niż przepychanki sądowe. W żadnym wypadku nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny.
10: Mówiąc o jednym z inicjatorów referendum, radna na myśli miała osobę zaangażowaną w sprawę prywatnie. Doceniam to, że wpisy zostały usunięte, mówi lider komitetu referendalnego Jan Hoffman.
12: Pojawiły się przyprosiny dobrowolne. Doceniam jej postawę, doceniam jej zachowanie w sądzie. Podaliśmy sobie ręce na sali sądowej.
10: Po zawarciu ugody radna wręczyła komitetowi referendalnemu 21 biało-czerwonych kwiatów. Dokładnie tyle, ilu jest inicjatorów referendum. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
30: Ministerstwo Cyfryzacji prawdopodobnie do końca czerwca przedstawi ustawę wdrażającą do polskiego prawa Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, a w jego ramach rozwiązania dotyczące weryfikacji wieku użytkowników internetu, przekazała dziś w Brukseli szefowa MEN Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła, że Polska będzie wspierała działania na rzecz wspólnego przeciwdziałania kryzysowi, jaki powoduje dostęp młodzieży do platform społecznościowych. Za chwilę w TOK FM informacje sportowe.
28: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości nawet 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie ich w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych, trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. To wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy właśnie się zaczął. Krakowia podejmuje Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo aktualnie mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Grzelak.
14: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięcie, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
13: Dwa zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Raków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo. Obrońca FC Barcelony wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventusem Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia z saudyjskiego Al-Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Jannik Sinner śrubuje swój rekord. Włoch wygrał dziś 25 mecz z rzędu. Lider rankingu tenisistów pokonał Aleksia Paperina do 2-0 i awansował do 1/8 finału turnieju w Rzymie. My czekamy oczywiście na mecz Igi Świątek na Foro Italico, ale trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo Daniu Miedwiediew gra właśnie trzeciego seta z Hiszpanem Pablo Yamasem Ruizem. Po tym spotkaniu na kort wyjdzie Polka, która zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, prowadzoną przez byłego trenera Igi Świątek, czyli Tomasza Wiktorowskiego. A w TOK FM za chwilę prognoza pogody.
28: Na program zaprosił jego sponsor. Producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
0: Jutro spore ochłodzenie i sporo chmur. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na południu kraju popada intensywnie. Maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 9 do 14 stopni, cieplej będzie na wschodzie do 19, a na obszarach podgórskich miejscami tylko około 7.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik już się tłumaczy z mojej obecności w nietypowym dla mnie dniu i o nietypowej porze. Otóż jestem tu razem z Państwem w oczekiwaniu na powrót audycji Dłuższa Rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Do tego czasu pozwalamy sobie przypomnieć Państwu najciekawsze rozmowy z naszego przepastnego archiwum. W tym tygodniu będą to rozmowy z archiwum wywiadu pogłębionego mojej audycji, która zwykle pojawia się w sobotę wieczorem. Ale dzisiaj chcę Państwa zaprosić na spotkanie Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem. To jest rozmowa, która odbyła się w zeszłym tygodniu. Dziennikarz, opozycjonista, publicysta, który za swoją misję w warunkach białoruskiego reżimu autorytarnego zapłacił wysoką cenę, chociaż baliśmy się, że ta cena może być jeszcze wyższa. Tym bardziej cieszymy się z jego powrotu i tym bardziej cieszymy się, że mieliśmy okazję z nim porozmawiać po jego uwolnieniu i po jego przyjeździe do Polski. Dominika Wielowiejska w rozmowie z Andrzejem Poczobutem już za chwilę, po krótkiej przerwie.
15: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
20: Skidim.
0: Reklama.
22: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Jesteśmy z wizytą u Andrzeja Poczobuta w szpitalu MSWiA. Witamy Cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
24: Dziękuję.
22: Jest ze mną też Bartek Wieliński z Gazety Wyborczej.
24: Dzień dobry.
22: To będzie taka nasza redakcyjna rozmowa i pozwolą Państwo i Wy pozwolicie, że poczynię pewne osobiste wyznanie. W momencie, kiedy zobaczyłam w komórce informację, że Andrzej Poczobut jest wolny, to się popłakałam.
24: Nie ty jedna, powiem szczerze.
22: Ale Andrzeju, muszę ci powiedzieć, że Bartek tutaj cały czas nas trzymał do pionu. Nigdy nie dał nam zapomnieć. Ja wiedziałam, że Bartek po prostu jakby cały czas jest w blokach startowych, żeby ruszyć w każdej chwili na granicę. I pamiętam, bo żeśmy rozmawiali o tym kilkakrotnie, ale muszę ci, Andrzeju, powiedzieć, że tak trochę przeczytałam z emocjami twój wpis na platformie X, bo napisałeś tak. Adoptuję się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem. Teraz demony nagle się na mnie rzuciły. Cóż, takie życie.
1: No co mam powiedzieć? Znaczy, 5 lat to jest taki okres, kiedy jakieś trwałe zmiany w człowieku odbywają się. No, znaczy uważa się zgodnie. Tam jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej, no to trudniej. Ludzie, którzy mieli wyroki, no tam już 20 lat czy tam więcej, no to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu ze szpitala po prostu. Znaczy w wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Także takie wypadki były. Siedziałem w celi z człowiekiem, który znaczy 28 lat odsiedział wyrok. I jakby no właśnie, znaczy z jednej strony takie no parcie do wolności, a z drugiej strony strach był w człowieku, więc trudno się dziwić. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale no cóż, siedząc w więzieniu, ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
2: A takie straszne sny?
1: Znaczy nie to, żeby tam straszne sny, no ale takie no delikatnie mówiąc mało przyjemne, bo ja generalnie snów nie miałem przez długi okres.
22: Ale mówiłeś wiele właśnie także w rozmowie z Bartkiem dla Wyborczej o tych bardzo ciężkich warunkach w więzieniu, bo to był i karcel, i w którymś momencie zostałeś odizolowany. I no właśnie o głodzie. Jaki był taki najtrudniejszy moment dla ciebie?
1: Najtrudniejsze było to, że nie masz żadnych praw, że jesteś wprowadzony do pozycji jakiegoś, nie wiem, do rzeczy nawet. Że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, no i tak dalej. Także że ty nie masz żadnych praw po prostu, że jesteś w pełni w ich władzy.
22: A czy nie było takiej sytuacji, żeby, nie wiem, ktokolwiek z tych strażników, ludzi, których ty spotykałeś w więzieniu, żeby, nie wiem, wykazał się minimum empatii? Czy to byli tacy funkcjonariusze?
1: Znaczy, sedno sprawy polega na tym, że ja dzieliłem ich na tych, którzy będą robić tobie zło z rozkazu i tamtych, którzy będą robić zło i z rozkazu, i na własne życzenie. I
2: dla przyjemności.
1: Tak. Także od tak dzieliłem. I tych, co by robili zło z rozkazu, to wszyscy praktycznie, a tych, którzy by robili zło dla przyjemności, dużo nie było, ale tacy też byli.
22: Czy masz może jakąś teorię na temat tego, dlaczego tak Łukaszenka długo nie chciał się zgodzić na uwolnienie ciebie, bo przecież ja wiem właśnie, tak jak powiedziałam, Bartek był w blokach startowych, były kolejne próby, wydawało się, że już to uwolnienie jest bliskie i potem Łukaszenka się wycofywał.
1: Znaczy, no kwestia była taka, że oni cały czas też uważnie obserwowali, jak ja się zachowuję, no bo kolejni więźniowie wychodzą, a jak ja na to reaguję? No, ja reagowałem absolutnie normalnie, jakby żadnej satysfakcji oni nie mieli, że ja się tam bardzo spodziewam tego, że zostanę zwolniony czy czegoś takiego. Tu w żaden sposób na mój nastrój to nie wpływało, więc jakby ta teoria, że to była jakaś tam gra obliczona na tak, chociaż oczywiście próbowali, no bo mówię, na krótko przed zwolnieniem wiceszef więzienia przychodził właśnie, pytał, gdzie ja zamierzam żyć, jeżeli by mnie zwolnili. No ja mówię, że będę żył w Grodnie przy ulicy Dzierżyńskiego, czyli tam, gdzie moje mieszkanie. No a on mówi, a jeżeli odbędzie się tam deportacja i tak dalej, ja mówię, nie, że mnie to nie interesuje. Ja będę żył u siebie w domu i odsiedzę w całości wyrok, także odsiedzę wyrok i pójdę do domu. No taki mam plan.
22: Jaka była ich reakcja na to?
1: Znaczy on akurat za bardzo się nie spodziewał. Ja rozumiem, że dostał rozporządzenie tam od góry zrobić takie podejście i on to podejście jakby wykonał. A jakby ci z kolei z góry ludzie, no oni też zakładają, że no, bo człowiek wie o sobie tyle, ile on przeszedł. No i że no, oni dokładnie znają tam w tym więzieniu, że czasem ludzie się łamią w ostatniej chwili, no, że po prostu można, znaczy znałem ludzi, którzy tam lata siedzieli, ale to chodzi o więźniów kryminalnych i te zasady kryminalne, tradycje więzienne, których oni jakby dotrzymywali, a później w pewnym momencie nagle no, przychodzili na inną stronę, na stronę tam tych, co współpracują z administracją, także oni jakby cały czas spodziewali się, że coś takiego jakby można wykonać ze mną, ale no, to jednak troszkę inne, znaczy generalnie polityczni, tacy ludzie zmotywowani, oni oczywiście się różnią od więźniów kryminalnych, którzy się przyzwyczaili do tego, że jakby no całe, znaczy do więzienia ich zaprowadziło to poszukiwanie lekkiej drogi w życiu, no i lekką drogę w więzieniu też czasem no, szukają.
3: Powiedz nam, że jak ci poszło, jak to wyglądało? To?
1: Znaczy, no, posłuchaj, tu trzeba powiedzieć, znaczy, bo to różne etapy były.

0: Воно було в цілості контрольоване через служби спеціальні білоруські, чи воно було нагріване, дві були відверті, обох став шеф. Значить, керівник групи слідчих став обок, значить, щоб я, ну, не мог там чогось там повідати чи не повідати, але я не звертав уваги, повідав, що я вам до повідзення і тиля, но я...
1: По-польську?
0: Так, очевидно, по-польську розмовлялись. Ну і якби відмовились ми. Значить, все одно справи, ну, то є, якби, ну, теж істотне, щоб люди то зрозуміли. Якби ми згодилися виїхати, тоді я вже помію ту саму сторону морального такої децизії, ну, бо люди, хто вже керує організацією, несуть відповідальність за działanie organizacji niosą odpowiedzialność przed ludźmi. Czyli jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, działalność organizacji mniejszości narodowej została uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. I gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. No, a ona nadal istnieje. Istnieje przede wszystkim dlatego, że my się nie zgodziliśmy wyjechać z jednej strony, z drugiej strony, drugi, trzeci szereg Związku Polaków. Ja widziałem przesłuchania, no bo sprawa 85 tomów moja. I ja te wszystkie 85 tomów przeczytałem i widziałem przesłuchania ludzi i część z nich po prostu bohatersko się zachowała i też nie wyjechała. I władza stanęła przed perspektywą poszerzania represji. Czyli oni jeszcze nas nie przetrawili, a tu trzeba wsadzać kolejnych Polaków. No i to już nie da się, znaczy poszerzenie represji, ono by nie pozwoliło już przedstawiać sprawy tak, jak to Łukaszenka przedstawił, że no tak, owszem, jest tam kilka oszołomów polskich na Białorusi, no to a reszta to normalni ludzie i to nie należy traktować jako prześladowania na tle narodowościowe. No.
2: Ale czy ktoś przychodził do ciebie do więzienia? Czy służby Łukaszenki przysyłały ludzi, żeby cię przekonywali, żebyś publicznie wystąpił, nie wiem, przeprosił, zgodził się na deportację?
0: Znaczy to było tak, że po pierwsze, no, agentura celna, w celi są agencje, nagle człowiek się orientuje, zna pewne szczegóły, to ja rozumiem, skąd on to zna. Znaczy, poprzez agenturę były zgłaszane różne propozycje, pierwsze. Po drugie, kiedy kolejne było spotkanie, znaczy nawet nie, to już było jakieś trzecie bodajże spotkanie w Komitecie Śledczym, wtedy pojawił się niejaki Jurij Woskresenski, nie wiem, czy kojarzycie taką postać.
1: Bywający na forum ekonomicznym w Krynicy, obiecywał, że on cię wyciągnie, tak, się rozmawiał z mediami, to...
0: Znaczy, to generalnie śmieszny człowiek. Ja zacząłem otrzymywać od niego listy. No, biorąc pod uwagę, że no, Woskresenski to człowiek, który jest znany z tego, że z początku wciągał ludzi do kampanii wyborczej Babaryki, a później tychże ludzi denuncjował, no to delikatnie mówiąc, z kimś takim no, rozmawiać, a zresztą o czym z nim rozmawiać, jakie jego pełnomocnictwo, co on przedstawia sobą. Więc jakby ja z nim, jemu nie odpowiadałem na te listy. Te listy stawały się coraz bardziej jakby emocjonalne, bardziej takie, no, emocjonalne, no, tak bym to sformułował.
2: Że musisz ustąpić, tak.
0: Tam były takie treści, że na zasadzie, że przytaczano ludzi, nazwiska, którzy jakby inaczej się zachowali, że to jest w imię tam sprawy Białorusi niepodległej i tak dalej. Taka cała narracja fałszywa w tych listach. Ja generalnie bym nawet nie otwierał, ale to bardzo, bardzo ciekawiło współwięźniów ten temat.
1: No, tak, to, list w celi to zawsze jest coś ciekawego.
0: Tak, a tu jakby ta otoczka cała, no i jakby ja przez to te listy otwierałem, tak bym ja w ogóle i nie otwierał ich nawet, naprawdę. Bo jakby nie wiedziałem zresztą tego sensu.
2: A jak ty patrzysz na historię Romana Protasiewicza?
0: No zaraz to do tego dojdziemy. No i w końcu jest spotkanie kolejne. Wywożą na spotkanie do Komitetu Śledczego, bo to nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie nas wiozą, co nagle z więzienia nas zabierają i wiozą do Komitetu Śledczego. No i wchodzę do pokoju i widzę tam mój przyjaciel Marcin Wojciechowski, wtedy szarszedafy ambasady. No i,

0: Воскресенський. І я Мартіна питав: Мартін, а потім шмати припроводилось, я з нього розмовляти не буду. Ну, от така була історія. І, очевидно, Мартін мовив, що той створений квант білоруських, а якби розмовляєш зі мною. Ну, я з ним розмовляв, а з тим не розмовляв. А прийшов по якимсь часі керівник групи слідчої і забрав Воскресенського. От така історія була з Воскресенським. Було в 25-м року, а Воскресенський то 21-й рік. 21-й рік і бодайже 22-й. А було в 25-м бодайже року, так як історія же приїхав Роман Протасевич до Вагру. І теж спотикався з в'язнями політичними. Ну, як я ще...
1: То, Бартик, два слова повідь, ким є Роман, бо не вім, чи слухачі пам'ятають. Гдибиш мог припомніть два слова.
2: Роман Протасевич – то був один з творців такого каналу «Нєхта», білоруського каналу інформаційного, який діяв по зловленню тієї революції годнощової на Білорусі в 20-му року власне в Польщі, пошуківаний через владзе білоруське, і щоб його злапати, щоб його поймати, білорусіні упроваджили самолот, лецący з Греції до Вільна на територію Білорусі, по просту вислали мисливець, який прихвичив самолот, нотабене зареєстрований в Польщі, і змусив його до лądowania в Мінську. І втеді з того самолоту вичогнято і Протасевича, і його учасну дівчинę, poddano go śledztwu, wydaje się, że dosyć brutalnemu, po którym on się po prostu złamał i zaczął współpracować.
1: Zadeklarował lojalność wobec reżimu Łukaszenki. Dobrze, to wracam, Andrzeju, bo nie wszyscy słuchacze pamiętają.
0: No, oczywiście, oczywiście. No więc wyprowadzono mnie z celi, też oczywiście nikt nie informuje, gdzie, co i jak. Prowadzą do gabinetu więziennego psychologa. Ja otwieram drzwi. Значить, ну, шеф діалу операційного провадив мене, то є особа, яка між ними керує працею з агентурою на терені цілого в'язнення. Ну і там цілий шерег обов'язків має, то є якби, ну, така дуже впливова постать, якщо ході о варунки, створення варунків, в яких в'язень прибила. Він мене відпровадив, я входжу до покою психолога, ну і видзе, що є чоловік якийсь, якого я не знаю, затримує, він встає і мовить: «Я там Роман Протасевич, приїхав порозмовити». Ну я мовлю, що слухай, я не маю мочі розмовити з тобою.
2: Ти не знаєш?
0: Значить, знавим. Значить, особисто не знавим, але знавим, хто то є, очевидно, що це досить гвоздна справа. Ну і він, зрештою, предтим був теж знаний. Чи я знаю перед самим історією, хто то є Роман Протасевич. Więc i tego. I mówię, że nie ma o czym rozmawiać. On mówi, że chciałby nagrać filmik, żeby przypomnieć moją sprawę i tak dalej. Ja mówię, żadnych filmików, rozkręcam się napięcie i wychodzę. Mnie prowadzą z powrotem do celi, a ja znowu robię pompki, bo ja robiłem pompki, jak mnie zabrano. Znowu rozgrzewam się i robię pompki. Otwierają się drzwi i znowu mnie wyprowadzają. Ja mówię, no że... No bo ja zrozumiałem, że już zaraz będą być może na siłę mnie pakowali w tą rozmowę z Protasiewiczem. Doprowadza do... Znaczy, zastępca, tak to pewnie w języku polskim, pomocnika szefa więzienia, to jest taki no, oficer. On mnie prowadzi i pośrodku odbiera ten szef działu operacyjnego. No i on mi mówi, że słuchaj, idź z nim pogadaj. Idź z nim pogadaj, posłuchaj, jaką ofertę on dla ciebie ma. Ja mówię, że ja nie potrzebuję od niego żadnych ofert. Po prostu ja odsiedzę swój wyrok do końca i tyle. I ja nie będę tu się z różnego rodzaju tam szmatami kontaktował.
1: Mogliście nagrywać zresztą.
0: Znaczy, no to na pewno by... Na pewno, znaczy, ale tego. Ale on właśnie mówił, że ty myślisz, że tam nagrywają, ja sobie słowo daję, że nie... Ja mówię, że ja po pierwsze nie wierzę. No i tak dalej, to po pierwsze. A po drugie, po co? Znaczy, po co mi ta rozmowa z nim? No... kim on jest, żebym ja z nim rozmawiał i tak dalej. Mówię, że nie, ja z nim rozmawiać nie będę. On mówi, no nie, wszystko jedno, prowadźcie jego do, na, tam znowu na górę do gabinetu psychologa. I już tam kilka funkcjonariuszy już prowadzą mnie. No. A ja powiedziałem, że mówię, chcecie skandalu, no to będziecie mieli teraz skandal. A już mówię z Woskresenskim, powtórzymy to, co było z Woskresenskim. A Woskresenski chodzi o to, no on tego, on człowiek, który notorycznie kłamie, po prostu kłamie. Ja nie spotkałem jeszcze, znaczy, żeby on wypowiadał się bez kłamstwa o mojej sprawie. Czyli, no i według niego to, co opowiedziałem, to wyglądało tak, że ja go chciałem pobić, kiedy to spotkanie było, jakoby, że rzuciłem się na niego. I to jakby taka relacja jest, że się rzuciłem na niego, że wdarli się funkcjonariusze i jakby zostałem wyprowadzony. To ja, a nie on. Znaczy, jemu chodziło o to, żeby przedstawić to jakoś w romantycznych tych jakby... A nie wiem, tak, żeby to zabrzmiało romantycznie, jego zachowanie. A, znaczy, no, oni oczywiście, ci funkcjonariusze w Nowopolocku, no, to że oni nie wiedzą przekaz medialny, a przebiegu spotkania, to nie wiedzą. Ja wtedy przypominam, że no, już było z Woskresenskim, no to teraz będzie z Protasiewiczem to samo. No i tego, no mnie zaprowadzają, znaczy funkcjonariusz tam zostaje ze mną w pokoju, i ja siedzę, on siedzi naprzeciwko mnie, tam z 15 minut siedzimy, nikogo nie ma, z powrotem mnie prowadzą do celi. Ja wracam do celi znowu, a zaczynam robić pompki, znowu się drzwi otwierają i raz jeszcze. No, i raz jeszcze wyprowadzili mnie, i raz jeszcze ja siedziałem, czekaliśmy. Ja byłem już tak nabuzowany, że po prostu, no... Ale znowu nic nie było i z powrotem zaprowadzili. Tak się skończyła ta historia z Protasiewiczem na zasadzie, że tam jeden z kapo, czyli więzień, który współpracuje z administracją, on później przychodził jakoby nie... Znaczy ja rozumiem, że jemu ta dział operacyjny kazał zakomunikować to, bo on zaczął mi, a co tam, jak? Ja mówię, słuchaj, ja z nim nie gadałem, w ogóle z takimi ludźmi nie gadam, a on jakby tego nie słyszał, no teraz po tym spotkaniu, bo być może ciebie wypuszczą i tak dalej. No to tak, bo zobaczymy, co, na zasadzie, żeby pobudzić żal taki, że nie podjęłem tego. Znaczy ja wiem, że rozmawiali z nim, wiem, że filmiki później były z tych rozmów w internecie, on udostępnił. No i tak, ci ludzie wcześniej wyszli, ci, co z nim rozmawiali, ale ja nie chciałem z nim rozmawiać, ja nie mam o czym. Znaczy, generalnie z tą kategorią ludzi ja nie chciałem i nie chcę mieć żadnych kontaktów, niech sami tam się zajmują sobą.
2: Mówiąc delikatnie, trzeba mieć pewną część ciała mocno rozwiniętą, żeby w takiej sytuacji się tak ostro stawiać. Jednak cały reżim... Pałki, głód, izolacja, no, repertuar represji byłby olbrzymi. Tutaj perspektywa wyjścia na wolność, a ty ciągle mówisz, nie wyjdę.
0: Znaczy, no posłuchaj, jakby ja już jestem, delikatnie mówiąc, nie jestem młody i jakoś tam życie swoje przeżyłem. No jeżeli się zachowywałem w pewien sposób przez tam 50 lat, no to trudno oczekiwać, że ja zmienię te poglądy. Jeżeli chodzi generalnie o więźniów politycznych na Białorusi, to przytłaczająca większość ludzi, z którymi ja się stykałem, oni uznali winę jeszcze na etapie dochodzenia.
1: Ja wyciągam z tego taki wniosek, że Łukaszenka tak zwodził i polskie służby i Amerykanów, ponieważ właśnie nie mógł wymóc na tobie tej deklaracji poddaństwa i uważał, że w końcu cię złamie i w którymś momencie jakoś ty sam poprosisz, ale jednak...
0: Znaczy, no to moim zdaniem takie było naiwne troszkę podejście, ale no ja rozumiem, że jakby człowiek sam siebie nie zna, więc oni mogli zakładać, że jeżeli dobrze przycisną, no ale oni w 24 roku, to był najtrudniejszy okres, kiedy była taka mocna presja i to było takie, że znaczy już zdrowie maksymalnie, problemy miałem zdrowotne, naciśnienie cholernie wysokie i serce i tak dalej. I, znaczy, ale no, ja ubrałem drogę i tej drogi wszystkie decyzje zostały podjęte w 21 roku, kiedy jak się ja zachowuję i tego. I konsekwentnie tej linii się trzymałem. Nic nie zmieniło się za te lata. Ja zachowania swojego nie zmieniłem absolutnie. Jakby ta linia, po prostu trzymałem tą linię, którą ubrałem.
2: Jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że w tym 24 roku już faktycznie doprowadzili cię do, na krawędź, tak? Że to już była
0: kwestia 220 naciśnienie było. A ja, oni dali pigułek 2 dni w szpitalu i później znowu do karceru. Także to było takie, no i był taki moment, znaczy ja z szpitala tego wyszedłem, mi dano pigułki. A do celi pigułki nie można, żebyś ty przechowywał pigułki w celi. A to pigułki były dane na cały dzień. No i ja miałem jeszcze wieczorem wypić te pigułki, które zostały. One położone zostały razem z moimi rzeczami, które są przechowywane w specjalnym schowku. I powiedziano, że w trakcie kontroli, która tam raz, dwa razy dziennie się odbywa, kiedy kierownictwo więzienia bądź wyżsi oficerowie przychodzą, żeby zobaczyć, policzyć więźniów, zobaczyć, posłuchać, jeżeli ktoś jakieś skargi ma. I znaczy, że oni przyjdą i wtedy ja mam się zwrócić po te pigułki. No i ja z tego szpitala, trafiam z powrotem do karceru, oczywiście, że jest ciężko i tak dalej. Jest kontrola, ja mówię, że tam i tam leżą moje pigułki, tam leży zaświadczenie o tym, że mam pozwolenie na, żeby przy mnie byli te pigułki. I jest, no to nie lekarz, to felczer. Oni jego wołają, on mówi, że nie. Że nic mi się nie stanie, jutro z rana dostanę, a dzisiaj nie dostanę. Mówię, tam przecież 15 kroków, nie więcej jest, przejść i wziąć te pigułki. On mówi, że nie, obejdę się bez pigułek. On uznał, że się obejdę bez pigułek. I mi pigułki nie dano. Oczywiście, że w nocy miałem taką sytuację, że mi tam serce skakało i nie byłem pewien, jak to się dalej z tym sercem będzie. Ale no, a ja już się do nich nie zwracałem. Już nie prosiłem, nie zważając na to, że całe serce już normalnie nie pracowało. On, znaczy, po jakimś czasie się uspokoiło, ale no, należy rozumieć, że takie sytuacje też miały miejsce. I, ale mówię, to było różnie. I z tymi ludźmi z służby więziennej to też było różnie. Tam byli ludzie, którzy jakby ewidentnie współczuli. Po prostu ewidentnie współczuli. Oni jakby, no bo ja w Nowopołocku na przykład ponad 3 lata spędziłem w tym systemie celnym, czyli 15 cel i wszystkich ochroniarzy, oczywiście wszyscy mnie znają, wszystkich ja już znam od dłuższego czasu, więc ja widziałem, że no ktoś jest taki, ktoś jest taki, ktoś jest taki. I jakby oczywiście ten nie należy wyobrażać ich wyłącznie jako potworów.
1: Z czego wynikała ta decyzja o odesłaniu cię do karceru?
0: Znaczy, chodzi o to, żeby trzymać w więzieniu, znaczy w PKT, czyli
2: pomieszczenie typu celowego, typu karcerowego.
0: Ja wytłumaczę. Znaczy, na Białorusi odsiaduje się wyrok w łagrze, czyli to się nazywa zakład poprawczy. No, w zakładzie poprawczym, który jest oparty o system taki baraków czy akademików, to jest podobne do akademika, czyli na przykład w takim pokoju, w którym my teraz jesteśmy, no to 4 osoby by było, a obok mógł być pokój, gdzie tam 15 osób jest, dwupiętrowe łóżka są i obok tego akademika teren jest ogrodzony i faktycznie ty możesz przebywać jak w budynku akademiku i możesz wyjść na ten teren ogrodzony. I tak, jeżeli masz czas wolny. I jeszcze wyprowadzają do pracy, to już jakby na terenie obozu jest tam specjalne miejsce, gdzie więźniowie mogą podejmować pracę i pracują. I no, jakby jesteś wśród ludzi cały czas. Znaczy, telewizje tam, oni mają dostęp do telewizji, mają dostęp do radia. Znaczy, mogą często wymieniać książki w bibliotece i tak dalej. Jest cały wachlarz. No i oprócz tego tam no, mogą robić zakupy w sklepie, tam dzwonią, widzenia. Cały jest wachlarz tych rzeczy, które oni mają. A jeżeli ty naruszasz regulamin więzienny, to jesteś skazywany na pobyt w karcerze, to jest SZIZO, nazywa się skrót taki SZIZO, albo PKT, czyli przetrzymywanie w systemie celnym. To jest budynek na terenie łagru w Nowopołocku, 15 cel jest tam, nieduży budynek jednopiętrowy. I właśnie ja praktycznie przez cały okres czasu byłem w tym budynku. Ja na terenie obozu może spędziłem, no nie wiem, no 5-7 dni, jeżeli wyłączyć kwarantannę, bo kwarantanna, kiedy przyjeżdżasz, trafiasz do kwarantanny, ja niemal 2 tygodnie tam spędziłem w tej kwarantannie i to jest też osobno oddzielony od reszty obozu miejsce i to jest dosyć ciężki okres, dlatego że przyjeżdżasz i no, próbują bardzo mocno te zasady więzienne, które są na terenie obozu, w ludziach jakby wbić im do głowy. No, żeby byli, żeby po prostu się podporządkowywali, żeby nie trafiając do jakby oddziału, nie mieli w głowie, że się zbuntują. Także wot, kwarantanna to takie miejsce gdzie presja się jest
1: wywierana. Andrzeju, jak ty byś opisał reżim Łukaszenki? Dlaczego on tak długo trwa? Dlaczego jest jednak niemożliwe, żeby tę władzę na Białorusi zmienić?
0: Znaczy, no bardzo daleko to zaszło i w ciągu tych lat. Znaczy aparat państwowy, no on po prostu stał się bardzo dyspozycyjny no, wobec Łukaszenki, to pierwsze. A druga sprawa, no to jest pozycja Rosji. Moim zdaniem, gdyby nie pozycja Rosji, Aleksandr Łukaszenka przegrałby w 2020 roku. Ale moment, kiedy na granicy się pojawiła tak zwana rezerwa putinowska, kiedy okazało się, że ten scenariusz, który później zobaczyliśmy w Kazachstanie, tylko w wykonaniu już kilku państw, to tu była gotowa Rosja samodzielnie ten scenariusz rozegrać. Także moim zdaniem ta demonstracja, to gromadzenie jednostek MSW rosyjskiego przy granicy i deklaracja, że te jednostki zostaną użyte, jeżeli by u białoruskich organów powstały problemy, ono scementowało elitę, która już pękała. Takie jest jakby moje zdanie.
2: Czyli było blisko, czy nie było blisko?
0: Znaczy było blisko, dlatego że tam były różnego rodzaju sygnały. Gdyby nie to, no to... A w momencie, kiedy... A to się bardzo wcześnie, bo to z inicjatywy Łukaszenki rozmowa, jeżeli pamiętasz, była z Putinem i to z początku Łukaszenka ogłosił, że ta rezerwa została powstana. Później Putin potwierdził.
2: Pamiętam taki moment, kiedy Łukaszenka przyleciał helikopterem do swoich z karabinem w ręku.
0: Tak, tak.
2: I my
0: tak.
2: Się tutaj wszyscy uznaliśmy, że Łukaszenka zwariował. Z karabinem biega. A ty mówiłeś zupełnie coś innego wtedy.
0: No, znaczy...
2: Że on właśnie pokazuje swoim... Trzymać się.
1: Że ma siłę, tak?
0: On się
1: mówi,
0: z tym,
1: że ma Rosję za sobą.
0: On z tym karabinem się pojawił bardzo późno, w momencie, kiedy już było wszystko pozamiatane i już, znaczy jeszcze protesty trwały, ale już traciły na rozpędzie i było wiadomo, jak to się skończy. Łukaszenka jest bardzo przebiegły w tym, co on robi. On jest znawcą swojego, znaczy tego ludzkiego zasobu, który wykorzystuje do rządzenia Białorusią i on po prostu zademonstrował Znaczy, tworzył też legendę, pewną legendę, na którą on się powołuje, że on z karabinem maszynowym bronił władzy i tak dalej. Ta narracja taka bohaterska, ona jest obecna w mediach po dzień dzisiejszy. I taka legenda została tam jakoś rzucona dla tych zwolenników reżimu. Proszę zwrócić uwagę na coś jeszcze. On przecież w trakcie trwają protesty, on wymienia wszystkie kierownictwo resortów siłowych. I to nie chodziło o to, że oni źle pracowali, czy jakoś rozczarowali jego, czy jakieś nowe rozwiązania zostały wprowadzone. Chodziło o rzecz banalną. A kto zwyciężył protesty? Kto jest tym zwycięzcą? Co? Karajew, szef MSW? To Szon Polowy był, a później inny pojawił się szef MSW. Kto? I został Kubrakow, czy szefem MSW. Czy tam szef KGB tak samo został wymieniony. To kto zwyciężył? A zwyciężył kto? Ten, kto z karabinem był. Aleksander Grygoriusz Łukaszenka zwyciężył.
1: I on też dba o to, żeby nikt mu nie wyrósł w jego administracji, w jego otoczeniu. Dlatego są tak częste wymiany. Ale pamiętacie te momenty, kiedy Zachód, a także Polska próbowała jakby wciągnąć Łukaszenkę w orbitę europejską. To była naiwność?
0: Tak, to była naiwność. Znaczy, Aleksander Łukaszenka to jest polityk, który swoją karierę zbudował w czasach perestrojki, który bardzo dobrze pamięta, jak sowiecki totalitaryzm, który wydawał się być jakby potęgą, po prostu piramidą taką, którą nie da się ruszyć, w pewnym momencie zaczął pękać i po prostu się rozsypał. I to przekonanie jego, to jego przekonanie i to jego doświadczenie, bo on był jedną z tych osób, która on nie był zwolennikiem tej partii komunistycznej wtedy, która trzymała się kurczowo władzy i która próbowała jakoś to opanować. Łukaszenka był jednym z tych, kto taranował ten system później sowiecki, oczywiście działając jakby w swoim interesie. On był po prostu w warunkach Związku Sowieckiego on by nie miał, nigdy by nie doszedł do takiego, nie zrobił tak zawrotnej kariery. Tak się stało, że tylko demokracja mogła otworzyć mu drogę do tej kariery i to się udało jemu. No.
1: Można odnieść wrażenie, że Amerykanie teraz też próbują wyrwać Łukaszenkę z kręgu putinowskiego i całe te konstrukcje związane właśnie z negocjacjami, też uwolnienie ciebie i innych więźniów politycznych, to były postrzegane tak, to może coś powiecie na ten temat, że Amerykanie próbują jakieś gry tutaj.
0: Znaczy ja myślę, że tu jednak zupełnie inne przesłanki ma polityka Ameryki wobec Białorusi dziś, niż to, co było wcześniej, na przykład w wykonaniu Unii Europejskiej w 2010 roku, czy tam wcześniej, czy wobec polityki, którą Polska prowadziła też w różnym okresie. Ja myślę, że nie chodzi administracji o oderwanie, znaczy administracji Trumpa moim zdaniem nie chodzi o oderwanie Łukaszenki od Rosji, chodzi generalnie o jakby zawarcie jakiegoś dealu z Rosją i wykorzystywanie Aleksandra Łukaszenki, jego wiedzy, jego kontaktów, jego wpływu też wewnątrz Rosji na jakby realizację pomysłu na deal, duży deal z Rosjanami. Także to moim zdaniem to tak ja
1: ale wiesz, że tutaj krąży taka opowieść, że Łukaszenka postanowił porozmawiać z Amerykanami, bo zabrakło mu części zamiennych do jego odrzutowca.
2: To jest prawda akurat, bo jego samolot po prostu jest embargo nałożone na Białoruś. Jego samolot faktycznie nie nadawał się do lotu, ale on chce więcej. On chce mieć wizytę w Białym Domu. I on chyba jest bliżej tej wizyty niż było.
0: Wiecie, ja tak prymitywnie bym nie patrzył na Aleksandra Łukaszenkę, naprawdę. I ambicje jego są znacznie większe niż wizyta w Białym Domu. Znaczy owszem, na pewno jemu, dla niego ta wizyta może być uwieńczeniem czegoś. Czyli on osiąga coś, co już osiągnął, no bo Ameryka z nim rozmawia przecież nie tylko o Białorusi, ona rozmawia z nim o Rosji, ona rozmawia z nim o Wenezueli, ona rozmawia z nim o Iranie. czyli nagle niewielki kraj Białoruś, ona zaczyna, punkt widzenia Aleksandra Łukaszenki, zaczyna grać jakąś tam rolę.
2: Ty myślisz, znaczy, że to jest jakiś punkt widzenia, czy to jest, wiesz, rozmowa,
0: znaczy, no, niemądrym człowiekiem? Trudno mi powiedzieć, znaczy, ale na pewno propagandowo to jest, znaczy, i tu nie musi Łukaszenka tego mówić, no bo to mówią Amerykanie, że punkt widzenia jest bardzo ciekawy, że my tego nie wiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie gesty, które są wykorzystywane przez administrację Trumpa, które, no, w ramach dialogu, ja tak rozumiem, są robione, no to one są w państwowych mediach eksponowane. List Trumpa i Melanii Trump do Łukaszenki, on był odczytywany po angielsku w trakcie pertraktacji i puszczony później ta angielski i tłumaczenie już na rosyjskie, no, one były puszczone w radiu. Ja to słyszałem, siedząc w celi, właśnie te jakby, no, zachwyty i tego, że się modlimy o was i tak dalej. Także no, należy rozumieć, że to jest jakaś gra. Moim zdaniem celem Amerykanów, no, oni mają większy cel niż Białoruś. Że Białoruś to jednak jest troszkę mała dla tego, żeby była jakimś konkretnym celem Trumpa. Jej znaczenie wcale nie jest takie duże z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Owszem, z punktu widzenia Unii Europejskiej, z punktu widzenia Polski i Litwy, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to znaczenie Białorusi jest istotne. A z punktu widzenia Ameryki... No...
1: A jak bardzo Łukaszenka jest uzależniona od Putina?
0: Znaczy... To nie jest tak, że w środku Białorusi Putin panuje nad sytuacją w środku Białorusi. Znaczy, Rosja jest w stanie zaakceptować taką sytuację, jak z Czeczenią, gdzie Ramzan Kadyrow jest i gdzie on jest pełnym władcą wewnątrz tej Czeczenii. Tam nie działa faktycznie prawo rosyjskie. Tam już wprowadzone zostało prawo szariata w dużej mierze. Oprócz tego, na przykład, sędzia federalny tam coś naruszył, nie wykonał jakiegoś polecenia, został przez ludzi Kadyrowa tam porwany, aresztowany jego rodzina. I sędzia federalny, o którym ja mówię. I czyli władza centralna jest bezsilna tu. Nie podejmuje tych działań. A jednocześnie, jeżeli bierzemy jakby już kwestie takie, no, wychodzące poza granicę Czeczenii, no to tu jest w całości lojalny. Czyli są ustalone jakieś granice i te granice, moim zdaniem, tu również działają w stosunkach Łukaszenka-Putin. Także owszem, kiedy w 20 roku pozycja Łukaszenki w rozmowach z Putinem była ciężka, 20-21 rok, no bo dzięki Putinowi on otrzymał władzę, ale później Putin wpakował się w Ukrainę i sytuacja się zmieniła, ta pozycja Putina, on już nie jest taki mocny w relacjach z Łukaszenką.
1: To Łukaszenko może się poczuć troszeczkę mocniejszy, oczywiście, że może rozgrywać coś?
0: Oczywiście, ja myślę, że tu pod tym względem to jakby właśnie w takich kategoriach ja to widzę.
1: A jak patrzysz na opozycję białoruską?
0: Znaczy, no, z jedną sprawy, że opozycja ona jest taka sama, jak znaczy, są wybory, są protesty i później następuje czas walki wewnętrznej. No to opozycja to przechodzi tą walkę wewnętrzną teraz i tyle, no.
2: A jest nadzieja dla Białorusi jako...
0: Znaczy, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego punktu widzenia, że Białoruś może jakby wyzwolić się dopiero wtedy, kiedy Rosja się skupi na samej sobie. Czyli, no, w rosyjskiej historii było kilka takich dramatycznych klęsk, no to rozpad imperium rosyjskiego w tam 17-18 rok i rozpad Związku Sowieckiego tam 90 lata, 91 rok, 92, tak, ten okres. I to były momenty, kiedy tak naprawdę decydował się los postradzieckich krajów. My widzimy, że Litwa, Łotwa, Estonia wybrali kierunek i oni zdołali tym kierunkiem pójść i dzisiaj to są kraje niepodległe, kraje, które są częścią Zachodu. Już myślę, że nikt nie kwestionuje dzisiaj, że to są kraje zachodnie. A my widzimy Ukrainę, która wtedy właśnie mówiła, że my będziemy mądrzejsi niż Litwa, Łotwa i Estonia, dlatego że oni poszli i zostali ukarani za to poprzez blokadę ekonomiczną i znaczy tam dramatyczne rzeczy wtedy się działy w tych latach, na początku lat 90. Ukraina powiedziała, my będziemy mądrzejsi, my będziemy relacje budować i z tymi, i z tymi. No i w wyniku okazało się, że cena, którą Ukraina płaci za to, że znaczy nie poszła tą drogą, którą poszły kraje bałtyckie, jest dzisiaj ogromna. No i jest Białoruś, która od samego początku no, jednak ciążyła w stronę Rosji. No, cały czas, nie zważając na to, ciążyła w stronę Rosji, ale bardzo dużo udało się wtedy załatwić, właśnie nie zważając na to, że zwolennicy niepodległości, moim zdaniem, w mojej ocenie, zawsze stanowili mniejszość, no to oni w tych warunkach zdołali bardzo dużo załatwić. I teraz, jeżeli porównamy sytuację na przykład z lat 90. i teraz, no to tych zwolenników niepodległości jest, znaczy to jest mniejszość ciągle, ale ich jest coraz więcej. I ja mam nadzieję, że jeżeli się nadarzy, powtórzy się w jakiejś tam przyszłości sytuacja, kiedy Rosja się skupi na sobie, to Białoruś będzie miała swoją szansę. Jeżeli nie, no niestety moim zdaniem no nie widzę ja możliwości innej w warunkach, kiedy ta władza autorytarna już faktycznie na Białorusi bez 5 minut totalitaryzm jest, więc i w tych 5 minutach mieści się Związek Polaków i mniejszość polska, no w tych 5 minutach i to jest kwestia, i to jest pytanie, czy domkną oni te 5 minut, czy nie domkną i czy można zrobić, żeby to było nie 5 minut, a 10 minut, czy 15. Znaczy, no, to jest moim zdaniem teraz zasadnicze pytanie. I to jest pytanie też do Zachodu, czy on jest zainteresowany w tym, żeby jednak ten totalitaryzm poluzować. Czy już jednak machnięto ręką na Białoruś?
1: No ja wierzę, że nie machnięto. Znaczy, jak no, będzie ta otwarta furtka, to...
0: Wykorzystamy. Znaczy kwestia jest taka, co dalej i w jaki sposób tą furtkę uchylać, no?
1: Słuchajcie, chciałam zadać jedno pytanie, ale muszę je poprzedzić wstępem, a właściwie anegdotą. Dawno temu byłam w domu państwa Sawickich, był tam Marek Edelman. Nie chcę, żebyście traktowali to jako stuprocentowej analogii, ale Marek Edelman powiedział coś takiego, co jakoś mnie zaskoczyło i spojrzałam na Ewę Milewicz, czy ona zareaguje. A Ewa Milewicz powiedziała, Markowi wszystko wolno. Ja dzisiaj, Andrzeju, mam takie poczucie, że tobie wszystko wolno. Ale też dlatego zadam ci to pytanie, bo jesteście tutaj obaj, dlatego że pojawiły się takie informacje w sieci, że oto Gazeta Wyborcza, my wszyscy namawialiśmy ciebie, żebyś nie odbierał orderu Orła Białego.
0: Znaczy, no kochani,
1: postawmy kropkę.
0: Ja w żadnych tych wojnach polsko-polskich nie uczestniczę. Znaczy, ja jestem obywatelem Białorusi, jestem Polakiem, ale jestem obywatelem Białorusi i nie mam prawa głosu, czyli nie głosuję w wyborach. Dlatego nie muszę jakby opowiadać się po jakiejś stronie. Ja chcę powiedzieć, że w ciągu tych wszystkich lat, które Związek Polaków działa w warunkach nieuznawania, nielegalności, to doświadczyliśmy wsparcia ze strony wszystkich sił politycznych. I to był lewicowy rząd, SLD, rząd, przy którym to się rozpoczęło. I bardzo ciepło wspominamy ministra Rotfelda, który był szefem dyplomacji i zajmował twarde stanowisko wobec reżimu i to dzięki też tej postawie jego Związek przetrwał. My wspominamy rządy PiS-u, bardzo dobrze wspominamy rządy PiS-u, nie zważając na przykład, że w gazecie panią minister Fotygę tam jakby no kopano na wszelkie sposoby, a ja wam powiem, że my wspominamy ją bardzo ciepło i jeżeli zapytać Związek Polaków, no to każdy powie, że wtedy, jak ona była...
1: Że ona was wspomaga.
0: Tak. Dokładnie to samo, jeżeli chodzi o warunki, znaczy o rządy Platformy Obywatelskiej w tych warunkach. No nikt mnie nie namawiał do niczego, po pierwsze, a po drugie, no jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę, i pójdę, znaczy, ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania, my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciela Polski i tak tak, to już będzie. Także kochanie, w wojnach polsko-polskich ja nie uczestniczę.
1: Ty nie będziesz brał. I może ważna jest ta deklaracja, bo rzeczywiście u nas też są bardzo silne emocje. No one mają swoje podstawy, bo też chodzi o łamanie zasad praworządności, dlatego trochę tłumaczę się z tych emocji, które mogą się tutaj pojawiać, ale wiesz, widziałam taki wpis na X-ie, Andrzej Poczobut, bo to chyba Michał Majewski napisał, onieśmiela swoim spokojem i przebijaniem wszystkich baniek polskich, takich informacyjno-politycznych, że jesteś jakby naszym, tak powiem bardzo górnolotnie, dobrem narodowym, że jesteś jakby ponad wszystkimi tymi podziałami, bo muszę przyznać, że rzeczywiście wszyscy tutaj walczyli o twoje uwolnienie, niezależnie od opcji politycznej. No jedni może robili to słabiej, a drudzy mocniej, ale jednak to był konsensus polityczny. Czułeś to, że tu jest taki konsensus?
0: Bez wątpienia to czułem. No i bez wątpienia, mówię, no sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona w takim konsensusie istnieje ponad 20 lat. Dlatego dla nas to jest coś naturalnego już.
1: Czy wierzysz, że związek się umocni w przyszłości, że będzie mógł funkcjonować?
0: Znaczy, Polacy przetrwali Stalina czasy. No, także poradzimy sobie jakoś.
1: Ale czy myślisz, że społeczeństwo białoruskie w jakiejś perspektywie przejdzie taką drogę, żeby naprawdę stawić opór Łukaszence?
0: Znaczy, trudno mi teraz mówić o społeczeństwie białoruskim i o perspektywach, dlatego że byłem jednak wyrwany i mi trudno mówić o tych nastrojach, które są poza murem więziennym, więc ja nie chcę tu się wypowiadać, ale jeżeli chodzi o kwestie polskie, no to ja nigdy ani przez chwilę nie wątpiłem, że związek przetrwa, nie zważając na te wszystkie trudności.
3: To była rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z opozycjonistą, dziennikarzem, publicystą Andrzejem Poczobutem. Przypomnę, że w tym tygodniu trochę nietypowo będziemy się spotykać o 19:00, codziennie o 19:00 do końca tygodnia w ramach oczekiwania na powrót dłuższej rozmowy Kuby Janiszewskiego na naszą antenę. Będziemy przypominać najciekawsze audycje z archiwum wywiadu pogłębionego mojej audycji, która od najbliższej soboty będzie pojawiać się na naszej antenie w nowej porze o 19:00, czyli godzinę wcześniej. Za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM, a po nich Tomasz Fęskę i mikrofon TOK FM.
4: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Jak to się stało, że mimo braku ważnego paszportu Ziobro opuścił Węgry? To bada prokuratura. Iga Świątek kontra podopieczna jej byłego trenera. Polka o ćwierćfinał turnieju w Rzymie gra z Naomi Osaką. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senator Tomasz Lenz na wniosek Donalda Tuska miał zostać wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, informuje TVN24. Decyzja w tej sprawie miała zapaść na prezydium partii. Lenz przestał też być członkiem klubu parlamentarnego KO. To pokłosie afery z leczeniem poza kolejnością syna Lenza. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital w Aleksandrowie Kujawskim nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki i ukarał placówkę 134 tysiącami kary. Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać. Prokuratura sprawdza, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Bo choć już od kilku lat Polacy lecący do Stanów nie potrzebują wizy, to jednak paszport w przekroczeniu granicy jest potrzebny, mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
6: Złożyliśmy postępowania sprawdzające, mające spadać działalność wszelkich osób, które mogły w jakikolwiek sposób utrudnić to postępowanie poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
14: Prokuratura krajowa przypomniała też, że wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania skierowała do sądu 10 lutego, jednak ten do dziś nie został rozpoznany. Powrót wszystkich ukraińskich dzieci zabranych przez Rosję musi być centralnym punktem każdego porozumienia pokojowego, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Uprowadzenia małych Ukraińców były tematem spotkania Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci, które odbyło się w Brukseli. Podczas spotkania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał świat do większego zaangażowania na rzecz powrotów dzieci. Unia Europejska dodała na unijną listę sankcyjną 16 osób i 7 podmiotów związanych z uprowadzaniem ukraińskich dzieci do Rosji. Jest to odpowiedź Unii na deportację małych Ukraińców, ich przymusową asymilację i adopcję. Prezydent Donald Trump twierdzi, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA, przekazał reporter telewizji Fox News po rozmowie telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump w rozmowie miał zaznaczyć, że jest tam ropa naftowa o wartości $40 bilionów i że Wenezuela kocha Trumpa. Telewizja nie podała szerszego kontekstu tych słów, jednak to już nie pierwszy raz, kiedy Trump wspomina o aneksji Wenezueli. Za nimi testy z języka polskiego. Prawie 400 tysięcy ósmoklasistów z 13 tysięcy szkół rozpoczęło dziś egzaminy. Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak.
13: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
15: Jakich wyników się spodziewacie?
13: No na pewno dobrych, no może tak z 60-70%.
16: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
17: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczę na 80%. Ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
14: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. W TOK FM czas teraz na informacje sportowe.
18: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek rozpoczęła właśnie walkę o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką jest Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni ich mecz był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Za nami pierwszy gem dzisiejszego meczu i na razie Świątek prowadzi 1-0, bo przełamała Japonkę w pierwszym gemie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andrijewa pokonała Belgijkę Elise Mertens. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwę Jowicz w 3 setach. Dalej gra także Sorana Kirstan, która wyeliminowała w 3. rundzie Arynę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają 2 polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt. Przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
20: Ciężko mi było uwierzyć we wrześniu, bo zwłaszcza, że przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że że te parę meczów, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
19: Na zgrupowanie kadry Droga Firszta prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotni półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
20: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej jestem aktualnie formie.
19: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Szamiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. W piątej minucie doliczonego czasu Callum Wilson strzelił gola na 1-1, ale sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz, bo Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
18: Na program zaprosił jego sponsor. Producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
14: W wielu miejscach w najbliższych godzinach może padać deszcz. W pierwszej połowie nocy mogą także wystąpić burze. Opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju, mają być intensywne. Nad ranem wysoko w górach opady deszczu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum, do 13 na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest mikrofon TOK FM, kłaniam się nisko, nazywam się Tomasz Węskę, to jest program, który wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Adam Brzeziński, a dziś w mikrofonie TOK FM rozmawiamy o wydarzeniach z minionego weekendu. I tak się zastanawiamy, czy impreza, która odbyła się w pałacu w Wilanowie, może nie w pałacu, przed pałacem w Wilanowie, tak byłoby trafniej, celniej, to było takie, no właśnie, trochę brak wyobraźni, niedopatrzenie, może wadliwe przepisy, o czym ta dyskusja, która rozgorzała po tej imprezie, jest i o czym dyskutujemy i dlaczego to budzi takie emocje. Dla osób, które nie są wtajemniczone, które są spoza Warszawy, to powiem, że wojewódzki mazowiecki konserwator zabytków prowadzi kontrolę po właśnie weekendowej imprezie z muzyką. Jedni mówią techno, drudzy mówią elektroniczną, klubową. No nie bądźmy drobiazgowi, nie wchodźmy w gatunki. Nie o gatunek muzyki tu chodzi. Chodzi o imprezę, która się odbyła właśnie na dziedzińcu przed Pałacem Króla Jana III w Wilanowie. Circo Loco, tak się nazywała ta impreza. I no właśnie, ze mną w studiu jest pani Marta Ewa Szczepańska, radna Warszawy, z ramienia Miasto Jest Nasze.
21: Dobry wieczór.
2: I sprawa jest wielowątkowa, bo jeden wątek to dotyczy w ogóle wykorzystania zabytku, tej przestrzeni, która nam się w jakiś określony sposób kojarzy. To jest raz. Drugi wątek to hałas, który przeszkadzał mieszkańcom Wilanowa, mieszkańcom okolicy, ludziom. I trzeci wątek to hałas, który jakoś godzi w przyrodę, w zwierzęta, które żyją niedaleko. Bo tu jest ważny aspekt tej sprawy. No, rzecz się działa przy rezerwacie przyrody Morysin. 20 gatunków ssaków, 60 gatunków ptaków, część objęta ścisłą ochroną. A pani pisała w sieci, że basy obudziły nawet Sobieskiego. Tak głośno było?
21: Było tak głośno. No nie jest to pierwsza impreza, która budziła warszawiaków. Pierwsza, która obudziła warszawiaków tak mocno w tej części Warszawy i tak długo, bo to aż do 4 nad ranem. Więc tak, było głośno, za głośno, tak mówią mieszkańcy.
2: No organizator sugeruje, czy tak poinformował, że to chyba o 3:30 impreza się skończyła, ale tak czy siak trwała do późna, by nie rzec do rana.
21: No, na zachodzie noc trwa od godziny 22-23. My imprezujemy do 3-4 nad ranem. No i pytanie, czy tak powinno być, żeby cała dzielnica nie mogła się wyspać.
2: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że ta historia z weekendu wzbudziła bardzo szeroką dyskusję, nawet też wśród ludzi spoza Warszawy. Nie jest to pierwsze takie wydarzenie, nie jest to pierwszy taki koncert i zastanawiam się, co tutaj zagrało, że aż tak pobudziło to ludzi do dyskusji, ale też sprzeciwu, czy kwestia tego, że to było przed rozpoznawalnym obiektem, który kojarzy się z miejscem jakiejś, no nie wiem, kontemplacji, zwiedzania spokojnego, w jakiejś refleksji. Nie wiem, osoby z drugiego końca Polski, jak jadą do Warszawy, to często, jedziemy do zamku w Wilanowie, to jest takie fajne, spokojne miejsce, wielka willa, to sobie pospacerujemy, może w zadumie, może w mniejszej, ale A tu impreza techno.
21: No jest to zabytek klasy zero. Jeden z najcenniejszych obiektów, jaki mamy w Warszawie, która przecież podczas wojny przeszła no, ogrom zniszczeń. I tutaj jest zabytek, który się ostał. Więc tak, pełni on szczególną rolę w sercu warszawiaków i Polaków generalnie, ale myślę, że jesteśmy w radiu, ale generalnie jesteśmy wzrokowcami. I obraz jednak imprezy przed pałacem zrobił swoje. I pomógł nagłośnić problem, który pojawia się w wielu miejscach Warszawy.
2: No tylko zaznaczmy, że według wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt nie ucierpiał.
21: No to jest dość ciekawe, dlatego że z moich informacji wynika, że dopiero jest dokonywana analiza, czy coś tam się wydarzyło, czy nie. I też bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób w jeden poranek konserwator był w stanie ocenić stan murów, czy fresków, czy innych elementów zabytkowych pod wpływem no, decybeli basów, które przecież przenikają przez mury w tak krótkim okresie. No i jak to ujęła pani minister kultury, była to decyzja bardzo ryzykowna, bo tutaj stawiamy po prostu poker i ryzykujemy jeden z najcenniejszych zabytków, jaki mamy w Warszawie.
2: Mhm. No, na pewno bilans jest na dziś taki, bo nie jest tak, że konserwator nie stwierdził, że wszystko było w porządku. Bilans na dziś jest taki, że na pewno zniszczona została część trawników i zieleni. Mhm. Na pewno ucierpiał zabytkowy bruk. Konserwator też zwraca uwagę na użycie i tu niezgodnie z zatwierdzonym programem wydarzenia ciężkiego sprzętu do montażu konstrukcji. Na użycie pirotechniki, której nie miało, jak rozumiem, być. Na ustawienie dźwigu na terenie objętym ochroną konserwatorską. No, ja rozumiem, że o wpływie na przyrodę okoliczną to jeszcze niewiele wiemy. Chociaż tam w pobliżu znajdują się lęgowiska ptaków. No, policja dostała kilkadziesiąt zgłoszeń o zakłócaniu ciszy, o zakłócaniu porządku.
21: Myślę, że więcej.
2: Taką informację mamy o kilkudziesięciu zgłoszeniach.
21: Jest numer 112, jedni dzwonią na Straż Miejską, drudzy dzwonią na 112, trzeci dzwonią na lokalny posterunek. Jakby ci adresaci skarg są też bardzo różni i to też nie jest uporządkowane w polskim prawie i też w polskim samorządzie. Na Bielanach na przykład burmistrz uruchamiał specjalny numer telefonu, żeby zbierać wszystkie skargi i żeby mieć prawdziwą statystykę z liczby skarg z imprezy na terenie AWF-u rok temu.
2: Ja się zastanawiam, jak tutaj pogodzić pewne racje, bo pojawiły się takie argumenty, że żeby nie zamykać na przykład takich miejsc jak Pałac w Wilanowie w jakiejś takiej bańce, prawda, która sprowadza je tylko do miejsc muzealnych, odwiedzanych w określonych godzinach, żeby te miejsca żyły, żeby te miejsca też były takimi punktami, wokół których tętni kultura, no właśnie muzyka, życie, no nie bez znaczenia jest, że na tą imprezę chyba tak się szacuje, że około połowy uczestników przyjechało z zagranicy. Może to jest jakaś wartość?
21: Panie redaktorze, tylko czy życiem jest tylko hałas? Bo za mało mówimy o tym, jaką wartością jest cisza. I za małą wartością, jak wielką wartością jest w ogóle szacunek do przyrody. Uważam, że totalnie jest pomijany ten aspekt i decydenci też nie zdają sobie sprawy, jak wielką krzywdę wyrządzają środowisku. I dyrektor muzeum ewidentnie nie docenił, jak cenny obiekt za tym pałacem, czyli rezerwat przyrody, ma pod swoją opieką, bo po prostu zbagatelizował ryzyka, jakie niesie tak duży hałas imprezy masowej. To jest celowe płoszenie zwierząt i to już jest po prostu łamanie prawa.
2: No właśnie, ale czy
21: to jest coś, co konserwator tego nie oceni. To oceni Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która jasno wypowiedziała się, że opowiada się przeciwko tej imprezie i efekt jest taki, że ponieważ w zapisach prawa nie ma żadnych regulacji dotyczących tego, żeby tego typu instytucje, które nie tylko patrzą na to, jak wygląda zabytek, ale też dbają o dobro przyrody, żeby miały faktycznie moc sprawczą, a nie tylko apelowanie, bo apeluje to też prezydent Trzaskowski od wielu lat o to, żeby znowelizować ustawę o imprezach masowych i co z tego wynika? Kawałek papieru.
2: No właśnie, bo tu chyba mamy jakąś lukę, mamy jakąś dziurę, bo z jednej strony Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazuje, że prawdopodobnie doszło tutaj do naruszenia przepisów o ochronie zwierząt, ochronie przyrody, a z drugiej strony nie mogła nic zrobić, żeby do tej imprezy nie dopuścić. Tak ja rozumiem jej wypowiedź
21: można
2: i komunikat.
21: Robić. Można robić pomiary hałasu na przykład, które w momencie, kiedy byśmy je wykonywali urzędowo, o co ja apelowałam razem z moimi radnymi z Miasto Jest Nasze, żeby jednak dokonywać pomiarów w trakcie imprezy. I to mogłaby robić dzielnica, To mogłoby robić Biuro Ochrony Środowiska i to podzlecając zewnętrznym firmom i przy elewacji budynku, przy granicy parku powinny być czujniki hałasu i w ten sposób monitoruje się hałas na zachodzie w krajach takich jak Niemcy, Hiszpania, Holandia, Anglia i w momencie, kiedy te normatywy hałasu są przekraczane, to niestety za pierwszym razem jest wysyłany sygnał, że jest przekroczony normatyw i proszę ściszyć, a za drugim razem niestety już jest wyłączany prąd. I tutaj anegdota, w ten sposób na przykład wyłączono koncert Bruce'owi Springsteenowi w Anglii. Po prostu się nie przejmowano tym. Jakby jest zasada, jest jakieś prawo, jak prawo jest łamane, to nie ma tutaj świętych krów, bo to też jest podkreślane, że po prostu firma prywatna wynajęła dorobek kulturalny wszystkich Polaków i trochę go zbrukała tą imprezą, a na koniec właściwie nie ma winnych i nawet jeśli będzie wlepiona jakaś kara, bo jest tak, że mieszkańcy się zorganizowali i dokonywali pomiaru hałasu, to niestety z powództwa cywilnego będą mogli dochodzić swoich praw. Nie zrobi tego urząd dzielnicy, nie zrobi tego miasto, bo po prostu wycofali się z walki o dobrostan mieszkańców.
2: Mhm. Ale porozmawiajmy tutaj jeszcze o roli właśnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo ja miałem taki zgrzyt trochę, jak czytałem jej publikację czy komunikat. Mhm. Bo z jednej strony ona podnosi, że impreza ta, która się odbyła, i jeszcze jedna, o której za chwilę powiemy, która się dopiero odbędzie, wiąże się, i tutaj cytat, z wysokim ryzykiem naruszenia zakazów obowiązujących wobec zwierząt objętych ochroną, ale RDOŚ podkreślił, że nie ma możliwości wydania opinii negatywnej albo odmowy zgody na organizację imprezy, bo nie bierze udziału w procedurach, które prowadzą do wydania zgód.
21: Tak. Braki w prawie.
2: Czyli luka. Czyli można w sumie hałasować.
21: Tak, i organizatorzy imprez doskonale o tym wiedzą.
2: Bezkarnie.
21: Tak, dokładnie. Mhm. Tak wygląda polskie prawo. Dlatego mówię, że ta ochrona środowiska jest tym elementem, który jest totalnie niedoceniany i właściwie tylko oburzenie mieszkańców jest w stanie coś tutaj zmienić. A z drugiej strony wiem, że Ministerstwo Środowiska od jakiegoś czasu opracowuje nowe zasady dla organizacji imprez masowych, no tylko, że to jest temat, którego trzeba pilnować, więc tu apel do posłów chyba, żeby...
2: To z jednej strony i jeszcze RDOŚ informuje, że właściwie powiadomi...
21: Tak.
2: Służby, organy ścigania o tym,

0: imprezy w takim razie nie może na podstawie tych kilkudziesięciu zgłoszeń mieszkańców powiedzieć, że rozwiązuje zgromadzenie, rozwiązuje imprezę, bo po prostu jest łamane prawo. No. Mhm.
1: Taki wątek się właśnie też pojawia, że to RDOŚ też podnosił, że organizator powinien był zrobić inwentaryzację przyrodniczą siedlisk zwierząt do 300 metrów od, jak rozumiem, sceny i wystąpić na zezwolenie na czynności no, zabronione w stosunku do zwierząt chronionych. I według RDOŚ o taką zgodę na takie czynności, czyli, jak rozumiem, organizację imprezy po prostu nie wystąpił, bo nie musiał, tak? Dobrze to rozumiem?
0: Wydaje mi się, że to jest kwestia widocznie interpretacji prawnej odpowiedniej wykładni. Być może na przykładzie tej imprezy nauczymy się czegoś więcej, dlatego że rok temu RDOŚ warszawski, w momencie kiedy myśmy apelowali, a propos innej imprezy, którą omówimy za chwilkę, żeby zajęło stanowisko, to odpowiedział, że jakby nie jest organem, który jakby jest do tego, żeby wydawać takie apele, tak jak wydał teraz, czyli jesteśmy w jakimś procesie. Ten RDOŚ i te organy państwa nabierają odwagi do tego, żeby działać, żeby jednak opowiadać się za interesem środowiska. No tylko brakuje widocznie jeszcze takiej skuteczności. Na razie jesteśmy na etapie apeli.
1: No i właściwie za chwilę będziemy apelowali ponownie, bo 29 i 30 maja jest kolejna impreza, nazywa się Wawa Student Festival i ona będzie z kolei w otulinie rezerwatu Las Bielański. I tam pewnie historia się powtórzy, to znaczy też będzie głośno. Nie wiem, czy będą fajerwerki, ale no na pewno będzie głośna muzyka. No, imprezy studenckiej bez głośnej muzyki chyba jeszcze nie znają.
0: Fajerwerki to generalnie w ogóle są zakazane poza okresem sylwestrowym, więc tu też ciekawe, że policja nie zainterweniowała. Mhm. A jeśli chodzi o Wawa Festival na Akademii Wychowania Fizycznego, no to to już jest kolejna impreza. Tam niestety jest tak, że niestety uczelnia nie poczuwa się do odpowiedzialności za Las Bielański, który mają za płotem. I tak jak miesiąc temu chwaliliśmy ich za to, że wpuścili dziki na teren i ogrodzili teren i informowali studentów, żeby uważali na siebie, tak jakoś się okazuje, że jak przychodzi do kwestii, gdzie może być jakiś przypływ gotówki dla instytucji, to już ta przyroda się nie liczy. No i mimo tego, że już rok temu było wiadomo, że pomiary wykazały przekroczenia i pomimo tego, że mieszkańcy Bielań pozwali organizatora imprezy za przekroczenie norm hałasu, to i tak rektor zdecydował się ponowić współpracę z tym samym organizatorem. I my jako Miasto Jest Nasze, ale też inne organizacje prozwierzęce postanowiliśmy tym razem przy wydawaniu decyzji pozwolenia o organizacji imprezy przystąpić jako strona w sprawie. Mhm. I ta procedura jest w toku. Bo chcemy mieć wgląd do dokumentacji, właśnie do tych zapewnień, jak to bezpieczeństwo akustyczne będzie zapewnione zwierzętom, bo to też jest ciekawy wątek. W Niemczech trzeba udowodnić, że my organizując imprezę masową nie będziemy przeszkadzać sąsiadom i zapewnimy im komfort snu, że nie będziemy przeszkadzać przyrodzie. A u nas jest to odwrócone, dopiero jak po hałasie my jako obywatel, my jako instytucja społeczna musimy udowodnić, że normy hałasu były przekroczone, wydać na to środki, wydać na to własny czas i energię, żeby udowodnić, że łamane jest prawo.
1: No wracając do imprezy, która się odbyła przed pałacem w Wilanowie, to organizatorem była spółka Awake Events. I ona zapewnia, że działała po pierwsze z poszanowaniem przepisów o ochronie przyrody, po drugie, że było ograniczenie emisji dźwięków o niskiej częstotliwości, czyli basów, mówiąc krótko.
0: No jeśli były słyszalne na Sadybie, to raczej to oznacza, że...
1: No nie wiem, od jakiego poziomu skręcili, bo może że głośniej miało być.
0: No w trakcie przygotowań były dokonywane pomiary i tam wtedy normatyw wynosił 120 decybeli. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy przy młocie pneumatycznym stali lub przy odrzutowcu. I to już jest taki normatyw, który wymaga słuchawek albo innych form ochrony słuchu. I jeśli jesteśmy poddani wielogodzinnemu hałasowi, a ta impreza generalnie zakłada to, że my przez parę godzin stoimy i jakby wchłaniamy te basy, no to to niestety powoduje uszczerbek na naszym słuchu. I jakby impreza to jedno, ale konsekwencje zdrowotne to drugie. Bardzo mało mówi się o tym, jak hałas wpływa na nasze zdrowie, że niestety wpływa na układ krążenia,
1: No tylko, że my ludzie często jeszcze mamy wybór. No zwierzęta to już w ogóle wyboru nie mają. Jak po prostu
0: no jeśli jesteśmy
1: jest
0: człowiekiem, który mieszka w bloku obok, gdzie jest impreza, no to nie mamy wyboru. Jeśli jesteśmy pacjentem szpitala bielańskiego na przykład, który jest obok AWF-u i

0: akurat przebywa na leczeniu, a jest impreza masowa, no to nie mamy wyboru. Więc nie, i jest mnóstwo osób, które, na przykład dzieci, albo osób starszych, albo osób, które mają no, różne problemy zdrowotne, czy to natury psychicznej, czy to natury... To po prostu stany lękowe. Mówi się o tym coraz więcej. Stany depresyjne. No takie hałasy, basy niestety potęgują tego typu sytuacje. No i tu jest pytanie, czy ja jeśli idę na imprezę, to jak się z tym czuję, że krzywdzę kogoś innego? Bo impreza, hałas kojarzy nam się z zabawą, a za mało kojarzy nam się z tym, że możemy kogoś obok w tym krzywdzić. Mhm.
1: To jest mikrofon Tok FM. Rozmawiamy dzisiaj o burzy, która rozpętała się po imprezie, która odbyła się na dziedzińcu przed pałacem w Wilanowie, po imprezie techno, która no, wywołała po pierwsze takie dyskusje szerokie w sieci, czy powinniśmy wykorzystywać takie obiekty, takie przestrzenie do organizowania tego typu imprez, czy wszystko odbyło się zgodnie z poszanowaniem przepisów o ochronie przyrody. 22 44 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM i czekamy na Państwa głosy, na Państwa opinie, na Państwa spostrzeżenia też z innych miast, bo oczywiście rozmawiamy dzisiaj o Warszawie, ale problemy z głośnymi imprezami, czy też z brakiem poszanowania dla sąsiadów, dla przyrody, to na pewno nie jest tylko stołeczna specyfika. Ze mną w studiu jest radna Warszawy z ramienia Miasto jest nasze, pani Marta Ewa Szczepańska. To właściwie co powinniśmy zrobić, żeby i Wilksyty był, i owca cała? Bo to, że będzie głośno na imprezach, to jest jakby dość oczywiste i to, że trochę przywykliśmy do takiej schizofrenii, że na pewien czas zawieszamy niejako niektóre przepisy czy normy, no przykładem chociażby zabawy sylwestrowe, tak? Też, prawda, hałasujemy, też bywamy uciążliwi, niektórzy z nas przynajmniej są uciążliwi dla sąsiadów, albo ktoś jest uciążliwy dla nas. Więc wiemy, że to się czasem dzieje. Jak sprawić, żeby to było właśnie mniej uciążliwe dla wszystkich, i dla przyrody, i dla zwierząt, i dla sąsiadów, dla mieszkańców okolicy? Mówiła już pani o tym, że mamy lukę w prawie, więc zapewne trzeba by zmodyfikować przepisy tak, żeby pozwalały w większym stopniu zapobiegać nadmiernemu hałasowi, czy też organizacji imprez w niektórych miejscach. Tylko czy to nie jest tak, że zawsze się znajdzie jakaś luka, którą organizatorzy wykorzystają, żeby sobie taką imprezę zorganizować?
0: No jak ze wszystkim w życiu, no jak system podatkowy też trzeba uszczelniać. No widać przepisy o ochronie środowiska też. Natomiast myślę, że też jest ważna świadomość środowiska, zwłaszcza tego związanego z nagłośnieniem. I być może tak jak w filmach dźwięk nie jest naszą mocną stroną często, to tak samo niestety te imprezy mamy jakby za bardzo nagłośnione. I ja pochodzę z muzycznej rodziny, wbrew pozorom. Mój tata jest muzykiem klasycznym i on zawsze podkreśla, że niestety ci, którzy odpowiadają za nagłośnienie, za basy, no to za bardzo to wszystko podkręcają, że to jest takie przesterowane. I
1: to już jest chyba w ogóle specyfika naszych czasów, to taka fałka. Tak,
0: tak właśnie, że... więc wydaje mi się, że to też jakby jeśli by tam było 100 decybeli czy 80, to wydaje mi się, że być może zabawa by była równie dobra, a jednak parę osób no, wróciłoby z tej imprezy zdrowszych. Dzisiaj rozmawiałam z ekspertem, który zajmuje się hałasem i on podkreślił coś bardzo interesującego, że Unia Europejska w swoich dokumentach planuje też wymusić, żeby podczas imprez masowych na wejściu ten, który bierze w nich udział, był poinformowany o tym, tak jakby palił albo pił alkohol, że ten hałas ma takie i takie działanie i pamiętaj o tym. Co więcej, jak się przeczyta regulamin imprez masowych, czy Wawa Festival, czy tego Circo Loco, o którym rozmawialiśmy w Wilanowie, to tam jest również informacja o tym, że zalecane są materiały ochronne dla uszu.
1: Dlaczego? Tylko znowu, rozmawiamy o osobach, które decydują się tam przyjść, tak. A problem jest szerszy, bo dotyka osób, które nie są na imprezie, chociaż na niej są, bo ją słyszą po prostu.
0: Myślę, że za mało jest takich przykładów przebadanych, gdzie faktycznie czujniki hałasu byłyby rozstawione, żeby ludziom uświadomić, jak mocno hałas się niesie i jaki ma wpływ. To znaczy, po prostu przy miasteczku Wilanów można było czujniki rozstawić i mieć materiał dowodowy do tego, żeby pójść do Ministerstwa Środowiska. Słuchajcie, no po prostu nie może tak być, że mamy, nie wiem, 80 czy 70 decybeli przy elewacji i że są drgania i ludzie się nie mogą wyspać, no.
1: A czy my idziemy w stronę takich to się nazywa fotoradary akustyczne. Mi się to hasło fotoradary nie podoba, bo mi się kojarzy z obrazem, ale...
0: Bo radarów, robią zdjęcia.
1: Ale radarów akustycznych, które będą no właśnie monitorowały poziom hałasu na ulicach, poziom hałasu na imprezach.
0: Tak, to jest przyszłość technologii. Taki monitoring real-time hałasu, tak żebyśmy byli świadomi, co się dzieje. Zresztą na przykład w Berlinie to już jest. Mhm. Czyli po prostu temat hałasu w Polsce jest jakoś tak bagatelizowany i wrzucany do worka, że jakoś nie należy się tym zajmować. A w Europie no bardzo mocno się analizuje te kwestie, zaostrza przepisy i bada ten hałas tak, żeby można było adresować ten problem, bo według WHO po zanieczyszczeniu powietrza to jest drugi najbardziej degradujący nasze zdrowie czynnik. Mhm. No więc ja rozumiem, że tego nie widać i rozumiem, że nawet ktoś lubi chodzić na imprezy i słuchać głośnej muzyki, natomiast drogi słuchaczu, to degraduje twoje zdrowie. Niezależnie od tego, czy lubisz głośną muzykę, czy nie, czy się dobrze w tym czujesz, to tak samo twoje serduszko niestety potem poniesie konsekwencje.
1: I serduszko nie jednego ptaka, a ja jestem bardzo, że tak powiem, ptasiarzem, ze względu na swoje osobiste sympatie do tych pierzastych zwierząt. Więc wiem, jak zwierzęta skrajnym lękiem reagują na, po pierwsze, głośny dźwięk, ale w przypadku ptaków to myślę, że rozbłyski są nawet chyba większym problemem. Często. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Rozmawiamy dzisiaj o konsekwencjach czy też reperkusjach po imprezie przed pałacem w Wilanowie, ale też o tym, jak panować nad imprezami, jak zapewnić bezpieczeństwo i uczestnikom imprez, które są, nie ukrywajmy, bardzo głośne, jak sprawić, żeby one nie wpływały negatywnie na otoczenie, na przyrodę, która często żyje gdzieś obok takich dużych wydarzeń. Ze mną w studiu była pani Marta Ewa Szczepańska, radna miasta Warszawy z ramienia Miasto jest Nasze. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do tego, żeby do nas dzwonić, wyrażać swoje opinie, żeby dzielić się spostrzeżeniami, no i też skomentować to, o czym przed chwilą z naszą gościnią rozmawialiśmy, czyli czy właśnie radary akustyczne to jest przyszłość, czy to jest rozwiązanie i czy takie imprezy, o jakiej przed chwilą mówiliśmy, Cirkoloko na dziedzińcu pałacu w Wilanowie, powinny odbywać się po prostu w takich lokalizacjach. Może trzeba je gdzie indziej organizować. Do tej dyskusji wrócimy po przerwie, a na razie zapraszam na chwilkę odsapnięcia.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: I wracamy po przerwie. Tomasz Węskę, kłaniam się nisko. To jest mikrofon Tok FM, wydawany przez Karolinę Kłaczyńską, a realizowany przez Adama Brzezińskiego. Dziś dyskutujemy o imprezie, która odbyła się na dziedzińcu pałacu króla Jana Sobieskiego w Wilanowie. I zastanawiamy się, czy to, że ta impreza się odbyła i odbyła się w tym miejscu, w tym otoczeniu, a mówimy o wydarzeniu, które działo się przy rezerwacie przyrody Morysin. Czy to było jakieś niedopatrzenie, czy tutaj zabrakło wyobraźni? Może przepisy mamy wadliwe, dziurawe, że pozwalają na to, żeby pewne wydarzenia odbywały się niejako z pewnym ignorowaniem tego, że obok lęgną się ptaki, że pulsuje życiem przyroda, że mieszkają w pobliżu po prostu ludzie, którzy też chcą się wyspać, wypocząć. Pojawiły się takie głosy, że tego typu imprezy może powinny odbywać się gdzie indziej, może właściwym miejscem jest Stadion Narodowy, może Błonia Stadionu, ale czy wszystkie imprezy tam się mogą z kolei zmieścić? Nie przeciągam, oddaję państwu głos. Pan Paweł z Płocka dodzwonił się do nas. Halo, panie Pawle.
12: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
12: Z Płocka i też mam pewne doświadczenia.
1: No domyślam się, że pewnie Audio River pana sprowadza.
12: No, to widzę, że od razu wiemy, o czym mówić, ale ja zacznę jednak od tej imprezy w Wilanowie.
1: Pewnie.
12: Więc tak, pecunia non olet,
1: no
12: a pazerność i chciwość i nieodpowiedzialność tych, którzy się godzą na to, to jest druga sprawa. Więc pecunia non olet, więc ten przedsiębiorca jest po to, żeby zarobić. I on tę imprezę zorganizuje wszędzie tam, gdzie... jakieś dodatkowe okoliczności są, żeby podnieść jej atrakcyjność i napędzić kupę chętnych do posłuchania, to jest w ogóle zły termin, do po prostu zabawy, też dziwna zabawa w tym hałasie na poziomie 120-140 decybeli, bo tak się to odbywa i to powiedzmy te niskie tony. Dalej. To jest bardzo wysoka energia, która nie tylko te zwierzęta po prostu płoszy i niszczy, zabija, ale również niszczy zabytki. I w Płocku, i teraz przejdę do doświadczeń z Płocka, jest taka impreza, która się przez 15 lat odbywała u podnóża Skarpy Wiślanej, tuż przy starej, najczęstszej zabytkowej części miasta i tam też te hałasy na poziomie 130-140 decybeli to była normalka. Trzęsły się szyby, pękały ściany. Ja kiedyś tam poszedłem z miernikiem, no to zmierzyłem właśnie to, o czym mówię. Ale szybko uciekłem, bo za chwilę po prostu... mógłbym zejść śmiertelnie, ponieważ czułem takie rytmiczne uderzenia mechaniczne w klatkę piersiową, więc straszne rzeczy. Tak.
1: Teraz rozumiem, że to chodziło po prostu o takie intensywne pulsowanie basu, tak?
12: Tak, no hałas jest w ogóle, a te basy w szczególności słychać i one są bardzo, bardzo niebezpieczne, bo taka energia przenosi się bardzo daleko i jest bardzo destrukcyjna. Teraz są takie bronie służące do niszczenia siły żywej. To są właśnie dźwięki o niskiej tonacji i one po prostu unieszkodliwiają ludzi, siłę żywą. Nie przyjaciela, ale też i po prostu i tych zabawników. Więc jeżeli tam ktoś idzie na własne życzenie, to jest jego sprawa, chociaż on po prostu jest na tyle głupi, że nie wie, że jemu to szkodzi, ale to jest jego sprawa. Natomiast ci, którzy muszą to znosić postronnie, a to się niesie na kilkaset metrów. Ja mieszkam mniej więcej około 2,5 kilometra od tej imprezy i spać nocami nie mogę, ponieważ to się niesie do mnie tak daleko.
1: A to co by pan postulował? To znaczy, czy żeby takie imprezy się nie odbywały, czy żeby one były cisze?
12: Po pierwsze, są w tej sprawie przepisy, które mówią, że na obszarach zabudowanych o takiej i takiej zabudowie w ciągu dnia, zdaje się, to może być 45, załóżmy, że 50 decybeli, a w ciągu nocy, czyli po 22 o 5 decybeli mniej. Więc trzeba na 45-50 decybeli, ja w tej chwili wytwarzam 60-70 decybeli. Więc albo te przepisy są durne, albo trzeba je przestrzegać. I od przestrzegania przepisów mamy wioś, ci państwo nic nie robią. Jest Straż Miejska, jest policja. A na to słyszę argument. Ale pan prezydent wydał zezwolenie, a pan prezydent jest... No powiedzmy, ja sobie oszczędzę epitetów, ale tak małą wiedzę ma na ten temat, tak nie jest świadomy, że jego, że dla promocji miasta, czyli żeby się najechała tam powiedzmy 30 tysięcy fanów balangi, ćpania i pijaństwa, to on zrobi, on się zgodzi na wszystko, nawet dopłaci. A taki przedsiębiorca ma tę jedną imprezę, zarobi kilkanaście milionów na tej imprezie i to go ustawia.
1: Poczucia, że, bo tutaj akurat rozmawiamy po imprezie, która się odbyła na dziedzińcu, na terenie przed pałacem w Wilanowie w Warszawie.
12: Wiem, co to jest, byłem tam parę
1: właśnie
12: razy.
1: I nie mówię, że pan nie wie. I zastanawiam się, jak pan to odbiera. Czy to jest takie miejsce, gdzie tego typu imprezy nie powinny się odbywać tak po prostu, że, to, że tego typu zabytki nie,
12: to jest
1: nie są.
12: Ostatnie miejsce, gdzie impreza o takim charakterze mogłaby się odbywać. Tam mogłyby się odbywać imprezy muzyczne, muzyka barokowa. Na przykład. To byłoby bardzo, bardzo na miejscu. Natomiast, wie pan, Jurek Owsiak już dawno odkrył, wie pan, że ten jego, wie pan, wielka impreza rockowa odbywa się na lotniskach. Wie pan, gdzieś na końcu świata, w Ameryce, wie pan, te imprezy takie muzyczne, pasowe odbywają się na pustyni w Kalifornii. Wie pan, z daleka od miasta, wie pan, tam nikomu to nie przeszkadza. Potem, wie pan, jest taki bodajże open air, odbywa się na lotnisku Babie Doły w Gdyni. Pierwsze trzy imprezy odbyły się na Skwerze Kościuszki. To była pierwsza, ostatnia i nigdy więcej. Wie pan, po prostu to jest odsuwane. Potem taka muzyka...
1: Czyli rozumiem, że postulujemy przenoszenie tego typu imprez poza miasto po prostu, tak?
12: Daleko, daleko i tak dalej. Na przykład w Katowicach to jest takie lotnisko Aeroklubu Śląskiego Muchawiec. Ono jest tak, za autostradą, za torami, za lasami, za borami. Wie pan, tam prawie nikt nie mieszka. Wie pan, natomiast lokowanie tego w obiektach zabytkowych, tuż przy, wie pan, gęsto zalesionych, zamieszkałych osiedlach, no to jest, wie pan, to jest po prostu, niszczenie ludzi. Wie pan,
1: jasne,
12: to jest po prostu dla pieniędzy, ja już nie będę cytował, wie pan, co ludzie robią dla pieniędzy i tak dalej, ale ten pan dyrektor tego...
1: Pałacu w Wilanowie.
12: Powinien być pogoniony z roboty za głupotę. Bo wie pan, jakby się tam jakieś szkody stały, to się by z tego nie, jakby się jakieś szkody narobiły. Coś by się zniszczyło mechanicznie, to on by się z tego nie wytłumaczył. Zresztą w ogóle ciężko mu się wytłumaczyć.
1: Jasne. Panie Pawle, dzięki serdecznie za telefon.
12: Ja mówię ostro, ale wie pan, w tej sprawie nie ma co, wie pan, eufemizmów, ani wie pan, delikatnych, kulturalnych słów. Trzeba, wie pan, to po prostu, pani radna mówiła bardzo kompetentnie i bardzo dobrze. Ja jestem, wie pan, zwykłym mieszkańcem Płocka, tyle tylko, że mam tego jasny stosunek. A parę spraw, wie pan, zmierzyłem. Ja walczę, wie pan, mam od siebie strzelnicę. Wie pan, na osiedlu domu.
1: Dobrze, ale to jeśli chodzi o strzelnicę, to z pewnością jeszcze ten temat się będzie okazja, żeby ten temat się pojawił na antenie Radia Tok FM. Bardzo serdecznie dziękuję panu Pawłowi z Płocka. Spodziewałem się, że jeden z pierwszych telefonów będzie właśnie z Płocka. Jakoś tak mnie to tknęło. Ale jestem ciekaw kolejnej opinii, bo dodzwonił się do nas pan Krzysztof z Warszawy. Panie Krzysztofie.
13: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
13: Ja zupełnie się przyłączam do tego wszystkiego, co powiedział pan z Płocka i chciałbym dodać tylko jeszcze jedno, że mianowicie niestety, ale w Polsce dzieci wychowywane są w kulturze hałasu właśnie. Ja podam jeden przykład. W Warszawie, w dzielnicy Leśnej Wawer, konkretnie w osiedlu Radość, przy ulicy Bajkowej znajduje się szkoła, bardzo duża szkoła, przychodzi tutaj tłumy dzieci i od zeszłego roku na frontowej fasadzie tej szkoły wiszą głośniki, które wszystkie dzwonki emitują na zewnątrz, ale żeby to były dzwonki, to nie są dzwonki na lekcję czy na przerwę po lekcji. To jest jazgot, jakiś taki jazgot straszny, który słychać z odległości wielu set metrów od tej szkoły w lesie, powtarzam, to jest dzielnica leśna, czyli jest to katastrofa dla otaczającej przyrody i nie tylko dla przyrody, ale również dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Bo
1: to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział o tej kulturze hałasu, wychowywaniu w kulturze hałasu, bo część osób narzeka na no, to, co pan wspomniał, czyli na przykład głośna emisja dzwonków szkolnych. Część osób narzeka na, no też powiedzmy sobie szczerze, dzwony kościelne w niejednej miejscowości. Część narzeka na głośne imprezy. To, a może jest tak, jak trochę mówiła nasza gościni, pani radna, że my jesteśmy jakoś w Polsce jeszcze po prostu nieświadomi tego problemu, że hałas to jest coś, co realnie wpływa na nasze zdrowie.
13: No właśnie, chyba tego nie wiemy, jeżeli szkoła, o której powiedziałem, wychowuje dzieci w takiej subkulturze hałasu. Ja podam jeszcze jeden przykład. Przykład ludzi, którzy mają wpływ na kształt naszego prawa, na nasze życie publiczne. W tej samej okolicy mieszka posłanka na Sejm, aktualna posłanka. I jak poselstwo wraca swoim samochodem to najpierw długo słychać taki łomot, jak to czasami słychać, że ludzie sobie włączają jakąś taką muzykę łomoczącą i jadą z otwartymi oknami. To teraz jak się zrobiło ciepło, to nawet dzisiaj słyszałem, że poselstwo jechało i najpierw był ten łomot, później i długo narastał, aż wreszcie poselstwo się wyłoniło swoim samochodem i dopiero wtedy, gdy wyłączyło silnik na swojej posesji, tutaj właśnie w Radości, to dopiero wtedy ten łomot też ustał. Czyli, że to jest w ogóle zjawisko hałasu i hodowli hałasu i kultywowania hałasu, to jest coś, co powinno się wyrwać z korzeniami, no bo to są korzenie tego społeczeństwa, są w Sejmie przecież, prawda? My wybraliśmy no,
1: tu możemy przynajmniej jakoś przynajmniej głosowaniem zadecydować. Panie Krzysztofie, dziękuję za ten głos, bo sygnał dotyczący szkoły też bardzo ciekawy i może warty zbadania zajęcia się. Pan Adam z Bochni się dodzwonił. Panie Adamie.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór kochanym radiosłuchaczom. No więc tak, ja od niedawna mieszkam w Bochni, ale pochodzę ze Śląska, dokładnie z Mysłowic. Więc jeśli chodzi o Mysłowice, był słynny festiwal, który organizował między innymi, głównym inspiratorem tego przedsięwzięcia muzycznego był Artur Rojek.
1: Tak.
14: Więc festiwal został zorganizowany nie gdzieś tam w centrum, tylko w Parku Supla, czyli w dzielnicy Mysłowic. I było spokojnie, było fajnie, nikomu to nie przeszkadzało, bo najbliższe osiedla, nie wiem, w obrębie, nie wiem, pięciu, góra, no powiedzmy, 5-6 kilometrów i nie było żadnych właśnie tych hałasów, nie było tych właśnie, co pan z Polską mówił, że szyby by wylatywały i tak dalej. No więc można było.
1: Pytanie, czy nie przeszkadzało to mieszkańcom parku niekoniecznie dwunożnym?
14: No właśnie parku, panie redaktorze, tak się składa, że nie ma żadnych sonic, nie ma żadnych ponożnych i tak dalej. No może tam gdzieś się pojawią jakieś tam gołębie i tak dalej, ale...
1: Ale rozumiem, ale że po prostu właśnie, nie jest to rezerwat przyrody, tak? Tak jak w dyskutowanym przypadku dzisiaj.
14: Ale jeśli chodzi właśnie o naszych czworonożnych przyjaciół. Było sonisko w Mysłowicach i ono zostało zlikwidowane. Dlaczego? Dlatego, że czworonożni przyjaciele przeszkadzały, najbliższe osiedle było, powiedzmy, nie wiem, kilometr, półtora przeszkadzało i w tym momencie to sonisko zostało zlikwidowane. Ze względu na to, że właśnie mieszkańcy mieli ale, że oni chcą zasypiać, a tutaj w momencie wije piesek jeden, drugi i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest taka sytuacja. Jeśli chodzi o Wilanów, szanujmy to, co wytworzyli nasi przodkowie. Więc ja jestem nauczycielem muzyki, jestem muzykiem, brałem udział w różnych imprezach właśnie plenerowych, decybele, owszem, no ale wiemy dobrze, że no musi być nagłośnienie. Zimplena plenerowa, wiadomo, że musi być nagłośnienie. Musi być co najmniej te 10 kilo, jak my to mówimy, na stronę. Więc nie, absolutnie, panie redaktorze, nie akceptuję tego, żeby 10 kilo na jedną stronę było na Wilanowie, czy pod Wawelem na przykład. No, No ludzie, no opanujmy się, no są odpowiednie miejsca. Tak jak pan z Polska wspomniał, Muchowiec, to jest Muchowiec dokładnie. Rzeczywiście odbywają się tam, były lotnisko, imprezy i najbliżej do centrum jest ile? 6, właśnie tak mniej więcej kilometrów. Więc w tym momencie do najbliższego osiedla docierają takie małe...
1: Już nikłe dźwięki. Jasne.
14: No, I teraz dalej, jeśli chodzi o tego OFA, zostało to przeniesione na Dolinę Czechstawów właśnie w Katowicach, niedaleko Muchowca, ale to Dolina Czechstawów. No i jest pokój, ludzie przyjeżdżają, tak jak tutaj było mówione, że z Wilanowa, że z całej Europy, no przyjeżdżają na tego OFA z całej Europy. Rzeczywiście jest to reklama, no bo tam rozgłośnie media, MTV, nieważne.
1: W każdym razie nagłaśniają wydarzenie, tak?
14: Nagłaśniają wydarzenie, i ale nie ma jakichś tam, powiedzmy, sesji, nie ma nieporozumień i tak dalej, więc jeśli jakakolwiek impreza się ma odbyć tego typu, czy muzyka alternatywa, czy jakieś tam jeszcze inne, co rzeczywiście trzeba z ogledu tych decybeli, no to zróbmy to naprawdę w miejscu, które nie przeszkadza mieszkańcom i naszym czworonożnym przyjaciołom.
1: Jasne. Panie Adamie, dziękuję bardzo za głos. Ja się do tego apelu poniekąd przyłączam, tylko z panią Jolantą z Warszawy, która również się do nas dodzwoniła, bym się chciał tak pozastanawiać, gdzie właściwie jest takie miejsce w Warszawie, gdzie można by zorganizować tego typu wydarzenie, o którym rozmawiamy, czy inne takie głośne wydarzenia, żeby nie przeszkadzały nikomu. To zostaje tylko Stadion Narodowy? Przychodzi pani do głowy jeszcze jakaś inna lokalizacja?
15: Prawdę powiedziawszy, nie przychodzi, ale chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo nikt o tym nie mówi.
1: Śmiało.
15: Mówimy o tym, że hałas szkodzi nam, że szkodzi naszym czworonożnym przyjaciołom, czyli psom i kotom. To bierzemy pod uwagę, ale to, że jest maj, jest sezon lęgowy, a my chcemy iść do ogrodu zabytkowego, do pięknego parku i posłuchać jakieś wilgi, piecuszka, zięby, a chcemy, żeby były ptaki, nie opuszczały miasta, prawda?
1: Tak.
15: A gotujemy im takie piekło, że ja nie sądzę, żeby po takiej imprezie ptaki się po prostu nie zabrały i nie opuściły tego terenu. Nie zostawiły tych swoich jaj w gniazdach. Więc po prostu miejmy zawsze to na uwadze. Bo jeżeli gdzieś na łonie przyrody ma się odbywać jakaś hałaśliwa impreza, no to niech to będzie sierpień, powiedzmy wtedy, kiedy już jest wrzesień, prawda? Kiedy nie ma już lęków generalnie, ale nie w maju. W maju powinni wszyscy chodzić i słuchać ptaków, a nie, tak powiem...
1: No to, co kto chce robić w maju, to jest pewnie osobista historia, ale rzeczywiście o tym ten wątek dotyczący chociażby 60 gatunków ptaków, które żyją w pobliżu miejsca, gdzie odbyła się impreza w Wilanowie. No mówimy tutaj... Tak, mówimy tutaj o rezerwacie przyrody Morysin, no to rzeczywiście się pojawia i tutaj, jak rozumiem...
15: Ale nie tylko rezerwaty, bo w każdym parku chcemy, żeby...
1: Oczywiście, tak.
15: Cieszą nasze oczy, po to idziemy do parku, żeby oczy, że tak powiem, nakarmić zielenią, śpiewem ptaków, prawda?
1: Tak.
15: A robimy im takie piekło, robimy wszystko, żeby... tego nie było.
1: Jak rozumiem,
15: więc
1: zgłoszenie...
15: Tylko na tą sezonowość chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli na łonie natury gdzieś, no to nie w okresie lęgowym.
1: To jest bardzo ciekawy postulat, bo wiele się mówi o tym, żeby jeść sezonowo. Może warto też imprezować sezonowo. To wcale nie takie głupie.
15: No właśnie.
1: Bardzo mi się idea podoba. Bardzo dziękuję. Pani Jolanta z Warszawy była z nami. I mamy jeszcze chwilę czasu przed informacjami, więc może pan Dariusz również z Warszawy. Dzisiaj temat warszawski ewidentnie, choć zachęcam wszystkich naszych słuchaczy z innych miast też do tego, żeby do nas dzwonić i podyskutować. Panie Dariuszu, halo, słyszymy się?
16: Tak, dobry wieczór. Mam dobry tylko wieczór. Takie pytanie, bo słucham, to rozumiem się odbyło przed samym, na tym dziedzińcu, tak? Czyli tak, trzeba było wejść przez tą bramę, tak? Dobrze mówię, tak?
1: Dokładnie.
16: I na
1: tak.
16: tym dziedzińcu, bo tam byłem lata temu. Proszę pana, tak może takim humorem czeskim to powiem tak, trzeba losowi dziękować, że w wyniku tych decybeli, powiedzmy, nie zawalił się ten pałac, albo jakaś część, bo też, że tak powiem, nie wiem, czy bywały takie przypadki, ale ze względu na to, że to jest bardzo stary pałac, tak, no to też jakieś tam ryzyko. Natomiast tak powiem panu tak, jestem, a jeszcze coś chciałem powiedzieć. Dzisiaj właśnie był wywiad z panem Skrzyńskim, to jest szef tego, gdzieś tam koło Warszawy jest ten ośrodek naprawienia słuchu, w Radio Dla Ciebie z Gugałą był wywiad i teraz jest 2-3-dniowa konferencja i ciekawą rzecz powiedział ten profesor Skrzyński, że bardzo dużo ludzi młodych jest klientami tej kliniki, gdzie się naprawia i poprawia słuch osób, które słuchają tej muzyki. Natomiast powiem panu tak, no oburzony jestem, zaskoczony jestem, że w ogóle ten dyrektor tego pałacu się zgodził. Ja rozumiem, że pieniądze są ważne. Natomiast tu pytał pan...
1: Dyrektor tak to tłumaczy, że to będą pieniądze, które posłużą do raz, że prowadzenia działalności edukacyjnej, społecznej, tak. też do jakiejś renowacji części zabytków. No nie padły konkrety, ale ja rozumiem, że może decyzja kontrowersyjna, ale domyślam się, że intencje dyrektora pewnie nie były złe.
16: Tak, to znaczy powiem panu tak, dobrze, że pan zwrócił uwagę na wątek, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i rzeczywiście dzisiaj tam gdzieś usłyszałem, że chyba w Radio Dla Ciebie, że się, no, tłumaczył się dyrektor, że po prostu wpływy z tego będą. Ciekawy jestem tak, tylko jednego, czy te wpływy przewyższyły, to sprzątanie, porządki i tak dalej, no bo tak jestem ciekawy, natomiast no widzi pan,
1: zakładam, że tutaj koszty ponosi organizator imprezy, bo on tutaj jest jakby zobowiązany do tego też, żeby przywrócić, prawda, trawnik do stanu poprzedniego, zieleń, bruk, no tak ja to rozumiem, mam nadzieję, że nie jestem w błędzie.
16: Tak, a gdybyście się państwo tam swoim sposobem dowiedzieli, ile pieniędzy, że tak powiem, ten zamek, znaczy pałac, przepraszam, zyskał, tak? Mm-hmm. Natomiast powiem panu, no miejsce, no gdyby to jeszcze było przed, ale rzeczywiście, no ja tam byłem lata temu, no powiem panu, że ja bym na to nie wpadł, ale to z drugiej strony pokazuje, w jakim stanie jest nasza ta, jak to się nazywa, działalność ta kulturalna. Natomiast tu pan wspomniał przed chwilą, znaczy jakiś czas temu, odnośnie Stadionu Narodowego, tych koncertów, to mam, powiem panu, znajomych tam przy Międzynarodowej dalej mieszkają, no to powiedzieli, że też mają kłopot, wie pan, te mecze, koncerty, rozumie pan, o co chodzi, też
1: no
16: lokalizacja,
1: pewnie.
16: Jakby, ja wiem, że ten stadion, bo tu mówimy o pałacu, a teraz o stadionie, wiadomo, że ten stadion, wie pan, powstał w takim miejscu, jakim powstał i ja współczuję, powiem panu, ludziom, ale tam, proszę pana, jest Park Skaryszewski. No, wiem, że jak są koncerty, to co najmniej 100 dzików, proszę pana, ucieka na ten czas po prostu w głąb Parku Skaryszewskiego i później, dopiero 2 dni później wraca w to samo miejsce.
1: Mm-hmm. No ja to doskonale rozumiem i znam, bo mieszkam na Pradze Północ, więc jak mam otwarte okna, to słyszę, co się dzieje na Stadionie Narodowym. Ja współczuję osobom, które jak zamkną okna, to i tak słyszą to, co się dzieje na przykład przed Pałacem w Wilanowie.
16: Mówię, dobrze, że państwo się zajmujecie różnymi tymi sprawami, tymi społecznymi, tak? Natomiast powiem panu, że też się zastanawiam, z czego to wynika, że w ogóle te koncerty są aż tak bardzo głośne. Niedawno byliśmy w jakimś klubie w Warszawie, tak? I też powiem panu, tak było głośno, że ja powiem panu, później w nocy nie mogłem zasnąć i tak się zastanawiałam, wie pan, po co na przykład w takich klubach, tak, jest tak bardzo głośna muzyka. I mam odpowiedź na to.
1: Bo ludzie gorzej słyszą.
16: Nie.
1: A co?
16: Nie, proszę pana, już panu mówię. Jeżeli w klubie jest bardzo głośna muzyka, to wiem, trochę to tak otumania, a jak jeszcze człowiek się napije alkoholu, no to rozumie pan, o co chodzi, no to po prostu traci trochę taką rzeczywistość. No tylko mam takie wytłumaczenie, tak?
1: A, rozumiem. No jest to jakaś interpretacja. No dobrze.
16: A tym bardziej powiem panu, że zwróciłem uwagę, no tam, gdzie byliśmy, tak? Wie pan, tam kulturalnie, tak? No usłyszałem, że no wie pan, no jest pan w klubie, albo bo to karaoke też było, przepraszam, tak? A w międzyczasie też muzyka puszczona. No ale powiem panu, nieduża przestrzeń, no tak po prostu, no już nie wspomnę o klimatyzacji, ale tak, tak wie pan, tak bardzo głośna muzyka, zresztą profesor Skrzyński właśnie dzisiaj u Gugały mówił w Radiu dla Ciebie o 12, że właśnie mówił, że bardzo dużo właśnie i bardzo młodych, którzy wie pan słuchają tych na słuchawkach, dobrze mówię, tej głośnej muzyki, są już klientami tej kliniki.
1: No tak, słuchawki to jest niewątpliwie osobny problem, a jeszcze tak nawiązując do tego punktu tak. wyjścia naszej rozmowy, to jeśli nie pałac w Wilanowie, czy właściwie dziedziniec przed pałacem, jeśli Stadion Narodowy też jest dyskusyjny, to w Warszawie właściwie gdzie? A może nie gdzie, pani, tylko czy może ciszej?
16: Proszę pana, ja mam takie miejsce, gdzie można by spokojnie robić te koncerty.
1: To się niech pan podzieli, bo to może być wartościowa wiedza.
16: Już panu mówię. Proszę pana, troszeczkę takim żartem powiem, ale ratusz pana prezydenta, ale to tak wie pan takim oczywiście dużym żartem, ale mam do pana pytanie, czy ratusz w ogóle, o to jest ciekawe, czy ratusz wyrażał zgodę na taki koncert, czy to była po prostu poza ratuszem, rozumie pan, decyzja, jak to się nazywa, władz, nie wiem, czy gminy tej, bo to jest gmina, przepraszam, Wilanów, tak? I dyrektora tego pałacu. To jest ciekawe.
1: Jak rozumiem, tutaj na pewno była zgoda dyrektora placówki. Czy tutaj zgoda ratusza? Nie chcę w błąd prowadzić, przyznam szczerze.
16: Aha, to prosiłbym się, że tak powiem, może nie dzisiaj, ale dowiedzieć się...
1: Na pewno decyzję musiał podejmować konserwator, który tutaj też ma kompetencje do tego, żeby opiniować tego typu wydarzenia.
16: A konserwator się zgodził, przepraszam?
1: Konserwator nie wyraził... jakby to ująć. Konserwator, jak rozumiem, nie wyraził takiej... stwierdził, że nie ma przeciwwskazań chyba. Tak ja bym to zrozumiał.
16: To znaczy, że się zgodził. A teraz wielkie larum...
1: No tak, tylko że tam organizator imprezy przedstawił konkretny sposób, jak to powinno wyglądać, więc tutaj organizator też jest, jak rozumiem, jakoś w prawie, że to ustalał. Ale do tego wrócimy po przerwie. Dziękuję panu Dariuszowi za telefon. Ostatni głos przed przerwą na informacje, które przedstawi Sylwia Chreczańska.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Reklama.
18: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Wykluczenie z partii i z klubu to pokłosie wykonania poza kolejnością szpitalnego zabiegu u krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, a statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, odpłynął z Teneryfy. Straż pożarna kończy działania związane z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Senator Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjęły władze partii na wniosek Donalda Tuska. A chodzi o opisaną przez Wirtualną Polskę głośną sprawę dotyczącą przeprowadzenia poza kolejką zabiegu u krewnego senatora Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O szczegółach tej sprawy Wawrzyniec Zakrzewski.
22: Zabieg syna Tomasza Lenza odbył się poza standardową procedurą, bez formalnej zgody dokumentacji medycznej, a także jak wspomnieliśmy bez kolejki. Mało tego, jak pisała Wirtualna Polska, przeprowadzili go lekarze, którzy w tym czasie powinni być na oddziałach i tym samym przebywający tam pacjenci pozostali bez opieki medycznej. A po kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, szpital w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą obecnie zajmuje się także prokuratura, a sam senator Lenz twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień, a cała afera została zmyślona. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
21: Statek wycieczkowy, na którym wykryto ognisko hantawirusa, wypłynął z hiszpańskiej Teneryfy po tym, jak wieczorem na ląd zeszło ostatnich 28 ewakuowanych pasażerów, podała AFP. Na holenderskim wycieczkowcu z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. Pasażerowie, którzy zostali z niego ewakuowani, trafiają na kwarantanny, przechodzą testy i pojawiają się kolejne potwierdzone przypadki wirusa. Jednak szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy o początku nowej globalnej pandemii.
0: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
21: Hantawirusy przenoszone są przez gryzonie. Statek Hondius, który wypłynął wieczorem z kanaryjskiego portu Granadillo z 26-osobową załogą, ma dotrzeć do Rotterdamu w około 5 dni i tam ma zostać poddany dezynfekcji. Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję. To, jak poinformowała ministra spraw zagranicznych Anita Anand, za uprowadzanie i indoktrynację ukraińskich dzieci. Sankcje nałożono na 23 osoby i 5 instytucji mające związek z tym procederem. O dodaniu na listę sankcyjną 16 osób i 7 podmiotów związanych z uprowadzaniem ukraińskich dzieci do Rosji poinformowała też dziś Unia Europejska. Jest to odpowiedź na deportację małych Ukraińców, ich przymusową asymilację i adopcję. Dziś w Brukseli odbyło się spotkanie Międzynarodowej Koalicji na Rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci, podczas którego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał świat do większego zaangażowania w działania na rzecz powrotu ukraińskich dzieci do domów. Dotychczas Rosja zwróciła Ukrainie 2100 dzieci, ale jak zaznaczyło kanadyjskie MSZ, tysiące pozostają w Rosji i na okupowanych przez nią ukraińskich terytoriach. Tymczasem, jak informuje ukraińska prokuratura, były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien. Według mediów z Jermakiem prowadzone są czynności śledcze, w które zaangażowane jest Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Andrii Jermak był do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier, Peter Modior, złoży wizytę w Polsce. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie, Anita Orban. Po wizycie w Warszawie Modior uda się do Wiednia i Brukseli. W stolicy Belgii będzie rozmawiał o odblokowaniu miliardów euro dla swojego kraju, które Unia wstrzymała w związku z działaniami Orbana wymierzonymi w praworządność.
4: Wzmocnimy system kontroli i równowagi, przywrócimy niezależność instytucji, prawdziwych instytucji i ograniczymy liczbę kadencji premiera.
21: Mówił Modior. Węgierski premier powiedział, że wizyta w Warszawie ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Po 7 dniach akcji Straż Pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie w ubiegły wtorek wybuchł pożar. Lasy Państwowe rozpoczęły natomiast wstępne szacowanie strat. Jak poinformowała Straż Pożarna, na wypadek nieodkrytych wcześniej zarzewi ognia na miejscu pozostanie kilka zastępów Straży Pożarnej, które będą patrolować teren przez całą noc. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. Dzisiaj na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny. Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił podczas uroczystości minister energii Miłosz Motyka.
5: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
21: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
23: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
21: Elektrownia ma być gotowa za 3 lata. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00, a teraz jeszcze pogoda. Noc dosyć ciepła i według prognoz bez przymrozków na termometrach od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum do 13 na południowym wschodzie. W wielu miejscach w najbliższych godzinach możliwy deszcz, intensywne opady prognozowane są zwłaszcza na południu kraju. W pierwszej połowie nocy mogą także wystąpić burze. Nad ranem wysoko w górach opady deszczu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21:00, to jest mikrofon TOK FM, Tomasz Węskę. Z tej strony program wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Adam Brzeziński, a dziś dyskutujemy o właśnie też fali komentarzy, dyskusji też, która wezbrała po imprezie, która odbyła się w weekend na placu przed Pałacem w Wilanowie w Warszawie. Imprezie z muzyką elektroniczną, techno-klubową, jak to różne osoby określają. Ja nie wnikam w ten gatunek, bo nie o gatunek muzyki tu chodzi, bardziej o wydarzenie i o to, czy po pierwsze powinno się odbyć w takim miejscu, po drugie, czy my w ogóle właściwie w Polsce dbamy o to, żeby takie imprezy nie, po pierwsze, nie szkodziły mieszkańcom, po drugie, nie szkodziły okolicznej przyrodzie. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Czekamy na Państwa głosy, telefony. Można do nas też napisać na adres mikrofon@tok.fm albo na Facebooku coś napisać, też się da. Pan Andrzej z Dolnego Śląska dodzwonił się do nas. Halo, panie Andrzeju.
6: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: No więc ja powiem tak, na Dolnym Śląsku od Wrocławia 50 kilometrów jest takie miasteczko i gmina Żmigród. No i tam zaczyna się park krajobrazowy Natura 2000. Koło tego Żmigrodu, tam jest 2 kilometry wybudowane jakieś, nie wiem, niedawno.
1: Obszar chroniony Natura 2000, tak?
6: Tak, no. I tam są lasy w ogóle i zaczynają się stawy hodowlane karpia, radziąc, tam Ruda Żmigrodzka, to w ogóle taki jest kompleks, może jak ktoś tam jeździ, to może wie. I tam koło tego Żmigrodu 2 kilometry, tak, przed tym, tuż przy drodze, gmina albo ktoś wybudował strzelnicę. I ta strzelnica jest ogrodzona tylko siatką, nie, właściwie widać ją z drogi, bo tam są. I tam przyjeżdża wojsko, strzela, policja i inne osoby. Tam jest, jak jest rzadkie powietrze, takie jak po deszczu czy coś, te strzały to niosą się, ja wiem, z 10-15 kilometrów przez las. No tam jest, na tych stawach to jest w ogóle, jak gdyby na wieczór, to tam się zlatują też wszystkie ptaki, no kaczki, gęsi, no i w ogóle tam jest dużo, dużo ptactwa. No i ten, no ten hałas, no to jest taki typowy strzał, nie? Strzelanie, no jak na strzelnicy. Tam zresztą też okoliczni tam mieszkańcy z wiosek coś tam niby interweniowali gdzieś tam, ale to mówili, że to pomyła hałasy i tak dalej. No więc nie wiem, no i to nie wiem.
1: Rozumiem, że sygnalizuje pan, że imprezy to nie jedyny problem z hałasem.
6: No nie, no to jest strzelnica, normalna strzelnica.
1: Tak, tak, tak.
6: Przyjeżdża wojsko autobusem, przyjeżdża policja, ustawiają kredkę i strzelają, no strzał za strzałem. No jeżeli ten strzał się niesie, no płoszy tę zwierzynę, bo tam jest dużo zwierzyny. Od tego Żmigrodu zaczynają się te lasy, to ciągną się przez 20 kilometrów, posuwów, pomilić. No, no,
1: ale to jest, wie pan, to jeśli chodzi o strzelnicę, to już jednemu ze słuchaczy, który dzwonił do nas wcześniej, powiedziałem, że chętnie pogadamy na ten temat osobno i pewnie jest to też temat na mikrofon Tok FM, ale trzymałbym się tematu i interesuje mnie pana...
6: Tylko, że ktoś to wydał na to pozwolenie, czy na pewno gmina, powiat albo ktoś.
1: Jasne.
6: No. Mi się wydaje, że nie powinna być to jest dosłownie kilka kilometrów zaczynają się lasy, dolina Baryczy.
1: Rozumiem. Czyli rozmawiamy, rozumiem, tutaj chodzi o pana taką obserwację, że nie powinno być wydawanych pozwoleń na głośną taką działalność, już nieważne jaką, w pobliżu po prostu obszarów chronionych, gdzie powinna kwitnąć przyroda.
6: Tak, bo jeżeli pan pojedzie z drugiej strony lasu, gdzie tej strzelnicy, no to te strzały przeszywają las na wylot. No.
1: Jasne.
6: Ptactwo czy te inne zwierzęta na pewno są jakoś straszone, nie?
1: To też jest ważny sygnał. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon, dziękuję za ten sygnał. Rozmawiamy jednak dzisiaj, to będę się tego tematu trzymał, o po pierwsze głośnych imprezach w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim o tym, czy tego typu imprezy, jak ta, która odbyła się na dziedzińcu pałacu w Wilanowie, powinny po pierwsze odbywać się w takich miejscach, po drugie, czy możemy, albo właściwie jak możemy zrobić coś, żeby tego typu imprezy nie szkodziły okolicznej przyrodzie i okolicznym mieszkańcom. Pan Jerzy z Warszawy się do nas dodzwonił. Zastanawiam się, gdzie pan Jerzy mieszka w Warszawie.
7: Mieszkam, dzień dobry wieczór wszystkim.
1: Dzień dobry wieczór.
7: Mieszkam nad Jeziorkiem Czerniakowskim, a akurat w sobotę byłem w Wilanowie.
1: O.
7: Hałas z imprezy był słyszalny przy Alei Rzeczpospolitej. No jest to kawałek. Nie to, że był ledwo słyszalny, był wyraźnie słyszalny. Zadał pan pytanie, czy można walczyć z takimi zjawiskami. Tak, można. Mimo, że w Polsce nie ma przepisów, tak jak powiedziała pani radna, nie ma przepisów, które pozwalają na ograniczenie poziomu dźwięku na imprezach, to można to robić. Instalowałem system monitorowania hałasu od wielu lat na bulwarach wiślanych.
3: O, to ciekawe.
7: Bo zarządca terenu, czyli zarząd zieleni miasta stołecznego Warszawy, w umowach z najemcami zawarł klauzulę, która ogranicza poziom dźwięku na parkiecie lokalu. Mhm. Żeby to sprawdzać, jest ustawiony w kilku lokalach, jest ustawiony monitoring poziomu dźwięku i co minutę wartości pomiaru są przesyłane na stronę miasta i tam mogą być oglądane, sprawdzane przez mieszkańców. Mhm. Jeśli poziom dźwięku zostanie przekroczony w stosunku do tego, co zostało zawarte w umowie, jest nakładana kara, dotkliwa kara.
3: I rozumiem, że postulowałby pan takie rozwiązanie również przy okazji rozmaitych i jednorazowych imprez, tak? Tak jak ta, która się odbyła na przykład w Wilanowie, to Tirko Loko.
7: Czy jednorazowych, czy stałych imprez, na przykład w lokalach. Bo to jest kwestia wprowadzenia takich przepisów, jak są na zachodzie, o których mówiła pani, pani radna.
3: Czyli tak jak pani radna, pan też uważa, że z pewną przyszłością są te radary akustyczne, tak? Te czujniki, które mierzą po prostu natężenie hałasu w różnych miejscach.
7: To jest dość specyficzne urządzenie. Jest już opracowany w Polsce taki radar akustyczny. Ale to nie w tym przypadku. Wystarczy ustawić w jednym punkcie określonym i reprezentatywnym dla całej imprezy i rejestrować ten poziom dźwięku. Pan dyrektor pałacu opublikował takie oświadczenie, gdzie podaje wyniki pomiaru w różnych miejscach pałacu i poza pałacem. Te poziomy tam podane są bardzo niskie w stosunku do tego, co rzeczywiście tam było.
3: A skąd wiemy, ile rzeczywiście było? No bo chyba tutaj właśnie pojawia się ten problem, że nikt tego w czasie rzeczywistym miarodajnie nie mierzył, a w każdym razie nikt poza organizatorem imprezy, no bo...
7: O właśnie, dobrze pan dodał, nikt poza organizatorem imprezy. Ja byłem tam w sobotę przed imprezą i zaczepiłem organizatora i patrol policji, który szedł sprawdzać warunki, jakie tam są, to powiedział, że oni mają mierniki i że są zatrudnione firmy, które będą mierzyły. Tylko pytanie, w jakich miejscach to się odbywało? Jak powiedziałem, hałas był słyszalny przy Alei Rzeczpospolitej. Mhm. Pomiary wykonane, czy tam przywołane przez pana dyrektora zupełnie są nieadekwatne, żeby te poziomy, żeby dawały efekty w takiej odległości.
3: No, rozumiem, że pan jako, jak słyszę, jak rozumiem, jako fachowiec jest w stanie to ocenić, no to, że tak powiem, własnym uchem.
7: Przepraszam, uchem to można stwierdzić, czy ktoś żyje, czy nie żyje. Natomiast wykonałem pomiary.
3: A, okej. I z pana pomiarów co wynikało?
7: No, wynikało na przykład przy scenie w pewnych momentach 137 decybeli. To jest więcej niż startujący myśliwiec.
3: I taki sprzęt ma jakiś margines błędu, czy tutaj jakby o błędzie trudno
7: tak,
3: mówić?
7: Było to robione, nie, oczywiście, że wykonywałem to miernikiem klasy pierwszej ze świadectwem wzorcowania, czyli spełniające wszystkie wymagania. Nie wiem, jakimi miernikami było wykonywane te pomiary, które przywołuje pan dyrektor.
3: Bardzo ciekawy wątek pan poruszył i niezwykle to ciekawe, że pan się do nas dodzwonił z tymi informacjami, bo to też jest, to też wiele wnosi do tej dyskusji. A jakby pan, to rozumiem, że to postulowane przez pana rozwiązanie to jest to, o którym rozmawialiśmy. Czyli nawet jeśli robimy imprezę w takim miejscu, to ją po prostu opomiarowujemy, tak? I wtedy wiemy, czy należy interweniować, czy nie, w czasie rzeczywistym po prostu.
7: Dokładnie tak trzeba to zrobić.
3: A co pan myśli o samym wydarzeniu w tym miejscu?
7: No, przepraszam, nie wyrażam się publicznie.
3: Rozumiem.
7: Nie, proszę pana, to jest bez sensu. Ta firma, która to organizowała, jest znana z tego, że robi to w takich kontrowersyjnych, zabytkowych miejscach, na przykład pod piramidami, na przykład w jakimś zamku w Austrii, gdzie Egipcjanie podali do sądu sprawę za niedotrzymanie warunków. W Austrii został impreza przerwana bardzo szybko i kolejne zostały odwołane.
3: No bo ja mam wrażenie, bo wydaje mi się, że tutaj dotykamy też pewnego elementu tej sprawy, czy pewnego aspektu, że część osób w ogóle bardzo drażni to, że na terenie

0: no, no, przepraszam, to nie byli VIP-owie. Wejście na scenę kosztowało 1400 zł, także to nie wiem, jaki procent z tego dostanie pałac, no ale to tak wygląda właśnie.
1: Jasne.
0: A piękne były polskiego organizatora, piękne były zapewnienia na stronie Circo Loco. Są potem powtórzone przez dyrekcję pałacu. Już chyba zniknęły te zapisy.
1: To pewnie to będzie świetnie, w wolnej chwili zaraz sprawdzimy. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za telefon. Chwilkę już porozmawialiśmy, a tu pani Ewa również z Warszawy czeka, więc chciałbym, żeby miała szansę się wypowiedzieć i jeszcze kilka innych osób. Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon i za interesujące wyniki pomiarów. Pani Ewo, oddaję pani głos.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Słuchałam też z dużym zainteresowaniem mojego poprzednika, przedmówcę, bo ciekawe rzeczy mówił rzeczywiście i fajnie by było, gdyby weszło takie prawo ograniczające ilość decybeli, rzeczywiście. A co do koncertów w zabytkowych miejscach typu Wilanów, to bym nie robiła takich imprez. To jestem przeciwna, rzeczywiście.
1: Ale bo jest
2: to
1: pani przeciwna ze względu
2: przeciwna
1: na...
2: Przeciwna hałas. Mhm. Znaczy na hałas jak hałas wokół, tak? Tu pan mówił, że bardzo daleko było słychać w całą tą imprezę, ale chodzi też o, no wiadomo, fale, tak? Dźwiękowe, które które są, no powodują drgania, tak? Ze względu na zabytek. Tego bym nie robiła. Druga rzecz, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Warszawie, w dużych miastach, to tak naprawdę nie ma miejsc, gdzie nie będzie przeszkadzać. Większość przedmówców, nie mówię o tym panu, co mówił o tych pomiarach hałasu, bo naprawdę super merytorycznie mówił i się z nim w 100% tak zgadzam. Ale jeżeli chodzi o miasta, tam pan z Płocka pisał, że mówił, że pan Jurek Owsiak robił gdzieś poza miastem w lotniskach. To jest bzdura, bo Jurek Owsiak robi w centrum Warszawy koncerty.
1: No, ja rozumiem,
2: tylko, że one się kończą do 21, tak?
1: A, to jest osobny aspekt, tak, ale ja rozumiem, tak, że panu z Płocka chyba chodziło o Poland Rock Festival.
2: Może rzeczywiście, ale ale to jest zupełnie nie w Warszawie, tak?
1: Tak. No ja domyślam się, że część ludzi, którzy przysłuchują się tej dyskusji, może trochę nie do końca rozumieć problem, bo pewnie część osób myśli sobie, no dobra, przy czerwcowych wiankach nad Wisłą hałas też się niesie,
2: no
1: tak?
2: Właśnie,
1: przy koncertach na stadionie też się niesie.
2: Tak? Wie pan co bardziej, no ja myślę, żeby zwrócić uwagę na jednak na głośność muzyki i rodzaj, dostosować ten rodzaj do danego miejsca, tak?
1: No i myślę, że tutaj chodzi właśnie o ten rezerwat przyrody Morysin, który jest w pobliżu za zamkiem, za pałacem w Wilanowie.
2: Jednak rzeczywiście, jeżeli nie można psów wyprowadzać, nie można hałasować, no to taka impreza to jest takie trochę, no, nie w porządku do całości, tak? Mm-hmm. A jeżeli chodzi o inne miejsca, no na Bemowie na przykład, tak? Były bardzo często, no głównie były, dopóki nie powstał Stadion Narodowy, koncerty.
1: No część nadal się odbywają.
2: Wiadomo. Tak, znaczy nawet teraz nie wiem, bo już tam nie mieszkamy, a mieszkaliśmy na Bemowie. Więc jakby było to cały czas gdzieś słychać, ale czy aż tak, przecież tam są blisko osiedla, przy samym Bemowie, przy samym lotnisku są szyby ludziom nie leciały wysokie, że tak się wyrażę. No, tak?
1: To się domyślam, że pewnie w zależności od tego, gdzie kto mieszka, to zdania są podzielone, ale dzięki i za ten komentarz. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Grzegorz z Twardorzeczki dodzwonił się do nas. Nie chcę zabrzmieć jak straszny ignorant, ale gdzie jest Twardorzeczka? Halo, halo? Och, coś nam się chyba rozłączyło. Dobrze, to w takim razie pani Anna, również z Płocka. Od Płocka zaczęliśmy. Nie wiem, czy na Płocku skończymy, bo jeszcze zachęcam do tego, żeby do nas zadzwonić. Mamy troszkę czasu. 22 44 44 044. Zapraszam do tego, żeby dzwonić do Radia Tok FM. A pani Anna z Płocka jest z nami i jej teraz oddaję głos.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór.
3: Panie redaktorze, powiedział pan, że to jest sprawa warszawska. Nie.
1: Nie, bynajmniej.
3: Że mamy dzisiaj.
1: Sprawa wilanowska jest naszym punktem wyjścia, ale zachęcam do tego, żeby zgłaszać, jak to wygląda w Polsce.
3: Dla mnie ten koncert.

0: w Wilanowie, to jest sprawa ogólnopolska. Dla mnie jako dla Polki i jako dla podatniczki. I gdyby to ode mnie zależało, gdybym miała siłę sprawczą najwyższych władz, to przede wszystkim pan dyrektor Muzeum w Wilanowie i pan konserwator zabytków byliby już dzisiaj na bruku. Nie wiem, czy na zabytkowym, czy na zwykłym, ale pożegnaliby się już ze swoimi funkcjami i natychmiast skierowałabym sprawę do prokuratury. Bo to, że mi to pachnie na odległość korupcją, to na razie to jest tylko moje subiektywne wewnętrzne przekonanie, ale jest wiele innych spraw.
1: No, to pewno... dość poważne oskarżenie, ale domyślam się, że jeśli chodzi
0: o... Nie, panie doktorze, to jest tylko moje subiektywne przekonanie, ja jego nie oskarżam, ale dobrze by było, gdyby ktoś się temu przyjrzał, ale nawet z punktu widzenia ustawy o ochronie zabytków, o ochronie środowiska, na pewno prokurator miałby duże pole do popisu, a poza tym ja sądzę, że ten straszliwy hałas należy potraktować jako zagrożenie dla zdrowia ludzi, którzy mieszkają wokół. To też jest przestępstwo. I teraz co z tym zrobić, panie redaktorze? Ja już miałam tę koncepcję, kiedy w latach 90. jeden z dyrektorów próbował wynająć, zgodzić się na wynajęcie Wilanowa Pałacu na wesele pewnego przedstawiciela niezwykle bogatej rodziny. Ale wtedy minister kultury zadziałał natychmiast i to wesele tam się nie odbyło. I wtedy pomyślałam sobie, co należy zrobić. Otóż, panie redaktorze, mówię to na zupełnie poważnie, należy zwrócić Wilan Branickim.
1: Adam Branicki. Tego Adam wątku Branicki, się nie spodziewałem dzisiaj. Ciekawy.
0: Tak. Adam Branicki był ostatnim właścicielem Wilanowa. On miał 3 córki. W latach 90. jedna rodzina na czele z panią Branicką, Wolską, Anną próbowała to odzyskać. No nie udało się, ale zostali w piersi.
1: A jaką mamy gwarancję, że Branicy by takich imprez nie urządzali?
0: Panie redaktorze, ja uważam, że nie mamy żadnej gwarancji, ale bardziej mamy gwarancję, że Branicki nie pozwoli na pandemię chamstwa w swojej rezydencji, niż pan dyrektor, który ma jakiś dziwny stan umysłu. Ja bym bardzo chciała poznać sylwetkę tego pana, jego dorobek zawodowy, podobnie jak i pana konserwatora zabytków, bo to jest, mnie się to po prostu w głowie nie mieści, panie redaktorze. W Wilanowie to możemy wystawiać opery barokowe, możemy nawet zaprosić filharmoników berlińskich, ale nie, już pomijając hałas, jeżeli tam była pirotechnika, to trzeba być no po prostu człowiekiem nieroztropnym, mając na coś takiego. No nic się nie stało. No, ale
1: wie pani, może to kwestia tego, że my w ogóle mamy jakiś taki problem z lekceważącym stosunkiem do, i mówię my jako społeczeństwo i mówię też my jako, nie wiem, policja, służby, bo jeśli chodzi o pirotechnikę, to mam wrażenie, że zakaz coroczny, ponawiany używania pirotechniki na Marszu Niepodległości też nikogo jakoś specjalnie nie obchodzi. Kogoś tam policja wyłapie, ale jakoś chyba niespecjalnie słyszałem o tym, żeby ktoś szerokie konsekwencje ponosił.
0: Nikt nie ponosi konsekwencji. Panie redaktorze, ja panu powiem, że u nas jest raz do roku w płockim zoo noc otwarta, gdzie ludzie przychodzą i te biedne zwierzaki straszą. I 2 lata temu ja przeczytałam na plakacie, jakie będą atrakcje. I między innymi pokazy pirotechniki w ogrodzie zoologicznym. To jest po prostu, panie redaktorze, nie wiem, to jest jakiś upadek cywilizacji. I ja tak sobie myślę a propos Warszawy, gdzie urządzać, prawda? To sobie myślę, że dzięki Bogu, że Powązki są w zarządzie kościoła. Bo gdyby nie to, to prawdopodobnie doczekalibyśmy się tego, że tego rodzaju koncert gdzieś na Powązkach zorganizowano i rzadko, mało ludzi by zareagowało.
1: Pani Anno...
0: Takie piękne miejsca, żeby zorganizować taki koncert. Ulica Wiejska, Plac Bankowy. No, panie redaktorze, czy naprawdę w Wilanowie?
1: Jasne. Pani Anno, bardzo dziękuję za telefon. Jeszcze mamy trochę czasu, a przy okazji niezastąpiona, nieoceniona Karolina sprawdziła mi, gdzie leży Twardorzeczka. Już informuję tych państwa, którzy też się zastanawiali. Jest to miejscowość położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Lipowa. Jestem mądrzejszy o fragment wiedzy geograficznej. Pan Marek z Bydgoszczy się dodzwonił do nas. Panie Marku, halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słyszymy się.
2: Co do...
1: Oj, zrywa pana strasznie. Może się trzeba jakoś telefon pochylić albo gdzieś się przemieścić w jakieś miejsce, gdzie minimalnie mniej zakłóca, ale chyba z panem Markiem już nie dojdziemy do głosu, a szkoda. Pan, w takim razie pan Jerzy z Warszawy się dodzwonił i z panem Jerzym chyba się słyszymy.
3: Tak, dziękuję bardzo, już jestem słyszany, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: No właśnie poprzednia słuchaczka mówiła, że to jest chyba jednak jakiś upadek cywilizacji, bo nonszalancja wobec hałasu jest porażająca dla mnie. Ja mieszkam tutaj w okolicy, powiedzmy, parę kilometrów od AWF-u. Ta impreza była w zeszłym roku. I dla mnie to jest przykre słyszeć, że no jest tam szpital bielański, no i tam sobie jest, tam są chorzy. No, i tyle. No i rektora AWF-u po prostu.
1: Pan mówi, ta impreza, rozumiem, że chodzi o ten Wawa Student Festival, który też się znowuż za chwilę odbędzie, 29-30.
3: Tak. Był, te basy się niosą, tak samo jeśli są na lotnisku Bemowo koncerty, te basy się niosą i to nie tylko chodzi o natężenie dźwięku gdzieś tam mierzone, po prostu one są dokuczliwe, strasznie dokuczliwe. Bo w ogóle to jest lekceważenie ludzi, no, brak mi słów w ogóle. Konkretnie słuchacz podawał, że mierzył przy tym koncercie w Ilanowskim w pobliżu sceny było 137 decybeli, a przepraszam bardzo, jakby było 100, to co, gorsza byłaby zabawa, to też bardzo głośno przecież jest. Musi być 137, można by o jakichś ekranach akustycznych pomyśleć, o obniżeniu generalnie tego natężenia dźwięku. W połowie lat 90. pamiętam, był w takiej polskiej edycji Men's Health artykuł o koncertach i hałasie i odnotowano już wtedy, że w porównaniu do lat 70. na koncertach rockowych jest o wiele większy poziom hałasu niż to wtedy było. Mhm. Kiedy grali na przykład Rolling Stonesi, jeszcze Beatlesi i tak dalej. No to o czym świadczy? Ten hałas jest dokuczliwy w centrach handlowych, przy imprezach dla dzieci na przykład, przy imprezach sportowych, nawet przy takiej imprezie jak przy fontannach na Podzamczu były już kilkakrotnie imprezy. Tam jest rozgrywane pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn i skok o tyczce. No i pierwszy raz jak tam poszedłem, to byłem zaszokowany. W ogóle no, nie dało się wytrzymać momentami, jak puszczali muzykę. Na drugą edycję to już poszedłem z korkami w uszach, no i na granicy tolerancji jeszcze wtedy można było wytrzymać po mocnym wciśnięciu tych korków na jeszcze odpowiednią substancję, żeby one głęboko do uszu weszły. No to jest, uważam, skandaliczne. No takie... Na jakim etapie my jesteśmy rozwoju? Gdzie my tutaj się możemy porównywać z Europą? No nie, ja nie mówię już o Japonii, gdzie tam jest ta dla nas cisza, to jest tam porażająca wręcz w dużych miastach japońskich. Szwajcaria, no tutaj były przykłady Niemcy, Austria, że koncert może być przerwany, Wielka Brytania. Mhm. Dla mnie to jest, mówię, ten szpital bielański, to jest no taka, no jest tam szpital, no i co, i będzie koncert, i damy czadu tam te 120, 130, może 140 decybeli będzie. A to się niesie naprawdę na wiele kilometrów i jest bardzo, bardzo dokuczliwe, bardzo obciążający organizm. Jasne. Później się dziwimy, że no, to tak samo już w państwa radiu było to poruszane. Hałas generowany w Warszawie przez samochody.
1: Ruch uliczny.
3: Tuningowane.
1: Tak.
3: Ruch uliczny to jeszcze pół biedy, ale tuningowane samochody, które skaczą z pasa na pas, bez sygnalizacji oczywiście, bo to chodzi o to, żeby dać dodechy. Nawet panu podam przykład z Żoliborza, z tego nowo wybudowanego, nowego Żoliborza. Idę sobie tam spokojnie, to jest nowa dzielnica, nieduże uliczki, a mimo to tam szaleją na od czasu do czasu tuningowane samochody. A szczególnie porażający był dla mnie taki przykład, gdzie z garażu podziemnego już wyjeżdżał z rykiem na taką małą uliczkę, na której trudno się w ogóle rozpędzić. Tam to trzeba od razu hamować, przejechać kilkanaście metrów, znowu hamować, ale już w garażu podziemnym było słychać i z tego garażu na tę uliczkę wytacza się od razu z rykiem. No to jasne. Po prostu jest kultura. No nie ma, nie może być takie przyzwolenie. Widocznie no edukacja i myślę, że... nie wystarczy.
1: Tak, i myślę,
3: jest
1: że tutaj...
3: szkoła, że edukować, edukować.
1: Sama myślę, że tutaj to rozwiązanie, o którym rozmawialiśmy z panią radną na początku audycji, czyli właśnie fotoradary akustyczne, to będzie coś, co w jakimś stopniu będzie powstrzymywało te zapędy.
3: Tego koncertu spodziewanego na WF-ie i tej lokalizacji Szpital Bielański, pomijając już zwierzęta, ptaki, Las Bielański i tak dalej. No ale jeżeli się nie liczymy nawet z ludźmi chorymi, no to świadczy to o naszym poziomie cywilizacyjnym. Przepraszam bardzo, ale to zadzieranie nosa w stosunku do Europy, co to nie my, jakie my mamy tu wartości, a jaka ta lewacka Europa jest opresyjna w stosunku do nas, no nie ma racji bytu w tej sytuacji, moim zdaniem.
1: Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo dziękuję za ten głos i za ten telefon i zwrócenie uwagi na komfort chorych, którzy są w szpitalu przy Lasku Bielańskim. Pan Marek, z którym nie udało nam się porozmawiać przed chwilą, wciąż jest z nami, więc spróbujemy drugi raz. Panie Marku.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Słyszymy się z Bydgoszczą. Teraz jest lepiej, tak, zdecydowanie. No to słucham.
2: Co do topografii miasta Warszawy niestety nie znam, więc nie będę się wypowiadał, gdzie ewentualnie takie imprezy można by zorganizować.
1: A w Bydgoszczy?
2: No, w Bydgoszczy też pewnie jest trudno, bo zawsze komuś będzie przeszkadzało, zawsze gdzieś będzie blisko, zawsze gdzieś będzie jakiś las, zawsze będzie jakaś rzeka. Także też nie jest łatwo. Natomiast co do takiego miejsca jak Wilanów, to można to zorganizować w sposób zupełnie inny, bo można zrobić coś takiego, co się nazywa na zachodzie Silent Disco.
1: A,
2: czyli
1: to też mamy oczywiście, Słowacji. Tak. Ale tu pewnie nie o to chodzi. No myślę, że to jeden z tych z naszych słuchaczy, chyba pan Jerzy właśnie, który dokonywał tych pomiarów, to sygnalizował, że tu raczej chodzi o to, żeby właśnie było spektakularnie głośno i to jeszcze w takich miejscach, żeby wszyscy, prawda, podziwiali, że a to się bawimy przed tym pałacem, a to przed piramidami.
2: No tak, ale to jest kwestia oddania ultimatum organizatorowi. Albo tak, albo stale, nie?
1: To słusznie.
2: Tylko to.
1: Pełna zgoda, to prawda.
2: Także to jest, mi się wydaje, że tylko ta kwestia. Natomiast nie wiem, jak na przykład w kwestii zanieczyszczenia światłem, bo tutaj jest, to jest coś, o czym nie mówimy za dużo, a któraś z pań zwróciła uwagę, że jest to po pierwsze problematyczne dla ptaków na przykład, więc tutaj tego też nie wiem, jak taką sytuację rozwiązać. Uważam, że w okolicach parków krajobrazowych, czy też parków przyrodniczych, no faktycznie nie powinno takich imprez mieć miejsca, nie? Co do kontrowersji, rozumiem, no bo ta kontrowersja zawsze w jakiś sposób kusi. Natomiast no, rozwiązywanie tego w sposób ultimatum wydaje mi się, że byłoby jak najbardziej słuszne.
1: A czy ten aspekt, że ta impreza odbyła się na dziedzińcu pałacu w Wilanowie, czy przed pałacem w Wilanowie, to pana jakoś razi jako
2: razi.
1: Polaka, bydgoszczanina?
2: Razie jako Polaka trochę, natomiast no faktycznie z jednej strony nie możemy trochę umniejszać jednej muzyki w stosunku do drugiej, no to tak jest, jest to jakieś zdanie, natomiast no faktycznie trochę razi, nie? No jest to tak, że no chyba faktycznie gdzieś powinniśmy uszanować to, że to jest jednak kawałek historii. Nie zgodzę się z którymś z poprzedniczek, że trzeba by to oddać prawowitym właścicielom, nie sądzę, żeby to było stać, aby taki obiekt utrzymywać w obecnych czasach, więc tutaj no niestety wydaje mi się, że to obecna sytuacja jest korzystniejsza dla tego obiektu mimo wszystko.
1: To chyba w ogóle też jest przyczynek do takiej szerszej dyskusji na temat tego, w jakim stopniu my jako państwo też łożymy na rozmaite zabytki, tak? No bo jeżeli dyrektor tłumaczy, że zgodził się na taką imprezę, żeby pozyskać środki finansowe na działalność edukacyjną, społeczną, na zadbanie o część zabytków właśnie w ramach kompleksu w Wilanowie, to znaczy, że no chyba ta sytuacja finansowa też nie jest znowu jakaś taka różowa.
2: Prawdopodobnie nie. Ale znowu, gdyby to była cicha impreza, to być może spotkałaby się z przyzwoleniem społecznym, może zamieniłoby się w jakiś cykliczny temat, który mógłby się wydarzać, nie wiem, raz na rok chociażby, czy nawet i częściej, nie? Bo to jest kwestia tego, jak bardzo byśmy sobie nawzajem przeszkadzali, bo być może to jest jakieś źródło finansowania. Różne są sposoby, różne są pomysły, no trzeba by to pewnie jakoś przećwiczyć, natomiast no chyba za ostro troszkę mi się wydaje. Natomiast prawda jest też taka, że no, bywam na różnych koncertach, na różnych miejscach i te imprezy też są w różnych poziomach głośności się odbywają i to też faktycznie chyba tu jest jakieś pole do zrobienia. No mam nadzieję, że nauczymy się, że wyciągniemy jakąś lekcję i że coś faktycznie się zmieni. Bo trochę jest tak, mam wrażenie, że konserwator wydał z jakąś tam zgodę albo nie mógł wydać sprzeciwu, ktoś tam nie mógł w ogóle się wypowiedzieć na ten temat. No tak to trochę jest. Czy to nie jest trochę też tak, że jakby nikt nie chciał podjąć odpowiedzialności za to, żeby tego koncertu...
1: No bo być może wynika to z tego, o czym rozmawialiśmy z panią radną, panią Martą Ewą Szczepańską, radną warszawską, że mamy zwyczajnie dziurawe prawo. Panie Marku, bardzo dziękuję serdecznie za ten ostatni już głos w mikrofonie TOK FM dzisiaj. O 21.40 książka na głos, książkę Karoliny Wątroby, Przemiany w poszukiwaniu Franca Kawki, czyta Anna Maria Buczek. O 22.00 informacje, na które zaprosi, czy zaprasza już teraz Sylwia Chryczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. W marcowym sondażu Politico European Pulse tylko 12% ankietowanych w Polsce, Hiszpanii, Belgii, Francji, Niemczech i Włoszech uznało Amerykę za bliskiego sojusznika, podczas gdy 36% uznało ją za zagrożenie. Co się dzieje w relacjach Unia Europejska-Stany Zjednoczone? Czy jest nadzieja, że to się zmieni, czy będziemy świadkami takich trudnych relacji do czasu zmiany lokatora w Białym Domu? O tym porozmawiam z moimi gośćmi w dzisiejszej audycji. Jak zawsze, zaraz po informacjach o 22.00 zapraszam.
1: Ja również zapraszam na program Maćka Zakrockiego, bo to chyba rzeczywiście jest ciekawy obraz tego, jak się zmienia nasz stosunek w ogóle do Stanów Zjednoczonych i do Ameryki. A po 23.00 program Kamila Wróblewskiego i Kamil jeszcze niech nam powie parę słów o czym dzisiaj w programie.
5: Dzisiaj wspominki, czyli audycja Nic o nas bez was, jak w każdy poniedziałek, państwa i moim gościem będzie...
6: Paweł Sito, witam serdecznie, zapraszam.
5: Zapraszamy nawet, obaj, bo będziemy, proszę państwa, wspominać. Będziemy rozmawiać o transformacjach, będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy rozmawiać też o radiu, będziemy... też rozmawiać o transformacji Pawła.
6: Znaczy zakładamy, że będzie rozmawiać,
5: zakładamy.
6: Jeszcze nie wiemy.
5: Tak, tak, ale już zdradzimy Pawła, że tak będzie. Będziemy się bawić w takich wróżbitów, dobra? I teraz sprawdzimy, czy te nasze wróżby się spełnią.
6: To jest na karteczce zapisane.
5: Tak, więc proszę państwa, będziemy wspominać sobie oczywiście też lata Pawła Sito w TOK FM.
6: I moją rozmowę z Ewą Wanat na temat pracy.
5: O właśnie, bo Paweł Sito też zdradzi państwu, że dostał kosza.
6: Już zbiłeś, wiesz, surprise'a.
5: Ale dlaczego? To się już państwo dowiedzą. Po informacjach TOK FM o 23.00 zapraszamy z Pawłem Sito.
1: A więc dzisiaj jeszcze kawał historii Radia TOK FM. A to był program Mikrofon TOK FM, który wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Adam Brzeziński, któremu macham zza szyby i ja się serdecznie z państwem żegnam, kłaniam się i do usłyszenia. Tomasz Węskę.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wydawnictwo WAB przedstawia Karolina Wątroba. Przemiany w poszukiwaniu Franca Kawki.
8: Pewnego wieczoru, podczas kolacji ze współpracownikami, wdałam się w rozmowę z profesorką historii średniowiecza z USA, która prowadziła u nas gościnne wykłady. Zapytałam, nad czym obecnie pracuje. Odparłam, że nad książką o Francu Kawce. Moja rozmówczyni doskonale wiedziała, o kim mowa. Wybitny pisarz, niemieckojęzyczny Żyd, który 100 lat temu mieszkał w Pradze, gdzie dominował język czeski. Autor dzieł zaliczanych do klasyki modernizmu, takich jak Proces, Zamek i Przemiana, opisywanych często jako zagadkowe, przesycone osobliwą atmosferą opowieści o nieprzejednanych biurokratach, tajemniczych sądach i uwięzionych bohaterach określanych mianem Józef K. lub po prostu K. Próbuję lepiej zrozumieć Kawkę poprzez historię jego czytelników, wyjaśniłam mediewistce. Fascynujące! – odparła. Na studiach uczestniczyła w zajęciach poświęconych Kafce i uwielbiała jego twórczość. Dodała jednak od razu, że w swojej książce powinnam koniecznie podkreślić pewną kwestię, a mianowicie to, jak zabawne jest jego pisarstwo. Jej zdaniem ludzie traktują Kafkę zbyt poważnie. Nie dostrzegają u niego sardonicznego, czarnego humoru i autoironii, typowych dla środkowoeuropejskich Żydów z przełomu XIX i XX wieku. Ona natomiast rozpoznawała te elementy, gdyż wychowała się w takiej atmosferze. Jej żydowscy przodkowie, zarówno po mieczu, jak i po kądzieli, uciekli z Europy Środkowej przed nazistowskimi prześladowaniami do Stanów Zjednoczonych. Właściwie, dodała nieśmiało profesorka, ona sama też jest daleką krewną Kafki. Siostra jej prababci była jego kuzynką drugiego stopnia i uczestniczyła w pogrzebie pisarza niemal dokładnie przed 100 laty. Tak oto siedziałam w jadalni Oksfordzkiego koledżu i jadłam risotto z grzybami obok kobiety spokrewnionej z osobą, która 100 lat temu brała udział w uroczystościach pogrzebowych Kafki. Nieczęsto zdarzało mi się czuć taką bliskość z tym autorem i z tajemniczymi mechanizmami kulturowego powinowactwa. Moc książek polega między innymi na tym, że nas poruszają i generują niespodziewane wzajemne powiązania. Dla mojej rozmówczyni twórczość Kafki stanowiła wyraz i repozytorium specyficznego humoru, kluczowego dla jej własnych wyobrażeń o swojej rodzinie, jej losach i walce o przetrwanie w obliczu największych katastrof XX wieku. Dla mnie Kafka stawał się przedmiotem coraz silniejszej, osobliwej obsesji. Zaczęło się od zwyczajnego zainteresowania, typowego wręcz dla badaczki literatury niemieckiej. Kafka był przecież jednym z najsłynniejszych pisarzy niemieckojęzycznych wszechczasów, o ile nie najsłynniejszym. A jednak moja więź z nim wydawała mi się wyjątkowa. Nie jestem Żydówką, ale gdybym urodziła się w jego epoce, bylibyśmy rodakami. Podobnie jak Praga na przełomie XIX i XX wieku, mój rodzinny Kraków leżał na północnym skraju Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Na świat przyszłam wprawdzie ponad 100 lat po Kafce, długo po upadku Habsburskiego Imperium, ale mimo to zostaliśmy sąsiadami. Dziś mieszkam i pracuję w Oksfordzie, tuż obok Biblioteki Bodlejańskiej, w której znajduje się większość zachowanych rękopisów Kafki. W postbrexitowej rzeczywistości Wielkiej Brytanii, gdzie coraz głośniej mówi się o przywróceniu niegdysiejszej świetności kraju, imigranci oraz mniejszości etniczne i religijne na każdym kroku spotykają się z wrogością, a rząd odsuwa na dalszy plan naukę języków i kultur w szkołach i na uniwersytetach. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ani ja, ani Kafka nie do końca tu pasujemy. Niniejszą książką próbuję raz na zawsze wyzbyć się tego uczucia, pokazując, jak można pisać o historii kultury w sposób, który raczej łączy niż dzieli, jak skupić się na interakcjach i podobieństwach między kulturami, zamiast kreślić obraz odrębnych i niepowiązanych ze sobą trajektorii narodowych oraz jak zwracać uwagę na to, że książki z odległych epok i miejsc ożywają na nowo w rękach czytelników i czytelniczek. Zmiana naszego sposobu myślenia o historii literatury jest możliwa, jeśli tylko uznamy, że książki i ich autorzy należą do czytelników, a nie do poszczególnych narodów i że istnieją ponad granicami przestrzeni, czasu oraz języka. Jedna rzecz jest pewna. Dzięki takiemu ujęciu tematu nie muszę rozpoczynać od opisu narodzin Kafki w Pradze latem 1883 roku. Do Pragi jeszcze wrócimy w jednym z kolejnych rozdziałów, ale najpierw chciałabym wyjaśnić, dlaczego uważam, że nie możemy ani nie powinniśmy od razu skupiać się na biografii pisarza. W modelu historii literatury, którym chcę się tu podzielić, a który w środowisku naukowym określa się czasem mianem studiów nad recepcją, czytanie to zawsze relacja między książką a czytelnikiem czy czytelniczką. Ta czytelniczka musi się zatem najpierw zastanowić nad własną sytuacją i tożsamością, ponieważ w przeciwnym razie jej niepoddane refleksji założenia i wcześniejsze doświadczenia, zarówno życiowe, jak i literackie, mogą przyćmić relacje z książką. Nie oznacza to jednak, że jej tożsamość stanowi przeszkodę w zaangażowaniu się w lekturę. Jak wielokrotnie będziemy mieli okazję się przekonać, a także jak mogliśmy już zaobserwować w przypadku mojej rozmówczyni, wnikliwa analiza punktów wyjścia, zarówno w znaczeniu pochodzenia czytającej osoby, jak i jej perspektywy, może pomóc nam dokładniej zrozumieć, z czego wynika i na czym polega znaczenie dzieł literatury. Zaczynam zatem właśnie tutaj, w miejscu, gdzie teraz się znajduję, przed półką, na której w równym rządku stoją dzieła Kafki. W moim gabinecie w Oksfordzie, prawie 10 lat po tym, jak przybyłam tu z Krakowa, miasta położonego około 400 kilometrów na wschód od Pragi. Jak przystało na świeżo upieczoną studentkę i imigrantkę, szybko zapełniłam październikowy grafik rozmaitymi akademickimi wydarzeniami. Największe z nich odbywało się w Sheldonian Theatre, gdzie chwilę wcześniej uczestniczyłam w uroczystej immatrykulacji na kierunku literatura niemiecka. W Oksfordzie świętowano właśnie zakup dokonany wspólnie z niemieckim archiwum literatury w Marbach, zbioru listów i pocztówek, które Franz pisał do swojej ukochanej siostry Ottilii, zdrobniale nazywanej Otlą. Wystawie nowo nabytej kolekcji towarzyszyły wykład oraz prezentacja fragmentów sztuki Alana Beneta zatytułowanej Kafka's Dick, Kafkowski fiut, w której pisarz składa wizytę pewnemu małżeństwu z Yorkshire. Można było też zobaczyć należące do Biblioteki Bodlejańskiej rękopisy dwóch z trzech innych jego powieści. Zaginionego, inny tytuł to Ameryka, oraz Zamku, a także Przemiany, najsłynniejszego opowiadania Kafki, które w tamtym roku znajdowało się na mojej liście lektur. W chłodny jesienny poranek minęłam most westchnień, trzymając w ręku własny egzemplarz Przemiany i podążając do jednej z największych i najstarszych bibliotek świata, by rzucić tam okiem na cenne rękopisy przechowywane w szklanej gablocie. A w głowie kłębiło mi się wiele pytań. Jak to możliwe, że ja, polska nastolatka, miłośniczka książek i języków obcych, ale bez żadnych kontaktów w Anglii, trafiłam właśnie tutaj? A co ważniejsze, jak trafiły tu rękopisy kilku najsłynniejszych książek XX wieku, stworzonych przez Kafkę po niemiecku w Pradze, niedaleko mojego rodzinnego miasta, które również nie miały żadnego oczywistego związku z Anglią? Innymi słowy, skąd w Oksfordzie wzięło się tak wiele manuskryptów Kafki? I dlaczego ludzie nie szczędzili wysiłków oraz pieniędzy na pożółkłe papieżyska, skoro wystarczyło przecież kupić współczesne wydanie, by przeczytać te dzieła? Ten nabożny szacunek wobec starych przedmiotów, które kiedyś należały do kogoś ważnego, kojarzył mi się z czcią, jaką wierni otaczają relikwie. A ponieważ właśnie się zbuntowałam przeciwko Kościołowi katolickiemu, nic dziwnego, że mnie to irytowało. Już wtedy jednak miałam świadomość, że twórczość Kafki jest naprawdę wyjątkowa i niepodobna do niczego, co dotychczas czytałam. Magnetyczna siła tych książek, zagadkowy urok, który wywierają na rzeszach czytelników i czytelniczek, stały się dla mnie oczywiste, gdy zobaczyłam licznie zgromadzoną w Sheldonian publiczność. Całe pokolenia badaczek i krytyków zastanawiały się nad tym, co decyduje o wyjątkowości Kafki. Ale, podobnie jak w przypadku wszystkich wielkich pisarzy i pisarek, nie udało im się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Zajęło mi to trochę czasu, ale teraz, po 10 latach spędzonych w cieniu rozmarzonych iglic Oksfordu, po niezliczonych godzinach rozmyślań nad onirycznymi tekstami Kafki, jestem gotowa ponownie zadać sobie to pytanie i powrócić do tamtego wyjątkowego dnia w Sheldonian. Z biegiem lat przekonałam się, że najskuteczniejszym sposobem, by zrozumieć pisarza, jest zrozumienie jego czytelników. W 2024 roku, gdy minie 100 lat od śmierci Kafki, ludzie na całym świecie ponownie sięgną po jego książki albo przeczytają je po raz pierwszy. Chcę ich poznać i to nie tylko środowisko akademickie. Chcę znaleźć książki, filmy i sztuki teatralne w różnych językach, które na nowo przepisują Kafkę na potrzeby XXI wieku, tak jak zrobił to Alan Bennett z Kafkowskim fiutem w latach 80. Chcę posłuchać dyskusji o jego tekstach w klubach czytelniczych, przeczytać recenzje na blogach, odwiedzić muzea opowiadające historię Kafki 100 lat po jego śmierci i zapoznać się z liścikami, które ludzie wciąż zostawiają na jego praskim grobie. Układam ten plan na początku 2020 roku. Ale wszyscy wiemy, co następuje później – globalna pandemia COVID-19. Przez ponad rok nie ruszę się z Oksfordu na krok. Będę w tym samym miejscu, w którym po raz pierwszy zaczęłam myśleć o twórczości Kafki. Jednak za sprawą nieco kafkowskiego zbiegu okoliczności Kiedy postanawiam, że nadszedł czas, by udać się do Biblioteki Bodlejańskiej i po raz pierwszy od 10 lat studiów w Oksfordzie przyjrzeć się z bliska słynnym rękopisom, w całym kraju zostaje wprowadzony lockdown. Bramy biblioteki się zamykają, a ja nie mogę wejść do środka. Na szczęście nie żyję w żadnej z koszmarnych opowieści Kawki, a rok 2020 szybko uczy nas, jak szukać nowych sposobów dostępu do rzeczy, które wydają się niedostępne. Pod koniec marca w Bibliotece Bodlejańskiej odbywa się webinarium poświęcone konserwacji muzealnej i rękopisom Kawki. Zapisuję się i wkrótce, wraz z kilkoma setkami innych chętnych, siedzę przed laptopem i oglądam wysokiej rozdzielczości zdjęcia manuskryptów, słuchając wykładu Fiony McLeese, konserwatorki, która od kilku lat zajmuje się tymi gwiazdami zbiorów, jakie sama nazywa. Dowiadujemy się, że rocznie dopuszczane są do nich tylko 2-3 osoby, a biblioteka tak naprawdę nie otrzymuje zbyt wielu próśb o ich udostępnienie. Niemniej personel placówki otacza rękopisy troskliwą opieką i stara się chronić delikatny papier niepozornych zeszytów w formatach oktawo i quarto, których Kawka często używał do pisania, oraz pozostałe pokryte odręcznymi zapiskami kartki. Gdy słucham McLeese, uderza mnie pewna myśl. Konserwatorka nie zna niemieckiego, więc nie może samodzielnie czytać tych rękopisów, a mimo to całe swoje życie zawodowe poświęca na to, by zapewnić im przetrwanie. Dziwnie pasuje to do autora postrzeganego często jako symbol nieodgadnionej zagadki literackiej, twórcy niezwykle enigmatycznego. Osoba, do której obowiązków należy przeglądanie jego rękopisów, dosłownie nie może ich przeczytać. W wykładzie McLeese przytacza obszerne fragmenty publikacji Philipa Larkina, który występuje tu raczej w roli bibliotekarza niż poety. Użył tam sformułowania, które szczególnie zainteresowało konserwatorkę, a mianowicie magiczna wartość rękopisu. Wszystkie rękopisy literackie mają dwie wartości, tę, którą można nazwać wartością magiczną oraz wartość znaczeniową, napisał Larkin w referacie przedstawionym w 1979 roku przed grupą do spraw rękopisów Stałej Konferencji Bibliotek Narodowych i Uniwersyteckich. Wartość magiczna jest starsza i bardziej uniwersalna. To papier, na którym autor pisał. To słowa, które zapisał, pojawiające się po raz pierwszy w tym szczególnym, cudownym zestawieniu. Jak zauważa McLeese, tak bliski kontakt z rękopisami daje, być może wyobrażone, poczucie bliskości z osobą, która je stworzyła. Przybliża nas to poniekąd do misterium twórczości literackiej. Nie pomyliłam się więc zbytnio, gdy pomyślałam, widząc manuskrypty Kawki po raz pierwszy, że są wystawiane niczym relikwie. Nie od dziś przecież podnosi się, że w XX wieku sztuka stała się swoistą odmianą świeckiej religii. W oczach czytelników rękopisy mogą mieć taką samą wartość jak relikwie świętych dla katolików. W gruncie rzeczy sama McLeese nie waha się używać języka religii, gdy o nich opowiada. Opisuje zerwaną nić w jednym z zeszytów jako cenną relikwię i choć przyznaje, że może to brzmieć absurdalnie, później ponownie wspomina o relikwiach, kulcie i uświęconych przedmiotach. Andrew Motion streścił teorię wartości Larkina, wspominając o pierwotnym, instynktownym dreszczu podniecenia, jaki odczuwa się w obliczu rękopisu znanego autora czy autorki. Jednak Larkin, podobnie jak McLeese, na tym nie poprzestaje. W grę wchodzi tu również inny rodzaj wartości. Wartość znaczeniowa, która powstała znacznie później i określa zakres, w jakim dany manuskrypt pomaga pogłębić naszą wiedzę i zrozumieć życie oraz twórczość pisarza, pisze Larkin. Rękopis pokazuje skreślenia, zastąpienia, zmiany prowadzące do uzyskania ostatecznej formy i sensu. Zeszyt z kolei, z racji tego, że składa się ze stron ułożonych w stałej kolejności, może dostarczyć dowodów chronologicznych. Niepublikowane dzieła, niedokończone utwory, a nawet notatki do nienapisanych tekstów wnoszą wkład w naszą wiedzę o zamierzeniach pisarza. Listy i pamiętniki uzupełniają naszą wiedzę o jego życiu i okolicznościach, w których tworzył. Kawka jest tego dobrym przykładem, co w pamiętny sposób wykazał Malcolm Pusley, główny redaktor pierwszego krytycznego wydania jego pism, opartego na pogłębionych badaniach rękopisów. Mm.
9: Anna Maria Buczek przeczytała pierwszy fragment książki Karoliny Wątroby Przemiany w poszukiwaniu Franca Kafki. Przekład Kaja Gucio. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 5.
2: Myślę sobie, że tutaj Kubuś Puchatek się przydaje. Im bardziej Kubuś Puchatek zaglądał do garnczka, tym bardziej miodu tam nie było. Im bardziej się przyglądamy Prawu i Sprawiedliwości, tym bardziej widzimy, że oczywiście nie ma tam żadnej jedności, że ta opowieść o jedności to jest pic na wodę, fotomontaż. Interesująca jest ta opowieść o dwóch płucach, ale też są inne wersje, bo Morawiecki mówi o szybowaniu na dwóch skrzydłach albo o graniu na dwóch fortepianach. Natomiast
3: tylko
2: wracając,
3: to idzie raczej oddychanie dwoma fortepianami.
2: Dobre, dobre.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
4: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Senator Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Ustawa o likwidacji CBA bez podpisu prezydenta. W tym tygodniu rusza jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych na świecie. Minęła 22. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego. To w związku z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jak poinformował w Polsat News przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński, uchwałę o wykluczeniu Tomasza Lenza z partii podjęło prezydium na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. W połowie marca w aleksandrowskim szpitalu poza standardową procedurą i bez kolejki przeprowadzono zabieg medyczny u syna senatora Lenza. Według WP zabiegu uczestniczyli ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ po kontroli nałożył na placówkę karę 134 tysięcy złotych. Po tym, jak na ląd zostali ewakuowani wszyscy pasażerowie, pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, wyruszył wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii, poinformował hiszpański resort zdrowia. Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie za około 5 dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji. Proces ewakuacji ponad 120 pasażerów rozpoczął się wczoraj przed południem i jak podkreśliła hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia, akcja zakończyła się sukcesem i została przeprowadzona z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Na statku, który wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. WHO na statku potwierdziło 8 przypadków zakażenia. Dziś poinformowano, że Francuzka i Amerykanka, które zostały ewakuowane ze statku, miały pozytywny wynik testu. Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Innego zdania jest jednak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Ja zwracałem się w Sejmie do posłów PiSu. Oczywiście jedno brzmiąco oni bronili CBA. Mówię, ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło? Jakie macie tutaj osiągnięcia? Jaka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości?
6: Przez 20 lat działalności CBA służba ta zasłynęła z głośnych akcji, ale i wielu kontrowersji, w tym afery Pegasusa, upolitycznienia działań i nadużywania kontroli operacyjnej wobec przeciwników politycznych. Wszystko wskazuje na to, że program Ceny Paliw Niżej zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, poinformował w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Program zakłada obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm ustalania maksymalnej ceny niektórych paliw. Motyka podkreślił, że rząd liczy na uspokojenie sytuacji na rynku. rynku paliw, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy może to nastąpić. Jutro litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,30 zł, 98 6,81 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 93 grosze. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższych pensji dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
1: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, no, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, no nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
6: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pokazem filmu La Venus Electrique Piera Salvadori rozpocznie się jutro 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Podczas tegorocznej odsłony statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
8: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
6: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy, w tym dwie polskie produkcje. Faderland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Historie równoległe Ashgara Faradiego, czyli nowa ekranizacja dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, której producentem jest Maciej Musiał. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 w niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Świątek będzie Amerykanka Jessica Pegula. Kolejne informacje TOK FM o 23, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w ciągu dnia sporo ma być chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu kraju przejściowo opady ciągłe i dość intensywne. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 7 stopni na obszarach podgórskich, na przeważającym obszarze od 9 do 14, a nieco cieplej do 19 stopni na wschodzie kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór, w poniedziałek 11 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z ciekawymi gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Wydawało się, że po tym jak Donald Trump groził zajęciem Grenlandii, a więc części terytorium Danii, państwa należącego do Unii Europejskiej, nic gorszego nie może się już przydarzyć w relacjach transatlantyckich. No ale dość szybko ta groźba została odsunięta i pojawił się lepszy klimat na linii Europa-Biały Dom. No a potem znowuż się wszystko popsuło, gdy Donald Trump wraz z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu, rozpoczął wojnę z Iranem i wywołał w ten sposób poważny kryzys surowcowy, także energetyczny na całym świecie. Żadnych sojuszników w Europie, choćby na forum NATO, o tej operacji nie poinformował. I gdy rządy kolejnych państw odmawiały wsparcia dla tej operacji, wywoływało to irytację amerykańskiego przywódcy. A gdy ktoś ośmielił się skrytykować tę operację, tę wojnę, był karany nie tylko przykrymi wpisami w sieci, ale, jak w przypadku Niemiec, groźbą wycofania 5000 żołnierzy. A żeby jeszcze w innej formie wyrazić swój gniew, raptem Donald Trump ogłosił, że nakłada 25% cła na europejskie samochody. Wszystko to po naszej unijnej stronie tworzy w wielu środowiskach politycznych atmosferę buntu, że tak nie może być, że nie da się funkcjonować w świecie, w którym reguły są uzależnione od tego, którą nogą wstanie Donald Trump. Narasta przeświadczenie, że nadchodzi czas co najmniej pragmatyzmu w relacjach transatlantyckich, a jeśli Europa chce mieć poczucie pewności i bezpieczeństwa, musi wiele spraw wziąć w swoje ręce. No i dzisiaj w gronie znakomitych ekspertów właśnie o tej możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce, ale też może o próbach, konieczności podtrzymywania jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi właśnie porozmawiam. Myślę, że będzie to ciekawe 50 minut, na które już teraz zapraszam. A tymi gośćmi są dzisiaj pani profesor Danuta Hübner, była komisarz, była posłanka do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj członkini Team Europe Direct. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Pan dr Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, były dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Rady Unii Europejskiej, dzisiaj także w Team Europe Direct. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
9: Chciałbym zacząć od takich danych, które może nie są najnowsze, bo one chyba są z lutego, no ale myślę, że byłyby dobre na początek naszej dzisiejszej rozmowy. Mam na myśli tutaj sondaż Politico European Polls, w 6 głównych krajach unijnych został przeprowadzony, a więc to było w marcu, tak, w marcu dokładnie. W Polsce, Hiszpanii, Belgii, Francji, Niemczech i we Włoszech. Tylko 12% ankietowanych średnio w tych 6 państwach uznało Amerykę za bliskiego sojusznika, podczas gdy 36% uznało ją za zagrożenie. Nawet Chiny zostały uznane za zagrożenie tylko przez 29% ankietowanych, a więc wyraźnie mniej. Są oczywiście różnice, jak to jest we Francji i w Polsce na przykład, bo w tych akurat państwach rzeczywiście zagrożenie ze strony Chin wskazano jako wyższe. No, niemniej jednak rzeczywiście coś złego się dzieje. Mieszkańcy Hiszpanii na przykład są najbardziej negatywnie nastawieni wśród tych badanych do Stanów Zjednoczonych. 51% z nich stwierdziło, że Waszyngton stanowi zagrożenie Europy. 46% we Włoszech tak twierdzi. No, wreszcie sondaż wskazywał, że Europejczycy w coraz większym stopniu, tutaj 76% tak wskazało, zachęcają do większej autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Jak pani profesor skomentowałaby wynik tych badań?
10: Wie pan, szczerze mówiąc, nie jestem zdziwiona, bo jak obserwuję od lat badania opinii publicznej, nawet takie robione na całym świecie i w tym między innymi także w państwach Unii Europejskiej na temat Europy. Wtedy najbardziej krytyczni na temat Europy są zawsze Europejczycy, bo mamy jakby w swojej naturze to, że oceniamy to, co jest wokół nas, od czego zależymy, co jest dla nas ważne, według tego, co oczekujemy od tego otoczenia. I im więcej oczekujemy, tym większe rozczarowanie w sytuacji, kiedy coś się dzieje i tym bardziej negatywna opinia. Ja myślę, że nasze relacje z Amerykanami czy z Ameryką, Ameryka w takim polskim znaczeniu tego słowa, gdzieś tam za oceanem, gdzie jeździliśmy przez pewnie dziesiątki, dekady za chlebem, to zawsze była gdzieś głęboko w duszy, myślę, Europejczyka, była ta chęć jakby potrzeby ufania Ameryce. Ameryka była zawsze takim odniesieniem dobrym, odniesieniem czegoś, co może pomóc, kto może pomóc. I myślę, że to jest właśnie ten wyraz tego rozczarowania, że nagle patrzymy na Amerykę, która się zmienia, która tych 80 ostatnich lat, w czasie których budowaliśmy te nasze relacje, że to wszystko zaczyna wyglądać inaczej. I to, myślę, jest właśnie ten jakby kontrast tych naszych oczekiwań z tym, co widzimy, co nam mówią media, co nam mówią politycy, to sprawia, że te opinie są właśnie takie negatywne. Tak mi się wydaje, że głęboko, że jednak zaufanie do Ameryki, czy potrzeba zaufania do Ameryki jest gdzieś tam głęboko w naszej duszy i ona jest tym, co jeszcze trwa, co nie jest zniszczone. Więc mam nadzieję, że to będzie też podstawa odbudowania tych naszych relacji w najbliższym okresie.
9: Wydaje się, że to jest też bardzo spersonifikowane i inne badanie Instytutu Brukselskiego, Instytut Badań Rynku i Sondaży, Polling Europe, Euroscope, też mniej więcej z tego okresu, 64% respondentów, czyli Europejczyków, po prostu wyraża negatywną opinię o prezydencie Donaldzie Trumpie. I czy to rzeczywiście nie jest tak, że głównie ta jego, powiedziałbym, zmienność zdania, negatywne opinie o Europie, o poszczególnych państwach, poszczególnych liderach, że to się potem przekłada na całe wyobrażenie czy spojrzenie na Stany Zjednoczone, ale że jednak tutaj tym głównym winowajcą chyba jest Donald Trump. Pan doktor Pietrasz, jak myśli?
11: Ja się zgadzam, że mamy gdzieś głęboko zakorzenioną sympatię do Stanów Zjednoczonych. Statua Wolności gdzieś tkwi w naszym wyobrażeniu, bo była kiedyś niezwykle ważnym punktem odniesienia dla migrantów do Stanów Zjednoczonych. To samo zresztą zaangażowanie Amerykanów w czasie II wojny światowej, bez którego pewnie nie byłoby takiego osiągnięcia. Więc mamy ogromną sympatię, mamy i to są duże pokłady. I to się zderza z bieżącymi wydarzeniami albo bieżącymi opiniami i sytuacjami. I to zderzenie jest takie dość brutalne, bo oczekiwalibyśmy czegoś zupełnie innego, a tu nagle mamy politykę, która jest polityką opartą o dość nieukrywane i bardzo wyraźne interesy, które mają niewiele wspólnego z tą sympatią. Czyli inaczej mówiąc, nasze opinie, a te, które są uwzględnione w badaniach opinii publicznej, to właśnie są bieżące. One są reakcją na to, co się wydarzyło miesiąc temu, dwa miesiące temu, tydzień temu, dzień temu. W związku z tym często pomijają takie dużo ważniejsze, długofalowe elementy. Jeśli popatrzymy na handel pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, on jest nadal ogromny, jest bardzo duży i właściwie w ciągu ostatniego roku niewiele się to zmieniło. Czyli dla wielu przedsiębiorstw europejskich rynek amerykański nadal jest ważny i dla wielu przedsiębiorstw amerykańskich, które inwestują tutaj czy sprzedają, też jest bardzo ważny. Ale opinia publiczna się zmieniła. Dlatego, że polityka amerykańska stała się dużo bardziej wyraźnie, niektórzy nazywają transakcyjna, to znaczy, że opiera się o coś za coś, czyli bezpośrednio mówią, tylko wtedy będziemy respektować wasze przywileje, prawa lub możliwości, jeżeli uzyskamy coś od was. Ale ja bym powiedział, że jest nawet nieco bardziej radykalnie, powiedziałbym. Dlatego, że polityka transakcyjna, to znaczy, że jeżeli mamy transakcję, to potem wiemy, na czym stoimy. To znaczy, że są jakieś reguły. Podpisaliśmy transakcję, jedna i druga strona się do czegoś zobowiązała i się do tego stosuje. Natomiast tu mamy bardzo dużo nieprzewidywalności. To znaczy, nagle się okazuje, że mamy porozumienie, które jest inne niż warunki handlu poprzednio. Potem nagle się okazuje, że to jest jeszcze uzupełnione jakimś inną decyzją. Potem, że ponieważ coś się dzieje w jakimś kraju, to ten kraj będzie miał jeszcze inne warunki i tak dalej. Więc ta nieprzewidywalność powoduje i związana z wyraźnie widocznymi interesami powoduje pewną jednak niechęć. Ale pytanie dla mnie jest, które jest bardzo ważnym, jest to, czy to jest zjawisko właśnie jednoczynnikowe, to znaczy z osobą spersonalizowane, wiążące się z Trumpem, czy to jest zjawisko dużo szersze, ponieważ ten ruch MAGA w Stanach Zjednoczonych to nie jest tylko Trump, to są dziesiątki innych ludzi, którzy popierają, którzy napędzają ten system, którzy patrzą na świat dużo bardziej poprzez pryzmat bardzo prostych interesów i niechęci do zaangażowania Stanów Zjednoczonych daleko poza granicami swojego kraju. I czy to jest zjawisko, które jednak jest przemijające, ponieważ u podłoża tego wszystkiego leży jednak bardzo dużo współpracy pomiędzy firmami, pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy handlarzami, pomiędzy tymi, którzy zarabiają na jednej i po drugiej stronie Atlantyku i pomiędzy samymi ludźmi, którzy mają do siebie sympatię, którzy ciągle chcą pojechać i odwiedzać Stany Zjednoczone.
10: Czy ja mogę podjąć jeden wątek z tego, co pan minister Pietras mówił? Tak, bo mi się wydaje tak, że wspomniał o biznesie, o tych wszystkich relacjach. I mi się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość też tego, że przez tych mniej więcej 80 lat po II wojnie światowej, kiedy Stany Zjednoczone były jednak postrzegane jako niesamowicie ważny architekt tej nowej całej konstrukcji, nie tylko zakończenia wojny, ale także budowy tego świata powojennego. Myśmy zbudowali takie partnerstwo transatlantyckie, bardzo szeroko rozumiane i handlowe, i także inwestycyjne, i także głębiej wchodzące, to cała masa zintegrowanych różnych łańcuchów podażowych, w szczególności w przemyśle obronnym, na przykład jest, to nie są tylko takie zwykłe relacje sprzedaż, kupno, ale też właściwie autentyczne partnerstwa.

0: politycznej i brak jasności, w jaką stronę amerykańskie preferencje polityczne, ideologiczne w jakimś takim średnim okresie pójdą, to myślę, że to wszystko sprawia, że jest taka pewna wątpliwość, czy są szanse na zachowanie tych wszystkich więzi. Jest na pewno z jednej strony jakby rozsądek, żeby nie powiedzieć rozum, który nakazuje potrzebę teraz jakby takiego zidentyfikowania, można się powiedzieć na nowo, bo w tym jest i nowe, i stare powinno być, tych wspólnych interesów strategicznych. To one istnieją. To, co zdaje egzamin, myślę, w tym współczesnym świecie, z jednej strony zmieniającym się pod wpływem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony i różne wtórne jego odbicia, echa także mają miejsce i w tym my też jako Europejczycy szukamy tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, a mianowicie tego partnerstwa w odpowiedzialności za świat. To nie było tylko takie partnerstwo bilateralne, ale to też było jakby wspólne myślenie o tym, co się dzieje w świecie. I myślę, że wielu z nas ma absolutną świadomość, że się to uzależnienie takie, bo tak chyba można powiedzieć, obustronne w sensie tych więzi ekonomicznych i pozaekonomicznych jest tą podstawą ciągle do utrwalania tych więzi, do odbudowy tam, gdzie trzeba i ja myślę wprost, że my jako Europejczycy ciągle uzależnieni jesteśmy od przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych, osiągnięć w tej dziedzinie, od technologii. Natomiast widzimy po zmianach w handlu, po tym, że mimo ceł handel, eksport na rynek amerykański, europejski eksport rośnie dynamicznie, jest to uzależnienie Amerykanów od europejskiego przemysłu przetwórczego. To jest bardzo, bardzo wyraźne, więc taka wzajemna zależność, która kiedyś była też partnerstwem i w tej chwili problem polega na tym, że to partnerstwo jakby zaczynamy mieć wątpliwości, natomiast ewidentnie to uzależnienie ciągle istnieje, więc nie wiadomo, czy zlikwidować uzależnienie, czy też odbudować partnerstwo, co jest łatwiej i wydaje mi się, że odbudowa partnerstwa jest czymś, czego i Ameryka, i Europa bardzo, bardzo potrzebują, ale są też wyzwania, jeżeli mogę tak powiedzieć.
1: Za chwilę przejdziemy do handlu, bo to wydaje się być dzisiaj takim papierkiem lakmusowym w relacjach nawet też instytucjonalnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast po tym, co powiedziała pani profesor, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden wątek, taki trochę będący kontynuacją, bo wydaje mi się, że w odczuciu społeczeństw, opinii publicznej, mówiliście oboje zresztą państwo trochę jednak o przeszłości, no bo właśnie wydaje mi się, że to, co jest największym takim dzisiaj rozczarowaniem u Europejczyków, to jest właśnie ta utrata poczucia wspólnych wartości, również w rozumieniu interesów strategicznych, że w momencie, kiedy Europejczycy zobaczyli tego Trumpa na tym czerwonym dywanie na Alasce z Putinem, kiedy słyszeli nieraz jego wypowiedź, że ten Putin to w sumie fajny gość, dobrze się z nim rozmawia, kiedy wreszcie dowiedzieliśmy się, a wiemy, jakie znaczenie dla nas ma wygrana, a przynajmniej nie przegrana Ukrainy w wojnie z Rosją, że Amerykanie wycofują się w całości z finansowania tej pomocy, zostawiając chyba jedynie taką pomoc o charakterze wywiadowczym dla Ukrainy. No, kolejne rozczarowanie w takim właśnie chyba, że nie rozumiemy już razem tak świata, jak kiedyś rozumieliśmy i nie rozumiemy tak samo, co jest dla nas groźne, a co dla Amerykanów właśnie, czy dla Ameryki, może nie dla Amerykanów, wycofuje się, tylko dla administracji amerykańskiej jest po prostu jakimś interesem. No i wreszcie dochodzi do sytuacji, w której Donald Trump razem z premierem Izraela rozpoczynają operację tą wojskową, ten atak na Iran. Okazuje się, że w ogóle partnerzy europejscy o tym nie byli poinformowani, nawet w ramach Sojuszu Atlantyckiego. A potem pretensje Donalda Trumpa, że nie chcą pomagać, tak jak on by to sobie wyobrażał. Na tym tle doszło do poważnych napięć z Hiszpanią, z Niemcami.

0: w jakimś sensie też z Włochami, z władzami tych państw. I kończąc już właśnie, mnie się wydaje, że to jest, ja przynajmniej też tak na to patrzę, właśnie taki rodzaj chyba największego rozczarowania, że ten, ta Ameryka, która szczególnie w latach 50. to mi się zawsze przypomina Marek Chłasko i piękny 20-letni, kiedy on opowiadał, że w Warszawie jak szczególnie starsze osoby przechodziły koło ambasady amerykańskiej, to mijając flagę, maszt z flagą amerykańską, zdejmowali czapkę, prawda? Że to było właśnie takim dowodem na to, że te wartości są wspólne, a dzisiaj chyba, no chyba ich jest już niewiele. Przepraszam, że długo mówiłem, ale chciałem właśnie no tak w pełni podzielić się tymi moimi wątpliwościami, czy to rozumienie świata, te strategiczne cele, one się też nie rozeszły.
1: Jest tam bardzo dużo wątków, które, no, część z nich jest bardzo bieżąca i pytanie, które sobie można postawić, jest takie, czy rzeczywiście to między państwami jest jakiś rozdziew w wartościach patrzenia na świat, czy też to jest tylko w politycznej i w momencie, kiedy ulegnie nastąpi jakaś zmiana, to część tych problemów jak gdyby zostanie zminimalizowana lub nawet zniknie zupełnie. Jest dużo na poziomie nie tylko samego prezydenta, ale i także administracji amerykańskiej, która widzi jedną rzecz, mianowicie, że Stany Zjednoczone ciągle są najsilniejszym krajem takiego zespołu czynników, jakim jest gospodarka, jakim jest potęga militarna, jakim jest siła polityczna, zdolność do oddziaływania na inne państwa. Znaczy w proporcji do innych nie jest to aż tak wyraźnie, jak było kiedyś. Powoli chcą zdjąć z siebie odpowiedzialność za wydarzenia tam, gdzie uważają, że to nie jest ich rola. Następnie Amerykanie stwierdzili, to jest na obrzeżach Europy, to jest w żywotnym interesie Europejczyków. W związku z tym, dlaczego w takim układzie, patrząc na swoje własne, bardzo egoistyczne interesy, Stany Zjednoczone mają za to płacić? Więc Europa jak gdyby obudziła się w sytuacji, w której musi zacząć myśleć kategoriami, że jeśli są problemy, które się pojawiają wewnątrz Europy na obrzeżach, to one muszą być rozwiązywane przez Europejczyków. I to wiąże się nie tylko z kwestiami wojskowymi, czy militarnymi, czy bezpieczeństwa, zresztą bezpieczeństwa szeroko rozumianego, ale też szczerze gospodarki, na przykład kwestia zagrożenia polegającego na tym, że nie będzie, na przykład może mieć ograniczony dostęp do niektórych materiałów krytycznych. I tutaj jest bardzo trudno, żeby to nad tym zapanować, ale to jest niezbędne, jeśli gospodarka europejska ma funkcjonować bez przeszkód. To samo jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, w którym no, były bardzo różne sprzeczne strategie, ale w tej chwili po prostu Europa musi, widzi doskonale, że musi mieć dużo bardziej spójną politykę w tym zakresie, bo inaczej będzie problem z energią. Przy czym, żeby wrócić do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ja myślę, że nawet że liczenie na to, że po kolejnych wyborach, gdzie być może nastąpi zmiana lub następnych wyborach, że sytuacja wróci do stanu poprzedniego, jest myśleniem trochę życzeniowym. Amerykanie się zmieniają, ich pozycja w świecie się zmienia. Oni mają też potężny problem ze swoim zadłużeniem. W tej chwili być może to zadłużenie nawet jeszcze bardziej rośnie, więcej niż oni przewidywali. Jest pytanie o pozycję dolara w Stanach Zjednoczonych, w skali światowej. To jest nadal waluta globalna. Ale przy takim zadłużeniu i przy wzroście na przykład potęgi gospodarczej Chin, przy zwiększeniu znaczenia euro, bo w końcu euro jest drugą walutą na świecie, najbardziej używaną, ale inne waluty też się wzmacniają. W związku z tym następuje osłabienie potencjalne osłabienie sytuacji amerykańskiej. Więc Amerykanie w stosunku do tego też muszą reagować i pozostawiają Europę trochę samą sobie. A to oznacza, że w Europie musi być więcej myślenia o tym, jak sami możemy sobą zarządzać i w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić, że rozwój Europy nie zależy od takich ad hoc decyzji naszych największych partnerów handlowych, tylko jest zdefiniowany przez naszą własną strategię.
2: Ja myślę, mogę już? Tak, ja myślę tak, że właściwie to w związku z faktem, że jako Europa w tej chwili stoimy przed takim wielkim, właściwie to dylemat jest, bo nie wiemy ciągle, jak to zrobić, to jest jakiś do przodu teraz w tym świecie, do przodu z rozwiązywaniem wszystkich spraw, które gdzieś tam na radarze widzimy, bo zaczynamy myśleć strategicznie, myślę, to jakiś do przodu w tym świecie, w którym ta niestabilność, która jest potęgowana także przez reakcję świata na jakby wyjściowe sygnały, które wyszły ze strony Stanów Zjednoczonych, to jak żyć w takim świecie, kiedy ta niestabilność, ta niepewność, ta nieprzewidywalność przestaje być, czy już przestała być wyjątkiem, a staje się normą i jak żyć w takim właśnie świecie, jak się do niego przygotować, kiedy to ograniczenie główne, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, a to fiskalne czy makroekonomiczne, związane z inflacją, a teraz są strukturalne, głęboko strukturalne, bardzo rozproszone. Zmiany się odbywają w tysiącach miejsc i to wszystko jest dużo trudniejsze do rozwiązania. Tak naprawdę to jeszcze nie tak dawno mówiliśmy, trzeba zwiększyć naszą odporność świata. W tej chwili raczej chyba myślimy o tym, że trzeba budować inny świat. Chodzi przecież o wojny, które tak łatwo zacząć, a prawie, że nie można ich skończyć. Też jak myślę o ostatnim ministerialnej konferencji pod koniec marca Światowej Organizacji Handlu, o której w Polsce się w ogóle nie mówi, a tam się zupełnie fundamentalne rzeczy zaczęły dziać i właściwie na tę konferencję myśmy poszli prawie że ze wspólnym stanowiskiem. Stany Zjednoczone i Europa miały bardzo zbliżone podejście do bardzo wielu spraw. Praktycznie ponieśliśmy klęskę obie strony Atlantyku, ale jednocześnie zaczynamy iść w tę samą stronę, czyli zastępowania stopniowo WTO takimi plurilateralnymi, czy też my mówimy teraz o koalicjach chętnych, o takich właśnie cząstkowych porozumień. I w związku z czym jesteśmy w takim świecie, a jednocześnie Europa ma to w swoim DNA, to poleganie na Stanach Zjednoczonych w rozmaitym rozumieniu tego słowa. I wchodzimy w zupełnie inny model takiej, powiedziałabym, ograniczonej odpowiedzialności globalnej tak ważnych krajów jak Stany Zjednoczone. I to jest ten taki moment, kiedy trzeba wprowadzić do tego równania transatlantyckiego także Chiny, bo to myślę jest, to mamy w tym porozumieniu z zeszłego roku, także tę współpracę z gospodarkami razem w kontekście gospodarki nierunkowej, chociaż słowo Chiny nie jest tam użyte, ale nie wiemy właściwie, jaki jest stosunek Stanów Zjednoczonych w tej chwili do Chin. Zobaczymy po najbliższym szczycie, jeżeli on się odbędzie, ale mam też wrażenie, że Chiny są takim typowym przypadkiem relacji, które prowadzą i prowadzić będą w najbliższych dekadach do uzależnienia i że tutaj trzeba by myśleć, być może to uzależnienie to powinniśmy jednak Stany Zjednoczone i Europa razem budować, natomiast Chiny powinny być też wspólnie postrzeganym rywalem i być może powinniśmy inaczej to równanie amerykańsko-transatlantycko-chińskie rozwiązywać. Tu mam wielkie wątpliwości wobec tego, co się dzieje w kontekście Chin i tej naszej możliwej jakby przyszłości, ale też nie możemy zapominać, że właściwie my głównie potrzebowaliśmy przez ostatnie lata Stanów Zjednoczonych do zrównoważenia jakby tej sytuacji, którą napaść Putina na Ukrainę wywoła w świecie globalnym i teraz powinniśmy myśleć do przodu i zastanawiać się, jak nie dopuścić do dominacji Chin w odbudowie Ukrainy. I to możemy zrobić tylko, jeżeli będziemy razem. Więc myślę, że to takie przejście w tym transatlantyckim wymiarze od jakby współpracy do obrony własnych interesów ma bardzo dużo w sobie zagrożeń i niepotrzebnych kosztów dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy. I myślę, że Ameryka też sobie powinna powoli uświadamiać, że potrzebuje sojusznika w relacjach z Chinami i że brak relacji transatlantyckich dobrych to jest też radość dla Rosji, więc cała masa takich, te sprawy transatlantyckie właściwie czegoś nie dotknie, to otwiera wielką nową przestrzeń do działania, do pytań, do dylematów i też ciągle mi się wydaje, że Amerykanie nie do końca rozumieją, co im oferuje Europa, która przecież to jest 27 rynków narodowych, które są jednym rynkiem, to jest jedno cło, które się płaci, a do tego mamy ten całą potęgę europejską związaną właściwie także z tą europejską wspólnotą polityczną, gdzie praktycznie cała Europa poza Rosją i Białorusią jest jednością polityczną i demokratyczną, więc ja myślę, że to ciągle jakby za zbyt rzadko jest na stole, że tak powiedziałem, transatlantyckim, o tym za mało rozmawiamy.
0: Przypomnę słuchaczom, że gośćmi audycji są pani profesor Danuta Hibner, była komisarz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj Team Europe Direct, i pan dr Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, dyrektor generalny w Radzie Unii Europejskiej, dzisiaj także w Team Europe Direct. Pani profesor powiedziała przed chwilą, że Ameryka chyba nie do końca rozumie właśnie znaczenie tej współpracy transatlantyckiej, tak, że nie rozumie chyba, a właściwie no oczywiście administracja, a nie może Ameryka, nie rozumie, jaką wartością jest możliwość prowadzenia handlu z jednym wspólnym rynkiem, na którym jest jedno cło. No i od razu mi się przypomniało, czy dowód na to, że na pewno prezydent Trump nie rozumie, ponieważ kiedy trwało to napięcie wokół Grenlandii i kilka państw wysłało dosłownie tam po kilkunastu żołnierzy na tę wyspę, no to Donald Trump zagroził właśnie wprowadzeniem ceł na tych kilka państw Unii Europejskiej, czyli on nie wie, że cło musi być na całą wspólnotę, skoro wyskoczył z tego typu propozycją. Ale to jest dobry moment, żebyśmy o tym handlu dwa słowa powiedzieli, bo tak jak wspomniałem, w tej chwili toczy się bardzo gorąca dyskusja między Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim, no w kwestii właśnie tej umowy handlowej, która została politycznie, no, mówiąc potocznym językiem, załatwiona czy dogadana podczas słynnego spotkania Ursuli von der Leyen z prezydentem Trumpem w Turnberry w Szkocji. No ale od tego czasu nie dość, że właśnie pojawiały się różnego rodzaju takie groźby ze strony prezydenta o nakładaniu ceł innych niż wynikałoby z tej umowy z Turnberry, no to de facto jej nie ma. Między innymi jakaś część polityków w Parlamencie Europejskim po prostu od samego początku uważała, że Europa za bardzo poszła na rękę, że nie wykorzystuje swojej właśnie potęgi gospodarczej i zbyt łatwo przystała na warunki prezydenta Trumpa. Teraz, kiedy właśnie znowuż prezydent Trump się zdenerwował, że nie idzie wszystko tak, jakby miało iść, i wkurzył się na Europę w kontekście też wojny w Iranie, raptem ogłosił, że nakłada 25% cło na europejskie samochody. I w takiej atmosferze no właśnie toczy się teraz ta batalia o zamknięcie sprawy tej umowy. Z tego, jak ja to obserwuję, no głównie w Parlamencie Europejskim, raczej spotykam się ze stanowiskiem, w tym szefa Komisji Handlu od wielu, wielu lat zresztą, niemieckiego socjaldemokraty pana Bernda Langego, że jest sporo takiego wkurzenia, mówiąc już prostym językiem, na postawę amerykańską. Jak można sobie wyobrazić poprawę tej atmosfery, a przede wszystkim zamknięcia tego tematu umowy handlowej, jak oboje państwo powiedzieli, na dłużej, no po to, żeby biznes wiedział, na czym stoi.
1: Tak, no, dla Europy bardzo dużo, ponieważ w tym ciele Niemczech, więc czuję taką naturalną potrzebę, żeby zareagować na to, co powiedział redaktor Zagrodzki. Ja myślę, że dla Europy i dla europejskich przedsiębiorstw niezwykle ważna jest stabilność warunków dostępu do rynku amerykańskiego, bo jeśli one eksportują tak dużo, to chcą wiedzieć, czy podpisany dzisiaj kontrakt nagle się nie okaże zagrożony wysokimi cłami za miesiąc, dwa, trzy czy pięć. Dlatego to porozumienie Stanberry, chociaż jest porozumieniem zawartym bardzo szybko i chyba bez takiej szerokiej konsultacji z biznesem i z krajami członkowskimi, to jednak ono dawało jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie stabilizowało warunki handlu pomiędzy Europą a Stanami, co same w sobie jest wartością dla wielu firm. Niestety problem z tym porozumieniem jest następujący. Ono zostało najpierw podpisane na jakichś kartkach papieru w kategoriach bardzo ogólnych. Normalnie negocjacje handlowe polegają na tym, że ustalamy, są zespoły negocjacyjne, które przeglądają wszystkie problemy po kolei i ustalają, jakie są warunki i najtrudniejsze rzeczy, które zostały, których oni nie mogli rozwiązać na poziomie technicznym, ekspertów, a nawet niższym poziomie politycznym, zostawiają to do dyskusji pomiędzy szefami, pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Natomiast tutaj nastąpiła rzecz odwrotna, ponieważ było polityczne napięcie, była zapowiedź amerykańska, że ona wprowadzą cła. W związku z tym zostały przeprowadzone rozmowy, które dotyczyły kierunku rozwiązywania spraw, a nie szczegółowych elementów. Bo to jest bardzo łatwo powiedzieć 15% cła, ale tak naprawdę to nie jest wiadome, jak to będzie zastosowane w odniesieniu do bardzo konkretnych produktów. No i do tego dochodzi drugi element, dlatego Parlament Europejski tak się waha, że no nie wiadomo, jakie są różne klauzule, ponieważ jest Grenlandia, to nakładam cła na niektórych, albo ponieważ nie Hiszpania nie udostępniła swoich baz, których do operacji w Iranie, w związku z tym również nakłada cła. Przy czym to nie musi być nałożone jako osobno na kraj, ale administracja amerykańska jest, że tak powiem, bardzo sprawna, żeby wychwycić, jakiego typu produkty są głównymi produktami, które dany kraj eksportuje do Stanów i na te właśnie cła, na te właśnie produkty nałożyć cła, co efektywnie będzie nałożeniem na dany kraj. Stąd to na przykład, jeżeli nakładamy cła na sery Brie, to wiadomo, że tak naprawdę głównym poszkodowanym jest Francja, albo na szampan czy różne inne produkty, które mają bardzo określone geograficzne pochodzenie. Więc to jest, jak sądzę, problem, że umowa, która została zawarta na marginesie rozmów, czy w czasie rozmów na polu golfowym prawie, jest umową na tyle ogólną, że brakuje tam wielu elementów. Jak rozumiem, Parlament Europejski na przykład martwi się tym, co będzie, jeśli ktoś pierwszy złamie tą umowę i co wtedy, jaki jest wtedy możliwa reakcja. Czyli chce dodać, uszczegółowić tą umowę, natomiast Amerykanie mówią, no nie chcecie wprowadzić w życie tego, co żeśmy ustalili. Więc jest to zderzenie dwóch różnych podejść i sądzę, to jest zasadniczy problem na przyszłość.
2: Czy mogę w takim razie dalej o tym samym? Dlatego, że pamiętajmy o jednym, że Parlament Europejski przegłosował swoje stanowisko w marcu i mam wrażenie, że pan ambasador Andrew Pasder w Brukseli był całkowicie z tego jakby tym usatysfakcjonowany. Natomiast w tej chwili nie mamy zgody między... To jest klasykiem w Europie. Nie mamy zgody między parlamentem i państwami Radą, państwami członkowskimi właśnie w sprawie tych dwóch słynnych klauzul, jedna wschodzącego słońca, druga zachodzącego słońca, czyli właśnie na te sytuacje takie wyjątkowe, których parlament się domaga. Ja mam wrażenie, że się dogadamy, dlatego że dla nas też jest ważna, myślę, dla strony europejskiej ta stabilizacja, ale chciałabym o dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, że jednak musimy zwracać uwagę cały czas na to, że dla Stanów Zjednoczonych nie jest Europa tym głównym źródłem nierównowagi w handlu, bo jednak są to Chiny i jak popatrzeć na to, to się kryje za eksportem chińskim bezpośrednio na rynek amerykański, czy też przez różne kraje trzecie, co jest też tradycją chińską, że tam są przecież te wielkie subsydia przemysłowe, ogromne, że tam jest również ta kwestia, że rynek wewnętrzny jest mało chłonny, prawda, bo Chińczycy są ciągle zbyt ubogi i ten popyt nie jest wystarczający, żeby absorbować to, co jest stworzone, produkowane w Chinach i jest ta przeogromna nadwyżka mocy przemysłowych. Także to wszystko jest gdzieś tam, wymaga takiego działania na poziomie porządku międzynarodowego i z tym rzeczywiście do tej pory sobie nie radzimy. I pamiętajmy też o tym, że między Stanami Zjednoczonymi i Europą, jeżeli chodzi o handel, to są te strukturalne różnice, które, ja wspominałam wcześniej, uzależniają nas, czy sprawiają, że te nasze relacje są niesamowicie ważne, bo Stany Zjednoczone wypełniają naszą lukę technologiczną, od której mam nadzieję, że Europa zmniejszy swoją zależność, ale z drugiej strony też ten Stany Zjednoczone wypełniają swoją lukę, jeżeli chodzi o podaż bardzo ważnych, wytwarzanych przez europejski przemysł przetwórczy, który jest dużo większy niż przemysł amerykański w sensie rozmiarów zatrudnienia. U nas jest 30 milionów, w Stanach to jest 13 milionów zatrudnionych, także udział w produkcie krajowym jest większy w Europie, więc są te strukturalne różnice, które po prostu nas prowadzą do tego, że jesteśmy rzeczywiście jakby, mamy potrzebę i cłami tego nie załatwimy, potrzebę wspólnej wymiany. Ale druga rzecz, która mi się wydaje, że jest bardzo ważna, to jest, żeby docenić to, że w tym Turnberry Deal, to tam jest, to jest 19 punktów, jeśli dobrze pamiętam, ale 5 punktów dotyczy handlu, natomiast pozostałych 14 dotyczy wspólnych strategicznych interesów związanych z inwestycjami, związanych z energią, związanych z, właśnie z relacją z krajami o gospodarkach nierynkowych, czyli rozumiemy Chin. I tam też jest wspomniane WTO, tutaj razem ponieśliśmy klęskę w Jaundę w marcu, nie udało się uzyskać stałego przedłużenia takiego moratorium na cła związane z handlem elektronicznym i teraz zaczynam jakby iść trochę w te umowy oparte na tych koalicjach chętnych w ramach WTO, ale tam też jest energia przecież cała, której Europa bardzo potrzebuje, więc my się za bardzo skupiamy na tych punktach związanych z handlem, natomiast i dobrze, że o nim mówimy, natomiast pamiętajmy, że tam jest cała masa takich możliwości współpracy strukturalnej, która się zresztą toczy, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o inwestycje. I to jest jakby, tego nie można zgubić z pola widzenia, bo to też sprawia, jakby uzasadnia to nasze dążenie do poszukiwania tej wspólnoty interesów i działania tak, żeby te interesy były jakoś chronione wspólnie w kontekście gospodarki światowej. I też w żaden sposób nie można, myślę, zapomnieć i o tym, że ktoś powinien w administracji też amerykańskiej spojrzeć na te korzyści, które płyną z tworzenia miejsc pracy. To jest tam około 3 czy 4 milionów po każdej stronie Atlantyku, jeżeli chodzi o inwestycje, eksport, ale jak się policzy pośrednie skutki dla innych sektorów, to urasta, kiedyś to Amerykańska Izba Handlowa policzyła, to jest mniej niż 16 milionów miejsc pracy tworzonych po obu stronach Atlantyku z tych relacji, które są między Stanami Zjednoczonymi i Europą. Więc na to też jakby jest cała masa rzeczy, na które musimy patrzeć i zwracać uwagę i pamiętać, jakby przypominać też o tym, że same taryfy nie dokonają reindustrializacji nigdzie, że na to trzeba nieco innej współpracy i znowu te Chiny gdzieś musimy widzieć też, prawda, jako ktoś, kto może popsuć nasze interesy, nie mówiąc już o Ukrainie i rosyjskiej agresji.
0: Państwo oczywiście oprócz tego, że jesteście znakomitymi ekspertami, no byliście też politykami i na koniec chciałem jeszcze ten wątek poruszyć, bo wszystko to, co państwo mówią, no wydaje się oczywiste, logiczne, powinno prowadzić w tym kierunku, a mnie się wydaje, że właśnie te emocje, które są przenoszone na polityków jako ludzi, no mnie przynajmniej nie napawają optymizmem. Raptem chyba dzisiaj czy wczoraj czytam wywiad z komisarzem do spraw przemysłu, Stéphane Séjourné, który w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi na przykład mówi o tym, że będzie prawdopodobnie wyłączenie amerykańskich firm z dostępu do europejskich zamówień publicznych, że jest taka presja, że społeczeństwa tego oczekują, że Europa przede wszystkim. No i jeśli to rzeczywiście miałoby przejść z fazy rozważań do jakichś konkretnych działań, to myślę, że raczej zaogni te relacje transatlantyckie. No a dlaczego? No bo wiemy, jaki jest stosunek Francji do Stanów Zjednoczonych. On zawsze był może mniej tak entuzjastyczny jak chociażby w Polsce w ciągu nawet ostatnich wielu dekad. Myślę, że słuchacze pamiętają tę historię. No ale Friedrich Merz tak strasznie chciał jakoś zbliżyć się, tak, dogadywać z Donaldem Trumpem. 3 razy był u niego w Białym Domu i niby wszystko było dobrze. A potem w ostatnich dniach, no wiemy, jak mocno kłócili się panowie, no łącznie z tym, że, a przecież to poważna sprawa, Trump zapowiedział wycofanie tych 5000 amerykańskich żołnierzy ze Stanów. W dobrych relacjach była Giorgia Meloni, kiedy Trump zaatakował papieża, notabene Amerykanina, no to Meloni powiedziała, że to jest niedopuszczalne, żeby tak mówić o Ojcu Świętym. No i już nie jest taka fajna, jak była jeszcze niedawno. Wiemy, jaki jest stosunek, tutaj się akurat nic nie zmieniło do Pedro Sancheza. No mówiąc krótko, tyle dostało się politykom europejskim od Donalda Trumpa, często personalnie, że mi się wydaje, że naprawdę będzie to bardzo trudno odkręcać. I teraz, no, o, mamy już tylko 5 minut. Gdyby państwo na to chcieli spojrzeć, na przyszłość tych relacji z punktu widzenia właśnie tych osobistych emocji, które, czy one można wyłączyć, czy je można wyłączyć i uznać, że tego nie było, to może pan doktor Jarosław Pietras zacznie.
1: Emocje są bardzo ważnym elementem polityki, ale te emocje są też instrumentem polityki, to znaczy te emocje są po to wprowadzane, żeby coś osiągnąć. Gdybyśmy patrzyli na relacje globalne w tej chwili z punktu widzenia teorii gier, to można by łatwo powiedzieć, że Amerykanie prowadzą taką politykę, w której są silniejsi i mogą powiedzieć, że nam mniej zależy, a jeśli wam zależy, no to się to zaoferujcie coś więcej. W związku z tym ten, komu bardziej zależy, kto bardziej był przywiązany do na przykład świata opartego o reguły, ten nagle jest w pozycji dużo trudniejszej, ponieważ partner mówi, a mi nie zależy, ja mogę nałożyć cła, to znaczy nie zależy mi na wolnym handlu, nie zależy mi na regułach i w związku z tym będę robił tak, jak chcę, a Europa jest właściwie wewnętrznie oparta o wzajemne negocjacje, o respekt dla ustaleń tych negocjacji i reguły, które są przestrzegane przez państwa członkowskie. Jeżeli któreś państwo nie przestrzega, to budzi gwałtowną reakcję u innych i jest niezwykle trudne do zapanowania nad tym, żeby można było przejść do porządku dziennego. W związku z tym Europa również oczekuje, że w relacjach zewnętrznych będzie to oparte o reguły, bo wtedy najlepiej się czuje, o negocjacje. I kiedy zakończą się negocjacje, to wyniki będą podtrzymywane i nie będzie jakichś gwałtownych zmian. Ta zmiana, którą wprowadziła obecna administracja amerykańska, polega na tym, że jest w tym bardzo dużo takiego arbitralnego działania kraju, który nadal jest wielkim mocarstwem i dlatego, który może wpływać na innych. No, do tego też trzeba, do tej gry, to trzeba się też dostosować i myślę, że Europa dojrzewa w wielu obszarach do bardziej jednoznacznej i dużo bardziej skoordynowanej polityki niż było jeszcze parę lat wcześniej. Myślę, że Amerykanie i polityka Trumpa prowadzi do tego, że Europa się integruje dużo bardziej i wewnętrznie się wzmacnia, ponieważ odczuwa presję zewnętrzną amerykańską, ale nie tylko.
2: Ja bym może uzupełniła,
0: dobrze, pani
2: żeby
0: profesor
2: nie powtarzać tak tego wszystkiego bardzo mądrych rzeczy, które pan minister, ja też byłam ministrem do spraw europejskich, chciałam tylko przypomnieć grzecznie. Natomiast chciałabym dodać dwie rzeczy. Wspomniał
0: tak,
2: pan
0: tak, ale państwo mieli tyle funkcji, że już po prostu dokonałem pewnej redukcji.
2: Tak jest. Więc ja myślę tak, że najpierw może bym powiedziała parę słów w kontekście tego, co się dzieje z wycofywaniem wojsk amerykańskich, w szczególności z Niemiec, bo to myślę jest bardzo, bardzo ważne i pamiętajmy, że tam jest po prostu taka baza, która się od lat jakby trenuje na rozpoznawaniu standardów rosyjskich, jeżeli chodzi o ataki i to jest właściwie baza, która jest też odstraszająca i tych tam 16 tysięcy, jeżeli 1/3 żołnierzy odejdzie, to myślę, że to będzie odnotowane także z radością przez Putina. I o tym trzeba pamiętać, że to jest taka baza, która jest właściwie w stałej gotowości wruszenia do Kijowa, czy tam, gdzie trzeba będzie i może to w relatywnie krótkim czasie rzeczywiście zrobić. Też trzeba pamiętać, jak się słucha, rozmawia z żołnierzami umownie rzecz biorąc, że właściwie stworzenie takiej bazy, to jest właściwie budowanie miasta małego, bo tam wszystko właściwie musi być, co pozwoli tym żołnierzom czuć się stabilnie. I osłabianie takiej bazy i powrót właściwie do stanu sprzed wojny, sprzed agresji rosyjskiej jest, myślę, niepotrzebne, bez względu na to, jak to wytłumaczymy, prawda, czy jest to rzeczywisty, dobry przegląd głęboki, czy jakieś emocje, o których pan wspomina. Ja się trzymam tego, że trochę wcześniej Pentagon chwalił właściwie Niemców i to jest niesamowicie ważne, żeby to Rammstein rzeczywiście istniało. I teraz, jeżeli, bo jest kwestia, czy mamy się cieszyć, gdyby ci żołnierze powędrowali do Polski, czy nie, to tylko przypomnijmy, że w Polsce jest niesamowicie ważne to, gdzie ci żołnierze amerykańscy, bez względu na to, ile ich jest, rzeczywiście są. Jeżeli oni są tylko bliżej Zachodu, a nie w Jasionce z powrotem, to nie jest wcale takie ważne. I druga, czyli to jest taki czynnik dodatkowy, trzeba wziąć pod uwagę. Ale druga rzecz, bardzo krótka, to jest słynne zamówienia publiczne, o których pan powiedział, w których może zniknąć ten pierwiastek także amerykański, to mnie się wydaje, że zawsze zamówienia publiczne były problemem, bo w Stanach Zjednoczonych to jest na poziomie Stanów, u nas na poziomie Europy czy państw członkowskich, więc to wszystko zupełnie inaczej wygląda, ale pamiętajmy, że teraz właściwie ten pierwiastek obcego kapitału czy też obcej technologii z kraju trzeciego jest niesamowicie ważny. Ja myślę, żeby w tym Made in Europe czy by European, żeby rzeczywiście nie pójść tak daleko, że odetniemy się od najnowocześniejszych technologii. Pamiętajmy, że to jest ciągle nasza słabość i poprzez dostęp do najnowocześniejszych technologii możemy także naszą technologię rozwijać. Więc ja tutaj właściwie zwracam się o umiar w takim podejściu, żeby nie strzelić sobie we własne kolano, że współpraca międzynarodowa jest w tym zakresie niesamowicie ważna. Szczególnie, że budujemy ten potencjał od początku i lepiej go budować na poziomie z najwyższej półki technologicznej niż byle tylko było nasze. To nie jest, myślę, dobre kryterium.
0: Apelowała pani profesor Danuta Hibner. To już teraz powiem tylko członkini Team Europe Direct i pan doktor Jarosław Pietras, także członek Team Europe Direct, a wiele innych funkcji państwa pojawiło się już wcześniej w audycji. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.
1: Również dziękuję.
0: I podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej, Macieja Stępurskiego, którzy pomogli przygotować audycję. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Kłaniamy się nisko.
4: Paweł Sito
3: i Kamil Wróblewski. Za kilka minut po informacjach TOK FM o 23:00 będziemy z Państwem w audycji Nic o nas bez Was. Dzisiaj tokowe lata Pawła Sito, czyli cofamy się o kilkanaście lat w historii TOK FM. Będziemy wspominać, będziemy rozmawiać o transformacjach, będziemy rozmawiać o radiu. To wszystko już za kilka minut po informacjach TOK FM. Zapraszamy.

0: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
1: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
2: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
0: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
3: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kto mu pomagał i jak bez paszportu Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, sprawdza prokuratura. Były bliski współpracownik prezydenta Ukrainy, podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Posłowie na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu po raz kolejny zajmą się kryptowalutami. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma on wyjaśnić śledczym, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji. Śledczy będą sprawdzać, czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa, poinformował szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Zgodnie z przepisem przywołanym przez prokuratora, za utrudnianie postępowania i pomaganie sprawcy przestępstwa, w tym ukrywanie sprawcy, tworzenie fałszywych dowodów czy zacieranie śladów, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie przez rząd byłego premiera Viktora Orbana był objęty azylem. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy sprawdzają też, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, powiadomiła specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy. Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przeprowadzone zostały czynności śledcze z udziałem Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy. Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas. Sejm, który zbiera się jutro, już po raz kolejny na tapet weźmie kryptowaluty. Posłowie zajmą się kilkoma projektami – rządowym, prezydenckim i poselskim. Dwie wcześniejsze rządowe ustawy zawetował Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze, mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
5: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
6: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu zonda krypto naprawdę bardzo mocno pomogła w kampanii.
4: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
7: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
4: A jeśli to nie nastąpi, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Dodajmy, dziś posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Równocześnie 4 posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Tym samym projekt, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu, nie ma wymaganej liczby podpisów. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
8: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
9: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych. wojskowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
8: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
9: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsca ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
8: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, pytanie o kamienie na szaniec, a do napisania nie rozprawka, a przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył uczniów.
10: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
11: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie... No, trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
12: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka, no, lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
4: Jutro ósmoklasiści napiszą test z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę o północy, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie jutro na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. Jutro w ciągu dnia sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Na południu kraju deszcz ma padać bardziej intensywnie. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a na Podlasiu, Lubelszczyźnie i nad Podkarpaciu mogą wystąpić burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Drodzy słuchacze, kim jest Radio TOK FM? Nic o nas bez was to audycja o ludziach, głosach z anteny TOK FM oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są?
14: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Nic o nas bez Was w każdy poniedziałek o godzinie 23 w Radiu TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w podcastach TOK FM na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Serdecznie zapraszam do słuchania i do obserwowania, ale najpierw będę Państwa zachęcał do tego, aby wysłuchać tego dzisiejszego, obecnego wydania audycji Nic o nas bez Was, bo jej wstęp przeczytał Państwu Paweł Sito. Witaj, Pawle.
13: Witam serdecznie, dobry wieczór i nie tylko.
14: Jakie to uczucie wrócić tutaj na chciałem powiedzieć na stare grady, to niekoniecznie, no bo jesteśmy w innym miejscu teraz akurat, ale jak tak u ciebie, jak się czujesz w ogóle, jak mimo wszystko jesteś w tym miejscu właśnie w TOK FM?
13: No sentymentalnie. Radio TOK FM było dość istotnym elementem mojego zawodowego życia i byłem, no mogę powiedzieć, dumny, że mam programy w tej stacji. Wówczas było to radio nie tylko opiniotwórcze, ale też powiedziałbym taki dające ducha w ogóle, takie kulturotwórcze. A to jest różnica niż tylko opinie. No, najpierw powiem, co robiłem. To nie było tego zbyt dużo, ale po pierwsze pory, o których to było, no, były super, a po drugie to nie liczy się, ile się jest, jeśli się kocha dane miejsce, to po prostu jest zero-jedynkowe. No i dla mnie właśnie to było jedynka, a nie zero, czyli po prostu bardzo duże... O, to moja żona dzwoni. Ja powiem jej, że mam nagranie.
14: Pozdrów ją
13: tak,
14: teraz.
13: Dobrze. Halo? Halo?
14: A. Rozłączyła się.
13: Tak, zrozumiała, że to jest błąd. Dobrze. Więc to było to po prostu radio dla mnie bardzo ważne, dlatego że wiedziałem, że jestem słuchany, tak? To co, zaczynam może od historii, jak to było.
14: No pewnie, tak. Jak trafiłeś do toku.
13: Dobrze, właśnie. Ja nie załapałem się na Tok FM Ewy Wanat, chociaż, to pierwszy raz mówię, byłem u niej w sprawie pracy, no i dostałem odpowiedź, że nie.
14: O, kiedy to było?
13: No, gdzieś tak już Rysia Wojczula nie było. W 7, 8, coś takiego.
14: Przyszedłeś do Ewy z pomysłem na audycję?
13: Tak,
14: jako?
13: Tak. Wiesz co, to był początek po barakach, kiedy wyszliście z baraku.
14: 2000, ja też od razu tłumaczę słuchaczom i słuchaczkom, nie pracowaliśmy w baraku, to jest legendarny barak.
13: Nie chodzi o Baracka Obama.
14: Tak, a nie Baracka Obama, tak jest. Chodzi o budynek, który był przy Czerski 14 obok. Tam teraz jest biurowiec, tam są różne firmy, między innymi Universal, też wytwórnia. Więc my się przenieśliśmy w roku...
13: Universal jestem?
14: Tak.
13: To niedaleko będą mieli do podrzucania kawałków.
14: No oni tak, tak. Czasami jak artyści, jak przychodzą do Universalu, no to i na przykład później przychodził, na przykład ktoś do mnie przychodził, no to tam czasami przez płot po prostu się przychodziło. Tak, Universal tylko jest od strony Czerniakowskiej. To tak tłumaczę też słuchaczom i słuchaczkom spoza Warszawy, czyli ulicy równoległej do ulicy Czerskiej. Po drugiej stronie po prostu. To... czyli to był 2008 rok. Tak. Jakoś jesienią 2008 roku się przenieśliśmy.
13: No to właśnie mniej więcej może w 8, może 9 przeszedłem do Ewy, ale jak mówię, dostałem kosza.
14: A możesz zdradzić, z jakim pomysłem przyszedłeś?
13: Słuchaj...
14: Czy nie chcesz o tym
13: mówić? Nie, mogę powiedzieć. Chciałem robić poranki, ale tylko z udziałem młodych ludzi.
14: Okej. Okay.
13: Po prostu całe to towarzystwo mnie już nudziło, mierdziło i tak dalej. Uważałem, że należy dać szansę w ogóle zupełnie młodym ludziom.
14: Ty już wielokrotnie dawałeś szansę przecież młodym, tak?
13: No, to no ja
14: już
13: tak, mówię, tak.
14: Już mówię nawet chociażby, no przecież to twój taki najbardziej znane twoje przedsięwzięcie i no to przecież radiostacja dla wielu przecież kultowa, dla mnie również, tak? No to przecież to też było przede wszystkim radio młodych ludzi.
13: No nawet... Znaczy nie biorę tego na siebie, bo to był zespół 100, a nawet więcej osób w ciągu tam 3 lat, ale powiedziałbym, że to pokolenie twórcze było medium. Zresztą podobnie jak 10 lat wcześniej rozgłośnia harcerska, gdzie też tak. Z Bożonośtek prowadziłem listę przebojów i też czytam teraz po latach, wielu latach, że tak się właśnie czuli, że ja po prostu rzeczywiście uważam, że medium dla młodych ludzi jest czymś szczególnie ciekawym, dlatego że tam bije taka dodatkowa energia niż normalnie. No, w każdym razie nie zostało to kupione, więc podejście drugie było takie, że zadzwoniła do mnie Kamila Ceran, kiedy jeszcze nie było nic wiadomo o zmianach. Powiedziała, że chce się zobaczyć i kiedy właśnie przy ulicy Rozbrat mieliśmy spotkanie, to dowiedziałem się, że ona obejmuje Tok FM i że chciałaby, żebym miał audycję. No, powiem ci tak, ucieszyłem się podwójnie, tak? Po pierwsze dlatego, że jest szansa, że będę miał, to potrójnie, że będę miał tę audycję. Po drugie, że jest zmiana w Tok FM, że będzie zmiana ramówki, że Kamila przychodzi. Ale po trzecie... To, że byłem w Inotysiku, wiesz, że jeszcze nic nie wiadomo, że nie to, że po tygodniu, tylko że chcę wejść ze swoją Wunderwaffe po prostu i powiedzieć, że ja jestem w tym zespole, który był wąski.
14: Ale powiedz mi, ona odezwała się do ciebie, jak już była?
13: Nie, no mówię ci, że nikt nie wiedział o tym.
14: Nikt?
13: Nikt nie wiedział o tym, tylko chciała spytać się, czy się zgodziłbym mieć programy. Dlatego mi to dodatkowe, mówię, radość było to, że nikt nie wie, a ja jestem zaproszony, rozumiesz?
14: I to było wtedy muzyczne sito czy transformacja?
13: To było i muzyczne sito, i transformacja.
14: Dwie audycje,
13: tak.
14: Czyli rok 2012.
13: 12, tak.
14: I no to jak już byłeś w tej kajeciku, no to wstępnie powiedziałeś pewnie, że tak?
13: Oczywiście, że wstępnie powiedziałem, że tak. Wówczas też wymyśliliśmy tytuł właśnie muzyczne sito i ona działa tak, no. To już mam. To tego nie zmienię. Tak będzie się nazywał. Ja mówię, Kamila, jak ty mnie wyrzucisz i ktoś będzie następny, to też będzie ten muzyczny sito. A, mówię, a co ty, przecież nie prowadziłeś żadnego radia? Nie wiesz, że jak się kogoś wyrzuca, to się następna osoba ma inny tytuł?
14: Tak.
13: Mówię, no tak, faktycznie.
14: To popatrz, to ja byłem tutaj dużo gorszy, bo jak powstawała audycja Między Słowami, Jezus, to ile propozycji tam było i było odrzucane. W końcu zostało to między słowami. Nie pamiętam, kto tam pisze do ciebie?
13: Nie wiem. Dobra.
14: Zdradzę też państwu, że Paweł przyszedł, ma wręcz dwa telefony.
13: Tak,
14: nawet.
13: Ale wiesz co, ja ci powiem? Mam tu nową, nie mówię firmy, nie? Ale 17. Ja nie mam pojęcia, to jest coś nowego takiego. Ja nie mam pojęcia, jak to się używa. Jak się, kiedyś było po prostu jasno, się wyciszało, po prostu pstryk, pstryk. A teraz jest jakiś bolec, ja w ogóle...
14: Musisz dłużej przytrzymać.
13: Dobra, okej.
14: I to już być może zeszło.
13: Samsung 17, okej.
14: Tak, to dobra. Tak państwu zdradzamy kulisy. Paweł tak. Jest z dwoma telefonami. Albo żona dzwoni, albo ktoś tam pisze.
13: Ale przyznam szczerze, że to jest w moim stylu. Znaczy, ja nigdy w życiu bym nie wycofał tego, że zadzwonił telefon i nie nagrałbym jeszcze raz, bo to nie byłbym ja, rozumiesz? I zawsze takie hece lubiłem.
14: Ty miałeś 3 audycje.
13: Mówisz o liście przebojów roku?
14: Mówię przebój roku w toku.
13: Te przeboje roku w toku.
14: Przeboj
13: tak.
14: roku w toku było.
13: Tak, tak dwa było. Razy czy trzy?
14: Dwa.
13: Tak.
14: Jak dobrze pamiętam, w roku 2014 i 2015.
13: Było po prostu super.
14: To
13: naprawdę.
14: Był pomysł Pawła, abyśmy poprowadzili program w sylwestrowy wieczór, który był też finałem plebiscytu. Na właśnie na przebój roku.
13: Ja państwu powiem. Ja w ogóle jestem, mój tata nazwał mnie radiotą, później ja powiedziałem to Markowi Niedźwieckiemu to słowo, a potem on sobie używał po prostu jako swoje, no, na zdrowie mu. Mój święty pamięci tatuś po prostu pozdrawiam go serdecznie. Niniejszym. Marka Niedźwieckiego również. Ja po prostu, dla mnie radio, szczególnie w dzieciństwie, to było po prostu... To było coś tak totalnego, to było coś tak ważnego, to było coś jakby poza rodziną, to właściwie najważniejsze. Bo cała muzyka, prawda, słuchałem Radia Wolna Europa, mogłem wszystkie sygnały odtworzyć, początki, na przykład coś takiego, fakty, wydarzenia, opinie. No i na przykład przed mikrofonem Józef Ptaczyk. Witam wszystkich naszych słuchaczy. I tak samo wszystkie sygnały z jedynki na przykład, nie? Sygnały dnia. Studio Gama. No, mam nadzieję, że udowodniłem ci, że wiesz, że,
14: tak.
13: że to był świr. I była taka audycja Radio Kurier, jedna z najlepszych audycji ever w polskim radiu, w Polsce w ogóle, w radiofonii polskiej, nadawana codziennie od godziny 17 do 17.15, potem do 17.20, skądinąd Józef Węgczyn z tego, na bazie tego Radio Kuriera zrobił Teleekspres. Ta audycja, 15 minut, nie wiadomo dlaczego, radio 24 godziny ma jedynka, super audycja, a to tylko 15 minut. Ale czasami coś krótkie. I to jest jak muzyczne sito, które trwało 20 minut minus
14: serwis reklamy. Minus,
13: tak. 18 powiedzmy. Że po prostu można robić 2 godziny audycji i nudzić i po prostu nie utrzymać i tak dalej. Albo robić dobrze, okej. Ale można zrobić 18 minut i po prostu, że to jest torpeda, nie? Więc... robiąc krótkie audycje, w ogóle jedna z pierwszych moich audycji rozgłośni krakowskiej nazywała się 600 taktów w 10 minut. Czyli w ogóle 10 minut, nie?
14: No.
13: I tak. I ten Radio Kurier co roku miał sylwestrową listę przebojów roku. Listę przebojów Radio Kuriera. I to miało chyba 1,5 godziny czy 2. To jest dla mnie, to było, ja cały rok czekałem na to. Te piosenki, które były tam te króciutkie, bo tam te piosenki były we fragmentach tylko. Nagle po prostu na nie się głosowało i nagle miały pełne wydanie. I dla mnie ten po prostu to było coś cudowne. I to było w sylwestrowy, wiesz, wieczór. No, wieczór, tak. Dlatego zaproponowałem ci,
14: tak.
13: Że, ponieważ no i ty i ja robiliśmy audycje muzyczne, żebyśmy zrobili właśnie dokładnie na tej samej zasadzie plebiscyt, głosowanie, a potem wspólną audycję w sylwestrowy wieczór. Chyba przyznasz, że to była fajna robota.
14: Fajna. Kilkugodzinny program robiony na żywo. On był też rzeczywiście bardzo dynamiczny, no bo w TOK FM, no jeśli chodzi o nawet realizację anteny, ona ma inny rytm po prostu, tak? Tutaj jest ręczne sterowanie, a nie granie z automatu, z komputera. Tu jest rzeczywiście bardzo handmade po prostu radio, a tutaj nagle trzeba było też na szybko żonglować tymi fragmentami utworów. Ja jeszcze przecież pamiętam pierwsze wydanie, to jeszcze ja realizowałem, tak? Czyli ja jeszcze byłem tym, który żonglował,

0: Ale z tą pigułą taką, tą muzyczną, gdzie tam się grało kilkadziesiąt utworów, czy nawet więcej, tak mi się wydaje, nie wiem, ze 100? Już nie chcę kłamać, tak? W tych próbkach.
1: 75, no nie pamiętam.
0: Było ich dużo w każdym razie. No to to było wyzwanie, bo no wiadomo, nie można było zaliczyć też wpadki, a trzeba było też być czujnym, no i też jeszcze prowadzić.
1: No tak, a dla ciebie chyba też wydaje mi się, że to było... W zasadzie dla mnie też, no ja nie miałem takiego podejścia, że dla mnie była tak bardzo ważna muzyka w toku, po prostu miałem swoją audycję i grałem, ale dla ciebie to było bardzo ważne skonfrontowanie się właściwie jakiej muzyki, dla całej redakcji w zasadzie, jakiej muzyki chcą słuchać słuchacze Tok FM. Tak dotychczas tego nie było wiadomo właściwie.
0: I wiesz co, ja tutaj mam trochę inne podejście, bo myślę, że siła plebiscytów polega też na tym, kto... I to dzisiaj zwłaszcza, kto ma jakie zasięgi. I jeśli ktoś skrzyknie, kto ma duże zasięgi, że słuchajcie, możecie na mnie zagłosować w takim plebiscycie, no to z automatu może to
1: znaczy, powodować, chcesz powiedzieć, że były robione akcje, tak? Przez wykonawców.
0: Mogły być, nie wykluczam tego. Wiesz, no pamiętam, że no, niektórzy artyści i artystki to ogłaszali, że można zagłosować, więc nie wiem, czy to jest do końca też takie miarodajne.
1: No okej, okay, dobra.
0: Tak mi się wydaje.
1: No ale to też znaczy, że wiesz, że istotna była ta audycja. Dla nich zwłaszcza druga, kiedy już ludzie znali, wiesz.
0: Tak, no. Przecież ja pamiętam, w pierwszym wygrała Mary z Polski.
1: To musiało być 13 i 14, bo w 15 Sylwestra już mnie nie było.
0: Wydaje mi się, że w 16 nie było. Ale może mogę być, będzie. Moim zdaniem byłeś 12, rok w toku od 12 do 16. Tak mi się wydaje, bo nawet jak sprawdzałem
1: audycję... To może do samego stycznia czy coś.
0: Jak sprawdzałem audycję Transformacja, no to ostatnia jest z 10 stycznia 2016 roku.
1: Mogę powiedzieć, jak przestałem być.
0: No, ja pamiętam, bo to...
1: To było żenujące.
0: Dlaczego to było żenujące?
1: No bo dostałem propozycję zostania dyrektorem programu trzeciego.
0: Tak, czy poszła taka plota?
1: Tak, wówczas była prezesem była pani Stanisławczyk w Polskim Radio, która poinformowała mnie, że zostanę tym dyrektorem. Ja przyszedłem do Kamili podziękować i że bardzo mi było dobrze i tak dalej, ale idę dalej w swojej twórczej pracy. I ona powiedziała, a wie pan co? Jednak nie. No, bez żadnego pisemka i tak dalej, to coś takiego na ucho tylko. No więc to była moja... To był mój koniec, ale powiem tak, na szczęście, że nie zostałem, bo miałem... Znaczy, kiedy był pierwszy PiS, media nie były tak potraktowane publiczne i nawet powiedziałbym, że Krzysiek Skowroński, który był dyrektorem Trójki, zrobił to radio dużo lepsze od pani Jeton i w zasadzie chciałem zrobić tak samo, nie? Bo znowu była pani Jeton, więc znowu chciałem zrobić lepsze radio. I cieszę się, że to w sumie nie wyszło, no bo tym razem PiS zupełnie inaczej podszedł do mediów. No i po kolei osoby, pierwsza to była Paulina Stolarek, która po prostu zwariowała pracując tam. Znaczy na szczęście już jest wszystko dobrze, ale po prostu to było, wiesz, mówiłem też, że było szaleństwo. Był również Wiktor Świetlik, który na imprezie... Jesteśmy bardzo szczęśliwi z Wiktorem, bo nie pijemy alkoholu od jakiegoś czasu, więc możemy sobie w żartach wspominać wydarzenia z przeszłości. Na imprezie zresztą Roberta Mazurka, jednej ze słynnych. Pytał się, no i jak tam? A on, Paweł, to jakiś horror. To jakiś horror. I naprawdę nie wyłącznie chodziło o zwierzchnictwo PiS-u, tylko o jakiś tam... wewnętrzne po prostu.
0: Systemy, tak?
1: Systemy plus ludzie, tak. Więc, no więc ucieszyłem się, że nie zostałem tym dyrektorem, dlatego, że mnie to wykończyło. No. Ja bym chciał, wiesz, robić jakąś swoją agendę, a tu z jednej strony właśnie system jakiś donoszenia wzajemnego, ohydne, naprawdę, to niefajne. I znaczy ja nie mówię, że wszyscy tak byli, były osoby, które się męczyły w tym, wiesz, ale robiły swoje, nie? Ale tak jednak było, w Polskim Radiu takie rzeczy się niestety zdarzają. Nie poszedłem swoje do... zacząłem, że pracuję w energetyce.
0: Nowa, REOPL był.
1: Tak, REOPL, tak. Taka strona poświęcona ekologii i energetyce odnawialnej.

0: energii odnawialnej, ale przyznam, że to jest tak, jak wiesz, jak mój mąż jest z zawodu dyrektorem, nie? To ja tak, a ja pracuję teraz w energetyce.
1: Ale pamiętam, że tam na tej stronie, nie wiem, czy ty byłeś pierwszy, ale ja pierwszy raz miałem z czymś takim styczność na stronie internetowej, że była ramówka. Ramówka strony internetowej.
0: Tak.
1: No, nie wiem, było wcześniej coś takiego?
0: Nie, nie, ale to, no to ja ze swoim radiowym po prostu podejściem musiałem jakoś się gdzieś tam zrealizować, nie?
1: Ale więc... nawet jest, ja widzę, że niektóre strony mają też dzisiaj coś takiego jak ramówka.
0: No to być może. Niestety właściciel tej strony z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia z jakiego, kiedy nas już wszystkich zwolnił i rozwiązał, to nadal mu brakowało jakiejś zemsty za coś, czy coś, i po prostu zlikwidował. Po prostu rozumiesz, że nie ma tego wszystkiego. A to była bardzo dobra, naprawdę, to była bardzo dobra redakcja, bardzo dobry, wiesz, serwis i tak dalej, nie? I Tomek Lipiński pisał no, teraz nie chcę, żeby zabrakło tych osób, więc nie będę wymieniał, ale to było naprawdę bardzo fajne. I w ogóle, jak ja przyszedłem tam, wiesz, no, to było dla mnie takie, bo no, kolega, który zaczął super, a skończył tak, jak mówię, jak wiesz, powiedziałem mu, że miałem być w Trójce, ale nie wyszło, no on stwierdził, że to z tego, może bym, wiesz, przyszedł do lobbingu wiatraków, bo to była wtedy ta afera, wiesz, z PiS-em, który chciał zlikwidować wiatraki w myśl po latach stworzonego określenia OZE-SROZE, prawda? No i przy okazji właśnie tam był ten Toreo, którego na koniec zostałem naczelny. I kiedy tam przyszedłem do niego, on powiedział, że, znaczy wymyślił sobie coś takiego, że ja będę, że ja mam po prostu zbadać inne redakcje i zrobić po prostu to inaczej, nie? Słuchaj, ja wchodziłem na te wszystkie redakcje, wiesz, ekologiczne. To było straszne. Znaczy, naprawdę w bardzo małej ilości było więcej kolorów niż biały, czarny i zielony. Wiesz, to jest na... To, i to wszystko było jakieś, wiesz, takie tabele w PDF-ie, wiesz, po prostu to było tak nie do czytania. To było tak nie, wiesz. Więc ja stwierdziłem, że trzeba zrobić serwis sexy i po prostu, który chce się czytać. No i rzeczywiście to dzięki za wspomnienie w ogóle o tym, bo było to bardzo fajna praca. Ale to jak mówię, to był w ten sposób wyglądała moja końcówka. Nie wiem, no gdybym wrócił do Pauliny, że jest do tej, do Kamili, że może już nie. Po prostu wiesz, jak się powiedziało koniec, coś powiedziało koniec.
1: Ale słuchaj, 4 lata, tak czy owak, to jest kawał czasu. To jest, myślę, też dużo wspomnień. Dużo różnych zabawnych sytuacji. Jak zapamiętałeś? Pytanie też, czy w ogóle jak miałeś pierwszą audycję w Tok FM, to czułeś, że robisz coś jednak inaczej? No bo jednak ty masz bardzo duże doświadczenie w radiu, tak? Czułeś, że jak miałeś to pierwsze wejście, że robisz coś na nowo, robisz coś pierwszy raz, tak, jakoś inaczej?
0: Tak, tak. No, przede wszystkim... Mimo, że o radiostacji mówiono, że słuchają wszyscy w Warszawie, to wiesz, wyniki badań były, wiesz, fatalne. Ale potem się okazało, że jeśli badania są robione w środowiskach poza kulturą, poza mediami,
1: jeszcze w innym przedziale wiekowym pewnie.
0: W innym przedziale wiekowym i tak dalej, rozumiesz, więc...
1: Młodych to wszyscy słuchali wtedy.
0: Te badania nie mogły dobrze wyjść po prostu, nie? Ale jednak nie miałem takiego poczucia, wiesz, jakbym dziennik telewizyjny prowadził, nie? No ale o 14.40, bo wtedy był
1: wtorek,
0: no to jednak w Toku to jednak ja wiedziałem, że to jest słuchalność, nie? Że w tych samochodach to jednak ludzie słuchają. No więc wiesz, więc przede wszystkim to poczucie, nie? że jestem naprawdę słuchalny i że właściwie tego popołudnia, wiesz, moi znajomi mogą zadzwonić czy napisać, że wiesz, że słuchali, nie? Także to w ten sposób. Nie, jakoś szczególnie nie było.
1: Pamiętasz pierwszego gościa? No i wiem, że to jest też dawno temu to było, ale...
0: Może Mes?
1: Ten typ Mes. Może, okej.
0: Być może.
1: Zresztą też wygrał plebiscyt roku w Toku, jeśli dobrze pamiętam.
0: No tak, ja też pamiętam.
1: Trzeba było zostać dresiarzem.
0: Czy tak, wygrał, tak, oczywiście, tak. Też świetna piosenka. Też był, kiedyś tam później jeszcze przyszli razem z Łukaszem Stasiakiem w związku z Alkopoligami, w związku z tą płytą, pierwszym wydaniem, albo inaczej, gdzie tam wykonawcy robili piosenki z utworów hip-hopowych. No i później strasznie mi się przykro zrobiło, jak dowiedziałem się, że w jakichś niezafajnych okolicznościach się rozstali. Tak jak człowiek widzi, wiesz, teamy, że coś fajnego robią, no, to rzeczywiście potem jest taka przykrość. Ale
1: albo to inaczej, bo w ogóle świetnym projektem, świetny, bo to były naprawdę bardzo solidnie wyprodukowane,
0: tak, szczególnie ta jedynka.
1: Super utwory,
0: Andrzej
1: naprawdę.
0: Dąbrowski, naprawdę super,
1: ekstra,
0: super.
1: To naprawdę.
0: Ale jeszcze
1: tak
0: chciałem powiedzieć a propos, zanim przejdziemy do transformacji, to jeszcze chciałem powiedzieć a propos muzycznego sita Tok FM, że to, co mnie ludzie pamiętają, nie, i po latach słyszę, że przede mną był jak zwykle skrót serwisu i była informacja, że odbywa się krajowe liczenie łosi. Ja jeszcze przed sygnałem Tok FM, tuż po wiadomościach, chciałem Państwa poinformować, jak wygląda krajowe liczenie łosi. A raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, łosiem.
1: Dobry suchar. Dobre. Przypominam Państwu, gościem audycji Nic o nas bez Was jest Paweł Sito. Czyli było liczenie łosi. Było liczenie łosi, a transformacja jak... Bo nawet przeczytałem sobie z ciekawości opis tej audycji. Zresztą mogą ją i Państwo posłuchać sobie w naszych podcastach.
0: To jest niesamowite, że można... To trzeba poszukać. To nie jest tak, że jest bardzo, bardzo łatwo, ale jak Państwo napiszą jakąś transformację...
1: Paweł Sito albo transformacja, to znajdą to bez problemu. Zdarzenia społeczne, psychologia, kultura fizyczna, praca nad sobą. Tematy wydawałoby się od sasa do lasa, a jednak jest wspólny mianownik. To zmiana. Zjawisko, w którym mamy do czynienia cały czas w przeróżnych dziedzinach życia. Ale czy często zastanawiamy się nad jej mechanizmami? Czy umiemy wpływać na to, by była to zmiana na lepsze? Jak nie bać się zmian, a wręcz wykorzystać je najlepiej dla siebie? O tym wraz ze swoimi gośćmi, ludźmi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, w każde niedzielne wczesne przedpołudnie, popołudnie, rozmawia Paweł Sito. I teraz, patrząc na twój dorobek, patrząc na tę długą listę miejsc pracy, tam, gdzie działałeś w różnych rozgłośniach, i w telewizjach, i Reo, i naprawdę ta lista jest bardzo długa, to jak ty byś dzisiaj opisał swoją transformację?
0: Przede wszystkim powiem tak, że to, że zmiana istnieje, dowodzi ten tekst, no, że jestem głupszy. Bo tam to było bardzo mądre. Nie wiem, czemu czegoś tak mądrego teraz.
1: Ładnie to brzmi.
0: No, fajnie, fajnie. I to w dodatku ja pisałem. W ogóle zmiana jest czymś fascynującym. Nie zdajemy sobie sprawy, że ona jest cały czas. Mieliśmy rękę w tym miejscu, nastąpiła zmiana, mamy w tym ręku. To nie jest może zbyt ciekawy temat, ale tak jednak jest, prawda? I to, że w jednej audycji była zarówno trenerka jakiejś dziedziny, a tydzień później była Jadwiga Staniszkis, to na ogół tak się nie zdarza, nie? Że jednak no te tematy to są tu, a te tematy to są tu. No ale zmiana jest czymś takim, o czym mogę rozmawiać z każdym.
1: Tak.
0: Skądinąd ta audycja z profesor Staniszkis, bardzo ją dobrze wspominam, bo ona miała taki ciekawy temat, a mianowicie, ponieważ pani profesor Staniszkis jest z rodziny, była z rodziny endeckiej, też się interesowała, przy wielu zainteresowaniach interesowała międzywojniem i ja zadałem pytanie, czy bycie narodowcem w Polsce, nacjonalistem, musi się wiązać z głupotą i jest po prostu z jakimiś absurdalnymi po prostu... No nie było to tak łatwe, że tak czy nie. Znalazła iluś ludzi, którzy można chwalić i tak dalej. i nawet właśnie w czasie II wojny, mimo że mieli takie poglądy, to zacnie się zachowywali, ale tak, żeby współczesnym narodowcom jakoś łatwo było jej znaleźć, że to nie jest tak źle, no to niestety nie było. Uważam, że to naprawdę, jeśli ktoś się tym tematem jakby zawodowo, czy z ciekawości interesuje, to polecam, bo naprawdę było to fajne. Znów pytasz, czy pamiętam, nie pytasz, ale widzisz to w powietrzu, to pytanie, czy pamiętam, kto był pierwszy w...
1: Ja sprawdziłem akurat.
0: Tak?
1: Tak. Zbigniew Hołdys.
0: No proszę. No proszę.
1: Tak przynajmniej wynika z historii podcastu.
0: No tak, tak.
1: No to Zbigniew Hołdys był pierwszym gościem.
0: A, super.
1: Tak.
0: No to był Zbigniew Hołdys po okresie już, kiedy przestał się pokazywać w mediach, bo on sobie taką zrobił linię, że sorry, ale już nie. I udało mi się go wyprosić, żeby jednak w drodze wyjątku i dla mnie, i dla Tok FM zgodził się. Także było to fajne.
1: On zresztą w tamtym czasie, nie wiem jak jest dziś, słuchał Tok FM, więc, bo pamiętam, że do mnie też pisał z jakimś pytaniem o utwór, który był wyemitowany. A czego się nauczyłeś? Czy praca też tutaj w Tok FM, te 4 lata, czegoś ciebie nauczyły?
0: No wiesz co, pytanie banalne, i odpowiedź moja będzie też banalna, nie? No jak mogło nie nauczyć, nie? No wiadomo, że tak. No każdy, wiesz, każde kolejne spotkanie to, co było dobrego, co było złego. Jak, wiesz, no, godzinna audycja słowna, o czym tobie nie muszę mówić, bo polecam państwu audycje słowne godzinne Kamila prawie codziennie o 23:00. No jak słychać teraz, prawda? Jeśli jesteśmy na antenie. Godzinna audycja słowna, no czasami może być męczarnią.
1: Może być.
0: To może ty mi o tym powiedz.
1: Ja wiem, że w razie czego, jeśli gość jest, bądź gościni,
0: trudny.
1: Jest trudny, to ja wiem, że w razie czego jestem w stanie to wypełnić sobą, jakoś tam zagadać. Ja lubię gadać. Miałem też zresztą nieraz...
0: Do bólu szczere to było powiedzieć.
1: Nie, ale powiem ci szczerze, bo miałem kilka takich uwag też od słuchaczy. Zdarzyło się, że gdzie słuchacze na przykład napisali mi, że trochę za dużo mnie może być czasami w tej audycji. Ja to rozumiem. Ale sytuacje bywają też różne. Czasami jest tak, że owszem, ja uważam też, że okej, czasu jest też bardzo dużo i jeśli jest taki moment, w którym ja czuję, że mam coś do powiedzenia od siebie, to ja to korzystam z tego i o tym mówię. Natomiast ja też wychodzę z takiego założenia, że spotkania z gośćmi to są przede wszystkim rozmowy. A rozmowy polegają na tym, że to jest czasami wymiana opinii, wymiana jakichś myśli. Czasami ja, mówiąc coś więcej od siebie, wprowadzam jakiś wątek w dalszej części rozmowy. Czasami naprowadzam gościa na przykład tak na to, żeby mógł zrozumieć jakieś pytanie, albo żeby spróbować się dowiedzieć czegoś na temat może podobnej historii, jaka się wydarzyła u mnie, tak? Która jest jakimś tam elementem tej naszej rozmowy, więc to też bardziej z tego wynika. Natomiast ja też wiem, że dużo potrafię mówić, więc ja wiem, że jeśli ewentualnie gość będzie trudniejszy, no to ja to też trochę spróbuję mu pomóc, tak? Bo wiadomo, ludzie
0: no
1: są...
0: No właśnie, jednak.
1: Tak. Znaczy ja też wiem, że ludzie są różni.
0: A są też goście, których próbujesz pomóc i jeszcze gorzej, wiesz. Znaczy zacinają się.
1: Ja na szczęście takich sytuacji miałem ranę, chyba z kilka dosłownie.
0: No ale to powiedziałeś, jaką masz metodę, czyli ty.
1: W razie czego ja troszeczkę przejmuję, bo potrafię ewentualnie przejąć inicjatywę, gdyż to nie jest mój show, tak? To też by była jasność.
0: No jasne.
1: Więc ja potrafię czasami trochę to przejąć, bo widzę, że gość może... Ja też doskonale to rozumiem, że czasami ktoś chodzi na te tak zwane prestury, na wywiady, no i na przykład no, nie lubi udzielać wywiadów, no ale...
0: Ja
1: no,
0: miałem taką, wiesz, sytuację. Moja była małżonka, Beata Grabarczyk, była szefową kanału Polsat News 2 i pytała, czy nie mam kogoś, kto mógłby główny show prowadzić, żeby to był ktoś nieznany za bardzo, ale dobry i tak dalej. No i zaproponowałem jej Witolda Jurasza, który w ogóle nie był, przepraszam, wówczas dziennikarzem, tylko pracował w swoim think tanku. No co chwyciło, Beata była zadowolona, a Witek poprosił mnie, żebyśmy spotkali się, bo on chciałby wiedzieć, wiesz, jak to trzeba robić, nie? No i jest Przelej Róż, Przelej Przyjaciół, nie wiem, jest taka tajna restauracja przy ambasadzie serbskiej, na dole trzeba, naprawdę jest bardzo, bardzo tajna. I poszliśmy sobie tam porozmawiać i on wyszedł bardzo zadowolony z tego spotkania, z taką zapamiętaną myślą, że najwięcej wywiadów w Polsce, jakie można usłyszeć, to są ankiety. Znaczy, że po prostu ktoś ma pytania, zadaje je z kartki i odhacza, wiesz. I, no nawet jest ciekawe, bo wiesz, bo to jest po różnych, wiesz, skakanie i tak dalej. Ale to jest ankieta. Jeśli ktoś ma spisane pytania, to jest ankieta. Zresztą ja tak też tak, bo czasami jest to no, kuriozalne, że na przykład w telewizji ktoś ma te pytania i tak, wiesz, patrzy w nie, nie? A gość, wiesz, mówi w tym czasie.
1: I nie słucha go.
0: I teraz tak, wyobraźmy sobie, że to jest, nie wiem, jakaś Jedynka, czy ten TVN, nieważne. Ale duża stacja, nie? Ileś milionów słucha, co on mówi, jest tylko jedna, jedyna osoba, która nie słucha. I to jest osoba, która prowadzi ten wywiad. No. Niezły paradoks, co?
1: Niezły. Niezły. Może też jest tak, że ta osoba ma po prostu zadanie zadać te pytanie. I kto wie?
0: No, nieważne, nieistotne, ale w każdym razie to jest tego. Drugi stopień to jest wywiad. To po prostu jesteś przygotowany do wywiadu, ma, nie wiem, punkty na przykład, nie? Nie już, nie pytanie, tylko punkty. I tak jakoś surfuje i tak dalej. A trzeci element, ten najbardziej, najistotniejszy, to jest tak, ja kiedyś, jak pracowałem w przekroju, miałem mieć wywiad z Korą i poszedłem do Piotrka Najsztuba, który miał wtedy świetne wywiady w Vivie, naprawdę świetne.
1: Ja mówię, Piotr Najsztub też zresztą w Tok FM był.
0: Tak, oczywiście.
1: Prawda nas zaboli, audycja, która była w poniedziałki.
0: Bardzo fajna.
1: Natomiast on przecież słynął z doskonałych rozmów.
0: Tak, no właśnie, dlatego do dobrego miejsca poszedłem, nie? I mówię, Piotrek, a powiedz mi, jak ty przygotowujesz się i tak dalej? A on mówi tak, wiesz co? Długo myślę nad pierwszym pytaniem. I ono musi być świetne. Zadaję i gość odpowiada. To ja słucham, co on mi odpowiedział, ja jemu na to odpowiadam, nie? I w ten sposób. No i powiem szczerze, że to przyswoiłem sobie i Witkowi Uroszowi powiedziałem, także trzecie jest rozmowa. Po prostu już nie ankieta, nie wywiad, tylko po prostu rozmowa, nie? No oczywiście, wiesz, w jakiś sposób, jeśli kogoś znam i znam sytuację, no to po prostu zadaję pytanie. Jeśli nie, no to czytam mniej więcej o tym, o czym będę rozmawiał, ale jednak tak to wygląda. Więc odpowiadając na pytanie, wiesz, o tego, jak wspominam te programy, transformacja, to źle było wtedy, kiedy po prostu gość nie był przygotowany na rozmowę. Był w jakiś sposób zestresowany. Albo miał taką osobowość, że nie dało się, wiesz, po prostu...
1: To też trzeba zrozumieć, oczywiście.
0: Oczywiście,
1: tak.
0: Żeby to płynęło. Tylko, że ja byłem nastawiony na rozmowę z kolei, nie? I chociaż taka sytuacja, jak wiesz, najsłynniejszy wywiad w Polsce w radiu, czyli w tym budynku w Radiu Z, Monika Olejnik z Leszkiem Millerem, który się na coś na nią wkurzył i ona zadawała pytania, tak. A czy jeśli chodzi o wpływ Stanów Zjednoczonych na coś, to uważa pan, że nie. I słuchaj, ona tak, wiesz, starała się, i teraz zobacz, to rozmawialiśmy, że wiesz, że awaryjne po prostu pytania i tak dalej, ale ile takich awaryjnych pytań zostaje, skoro wiesz, że odpowiedź będzie tak albo nie, rozumiesz?
1: Może chodzi o to, żeby też postawić takie pytanie, które nie będzie wymagało tak, odpowiedzi tak lub nie.
0: No znalazł wtedy, wiesz...
1: Ale nie chce się tu mądrzyć też oczywiście.
0: Tak, znalazł wtedy pytanie, wiesz, wolno albo szybko, no cokolwiek, tak. Nie? I w którymś momencie będzie tak... Okej, okay, poddaję się. Monika Olejnik, gość Radia Z.
1: A ty miałeś taką rozmowę? Bo mówisz, no okej, okay, że czasami godzinna taka audycja słowna potrafi być wyzwaniem.
0: Nie, no że człowieka po prostu zacina, rozumiesz? Że to jest tak, że po prostu czasami, bo to nie jest tak, że ludzie nie mają nic do powiedzenia.
1: Mają, każdy człowiek jest ciekawy. Człowiek,
0: tak, ale czasami człowiek sądzi, że to, co ma do powiedzenia, to jest nieciekawe. Rozumiesz? I to jest źle wtedy. Mhm. Później rozmowa, no wie pan, przecież żeśmy rozmawiali, że o tym miało być tego, tego. Ale mi się wydawało, że to nikogo nie zainteresuje, nie? Więc, ale nie no, generalnie raczej sądzę, że to były bardzo fajne audycje. Bardzo mi się podobało, wiesz, że jednego tygodnia zajmujesz się, nie wiem, rolnictwem, a drugiego, wiesz, poezją, wiesz, anglikańską, nie? Znaczy się żartuję, przesadzam, bo tam nie ma nic z zakresu, ale tak to wyglądało.
1: Ale wiesz co, ale mimo wszystko wrócę jeszcze trochę do, na moment do tej transformacji i opisu tej transformacji, bo mam wrażenie, że może troszeczkę uciekłeś też od tego pytania, bo byłem też ciekaw twojej transformacji, na przykład jak twoja, jakbyś spojrzał też tak wstecz na przykład, wiesz, o ileś tam lat. Jak ty tę swoją transformację obserwujesz? Jakie masz wnioski, jakie masz lekcje z tej, czego się dowiedziałeś na przykład podczas tej transformacji? No bo zmieniamy się przez cały czas. I też na przykład, też tak samo jak siebie dzisiaj określasz, w którym miejscu dzisiaj jesteś w tej transformacji?
0: Wiesz co, może to będzie jakoś niebanalne, ale takie podczepione pod coś konkretnego, a nie w jakiś sposób zaskakujące ludzi. Ale ja przez długi czas, może to wynikało z tych właśnie młodzieżowych zespołów i tak dalej, ale wiesz, miałem dużo wspólnego z narkotykami, z alkoholem, nie? Po prostu, ja nawet nie powiedziałem, że miałem problem narkotykowo, mi się bardzo podobało, nie? Więc wiesz, to, że jest problem, dowiedziałem się, wiesz, po jakimś czasie. I w momencie, kiedy, wiesz, zakończyłem to, no to był największy transformacja mojego życia. Zobaczenie, że też może być fajnie, nie? Wojtek Maziarski też tu był kiedyś, czy nie? Był częstym gościem.
1: Tak.
0: Częstym gościem. On był taką pierwszą osobą, która z którą rozmawiałem na temat właśnie... I jeszcze ten Roman Kurkiewicz, chyba też tutaj był. Bywał.
1: Tak.
0: I z nimi rozmawiałem.
1: Wojciech Maziarski jako gość, no pamiętam, tak, przychodził tak, bardzo
0: tak,
1: często.
0: Tak, i rozmawiałem z nim właśnie na ten temat i tak, wiesz, tak mówię, biedni ludzie, rozumiesz? Biedni ludzie nie będą mieli, wiesz, nie mają rozrywki, nie mają tego, wiesz, tego, co, wiesz, co jest po używkach, nie? Ale w momencie, kiedy, wiesz, przeszedłem to, wiesz, tę linię i poczułem się już uwolniony od tego, No to tak, to stwierdziłem, że to jest największa transformacja mojego życia, nie? I że nie będę się tamtego, wiesz, okresu w jakiś sposób... Mówiłem, że jest fajnie, no to było fajnie, nie? Tylko do kiedy, rozumiesz? I na ile można tę strunę naginać, nie? Bo tak to było, takie naciąganie struny po prostu, że cały czas jest fajnie, jak naciskasz strunę, nie? Ale po prostu, wiesz, no już były takie sytuacje, że czasami ta strona puściła, wiesz, i znowu, wiesz, było to samo. Więc...
1: A był taki moment, kiedy właśnie uznałeś, że po prostu to trzeba właśnie przerwać.
0: Uznałem i przerwałem, ale po jakimś czasie wróciłem. Ja to opisałem dla... Pisałem to dla wirtualnych mediów, żeby ktoś mi nie powiedział, wiesz, że jest taka tajemnica po prostu związana ze mną. Wygrałem konkurs na redaktora naczelnego miesięcznika Playboy, po tym jak Tomek Raczek odszedł. I cały zadowolony. Z tego, co wiem, to, że wygrałem, to jedno zdanie zdecydowało. Całość, wiesz, no, musiała być dobra tego interwiu, ale, tak, ale to jedno zdanie zadecydowało, kiedy spytali mnie, z czym mi się kojarzy Playboy, nie? Tak zasadniczo, że okej, porozmawiam, a z czym mi się kojarzy Playboy? Powiedziałem, że z takimi zasyfionymi zagłówkami w taksówkach z logo Playboya. I chciałbym, żeby ludzie mieli inne skojarzenia, nie? Dobra, wygrałeś, nie? To był, słuchaj, to był jakoś początek tego wieku, pustynna burza, wiesz, latały te samolotne i właśnie było, że wiesz, że jest tak, po prostu alert na całym świecie, nie wiadomo, czy latają, czy nie latają, po prostu niebo czerwone. Wtedy, nawet pamiętam to czerwone niebo.
1: No.
0: Ja tego dnia miałem jechać, w ogóle generalnie miałem dwa spotkania odbyć z szefem wydawnictwa. Zaraz sobie przypomnę, bo ono jest znane. Okej, okay. I w Stanach Zjednoczonych z szefem Playboya, ponieważ to było franczyza europejska była i miałem to spotkanie odbyć. I miałem jechać do Szwajcarii, czy tam do Niemiec, do miasta zbliżonego do Szwajcarii. To był moment, kiedy było to czerwone. No i z nerwów i tak dalej na dobry, wiesz, humor i tak dalej, trochę przesadziłem z alkoholem. To była klasa biznes i to było, znaczy to, tak to wyglądało, tak?
1: Tak.
0: Kiedy dojechałem do miejsca spotkania, dyrszewowa Playboya w Polsce kazała mi się umyć zimną wodą i wracać do Polski, nie? Potem, kiedy byłem u profesora Woronowicza, specjalnego, wybitnego specjalisty od uzależnień, powiedział, że to w ogóle całe szczęście przy moim takim rozrywkowym, wiesz, podejściu do życia, to całe szczęście, że to się stało, i bo ten zawód, to stanowisko było ostatnim dla mnie, nie? Szef pisma Playboy, rauty, prawda, jakieś tam, wiesz, imprezy, wiesz, suto zakrapiane, tak? No i jakoś to Marcin Meller został moim, wiesz, on został, a ja tego, i to, no i to mi, wiesz, pokazało, że nie tędy droga, także na ileś lat mi się udało, a potem tak, wiesz, no może już, wiesz, okej. No i nie okej. I jakąś decyzją, tym razem nie, wiesz, bez już takiej przygody, po prostu stop i koniec. Mówię to, wiesz, nie muszę mówić o tym, nie? Ale jeśli szczerze mam powiedzieć na temat mojego głównego programu, transformacja, gdzie ludzie się zwierzali ze swoich transformacji i tak dalej, no to byłoby trochę nie okej, gdybym tego nie powiedział.
1: Mhm. I dzisiaj jak się czuję?
0: Czuję się świetnie. Współczuję ludziom po prostu, którzy, wiesz, nie wiem, fentanyl jest tego, prawda, fizycznym po prostu, widokowym po prostu takim monstrualnym ilustracją tego, nie?
1: Tak.
0: Natomiast, wiesz, z ludźmi po alkoholu nie umiem rozmawiać po prostu. Nie umiem rozmawiać z nimi po prostu. Nie, wiesz, to coś się zaczyna tak denerwować. Coś takiego, że byłem u znajomego, i on tam szykował klatę i cały czas chodził i wracał. Chodził do kuchni i wracał, nie? A ja przestałem, o co chodzi? Wiesz, przestaliśmy się rozumieć.
1: Tak.
0: A okazuje się, że on tam miał winko, sobie popijał i wracał, rozumiesz?
1: Dolewał sobie. Ile lat już nie pijesz?
0: Siedem.
1: Jak myślę, z nas, to też, ja też 7 lat nie piję. Tak, ja nie piję po prostu, bo mi przestał smakować. Ale 7 lat to jest dużo, więc gratuluję.
0: 7 lat to jest dużo. Więc
1: dużo.
0: Czekaj, tylko zresztą pozwól mi na to.
1: No?
0: Kamil, 7 lat to jest dużo, więc gratuluję.
1: Dziękuję, ja dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję.
1: Uważam, że bez alkoholu jest dużo fajniej, więc to jest naprawdę, naprawdę świetne. Musimy kończyć, Paweł. Powiedz mi, bo zaraz dowiedzą się państwo, jaki utwór wybrał Paweł Sito do zagrania, ale powiedz mi jeszcze, czego ci życzyć.
0: Wiesz co, robię różne rzeczy, tak, wiesz, takie tutaj to, a tam to, wiesz, piszę do Onetu, mam w
1: Radiowej Jedynce jesteś
0: przecież, Muzyka Nocą,
1: w Resecie Obywatelskim,
0: tak, ale chciałbym wrócić do jakiegoś zespołu, gdzie coś jest zbieżne, coś się zbiega i można być elementem. Także coś tam rozmawiam, wiesz, może to się uda. Startowałem na redaktora naczelnego radia Akadera, studenckiego radia w Białymstoku. No, wiesz, jaki miałem fajny pomysł, w ogóle i z Wisłem miałem też poparcie Marka Niedzieckiego, Małgosi Potockiej, iluś tam osób, wiesz, myślę, wiesz, ale nie wyszło.
1: Słuchaj, no to życzę, żeby wyszło. Tego ci życzę i dużo zdrowia, tak?
0: Dziękuję.
1: Bo zdrowie jest najważniejsze, uważam.
0: Tak jest.
1: Paweł Sito był gościem audycji Nic o nas bez was. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za to, co powiedziałeś. Co wybrałeś do zagrania?
0: Wybrałem utwór Szczyla i Roguckiego.
1: Pod tytułem Cień.
0: Pod tytułem Cień, tak, tak, tak. Ale jest to... Szczyl jest świetnym młodym, znaczy już coraz starszym raperem, ale to jest piosenka, to nie jest rap. Jeśli państwo tego nie znają, to serdecznie polecam. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych piosenek ostatnich lat. No i jak gdzieś można ją komuś zaprezentować, to staram się to zrobić.
1: Cień Szczyla i Roguckiego teraz w audycji Nic o nas bez was. Paweł Sito był gościem audycji Nic o nas bez was. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Ja również pozdrawiam. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan. Jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wykluczenie z partii i z klubu to pokłosie wykonania poza kolejnością szpitalnego zabiegu krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, a statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, płynie do Holandii. Dziś rusza jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych na świecie. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego. To w związku z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jak poinformował w Polsat News przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński, uchwałę o wykluczeniu Tomasza Lenza z partii podjęło prezydium na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. W połowie marca w aleksandrowskim szpitalu poza standardową procedurą i bez kolejki przeprowadzono zabieg medyczny u syna senatora Lenza. Według WP w zabiegu uczestniczyli ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie powinni pełnić dyżur na różnych oddziałach. Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ po kontroli nałożył na placówkę 134 tysiące złotych kary. Szef dyplomacji Izraela Gideon Sar skrytykował nowe sankcje unijne nałożone na żydowskich osadników. Sar uznał je za bezzasadne i upolitycznione. Na zachodnim brzegu rośnie przemoc ze strony ekstremistycznych osadników. W weekend odnotowano ponad 20 ataków na Palestyńczyków, napisał Haaretz. Unia Europejska wielokrotnie potępiała przemoc radykalnych osadników wobec Palestyńczyków oraz rozbudowę izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Wpisała też już wcześniej na listę sankcyjną kilka grup osadników i ich przedstawicieli. Na razie nie doprecyzowano, kogo dokładnie obejmują ogłoszone wczoraj ograniczenia. Po tym, jak na ląd zostali ewakuowani ostatni pasażerowie, pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto ogniska hantawirusa, wyruszył wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Proces ewakuacji ponad 120 pasażerów, jak podkreśliła hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia, został przeprowadzony z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Na holenderskim wycieczkowcu z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. Pasażerowie, którzy zostali z niego ewakuowani, trafiają na kwarantanny i przechodzą testy. Pojawiają się pojedyncze potwierdzone przypadki wirusa. Potwierdzono zakażenie u Francuzki, Amerykanki i jednego obywatela Hiszpanii. Jednak szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy o początku nowej globalnej pandemii.
3: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
2: Statek, a na nim część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim, ma przybyć do portu w Rotterdamie za około 5 dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. Na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny. A więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
4: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
5: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
4: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
6: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
4: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata. Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
7: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
2: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich także potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Pokazem filmu La Venise Electrique Piera Salvatori rozpocznie się dziś 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Podczas tegorocznej odsłony statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
8: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
2: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy, w tym dwie polskie produkcje. Vaterland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Historie równoległe, czyli nowa ekranizacja Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, której producentem jest Maciej Musioł. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy wiatru do 75 km na godzinę mogą występować w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Nadal obowiązują też alerty przed burzami w znacznej części kraju i intensywnymi opadami deszczu na południu. Najcieplej będzie dziś na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni, na przeważającym obszarze od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. Dziś sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu, mogą też wystąpić burze. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej oczywiście informacja o tym, że Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Wczoraj rano pojawiła się informacja telewizji Republika, a potem TVN24 pokazał zdjęcie nadesłane przez widza na kontakt 24. Widzimy tam Ziobrę na lotnisku w Newark koło Nowego Jorku. Onet podał z kolei, że Ziobro dostał dziennikarską wizę dzięki zresztą wsparciu telewizji Republika. I ja Państwu przedstawię to, czego my w Gazecie Wyborczej się dowiedzieliśmy. O przyznaniu Ziobrze wizy amerykańskiej zdecydował osobiście prezydent Donald Trump, bo sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose byli temu przeciwni. Ja dorzucę jeszcze, że Tom Rose uważał Ziobrę po prostu za przedstawiciela frakcji antysemickiej, bo to właśnie ekipa Ziobry była odpowiedzialna za słynną ustawę o IPN, która zamroziła kontakty administracji amerykańskiej z rządem PiS przez chwilę. W każdym razie mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie te osoby, które mają dobre relacje z administracją Trumpa, w tym także telewizja Republika i politycy PiS, po prostu docierali do samego Donalda Trumpa, ponieważ wiedzieli, że trzeba pominąć opór Marco Rubio. I teraz oczywiście Ziobrze udało się zdobyć wizę. Ziobro ma unieważniony polski paszport, ale ma tak zwany paszport genewski i właśnie na ten paszport dostał wizę amerykańską. Udało mu się do Stanów wyjechać i w sobotę, czyli w dniu, kiedy nastąpiło zaprzysiężenie nowej ekipy Petera Modziara. Dlaczego jednak ten opór Marco Rubio został złamany? Dlaczego Trump zdecydował się na taką operację? No, nasi rozmówcy, którzy znają relacje także w administracji amerykańskiej, relacje polsko-amerykańskie, z prezydentem Nawrockim zwracają uwagę, że w tej chwili Trump jest wściekły z powodu tak miażdżącej porażki Orbana, ponieważ Trump osobiście się zaangażował w wsparcie Orbana. J.D. Vance był na Węgrzech. No i to po prostu oznacza, że Trump już bardzo osłabł, jeśli chodzi o jego wpływy i siłę oddziaływania na wybory w rozmaitych państwach europejskich. Właściwie Trumpowi został tylko PiS, bo faktycznie Giorgia Meloni, premierka Włoch, już się od niego odwróciła, wręcz zdradziła niemieckie AfD. Mówię tutaj przede wszystkim o siłach antyeuropejskich, tak, bo na nie Trump liczył, jeśli chodzi o rozwalanie Unii od wewnątrz. No i tak, niemieckie AfD właściwie jest niechętne USA. Tam pojawiają się takie postulaty, żeby w ogóle wyprowadzić wojska amerykańskie z terytorium Niemiec. We Francji z kolei Marine Le Pen też jakoś nie pasuje Trumpowi, więc został PiS. I rzeczywiście Donald Trump postanowił o PiS oraz o Karola Nawrockiego bardzo dbać. Widać, że to jest jakby jego ostatni bastion, nazwijmy w ten sposób. I tutaj mała dygresja, ponieważ widzę na stronie Onetu relacje, co Donald Trump zamieścił na portalu Truth Social. I tutaj są wpisy, w których ostro krytykował Iran, ale także zaznaczył, że jego kraj miał wkład w uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki, poprosił mnie o pomoc. I właśnie dlatego Ameryka tak mocno zaangażowała się w uwolnienie Andrzeja Poczobuta. No to oczywiście był ukłon wobec Nawrockiego, bo otoczenie Nawrockiego nie wytrzymało ciśnienia. W momencie, kiedy ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose opublikował taki wpis na platformie X, że no właśnie dzięki działaniom administracji, służb specjalnych rządu Donalda Tuska udało się Poczobuta uwolnić. To otoczenie właśnie Nawrockiego bardzo zdenerwowało. Stąd te interwencje u strony amerykańskiej, żeby jednak docenić także wkład Karola Nawrockiego. No i potem Tom Rose zamieścił drugi wpis, no a teraz właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych też wspomniał, że to właśnie dzięki Nawrockiemu. Także teraz Trump naprawdę będzie o Nawrockiego i PiS dbał, bo w zasadzie nikt już mu nie został. Wedle naszych informacji, w Europie oczywiście, wedle naszych informacji rzeczywiście Ziobro wizę dostał, natomiast Romanowski nie, bo Romanowski już wcześniej starał się o wizę, ale dostał odmowę. Poza tym za Romanowskim jest wystawiony europejski nakaz aresztowania, a za Ziobrą nie. Dlaczego tak się dzieje, że nie ma ENA w sprawie Ziobry? No, jest bardzo ciekawy tekst Mariusza Jałoszewskiego na stronie OKO.press, ale na razie nie będę Państwu tego relacjonować, ponieważ Mariusz przyjdzie do nas po 8.20 i omówimy ten problem. Jak to się dzieje, że tyle miesięcy minęło, a sądy nie potrafią podjąć decyzji w tej sprawie? Wracam do Romanowskiego, dlatego że wiadomo, że wyprowadził się z mieszkania, które wynajmował w Budapeszcie. Nie wiadomo, gdzie jest. Wedle moich informacji właśnie Ziobro przyleciał póki co sam, ale portal W Polityce podał informację, że i Romanowski też już jest w Stanach Zjednoczonych. Mnie nie udało się potwierdzić tej informacji. Ja tego nie wiem. Może to być prawda, a może to być czysta dezinformacja związana właśnie z utrudnieniem poszukiwań pana Romanowskiego, jako że za nim jest wystawiony europejski nakaz aresztowania. I relacjonując Państwu to, co się działo wczoraj, to warto wspomnieć, że Zbigniew Ziobro wystąpił na antenie telewizji Republika i pytany o to, gdzie jest Romanowski, powiedział, że nie powie. Więc stąd moje przeświadczenie, że tutaj może chodzić o dezinformację, wzrosło, no bo jakby był w Stanach, to dlaczego Zbigniew Ziobro nie miałby się tym pochwalić. Ja mam takie wrażenie, że ciągle mamy ten sam mechanizm, a mianowicie czołowi politycy, patroni rozmaitych układów wydają polecenia urzędnikom niższej rangi, Oni to wykonują, na przykład urzędniczki w Ministerstwie Sprawiedliwości, które dzisiaj mają proces, muszą się stawiać na rozprawach. I tak to jest, że ci ludzie w tej hierarchii niżej ponoszą odpowiedzialność prawną za to, co robili, a ich patroni, ci, którzy wydawali polecenia, ci, którzy byli autorami całego układu, to albo zwiewają, albo umywają rączki, mówiąc, że oni nic nie podpisywali. Przestrzegam wszystkich wykonawców poleceń, które są sprzeczne z prawem. Pamiętajcie, to wy będziecie ponosić odpowiedzialność, bo jeśli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, to jest to samo. Wy będziecie ponosić odpowiedzialność, a wasi szefowie po prostu uciekną albo się wywiną od odpowiedzialności. Niesamowite, że do dzisiaj do wielu ludzi ta prosta zasada nie dotarła. W każdym razie problem z Romanowskim oczywiście jest taki, że nie wiemy, gdzie jest. Ja po prostu pomyślałam, że to jest taki rodzaj dezorientacji wprowadzanej po to, żeby służby węgierskie nie mogły się zorientować, gdzie znajduje się pan Romanowski. No ale oczywiście jeszcze będziemy tę sprawę śledzić. Zbigniew Ziobro ogłosił na antenie Telewizji Republika, że będzie komentatorem tej telewizji. No, mamy dosyć haniebną sytuację, w której instytucja, która sama siebie nazywa medium, no dla mnie to nie jest medium, to jest frakcja, jedna z frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, funkcjonująca dosyć autonomicznie, ponieważ Tomasz Sakiewicz, szef tej stacji, uważa, że on sam jest sobie władcą i stanowi w sumie jakąś taką osobną formację polityczną, która ma prawo stawiać jakieś warunki, więc nie są to media, nie są to dziennikarze, dlatego że dziennikarze nie angażują się w pomoc osobom podejrzanym, ściganym przez polski wymiar sprawiedliwości. Chodzi przecież o osoby, za którymi jest wystawiony list gończy. Media takimi rzeczami się nie zajmują. Republika się zdyskredytowała ostatecznie. Każdy, kto wspiera taką instytucję jak Republika, wystawia sobie jak najgorsze świadectwo, ponieważ mamy do czynienia ze wspieraniem bezprawia i ucieczką, wspomaganiem ucieczki osób podejrzanych. Zwracam Państwu uwagę, że olbrzymia część Polaków, niezależnie od tego, co sądzi na temat rządu Donalda Tuska, czy na temat ministra Żurka, uważa, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak to dzisiaj wygląda, a jeśli chodzi o inne tematy w gazetach, to ciekawy bardzo artykuł znalazłam w dzienniku Gazecie Prawnej. Karolina Wójcicka pisze o tym, że według sondażu Ipsos dla Washington Post wojna z Iranem jest wśród Amerykanów równie niepopularna jak wojna w Iraku w okresie największej przemocy w 2006 roku oraz wojna w Wietnamie na początku lat 70. Ostatnie działania Donalda Trumpa sugerują, że dąży on, choć jak dotąd bezskutecznie, do możliwie szybkiego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Wielokrotnie przedłużał zawieszenie broni, nie realizował gruźb wznowienia działań wojennych, choć momentami te groźby przybierały wręcz apokaliptyczny ton. No, w tym sensie to już mój komentarz. Trumpa mało kto już traktuje poważnie, w każdym razie jego wypowiedzi. W ubiegłym tygodniu zrezygnował Trump z planu eskortowania statków przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Stało się to zaledwie dzień po rozpoczęciu operacji Projekt Wolność. Decyzję motywowano między innymi obawami przed dalszą eskalacją konfliktu. W odpowiedzi na rozpoczęcie operacji Iran wystrzelił bowiem ponad tuzin rakiet i dronów w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, trafiając w instalację naftową w Fordajecze. Dwa miesiące po rozpoczęciu wojny z Iranem Trump coraz mocniej odczuwa polityczne i finansowe skutki tego konfliktu. Pentagon oszacował, że dotychczas kosztował on już 25 miliardów dolarów, a jednocześnie pozostaje głęboko niepopularny wśród społeczeństwa. I jeszcze jeden ciekawy artykuł, tym razem w Rzeczpospolitej. To był wyczerpujący rok dla kanclerza Merca. Gospodarka niemiecka przestała balansować na krawędzi recesji, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany i kruchy. Pisze Hubert Koziu na łamach Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to zagraża mu wojna na Bliskim Wschodzie. Zcięć wydatków na emerytury i służbę zdrowia. Finansowane są programy zbrojeń. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz wyraźnie nie ma szczęścia. W ciągu 11 miesięcy swoich rządów trzykrotnie odwiedzał prezydenta USA Donalda Trumpa i starał mu się przypodobać. Tak, by Niemcy zostały uznane przez Stany Zjednoczone za kluczowego sojusznika, któremu powierzone zostaje przez bezpieczeństwo Europy. Te starania zostały jednak popsute przez niefortunną wypowiedź Merca o tym, że Iran upokarza USA. Co z kolei zresztą jest prawdą, to już mój komentarz. Choć niemieccy oficjele wycofali się z tego twierdzenia i deklarowali wsparcie dla Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, to Trump ogłosił wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec oraz zapowiedział dalsze redukcje ich liczby. Czas na przegląd prasy już się skończył. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Jak

0: Niech pani przerywała, pani redaktor. Ja nie mogę zdania skończyć. To nie, jest poważne, ale panie pośle,
1: jeżeli pan mówi nieprawdę...
0: Jak pani mnie przerywa w połowie pierwszego zdania, to nie będzie sensowna rozmowa. Ale panie dlaczego pośle, pani mi przerywa panie w pierwszym pośle, zdaniu?
1: Bardzo proszę mi dać powiedzieć jedno zdanie.
0: Nie, minister pani, dlaczego mi pani nie da prowadzić pierwszego zdania? To jest
1: minister
0: niepoważne.
1: Minister Żurek, bo powiedział pan nieprawdę. Bo powiedział pan nieprawdę.
0: Nie, proszę pani, powiedziałem prawdę. Powiedział, nie. Że chce, że jak będzie trzeba, to przewieziemy w bagażniku.
1: Nie,
0: tak
1: nie powiedział tego. Powiedział, że są takie metody, ale Polska nie będzie ich stosował. Polska nie będzie ich stosował. Tak powiedział. Dobrze, idźmy dalej.
0: A okłamuje pani naszych słuchaczy i pani przerywa.
1: Każdy
0: to jest bardzo niekulturalne
1: sprawdzić.
0: I nieładne.
1: Każdy
0: no właśnie, każdy może sprawdzić. Bardzo nieładnie, że pani kłamie, bardzo nieładnie, że pani przerywa. Bo to uważam, panie że jeżeli pośle, mamy rozmawiać uczciwie, to należy dać się wypowiedzieć.
1: Dezinformuje, to przerywam. Bardzo
0: druga
1: proszę.
0: Rzecz. Pani dezinformuje i pani kłamie. W tej chwili okłamuje pani naszych słuchaczy. I bardzo mi się to nie podoba, chciałbym to wyrazić. Natomiast chciałbym dokończyć też, bo widzi pani, no ta rozmowa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby pani nie przerywała.
1: Niech pan się trzyma faktów, będzie
0: uważam.
1: Dobrze.
0: Jeżeli pani chce cały czas przerywać, to ta rozmowa nie ma wielkiego sensu. No, dlaczego nie może mi pani pozwolić dokończyć jednego zdania?
1: Proszę bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Raz jeszcze, uważam, że politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
1: Tak, ale pan widział decyzje sądów w rozmaitych sprawach i te sądy wydawały bardzo różne decyzje wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Dzięki decyzji sędzi, którą zresztą PiS wcześniej zmieszał z błotem, Marcin Romanowski nie został zatrzymany, mógł uciec na Węgry. Jeśli chodzi o decyzję sądu o zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry, to sąd też tutaj wydał decyzję pozytywną dla Ziobry, więc nie ma powodu, żeby uważać, że Zbigniew Ziobry czy Marcin Romanowski nie mogą liczyć na uczciwy proces. Sądy po prostu podejmują różne decyzje w tych sprawach.
0: A co pani sądzi o tym, że jeżeli sędzia, który uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, sędzia Łubowski z wieloletnim doświadczeniem, kiedy uchylił ten nakaz, to pan Żurek zwołał specjalną konferencję prasową, nagrał specjalne wideo, gdzie mówił, że ten sędzia już mu się nie podoba i będzie składał wniosek o jego wyłączenie. Decyzja niekorzystna dla władzy i kilka dni później pan sędzia jest odsunięty w ogóle od orzekania w tych sprawach. Taka jest dzisiaj rzeczywistość. Za Ziobrę, jak był krytykowany minister Ziobro, ja zresztą też byłem krytykiem tych reform, uważam, że one nie były do końca udane. No ale nie było takich rzeczy, że za wyrok sędzia był odsuwany i usuwany w ogóle z sądu, czy z danego wydziału. A teraz dokładnie to się dzieje za Żurka.
1: Tak, oczywiście, moja że ocena było, no przecież taka, Igor Tuleja.
0: Dzisiaj nie może
1: a
0: i
1: Igor
0: znowu
1: Tuleja?
0: Pani nie przerywa. Nie, Igor Tuleja miał postępowanie, zresztą cały czas je ma, o ile wiem. To postępowanie się toczy.
1: W przypadku Igora Tulei,
0: jeśli dobrze pamiętam, to nie było tak, że Igor Tuleja był za konkretny wyrok, który nie chciał uwięzić polityka opozycji ścigany, tylko za to, że on po prostu pomylił trochę rolę sędziego z rolą polityka. On po prostu wypowiada się bardzo politycznie. Sędziowie mają obowiązek zachowania apolityczności. Jest to wprost w Konstytucji zapisane. Wielu sędziów tego nie przestrzega.
1: No właśnie, sędzia Łubowski tego nie przestrzegał, ponieważ jego wystąpienie było wystąpieniem politycznym, żeby było śmiesznie, sędzia Łubowski kiedyś wydał europejski nakaz aresztowania, potem zmienił zdanie.
0: No właśnie, widzi
1: a
0: pani,
1: zmienił
0: sędzia
1: zdanie,
0: Łubowski...
1: bo ogłosił, że prokurator jest nie taki, tylko problem polega na tym, że wtedy,
0: no,
1: kiedy wydawał pierwsze ENA, to prokurator już był właśnie taki, Dariusz Korneluk, nic się nie zmieniło.
0: Ale przepraszam bardzo.
1: No, po prostu zmienił zdanie, nie wiadomo
0: wyrok,
1: dlaczego.
0: Czyli pierwszy wyrok był w porządku, a drugi, po tym, gdy zwrócił uwagę, wie pani, dlaczego zmienił zdanie? Ja pamiętam, jak to było przynajmniej z przekazów medialnych.
1: Bo prezydent Karol Nawrocki wygrał. Taka jest różnica.
0: Nie, proszę pani.
1: To jest jedyna
0: znowu
1: różnica,
0: teraz pani
1: jaka
0: bardzo
1: nastąpiła.
0: Bardzo nieładnie pani manipuluje. Wie pani, jaka była różnica? Otóż prokuratura ukryła przed sądem, że tak zwana czerwona nota Interpolu dostała tam prokuratura odmowę, że Interpol zwrócił się z pytaniami odnośnie właśnie nacisków politycznych rządu Tuska i Żurka na wymiar sprawiedliwości. Udajecie państwo, że nic się nie dzieje. Dzisiaj sądy i prokuratury, zwłaszcza sądy mniej, ale prokuratury są totalnie podporządkowane politycznie temu rządowi. I proszę zwrócić uwagę, pani sama o tym pisała w swoich mediach społecznościowych kilka dni temu, że ludzie Platformy są pod ochroną prokuratury. Nic się nie dzieje w ich sprawach. Dlaczego tak to wygląda? No, udajecie państwo, że wszystko jest w porządku z polskim procesem, z polską
1: prokuraturą? Ja niczego takiego nie pisałam. Ja krytykowałam Koalicję Obywatelską, ale tego akurat nie pisałam. Dobrze,
0: no
1: pani
0: to przepraszam. To rzeczywiście wycofuję to. Nie jest pani krytyczna
1: wobec
0: porządkowania prokuratury.
1: Nie, no dlatego, że po prostu proces Stanisława...
0: Wycofuję te uwagi o pani rzetelności.

0: Proces Stanisława Gawłowskiego się toczy. Proces Sławomira Nowaka się toczy. Odbywają się rozprawy. Ci ludzie normalnie odpowiadają, mimo że są związani z Koalicją Obywatelską, przed wymiarem sprawiedliwości. To samo powinien zrobić Zbigniew Ziobro. Panie pośle, moje pytanie jest takie.
1: Pan Gawłowski, skazany za korupcję na 5 lat więzienia, pozostaje szefem Senackiej Komisji.
0: I tu się zgadzam. To akurat jest błąd Koalicji Obywatelskiej, ale my teraz mówimy o Ziobrze. Panie pośle, ja
1: błąd
0: chciałem jeszcze
1: Koalicji
0: zapytać.
1: To jest przejaw podwójnych standardów. Pani redaktor, no jak można tak do tego podchodzić? Któremu politykowi koalicji rządowej uchylono immunitet w ostatnim czasie? Czy jest choć jedna taka osoba?
0: No jak będzie wniosek o uchylenie
1: takiego
0: immunitetu? Jest teraz posła Króla, więc zobaczymy, jak Sejm się zachowa.
1: Jest posła Króla i chciałbym zobaczyć konferencję pana Żurka, który mówiłby o tym, że nie pozwolimy nikomu uciec i jak będzie trzeba, to niektórzy w bagażniku go przywozą, a my może nie, ale mamy inne sposoby.
0: Wobec
1: tego Króla, który ma zarzuty korupcyjne,
0: apelujemy oczywiście, żeby immunitet został uchylony. Panie pośle, chciałam zapytać, ile osób się już zapisało do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, ile, ale bardzo dużo. Bardzo
0: ale pan
1: dużo
0: jest chyba w zarządzie tego stowarzyszenia.
1: Tak, ale deklaracje członkowskie składają osoby, to nie jest tak, że jedna osoba zbiera wszystko, to ja nie mam w tej chwili aktualnej listy.
0: A to stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatecznie? Oficjalnie?
1: Trwa ten proces rejestracji, tak jak to w naszych sądach wygląda, że został złożony dokument rejestrowy, no i czekamy na formalny wpis do rejestru.
0: A czy będą pełnomocnicy regionalni, którzy będą odpowiadać na prośby o zapisanie się do stowarzyszenia właśnie w regionach?
1: Nie wiadomo o tym, żeby miała być taka, żeby była taka struktura przewidziana.
0: Tutaj Tygodnik do Rzeczy pisze, że Mateusz Morawiecki w nieoficjalnych rozmowach opowiada, że stowarzyszenie to jednak jest pierwszy krok do wyjścia z partii i założenia swojej formacji. I nastąpi to pod koniec roku. Czy pan temu zaprzecza?
1: Ale kto tak mówi?
0: Tygodnik do Rzeczy, Cezary Gmyz.
1: To mamy też w tej chwili, jak czytałem, drugie stowarzyszenie, które też powstało.
0: Po pierwsze, Polska,
1: założyłem jeszcze wcześniej inne stowarzyszenie About Polska z Krzysztofem Szczuckim, które kierujemy głównie, to są projekty kierowane przede wszystkim do młodych ludzi. Były takie bardzo duże konsultacje konstytucyjne w Sejmie kilka tygodni temu. Bardzo dużo posłów działa w różnych stowarzyszeniach i to nie jest żadne wychodzenie z partii, tylko tworzenie dodatkowej aktywności, która ma wesprzeć w ogóle szeroki obóz prawicy o odzyskaniu zaufania Polaków, odsunięciu Tuska od władzy.
0: No, ale po pierwsze Polska to jest stowarzyszenie, które jest konkurencyjne wobec stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego?
1: Powiem, że tak, ja słyszałem, że takie stowarzyszenie powstaje, natomiast absolutnie nie znam szczegółów, nie wiem nawet, szczerze mówiąc, kto jest prezesem tego stowarzyszenia, ale ja tak mówiłem od początku, jak powstaje takie stowarzyszenie, to bardzo dobrze, niech powstanie jeszcze i kilka następnych, jeśli to jest forma aktywności, która pozwoli części naszych członków, sympatyków realizować swoje działania dodatkowe, takie powiedziałbym równoległe do działań partyjnych. To bardzo dobrze.
0: Panie pośle, czy mógłby pan zadeklarować tutaj na antenie, nie, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie opuści Prawa i Sprawiedliwości do wyborów w 2027 roku? Czy może pan tak zadeklarować?
1: Mogę tak zadeklarować.
0: Czy PiS zagłosuje za ustawą o kryptoaktywach?
1: No to jest doskonałe pytanie, bo nie wiadomo teraz za którą. Mamy projekt 3 zgłoszone, teraz najnowsza, jeszcze chyba wcześniejszy projekt poselski Konfederacji jeszcze zdaje się. No projekt, jest tych projektów w tej chwili H5, które będą podlegały rozpatrzeniu. I ja powiem szczerze, zacząłem sobie robić taką analizę porównawczą i jeszcze jej nie skończyłem, bo to są dość długie projekty. I będę się prawdopodobnie do jutra chciał na tym skupić na tyle, żeby podjąć decyzję, który uważam za najwłaściwsze.
0: Mateusz Morawiecki w 2018 roku, czyli szef stowarzyszenia, pańskiego stowarzyszenia, powiedział, że on by zakazał kryptowalut albo wprowadził bardzo ostre restrykcje. Po czym w 2025 roku głosuje przeciwko tym regulacjom dotyczącym kryptowalut i popiera weto prezydenta. Czy to nie jest niekonsekwencja? Co się zmieniło?
1: No ale te regulacje, które rząd przedstawił w tych dwóch ustawach, w jednej ustawie, bo ona była powtórzona de facto, one w żaden sposób nie wprowadzały tych ograniczeń, tych gwarancji, o których rząd w teorii opowiadał, że one będą istniały. No choćby taka prosta rzecz, że jeżeli jest jakiś podmiot, jakaś giełda kryptowalutowa zagraniczna, i tu nawet nie chodzi tylko o zondę, bo jest tych kryptowalutowych giełd całkiem sporo, sponsorują Ligę Mistrzów, sponsorują jakieś wydarzenia międzynarodowe, no to każdy może z Polski wejść na tą stronę internetową, ta giełda działa sobie gdzieś indziej, każdy może z tego korzystać. Ta ustawa w żaden sposób tego nie zabrania, wręcz nie daje też KNF-owi możliwości działania.
0: No mówiliście, że jest zbyt restrykcyjna, a Mateusz Morawiecki obiecywał ustawę restrykcyjną albo w ogóle zakaz kryptowalut. To jest głęboka niekonsekwencja. Teraz zwalczacie tę ustawę, chociaż sami chcieliście wprowadzić taką.
1: Ja nie zwalczam żadnej ustawy, tylko mówię, jeśli ustawa jest zła, albo nieprecyzyjna, albo nieskuteczna, to o tym mówię. To nie jest tak, że ja ją zwalczam. Jeśli ona zostanie uchwalona, to też nie uważam, że jest to jakaś tragedia, po prostu nie będzie ona skuteczna. No to jest problem z tą ustawą, że ona jest, mówię o tej rządowej, że ona opowiada, co wspaniałego wprowadzi, ale tak naprawdę poziom ochrony konsumentów w istotny sposób się nie zwiększy, bo dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak służby i prokuratura, mają możliwości, żeby interweniować. Nie interweniowały w sprawie zondy. Wręcz było jakieś umorzenie jeszcze w 2024 roku. Prokuratura katowicka umorzyła śledztwo w sprawie zondy. Też nie wiem dlaczego. Umarzała też wcześniej, żeby była jasność, bo to nie jest tak, że dopiero teraz, bo wcześniej też były umorzenia. I nie rozumiem, dlaczego tak było. Tutaj bym się przyjrzał temu, gdzie ten obieg informacji między służbami, a poszczególnymi instytucjami finansowymi zawiódł, bo jeśli Zonda Krypto jeszcze kilka miesięcy temu dostawała kolejne certyfikacje, dostęp do rejestru dowodów osobistych i tak dalej, no to coś tu chyba nie gra.
0: Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, ale mój wydawca przytoczył zdanie Waldemara Żurka z listopada 25 roku. Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku, przestrzegamy prawa co do milimetra. To jest cytat. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Cóż za wspaniały poziom ochrony praw człowieka. Szkoda, że nie dotyczy to polityków koalicji rządowej. Im immunitety nie są uchylane, o nich tego typu wypowiedzi ze strony rządu jakoś nie ma.
0: Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, był gościem.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Witold Tumanowicz, poseł i wiceprzewodniczący klubu poselskiego Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
0: Napisał pan na X, zasugerował, że Peter Madziar zabił szczeniaka w mikrofalówce.
2: Jeszcze to będę musiał po raz w każdej stacji.
0: Ja panu powiem dlaczego, okay. Bo przeczytałem, że pan przeprosił w Kanale Zero.
2: Nie tylko.
0: Ale to jest tak, że...
2: redaktor Gozdyry nawet.
0: Nie zamieścił pan po prostu wpisu na X-ie z przeprosinami,
2: nie, nie będę zamieszczał już dalej, generalnie powielał, dlatego, bo i sam ten wpis nie był istotą tego, nie było to, żeby mówić o tym fake newsie, tylko istotą tego wpisu było zupełnie co innego. Mianowicie, będąc na ulicach Budapesztu, widziałem tam po prostu cieszących się Węgrów, którzy byli zmęczeni rządami Orbana i byliby gotowi zagłosować na niemal każdego. Natomiast to jeszcze dodatkowo, że akurat ci Węgrzy, których spotkałem, byli przekonani o tym, że akurat to wydarzenie jest prawdziwe, no to generalnie tak naprawdę istotą tego było to, że oni naprawdę nawet nie wierzą, tak nie ufając Peterowi Madziarowi, i tak uważali, że Viktor Orban był jeszcze gorszy, i to było istotą tego wpisu, dlatego nie mam zamiaru dalej ciągnąć tej informacji, no ale pani redaktor zapytała.
0: Ale przeprosił pan publicznie.
2: I przeprosiłem,
0: pan
2: dokładnie,
0: za ten...
2: i nie mam z tym problemu.
0: Panie pośle, bo Sławomir Mentzen powiedział, że szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, jest nienormalny, nie ma pojęcia o armii, powinien być najwyżej kapralem.
2: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, z szacunku dla polskiego munduru należałoby pytać o kompetencje dowódców co do tego, czy rzeczywiście jesteśmy dobrze przygotowani na tą potencjalną agresję, o której mówi pan premier. Znaczy, jeśli pan premier ma wiedzę na ten temat, że w ciągu kilku miesięcy może takowa nastąpić, więc albo gada głupoty, nie chciałbym podejrzewać o to pana premiera, albo ma jakąś dodatkową wiedzę, więc tym bardziej kwestia tego, czy jesteśmy gotowi na mobilizację, jesteśmy w ogóle w stanie taką mobilizację zrobić, no to jest mimo wszystko bardzo, to są bardzo ważne pytania i o te kompetencje. Oczywiście ja rozumiem, w sposób bardzo ostry wyraził się na ten temat pan Sławomir Mentze, no ale jednocześnie warto byłoby o tą istotę dopytać.
0: Bardziej ostrożny niż Krzysztof Bosak, który powiedział, że ta sytuacja jest nie tylko obraźliwa, ale i niezgodna z
2: prawem. Ja się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof Bosak.
0: Czyli duże napięcia w Konfederacji, skoro ale będzie tak różne zdania na jeden temat.
2: Znaczy, pani redaktor, to akurat nie jest chyba nowość, że w różnych ugrupowaniach potrafią być różne opinie na różne tematy. Co więcej, chyba w Konfederacji, jak do tej pory było i jest i tak najbardziej stabilnie, jeśli chodzi o różne ugrupowania zarówno opozycyjne, jak i koalicyjne. Donald Tusk nie do końca jest w stanie się nawet doliczyć liczby koalicjantów. Tam też są przecież tarcia, co do tego jedni chcieli odwoływać panią. Przecież panią minister Henning-Kloskę, nawet jeden poseł zagłosował za jej odwołaniem. Tam naprawdę tam są z kolei duże napięcia. U nas po prostu różnica zdań co do jednego generała, natomiast mamy co do jednej rzeczy wspólnotę. Znaczy wspólnotę troski o to, aby stan polskiej armii był jak najwyższy.
0: Panie pośle, co pan sądzi na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
2: Powiem szczerze, że to jest taka sytuacja, w której uciekający sam niejako dodatkowo sprawia wrażenie, że jest winny. I niestety to jest duże obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości w takim rozumieniu, że niespecjalnie mogło się od byłego ministra odciąć, ale z drugiej strony nie staje przed sądem, nie tak naprawdę nie zrzuca z siebie tego, żeby się oczyścić z tych zarzutów, które zostały mu postawione, a część z tych zarzutów jest o tyle zasadna, że warto, żeby została przed sądem wyjaśniona. Natomiast oczywiście, niestety, ale na drugą nogę trzeba powiedzieć, że prokuratura sterowana przez ministra Żurka pozostawia jednak wiele do życzenia co do różnego rodzaju działań, które można nazywać politycznymi, że jednak jest sporo tego typu dziwnych decyzji, które powodują, że minister Ziobro może obawiać się tego, czy rzeczywiście będzie miał niezależny proces.
0: No ale dlaczego? Uważa pan, że sędziowie nie będą, nie wiem, wydawać wyroków rzetelnych, niezawisłych? Na jakim podstawie?
2: Nie chciałbym tego... Nie, przepraszam bardzo, pani redaktor. No ja powiedziałem, że jest obawa...
0: Bo to sąd podejmuje decyzję.
2: Ja, przepraszam, pani redaktor, powiedziałem, że jest obawa tego typu, że rzeczywiście nie będzie tego typu bezstronności, biorąc pod uwagę różnego rodzaju działania samego ministra, jak i w ogóle prokuratury. Więc tutaj zwracam na to uwagę, że oczywiście minister Ziobro może mieć tego typu obawy, natomiast nie zmienia to faktu, że powinien stanąć przed polskim sądem.
0: Panie pośle, czy jeżeli Konfederacja będzie współtworzyć rząd, dajmy na to, po 27 roku, czy pan może zadeklarować, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że prokuratura nadzorowana przez nowy rząd z udziałem Konfederacji po prostu zamiecie sprawę Zbigniewa Ziobry pod dywan, wycofa wszystkie zarzuty? Prokurator wycofa wszystkie zarzuty w sprawie Ziobry.
2: Ja mam nadzieję, że przede wszystkim prokuratura, kiedy będzie rządzić Konfederacja, będzie niezależna od politycznych nacisków, więc to już będzie decyzja samej prokuratury. Ja właśnie nie będę niczego deklarował za prokuraturę, dlatego, bo nie, to jest...
0: Aha, czyli może, być może
2: nie,
0: prokuratura wycofa
2: bardzo.
0: Zarzuty
2: nie.
0: Jeżeli pan prokurator wyznaczony...
2: Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego, że mam nadzieję, że jednak prokuratura... Znaczy, ja wierzę w to, że prokurator powinien być osobą niezależną od władzy, więc nie będę deklarował ani w jedną, ani w drugą stronę, dlatego, bo to byłoby nadużycie.
0: Zapytam inaczej. Czy jak Konfederacja dojdzie do władzy, to zostanie wymieniony ten prokurator, który prowadzi śledztwo?
2: Tego nie wiem, bo akurat ciężko mi jest stwierdzić także, bo to też jest decyzja prokuratury, więc tak samo tutaj nie będę niczego deklarował.
0: A jak ten prokurator
2: będzie
0: wybierany?
2: To jest...
0: Przez kogo?
2: Ja mam nadzieję, że będzie przez niezawisłą prokuraturę, znaczy przez osoby, które są rzeczywiście kompetentne, będą nie bez żadnych nacisków politycznych, a to akurat Konfederacja od dawna już mówi o tym, że należałoby zakończyć ten spór między tymi dwiema dużymi partiami.
0: Ale zmieni się Platformą Konfederacja, doprowadzi do zmiany
2: Konfederacja
0: prawa?
2: Przede wszystkim będzie doprowadzać do
0: że
2: tego, żeby była jednak niezależność.
0: Będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokurator krajowy będzie zastępcą.
2: Jesteśmy za tym, żeby rozdzielić te dwie funkcje, więc akurat tutaj pewnego rodzaju niezależność, żeby jednak prokurator generalny nie był politykiem, jest moim zdaniem bardzo ważna, żeby rzeczywiście tutaj te pewne naciski polityczne
0: Ale
2: były dużo słabsze.
0: Ale pan Nawrocki tego nie chce. Nie chce rozdzielenia. Tak
2: No to mamy rozbieżność.
0: Otoczenie. prezydenta.
2: Może się tak zdarzyć, że przecież między poglądami prezydenta a poglądami Konfederacji są różnice i to pewnie nie pierwsza tego typu różnica.
0: Panie pośle, tutaj jednak Konfederacja ma też swoje winy, ponieważ Fundacja Przemysława Wiplera wzięła 75 tysięcy euro od firmy Przemysława Krala, który zarządzał Zonda Krypto. No i to jest sytuacja konfliktu interesów, no bo jednak poseł Wipler też głosuje w tej sprawie. No a poza tym poseł Wipler publicznie mówił o Zondzie Krypto, że to jest bardzo dobra firma. Zresztą Sławomir Mentzen też mówił, że ta firma jest prześladowana i tym samym jakby wysyłał sygnał do potencjalnych inwestorów. Słuchajcie, to jest firma, okej, można w nią inwestować.
2: Jestem przekonany, że to nie są jedyne ofiary oszustwa Zonda Krypto, dlatego że także i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dostawała takowe pieniądze i pan premier dostał koszulkę z logiem Zonda Krypto. Mówię o tym, że to było rzeczywiście...
0: Coś innego,
2: teraz już w tym momencie jest coś innego, bo już wiemy, co było.
0: Owszem, dostawały reklamy, darowizny, ale czym innym jest zachwalanie firmy, że to jest normalna firma, która jest
2: reklamy były też w różnych mediach, także...
0: Nie, ale co innego, jak mówi to poseł. Prawda? To jest normalna firma prześladowana przez państwo polskie.
2: Chciałbym zwrócić uwagę na to, że...
0: Nie macie sobie nic do zarzucenia w tej sprawie?
2: Nie, to jest sytuacja, w której z kolei akurat fundacja kierowana przez posła Wiplera ma oczywiście także różnego rodzaju aktywności, przecież think tanki także dostają pieniądze. To jest normalna działalność, natomiast w tym zakresie moim zdaniem o tyle nie ma sobie nic do zarzucenia, dlatego bo nic nie wskazywało na tamten moment, że jest to w jakikolwiek sposób oszustwo. I szczerze mówiąc, nikt...
0: Były informacje
2: to jest
0: podawane
2: zadanie,
0: na utajnionym posiedzeniu Sejmu.
2: Nie, to jest...
0: Także na temat...
2: Nie. Właśnie ja bym chciał, żeby rzeczywiście to posiedzenie zostało odtajnione, dlatego, bo właśnie w tym momencie można tym tajnym posiedzeniem grać, tak jakby rzeczywiście tam były jakieś niezwykle tajne informacje, które to miałyby
0: nas
2: przekonywać do tego, że tam coś jest nie tak. Nie, uważam, że generalnie tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której legalnie działająca firma na tamten czas po prostu była rzeczywiście, nie funkcjonowała w taki sposób, jaki mogła. Natomiast to, że wcześniej polskie państwo nie zadziałało w taki sposób, żeby poinformować o różnego rodzaju nieprawidłowościach, bądź też w ogóle zadziałać, bo nawet bez tej ustawy można było spokojnie funkcjonować, jeśli chodzi o to,
0: żeby... Donaldowi Tuskowi. Ja mam takie nagranie Sławomira Mentzena, że zarzucał Donaldowi Tuskowi, że mówi nieprawdę i oczernia firmę Zonda Krypto. Przecież to mówiliście właśnie.
2: Nie mówiliśmy nic o firmie.
0: Tak Sławomir Mentzen mówił o Zonda Krypto na swoim kanale na YouTubie. Mówił, rząd Tuska chce zniszczyć taką firmę jak Zonda Krypto, bo ją oczernia. No tak mówił Sławomir Mentzen, a potem się okazuje, że to piramida finansowa.
2: No ale proszę, pani redaktor, ja wiem doskonale, że różnego rodzaju firmy, szczególnie takie, które zajmują się właśnie działaniami kapitałowymi różnego rodzaju, to rzeczywiście ich podważanie, ich wiarygodności samo w sobie też powoduje ich upadek, co nie zmienia faktu, że tutaj doszło do oszustwa na ogromną skalę. Natomiast sam mechanizm jeszcze przed wiedzą na temat tych oszustw był po prostu w taki sposób o tyle nagłaśniany, że tego typu działania, jak podejmował pan premier, były moim zdaniem rzeczywiście też o tyle nadmierne, bo były PR-owe zamiast faktyczne. Miał cały aparat władzy do tego, aby rzeczywiście... wyśledzić osoby, które popełniały przestępstwa.
0: Opozycja ma prawo wytykać rządowi, tylko ja wciąż wracam, że to jest kwestia działalności Przemysława Wiplera i że Konfederacja w tej sprawie nie wyciąga żadnych wniosków, ale okej.
2: Zwracam uwagę na to, że my, jeśli chodzi o ustawę o kryptowalutach, sami zgłosiliśmy teraz swoją, przy pierwszym razie, kiedy ona była procedowana przez Sejm, składaliśmy liczne poprawki co do tej ustawy. Nasz pogląd jest taki, żeby zimplementować dyrektywę MiCA w sposób Unia Europejska plus zero, żeby nie dokładać żadnych dodatkowych nadregulacji, czyli zrobić dokładnie to, czego od nas wymaga Unia Europejska, tak żeby jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą, żeby rzeczywiście był nadzór, była kontrola, ale jednocześnie, żeby zamknąć możliwości, w ogóle chęci tego, aby ktokolwiek tutaj rejestrował działalność.
0: Prezydent Karol Nawrocki zgłosił swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Czy panu się podoba ten projekt?
2: Powiem szczerze, że o tyle jestem rozczarowany, że ten projekt także jest przeregulowany. To jest ponad 100 stron ustawy, która wydaje się, że mogłaby być dużo
0: prezydent
2: chudsza.
0: Prezydent zdradził?
2: Nie tak tego to bym nazwał, ale chyba się przestraszył. Znaczy, wydaje się, że...
0: Przestraszył się, bo jak nie wejdzie żadna ustawa, to w ogóle żadna giełda od 1 lipca nie będzie działać.
2: My też na to zwracaliśmy uwagę. Znaczy, my zwracaliśmy na to uwagę, że chcemy ustawy. Chcemy ustawy, tylko nie takiej, nie w takim kształcie. I to zresztą nawet Unia Europejska od nas nie wymaga niczego innego niż to, co także i my proponowaliśmy i proponujemy w naszej ustawie. Będzie bodajże 4 czy 5 ustaw procedowanych w najbliższym posiedzeniu, już jutro i mam nadzieję, że jednak będzie jednak taka refleksja, żeby jednocześnie, żeby przestać grać politycznie sprawą kryptowalut, bo to tak samo jakby przy aferze Amber Gold zohydzać ludziom inwestowanie w złoto. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, samo inwestowanie w kryptowaluty nie jest niczym złym, tylko że oczywiście mamy do czynienia, tutaj w tyle jest nieuczciwa giełda, która jak widać stała się takim tak jakby stawia się równość pomiędzy ludźmi, którzy inwestują w kryptowaluty z tą nieuczciwą jedną firmą.
0: Panie pośle, chciałam zapytać, czy Konfederacja przyjmie w swoje szeregi Janusza Kowalskiego?
2: Ja uważam, że nie ma takiej potrzeby. Znaczy, prawda jest taka, że my jako Konfederacja mamy swoich polityków, mamy swoich działaczy, jesteśmy środowiskami wolnościowymi i narodowymi, które mają swoich ludzi, którzy moim zdaniem powinni znaleźć się w przyszłym Sejmie i nie ma potrzeby brać polityków, którzy wcześniej byli w Platformie.
0: Ja wiem, bo słyszałam Sławomira Mentzena, który bardzo wychwalał Janusza Kowalskiego.
2: Ale to ja mogę pochwalić pana posła, bo
0: ja
2: jest bardzo aktywny.
0: Taką sytuację,
2: ale to nie znaczy, że potrzebujemy go na listach.
0: Europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka opowiadał o swojej rozmowie ze Zbigniewem Ziobrą i Januszem Kowalskim, że Kowalski proponował Tyszce skorzystanie, czy wam wszystkim, bo nie, bo to była partia Kukiza wtedy, z Funduszu Sprawiedliwości i Paweł Kukiz powiedział, no nie pamiętam, co mówił Kowalski, ale pamiętam, że jak Tyszka wychodził, to powiedział, chodźmy stąd, to są złodzieje. No i taką osobę Mentzen chce przyjąć do partii?
2: A to ja po pierwsze nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żebyśmy chcieli przyjmować pana Kowalskiego do Konfederacji. Nie wiem, jakie ma plany Sławomir Mentzen, jeśli chodzi o jego partię Nowa Nadzieja. Natomiast rzeczywiście, jak tego typu zarzuty powinien wyjaśnić ze
0: I
2: swoim
0: tak, żeśmy
2: politykiem.
0: Zamknęli klamrą naszą rozmowę. Witold Tumanowicz, wiceszef klubu poselskiego
2: Bardzo
0: Konfederacji,
2: dziękuję.
0: Był gościem TOK FM.
3: To jest powtórka.

0: ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kto mu pomagał i jak bez paszportu Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, sprawdza prokuratura. Były bliski współpracownik prezydenta Ukrainy podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Posłowie po raz kolejny zajmą się kryptowalutami. Sylwia Hryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma on wyjaśnić śledczym, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji. Śledczy będą sprawdzać, czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa, poinformował szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Zgodnie z przepisem przywołanym przez prokuratora, za utrudnianie postępowania i pomaganie sprawcy przestępstwa, w tym ukrywanie sprawcy, tworzenie fałszywych dowodów czy zacieranie śladów, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie przez rząd byłego premiera Viktora Orbana był objęty azylem. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy sprawdzają też, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, powiadomiła specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy. Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przeprowadzone zostały czynności śledcze z udziałem Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy. Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas. Sejm po raz kolejny na tapet weźmie kryptowaluty. Posłowie zajmą się kilkoma projektami – rządowym, prezydenckim i poselskim. Dwie wcześniejsze rządowe ustawy zawetował Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze. Mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
5: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
6: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu zonda krypto naprawdę bardzo mocno pomogła w kampanii.
4: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
7: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
4: A jeśli to nie nastąpi, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Dodajmy, posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Równocześnie czworo posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Tym samym projekt, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu, nie ma wymaganej liczby podpisów. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
8: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
9: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
8: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
9: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
8: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, pytanie o kamienie na szaniec, a do napisania nie rozprawka, a przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył uczniów.
10: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
11: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
12: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
4: Dziś ósmoklasiści napiszą test z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Najcieplej będzie na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. W ciągu dnia sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Na południu kraju deszcz ma padać bardziej intensywnie. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry.
13: Jak pan ocenia ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
14: Zero-jedynkowo, bardzo wielkie tchórzostwo, chyba że tam chce się odnaleźć jako szeryf, którym się tutaj mianował w Polsce, ale tak całkiem poważnie, totalna nieodpowiedzialność. Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty, które znam, czytając wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
13: Czy w tej chwili nasze relacje z administracją Donalda Trumpa pozostaną takie same, skoro ta administracja przyjmuje osobę podejrzaną ściganą listem gończym w Polsce?
14: Znaczy, oddzielmy politykę od prawa. Ja uważam, że tutaj polski rząd powinien się skupić na respektowaniu prawa, czyli rozpocząć całą tą procedurę ekstradycyjną pana Zbigniewa Ziobry zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. Nie mieszałbym do tego polityki, bo w tej obecnej sytuacji geopolitycznej
13: to
14: jest
13: to
14: bardzo niebezpieczne.
13: To jest decyzja administracji, że została wydana wiza.
14: Jasne,
13: to jest akt wrogi wobec państwa polskiego?
14: Jest, została wydana wiza, natomiast tą wizę zawsze będzie można cofnąć. Ja myślę, że teraz ruch po stronie prokuratury.
13: Jeśli chodzi o prokuraturę, to może ona wystąpić oczywiście o ekstradycję. Będzie się toczyło postępowanie przed sądem, ale ostatecznie i tak administracja prezydenta USA może zablokować ekstradycję.
14: Tak, no bo to ostatecznie
13: rozumiem,
14: decyzja
13: tak?
14: będzie wiadomo w czyich rękach. Natomiast to jest cała batalia sądowa. Ja pragnę zwrócić uwagę, to nie będzie bardzo droga batalia sądowa i to nie tylko po stronie Zbigniewa Ziobro, ale także po stronie polskiego państwa, no bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych.
13: To państwo polskie będzie musiało też wynająć amerykańskich prawników,
14: żeby
13: którzy będą
14: reprezentować,
13: współpracować.
14: Tak, żeby reprezentować polski wymiar sprawiedliwości przed sądem amerykańskim.
13: Ile to może kosztować?
14: Oj, to nie jestem w stanie powiedzieć, ale to ja podejrzewam w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
13: Państwo polskie zapłaci za to, żeby wyegzekwować
14: Żeby wezwać ministra sprawiedliwości. Mhm. Panie redaktor, pragnę zwrócić uwagę na jedną dość istotną okoliczność. Zbigniew Ziobro był najdłużej sprawującym urząd ministrem sprawiedliwości przez 8 lat. To on ukształtował obecnie funkcjonującą tak naprawdę prokuraturę. To większość prokuratorów za jego rządów awansowała na wyższe stanowiska, dostawała asesury, dostawała stopnie prokuratorskie. I on mówi, że ten wymiar sprawiedliwości jest politycznym. to on go zbudował. To po pierwsze. Po drugie, oprócz sloganów ze strony prawicy nie ma żadnych merytorycznych argumentów. A ja podaję. Ksiądz opuszczony przez kogo? Przez sąd. To sąd uchylił mu areszt. Obie panie, które pracowały w ministerstwie, przez kogo opuszczony? Przez sąd. To sąd uchylił areszt. Poseł Matecki, przez kogo opuszczony? Przez sąd. Poseł Romanowski, przez kogo opuszczony? Przez sąd. Jeżeli była ta sprawa tych dwóch immunitetów. To pokazuje, że, tak, że sądy działają w Polsce w sposób niezawisły, niezależny i można na nich polegać. Więc cytując klasyka, niewinny nie ma się czego obawiać. Wymiar sprawiedliwości jest w stanie to ocenić prawidłowo.
13: Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na pewne niedociągnięcia czy nieprawidłowości w traktowaniu osób aresztowanych. Ma na myśli dwie urzędniczki i księdza Michała O. Ale pan jest przecież adwokatem. Czy zna pan przypadki, które rzeczywiście świadczyłyby o tym, że osoby aresztowane są źle traktowane także za czasów Zbigniewa Ziobry?
14: Służba więzienna to jest najtrudniejsza mundurówka w mojej ocenie, jaka jest. No bo pilnujesz ludzi, których traktować musisz odpowiednio, ale nie możesz pozwolić sobie też wyjść na głowę, bo to może stworzyć niebezpieczeństwo i zagrożenie dla ciebie. Ale cały też ten system więziennictwa, stosowania, podejścia służby więziennej do aresztowanych czy do pozbawionych wolności, to także zbudował Zbigniew Ziobro. Przecież to on kazał wprowadzić kajdanki na przejście każdego więźnia. Nie, kajdanki zwykłe. Zespolone to też jest działanie Zbigniewa Ziobry, ale same kajdanki, jak więzień przechodzi na przykład z celi do celi, bo więzień nie może być sam w celi, jeżeli nie jest ona monitorowana.
13: A to są kajdanki na ręce i na
14: ręce,
13: nogi?
14: Nie, to są zwykłe na ręce, natomiast te kajdanki zespolone, które na przykład są prowadzeni ci więźniowie do sądu, to jest już działanie w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasu Zbigniewa Ziobry, więc ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tutaj pamiętajmy jedną rzecz. Służba więzienna ma dbać o bezpieczeństwo tymczasowo aresztowanego. I jeżeli stwierdziła, że w danych okolicznościach konieczne jest zastosowanie kajdanek zespolonych, to najwidoczniej tak było. I to oni podejmują w tym zakresie decyzję.
13: Panie pośle, Klub Centrum domaga się stanowisk w rządzie, ponieważ uważa, że ma 15-osobowy klub, jest częścią koalicji i w związku z tym też ma prawo do swojej reprezentacji w rządzie. Co pan sądzi na to?
14: Znaczy, ja nie chciałem się zajmować Klubem Centrum, bo Klub Centrum z tych wszystkich wpisów i wypowiedzi medialnych zajmuje się tylko Polską 2050. Ja nie widzę tutaj konieczności wchodzenia w ich retorykę. Natomiast ja pamiętam jeszcze niedawno, jak koledzy z Klubu Centrum krzyczeli, że Polska 2050 jest o stołkach. A sami teraz mówią, że potrzebują stanowisk wiceministrów czy marszałka Sejmu, czy wicemarszałka Sejmu. Pozostawiam to ocenie wyborczej.
13: No, ale to znaczy, że jeżeli będzie jakiś kandydat na wicemarszałka Sejmu, to Polska 2050 będzie głosować przeciw?
14: Ale to nie będzie Polska 2050 głosować. Polska 2050 nie ma tutaj... No, nie w ten sposób się dokonuje wyborów wiceministrów.
13: Nie, ja mówię o wicemarszałka, przepraszam.
14: Ja
13: nie wiem, czy powiedziałam wiceministra, ale powiedziałam wicemarszałka.
14: Przepraszam, ja mogłem się, tak powiem, wahnąć w tym zakresie. Ja nie widzę takiej konieczności, żeby głosować przeciw, bynajmniej nie.
13: Panie pośle, czy deklaruje pan, że Polska 2050 pozostanie w koalicji rządzącej do wyborów w 2027 roku?
14: Ale my pokazujemy, że jesteśmy lojalnym koalicjantem, panie redaktor. To, że mamy czasami inne stanowisko na pewne rzeczy, to, że wnosimy ustawę, którym czasami rządowi nie jest po drodze, mimo że było to w jednych z priorytetów rządu, priorytetów Koalicji Obywatelskiej w ich programie wyborczym, jeśli chodzi na przykład o próg podatkowy, nie widzę tutaj działania wbrew rządowi.
13: Jeżeli będzie projekt ustawy budżetowej, to czy będzie tak, że Polska 2050 będzie zgłaszała swoje poprawki bez uzgodnienia z ministrem finansów i przegłosowywała je razem z Konfederacją i z PiS-em? Bo takie są obawy w innych partiach koalicyjnych.
14: Ale my rozmawiamy, panie redaktor. To też nie do końca tak jest, że nie rozmawiamy. A czasami może trzeba mocniej tupnąć nogą i powiedzieć chwila. My musimy też pomyśleć o obywatelu. Musimy pomyśleć o tym, że jest olbrzymia grupa ludzi, którzy w listopadzie, w grudniu wpadają w drugi próg podatkowy. podatkowych i dla tych ludzi jest to bardzo ważna reforma.
13: Dlatego
14: uważam,
13: panie pośle, czy by przegłosujecie to razem z PiS-em i z Konfederacją wbrew stanowisku ministerstwa?
14: Ja serdecznie zapraszam pana ministra Domańskiego na nasz klub, na którym możemy porozmawiać na temat drugiego progu podatkowego. Ja jako szef klubu będę pracował i będę namawiał naszych kolegów koalicjantów, żeby zagłosować za tą ustawą o drugim progu podatkowym. Jest wiele narzędzi do namówienia, do rozmów. Jak widzimy, udało nam się namówić panią minister Paulinę Henning-Kloskę, żeby w końcu przyszła na ten klub i porozmawiała. Była również pani minister zdrowia, więc to dobry obyczaj polega na rozmowie między rządem koalicyjnym a klubem koalicyjnym. Ja na pewno będę przekonywał pana ministra do rozmowy w tym zakresie.
13: Zarzut wobec pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest taki, że kwestie dotyczące finansów publicznych, szczególnie przy tak dużym deficycie i długu publicznym, jednak każda propozycja typu podniesienie progu powinna być jednak uzgadniana z Ministerstwem Finansów, a pani minister tego nie zrobiła, tylko po prostu ogłosiła, że Polska 2050 będzie usiłowała to przeforsować. Że to jest nielojalność wobec reszty koalicji.
14: Nie, to też nie do końca tak wyglądało. My od dawna sygnalizowaliśmy, już mówię, my od dawna sygnalizowaliśmy, że chcemy na ten temat rozmawiać, że chcemy ten projekt wnieść, że żebyśmy porozmawiali, skąd go sfinansować, bo przecież trzeba wiedzieć, skąd sfinansować podwyższenie drugiego progu podatkowego. Złożenie tej ustawy to także jest, jak powiem, dalszy krok i element takiej polemiki i zaproszenia do rozmów w tym zakresie.
13: Panie pośle, co pan sądzi na temat informacji dotyczących pracy nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni w sprawie Collegium Humanum?
14: Znaczy, ja tą sprawę znam, bo z racji bycia adwokatem i wielu rozmów z marszałkiem Hołownią, znam wszystkie okoliczności tej sprawy. Zaskakujące jest to, że w kampanii wyborczej obiecywane były pełne więzienia nominatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy kradli po prostu pieniądze. Natomiast z przykrością muszę przyznać, że jednym z większych sukcesów w tym zakresie jest wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu za zniszczenie tabliczki. Gdzie jest wniosek o uchylenie immunitetu?
13: Sam przed chwilą pan mówił, że wiele osób znalazło się w areszcie, a potem sąd
14: ja mówię o przykładzie Mateusza Morawieckiego, gdzie wszyscy wiemy, że jest świadek koronny, który składa bardzo szerokie depozycje, bo to jest wiedza powszechnie znana. Natomiast gdzie jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateusza Morawieckiego, który stoi za całą aferą?
13: Uważa pan, że tutaj może być zarzut niedopełnienia obowiązku?
14: Ja uważam, że prokuratura... My popełniliśmy jeden podstawowy błąd, uważam. I ja cały czas to od samego początku mówię. Zajęliśmy się rozliczaniem, a nie rozliczeniem. To naprawdę za długo trwa. Proszę zobaczyć, ile czasu trwało przygotowywanie prostego aktu oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Gdzie jest akt oskarżenia?
13: A
14: gdzie
13: jest akt oskarżenia? W sprawie Brauna.
14: Ale ile to trwało? Gdzie jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi? Gdzie jest akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu? Panie doktor, to są przykłady.
13: O ile wiem, to akt oskarżenia wobec posła Mateckiego to już jest.
14: Nie, są zarzuty z tego, co mi się wydaje. Nie kojarzę, żeby został
13: skierowany
14: akt oskarżenia, ale
13: tu
14: się mogę mylić.
13: Bo tam było zamieszanie, że jeden z sądów chciał, żeby to przenieść do innego sądu, ale ostatecznie jednak ma się to odbyć w sądzie w Szczecinie, więc to było opóźnione, ale moim zdaniem akt oskarżenia już jest.
14: A gdzie jest europejski nakaz aresztowania w stosunku do Zbigniewa Ziobry? To jest dla mnie
13: niewyobrażalne. Ale to jest wina prokuratury czy sądu?
14: No nie, prokuratura złożyła wniosek w lutym chyba, 10 lub 20 lutego o ponowny europejski nakaz aresztowania w stosunku do Zbigniewa Ziobro i do dnia dzisiejszego nie jest wyznaczone posiedzenie. Panie redaktor,
13: ale to prokuratura wyznacza posiedzenie, czy
14: nie,
13: sąd?
14: Nie, prokuratura złożyła wniosek, a prokuratura...
13: No właśnie, to chyba sąd wyznacza posiedzenie.
14: No tak, ale prokuratura dopiero pod pewnymi naciskami medialnymi w kwietniu zapytała sąd i złożyła wniosek o wyznanie tego
13: Panie
14: terminu.
13: Panie pośle, co pan sądzi o tym, że, bo tutaj taką decyzję Prawo i Sprawiedliwość podjęło, żeby zgłosić Łukasza Piebiaka jako członka Krajowej Rady Sądownictwa?
14: Ja się tak zastanawiam, czy oni po prostu zapomnieli, że sami na niego nie chcieli głosować przy poprzednich kandydowaniu do KRS-u. Czy zapomnieli o aferze hejterskiej, za której poleciał Piebiak z wiceministra sprawiedliwości. Czy pamiętają o tym, że prokuratura chce postawić 16 zarzutów w związku z aferą hejterską. Czy pamiętają o tym, że prokuratura chyba w Warszawie, tutaj nie pomnę, okręgowa, chce postawić zarzut posłuchania posługiwania się sfałszowanym testamentem, żeby od cioci Nini czy Niny uzyskać mieszkanie w warszawskich Bielanach.
13: No tak, ale czy uważa pan, że w Sądzie Najwyższym jest obstrukcja, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu tym ludziom Ziobry?
14: No nie ma możliwości na uchylenie immunitetu sędziemu Piebiakowi, bo wiem, jak wygląda sytuacja. I taki człowiek z taką wątpliwą przeszłością, człowiek, który jest powiązany bardzo mocno z panem Bąkiewiczem, robi sobie wspólne zdjęcia z Bąkiewiczem, który już na Twitterze przekracza pewną granicę dysputy politycznej, której sędziemu nie przystoi. No, nie można pisać w związku z podpisaniem umowy safe, że pójdziecie siedzieć, pójdziecie do więzienia, zbliża się więzienie. No ludzie, to mówi sędzia. To uprawia politykę na Twitterze w taki sposób. No, to pokazuje, że to jest ślepota PiSu w tym zakresie i przykre jest to, no ale niestety prawdopodobnie ten człowiek będzie w karze się.
13: Co pan sądzi na temat zabezpieczenia, jakie wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka? Chodzi o dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów, bo Bogdan Święczkowski jakoś się schował, ale wysłał swojego zastępcę, mówiąc, że on nie uznaje tego zabezpieczenia.
14: Nie uznawać to może rachunku, które czasami się nie zgadza za gaz, które przyjdą do niego do domu, bo źle zostały policzone, a nie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
13: No ale tutaj ludzie Święczkowskiego mówią, że po prostu ETPC nie ma prawa wydawać takich zabezpieczeń.
14: Jest to bzdura, bo oczywiście, że ma prawo wydawać takie zabezpieczenia, to po pierwsze. Po drugie, niestety nie ma żadnych środków, które ETPC mogłoby stosować celem przymuszenia do wykonania tego orzeczenia. Natomiast będzie to miało istotne znaczenie dla oceny, w mojej przynajmniej ocenie, prawnokarnej znaczenia tej decyzji przez pana sędziego Święczkowskiego.
13: Święczkowski poniesie odpowiedzialność karną za to?
14: To już jest decyzja najpierw prokuratury, która prowadzi w tym momencie postępowanie na razie w sprawie, chyba że przekieruje to w fazę ad personam.
13: Ale powinien ponieść taką odpowiedzialność.
14: Panie redaktor, nie dopuszcza do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I dla mnie jest to skrajnie oburzające zachowanie pana sędziego Święczkowskiego. Nie jest

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chciałam zacząć od sprawy Zbigniewa Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, ponieważ dostał wizę. Wedle naszych informacji, co prawda sekretarz stanu Marco Rubio był przeciwny temu, tak samo ambasador Tom Rose, ale sam Donald Trump stwierdził, że jednak taka wiza powinna być wydana. W związku z tym Ziobro mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Co się dzieje z Marcinem Romanowskim, tego nie wiemy. W każdym razie ja dowiedziałam się, że Romanowski jeszcze za czasów Orbana wystąpił o taką wizę i dostał wtedy odmowę. I to była właśnie między innymi decyzja Marco Rubio, no ale potem ten nacisk się zwiększył, szczególnie po przegranej Orbana i administracja zmieniła zdanie. Ja się tak zastanawiam w tej, jeśli chodzi o interpretację polityczną, bo z jednej strony można powiedzieć tak, wyborcy koalicji 15 października mogą z jednej strony oczywiście uważać, że Ziobro jest tchórzem, ale z drugiej, że państwo polskie nie jest sprawcze. To znaczy, że my nie możemy osób podejrzanych ciągle doprowadzić przed sąd, bo Kuczmierowski uciekł, Romanowski uciekł, Ziobro uciekł. Czy to świadczy o słabości państwa, czy może o tym, że po prostu państwo przestrzega wszelkich procedur, a tym samym daje możliwość tym osobom ucieczki. No tak jest szczególnie w przypadku posłów, tak? Bo zanim zostanie przeprowadzone głosowanie o uchylenie immunitetu, no to ten poseł ma jeszcze przestrzeń, żeby kraj opuścić. Jak na to patrzycie? Jakie będą konsekwencje polityczne zarówno dla koalicji, jak i dla PiS-u? Paweł Musiałek.
3: Mi się wydaje, że ucieczka zarówno Ziobry, jak i Romanowskiego na Węgry, a teraz do Stanów Zjednoczonych, to jest dla obecnej koalicji dobra informacja politycznie. Dlaczego? Dlatego, że w scenariuszu alternatywnym, gdyby ci politycy zostali w Polsce, no to jaki byłby scenariusz? Scenariusz byłby prawdopodobnie taki, że zostaliby na chwilę zaresztowani, ale przecież też nie można by było tego aresztu przedłużać nie w skończoność. No chyba, że to by się wydarzyło, ale byłoby to już bardzo kontrowersyjne, wzbudzałoby to wątpliwości i tak dalej. No, po czym byliby zwolnieni z tego aresztu i no, czekalibyśmy długie lata pewnie na wyrok, bo tyle się w Polsce czeka. Więc tak naprawdę z punktu widzenia zarówno budowy jakiegoś statusu, no męczenników, to, że oni by zechcieli, to czy oni by na chwilę do tego aresztu trafili, no byłoby moim zdaniem dla ich, dla Prawa i Sprawiedliwości jakoś tam korzystne. Natomiast w momencie, w którym ktoś ucieka, to już jakby obniża swoją wiarygodność, więc z punktu widzenia koalicji jest to najlepsza sytuacja, no bo wiadomo, że nie, ta sprawa nie będzie doprowadzona do końca w czasie tej kadencji w ogóle Sejmu, więc ja uważam, że wydarzyło się najlepsze, co mogło dla tej koalicji, najgorsze dla PiS-u, bo non-stop ten temat wraca, on się musi z tego tłumaczyć i ja obstawiam, że ta pomoc administracji amerykańskiej przy Zbigniewie Ziobrze, ona nie była, wydaje mi się, pomocą wynikającą ze skoordynowanej pomocy, czy skoordynowanego wniosku ze strony PiS-u, tylko poszczególnych osób, które mają tam kontakt z administracją amerykańską, a myślę, że dla dużej części Prawa i Sprawiedliwości jest to zła informacja i oczywiście nie wiem, czy to powiedzą
1: znaczy,
3: wprost, ale...
1: Tutaj Telewizja Republika odegrała tak, bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o lobbying.
3: Myślę, że
1: mają
3: tak,
1: rzeczywiście swoje
3: I to nie jest koordynowane z polityką Prawa i Sprawiedliwości, czy z pałacem prezydenckim, bo tam też są różne napięcia i tak dalej, więc pamiętajmy tylko o tym, że to nie jest tak, że to cały PiS wnosił do Donalda Trumpa o to, żeby Zbigniew Ziobro uzyskał tam pomoc, bo politycy PiS-u zdają sobie z tego sprawę i to też nawet publicznie komunikowali, że ta sprawa zaczyna im ciążyć po prostu.
2: Tu się zgadzam z przedmówcą, bo mamy tutaj kazus posła Mateckiego, który posiedział w areszcie i wyszedł.
1: I dodajmy, że jeśli chodzi o Ziobrę, to sąd orzekł pobyt w zakładzie leczniczym, no,
2: najpierw
1: a nie
2: miał być
1: w areszcie.
2: Zbadany, więc gdyby został, być może nawet by nie trafił do aresztu ze względu na stan zdrowia. Ale Ziobro uciekł, bo to kwestia ambicjonalna. No, przez lata budował sobie wizerunek niezłomnego szeryfa i co nagle miałby być zatrzymany przez policję. Nie wiem, czy by mu założono kajdanki, tak? I stawiane zarzuty. Więc wizerunkowo dla koalicji to jest lepsza sytuacja. I tu zapytałaś, czy to świadczy o sprawczości

0: państwa, czy raczej bezradności. To jest trochę pół na pół, bo to jest chyba za mocne przestrzeganie różnych procedur. Mam wrażenie, że sądy trochę się asekurują. Mieliśmy błąd prokuratury na początku, od którego się jakby później te różne zdarzenia zaczęły, czyli prokuratura przyjęła taką interpretację, że Romanowskiego nie chroni immunitet Rady Europy. I od tego się zaczęło, tak? A później jednak sąd uznał, że chroni, trzeba było zdjąć immunitet i później Romanowski uciekł, później uciekł Ziobro, tak? Ale jeśli miałbym pretensje, to miałbym pretensje do Sądu Okręgowego w Warszawie.
1: No właśnie, jaka to jest
0: pretensja? Zbyt długo proceduje przede wszystkim wydanie ENA, które mógł wydać od ręki już w lutym, zaraz po wydaniu przez sąd nakazu tymczasowego aresztu, bo on jest natychmiast wykonalny. A mijają już 3 miesiące. Teraz ten ENA, jeśli będzie wydany, to on będzie w ogóle bez sensu, będzie bezwartościowy.
1: To już nie ma znaczenia, dlatego tak, że trzeba wystąpić o ekstradycję.
0: Ale mamy też jeszcze odwołanie obrońców Ziobry od tymczasowego aresztowania. I tam jest 7 dni, taki termin instrukcyjny z KPK wynika, a tam cały czas są wnioski o wyłączenia sędziów, termin jest na wrzesień, może będzie decyzja, może nie, a to jest, teraz okazuje się nagle, to jest ważne, bo żeby złożyć wniosek o ekstradycję Ziobry z USA, prokuratura powinna mieć ostateczną decyzję o tymczasowym aresztowaniu, bo obrońcy Ziobry będą to podnosić, żeby składa się wniosek ekstradycji, bo minister Żurek już będzie składał. Trochę za szybko minister Żurek tutaj działa, bo powinien porozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się od lat obsługą właśnie wniosków takich międzynarodowych, i ten wniosek powinien być przygotowany porządnie, bo on zostanie poddany testowi w sądzie amerykańskim. Jeśli tam prokuratura polegnie z powodów formalnych, to będzie wielka kompromitacja.
1: Tak, to będzie wstyd.
0: Więc tutaj pośpiech nie jest zalecany, trzeba to przygotować porządnie. Myślę, że trzeba poczekać spokojnie na tą decyzję o ostatecznym areszcie, która de facto no, trochę to kompromituje największy sąd w Polsce, że do dzisiaj tego nie ma. Poza tym...
1: Ale dlaczego sąd właśnie no sobie z tym nie poradził?
0: Ja myślę, że tu działa trochę magia nazwiska Ziobro, że...
1: Znaczy, że sędziowie się boją, bo wiedzą, że spotkają
0: ich hejt. Nie chcę tego powiedzieć, bo to będzie obraza dla sędziów, bo sędzia nie powinien się bać. Ale sędzia też jest człowiekiem. Jeśli prokuratorzy boją się zemsty PiSu, to zakładam, że część sędziów też się boi, a to znaczy, że nie mają podstawowej kompetencji, jak boi mieć sędzia, czyli odwag.
1: Musimy oddać hołd tym sędziom, którzy orzekali w sprawach tak. I na korzyść Ziobry, i
0: tylko,
1: na niekorzyść, bo różne były decyzje
0: że
1: sądu.
0: Obywatele przez tyle lat wychodzili na ulicę w obronie wolnych sądów i oczekiwali sądów niezależnych i odważnych. I trochę teraz obywatele mają prawo czuć się zawiedzeni tym, jak sądy w sprawie Ziobry sobie nie radzą.
1: No dobrze, ale jeżeli sytuacja jest taka, że pełnomocnicy Ziobry stosują swego rodzaju obstrukcję i wysyłają pismo bez podpisu, to dlaczego sąd nie ma instrumentów, żeby ich jednak...
0: No bo zgodnie z prawem musi wezwać do uzupełniania braków. Tutaj wezwał i pełnomocnik, obrońca Ziobry czekał, aż minie termin na podjęcie awiza, podjął w ostatnim dniu. Czyli to minęły 2 tygodnie, później miał jeszcze 7 dni na złożenie, na uzupełnienie tego braku, czyli na podpisanie swojego zażalenia. I teraz być może dzisiaj sąd dopiero otworzy jego podpisane zażalenie. A przypomnijmy, że to zażalenie dotyczy odmowy zawieszenia tego postępowania ENA, bo pełnomocnicy Ziobry mówili, że skoro nie ma jeszcze decyzji o tymczasowym aresztie, to musimy poczekać i dopiero sąd wtedy będzie mógł wydać ENA. Tylko, że teraz to postępowanie ENA jest de facto bezprzedmiotowe. Sąd dał się niestety ograć, przykro to mówić.
1: Czeka nas w każdym razie cała ta procedura związana z ekstradycją, no chyba, że administracja Trumpa pójdzie o krok dalej i przyzna Ziobrze azyl, bo wtedy to chyba...
2: Ale nie musi przyznawać azylu, bo chyba w tej procedurze ekstradycyjnej jest taki etap polityczny, jeśli dobrze pamiętam. To znaczy najpierw to sąd bada, czy faktycznie są spełniane przesłanki, czy karalność pewnej, karalność jest tu, i w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, tego czynu, za który jest dana osoba oskarżona, ale później to trafia chyba do sekretarza stanu, który ostatecznie podejmuje decyzję, czyli jakby bez tak naprawdę konieczności dania azylu. może zrezygnować, a przypuszczam, że jeżeli ten sygnał wyszedł z Białego Domu, czyli z samego szczytu, to wątpię, żeby sekretarz stanu, nawet jeżeli Marco Rubio miał wątpliwości, tak z przecieków wynika wobec przyjmowania Ziobry do Stanów Zjednoczonych, to raczej należy wątpić, że ta procedura się pozytywnie zakończy, ale oczywiście też podkreślmy, że nawet gdyby tej okoliczności nie było, to poprzednie przykłady, przecież tych wniosków jest tradycyjnych do Stanów, też pokazują, że są bardzo długie procesy, przygotowanie całej dokumentacji, to jest na pewno nie kwestia wyborów.
1: Ale na koniec zawsze i tak administracja Trumpa podejmie decyzję, czy do deportacji dojdzie.
2: Tak, ale wydaje mi się, że moment, w którym ten wniosek trafi w ogóle na poziom polityczny, to będzie już moment, kiedy administracji Trumpa nie będzie.
0: Ale to jeszcze jest, ja tu się zgodzę z tym, bo to będzie długa procedura, ale jeszcze nie wiemy, na jaki okres dostał tą wizę, tak? Bo jeśli to jest wiza terminowa, to w każdej chwili pan Ziobro może być wydalony. Jeśli tam się zmieni oczywiście optyka polityczna, to może być wydalony ze Stanów Zjednoczonych.
1: No, ale to wtedy ucieknie do Ameryki Południowej.
0: Niestety, USA może być krajem tranzytowym.
1: A może...
2: No tylko, że w tej sytuacji już wchodzimy, oczywiście to są ważne wszystkie decyzje stricte dla samego Zbigniewa Ziobro, natomiast z punktu widzenia politycznego to, co możemy powiedzieć chyba, to że jakby to już jest osoba, która karierę polityczną w Polsce kończyła. No, rozpoczęła nową komentatorską, zobaczymy, jak będzie szło, natomiast z tymi decyzjami, które podjął, trudno sobie wyobrazić powrót Zbigniewa Ziobry do polskiej polityki, więc tak naprawdę ta sprawa, ona jakby jest głośna i medialna, natomiast podkreślmy, no trudno sobie wyobrazić już jakąkolwiek funkcję publiczną, którą Zbigniew Ziobro mógłby w Polsce pełnić, więc...
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Mariusz Jałoszewski, OKO.press i Paweł Musiałek, Klub Jagielloński. Telewizja Republika w zasadzie przyznała, że to ona wzięła udział w załatwianiu tej wizy dla Zbigniewa Ziobry i Ziobro ogłosił razem z panią Edytą Lewandowską, że będzie komentatorem Telewizji Republika, jest pracownikiem. Jak postrzegacie to, że instytucja, która nazywa sama siebie medium, wspomaga osobę, wobec której jest wystawiony list gończy? Mariusz.
0: Znaczy, Republika, jeśli uzna, że to jest stacja dziennikarska, a tutaj bym się kłócił, przekroczyła wszelkie standardy, tak? No, wyobrażam, co by się działo, gdyby Gazeta Wyborcza pomagała jakiemuś politykowi uciec z Polski. To by było po prostu...
1: Nie, płaciła mu, bo to chodzi o to, żeby go utrzymywać.
0: Tak, ale mamy tutaj takie informacje, że też ludzie związani z Republiką pomagali przedostać się Ziobrze z Węgier do USA. A teraz będzie pan... polityk, tak, który od wielu lat w jakiś sposób ma wpływ na życie w Polsce, uchodził za szeryfa i on teraz będzie komentatorem politycznym. W ogóle to jest jakaś niewyobrażalna sytuacja, złamanie wszelkich standardów i to pokazuje, że Republika jest zaangażowana w sposób jawny po jednej stronie sporu politycznego i przypomnę też, że Republika jest powiązana z PiS-em. To wynika z różnych tam uwarunkowań prawnych fundacji, nie fundacji. Więc ja to w sposób jednoznacznie negatywnie oceniam i to tylko pokazuje, czym jest ta stacja.
1: Znaczy, Republika jest autonomiczną frakcją wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo czasami też irytuje Jarosława Kaczyńskiego.
2: Nie wiem, że frakcją. To jest po prostu środowisko, które oczywiście podziela wiele założeń i oczywiście politycznie do pewnego stopnia jakby wspiera, natomiast prowadzi swoją grę, to znaczy to jest faktycznie więcej niż medium, to jest też dzisiaj miejsce, gdzie też się jakby robi politykę, ale też podkreślmy, to nie jest pierwsze i ostatnie medium, gdzie mamy do czynienia jakby z taką sytuacją, bo Republika poczuła swoją siłę wynikającą z tego, że bardzo duża część wyborców prawicy dzisiaj ogląda Republikę, buduje na tej podstawie swój światopogląd, no i, że tak powiem, postanowiono tą okoliczność wykorzystać do tego, żeby właśnie budować swoje wpływy i ja też postrzegam to zaangażowanie Republiki, jakkolwiek nie mamy oczywiście danych dotyczących tego, jak to wyglądało już w praktyce, no ale z tych przecieków, czy z tej informacji, które podawało szefostwo Republiki, no możemy mniemać, że jakiś udział w tym procesie transportowania Ziobry do USA w fakcie miał miejsce. Ja uważam, że to jest dokładnie autonomiczna decyzja, która nie musiała być konsultowana, która powiedziałbym nawet, że mogła się odbyć nawet wbrew jakiejś rekomendacji dużej grupy polityków PiS-u, bo tak powiedziałem, dla wielu polityków tej partii jest jasne, że Zbigniew Ziobro z obciążeniem. Więc jakby nie na rękę jest przeciąganie tego tematu. Najlepiej by było, gdyby ten temat po prostu już przycichł, a Zbigniew Ziobro po prostu nie wiem, albo został na Węgrzech, albo no w każdym razie, żeby ten temat już się dalej nie ciągnął. Więc ja uważam, że w tej sprawie Republika była absolutnie jakby autonomiczna swojej decyzji. I ten transfer z polityka na komentatora, no ja postrzegam jako właśnie z jednej strony zakończenie już politycznej kariery i wejście w nowy etap jego kariery właśnie komentatorskiej. Więc to nie będzie moim zdaniem łączona funkcja. Znaczy Zbigniew Ziobro do polskiej polityki, tak jak ją znamy i definiujemy, nie wejdzie, nie będzie pewnie startował w wyborach. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek funkcję publiczną. Jeżeli tak by było, to odczekam, ale wydaje mi się, że to po prostu dzisiaj jasno widzimy, że on zmienia swoją rolę w debacie publicznie po prostu.
1: Dobrze, to chciałam Mariusza jeszcze poprosić o komentarz do wypowiedzi Pawła Jabłońskiego, który powiedział, że to skandal, że sędzia Dariusz Łubowski, który zajmował się kiedyś europejskim nakazem aresztowania, został przesunięty do innego wydziału, bo za czasów PiS-u nigdy takie rzeczy się nie zdarzały.
0: Ale sędzia Dariusz Łubowski sam zrezygnował z orzekania w sekcji jednoosobowej, w której sam był od wielu lat i wydawał ENA. Sam zrezygnował i ma teraz prowadzić sprawy karne.
1: Ale był pod presją.
0: Nie był pod presją, bo tam były też kwestie personalne z kierownictwem Sądu Okręgowego, więc, ale to zostawmy, tak będziemy wchodzić w jakieś bardzo...
1: Personalne układy.
0: No bo jest kwestia tego, że jest sędzia, tak, ale też nad sędzią są przewodniczący wydziałów, jest prezes, tak, i tam po prostu nie układała się współpraca, tak, i był jawny konflikt i no sędzia Łubowski sam zrezygnował. Co do tego, że zapisu pan minister Jabłoński mówi, że nie przenoszą sędziów, to jest bzdurą i pan minister jawnie manipulował tutaj na antenie TOK FM, bo przecież z powodu karnego przenoszenia sędziów, i to nie chodzi o Igora Tuleję, tylko innych sędziów, no był cały czas spór z Unią Europejską rządu PiS, to też miało wpływ na przyblokowanie nam miliardów funduszy, między innymi z KPO, a przypomnę, że nielegalna Izba Dyscyplinarna zawiesiła pięciu sędziów razem z Tuleją właśnie za wykonywanie wyroków ETP, czyli za orzecznictwo, tak? I innych sędziów też przenoszono, nam przykład, no, trzech sędzi świetnych karnistek uznanych z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przyniósł je były prezes HAB do Wydziału Prasy, bo chciał się pozbyć no, sędzi, które stosowały
1: prawo europejskie.
0: Dobrze,
1: a teraz jeszcze skomentujmy to, co powiedział pan poseł Jabłoński, że Dariusz Łubowski twierdzi, że najpierw wydał europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego, a potem go wycofał, dlatego że nie wiedział o tym, iż Interpol odmówił wydania czerwonej noty.
0: A tu znowu pan minister Jabłoński, przepraszam, stwierdzam, bo jest prawnikiem, jest byłym wiceministrem, znowu manipulował jawne na antynie, jeszcze oskarżał prowadzącą rozmowę Dominikę Wielewieską, że to ona manipuluje.
1: Nie, to już
0: ale już naprostujmy i to
1: fakty.
0: Manipulację, tak, że sędzia Łubowski miał te wszystkie dokumenty w aktach i to jest potwierdzone przez sądy w innych orzeczeniach. I albo nie przeczytał, albo zmienił mu się później pogląd, bo sędzia Łubowski też rozszerzał pierwotny wniosek ENA na wniosek prokuratury, która dokładała kolejne zarzuty. Przypomnijmy, że Łubowski ENA wydał 19 grudnia 2024 roku i wydał w ekspresowym tempie, bo 10 dni po wydaniu nieprawomocnego nakazu tymczasowego aresztowania przez sąd. A uchylił to pierwotne ENA po roku. No, można się zastanawiać, czy wygrana prezydenta Nawrockiego miała wpływ na
1: ale tutaj chodzi o to, dlaczego
0: decyzji.
1: Interpol nie wydał czerwonej noty za Romanowskiego?
0: Z moich informacji wynika, że to była kwestia czysto formalna, bo skoro Romanowski dostał azyl polityczny na Węgrzech, to Interpol nie badał już tego. No, rząd wydał taką decyzję i po prostu skoro ma azyl, no to, nie można go ścigać. Taki Interpol z moich informacji wynika, że nie oceniał merytorycznie polskiego wniosku. Tylko z powodów formalnych tak go załatwił odmownie.
1: To mam pytanie do Pawła, bo teraz zmieniam temat trochę. Szefem BBN został Bartosz Grodecki, który był byłym wiceministrem spraw wewnętrznych. I Republika, trochę zostajemy w kręgu Republiki, rzeczywiście frontalnie go zaatakowała. Ponieważ był wokół tam gdzieś związany z firmą, która mogła skorzystać na safe, a poza tym Republika oskarżyła go o to, że no, brał udział w przygotowywaniu dokumentów związanych z polityką migracyjną, o sprowadzaniu pracowników z Azji i Afryki. Skąd ten atak twoim zdaniem? Jak to wygląda wewnątrz PiS-u?
2: Nie mam tej wiedzy zakulisowej, natomiast no, przypuszczam, że być może została wybrana osoba, która nie była tym kandydatem idealnym, który by tej Republika po prostu chciała. No więc jakby tak to należy ocenić, ale mówię, to jest jeszcze raz jeden dowód na to.
1: To jest przyjaźń z Sławomira Cenckiewicza i Michała Rachonia?
2: Być może, ale też być może jakieś inne kwestie. No tutaj mówię, musielibyśmy wejść w jakieś no, spekulacje, które dzisiaj mi się podawać. Natomiast, no, co jest systemowo ważne z tej sprawy? No, że Telewizja Republika po prostu ma swoją grę, która jest grą niezależną nie tylko wobec samego PiS-u, ale też wobec Pałacu Prezydenckiego, więc należy ją po prostu traktować jako oczywiście w jakiś tam sposób powiązanego, ale jednak niezależnego aktora, który już na tyle się czuje silny, że sam może ustalać agendy. Ja też podkreślę, z czego to się wzięło. To też warto, jak już wokół tej Republiki krążymy, dwa słowa podkreślić. W momencie, w którym Republika jakiś czas temu była, i to nie tylko jest akurat przykład Republiki, chociaż ten najbardziej spektakularny, była, że tak powiem, poddana też finansowej presji i jakby musiała w pewnym sensie no, oczekiwać jakiejś formy wsparcia, aby przetrwać, aby się rozwijać, to miała zupełnie inną relację z politykami PiS-u, którzy też mieli pewne zasoby do tego, żeby móc coś, że tak powiem, na Republice wymuszać czy oczekiwać. Natomiast sytuacja, w której Republika już dzisiaj finansowo radzi sobie nie gorzej niż PiS i PiS też nie ma dostępu do władzy, to nagle się okazało, że te relacje między samą partią a stacją się zmieniły na korzyść no właśnie większej asertywności Republika. Systemowo to dobrze, bo przecież chcielibyśmy, żeby przecież nie, silnych związków między polityką a mediami nie było, więc tutaj ja widzę
1: pewien... No nie, a jakoś mam poczucie, że fałszywie to przedstawiasz, no bo jednak Tomasz Sakiewicz, on nie uważa się za medium, tylko on się uważa po prostu za równorzędnego lidera politycznego.
2: No ale to potwierdza to, co powiedziałem.
1: Takiego jak Kaczyński. No, to potwierdza to, co powiedziałem. On po prostu znaczy, jest częścią tego obozu immanentną, nie jest medium niezależnym.
2: Jest częścią tego obozu w tym sensie, że oczywiście są w prawicowych poglądach i tu obsługuje też prawicowe emocje, natomiast mówię w tym sensie jest niezależny, że podejmuje pewne decyzje nie pod wpływem, czy nie tylko pod wpływem, a często nawet w ostatnich, wydaje mi się, miesiącach, wbrew kierownictwu PiS-u. Znaczy, jeżeli on uznaje, że coś jest korzystne dla niego czy dla Republiki, nie ma problemu z tym, żeby podjąć taką decyzję, nawet jeżeli dla PiS-u jest to szkodliwe, więc to chcę podkreślić. I jeszcze jakiś czas temu tak nie było, ale to, że Republika jest jej finansowo mocna, daje taką, bym powiedział, porcję asertywności w relacjach z PiS-em.
1: To ja mam już też dwa słowa.
0: Chciałbym tylko do tego, że jest mocna finansowo. Przypomnijmy, że Republika dostała kilkadziesiąt milionów złotych od firmy Zonda Krypto.
1: 30 milionów złotych, ale teraz NBP wspiera Republikę i widziałam dużo reklam NBP, bo generalnie Republika nie jest taka mocna finansowo, bo przecież złożyła podanie o rozłożenie swojej opłaty koncesyjnej. Na raty i Marzena Paczuska z Drajczyni, oczywiście żartuję, zablokowała to.
2: Każdy chciałby mieć oczywiście więcej pieniędzy i na pewno też, ja nie mówię, że Republika już jest potęgą finansową, ale biorąc pod uwagę skalę działalności, jakby skalę kosztów, to i tak mówimy o podmiocie, który jest znacznie silniejszy niż to miało miejsce w czasach, kiedy rządził PiS.
1: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Mariusz Jałuszewski, OKO.press i Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.
2: Dziękuję.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM przygotował Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała go Oliwia Prądzyńska, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
3: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wykluczenie z partii i z klubu to pokłosie wykonania poza kolejnością szpitalnego zabiegu krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, a statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, płynie do Holandii. Dziś rusza jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych na świecie. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego. To w związku z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jak poinformował w Polsat News przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński, uchwałę o wykluczeniu Tomasza Lenza z partii podjęło prezydium na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. W połowie marca w aleksandrowskim szpitalu poza standardową procedurą i bez kolejki przeprowadzono zabieg medyczny u syna senatora Lenza. Według WP w zabiegu uczestniczyli ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie powinni pełnić dyżur na różnych oddziałach. Po